0: bardzo przesadzony, bo no, tak to jest. No. Gdzie są bardzo duże pieniądze, tam i trup się ściele gęsto. Adam pisze, Tarasiuka niedługo zamkną, jak Jabłonowskiego. Streamy robi z flagą CCCP, namawia do rewolucji. No, doigra się, to jest tylko kwestia czasu. Ja tam raczej nigdy na nikogo nie donoszę, nie zgłaszam żadnych kanałów, ale w pewnym momencie zacząłem trochę rozumieć tych, którzy to robią. Czy sam się jakoś tam mam taki wstręt trochę, ale już nie patrzę na to aż tak bardzo czarno-biało, tak, że o, donosiciel, o, kapuś, o, jakiś frajer tutaj będzie z ucha strzelał, to też nie jest tak, nie? Czasem po prostu nie ma wyjścia i jeśli ktoś namawia tam do chujowych rzeczy, chwali tą Rosję, sieje propagandę wrogą, chujową, to może trzeba faktycznie kogoś takiego gdzieś tam zgłosić, przynajmniej do YouTube'a, no, ale ja na pewno takich rzeczy nie robię. Jakoś nie mam ochoty. Ale do Tarasiuka raczej nie mam już pozytywnych. Dopóki on gdzieś tam oscylował w tematach, nie wiem, płaska ziemia, resety i tak dalej, to można było sobie tego posłuchać, uśmiechnąć się czasami może się nad czymś tam chwilę zastanowić, posłuchać sobie jakiś bajek o opowieści. Ale jak zaczynasz wspierać zbrodnie wojenne, usprawiedliwiać i negować wszystko i trąbić w jedną trąbę razem z ruską propagandą, nie wiem, chwalić zbrodniarza w zasadzie, bo Putin to zbrodniarz, to się robi naprawdę podłe, nie? Bo przestajesz być człowiekiem, już nie masz na względzie wielkich tragedii. Bo wiecie co, takie negowanie wszystkiego, o to fake, o to Ukraińcy zrobili podpierdolkę, o to kłamią, o to się uwzięli, o to Zachód chce zniszczyć. To jest naprawdę, to jest takie dziecinne, takie usprawiedliwianie ciągłe i negowanie i iście w zaparte w bronieniu po prostu podłych ludzi, to jest kurwa skurwysyństwo po prostu, no. Tak jakbym ja tu nagle zaczął chwalić, usprawiedliwiać jakiegoś mordercę, jakiegoś Trynkiewicza i wy byście pisali, no ale on krzywdę dzieciom zrobił, zabił tych, o tam zabił, to media tak napisały, o. A w ogóle to pedofilia jest dobra całkiem. A w ogóle to jest tam taki przykład, że pedofil był bardzo dobrym ojcem. I bym tak, to by było dokładnie to samo, co Tarasiuk robi. No, jeszcze zdjęcie Trynkiewicza bym sobie tu wkleił na OBS-a i mówił, jaki on przystojny, fajny, mądry. Kurwa, to byście gardzili mną, byście na mnie pluli. A jak to samo robi człowiek... Janko, muzykant na antenie. Cześć, Janko.
1: A witam pana. Ja tylko tak chciałem zadzwonić może, żeby przeciąć to, co się teraz zaczęło, nie? Bo włączyłem, nie wiem, z godzinkę, dwie temu. I tak powiem ci szczerze, po ostatnich tych weekendowych to byłem nawet zdziwiony. Patrzcie, Krawiec, chyba nie najebany dzisiaj, co? Brzmisz całkiem trzeźwo gadasz.
0: Nie, jedno małe piwko jakieś i to jeszcze Somersby gejowskie, jabłkowe wypiłem, nic.
1: No to właśnie słychać. Trzeźwa gadka, kurwa, nie ma tego pierdolenia, jak ostatnio co tydzień było, ta Rosja, coś tam i znowu idziesz, kurwa, Krawiec, było dobrze, ty, fajnie się słuchało, kurwa, nie idź w tą stronę, panie, proszę cię.
0: A tam fajnie, a co ty lubisz tematykę gier komputerowych też? A chyba lubisz, bo mi nawet tu przykłady mi też jakieś podawałeś
1: tak,
0: tutaj.
1: Ja lubię, wiesz, cokolwiek, kurwa, żeby coś gadać, ale nie, to cały czas pierdolenie o tym samym, tak?
0: No, sorry, mnie też już to w sumie nudzi, ale tak pojawił się temat... Gabrysia Tarasiuka, więc tak na chwilę napomknąłem znowu.
1: Właśnie widzisz, nawet nie szczaiłeś i od tego już, wiesz, zaczęła się odbitka już znowu do tego tematu, nie? To samo idzie, człowiek nawet nie wie. Dlatego mówię, no fajnie się słuchało. Ty już nawet nie oglądałem stary, ja obejrzałem tego serialu pół odcinka. Też mi wszyscy mówili, zajebiste, tam włączyłem kiedyś, nie wiem, pół odcinka może obejrzałem. Wyłączyłem i już nie wrócił. No ja tak średnio oglądam jakieś filmy, seriale, nie wiem. Strata czasu, musimy coś mnie naprawdę wciągnąć.

0: bardzo, żebym, wiesz, spędził tam, nie wiem, seans, cały film obejrzał czy coś.
1: No to zaskoczenie trochę, że cię nie wciągnął serial Breaking Bad.
0: Ale nie dałem mu dużej szansy. Ja mówię, włączyłem, może to było pół odcinka, stary, jakoś tak, 15 minut. I coś poszedłem robić i już do tego nie wróciłem, wiesz, o co chodzi. No ale do dzisiaj, stary, nie obejrzałem ani jednego odcinka, nie?
1: No ja bym ci polecał się przeprosić z tym serialem, bo naprawdę jest dobry, wiesz? Po prostu jakoś tak dać mu szansę, bo wiesz, może się tak oglądałeś jednym okiem, nie rozkręciło się jeszcze i tak sobie pomyślałeś, no jakiś tam nauczyciel, maraka, chujna jakaś
0: to. No stary, dużo osób mi mówiło, wiesz o co chodzi, to mówiło mi, że no zajebisty, jeden z najlepszych, no ale no ja mówię, ja tak nie oglądam tego, nie, ostatnie, nie wiem, stary serial, żebym oglądał jakiś to było, a nawet nie pamiętam, stary, co ja za serial oglądałem. Te kurwa Prison Break'i, to chyba był ostatni serial, jaki ja oglądałem, stary, tam parę serii obejrzałem i to było tyle, nie? Ja nie tak bardzo mało filmów oglądam ostatnio, seriali. Nie, a jeszcze może nawiążę do tego, co ci napisałem o tym, bo to dość ciekawa historia była, nie? To o tym, co się te dwa samoloty zderzyły. To nie wiem, czy to było inspirowane tą historią. Pewnie było więcej takich, ale ta jest chyba taka najbardziej znana na świecie, co się zderzyły te dwa samoloty, nie? I to jeszcze jakieś, jak dobrze pamiętam, dzieciaki leciały tam z Rosji, leciały do Hiszpanii, to chyba jakieś były tam najlepsze, wiesz, dzieciaki z jakichś szkół, jakoś tak, sama taka elita tam, chyba jacyś tam, nie wiem, tam jakieś merowie miasta czy coś, no jakaś kurwa szlachta, tam jakieś najlepsze dzieci ze swoich szkół miały wycieczkę do Hiszpanii. Wiem, że ja to już czytałem, czy słuchałem o tym bardzo dawno. Spóźnili się na jeden samolot, a że wiesz, tam jakieś szychy z nimi leciały, no to zaraz gdzieś wydzwonili, podstawili im drugi samolot. I to była jakaś firma, już nie pamiętam, dość taka znana firma, ona zajmuje się kontrolą lotów. I był gościu, to pamiętam, że gościu był Duńczykiem, co odjebał. Tam jeden poszedł na przerwę z kontroli lotów. I drugi, nie wiem, co on tam zaczął robić. No ale wyszło tak, że dwa samoloty się zderzyły w powietrzu. Jeden to chyba był jakiś UPS-u, jakiś z paczkami, jak dobrze pamiętam, a drugi, no to tam 80 osób, większość jakieś dzieciaki tam z dobrych szkół, co w nagrodę do Hiszpanii tam pojechały. A i było tak, że no wszyscy zginęli i oczywiście był tam jakiś gościu z Rosji, on tam pracował gdzieś, nie wiem, bo to się nad Niemcami rozbiło. I ten gościu, on nie widział się z rodziną przez, wiem, że miał chyba dwie córki, dwójkę dzieci i żonę. I one akurat miały tym samolotem, one miały lecieć tam tatę odwiedzić, bo tata pracował za granicą. No i one też zginęły. I potem było tak, że wiadomo, ta firma, która kontrolowała przestrzeń powietrzną, wiesz, chcieli umyć ręce, w ogóle się niczego nie pucować i tam pozwy jakieś były, ale nawet przepraszam nie było ani nic. I w końcu ten ojciec, a jeszcze była taka, kurwa, jakaś filmowa akcja, że on znalazł jakieś, no jak w filmie, jakieś tam koraliki czy coś i to wiedział, że to od tej swojej córki. No musiałbyś, wiesz, posłuchać tą, w chuj ciekawa historia, ale na końcu było coś takiego, że ten gościu nawet nie chciał przeprosić na tych sprawach ani nic i on gdzieś w Szwajcarii mieszkał, ten kontroler lotu i ten ojciec postanowił, że nie, on weźmie zdjęcia tych córek, pojedzie do niego na chatę, pokaże mu, on chce usłyszeć od niego te przeprosiny, nie? No ale tamten, wiesz, go zobaczył, tam przyszło coś od słowa do słowa, no i nie przeprosił.
1: Zaparł się i nie przeproszę.
0: Tak, no i chłop, no i
1: zagryziak, chłop, tak zwany.
0: Nóż przy sobie miał ten tata, nie? Czy jakoś tak. No i zadźgał tego kontrolera i grzał pod puchę. Wiesz, no chyba zrobiłbym tak samo, kurwa, nie wiem, łatwo się mówi, ale zadźgał chłopa i potem, wiesz, dał się zawinąć, odjebał swoje, no i potem do domu, jak już wrócił tam do tej Rosji, to jako taki, wiesz, bohater tam między swoimi, nie, zostawił tej sprawy. No głośna sprawa i z jednej strony smutna, z drugiej dość ciekawa, polecam tam. Nie pamiętam, to się gdzieś nad Niemcami te samoloty zderzyły, nie, i to był samolot na pewno z Rosji. Ale co to była za sprawa, to nie wiem. Ale jak o tym powiedziałeś, od razu mi się przypomniało, nie? Bo ja właśnie zamiast filmów, to ja lubię posłuchać jakichś, nie wiem, tych audiobooków, jakieś dokumentalne rzeczy, coś, wiesz.
1: To dobrze. Ja też mam takie fazy, że za bardzo nie oglądam seriali. Teraz się trochę znowu wciągnąłem, ale też miałem taki okres, że bardziej lubiłem dokumenty. Jakieś historyczne dokumenty, wiesz, o wojnie coś chcę posłuchać, o dyktaturach, o różnych tam, o politycznych sprawach, o aferach, o morderstwach. No, jakieś takie prawdziwe historie, nie?
0: No to dokładnie. Też, no. Non-fiction, tak samo jak książki czytam, no to preferuję non-fiction, tak? Wiesz, no tam jakieś takie, no nie wiem, beletrystyka, to jakąś klasykę nadrobić, co wiesz, czasem się człowiek wstyd przyznać, że tego nie czytałem, tego nie czytałem. To jak już beletrystykę czytam, no to właśnie coś z takiej klasyki. Ale non-fiction, tak? Reportaże dokumentalne, to mnie jara, nie? A takie, wiesz, no seriale, filmy, no to tak...
1: No jest to, tak, jest to chyba mądre podejście, no bo tak... Może masz podobnie jak ja, że też, że czujesz, że coś z tego masz, nie? Że coś po prostu ci konkretnego w głowie zostaje, a nie jakaś fikcja, jakaś opowiastka, tylko coś, jakiś konkret, jakaś wiedza, jakieś dane, no. Tak niektórzy mają tak właśnie takie podejście. Miałem kiedyś kolegę, kiedyś wspominałem, bo już na antenie, Olo się nazywał, pracowałem z nim, programista. Ciekawy programista, bo napakowany jak kulturysta. Kulturysta, programista. I on kiedyś był taki zabawny i się przyznał, ja to w życiu nie przeczytałem żadnej książki, żadnej beletrystyki, ja tylko czytam naukowe. I on faktycznie czytał tylko jakieś książki do fizyki, matematyki, taki był Olo.
0: No nie dziwię się, to no, dużo osób wydaje mi się, że tak ma. Chociaż wiesz, no czasem jak sięgam po tą jakąś klasykę czy coś... Przez długi czas no, tego Szekspira nie czytałem. Sięgłem po tego Szekspira, stary. No i kurwa trochę szczęka na ziemi, co człowiek myśli. Kurwa, przez tyle lat, wiesz, nie poczytałem, a tu proszę takie coś nie. Nawet ten Król Lir, nie? Jak o tych córkach.
1: No, jak to czytałem. Ty takie kurwa. Rzeczy mądre czytasz, ambitne, to gratuluję. Znaczy... Ja to nie miałbym głowy do takich rzeczy. Ja to jednak bardziej lubię, wiesz, lekkie, lekkostrawne. Bardziej.
0: No i też jeszcze zależy, co robię, wiesz, jak jestem tam, mam czas, więcej czasu, że mogę się skupić, nikt mi nad głową nie lata, to wiesz, kurwa, odbiłem się od tego, nie? Czasem jak są takie słowa jakieś, nie wiem, kurwa, starodawne, średniowieczne, początek tego Dante Alighieri, Boska Komedia, nie wiem, czy to dalej takie, kurwa, tak, nie wiem, czytałem i... Nie wiedziałem, co czytam, stary, odłożyłem tą książkę, poszedłem po co innego, nie, ale no, niektóre książki są takie, że no, czytasz i nie wiesz, co czytasz, nie? Albo po nocce, jak złapać książkę i zacząć czytać, to ja nieraz czytam stronę 3 razy, stary, i ja nie wiem, co ja czytam, nie? Wiesz, mózg po całej nocy ledwo zipie, a ty, kurwa, książkę bierzesz, to też nie jest za mądre.
1: A też masz taki problem z audiobookami, jak ja, że przy nich po prostu zasypiasz i potem nie wiesz, od którego momentu?
0: Nie. Ja mam tak, że ja nie włączam audiobooków na sen. Na sen to ja włączam właśnie jakieś audycje radiowe, film jakiś dokumentalny na YouTubie, wiesz, wyłączę ekran i tylko, że dźwięk. Nie włączam audiobooków, właśnie chcę tego uniknąć. Jak już słucham jakiś audiobook, nie chcę tego, wiesz, że film mi się urwie i ja nie będę wiedział potem gdzie. Tak nie robię, nie?
1: Kurde, jaki poukładany, roztropny człowiek z tego, Janko, widzicie, wszystko robi... tak, żeby to miało sens. Nic na wariata, nawet audiobooka jak słucha, to tak, żeby go odsłuchać, żeby po prostu...
0: Wiesz, jak całe życie na wariata, to potem człowiek chce się kurwa grzebać z tego gówna, to może dlatego.
1: Swoją drogą to takie dziwne w ogóle, wracając jeszcze do samolotów, że się zderzają 2 samoloty w powietrzu. Nie wydaje ci się to trochę dziwne? Bo przecież leci sobie taki samolot i piloci widzą, że gdzieś tam w oddali się zbliża. No to co, nie mogą skręcić? To co, to jakieś w mgle wszyscy latają, nic nie widać?
0: Tak, to jeszcze jest... Właśnie w tamtej sytuacji to była jakaś grubsza afera się, już nie pamiętam dokładnie, ale to nie dość, że masz te systemy na pokładzie samolotu, które cię, wiesz, dają ci znać, że lecisz po tej samej trajektorii, że możesz się zderzyć. Do tego wieża kontrolna cię ten ostrzega, tak? I tam właśnie mi się wydaje, że jest... Już nie pamiętam, jaka jest hierarchia ważności, tak? Czy bardziej masz patrzeć na to, co kontroler ci mówi, czy na to system ostrzegawczy, co masz w samolocie. Tylko tam właśnie podczas tej sytuacji chyba zrobili na odwrót tak, jak powinni, nie? Już dokładnie tego nie pamiętam. Ale wiem, że szło się tego uniknąć, nie? Że albo kontroler mu gadał, albo ten system ostrzegawczy w samolocie dawał im znać, a oni, wiesz, zlekceważyli jedną z tych rzeczy, no i samoloty się zderzyły w powietrzu, nie? Aż ciężko sobie to wyobrazić, nie? Ale no pomyśl, takiej, wiesz, na takiej przestrzeni, na takiej wysokości, i to nie jest tak, piloci pewnie przez jakąś chwilę musieli już wiedzieć, że wiesz, lecą na siebie, no i raczej już nic z tego nie zrobisz, nie? To musiało być przejebane uczucie.
1: Mają joystick, za mało w gry komputerowe grali, refleksu zabrakło, a skręcić samolotem, tak. Gdyby grali w gry, to by dali radę.
0: Skorpiona, co mówiłeś, nie? Też go kiedyś miałem w rękach. On jest, jak dobrze pamiętam, do Pegasusa pasował nawet.
1: O.
0: No fajny był joystick. No i to tak chyba nie będę przedłużał nic.
1: Ale latanie samolotem to w sumie proste jest. Terroryści, co w World Trade Center uderzyli, to na fly simulatorze się uczyli, nie?
0: Oczywiście, że tak. No to kurwa. I jeszcze zrobili tak, że ten, co porwali, miał lecieć na Biały Dom, to przecież zrobili tak, że samolot zarył w ziemię i tylko dziura została po samolocie. To byli dopiero magicy, stary. Tam nie zostało części, przecież silniki, kurwa, Rolls-Royce'a w tych, kurwa, co to były, Boeingi, to są silniki Rolls-Royce'a tytanowe. Rozumiesz? I ten samolot miał się rozbić gdzieś tam, miał uderzyć w Biały Dom, ale oficjalna narracja jest taka, że pasażerowie bohatersko powstrzymali i doprowadzili do tego, że samolot uderzył w ziemię. I po tym samolocie jest tylko dziura, stary. Możesz do dzisiaj znaleźć zdjęcia. Nie ma części, nie ma silników. Wyparowało, tak samo jak ten z Pentagonu.
1: Może szybko zabrali, nie wiem. Te części.
0: Nie. Poszukaj. No to, stary, będziesz kończył.
1: Nie, no, nie, no tam są jakieś tam. Ja wiem, że jest dużo różnych pytań, kontrowersji i się ludzie no, do dzisiaj zastanawiają nad autentycznością tego całego wydarzenia.
0: W wielu ludziach, jak zaczniesz ten temat, to jest, o, znowu, kurwa, głupoty, coś tam, a niektórzy będą tak, jak ci powiedzą, tak jak, nie wiem, pamiętasz, Kuba, jak wy możecie podważać tą oficjalną narrację, ja tam byłem, to są jego słowa, ja tam byłem, ja wąchałem te gruzy, jak wy możecie podważać tą oficjalną, to ja nie wiem, stary, czy gościu jest naprawdę taki głupi, czy ktoś mu kazał, kurwa, wprowadzać takie coś, rozumiesz, ludziom do głów, nie?
1: No ale stary, no Kuba też ma prawo mieć swoje widzenie tej sprawy, no on na przykład może też się interesował i jest przekonany, przemyślał sobie i jemu się to układa, że to wszystko tutaj jest okej, no też jego prawo, no też...
0: Jasne, że, no. Ale to nie zrozumiałeś mnie do końca, ja mu jego prawa nie zabraniam, ale to on zabraniał innym. Jak on się wtedy wypowiadał, on to powiedział w taki sposób, że nie potrafi zrozumieć ludzi z innym sposobem podejścia do tego tematu. Oficjalnie było powiedziane tak i tak i wy macie tak, kurwa, myśleć, bo on tam był, on czuł, on był rok później, czuł ten, kurwa, te opary tych zgliszczów. To są jego słowa. Nie macie prawa inaczej myśleć. On tam był, on wie, stary.
1: No wiesz, no Kuba ja też ma prawo trochę bardziej emocjonalnie podchodzić do tej sprawy, no bo jakby nie było, no w tych Stanach od dawien dawna mieszka, bardzo jako młody chłopak się wprowadził, to jest właściwie jego ojczyzna bardziej niż Polska, więc to jest, wiesz, takie wydarzenie, które bardzo dotknęło tych Amerykanów i mają prawo tam emocjonalnie podchodzić i Kuba, wiesz, no tutaj może trochę, wiesz, głos podnosił, może mu ciśnienie skoczyło, no ale ja jak najbardziej, no czemu nie?
0: Ale, no, nie,
1: ma,
0: wiem,
1: nie,
0: no,
1: ma, nie ma tak, co się za bardzo tak, przejmować, no też tym.
0: Tak, tak, no ale dalej jakbyś tego nie rozumiał, on jakby zabraniał inaczej myśleć, ja spoko, mogło kogoś...
1: No bo to z emocji się bierze, no mówię, no to się bierze z emocji, wiesz, jakiś temat jest tobie bliski i to, że ktoś podważa to i mówi o spiskach, to ciebie to irytuje, bo ty jesteś przekonany, że to, te spiski to głupoty są, a to jest dla ciebie ważna sprawa, nie?
0: Ale to są fakty, stary, ja mogę wymieniać fakty, to nie są spiski, ja mogę wymieniać fakty, jeżeli on się interesował, kurwa, tematem, to on zna te fakty, tak? Jeżeli ktoś ma mózg, zna te fakty, no to wie, że tu się coś nie spina do końca, stary. Rozumiesz? I ja nie uważam, że on jest kretynem, mi się wydaje, znaczy no... Okej, okay, nie idźmy w tą stronę, ale
1: nie,
0: wydaje
1: no,
0: mi się, że...
1: Wolałbym, żebyś Kuby nie obrażał, bo to jednak, wiesz, mój przyjaciel, no, nie? I głupio mi trochę, wiesz, tutaj, no, ale spoko, rozumiem, że ci się to tam nie spodobało, to jak Kuba do tej sprawy podchodzi, okej, no, spoko.
0: Przecież jak porwali te samoloty, pamiętasz, jaka jest oficjalna narracja? Jak do tego doszło? Jak oni steroryzowali? To były... Już teraz dokładnie nie pamiętam. Jedno z dwóch. Albo to były te box cutters, te takie malutkie, kurwa, te ostrza do cięcia pudełek, albo to były plastikowe sztućce, co serwują na pokładzie samolotów, nie?
1: A może o czymś nie wiemy, no bo wiesz, bo łatwo sobie tak wyszydzić i sprowadzić troszkę do absurdu właśnie, o, plastikowymi nożami pokonali terrorystów z karabinami, ale może o czymś nie wiemy, może tam była naprawdę zacięta walka, może złapali tych terrorystów, siłowali się z nimi tam i wiesz, jakoś coś się udało tam zwojować, no różnie mogło być, nie było nas tam, no ciężko tutaj, możemy sobie gdybać trochę.
0: No jasne, to jest cały czas, wiesz, gdybanie, tak naprawdę, ale no nie rozumiem zakazywania komuś myślenia inaczej, tak jak wtedy, co też było, że on jadł śniadanie, kurwa, z Billem Gatesem i on czuł dobrą energię. Jak wy możecie gadać źle o Billu Gatesie? I to chłop robi takie wstrzyki, no nie wiem, tak jakby ktoś za nim stał, ktoś mu kazał w tą stronę, albo no ma tak, kurwa, w głowie poukładane, co też by mnie nie zdziwiło. No ale dobra, nie idźmy, widzisz, ja już zaczynam, kurwa, gadać tam o kimś, no po prostu... Dziwi mnie takie podejście.
1: Nie, no chyba, luz, nie? No, a mnie jakoś nie szczególnie, bo chyba jest całkiem sporo ludzi na świecie, którzy nic nie mają do Gatesa i nie widzą w nim jakiegoś, wiesz, szatana. Też ich prawo, no.
0: No tak, tak, tylko to było wtedy mówione o tych szczepionkach, tak? W kontekście tych szczepionek, tego wszystkiego WHO i całego gówna.
1: Nie, no ja też, wiesz, się łapałem za głowę, jak Kuba na przykład kiedyś powiedział, że ja byłem tam w Comet Pizza tam i nie było żadnego Pizza Gate, bo ja tam byłem, zjadłem pizzę i nie słyszałem, żeby jakieś dzieci krzyczały. No to też takie, no, głupkowate. No, to...
0: Zważanie tych tematów, wiesz, do absurdu tak naprawdę, nie?
1: Wiesz, no trochę tak. No.
0: Myśl co chcesz, ale on ci będzie gadał takie. A odnośnie, czekaj, coś teraz zacząłeś mówić, mi się przypomniał, kurwa, jakiś temat.
1: Wiesz, ja myślę, że to trochę też wynika z tego, że Kuba chciałby jednak mieć jakieś decydujące zdanie w tych sprawach, które dotyczą sytuacji tam w Stanach, tych głośniejszych spraw. I wiesz, i trochę się może tak pochwalić tym, że on był w tym Pizzagate, no jako jedyny pewnie tutaj ze wszystkich. Więc to taka próba troszkę, wiesz, pochwalenia się, ja tam byłem, ja tam nic nie było, bo ja tam byłem. No to też normalna sprawa, no każdy ma taką pokusę, nie? Żeby czasami się trochę pochwalić czymś takim w taki sposób, no. Ale no, luz, no, wiesz. Mnie to jakoś strasznie ani nie ubodło, ani mi nie przeszkadzało.
0: Ja po prostu nie lubię, wiesz, jak ktoś narzuca swój punkt widzenia i tak samo jak jest, nie wiem, kurwa, mainstream coś mówi i myślisz inaczej, to od razu ci przepierdalają łatkę, stary, a potem często wychodzi na nasze, ale już potem nikt, kurwa, o tym nie pamięta, rozumiesz?
1: No, tak jest. Trzeba się pogodzić z tym. Na Kubie też się mogły zdarzać lepsze i gorsze, wiesz, występy na antenie, no, bo, wiesz, no, to też normalne, no. Jak nam wszystkim też mamy lepsze i gorsze.
0: No jasne, on tak, według mnie mogę powiedzieć, że on stosuje taką socjotechnikę dla ubogich. Takie tanie triki, kurwa, zaskarbić sobie przychylność słuchających. Tutaj z tobą mówi, to takie, kurwa, jakieś wymiki jakieś chamskie, nie? No to takie...
1: No ja tam nigdy nie miałem problemu żadnego z Kubą. On zawsze był w zasadzie bardzo, wiesz, fajnym kolesiem i tak nie, ani od niego jakiejś agresji nigdy nie było, ani kłótni, ani za bardzo, no, że tam się zdarzyło coś, że miał tam dziwne właśnie wypowiedzi w tych tematach, co mówisz. No luz, no każdemu się coś tam zdarzy, z czym, co może nas, możemy się nie zgadzać. No zostawmy, no to taki, to jest mało ciekawy temat.
0: Nie, racja, w sumie racja. Kurwa, dobrze było, widzisz, ja znowu odbiłem. Ale ty, właśnie, przypomniało mi się jedna tylko sprawa, nie? I to nie odnośnie tam ludzi, czekaj, bo mówiłeś, a nie, słuchałem tego wtedy, ale nie na żywo i nie mogłem zadzwonić. A właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo powiedziałeś, ten twój, kurwa, koleżka z platformy...
1: Skała.
0: Skała, tak. I kiedyś powiedziałeś, a no właśnie, Skała dostał szczepionkę, potem zachorował drugi raz... I widzicie, lekko przeszedł, nie? I tak sobie pomyślałem, kurwa, krawiec, masz mózg? Czego to dowodzi, stary? Po pierwsze, to niczego nie dowodzi, że przechodził, że to dzięki szczepionce, stary, przeszedł za drugim razem słabiej. Nie wiadomo, czy to był ten sam szczep wirusa. co ten pierwszy. Nie wiadomo, czy to, że chorował wcześniej, nie wpłynęło na to, że za drugim razem przeszedł. Rozumiesz, ale ten kurwa ci powiedział, stary, i ty powtarzasz, jakby to była prawda odkryta na antenie. Tak to powiedziałeś w taki sposób. No, jednak widzicie, skała się zaszczepił i widzicie, za drugim razem to już normalnie przeszedł. To niczego nie dowodzi, stary, to nie jest żaden dowód.
1: Dowód nie. Jak, oczywiście, że nie, ale może tak być. Jest taka ewentualność całkiem możliwa, że to właśnie szczepionka sprawiła, że przeszedł lżej i taka jest narracja też oficjalna, tak, że jak się zaszczepisz, to przejdziesz lżej. Ja nie zawsze, nie mam takiej tak popularnej tendencji do tego, żeby wszystko negować, co jest oficjalnie nam przekazane, więc to ja też, no, jeśli podałem, to zabrzmiało to, że ja to podaję jako taki pewnik, że o, się zaszczepił, widzicie, jak to jest, słuchajcie, skały. To źle może to zabrzmiało z moich ust, bo raczej bym był za tym, że jest po prostu taka mocna ewentualność i ja w to wierzę, to ja przedstawiam ze swojej zawsze strony trochę, nie? Że ja na przykład wierzę, że tak było faktycznie, że chociaż nie jestem, mam bardzo dużo ale w stosunku do szczepionek i sam źle przeszedłem szczepienia, ale no, wiesz, ale dopuszczam, że w sumie ale jest to więcej z tego dobrego, tak? Z tych szczepionek niż zła. Jest dużo zła i dużo nieszczęść, ale jednocześnie gdyby ich nie było, to by było większe zło i mieści mi się to w głowie, dopuszczam, wierzę w to, że się skała zaszczepił, spowodowało, że drugi raz przeszedł o wiele łagodniej. No dopuszczam, no.
0: Okej, okay, ale jest, wydaje mi się, że większa możliwość, że łagodniej przeszedł z innych powodów. Jest więcej tych powodów niż ta jedna szczepionka, rozumiesz, o co chodzi?
1: No, że się uodpornił, bo jak przeszedł pierwszy raz, no.
0: Szczep to mógł być cokolwiek, mogło być mnóstwo rzeczy. Szczepionka jest tylko jedną z nich. I uważam, że chuja tak naprawdę to daje, nie? Ale to tylko moja... A jeszcze jedno odnośnie skały. Pamiętasz, jak kiedyś powiedziałeś, że coś tam PiS po raz kolejny odjebał i ty powiedziałeś, że tam gardzisz... Wiesz, to teraz nie chcę ciebie oceniać, czy coś tam chcę przypomnieć sytuację. Powiedzieli, że kurwa, teraz to ja już się naprawdę, jak są jeszcze tutaj jacyś ludzie, którzy dalej głosują na PiS albo popierają, to gardzę wami, czy coś tam. Już nie pamiętam, czy takiego słowa użyłeś, czy coś, nie?
1: To wypierdalać. Czasami tak mówię o niektórych, tak, tak na do, tym. To wypierdalać.
0: Mam takie samo do Platformy, nie? Mhm. I do PiS, stary. Nie wydaje ci się, że Platforma to jest to samo zło? To samo, kurwa.
1: Tak wydaje mi się, tak, tak.
0: Dokładnie. I wtedy powiedziałeś to samo, to teraz patrz. Powiedziałeś, że jak ktoś dalej jest za nimi, to jest tam kurwą, czy cokolwiek. To teraz patrz, masz kolegę, który on nie tylko jest za Platformą, on do tych kurwów wstąpił. Pomyśl, jaką obślizłą kreaturą trzeba być, żeby do nich wstąpić, nie żeby na nich głosować. To jest ten sam, to jest to samo PiS. I na nie, wiesz, na niego nie powiesz nic, bo to twój kolega. Rozumiesz? Jebać PiS i jebać Platformę, ale kim trzeba być, kurwa, żeby do Platformy wstąpić?
1: No, to niech ci będzie, że go usprawiedliwiam, że kolega i to dobry kolega i pomógł mi i w ogóle, i wiesz, i lubię go. W ogóle bardzo taki sympatyczny człowiek. Ja się nigdy z nim o nic nie kłóciłem.
0: Lafiorę dodajmy, nie?
1: Zapaśnik?
0: No przecież mówił, że zapaśnikiem jest, ty mówisz, ty kalafiorów nigdy nie miałeś. No to mówię, zapaśnik bez kalafiorów.
1: A to już nie pamiętam nawet.
0: No ale ja bardziej pamiętam twoje rozmowy.
1: Wiesz, ale ze skałą jest trochę taka sytuacja, że on... Ja wierzę w to, że gdyby on zaszedł gdzieś wyżej w tym PO, bo kim on tam jest, jakimś tam, nie wiem, gdzieś tam, wiesz, na peryferiach, nikim znaczącym. On nawet posłem przecież nie jest, tylko jest gdzieś tam, aspiruje. Ja wierzę w to, że gdyby został politykiem takim pełnoprawnym, to by coś dobrego zrobił. Nie widzę go biorącego łapówy, czy robiącego jakieś przekręty, bo znam go zupełnie od innej strony, więc no tak mam, co ci poradzę, że lubię skałę, no.
0: Spoko. To nie chodzi mi, że masz go nie lubić, rozumiesz? To ja to odnoszę do tej konkretnej sytuacji, któryś wtedy powiedział, że ty wolałbyś nawet, żeby ludzie nie słuchali. Jak wy dalej po tym, co oni zrobili dzisiaj czy ostatnio, dalej jesteście za PiS-em, to was jebać, nie słuchajcie, stary. I tak sobie pomyślałem wtedy, nie? PiS i PO to jest to samo, takie same kurwy. Serio, takie same skurwysyny. I to spoko, a co by było, gdyby ktoś głosował na Platformę? Też, kurwa. A pomyśl, trzeba mieć w głowie, że mało tego, zagłosować na nich, wstąpić do nich i mówić, że pan premier, kurwa, jest człowiekiem honoru w odnośniku Ruda, kurwa.
1: Znaczy, mimo wszystko gdzieś tam bym stawiał troszeczkę jednak bym wyżej cenił to PO niż PiS jednak, ale takie mam upodobania polityczne, że wiem, że PiS PO jedno zło tak z grubsza, ale wiesz, to co PiS wyrabia od lat, to jak się zachowuje, jak traktuje ludzi, jak głupków cały czas, ta propaganda.
0: Ale właśnie nie pamiętasz, jak traktowało
1: to rozdawnictwo.
0: PO, stary. Samo. To jest to samo.
1: Było dużo afer, były przekręty, było też, można nawet tutaj wykazać pewną przewagę PiS-u, czasami zależy od podejścia, ale wiesz, to, że zadbał trochę o tych emerytów, żeby tam nie musieli po śmietnikach żebrać, że dał Polakom odczuć niektórym, że są trochę beneficjentami tego, co wcześniej zostało wypracowane. Znaczy, myślę, że ze Skałą dobrze to podsumowaliśmy, że PO to bardziej taki wujek, który ci nic nie da, będzie ci odkładał, a PiS to taki wujek, który ci wszystko ci rozda, ci nie swoje jeszcze, narozdaje, roztrwoni majątek. Więc wiesz, nie wiem, który wujek lepszy ostatecznie. Z drugiej strony, wiesz, ja pamiętam czasy, jak emeryci faktycznie chodzili masowo po śmietnikach, była straszna bieda u emerytów.
0: I to za PO mieli gorzej ci emeryci. Ja pamiętam za PO, stary, rozumiesz?
1: Tak, tak.
0: I to, kurwa, przypomnijcie sobie, przeszukajcie sobie stare gazety, zobaczycie, jakie były afery, kurwa. O czym tu w ogóle mowa, nie? A jeszcze nie, chciałem powiedzieć, że nie lubię tych twoich porównań. Nie tylko twoich, ale ty często używasz, tak jak porównałeś wojnę do, kurwa, że babcia stoi pod sklepem i ją dresy atakują, teraz porównujesz te parcie do wujciów. To jest takie straszne upraszczanie, że na pewnym poziomie mi się wydaje, że nie wypada, nie? Używać takich, kurwa, porównań, no ale no nie wiem, tylko mnie to kuje w uszy.
1: Wiesz co, my wtedy jakoś tak to rozkminialiśmy, że porównywaliśmy to na różne sposoby i to z tymi wujkami to jakoś tak mądrzej wtedy zabrzmiało, ja teraz tak tylko, wiesz, tak strzępy z tego pamiętam, ale wiesz, no ja nie mam nic przeciwko upraszczaniu, bo czasami coś upraszczamy, żeby coś tak zilustrować jak coś troszkę, a to niekoniecznie to jest jakieś takie uproszczenie, które ma za zadanie ci opisać sytuację, tylko tak zaznaczyć, o co ci chodzi, co masz do danej partii, co o niej tak z grubsza sądzisz pod jakimś tam względem, no to się upraszcza, no, chcąc opisywać świat, często stosujemy takie uproszczenia, nie? W ogóle dziękuję bardzo za donejcika, wpadł donejcik na koniec tutaj od Oty, 22 zł, dziękuję bardzo, napisał Amasz. To rzucajcie we mnie pieniędzmi,
0: Ja nie mam nic przeciwko uproszczeniom, tak? Ale to jest takie, no nie wiem, tak naprawdę niskich lotów mi się wydaje. Szczególnie ty, jaki wiesz, kurwa, nie chcę być teraz chamski do ciebie albo coś. Najczęściej ty używasz takich, nie? Jakieś porównanie, no.
1: Słuchaj, no nie jestem doskonały, no bardzo często reaguję emocjonalnie i wiesz, zaczynam tu kogoś obrażać, wyzywać, bardzo często mi brakuje jakiejś wiedzy, no tak mam, no kurwa, no dobrze, będę się starał być lepszy dla ciebie specjalnie.
0: Nie o to chodzi lepszy, nie? Tylko kurwa, no nie wiem, no sam teraz stary pomyśl, porównanie wojny do tego, że babcia zostaje napadnięta przez dresa. Serio? Gość 40 parę... Ile masz? Po 40 jesteś, tak? Okay. Wiesz, jak ja bym to usłyszał, stary, od jakiegoś, nie wiem, 13-latka, to jeszcze bym pomyślał, dobra, no spoko, średnio ogarnięty.
1: Znaczy ja porównywałem wojnę do dresa, który napadł na babcię. Pamiętam, że było coś z dresem i babcią, ale to chyba z tym dresem, co napada, to tak mówiłem o Rosji, że Rosja to taki dresiarz narodów, to pamiętam. No i to porównanie mi się wydaje adekwatne, że Rosja to taki trochę dresiarz narodów.
0: No nie wiem, mi to no, w ogóle...
1: Co robią, teraz na Ukrainie, jeśli... I słuchaj, przepraszam, jeszcze tylko powiem, jeśli przyjmiemy, bo nie można tak zakładać cały czas, że fałsz, kłamstwo, że nic, co nam mówią, to wiesz, jeśli przyjmiemy, że prawdą jest to, że gwałcą ci żołnierze, słuchaj, no, czy żołnierze, którzy gwałcą ośmiolatkę i każą patrzeć, już kończę, gwałcą ośmiolatkę i każą na to patrzeć matce, mają z tego radochę, szabrują na potęgę, wysyłają tam do siebie łupy, torturują, Czy to nie jest dresiarz narodów? Rosja tak z grubsza? Zamordystyczny kraj. Kraj, w którym jest fascynacja bandyctwem straszna. Większa niż w Polsce jeszcze. U nas też są te filmy tam Niewolskiego, Wegi, Lubiane. No ale tam to w ogóle, wiesz, taka fascynacja gangsterką, dresiarstwem jeszcze większa. To jest taki dresiarz narodów dla mnie. No ja tak to postrzegam. No, co, nie mam prawa?
0: W wojnach nie było gwałtów. To, że nie było tak medialne u nas, stary. Znam ludzi z różnych części świata. Rozmawiam z nimi. Szczególnie o tej sytuacji też teraz nie było, stary. Nie działo się gwałtów. Amerykańcy nie robili. Robili. O tym się nie gadało. Nie są dresiarzem narodów. Można to powiedzieć tak samo o Ameryce, stary. Rozumiesz? I to jest uproszczenie, bo co się dzieje zakulisowo? Jakie są prawdziwe powody tego, co się zaczęło? Tak naprawdę my możemy nie wiedzieć. Rozumiesz? I uproszczenie to do jakiegoś dresiarza i że gwałcą, stary. No, kurwa, na innych w wojnach nie gwałcili?
1: Zawsze się gwałci. Na każdej wojnie, owszem, masz rację, ale zawsze jest to pytanie, ile i na jaką skalę. I mi się, ja jestem przekonany, że w przypadku rosyjskich żołnierzy, rosyjskich władz mamy do czynienia z większą jakimś takim zdegenerowaniem. No popatrz, no tam wszystko się na kłamstwie opiera, tam jest jedno wielkie kłamstwo, okłamuje się własnych obywateli, okłamuje się świat, wszystko jest fałszem. W Stanach też, ale nie na taką skalę.
0: Także dzisiaj, kurwa, nazywasz stary policjantem narodów, rozumiesz?
1: No jest policjant.
0: Tak, na taką skalę to jest robione, że nam się to nawet nie wyobraża, rozumiesz? Te wszystkie, kurwa, zakulisowe rozgrywki, stary. My jesteśmy za malutcy i jak ja słyszę takie upraszczanie to do tego, że o, kurwa, dresiarz, no to myślę, no dobra.
1: No ale czemu zawsze się ten argument w tego typu dyskusjach pojawia, a Ameryka to co, a w Ameryce to murzynów biją, no to jest właśnie ten argument, a u was murzynów biją, no to wiesz, nie można tak w nieskończoność odbijać piłeczki, że Ameryka co lepsza, ale czego to ma dowodzić? Czy ja kiedyś tutaj się zachwycałem USA, że tak wspaniałe, prawe, bez skazy i zmazy? No nie, a wiesz, tym bardziej, że no teraz się koncentrujemy na Rosji. Pewnie było trochę audycji, gdzie krytykowaliśmy bardzo Stany Zjednoczone pod różnym kątem, no też, ale wiesz, no jednak ja wolę Stany, no jak miałbym wybierać, to wolę Stany zdecydowanie niż Rosję. No.
0: Też jakbym miał wybierać, to też bym pewnie wybrał Stany, no, nie? No takie upraszczanie i to, że radzieccy, no tak, no to poniekąd tak, są, wiesz, bardziej, jakby to powiedzieć, hardkorowi ze zwierzęceni, no to też mi się wydaje, że też to jest tam gdzieś, tak? No ale no, no nie można, widziałeś, jak się zachowywali na przykład, nie wiem, w Guantanamo, co robili Amerykańcy więźniom, tak? To jest na całym świecie, a to dzisiaj jest tylko tak, a bo może tylko ja to tak odbieram, że o, tylko kurwa Rosja taka jest, nie wiem. Ale wiesz, co sobie zdałem sprawę, że zadzwoniłem pochwalić, żeby przeciąć ten temat i sam do tego tematu teraz doprowadziłem, więc może lepiej zamilknę.
1: No właśnie, sam mówiłeś, że chujowy temat, a się rozgadałeś.
0: Kurwa, no widzisz, w którą stronę byś nie szedł, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak?
1: Ale dobrze, nawet mi się, nawet jakoś tak się pogodziłem troszkę z tym i nie przestało mi to przeszkadzać, że jesteś trochę takim moim wyrzutem sumienia i mnie trochę tam podszczypujesz, bo to dobrze, no dobrze, że mi zwrócisz czasami na coś uwagę. Ja przyjmuję krytykę, no jak najbardziej. Czemu nie?
0: Wyrzut sumienia miałeś? Ja nie wiem, może tak zrobiłem, że tak to wszystko wygląda.
1: Nie, dobrze, bo wiesz, czepiać się też można na różne sposoby i ja myślę, że gdzieś tam się dotarliśmy i robisz to kulturalnie, treściwie. Mi to nie przeszkadza i lubię posłuchać czasem krytyki, żeby się nie poczuć za bardzo w dechę ważny też. Dobrze, dobrze, stary, no. Jak najbardziej. Dopóki, wiesz, nie zaczniesz mnie wyzywać od skurwysynów czy frajerów, jak niektórzy mają zwyczaju, bardzo nieładnie mi się strasznie podoba, jak ktoś wyzywa drugiego od frajerów. Ja bym zabił takiego, co wyzywa. No, to tak, także to jest wszystko okej, okay, nie? Kurwa, chory jest.
0: Dobra, ty, kurwa, nie będę na chama przedłużał. Się rozgadałem też trochę z tobą, ale no, lubię z tobą czasem pogadać. Taki jesteś, kurwa. Fajny ten krawiec nasz taki.
1: No i vice versa.
0: Dobra, to ty. I taka prośba, jakbyś tam miał jeszcze o tym ponawijać, choćby kurwa o tych serialach cokolwiek, to nie idź jeszcze, nie? chęcią bym jeszcze posłuchał, no ale jak nie jesteś na siłach, to...
1: A za ile? A co będę z tego miał? Żartuję. Wystarczy mi dobre słowo.
0: Jeszcze raz musiałbyś mi, kurwa, ten numer konta wysłać tutaj.
1: Nie, ja to nie teraz to bym się źle czuł, że wyżebrałem, wyprosiłem. I czułbym, że gardzisz mną, jak tak wyprosił, daj, to masz, kurwa. To bym się źle czuł. Nie chcę. A wyobraź sobie, że dostałem parę groszy jakby w podzięce za usunięcie jednej audycji, nie będę tego ukrywał. Jakby, no, taki gest, no, jedna osoba poprosiła, żebym usunął audycję. Dobra, powiem, chodzi o Michała, który jakby... Czy zrobiłbym to oczywiście bez donejcika też, ale Michał jakoś tam się zrewanżował, poprosił mnie, żebym usunął, znaczy skasował ten fragment, gdzie on mówił te rzeczy o tam, o masonach. Michał jakby trochę się z tego wycofał, mówię o Dublińskim. Wycofał się trochę z tego i usprawiedliwiał to alkoholem, różnymi rzeczami. Nie wiem ostatecznie, czy on to uważa za coś, co padło, jakby, że świrował po alko, czy po prostu nie chce, żeby te informacje, co mówił, były. Jest to niejednoznaczne, ale w każdym razie, no... Spoko, no zdarzyło się, poprosił, nie ma sprawy. Ukryłem audycję.
0: Życzył sobie, żeby tego nie było, nie ma, zrobiłeś, poszedłeś na rękę, chwała tobie, nie? Spoko.
1: Tym bardziej, że już audycję i tak odsłuchało tyle osób, ile mniej więcej słucha zwykle luźnych gadek live, czyli około 1500, więc niech się zniknie. Kto nie posłuchał, to jego strata.
0: A dzwonił ktoś ostatnio, Michał? Coś go nie słyszałem chyba.
1: No coś nie, ja myślę, że on ma trochę chyba ten moralniaka, bo nagadał takich rzeczy, że teraz się będzie ukrywał przez dwa tygodnie, ale wróci pewnie za jakiś czas.
0: No ja też tak czasem mam, zadzwonię, czasem kurwa na pełnej, wiesz, na pełnej kurwie zadzwonię za przeproszeniem. Potem na następny dzień myślę, kurwa, znowu. No, niektórzy już tak mają, no co zrobisz?
1: Nocne radio, to są ludzie nienormalni sami tutaj.
0: Dobra, kurwa, majster, ja zawijam, nie? Ja zawijam, ty się tam trzymaj. Jakbyś jeszcze coś pogadał, to ja z chęcią posłucham. A tam ty, no, na jakiegoś donejcika możemy się tam umówić. Wyślij mi tam numer konta, tylko ja nie chcę, żeby tu moje dane... Nie wiem, czy pamiętasz, jak ci tam kiedyś wysyłałem, to przez takie... Pamiętasz donejca od takie tureckie, bułgarskie imię i nazwisko?
1: Co jest taki tajniak jesteś, kurde, jakiś się tajniaczysz?
0: Nie ma się co wychylać. Ale zajedź tam ten numer konta jeszcze raz, tego Swifta i bana, to coś tam pomyślimy. No
1: dobra, to dzięki. W sumie to mi się parę groszy przyda, bo tak ostatnio trochę krucho. To jak tam rzucisz dyszkę czy dwie, to będę wdzięczny. Z góry bardzo dziękuję.
0: No to weź tam ten, nie?
1: Dobra.
0: Tak się rozłączymy i wyślij dane, nie?
1: Dobra, dzięki.
0: Dobra, siemanko, nie?
1: No, elo, mordko, trzymaj się, nara, marynara, hej.
0: Włącz ja.
1: To był Janko Muzykant. A ja tu usiłuję mój numer konta bankowego. O, proszę bardzo. No, także tak to jest, no. Ostatnio wróciłem do oglądania seriali. Dużo jest fajnych seriali. Okazuje się, że często są lepsze niż filmy, ponieważ film rządzi się swoimi prawami, muszą być pewne uproszczenia, musi być pewien skrót i ciężko opowiedzieć tak wielowątkową historię jakąś, no, taką jak w Breaking Bad w ogóle, tyle różnych historii, tak skomplikowane losy bohaterów w półtora godzinnym filmie, nie? A serial daje tu możliwość właśnie opowiedzenia historii dłuższej. Bardzo mi się miło ostatnio oglądało, jak już mówiłem, Cobra Kai. o karatekach młodych i karatekach starszych, poprzednie pokolenie, znane z Karate Kid. No, słyszałem, że dla Amerykanów na przykład wielu film Karate Kid jest kultowy, nie? Tak jak dla nas, nie wiem, jakiś tam Janosik. A to Misiu tu pisze, relatywizm moralny pana Janko jest niesamowity, się śmieje. Szacun dla pana Janko, konkretne rozkminki ustawek z wyroli z banków itp. Nie wiem, co chodzi. Janko zrobił zadymy w radio. No, Janko też jest jakąś postacią tutaj, myślę, już taką rozpoznawalną, nie? Trochę trzeba sobie czasami zapracować. Musi być jakaś, musi być trochę telefonów, jakaś obecność przez rok przynajmniej, nie? Dzwonienie tutaj, w międzyczasie jakaś aferka, drama między nami tutaj. To wszystko się skleja w jakąś historię postaci. No i jest sobie taki Janko. Ja to się, Janko, czasami boję odbierać, bo on jest taki... Jakby to powiedzieć? Nie, no, bardzo spoko się gada, nie? Tylko, że już tak się obawiam, że raz będzie miał takie pretensje tutaj o coś do różnych osób, nie? Ale to taki jego urok też, no. Można mieć też pretensje czasami. Byle były słuszne, nie? A trzeba przyznać, że czasami no coś tam jest w tym, co mówi... No. Tu świeczuszkę mam, jabłkową. Ja w ogóle lubię jabłka, stwierdzam. Stwierdzam, że lubię jabłka. Lubię zapach jabłek. Lubię różne zapachowe właśnie takie świeczki, to jabłkowe. Lubię sok jabłkowy. Jabłko to jest jabłuszko, to jest jabłuszko, ja wam powiem. Jabłuszko to jest jabłuszko. No, a więcej dzisiaj energetyka wypiłem. Po energetykach też mi się coś tam, tak zauważam, że lekko jest jakiś taki spadek jakby, nie wiem, odporności, coś też jest w tych energetykach takiego, że nie służy do końca, no ale nie jest to alkohol, no. Ja nie piję już alkoholu, w ogóle, kurde, gdybym miał coś do ćpania, to bym tylko ćpał cały czas, a w ogóle bym nie pił, ale to tak z braku laku czasami się napiję tej wody. Wolałbym sobie, nie wiem, dary mamy natury jakieś, pyk, pyk, pyk. Tu troszeczkę, tam troszeczkę. Mam wtedy dobre samopoczucie. Ja czuję, że naprawdę o wiele lepiej się czuję, jak sobie coś zajaram, powiem wam szczerze. Czuję się taki wyluzowany, spokojny. Po prostu się przyjemnie czuję, nie? Taki zrelaksowany troszeczkę. Zchillowany, wyluzowany, bez żadnych napięć, nie? Ale z drugiej strony różnie to może też działać, bo bywa, że w takim stanie właśnie bardziej emocje biorą właśnie górę, nie? Człowiek się robi bardziej emocjonalny, no wzmacniacz. No ale zdecydowanie przedkładam dary mamy natury od darów polmosu. Gosia pisze, wysłać coś jabłkowego. W sensie, że Krawcowi jakieś jabłkowe prezenty. Teraz będą mi ludzie jabłkowe rzeczy wysyłali. Krawiec lubi jabłka, to dostanę poduszkę w jabłka, kostium jabłka, że się mogę przebrać za jabłko, ciasto jabłkowe. W końcu mi zbrzydną te jabłka. I zacznę się bać jabłek i usłyszycie, że człowiek przebrany za jabłko w Środzie Śląskiej zabił 21 osób. I po czym został zastrzelony przez dzielnicowego. Przez dzielnicowego maruchę jakiegoś tutaj. Po Red Bullu dobrze się wypróżniam, chwali się Andrzej. A coś takiego jest, że po energetykach się bierze na wypróżnianie. To jest jakby środek na wypróżnienie trochę. Te energetyki. Słuchajcie, ciekawy smak Coca-Coli się pojawił. Kupiłem sobie aż, chociaż bardzo już długo nie piłem Coca-Coli, bo po prostu zbojkotowałem, tak? Ten wstrętny, imperialistyczny napój, niezdrowy, cukrowy. Ale natknąłem się dzisiaj na Coca-Colę, wyobraźcie sobie, Orange Vanilla. Orange Vanilla. Waniliową kolę znałem z Irlandii i przyznam, że brakowało mi jej, jak wróciłem do Polski. Myślę sobie, czemu nie ma tej waniliowej? A dzisiaj patrzę, pomarańczowo-waniliowa. Lubię smak pomarańczowy, lubię smak waniliowy i Coca-Cola vanilla. I bardzo dobra była, powiem wam, smakowała. No, taką małą buteleczkę, 500 ml se kupiłem. Dobre, dobre. Znaczy, w Polsce kupowałem. Raz kupiłem waniliową, dostałem, ale to było w tych delikatesach Piotr i Paweł. Oni no, sprowadzali tam z zachodu jakoś różne rzeczy. To były takie właśnie delikatesy premium, można by powiedzieć, nie? Delikatesy premium, bo dzisiaj to co drugi sklep może się nazywać delikatesy, ale to nie znaczy, że będzie tam taki asortyment tego typu, co w Piotrze i Pawle był. To był ciekawa była sieć. No ale w końcu chyba jakoś to padło, nie? Dzisiaj to w ogóle nie miałoby racji bytu. Dzisiaj każdy się liczy z groszem, patrzy jak tu taniej. A tam były dosyć takie no, drogawe rzeczy, nie? Jeszcze żeby mi jabcoka wysyłać, piszecie. No, nie, nie, nie. Także niezła, niezła była, a teraz znów nie będę kupował. I też kiedyś gdzieś tam czytałem wypowiedź ważniaków z Coca-Cola Company, że w Polsce nie ma smaku waniliowego, bo Polacy nie lubią takich smaków. I to jest zawsze standardowa odpowiedź korporacji, że nie ma, bo Polacy nie gustują i to jest, dopasowujemy do rynku. I to jest zawsze ściema oczywiście, bo jest taka standardowa strategia, że wprowadza się nowe smaki, nowe odmiany danego produktu, na przykład Coca-Colę waniliową, jak była tylko zwykła. Jak ta zwykła zaczyna się gorzej sprzedawać, to zawsze tak się robi. I takie tłumaczenie, że a już w ogóle the besta i w ogóle mistrzowskie była wypowiedź na temat chipsów, że w Polsce są ze sztucznych, chemicznych dodatków, tam odpowiednika, papryki i tak dalej, a za granicą są zdrowe, normalne, tam nie wiem, sproszkowana papryka, suszona, bo Polacy wolą takie. To w ogóle, kurwa, się zastanawiałem, czy ktoś już mnie uważa za debila, czy za takiego debila, debila, debila. I sam jest jeszcze debilem, bo nie wie, jak to debilowato brzmi, co powiedział. No to już jest po prostu bezczelność, tak? Można by wyjadać za taką wypowiedź, bo zapytać się typa, ty co, kurwa, masz mnie za debila? A masz, wryja i w dziurę go tam, pach. Bo to zasługuje, no nie można takich rzeczy gadać, co? To tak jakby powiedział, bo Polak lubi byle jakie i sztuczne i niezdrowe i wypierdalać, nie? Mi. Dziękuję za wypowiedź. No i to jest taka bezczelność, już takie chamstwo, nie? Niech coś powiedzą szczerze raz, na przykład, że musimy te chipsy robić taniej na Polskę, bo inaczej by nikt nie kupił chipsów za 10 zł, więc nie wiem, coś takiego, nie? To bym zrozumiał i jeszcze bym powiedział szacun, dzięki za szczerość, aż kupię z wdzięczności te chipsy. No, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś tak się wypowiedział, nie? Ale to po co tak kłamać? No nie wiem, mogli jakoś to inaczej ująć. A nie, że Polak lubi mieć mało do wyboru, Polak lubi mieć byle jakie zamienniki, odpowiedniki niezdrowe i w ogóle Polak to... Ach, straszne, straszne. W każdym razie, tak jak mówię, nowe smaki się... Na przykład, nie wiem, to, że w jednym kraju macie M&M'sów 10 różnych typów, a w Polsce 2, to nie znaczy, że Polacy tak bardzo kochają te M&M'sy standardowe, tylko po prostu sprzedają się one na tyle dobrze, że nie ma co inwestować we wprowadzanie na rynek nowych odmian, nowych smaków. To się robi zawsze albo żeby walczyć z konkurencją, tak? Jeśli twoja największa konkurencja, na przykład, nie wiem, no w przypadku Coca-Coli to Pepsi, chociaż no wielu uważa, że jest ten ostatecznie ci sami właściciele. Ja bym powiedział, że akcjonariusze może bardziej ci sami chyba, albo współwłaściciele może się tam gdzieś pokrywają. Ktoś ma, nie wiem, duży pakiet akcji, zarówno Pepsi, jak i Coli. Może to stąd się wzięło, bo tak ciężko mi uwierzyć, że wprowadzono dwie konkurencyjne ze sobą marki, tak dla picu i żeby jak nie kupi tego, to kupi tamto. To tak mi się nie do końca klei, chociaż nie jest to wykluczone. Ale załóżmy, że Pepsi wprowadza jakieś tam Pepsi cytrynowe, no to Coca-Cola musi odpowiedzieć, nie? Albo żeby zmniejszyć udziały w rynku swojego konkurenta, no to wprowadza jakiś przebojowy smak i wszyscy nagle kupują Coca-Colę, a Pepsi mniej. No tak, w takim celu to się robi, a nie, że Polacy wolą mieć jedno do wyboru niż 10 i lubią byle jakie. Bezczelność po prostu. Bezczelność. To Misiu pisze, obejrzałem sobie nowy Top Gun i zastanawiam się, co 60-letni Tom Cruise robi, że wygląda jakby miał 30 lat. Nie wiem, może jakieś botoksy, hormony, sterydy, operacje plastyczne. No raczej jest to dość oczywiste, że to dlatego, nie? I ma też czas, żeby dbać o siebie i pieniądze. I dbanie o siebie jest częścią jego zawodu. Aktora. Jest od zawsze znany jako aktor, który dobrze wygląda i musi to utrzymać. I inwestuje w to czas, pieniądze i już. No ale faktycznie, no dobrze wygląda jak na swój wiek. Jest paru takich aktorów, nie? Którzy zupełnie po nim nie widać. Ale to też jest czasami taka, wiecie, tapeta trochę i jakby zdjąć z niego ubranie, kazać mu się rozebrać, nie byłoby Photoshopa i nie byłoby pięknego światła, oświetlenia, to nagle by się okazało, że to jednak trochę taki człowiek jak my. Są różne filtry wygładzające, nawet w przypadku filmów, no w przypadku dużych produkcji myślę, że bardzo dużo czasu się poświęca na postprodukcję. Różne niedoskonałości, zmarszczki można łatwo usunąć, nawet klatka po klatce. To trochę będzie trwało, ale jak się ma czas, pieniądze, to co za problem. Jeden się bierze za dogrywanie kolejnych scen, drugi montuje już jakąś partię materiału, a trzeci w kolejnej partii usuwa zmarszczki Tomowi, Cruise'owi, klatka po klatce. Też może niekoniecznie klatka po klatce. Dzisiaj są takie różne sposoby na postprodukcję, że można to częściowo zautomatyzować. Sztuczna inteligencja może tu pomóc też. Można odmłodzić komuś twarz za pomocą sztucznej inteligencji. To znaczy podobnymi technikami, jak podmienia się twarz, nie? Po prostu zebrać dużą ilość zdjęć aktora, jak był młodszy, i kazać algorytmowi odmłodzić aktora właśnie dzięki temu, dzięki tej bazie zdjęć. Więc przeróżnych technik można używać, aby aktor wyglądał młodziej. Tom jest iluminatą, odmładza go energia kosmosu, pisze Andrzej. No, to może bardziej adrenochrom. Czyli adrenalizowana krew dzieci ukrywanych w tajnej bazie. No nie wiem. No, niektórzy tak uważają, że ci na samym szczycie się... No nie wiem, czy jest iluminatą, na pewno jest tym, no. Kurde, widzicie, późno, wyszła mi z głowy nazwa tej religijnej sekty. Technoci... Scientolodzy. Kurwa, już późno, późno. Z cientologiem na pewno jest, nie? Może mu pomogły te urządzenia, bardzo drogie urządzenia, które robią Ting, które sobie zakupił od cientologów. Te urządzenia mają niby badać różne rzeczy w tobie, twoje nastawienie, twoje coś tam. No, scientolog. Też strasznie głupia ta religia mi się zawsze wydawała i ciężko było mi zrozumieć, jak ludzie w to wierzą. Znaczy, jest to ich duchowość jakaś. Religia, którą dla zakładu wymyślił pisarz science fiction, ten Hubbard, tak? Hubbard, Rob czy Bob Hubbard, jakoś tak. No, i on podobno się założył ze swoim kumplem, że wymyśli religię i że ludzie będą w to wierzyli jeszcze. I wymyślił jakąś absurdalną religię, że jakiś

I tu nagle John Travolta, Tom Cruise, jeszcze inni. Czym ci scjentolodzy tak ujęli tych aktorów? Czym ich tak zachęcili, żeby wstąpili w ich szeregi? Ja tego nie rozumiem. Bardzo dziwne zjawisko. Może jakoś ich zahipnotyzowali, nie wiem, specjalnymi technikami. No, może kiedyś się dowiemy, że hipnoza działa mocniej niż nam się wydawało, tak? Że są różne techniki, którymi można sprawnie zahipnotyzować. Ponoć Rasputin hipnotyzował bardzo wprawnie, tak? Różne osoby. Nie wiem. Może po prostu bierze się kogoś takiego na jakieś tam spotkanko, on idzie tak dla śmiechu, z nudów, coś tam i nagle zostaje zahipnotyzowany, nie? I potem już z nim tam różne rzeczy robią, coś mu do głowy kładą. Cholera wie, no nie wiem, bo to tak ciężko uwierzyć, nie? Że ktoś się bawi w coś takiego jak scjentologia. Ja rozumiem, jakiś człowiek, który ma kłopoty życiowe, zagubiony jest, wstępuje do jakiejś sekty niebo, albo jakiś tam, nie wiem, do Hare Krishna, bo nie ma gdzie mieszkać i chodzi o orzeszki rozdaje, to bym bardziej zrozumiał. Tym bardziej, że często stoi za tym jakaś taka bardziej sensowna jakby duchowość, to znaczy, jakby to powiedzieć, bardziej to wszystko ma ręce i nogi. A tutaj autentycznie jakiś kosmiczny tyran z kosmosu, Ksaksaraksaksarion, wraz ze swoimi żołnierzami i swoim, kurde, nadwornym, kosmicznym czarodziejem przylecieli tu i chwytali dusze w łapacze dusz i ze statku kosmicznego je zrzucili do wulkanu, ale coś tam 100 tysięcy lat później, jakieś takie popierdolone, nie? Jakby to 5-letnie dziecko wymyśliło. I stąd może ten zakład tego pisarza science fiction, że on się założył z kumplem, że ludzie są tak głupi, że wymyśli taką głupawą religię, nie? Jak najgłupszą, jaką przyjdzie do głowy. A ludzie w to uwierzą i tak. I wygrał. Nie wiem. Jest tak durne, że to nie wiadomo, czy to Monty Python, czy ktoś sobie żarty robi, czy troluje nas, troluje nas chyba, nie? Kurde, fajki mnie się skończyły. Fajki mnie się skończyły. Ludzie, co ja mam zrobić? Nie mam papierosa, kurwa. A, obejrzałem sobie tą asymetrię Niewolskiego i myślę, że ocena na Filmwebie tam 3-3 w skali 10 to chyba zawyżona trochę. Słuchajcie, jak takie filmy jak Tylko Bóg Wybacza z Goslingiem, mroczny, tak, no wiecie, no porównuję, bo to też jest taka mroczna, gangsterska historia. Całe wszystko się w nocy dzieje, i zakapiory i bijatyki. I jak taki film ma 5, całkiem niezły film. No nie jest to Drive, chociaż troszkę jakby pokrewne jest to, bo czasami się zastanawiałem, czy to nie jest ten sam bohater. No ale jednak Driver, tajemniczy kierowca, był większym mrukiem jednak i był lekko taki autystyczny jakby. Ten taki nie jest bohater, ale no jest bohater, który prowadzi jakieś, organizuje zawody Muay Thai, zabijają mu tam źli ludzie brata, on się mści. No a tam są fajni aktorzy i tam jest fajne ujęcia i fajne kolory, i fajne światło, i fajny klimat, i dobra muzyka, i ciekawe walki. A w Asymetrii nie ma nic z tych rzeczy. Jest szaro, buro, po polskiemu, nudno. Nic z tego filmu nie zrozumiałem. Zagmatwana, bardzo taka pokręcona historia jakaś, którą no, drugi raz musiałbym obejrzeć, żeby to skumać, ale nic jakby zachęcającego, tak? Bo są pokazane jakby wersje wydarzeń widziane jakby z dwóch perspektyw tego samego wydarzenia, jakiegoś już kogoś tam zajebali. No i tak, zajebali, no i to trochę tak przyprawione paprykiem wegetą, można powiedzieć, bo historia, w której roi się i w której kwintesencją są dziwki, dresiarze, a jak nie ma dresiarzy i dziwek, to są bandyci i kurwy, a jak nie ma bandytów i kurw, to są prostytutki i gangsterzy, a jak nie ma prostytutek i gangsterów, to są zakapiory i kobiety lekkich obyczajów. I

wszyscy się zachowują sztucznie, klną cały czas. Nie wiem, tacy ludzie jak Niewolski jakby szczycą się, są dumni z tego, że znają trochę światek przestępczy niby, że gdzieś tam się obracają. No i no to nie wiem, symetria była genialna, jest filmem kultowym, a asymetria jest filmem moim zdaniem nędznym, nudnym, sztucznym, nieciekawym, w ogóle nic nas nie ciągnie do przodu, żeby to oglądać. Nie, ja się zanudziłem, oglądałem to, przewijałem, to jest jeden z tych filmów, które oglądam trzymając jeden palec na strzałce w bok i tylko pyk, pyk co chwilę, bo to już jest tak nudno, że no, panie Konradzie, pan się skiepściłeś chyba, to ta długa przerwa w robieniu filmów, tam nie wiem, 10-letnia chyba źle zrobiła. Weź się pan lepiej za spiski, bo to o reptilianach lepsze, ciekawsze rzeczy i o trzecim oku, i o kakaowym oku, i o czakrze odbytu lepiej pan gadaj, a nie filmy pan robisz. I Popek się pojawia tam w fantastycznej po prostu scenie Szapoba. Przez cały film gdzieś tam w tle jest, nic nie mówi, a jak już dali mu coś powiedzieć, to opowiada niesamowitą historię, że wszedł do pokoju i widział, jak Polak rucha Niemca w dupę. I to jest taka historia ciekawa i bardzo śmieszna. To jest takie dresiarskie poczucie humoru, tak? Że właśnie ktoś kogoś ruchał w dupę, hehehe, albo ktoś komuś zajebał, hehehe. Takie historie. I Konrad lubi takie historie, bo ciągle o tym opowiada. Nie, na początku mi się wydał spoko gościem, jak z nim gadałem, ale teraz bym nie chciał chyba z kimś takim gadać. Ja nie lubię takich ludzi, których tak fascynuje dresiarstwo po prostu, nie? Banditierka, dresiarstwo, cwaniarstwo, kurwa. Co, kurwa? Rozplyłeś się w trajerze 60 jebana w dupie, kurwa. Takie, cały czas takie teksty w filmie, nie? Ile można? Ile można? A zrób coś pięknego. Nie rób gówna, nie lep z gówna i nie przekonuj ludzi, że to jest czekoladka, tylko zrób czekoladkę. Nie potrafisz? O, właśnie, nie potrafisz może. Może tacy reżyserzy jak Vegeta czy Niewolski potrafią robić tylko filmy o tym, gdzie są właśnie kurwy, przekleństwa co chwilę. Gdyby chociaż tam, nie wiem, jak już dają sobie w ryja cały czas i do siebie strzelają, to może niech to będzie efektowne chociaż. Bo takie dawanie w ryja, że gdzieś tam ciemna uliczka, nic nie widać i słuchać, tylko o Jezu, kurwa! I no to ja przepraszam, to ja wolę popatrzeć, jak Gosling się bije, tak? Świetna walka jakaś. Albo jak strzela fantastycznie. Gdzieś tam sceny akcji fajnie wymyślone, choreografia. A nie, że kurwa, siedzą i chlają i wszystko w knajpach i wszystko na ulicy. Knajpa, ulica, ulica, knajpa. Także od razu to zaśmierdziało Vegetą. Tylko tej Vegety... Może gdyby tej Vegety więcej było, to by nie było tak źle, bo wiecie, filmy Vegety, to one przynajmniej są śmieszne. A tu nic mnie nie rozbawiło, bo taki już taki najbardziej prymitywny dresiarski humor, nie? No ten Popek opowiadający, że Polak Niemca w dupę ruchał i go tak wyruchał, że... Nie, no dobra, nie będę, bo to też nic ciekawego. A wiecie, a u Wegi przynajmniej czasami jest śmiesznie. Ten dresiarz Marcinek, przecież no prześmieszna postać w swojej głupocie, nie? Dużo fajnych tekstów, no jednak mimo wszystko. No jest to prymitywne, jest to skoncentrowane na też strzelaniu, gonitwach, zemście, bijatykach, dragach, długach, kurwach. Każda kobieta w filmach Wegi to jest praktycznie jakiś kurwiszon, taki, albo jakaś taka blać, albo suka, nie? Tam nie ma normalnych kobiet. Tam każda jest po prostu przeklinającą, wredną suką, dającą dupy, nie? Może ma jakąś awersję do kobiet, nie wiem. No, u Niewolskiego
Niebieskiego nie ma nic ciekawego w tym filmie w ogóle. To 3 to za dużo, ja bym dał 1,5 na 10, no. Za dobre chęci. To 0,5. Jedynka, siadaj. Pała, siadaj. No. Więc nie jest dziwne, że popłynął na tym filmie i się zadłużył i nic nie zarobił i za darmo go teraz dał na YouTubie. Możecie sobie za darmo obejrzeć. Nie, on faktycznie ma coś z głową, bo on cały czas gada o tym parchu, czyli o Murańskim. Już od 2 lat chyba jedzie na tego Murańskiego, twierdzi, że ma takie dowody na niego, że go zniszczy, że to pedofil, handlarz ludźmi i tak dalej. I o tym gada 2 lata, nic nie pokazał, żadnych dowodów do tej pory. On jest jakiś psychicznie chory chyba. Coś mu się odkleiło. No wiecie, normalny człowiek to tak się nie zachowuje, nie? Jakieś miał kreskówki o tym Murańskim robić, też zrobił jakąś we fleszu 2-sekundową, pokazał do tej pory, jak on skacze na skakance, ten Murański. Zachowuje się jak debil ten człowiek, no. A tak go szanowałem za symetrię, bo symetria to jest no, naprawdę chyba jeden z najciekawszych więziennych filmów, no. No ale widać, zrobił to aktor jednego, znaczy ten reżyser jednego przeboju, no tak samo jak są artyści jednego przeboju, nie? Doktor Alban taki zaśpiewał jeden przebój. It's my life. No to Konrad też zrobił jeden. Już raczej się nie ma co spodziewać. Proszę pozdrowić koleżankę pana redaktora Sroka z ogródków działkowych. Pisze Arwiel. Koleżankę Sroki? Nie wiem, o kogo chodzi. O Madzie może? O tym, co była na filmie? Znaczy, co, no dobra, no to była okazja. Vegeta to taki glutaminian polskiej kinematografii, pisze Andrzej. Glutaminian. Glut. Glutaminian ponoć jest trochę demonizowany, to wiecie, glutaminian dawniej robiono faktycznie z bardziej naturalnych składników, czyli z różnych grzybów, z fermentacji tam jakichś tam roślin. Różne było kilka tych sposobów. No dzisiaj faktycznie się go robi bardziej przemysłowo, ale to nie znaczy, że to jest coś strasznego wielce. Wzmacniacz smaku, ale no oczywiście jak się bardzo mocno nadużywa tego glutaminianu, ale to bardzo mocno, to może wywołać jakąś tam jaskrę czy coś, ale no wiecie, no chemia. Wszystko jest chemią dookoła nas, nie? Jabłuszko jak sobie jecie, to też jest chemia. No. Tak słyszałem, że jest demonizowany mocno ten glutaminian, nie? Jako taki synonim czegoś niezdrowego, że o, dodany glutaminian to nie kupuję. No to niepotrzebne zupełnie. Ostatnio na Żarłoku właśnie wypowiadał się zawodowy kucharz na ten temat, który bardzo sobie ceni różne wykwintne smaki i powiedział, że zrobi właśnie zupę z glutaminianem sodu specjalnie, miał taki w woreczku właśnie już wyglądający bardziej tak chemicznie. No i mówił, że nie ma się czego bać zupełnie, nie? Że to jest normalne, że w Azji się do wszystkiego daje glutaminian. Po prostu wzmacnia doznania smakowe i tyle, no.

Arwial potwierdza, że tak, pani Magdalena, i tu kwiatka. No, to, no Magdalena wpadła do nas tutaj na chwilę raz, ale już chyba, nie wiem, czymś, co się mogło zniechęcić. Wiecie, może poruszenie tej sprawy tam ze sraniem do Gara, ale to właściwie to nie ona, tylko chłopak, który tam też był, nie? Więc ja tak trochę ich wrzuciłem może niepotrzebnie do jednego wora, że się źle zachowali, nie? No, to bardziej ten Daniel. No, ale poszło też trochę jakoś, dostała rykoszetem. No. Chodzi ogólnie o jakość jedzenia marketowego, a nie o sam glutaminian. No to skoro tobie chodzi bardziej o to, no to... to spoko, nie? Bo ja nie wiem, komu o co chodzi. Komuś to może o co innego chodzić. No, powiem wam, że niezbyt ciekawie jest w tej społeczności jakby bezdomnych, żuli, meneli tutaj. Jeden okrada drugiego cały czas, po prostu kradną, okradają się na potęgę. Ja myślałem, że wśród nich jest jakaś solidarność. Ostatnio mieliśmy tu rozmowę przy ławeczce, spotkałem się, okazało się, że pirania tam okradł, że to on ukradł komórkę sroce. Znalazła się, bo sroce już chyba drugi raz tą komórkę kradną, czy trzeci nawet, i on zawsze ją odzyskuje, bo tam jest jakieś namierzanie, że namierzają po prostu, jakiś sprytny system jest po prostu łapania złodzieja, nie, że gdzieś go tam lokalizują szybko. I już trzeci raz i dowiedziałem się, że pirania, którego no, jakoś tam podawałem mu rękę, że to on ukradł sroce i no straszna chujówka, że tak powiem. Jeden cały czas okrada drugiego. Raz, mówię, chyba się natknąłem na sytuację, że jeden okradał drugiego, bo jak jeszcze tam czasami wstępowałem na taką melinę gdzieś tam pod drzewkiem, pod gruszą, nie wiem jak to nazwać, no taka meta, nie? I to raz tam zaglądnąłem, patrzę, a tam jeden leży na drugim ktoś, nie? I tak mi się wydawało, że to może jakaś, nie wiem, pan żul i pani żulowa się tam, wiecie, grzmocą czy coś. I tak odruchowo, sorry, nie przeszkadzam. I poszedłem, ale potem sobie myślę, kurde, dziwna sytuacja. I to niewykluczone, że to po prostu okradał jeden drugiego i leżał na nim i mu grzebał gdzieś tam, nie? Kurde, tak żałuję, bo strasznie nienawidzę takich złodziei prymitywnych. I być może bym przekopał nawet takiego, tym bardziej, że to żadne dla mnie wyzwanie pewnie by było, to bym tak chętnie ukarał takiego, nie? Bym go tam przekopał trochę. I strasznie żałuję, że tak odruchowo zareagowałem. Właśnie to jest taka nauczka, trzeba się przyglądnąć spokojnie, a nie od razu tam... Tylko trzeba spokojniutko. I tak by przynajmniej dobry uczynek jakiś był. I może to właśnie ktoś tam leżał. Ja tak, wiecie, zobaczyłem, jeden leży na drugim, tak myślę, o, coś tam, ktoś się rucha, nie? Dobra, nie przeszkadzam. I od razu w tył zwrot. A to może okradał właśnie. Nawet się nie przyglądałem, kto na kim, tylko tak, wiecie, zauważyłem dwie sylwetki, nie? Tam jeszcze przez liście trochę, to tam nie było widać do końca. I tak żałuję. No, I w ogóle, i w końcu tak się zapytałem, ty pirania właściwie, to chociaż przeprosiłeś srokę? A sroka mówi, a gdzie tam mnie przeprosił? Czyli nawet nie przeprosił, że go okradł, nie? Nawet przeprosić nie potrafią. I ciągle, ten zajebał temu, ten to ukradł, ten tam temu nie oddał, ten miał przynieść i nie przyniósł. I tak cały czas po prostu, strasznie tu żyją, po prostu, nie wiem... Myślałem, że bardziej są za sobą, nie? Że jakaś taka solidarność jest. A tu dupa, nic, nie ma nic.

Nie, Sroka nie jest szefem szefów, ale jest jakby znany tutaj przez wszystkich i jakby ma pewien taki respekt, jeśli można tak powiedzieć, że ludzie wiedzą, że po prostu on jest z takiej rodziny, która kiedyś tutaj była zakapiorska mocno, tak? No bo ten jego brat Gienek, to tutaj gadałem z taksówkarzem kiedyś i się dowiedziałem, że no to takie lokalne łobuzy dwa były, właśnie ten Sroka i Gienek, jego brat, nie? Takie lokalne łobuzy dwa. Sroka trochę mniej pewnie, Gienek bardziej. No i od dawna tu są, wszystkich znają i tak jakby ludzie wiedzą, że Sroka jest, jeśli już na kimś z tego towarzystwa można polegać, to będzie to powiedzmy ten Sroka, bo on się wywiązuje po prostu, jak coś ma załatwić, to załatwi, tak? Nie wali w ciula przysłowiowego, tylko no, zrobi, co ma zrobić. Można jakby mu coś zlecić, jakąś robótkę też to wykona. No taki bardziej jest bardziej solidny od pozostałych, więc nawet tutaj ci z tego towarzystwa go trochę szanują jako takiego, no, na którym można jeszcze jakoś tam polegać, bo na sobie już nie mogą, nie? Jeden tam drugiego na hachmęci okradnie, a on jest jakiś taki bardziej poukładany trochę. Tak myślę, no. Tak ja to widzę. Arwiel pisze, dziękuję za ważne wieści o mieszkańcach ogródków działkowych. Proszę bardzo, wiem, że ta wiedza była ci potrzebna i że teraz już jesteś jakby zaspokojony i możesz z taką wiedzą już można umierać nawet. Już wszystko wiesz teraz.

No, a Piranha jest podobno tutaj jest nie tylko w środzie znaną postacią, bo Piranie to jeszcze chyba więcej osób tu kojarzy. On jest taką lokalną gwiazdą, można powiedzieć, wśród no, osób nadużywających, że tak powiem. I podobno ma TikToka jakiegoś, którego mu ktoś tam założył i on się chwali, że ma tam ileś tam 10 tysięcy obserwujących. No jakiś taki, wiecie, trochę też internetowy bohater, nie? Dlatego ich namawiałem, mówię, zorganizujcie się jakoś, nagrajcie jakieś patostreamy, nie? Ale oni tak nie kumają za bardzo, nie poradzą sobie z tym. Dlatego też im mówiłem, znajdźcie sobie kogoś młodego, oblatanego w internecie, niech wam założy kanał, niech was tam przygarnie jakoś, zorganizuje. Ja tego nie chcę robić. No, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, to nie jest moje marzenie robić patostreamy z żulami ze środy. To nie jest moje marzenie. I nie planuję, żeby się na tym dorobić. Nie, nie. To co innego mi chodzi raczej po głowie. Jeśli już... No, ale takim im doradziłem, że mogliby się fajnie ustawić, nie? No bo to jest bardzo w Polsce rozchwytywane, takie treści są. Różne właśnie Speluna TV, Żule, Menele TV i tak dalej. To okazuje się, że Polacy lubią takie rzeczy, takie show. W Rosji myślę też by się świetnie sprzedawało i pewnie się sprzedaje też. Mają dużo takich żuli. Tak, kiedyś widziałem jakieś rosyjskie patostreamy. To ci Rosjanie to w ogóle tam sobie wykonują jeszcze bardziej hardkorowe zadania często niż ci polscy patostreamerzy, typu tam, nie wiem, ostrzej się leją, coś więcej tam podpalą, zniszczą, wyrzucą przez okno. Mają większą smykałkę do menelstwa i do dziadostwa i do patologii. Ale ktoś może powiedzieć, że większy naród i statystycznie się więcej znajdzie takich ludzi. O, geniuszy też pewnie statystycznie więcej. Idą na ilość i liczą, że z tego łajna jakaś perła się wytoczy w końcu. Pani Magdalena nie jest żulem. No nie jest żulem, tylko wylądowała na działkach. Gościnnie jakby. Ona gdzieś pracuje za granicą, w Holandii gdzieś coś tam robi. Ja już tak za bardzo tutaj w tym towarzystwie się nie kręcę, bo zauważyłem, że ode mnie hajs cały czas chcą, bo myślą, że mam, tak? I ciągle tam, krowy, weź pora, a poratujesz, a nie miałbyś, o słuchaj, jest sprawa, nie? I tak cały czas i każdy do mnie ode mnie coś chce, więc powiedziałem sobie, a pierdolę, nie będę tutaj jakimś sponsorem patologii. To niestety ja się tu nie chcę o biednych ludziach źle wyrażać, bo każdego trzeba szanować. Znaczy, każdemu się należy jakiś elementarny szacunek, ale no, przykre to trochę takie, nie? Że zawsze ten sam schemat, że biedak zobaczy, że masz 2 złote, to poprosi o 4. Dasz mu 4, to a nie miałbyś dyszki. I tak cię będą wykorzystywać, nie? Aż po prostu się wkurwisz. Brakuje im nawet takiego jakiegoś instynktu samozachowawczego, bo kiedyś mnie tu zaczepili tam też tam znajomi i tak od razu, słuchaj, bo mamy tam ze sklepu jakiś tam sos, kurwa, sos myśliwski, chcesz może kupić? Chcieli mi pchnąć coś tam, co zwędzili, nie? Ja tak mówię, ty, a może cześć jakieś, nie? Na początek, może coś zagadaj najpierw, a nie od razu, o, nie miałbyś pieniędzy? I tak nic już nie daję nikomu. Nie, to na początku tam dałem na bułkę, tam przyniosłem jakieś kiełbaskę kupiłem, coś tam poczęstowałem, ale już nie chcę tego robić, bo potem każdy od ciebie coś chce, nie? I musisz tłumaczyć się i mówić, a nie mam, nie dam.
jest nudne. Nudne. Nie mam nic przeciwko pomaganiu, czasem trzeba pomóc, ale ludzie tego nadużywają, no i zaczynają cię traktować jak, kurwa, skarbonkę na nogach, nie? I coś od ciebie chcą ciągle. A to ci coś pchnąć, a to co wyżebrać, a to postaw, a to coś. Dajcie spokój z takimi ludźmi. Zresztą też nie ma o czym gadać za bardzo, nie? O czym ja mam gadać z Mietkiem Żulem, czy ze Zdziśkiem Żulem. Ze Stroką to jeszcze sobie mogę pogawędzić, nie? Ale on tu jeden taki z jedynych w miarę kumatych. Naprawdę, ci ludzie są bardzo, bardzo prości i oni mogą słuchać ciebie i słuchają cię i rozumieją 1/3 tego, co mówisz do nich, ale już sami nic nie powiedzą za bardzo, więc kiepsko, kiepsko trochę. Trzeba z nimi często jak z dzieckiem rozmawiać, nie? Czyli tak tłumaczyć. A słuchaj, a jak tak byś wziął i pojechał, są takie instytucje, dadzą ci ubranko, tak trzeba, wiecie, jak dziecku, wolno, prosto, a jak coś powiesz bardziej złożonego, zdanie złożone jakieś podwójnie, to on się gubi, nie? Więc nie jest to dla mnie towarzystwo żadne i nie było nigdy i nigdy tak nie twierdziłem. Jakieś takie identyfikowanie mnie, że krawiec tutaj z żulami cały czas. Co ja z żulami? Ja to się ze Sroką raz na jakiś czas tam spotkam, pogadam chwilę. I tyle. Wiele osób, które wydawały się w miarę spoko, też okazuje się potem, że obgadują innych, obrabiają dupę. Też takie są tu tendencje, więc ja już nie gadam nawet tam z tym Jarkiem, co go też tam nagrywałem raz, nie? Czy coś, też się brzydko zachował. O czym mam gadać z Piranią, który ledwo co wie, co się dookoła niego dzieje i okrada jeszcze swoich własnych kumpli. O czym mam z nim gadać?

Adamie, nikt nie zmusza do wysyłania donejcików. A jest, ta dycha już będzie, bo wiesz, trochę było tego trollingu, jak były tańsze, nie? Jakieś tam gocha, gocha, 3 złote, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, he, he, he, he, he, he, hu, hu, hu, hu. No to psuje audycję trochę, nie? Ja nie umiem skipować do dzisiaj tych donate'ów, nie wiem, jak się je skipuje, jest jakiś chyba skrót klawiszowy czy coś takiego, więc muszę tego słuchać i trollowali ludzie, więc spoko, zawsze możesz, Adamie, zamiast rzucić po 5 zł raz na 2 miesiące, to na pół roku wpłacić na przykład dyszkę. Też jakieś rozwiązanie, ale nie naciskam, nie namawiam. Może lepszą inwestycją będzie kupienie sobie na przykład paczki chipsów albo hot doga. Zresztą i tak się powoli zwijam. Więc więc tak to wygląda. Kurde, jeszcze przydałby mi się mój kod Swift, ale to nie widzę czegoś takiego. Ciekawe, co tam w tym nowym dowodzie osobistym, czy tam już jakiś chip. No, jak odciski palców biorą, to może i chipy. Chipy dają. Nie dajcie się zaczipować. Ej, tam by zaraz to wmyślił, że to ja wam dam prosty sposób. To trzeba do mikrofalówki włożyć. Przepalić chipa. Widzę, że to Misiu chyba też tak trochę ironicznie pisze. Krawiec, serdecznie przepraszam, chciałem coś wysłać, ale mam tylko 9 zł na koncie. To też chyba taka aluzja do tego, że mam tą dychę, tak, ustawioną jako minimum. To się chyba nie każdemu podoba. No spoko, ludzie, no przecież nie mam musu. Jest ta dyszka i se będzie. Jeśli dla kogoś to jest za dużo, to ja to rozumiem, ja to rozumiem. Tym bardziej, że jakoś się specjalnie nie wysilam, nie staram i niezbyt długo się przygotowuję do audycji ostatnio, więc nie mam jakichś oczekiwań od was za bardzo też.

0: Spoko, Crafts, ale radzę obniżyć dolny próg donate'ów. O, to się zastanowię się. Może faktycznie. O, tu widzę się pozmieniało na panelu trochę. Trochę unowocześnili chyba odrobinkę. Jakieś motywy tu się pojawiły, w ogóle nocny. Tak modny ostatnio tryb nocny, nie? Czyli po prostu mamy ciemne kolory. O, nie jest głupi pomysł. Od kwoty. Dobra, no to zmieniam na 5, proszę bardzo. Jak macie takie życzenie. Już któryś raz tu sygnalizujecie, że no, się niektórym to nie podoba. Proszę bardzo. Najwyżej znowu zmienię, jak będzie jakiś trolling. Jeszcze nowa forma jakiejś płatności. PayFave Card. Blik. Przelew. Karty płatnicze. Dobra. Nie wiem, czy już się nie zaktualizowało. No, już powinno być od 5 zł. Proszę bardzo. Mówisz i masz ze mną jak z dzieckiem. No, ale jak mówię, nie naciskam, nie naciskam. Ja się muszę bardziej chyba skoncentrować teraz, mówię, na zarabianiu własnym, we własnym zakresie. Bo też już jestem trochę zmęczony tym żebraniem, taką żebranina, taki żebrak wstrętny, nie? Ile można? To już sam sobą trochę gardzę. Chociaż jest wielu nadających, którzy częściej się dopominają. Są i tacy, którzy mają na przykład pod jednym filmikiem wcześniej nagranym 40 reklam, nie? Tego się nie da oglądać po prostu. Tyle nawalą tych reklam z taką częstotliwością, że to aż śmieszne, nie? Że aż na żółto wszystko tam. Po prostu co chwilę reklama. Tak jakby ten content, co robią, to był jakiś ósmy cud świata. No nie wiem, nawet jak jest jakiś dobry film na VOD, to on ma tam 4 przerwy na reklamę max, nie? A ten se da 40. I super, nie? I wysłuchaj se 2 zdań i przerwa, i reklamy. A te reklamy na YouTube potrafią być naprawdę irytujące, bo powiedzmy włączą się pod rząd 2 reklamy, bo ktoś tak sobie włącza, że ma 2 naraz. I to są jeszcze reklamy nieprzerywalne, czyli one muszą potrwać te 15 sekund, 20 sekund, no i to już się robi TVP. To już się robi TVP czy TVN. Masakra. Nie jestem przyzwyczajony do takiego oglądania reklam. I to jeszcze coś gra, skaczą, fikają, takie prymitywne te reklamy dzisiaj są, że z jednej strony spoko, że powraca ta moda na śpiewane reklamy, tylko kiedyś one jakoś lepiej były śpiewane. Dzisiaj to jest takie śpiewane na siłę trochę, nie? Takie wiecie, w stylu najlepsze chipsy tylko u nas, bo to chipsy pierwsza klasa. Jak je zjesz, to wtedy wpadniesz w ekstazę taką, że hej, yeah, chipsy nasze. Takie jakby ktoś to ułożył, kurwa, na poczekaniu, tak jak ja teraz, nie? W ogóle się nie starał, tylko tak wsiadł, dobra, tra la la la la la, swędzi mnie fujara, a jak kupisz chipsy nasze, to nie będą ci dmuchali w kaszę. O, fajne, dobra, dawaj tam, kurwa, nie? I już mamy, no co, ja nie napiszę. To jest straszne, takie beznadziejne piosenki, nie? Takie nie do rymu, nie do taktu, nic w tym nie ma. A kiedyś były naprawdę, bywało, że były świetne te piosenki, nie? Brało się jakieś gwiazdy typu Michał Wiśniewski, robiono jakąś przeróbkę. No i to była klasa, nie? Fajne tancerki, naprawdę dobrze dobrane, wprawne, wszystko ładnie nakręcone, oświetlone. A dzisiaj takie jakieś... Taka tandeta po prostu śpiewana. Totalna. Tęsknię trochę za czasami, w których była bardziej wolna amerykanka i improwizacja, taki eksperyment, jeśli chodzi o reklamy. Nie przejmowano się tam, że trzeba według szablonu zrobić, równać do sąsiada, że sąsiad ma takie, to my też musimy mieć takie. Tylko po prostu każdy coś tam wymyślał, robił po swojemu, żeby to po prostu było fajne. Bo ja myślę, że taki wyznacznik, żeby było fajne, to nie jest zły wyznacznik, nie? Cel jakiś. Bo dzisiaj mamy 100 tysięcy mają różnych tam wyznaczników, że grupa docelowa, mamy tu badania dowodzące, że grupa babci ceni sobie, musimy stworzyć postać super wnuczka wirtualnego, który będzie tańczył kazaczoka, ponieważ sympatie do Rosji jednak są jakieś tam... No, wiecie, o co chodzi, takie rozkminianie.
1: Ojciec dyrektor, 5 złotych, piątek na rozkręcenie donate'ów.
0: O, ojciec dyktator, ojciec dyrektor, piątek na rozkręcenie donate'ów. Nie, nie rozkręcajcie już, bo ja lada moment idę, słuchajcie, jest w 5:30, więc każdy taki donate trochę obliguje i... Chyba, że ktoś, od razu mówię, zaznaczam, jeśli ktoś nie ma nic przeciwko temu, że to, co wrzuci do kapelusza, to jest za to, co, nie wiem, już się wydarzyło za dzisiejszy wieczór, to spoko. Ale jeśli ktoś będzie się czuł zawiedziony, że o, ja tu rzuciłem donate'a, on se idzie od razu, to bardzo proszę nie, bo też się będę głupio czuł. Bo jak mówię, zmywam się. W ogóle chce mi się jeszcze do toalety. Energy drinka wypiłem.
1: Jomisiu, 9 złotych. Specjalnie dla szanownego pana prowadzącego opróżniam swoje konto do zera. Pozdrawiam, krawca.
0: A, no czyli Jomisiu. Chodzi zapewne o to misia. Jomisiu, to misiu. No, Y jest koło T, więc mogła to być literówka. Ale Jomisiu to też ładny pseudonim. Dzięki, Jomisiu. Yo. To jest to misiu, który się wkręcił w rapowanie, w scenę rapową, hip-hopową. I teraz jest Jomisiu. Już nie jest to misiu, teraz jest Jomisiu. Czyli się nie zgrywał, że ma 9 zł na koncie. No patrzcie. Może zbiedniał, może mu się też Tesla zapaliła.

No, także tak to wygląda, moi mili. Moi milusińscy. Ale też nie ma co tak w samych superlatywach o tych dawnych reklamach, bo no, wiecie, no było parę fajnych, naprawdę dobrych, polskich reklam, a nie tam gdzieś przetłumaczona na polski, zagraniczna, tylko były robione w Polsce. Też ciekawe, nie? Że kiedyś było tyle polskich reklam, a dzisiaj same jakieś zagraniczne, bo wszystko wykupione, no to co? Nie ma polskich produktów, więc to są już marki globalne, znaczy należące do globalnych koncernów i tłumaczą tylko sobie reklamę, dostosowują, lokalizują, jak to się ładnie mówi. Obojętnie co śpiewają, bo gówno reklamują, pisze Marcin. No poniekąd tak, no. Ale, no, kiedyś niektóre reklamy były naprawdę kozak, nie? Reklamy Frugo, reklamy Poleny. Świetne było to sięganie do polskiej literatury. Ja myślę, że to jest bardzo dobry sposób na zaskarbienie sobie sympatii widza, odbiorcy, potencjalnego klienta, właśnie sięgnięcie po polską kulturę, bo wtedy wiele osób szanuje takie coś, nie? O, coś naszego, o, jak fajnie, o, jak miło. O, postarali się, o, tutaj sięgnęli po naszą jakąś spuściznę kulturową. To jest fajne, to jest miłe, to się ceni, też lubię, no. Rec, jakie miał świetne reklamy. Pędem na będę. Maćku, pić kup. Na będę. To były takie reklamy nieoczywiste, takie wymagające pomyślunku, wiedzy o czymś, nie?

0: Pender na bende, pender na bende.
1: Mačku! Pičku!
0: Na bende, na bende!
2: Ciekawe, ile osób skumało, o co chodzi w tej reklamie, do czego to nawiązanie. Pewnie, no, niewielki odsetek. I pytanie, czy to ma sens robienie takich reklam, których ludzie nie zrozumieją po prostu.
3: 9 zł 50 groszy. Przebijam ją misia.
2: Yo, misia. Yo, misiu. Nie przebijaj go, bo przecież nic ci nie zrobił. Czemu go przebijasz? Nie przebijajmy yo, misia. Bo mu się oczko urwie temu misiu. Tutaj prawa autorskie raczej... Wiesz.

Zastanawiam, jakie jeszcze. W ogóle tak się popatrzy na te reklamy, jak śmiesznie się ludzie ubierali, jakie fryzury mieli, nie? Tam lata 90. Trochę się jednak zmienił krój garnituru, krój płaszcza, fryzury, kobiece stroje, wszystko się zmieniło. Patrzcie, jeszcze do niedawna tak się śmiano z młodych, co chodzą w rurkach, że to tacy zniewieścieli, tacy zgejowaciali. A dzisiaj wszyscy ci influencerzy, youtuberzy, fajterzy, wielcy twardziele, którzy się biją na jakichś galach freaków, wszyscy w rurkach. Wszyscy obcisłe mają na nóżkach, żeby podkreślić kształt seksownej łydki umięśnionej, zrobionej na siłowni. Jak to było u Wegi. Słuchaj, Marcinek, powiedz ty mi, co robiłeś, jak było strzelane. Nogi.

to misiu, to yo misiu pisze tutaj. Krawiec jak ksiądz chodzi z tacą na mszy i zbiera pieniążki, to podsuwa ją prawie pod brodę, więc śmiało nie krępuj się pytać się o donejciki, ceń swój bezcenny, bezwartościowy chyba chciałeś mieć czas. Dobrze.

Jakie tam jeszcze były inne dobre teksty Marcinka z tego, z Pitbulla. Ile, jak on tam miał rozkminy, ile to trzeba brzoskwiń zniszczyć, żeby zrobić paczkę migdałów. I tam mu tłumaczy ktoś, że jest takie drzewo migdałowe, a on tak mówi, a co, a jak są sandały, to jest drzewo sandałowe? No? Mądrala. Albo się patrzy na ten, na kaczkę, no, kurwa, jaki dziwny gołąb. Jak się w pierdlu przesiedziało całe życie, to można nie odróżniać kaczki od gołębia i się nie znać dobrze na tych sprawach, no. Albo jak przyszedł do obuwniczego i babę tak obelżywie zwyzywał tam od kurw, od suk, że go oszukała, bo jeden mu but dała dobry, a drugi za mały. Ta wkłada tam rękę i wyciąga ten taki, no to papieżysko, które tam się wkłada do buta czasami, nie? Pokazuje mu tak, kurwa, i poszedł. Nie no, Marcinek to jedna z fajniejszych postaci. Jak on się nazywał? Marcin Opałka, czy tam Opałka, Koszałka, Opałka. Taki Marcinek. Dresiarz. Albo jak paliwowiec ten, nie? Ten cukier chciał go z więzienia tam wyciągnąć, a on taki wystraszony. Tak myśli, taka bardzo długa scena, tak myśli, duma, przewraca oczami, tak w końcu patrzy na tego cukra, mówi, ale ja tu mieszkam. Albo jak zdecydował się zeznawać, bo adwokat mu powiedział, że jak się przyzna do zabójstwa Czeczena, to dostanie tam mniej lat. Ale nie wziął pod uwagę, że za inne rzeczy dostanie dożywocie. I cieszył się, że tam, nie wiem, jak się przyzna do czegoś, to mu tam odejmą parę lat za jedną rzecz. Tak, nie skumał jakby, że i tak ma dożywocie. No paradna postać, nie? W ogóle ten mdlał na widok krwi, nie? Miał ksywkę strachu, strachu. Marcinek, strachu.

0: Albo jak ten, jak oblał kwasem tam na zlecenie jakiegoś adwokata czy kogoś ze słoikiem przyszedł, wylał mu kwas na twarz. Tamten taki poparzony pełza w jego kierunku, no, się drze, a Marcinek: pójdziesz, fu! Fajnie wymyślona postać, taki w ogóle przerysowany, wręcz komiksowy dresiarz, nie? Jak z kreskówki.
1: 50 zł. Na lepsze spanie.
0: Czy Gosia się nie przejęzyczyła? Tutaj, czy literówki nie masz? To na pewno P? Czy P nie jest koło R? Takie trochę podobne. No nie jest koło R. Na lepsze spanie. Czyli to na spanie, tak? Dziękuję, Gosiu. To zaskoczenie, że na koniec taki donejcik tutaj wpadł. Bardzo mię przyjemnie. Całuję rączki. Miłej mecenasce. Mecenaska. Ładne słowo. Mecenaska. O, fajnie. Nice. I like. Też sobie oglądałem z Saszą Baronem Cohenem Dyktatora. Dużo jest w ogóle dobrych filmów na Netflixie, powiem wam. Na Netflixie jest taka selekcja, bo tam jest dużo filmów, których byście się nie spodziewali. Znaczy, nie są to ani produkcje Netflixa. Po prostu dokładają, tak? Jakoś tam mają umowę z wytwórniami, że coś tam wrzucają. Przeróżne filmy. I dużo jest dobrych rzeczy. I same raczej dobre, tak? Nie ma kiepszczaków, tak jak na CDA, to tam masz dużo więcej, ale co drugi film będzie kiepski. A tutaj taka jakby taki filtr, nie? Że Netflix dba, żeby to były dobre komedie, znane komedie, dobre seriale, wciągające. No i dlatego na Netflixie sobie zobaczycie wszystkie sezony Breaking Bada. Jednak fajna ta platforma jest, fajna. W ogóle świetny jest ten player, cały serwis jest mądrze przygotowany, bardzo, bardzo nowoczesny. To jest coś innego trochę niż YouTube, niż inaczej się to ogląda, nie? Bardzo dobrze jest zrobiony system jakby zapamiętywania też, co skończyłeś oglądać, co już oglądałeś, przewijania tych filmów, trailerów, bo najeżdżasz właściwie tylko myszką na miniaturkę i już się trailer odtwarza, nie? Do każdego filmu trailer. Player ma duże, bardzo przyciski wygodne. Zawsze jest opcja przewiń czołówkę i pod już sam koniec filmu, jak tylko się skończy dany odcinek, to od razu się pojawia przycisk włącz następny odcinek. Także cholernie wygodny jest. Netflix jest po prostu dobrze, nowocześnie, fajnie pomyślany i wygodny i dobrze zrobiony. No, ja tak uważam przynajmniej. Nie wiem, czy Tomisiu, który pisze, że jednym okiem słucha Netflixa, a drugim uchom ogląda Kraft. Jednym okiem słucha Netflixa, a drugim uchem ogląda Krawca. No. A YouTube nie jest nowoczesny? Jest nowoczesny, też jest dobrze zrobiony. No, YouTube'a zawsze ceniłem też za wykonanie serwisu. No, co jakby dowodem na to jest to, że wielu chciałoby zrobić serwis zbliżony do YouTube'a i mało komu wychodzi, no mimo, że mają już jakby na talerzu pewne rozwiązania, bo YouTube wypracował przez lata. YouTube też jest dobry, ale Netflix mnie zaskoczył, ponieważ tam są takie mechanizmy jakby, no które ciężko może by było na YouTubie zrobić, bo to trochę inna filozofia, ale są spoko, tak? Powiedzmy, na playerze masz przycisk, klikasz w niego i masz jakby całą listę odcinków z miniaturkami do danego sezonu. No bardzo wygodne, prawda? Cała ładna, jeden przycisk, klikasz na playerze i cała lista wszystkich odcinków. Bardzo dobre. No, żadnych reklam, nic nie przerywa. Bardzo fajny jest Netflix. Bardzo fajny.

No. Jak to podsumować po prostu to wszystko, nie? Jak to, różne te opcje, to naprawdę miłe zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że tak to jest, to fajnie przemyślane wszystko. No ale cóż. Po prostu dobra robota. No ale mają reklamy wprowadzić, tak się odgrażają i mają też zablokować możliwość jakby współdzielenia kont, bo to jest nadużywane mocno. Mówi się, że w Polsce liczbę osób, które... Jakaś astronomiczna w ogóle liczba osób w Polsce troszeczkę tak... No nie do końca jakby według Netflixa postępuje fair, bo użyczają kont. Ja nie będę ukrywał, że też mam użyczone po znajomości, tak jakby, no, sprezentowane na jakiś czas, że mogę sobie pooglądać. No, ale muszę wykupić faktycznie. To jakby taki mój okres próbny, można powiedzieć, więc Netflix mógłby się nie obrażać, bo i tak muszę kupić, bo nie będę w nieskończoność nadużywał cudzej gościnności, tak jakby. No, ale to mi użyczyła wspaniała osoba, która ma jakby takie konto lepsze, że ma tych tam stanowisk ileś tam, tak? No to, przepraszam, to ja nie mogę być jedną z tych osób, którym zostało użyczone, którym zostało dane. No. Także, no. Ja to wszystko w prezencie dostaję od innych. Ciągle jakieś prezenty. Ale co ja się za to zasługuję po prostu. A co? Hulu jest tani, ale z reklamami. Netflix chyba $20, a Hulu tylko 3, pisze to Misiu. No, w Polsce Netflix, jakieś tam najtańsze zupełnie konto, takie chyba na jedno stanowisko, ta jakość nie najlepsza, tam 720 tylko P, nie? To chyba 20 parę złotych. Jakoś tak. No, ale podobno jakby skala tego użyczania sobie w Polsce jest przeogromna i Netflix pracuje, żeby to zablokować, czyli będą przypuszczalnie sprawdzali po IP-ku i weryfikowali, tak, jak z innego komputera zostanie odtworzone czy coś, to tam zatwierdź. Tylko pytanie, czy to będzie jakieś zabezpieczenie, no bo ktoś, kto użycza komuś, no to zatwierdzi, tak, to ja, nie? Nawet jak ktoś tam po drugiej stronie Polski sobie ogląda, znajomy. Więc to jest takie ciężkie trochę do zablokowania w sumie. Trzeba by tutaj, nie wiem, co robić. Można by po prostu zrobić konieczność przypisania do danego komputera lub kilku na wstępie. Tak jak to robią banki na przykład, nie? Że jeśli korzysta się z konta, na przykład w PKO tak jest, na mobilnej, znaczy ten, na stronie banku, jak, znaczy, no, jest tak zrobione, że po prostu wykrywa, że z innego komputera używane i zaraz się pyta, proszę potwierdzić SMS-em, nie? No to można też zablokować można zrobić konieczność przypisania do danego stanowiska tego Netflixa i potem już nie da się za bardzo zmieniać tych stanowisk. I tyle. Tak pewnie zrobią. Jeszcze reklamy wpierdolą. Także ku gorszemu idzie zdecydowanie Netflix z naszej perspektywy.

No, w Polsce musi być taniej troszkę, no. Muszą trochę dostosować ceny. Bo tu piszecie, że 60 zł premium, że masz 4K. I HDR na 4 ekranach równocześnie. Czy na 4 stanowiska, tak? Znaczy jakby na 4 sprzęty, tak? Że możesz sobie tam na komórce, na kompie. I 4 domowników może sobie jakby oglądać, tak? To w tym sensie na 4 ekranach, tak? A HDR to nawet nie wiem, co oznacza w przypadku filmu. No wiem, że to jest poszerzona skala palety kolorów najczęściej, nie? Tak to jest w Unity na przykład, że to jest po prostu poszerzona, szersza skala kolorów jakby. I to tak robi, sprawia, że obraz jest troszkę bardziej kontrastowy, no taki pełniejszy, o. Bogaty bardziej, mniej płaski, mniej spłaszczona paleta. Ale to nie, niestety wiąże się, włączenie takiego silnika renderującego w Unity sprawia, że troszeczkę większe zasoby są zabierane. Niestety.

estetyczne właśnie głębi, kolorów, więc dobrze robi to poszerzenie palety. To jest takie poszerzenie palety, z tego co widziałem tam na wykresach, nawet tak o jedną piątą może, czyli całkiem sporo. Zakres jasności definiowany jest jako stosunek najjaśniejszego punktu na obrazie do punktu najciemniejszego. No panie Arwial, pan tu nie copy-paste'uj z jakiejś Wikipedii, tylko pan sam się wymądrzaj ze swojej głowy, panie, a nie pan tam gdzieś łazisz, gdzieś pan wklejasz i pan udajesz, że pan mądry jesteś taki, wszystko wiesz. No. Tu się poczułem zazdrosny trochę, dlatego tak niemiło powiedziałem do przemiłego Arwiala, bo to jest chyba najkulturalniejsza osoba tu w ogóle. Ale czuję się zazdrosny, że on napisał, czym jest to HDR tak fachowo, a ja nie do końca potrafię to zdefiniować. HDR, może chodzi o to, że można sobie oglądać i ściągać i oglądać offline. No nie, raczej nie chyba to, misiu. Ja widzę, że jak przestawiam się na tryb HDR, to czerń jest, bywa czerniejsza, jasność bywa jaśniejsza, a pomiędzy tą czernią a bielą jest szersze spektrum. Tak bym to opisał. W przypadku zdjęć chyba też to oznacza właśnie to rozszerzenie skali palety kolorów. High dynamic range, coś takiego. Też już takie ważne. Ja niektóre rzeczy to tak intuicyjnie, albo tak po prostu nie mając jakiejś tam pełnej wiedzy, czym to jest, po prostu włączam, bo wiem, że lepiej, że efektowniej troszkę. I tyle. Czy ja muszę od razu wiedzieć, kto to wymyślił, jak to działa, mechanizm jaki. Walić to. Nie warto sobie zaśmiecać za bardzo głowy różnymi informacjami, potem zabraknie mi RAMu i pójdę do sklepu i nie będę wiedział, jak bułkę zamówić, bo mi się przepełni dysk.

Gdyby człowiek tak chciał wszystko wiedzieć o tych modelach kolorów, skalach, różnych właśnie paletach, to bardzo dużo wiedzy dzisiaj jest, bo jest dużo tych różnych systemów, dodatków, sposobów interpretowania właśnie tekstur. Dzisiaj na Blenderze musiałem się tam namęczyć, poprzełączać, żeby ustawić wszystko jak trzeba i tam też jakieś linear, sRGB, RAW, takie, śmakie, owakie, wszystko to weź, przetestuj, sprawdź te HDR-y. Więc nie ma co, bo to za dużo wiedzy jest. Ja też nie jestem korepetytorem, znaczy prowadziłem korepetycje z grafiki komputerowej, ale takie to... Raz, że kiedyś, a dwa, że też nie muszę nawet wtedy wszystkiego wiedzieć. Mogę robić z Photoshopa i uczyć, jak się zdjęcia retuszuje. Albo robi prostego logosa. Ale nie muszę wiedzieć, czym jest HDR, czy coś takiego. No to zresztą nudne takie trochę. Kogo to interesuje? No, żartuję oczywiście. Ramu w głowie raczej nie zabraknie, bo mózg jest plastyczny i potrafi różne sztuczki robić. Ale to są takie sztuczki w zasadzie trochę jak na komputerze, bo przypuszczam, że mózg też potrafi zrobić coś takiego jak defragmentacja. To się pewnie dzieje przez sen. Trochę się porządkują pewne informacje. No, defragmentacja polega, tak jak ja to rozumiem, w uproszczeniu, że informacje są rozproszone na dysku, a defragmentacja sprawia, że one są układane jedna obok drugiej, jakby tak w rządku ładnie, jak książki na półeczce, nie? A nie są to takie książki, jak mamy książki porozrzucane na...

na podłodze, załóżmy, nie? To wiadomo, że będzie to mniej optymalne ułożenie, że więcej to zajmie miejsca. Jak sobie ładnie jedna koło drugiej schludnie, starannie poukładamy na półeczce, to zaoszczędzimy miejsce. I myślę, że w dużym, dużym uproszczeniu może o to chodzić z tą defragmentacją, więc warto sobie czasami zdefragmentować dysk raz na rok przynajmniej. No, ale myślę, że nasz mózg potrafi o wiele więcej trików różnych zrobić. Na przykład skompresować w pewien sposób informacje też myślę, żeby dał radę, nie? Czyli albo odsunąć, przesunąć informacje w jakieś rejony bardziej takie, że jest to bardziej zarchiwizowane. I trzeba to jakby wyciągnąć z tego archiwum i dopiero używać tych, czyli sobie pogłówkować, przypomnieć coś. Trochę jak z rozpakowywaniem plików, nie? Mamy jakiegoś zipa i trzeba go pierw rozpakować. Więc mogą to być takie podobne mechanizmy. Przypomina mi się Johnny Mnemonic, czyli znany cyberpunkowy film, gdzie Keanu Reeves grał takiego specyficznego kuriera, który to kurier przewoził informacje w swojej głowie, różne, w swojej własnej głowie i w oryginale, w opowiadaniu, to było na podstawie opowiadania Graph Zero, no to tam bohater miał, nie wiem, chyba kilka megabajtów RAMu w tej głowie. W filmie już trochę to unowocześniono, że miał tam, nie wiem, kilkadziesiąt megabajtów. Czy tam jeden gigabajt, nie wiem. W każdym razie, no, trochę więcej już, nie? No, a dzisiaj to wypadałoby, nie wiem, rzucić jakąś liczbą ileś tam set terabajtów na przykład, nie? To już miałoby sensowniej. Także megabajty zmieniają się w gigabajty, gigabajty w terabajty, a kiedyś może w petabajty. SSD się nie defragmentuje, pisze Andrzej, a to żem nie wiedział. To Jorzem chyba kompletnie zgłupiał już, że ja myślał, że się defragmentuje, a dlaczego to się nie defragmentuje na tych SSD, no to czemu to tak? To ja tego nie rozumiem.

dysk SSD też dostałem w prezencie od słuchacza wspaniałego. Czego ja nie dostałem, kuźwa, w ogóle ja wszystko dostaję, ale to bardzo dobrze. Bardzo dobra tradycja. Dawać mnie więcej, bo mnie się należy. Mnie się więcej należy niż innym. Tak więc dawać mnie prezenty. Ja jestem taki, że tak powiem, żartobliwie prezenter, bo ja właśnie prezenty dostaję. Jak Kononowicz dostaje paczki. Tylko, że ja dostaję same fajne rzeczy. Raczej, a nie było tak, że ktoś mi wysłał słoik z gównem na przykład. Chłopskim albo dziecięcym, rozrobionym, nie wiem, ale nie było czegoś takiego. No, zawsze jest ten pierwszy raz. To czekam z niecierpliwością. Kto będzie taki odważny i wyśle mi gówno?

do Konfrowicza, to ludzie czasem wysyłają śmieci, bo utylizacja śmieci, czy gdzieś tam pozbycie się niektórych, to jest kłopotliwe, nie? No, jak się mieszka w takim kraju jak Irlandia, to w ogóle, nie? No, to jest kłopot czasami z pozbyciem się jakiegoś sprzętu elektronicznego, bo wyrzucanie czegoś takiego jest surowo bardzo karane i to nie jest tak jak u nas, że wszyscy zostawiają wszystko pod śmietnikiem, nie? Co im tam niepotrzebne śmieciarze zabierają. Tam to trochę tak bardziej pilnują tego, nie? No i wysyłają Kononowiczowi całe takie wielkie paki jakichś starych, połamanych gratów, jakichś syfu, śmieci. No tak jak traktują go jako takie wysypisko, nie? Albo żeby mu dogryźć, nie wiem, to może też przeróżne tam rzeczy dostaje. Od sztucznego dildosa po perfumy, pieniądze, zepsuty laptop, sprawny laptop, komórka, cukierki, kawa, mleko. Właściwie pełen asortyment. I ostatnio to show się zmieniło trochę tak w otwieranie paczek i to się już powoli nudne staje. To było na początku ciekawe, no ale teraz każdy odcinek to jest otwieranie paczek i wiecie, te paczki się nie kończą, bo mają nawet tyły, jeśli chodzi o to otwieranie paczek. Ileś tam 10 paczek czeka w magazynie jakimś, muszą przywozić. Po prostu nie nadążają z otwieraniem tych paczek, co przychodzą. A więc cała Polska wysyła Kononowiczowi różne śmieci, prezenty. Czasem wartościowe, czasem jakiś zegarek fajny dostanie. No. Ale największą ludzie mają radochę, wysyłając jakiś fajny, mega ciekawy, wartościowy prezent temu Geremkowi. Jeszcze napiszą w mailu, że dla pana Geremka za to, że jest taki pracowity, wspaniały, uczciwy, złoto, nie człowiek. A dla knura i tam jakieś na przykład gówno w słoiku, nie? I Kononowicz się wtedy strasznie miota, wrzeszczy, denerwuje, że tamten dostał na przykład laptopa, a on dostał gówno. Dosłownie. Wrzeszczy, zaczyna płakać nagle. Umrę. No, a ludzie radochę mają. Że się dziecko rozpłakało. Dobra, słuchajcie, bo też muszę w końcu pójść za potrzebą i nie mam tu na myśli, że będę śledził byłego już drugiego kapitana Nocnego Radia, tylko muszę po prostu za potrzebą. No już tyle siedzę, że aż mi się trochę już niedobrze robi od tego siedzenia. Tak bez urazy, to nie chodzi o was, po prostu tak już od tego komputera. A więc koniec. Albo za dużo tego energy drinka. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło z wami posiedzieć. No i do usłyszenia. Do usłyszenia się z wami.

Cześć wszystkim, dobry wieczór. Co się tutaj ugółem dzieje? Wstałem jakieś awantury, ktoś się oburzył o ci puszki. W nocnym radiu ktoś się o ci puszki obraził, że są niemożliwe. Na pewno to jakaś pomyłka. A słuchałem tylko końcówki właśnie o tych cipkach, ale się ostatnio rozgadaliście na ten temat. Zrozumiałem tyle, że Błażej chciał pogadać o architekturze, o poważnych rzeczach, a przyszedł Jacek i o tych cipkach, tak? O, nieładnie, nieładnie. O szerokości tychże. Ale jak się rozmawia o długości naszych organów rozrodczych, to czemu nie o szerokości tamtych organów?

Może byśmy zrobili jakąś osobną audycję, na przykład Ale Drama. Fajne dżingielki. Top 10 dram w nocnym radio. W tym tygodniu Czesiek pogniewał się na Ryśka, bo Rysiek miał mu oddać i nie oddał, a poza tym powiedział Włodkowi, że... Właśnie, co powiedział Rysiek Włodkowi. Myślałem nawet, żeby zrobić taki program o dramach, bo widzę, że ludzie się tym żywią, lubią. Czy to nie jest coś niepokojącego? Czy to nie jest właśnie niepokojące zjawisko, że... Strasznie ludzie lubią jechać na różnych konfliktach, wypominać coś. Ostatnio sobie konkurencji słuchałem, która się otwiera i tam ciągle jakieś przytyki, jakieś mrugnięcia okiem, że wiecie, bo są też tacy, którzy nam tu kable przegryzają, prawda? I zawsze czuję, że to o mnie chodzi gdzieś tam. Cały YouTube dzisiejszy, wszystkie te gwiazdy, to cały czas mają jakieś konflikty. Ten nie lubi tego, ten nie lubi tamtego. No i co? Ale to, tak staram się wychwycić, o co tutaj wcześniej poszło i ktoś się czuł zniesmaczony, tak? Że za dużo o tych... No ale to ktoś może się czuć zniesmaczony na przykład nie dlatego, że go... zawstydza jakiś temat, zażenowany, no bo różnica, zażenowany, a zniesmaczony. Może i jedno, i drugie. No ale nie wiem, no, o co się można obrazić, tutaj zniesmaczyć, o tematykę w nocnym radiu. Przecież mówimy dużo o Ojcu Świętym. Jeszcze jak mówimy. No i... Myślę, że to w ogóle też, no, kolejne przemyślenie, że zdaje się, że wypadałoby tutaj gdzieś zaznaczyć, że to jest radio dla dorosłych też, tak mi ostatnio przyszło do głowy. No, bo tematy są takie, co przyjdzie ktoś, na przykład taki bardziej święty człowiek i powie, co to jest, o ladacznicach, o seksie perwersyjnym, ja tu nie, moja noga tu nie postanie, zsyłam klątwę. A ja tylko na chwilę wpadłem. Ktoś ma ochotę, to już na pyskotece coś się dzieje. Ale wiecie, jak to jest u nas. Ktoś wpada, ktoś wypada. Właśnie zachęcam też do tego, żeby swobodniej trochę może sobie ktoś wszedł po jakiejś audycji i coś ponadawał. A tymczasem słuchamy sobie jeszcze przez chwilę muzyczki.

Elo Krawiec, nie wpadaj. Ale co, że na pyskotekę mam nie wpadać? No, dziękuję, bardzo, bardzo miło. A Phantom tu słusznie i rezolutnie zauważa, jak komuś nie odpowiada temat audycji, to nie musi słuchać. O. Może jak ktoś uważa, że w nocnym radio jakieś słabe rzeczy, czy tam coś, czy za mocne, czy coś, to niech sobie posłucha innych radiów, to mu przejdzie krytykowanie nas. Bo ja tak sobie słuchałem ostatnio, to kiepsko, kiepsko. Albo nudzą i smędzą, albo takie słodko pierdzenie, że to ja... I przepraszam, ale tu padło takie słowo, no dobrze, to powiem już na D, dupa. Przepraszam, co wrażliwszych, mam nadzieję, że zdążyliście zatkać sobie uszy. No, padło takie słowo dupa, tak. No to niektórzy są aż tak, naprawdę. Czy się wyspałem? To do mnie było? No właśnie nie. No właśnie nie, wyspałem się tylko trochę. Czy można się wyspać trochę? Przecież człowiek wyspany trochę to jest człowiek niewyspany. No właśnie. A może powinniśmy sobie znaleźć jakiegoś wroga? My też tutaj? Wszyscy mają. Czekam na wasze propozycje. Radio Maryja może. To byłby nasz główny wróg. Najgorszy wróg. Ale nie, w sumie czemu? Jakie by te media nie były, to są. Poza tym, co to za zamykanie komuś gęby? Niech powiedzą, co mają do powiedzenia. Prawica, lewica. To też ciężko, bo mamy i takich, i takich. Tutaj ciężko będzie ze znalezieniem wroga. Z komunistami musimy się wstrzymać. Na moment jeszcze. Na jak długi okres ten wróg? Pyta profesor Leniuch. Jak na tydzień, to on się pisze. No nie, to musi być śmiertelny wróg. Nie może być śmiertelny wróg na tydzień. Najpierw szukamy jakiegoś śmiertelnego. No ciężko, ciężko. Myślę, że potrzeba tutaj nieźle pełni taką funkcję ciemnego typa, czarnego Piotrusia w talii i tak dalej. No ale to się nudzi szybko. Ale profesor się pisze na bycie wrogiem. No to ja powiem z tej okazji, że osobnik, który się uważa za profesora, podpisuje się profesor, chociaż przypuszczalnie nie ma żadnego tytułu profesorskiego. Myślę, że takie osoby powinno się ogółem z nimi zrobić porządek. Ja będę sączył jad dzisiaj, powiem, ja oczywiście, kochani, do niczego nie namawiam, powinniśmy się kochać, ale wiecie, co z nim zrobić. Tak, tu ktoś na czacie, jakiś anonim właśnie wkleił adres do profesora, ale ja nie wiem oczywiście kto. No i wiecie, co z nim zrobić. A co ty uszyłeś? A co ty uszyłeś, pyta adwokat. Panie, ja to radio całe uszyłem, panie. Byli też tacy, co jakąś tam łatę przyłożyli i mówią, że to oni uszyli. Ale to nieprawda. To ja wszystko sam uszyłem, panie. Tymi ręcami. Ja to uszyłem. A jakieś tam te inne, co tam się kręcą tu, panie, no to są... Panie, lepszych nie było. Lepszych na ten czas lepszych nie było.

0: wojenka by nam się przydała.
1: Wojenko, wojenko.
0: Bo ludzie są tacy... Jak się długo nie sika, to się człowiek też nerwowy robi. Trzeba właśnie... Raz na jakiś czas musi być wojna, która zresetuje jakby nasz... Różne takie rzeczy, które w nas się kotują, kumulują przez lata. Jakieś takie znużenie tym pokojem, jakieś takie wartości już dziwne, przyjęcie dziwnych wartości sobie. A jak powojence wszyscy chodzą ze spuszczonymi głowami, biorą te cegły, odbudowują, cieszą się ze wszystkiego, jak znajdą ziemniaka, to się cieszą. A wy co? Niczym już się nie potraficie cieszyć, co? To jedź na wschodnią Ukrainę albo do Afryki, jak chcesz. To do mnie chyba było. No, może by mi wojna zrobiła dobrze, zacząłbym wstawać wcześniej, a nie spać w dzień, pracować w nocy. Co to za jakieś takie rozstrojenie się. Wojna potrafi dobrze wyregulować cykl dobowy. Chociaż z drugiej strony, jak musiałbym w jakimś dole przeczekać wiele godzin i tam spać, potem w nocy się przekradać, wcale nie, niekoniecznie. No ale... Ale może... No i jak tak mało ludzi jest, to w końcu spotkasz kogoś na horyzoncie i... Hej, hej! Przychodzę w pokoju i ręce do góry, już chcemy, żeby tylko pogadać z kimś, nie? A tak to nas wkurzają wszyscy, tłok. Jeszcze teraz święto zmarłych, wszyscy... Na tych wszystkich sztywnych łażą miasto zakorkowane. Nadający się spóźniają. Ciekawie z tymi konfliktami jest. Po latach stwierdzam, że nie ma szans, żeby się nikt z nikim nie konfliktował. A nawet jakby tak było, że się nikt z nikim nie konfliktuje i wszyscy są tutaj, jesteśmy za pan brat i wszystko sobie odpuszczamy, i tak dalej, i dusimy w sobie na przykład coś, co mamy do kogoś, to jest często jeszcze bardziej złe, wiecie? Bo w człowieku się zbiera, to ja tak mam, mi się zbiera, nic nie powiem, zbiera, a potem jak papier tutaj wystrzeliwuje jak rakieta jakaś. I nie wolno w sobie tak trzymać, to jak z tym sikaniem, trzeba często sikać, a nie trzymać w sobie. Ale są takie osoby na przykład, które jak widzą tylko, że ktoś ma jakiegoś focha czy coś, bo po niektórych to widać, nie? To zaraz mówią, zaraz się pytają, co się dzieje, człowieku? Coś masz jakiegoś focha czy coś? Focha tutaj odjebałeś, co jest, o co ci chodzi? I to jest dobre. Takie osoby, które od razu wyciągają taką sprawę, się pytają, o co chodzi, To bardzo lubię, a takich, którzy trzymają w sobie duszą i na przykład i udają jeszcze, że was lubią, że wszystko w porządku, się uśmiechają, to chyba nie jest dobre, bo to jest fałszywe jakieś. A co myśli na ten temat Jacek Blacha? Halo?
2: Coś mi cię przerywa odrobinę, nie wiem, czy to jest po mojej stronie, czy o co tutaj chodzi, czy to Skype taki numer robi?
0: To w takim razie przyciszam lekko tutaj muzyczkę, która sobie grała w tle, włączam cichutki podkładzik, Skype w tym momencie się reguluje, cudowna maszyna ten Skype, kochani, on się sam dostosowuje do jakości waszego łącza.
2: Wiesz, ja tak mówię, bo ja już miałem podejrzenia, że to tutaj coś po mojej stronie łącze nie wyrabia, ale...
0: A teraz dobrze, ale już się
2: to,
0: słyszymy?
2: Ale nic na to nie wskazuje.
0: A teraz już się dobrze słyszymy?
2: Tak, teraz się słyszymy dobrze. Dobrze. Czy jesteś gotów na spowiedź kutliwego Blachy?
0: Spowiedź kutliwego Blachy. Tak, pewnie, to może być dobre.
2: No tak, potrzeba zrobił swoją spowiedź, no to ja też zrobię swoją spowiedź, która poniekąd jest związana z tobą.
0: Czemu wiesz, jesteś, czym... jaki jesteś, tak? Czemu taki Blacha geneza, tak?
2: Blacha... No, bez przesady, Blacha nie przypisywałbym tutaj takich wielkich słów, natomiast jak wiesz, ja nie jestem taką osobą, która gdzieś długo potrafi pewne rzeczy trzymać w sobie i mrugać okiem i udawać, że się nic nie stało, tak? Były takie sytuacje, gdzie naprawdę opętała mnie kurwica i gdzieś tam miałeś okazję to słyszeć, tak? W różnych miejscach. Natomiast... Może najpierw zacznę od jakichś takich, może najpierw receptur, jak można to zmienić, znaczy to w jaki sposób ja to zmieniłem, to ja to zmieniłem w taki sposób, że po prostu zamiast szukać sobie osób do relacji czy do współpracy jakichkolwiek, to wybieram sojusze tylko i wyłącznie spośród tych, którzy się sprawdzili. Taki jest mój sposób i to generalnie polecam wszystkim, bo to duży, że tak powiem, ciężar z jajec spuszcza. Po prostu w pewnym momencie doszedłem do przekonania, że być może tak jest i to w sumie jest całkiem racjonalne, że jednak spora część osób nie ma ochoty na współpracę ze mną, nawet że mam najlepsze intencje. I myślę, że wśród tych osób także znajduje się twoja osoba, że na pewnych poziomach po prostu nie masz ochoty na współpracę ze mną. To może, wiesz, ja tego nie mówię w sposób złośliwy teraz, żeby ci dokopać, tak? Czy żeby znowu powiedzieć, że ten zły krawiec czy coś tam. Nie. Tylko po prostu takie gdzieś w którymś momencie mnie oświeciło.
0: A czy wierzysz na przykład też w takie coś, że mogą być ludzie, którzy zwyczajnie do siebie nie pasują tak od strony charakteru? Wiesz, nie mówię tu o stosunkach męsko-damskich, tylko właśnie na przykład o męsko-męskich, że są ludzie, którzy mogą sobie fajnie porozmawiać i w gruncie rzeczy nawet się lubią, ale nie chcą ze sobą właśnie współpracować, nie chcą robić nic większego ze sobą, bo czują, że mają inne i podejście do roboty i trochę inaczej w to się wczuwają, jeden się bardziej tym przejmuje, drugi na przykład w ogóle na wszystko kładzie laskę i tak dalej, i tak dalej. No i te różnice sprawiają, że faktycznie lepiej nie podejmować jakiejś większej współpracy, nie?
2: Tak. I też ja myślę, że jeżeli już się z kimś jakąkolwiek współpracę podejmuje, to warto ją podejmować pewnymi etapami, czyli najpierw zrobić coś małego i zobaczyć, jak to wyszło, potem coś większego, zobaczyć, jak to wyszło, potem coś jeszcze większego, zobaczyć, czy to się w ogóle da, a nawet jeżeli nie wyjdzie, no to wtedy wyciągać jakieś wnioski i powiedzmy robić coś naprawdę, naprawdę dużego, tak?
0: Można się nauczyć też...
2: A nie od razu się porywać na budowanie wspólnie wieży Eiffla.
0: Dokładnie. No, też jak współpracuję z nowymi klientami, to oni też czasami jeszcze nie mają zaufania, trzeba im tam po trochu wysyłać, niepokoją się, a potem im przechodzi trochę. Ale chciałem jedną rzecz wyjaśnić, jeżeli pozwolisz,
2: proszę, bo to proszę. Był tylko taki wstęp. Jak wiesz, u mnie jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tak?
0: Piątka.
2: Chciałem wyjaśnić mianowicie to mój komentarz w stronę profesora Leniucha. Ja teraz dopiero widzę, że mój komentarz pod audycją potrzeby, profesor Leniuch na pewno wie, o jaki komentarz chodzi, był skierowany do niego i nie ma nic wspólnego z jakimś konfliktem między nim a potrzebą. To był komentarz tylko i wyłącznie spowodowany tym, że ja poniekąd jestem fanem tego, co potrzeba robi. Uważam to, jak tutaj przed chwilą napisał potrzeba, za quality content.
0: Też lubię.
2: Tak, i to, co profesor Leniuch tam napisał, ja nie jestem przeciwny temu, żeby ktoś krytykował, tylko uważam, że to jest krytyka, jakby to nie zostało poparte absolutnie niczym. To było takie, że nie chce mi się tego słuchać, no to mi się nie chce, to znaczy się, że tego ma nie być, tak? Jeżeli za tym by szła jakaś krytyka, tak, no to już jest jakieś pole do dyskusji. Natomiast takie nie, bo nie, to mnie coś takiego zirytowało. Natomiast w swojej spowiedzi chciałem podkreślić to, że ja nie mam pojęcia o żadnym konflikcie potrzeby z profesorem. Żeby to było jasne, tak? Żeby tutaj za chwilę mnie nie wmanewrował w jakieś czyjeś bagienko, bo to nie jest moje bagienko. Mój komentarz, który się tam pojawił się tam tylko i wyłącznie dlatego, że jestem fanem jakościowego kontentu, o czym ty, krawiec, doskonale wiesz, i też między innymi dlatego, że skromnym, ale jestem sponsorem potrzeby i nie pozwolę, żeby ktoś tak mało jakościowe komentarze pisał pod jego audycjami, bo zwyczajnie mnie chuj strzela. Bardzo sobie przyjąłem do serca to powiedzenie Bajtitera, put your money where your mouth is. Więc ja teraz w ten sposób do tego podchodzę. Zamiast strzelać z armat, to pomagam budować okopy tym, których okopy mi się podobają. O. I myślę, że to jest dobry sposób, żeby uniknąć wojen. Po prostu szukajcie sojuszników zamiast wrogów. Jeżeli już musicie robić jakieś wojny, to róbcie wojny o swoich sojuszników, a nie o tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś tam zlikwidować tą drugą stronę, no bo wtedy też jakby całościowy obraz radia będzie bardziej jaśniejszy, tak? Będzie wiadomo na przykład ilu jest krawczystów, ilu jest cyborgów, ilu jest powiedzmy uczniów profesora, ilu jest na przykład wychowanków Błażeja, tak?
0: Albo
2: w przyszłości może i nawet ilu jest niewolników wodza, dajmy na to, tak?
0: Albo, a jak by się nazywali twoi fani? Blaszki?
2: Ja nie mam fanów.
0: Blaszaki?
2: Ja nie mam fanów. Nie masz, na tym rzecz polega,
0: musisz
2: że
0: mieć
2: ja nie
0: przynajmniej
2: mam
0: jednego. To ja, ja będę
2: nie mam
0: twoim,
2: fanów,
0: to
2: ja jestem twoim czystym radiowym
0: fanem.
2: Złem.
0: To ja będę twoim jedynym fanem, dobrze?
2: I jak a to nie, to ja przepraszam, ja dziękuję.
0: Nie dość, że jednego fana masz, to jeszcze, a kim on jest? Krawiec. O kurwa. To już teraz wiem, czemu tylko masz jednego. Ale to w ogóle dziwnie jest z tym przyjmowaniem krytyki, nie? Bo tu propozycja, blachowkręty. Bo jest u ludzi problem z przyjmowaniem krytyki. Pierwsza postawa numer jeden, że ktoś dostaje krytykę i utożsamia to z krytyką jego samego, że nie podoba mi się twoja audycja na przykład, czyli masz coś do mnie, generalnie ja jestem do dupy, tak, bo nadaję takie gówno. No to niekoniecznie tak powinniśmy chyba myśleć, bo może ktoś być na przykład spoko gościem, a może mu coś tam nie wychodzić i coś do poprawienia jest i to nie ma związku akurat z tym, że z nim jest coś nie tak. Po prostu nie ma jeszcze jakichś tam skilli czy coś, a ludzie strasznie biorą do siebie, bo wkładają, ja to rozumiem, bo ktoś wkłada, dla kogoś, kto zaczyna dopiero nadawać, to jest dla niego wielka rzecz, nie? I on tam się coś przygotował. Nawet jak nie widać, że on się cokolwiek przygotowywał i czujemy, że bardziej sobie siadł z kibelka przy mikrofonie i coś mówi, to on mógł wcześniej dużo sobie tam myśleć, a może powiem tak, a może siak, a jak już to wrzucę, to będę czekał, ciekawe, czy komentarze jakieś. A tu czekasz na te komentarze, czekasz i ci pisze ktoś totalne dno, gówno takie, że słuchać się nie da, odpuszczam sobie tę audycję, żegnam ozięble. No i ktoś dostaje furii. A czy ty na przykład dobrze sobie radzisz z krytyką, czy masz z tym problem na przykład?
2: Wiesz co, to, o czym ty doskonale o tym wiesz, że ja krytyce to jestem praktycznie poddawany bezustannie. Znaczy, jakiego czata bym nie odpalił? No, od paru miesięcy to chyba tylko czat tego radia na K stał się taki, że tak powiem, bardziej łaskawy wobec mnie, ale tak to jakiego czata bym nie odpalił, to tam generalnie widzę bluzganie na mój temat, tak? Ostatnio, co mnie zaskoczyło, nawet na Martinowym siedlisku, tak to nazwijmy, nawet tam pojawiły się jakieś głosy krytyczne wobec mnie, a to jest tym bardziej dziwne, bo tam w ogóle mało co się dzieje, więc nawet tam, gdzie się bardzo mało dzieje, to nawet tam gdzieś tam jakieś malutkie, bo malutkie, ale armaty są wycelowane we mnie, więc to jest w ogóle, myślę, zupełnie niewłaściwe pytanie, mówienie, czy ja sobie jakoś radzę z krytyką. Ja nie mam innego wyjścia, ja muszę sobie radzić z tą krytyką.
0: Ty po prostu żyjesz, jesteś, masz dookoła tą krytykę i ona jest częścią ciebie w ogóle. Krytyka to ty, ona ciebie stworzyła, jak Batman Jokera.
2: Jak... Tak, ale co nie znaczy, że się kompletnie z nią nie liczę, bo na przykład ty pewnie pamiętasz te czasy, nie wiem ilu słuchaczy jeszcze pamięta, że swego czasu dzwoniłem z o wiele gorszego mikrofonu i były takie narzekania, że o, ten blacha, to tam coś tam, parę epitetów, tak, no i finał co prawda był konstruktywny, no że nie stać go nawet na porządny mikrofon. No i ja to gdzieś wziąłem rzeczywiście do siebie, tak, znaczy, no to rzeczywiście shame on you, blacha, tak, powinieneś sobie sprawić jakiś mikrofon. No i przyznam się szczerze, że chciałem kupić mikrofon o wiele, wiele droższy, ale jak to z drugimi mikrofonami jest, trzeba przynajmniej jeszcze raz tyle wydać na mikser. Więc stwierdziłem, że to jednak nie mam takiego budżetu. Znaczy, w sumie to miałem już budżet na taki mikrofon, ale nie miałem budżetu na mikser, więc powiedzmy, że budżet mi się do końca nie spiął. No i kupiłem mikrofon, który jak się okazało, mimo że był używany, to był nadal na gwarancji, i kupiłem ten mikrofon. Myślę, że dobrze, dobrze trafiłem, bo od tamtego czasu jak go kupiłem, to co rusz słyszę, że mnie to nawet lepiej słychać niż niektórych nadających. Więc też tak to do końca nie jest, że ja kompletnie tej krytyki nie przyjmuję.
0: A tak naprawdę to można mieć mikrofon tani całkiem i do tego prosty mikserek za 200 zł.
2: Nie uprawiaj martynizmów.
0: Ale nie, no mówię na swoim przykładzie, bo ludzie twierdzą, że dobra jakość dźwięku jest zwykle i też u mnie rzadko coś się zrywa, rzadko szumy, rzadko jakieś trzaski, przestery i tak dalej. A i to myślę jest często ważniejsze od jakości mikrofonu. Można mieć tani mikrofon, ale wszystko dobrze poustawiać, żeby
2: no
0: to brzmiało.
2: Tak, ale chyba się ze mną zgodzisz, że już minęły te czasy, kiedy można nagrywać na mikrofonie, powiedzmy o, nie mając wiedzy o postprodukcji, nie mając wiedzę o takich, powiedzmy, etamowych trikach, tak to nazwijmy, to no dzisiaj już jest pewnym wstydem nadawać na mikrofonie za 5 zł, w szczególności jeżeli to jest nadawanie live. To jednak trzeba w to troszeczkę gotówki zainwestować, bo zwyczajnie nikt nie będzie chciał tego słuchać i nikogo nawet nie będzie interesować to, czy ty masz jakąś ciekawą treść do przekazania, czy jesteś jakimś milionerem, czy nim nie jesteś, czy jesteś komunistą, czy byłeś u komunii, czy chodzisz do spowiedzi, czy papież jest dla ciebie tym, którym robił to tym dzieciom, co to robił, czy też im nie robił. To kompletnie nie będzie miało żadnego znaczenia, bo będą słyszeć po prostu szum w swojej głowie i to będzie dla nich zupełnie, zupełnie niestrawne.
0: O, znalazłem ciekawy...
2: Warto zainwestować w mikrofon więcej?
0: Zależy, jakie kto wiąże nadzieję ze swoim nadawaniem. Czy czuje w głębi duszy, że to jest dla niego jakiś epizod, przygoda, to chyba nie warto dużo kasy inwestować, bo potem będzie to leżało. Ale tutaj ciekawa rzecz, bo padło pytanie, jaki mam sprzęt, żebym wkleił tu linka do swojego sprzętu i trafiłem na obrazek, na którym jest praktycznie prawie to, co ja mam. Bo jest też podobny mikser, tylko że czytam, że to jest tutaj mikser na USB. Ja mam zwykły, analogowy. Ale bardzo podobny jest z wyglądu i to jest też Xenix, tylko chyba taka wersja tego Xenixa. Proszę bardzo, coś takiego mam, jakby to kogoś interesowało, już tu wklejam. Mały mikserek Xenix, który mi służy już od wielu lat i dwa razy mikrofon Shure PG48. To jest mikrofon wokalowy konkretnie i on ma to do siebie, że on już z samej swojej natury ma wbudowany pop filter, tak jakby, nie? Że mało jest tych spółgłosek wybuchowych, mało słychać, a dodatkowo jeszcze gąbkę. Nie mam teraz dużo kurzu właśnie, bo niedawno po przeprowadzce jeszcze jestem. Wiecie, że ja się jeszcze nie rozpakowałem po tej przeprowadzce? To już kurde miesiące mijają, a tu leżą te kartony. No nie chce mi się, no.
2: To ci powiem, że u mnie jest dokładnie tak samo. Znaczy jakieś około 2,5 metra ode mnie stoi torba, w której jeszcze są moje kartony i gacie i ja tam wyciągam z tej torby, wiesz, z takiej walizki podróżnej, tak? Wyciągam stamtąd różne rzeczy, jeszcze tak naprawdę się nie rozłożyłem na półkach, tak?
0: Ale to w takich sytuacjach się okazuje, że te rzeczy, które tam mamy pochowane, wcale nie są tam nam tak bardzo potrzebne, nie?
2: Sobie coś leżą. Coś w tym jest.
0: I w ogóle tego nie używamy za bardzo. Człowiek się zadowala prostymi różnymi rzeczami. O, jest tutaj mój mikserek, mój Xenixik, który już trochę nie domaga, trochę mu się już gały rozregulowały. Proszę bardzo, tu jest ten Xenix. Bardzo fajny, taki mały. Można sobie dwa mikrofony podłączyć, jak macie jakiegoś gościa na przykład w swoim mini studio. Możecie sobie trochę podregulować jakość głosu. To, co się bardzo przydaje przy mikserku, fajna jego funkcja, która jest w każdym oczywiście mikserze, to main volume, czyli głośność główna, którą sobie możecie sobie wyciszać wszystko, nie? W tle wam gra muzyczka, a wy sobie nie musicie sobie ciągle tego mikrofonu wyciszać albo software'owo, wybierając jakąś tam opcję, co jest bardzo niewygodne, albo klikać ciągle jakimś przyciskiem na mikrofonu do włączania i wyłączania, to wam się w końcu to rozpadnie, ten przycisk po setnym, po tysięcznym wyłączeniu na przykład. Czyli
2: no, ja też masz myślę, dobry,
0: a jaki ty masz mikrofon, jeszcze zapytam, jakiej marki?
2: Ja mam Samsung Q1U, to jest dynamik.
0: Dynamin.
2: Nie wypowiadaj tego słowa.
0: mikrofon dynamin. No, Yuan Yu?
2: Dynamiczny.
0: Dynamiczny. Z dynamo wbudowanym, że kręcisz tam i się i działa. Bez zasilania zewnętrznego. To jest świetne.
2: Tak, kręcę korbką i dramy z tego wychodzą, tak?
0: No, właśnie. A co myślisz o tych dramach? Czy to jest nieunikniona rzecz, że ludzie tak w głębi duszy jakoś tam lubią sobie posłuchać o tych dramach tak naprawdę, że coś, ktoś z kimś się skonfliktował, jakiś, wiesz, ten odchodzi, ten się
2: obraził. Tak, ja myślę, że... Mogę?
0: No, proszę.
2: Tak, ja myślę, że te dramy na swój sposób są nieuniknione, natomiast są jakby dla mnie są dwa rodzaje dram. Jedna drama to jest taka, w której o nic nie chodzi, czyli tak naprawdę, tak jak ty to często określasz, Rysiu pociągnął Wieśka za włosy, tak, i trzeba chodzi. Ich teraz jakimś traktorem rozciągać. A druga drama to jest taka drama, no, w którą, jeżeli mam z tym coś wspólnego, to nawet ja się w to angażuję, czyli w momencie, kiedy chodzi o jakiś konkret. Czyli w momencie, kiedy chodzi o jakiś konkret, kiedy na przykład, nie wiem, komuś stała się krzywda, tak? Albo pewien content poszedł się walić, tak? Bo ktoś miał taki kaprys. No, czyli mówiąc krótko, została zmarnowana czyjaś praca, tak? No to wtedy ja już nie nazwałbym tego dramą, bo to jest takie określenie pejoratywne, tylko no to jest po prostu pewne świństwo, tak? Ale, no. to też mi się wydaje, że do pewnego stopnia nie powinno się takich rzeczy omawiać w radiu, tak? Bo no... Różne, że tak powiem, osoby, nie, to nie są osoby, niziołki, które nie potrafią wpisać swojego niku, mają tendencję do manipulowania faktami.
0: No to prawda. Trzeba uważać, co się mówi, bo potem może to zostać użyte jako element pewnej draki, zabawy, nie? Żeby kogoś skonfliktować z kimś albo zrobić jakieś zabawne przeróbki. No a ktoś inny sobie potem słucha, no to ja tak miałem, nie? Chyba trochę. No a... Ale też poruszyłeś tutaj inną ciekawy aspekt tego wszystkiego, tego tematu, dram. O nieobecnych nie rozmawiamy, takie czasami jest powiedzonko. No ale wiesz, ja tak sobie też ostatnio nad tym dumam i sobie myślę, że skoro ktoś czuje się i jest osobą publiczną, I sam porusza różne sprawy związane z tym, co tam wokół radia, jacy ludzie, coś, a nagle ktoś, wiesz, używa takiej taktyki obronnej, że nie rozmawiajcie na mój temat, nie życzę sobie, nie? Czyli co, już kogoś nie można skrytykować, mimo że jest osobą publiczną, że sam publicznie wyciągał sprawę, to on nagle, wiesz, zamyka drzwi i nie, już stop, ja sobie nie życzę, o nieobecnych się nie rozmawia, to jest płytkie, to jest niskie, zamiast twarzą w twarz przyjść i powiedzieć. Tym bardziej, że często się jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawia dziadek Jacek Poszyprzyński. Można z kimś porozmawiać i twarzą w twarz pierw, a potem i publicznie poruszyć jakieś sprawy. No więc nie wiem, mam mieszane uczucie. Czasami wolałbym o czymś nie mówić, a czasami aż się chce coś wyrzucić z siebie, nie? I albo zripostować coś, bo się coś usłyszało gdzieś na siebie znowu po raz kolejny, a ty masz siedzieć cicho, nie? I nie wyciągać brudów i prać brudy, jak to się mówi, we własnym gronie.
2: Jeśli pozwolisz, to wyjaśnię, co miałem na myśli, mówiąc o produktywnych dramach. Produktywne dramy to są na przykład takie, to ja sam jestem pomysłodawcą, jednocześnie uczestnikiem takiej dramy. Mianowicie od czasu do czasu sponsoruję potrzebę, bo mam nadzieję, że on któregoś dnia cię kopnie w ryj.
0: A dużo?
2: A to tego ci nie powiem.
0: Ty, no powiedz.
2: Nie. To tajemnica cyborgów i ras pokrewnych. Ty jesteś krasnoludem, jak sam się jakiś czas temu określiłeś. Od czasu do czasu przybierasz postać sierotki Marysi, ale to tylko w święta i w weekendy, więc...
0: Pół elf, pół krasnolud. Takie nie wiadomo co. Ty jesteś krasnolud.
2: Ty jesteś
0: normalny, taka... zakuty w blachę krasnolud, ci powiem.
2: Nie wiem, czy uznać to za komplement. Więc to jest taka na podsumowanie, bo będę już zmierzał do podsumowania.
0: Wiesz co, blacha, ja myślę, że z racji tego, że masz w sobie tego krasnoluda, to myślę, że za dużo potrzebie nie dałeś. Tak pewnie 15 zł dostał i pewnie jeszcze dostał potem list, że w związku z tą wpłatą chciałbym przedstawić swoje oczekiwania, które jako sponsor myślę, że mam prawo wyłożyć. Hard User tutaj, no, to tak myślę, że po krasnoludzku go zasponsorowałeś. Tutaj Jar stawia, max 10.
2: Nie, ale chyba przyznasz mi rację, że wszystkim by to wyszło, że tak powiem, na korzyść w momencie, kiedy te dramy miałyby wymiar taki produktywny, tak? Czyli dajmy na to, obrzydł mi się ten kapitalizm, już nie mogę kurwa tego słuchać, to zasponsoruję Błażeja komunistę, tak? Albo w drugą stronę, tak? Ktoś twierdzi, że o, Błażej, ten czerwony komuch, jeszcze do tego Żyd, tak? To wstrętne, po prostu wstrętna gadzina. Sorry, Błażej, że to mówię, ty wiesz, że jakoś tam cię lubię, mimo że się nie zgadzamy. Jesteśmy jakoś po tam różnych stronach barykady.
0: Ja też cię jakoś prostu tam lubię, blacha. Jakoś tam cię lubię, na swój sposób. Jesteś trudnym słuchaczem, ale jakoś tam cię lubię.
2: No, ja myślę, że ty masz jakby ten, nazwijmy to ból dupy, czy masz ten problem, że zrzeszasz samych trudnych słuchaczy. Nocne radio to jest taki to jest taki wręcz encyklopedyczny przykład, jak stworzyć radio dla trudnych słuchaczy, także...
0: Nie chcą cię w innych radiach. Podpadłeś innym nadającym. Masz bany na innych czatach. Wpadaj do nas, nocne radio.
2: Ale mówiąc zupełnie poważnie, to myślę, że taki rodzaj dramy to nawet tobie by się podobał, bo przynajmniej byś wiedział, że no, ci nadający właśnie przez te wewnętrzne dramy no, mają z tego jakąś korzyść, tak? A z samego pierdolenia to nikt korzyści nie ma, co najwyżej zapycha się kaszczatu.
0: Ostatnio sobie słuchałem konkurencji i był taki stream, no dobra, to powiem, bo przecież też było też reklamowane w audycji, która leci w nocnym radio, Radio Cenzura, możecie sobie tam zobaczyć, Michał wystartował, no i tak odniosłem wrażenie, że spora część tego streama pierwszego, który się odbył, to było właśnie tak szukanie winnych, wskazywanie wroga i tak dalej, czy to się godzi tak, czy to się nie zamieniło trochę w Radio Maryja takie?
2: To się jest moja przepowiednia sprawdza, że tutaj każdy za jakiś czas będzie mieć swoje radio.
0: Ale to może trochę, wiesz, bo z przepowiedniami czasami się trafia, ale tak nie w 100%, tylko tak ogólnie w kierunek. No i ja stawiam na to, że Michał zacznie tak w tonie Radia Maryja. Już w sumie tak trochę, wiesz. O, ten, są też, jest kupa brudów, kupa ludzi złych, ale są też i dobrzy. No, tutaj ksiądz i pastor i tu tak, no tak, kochani, no to jest ten biały wilk, to jest biały wilk. Nie karmcie tego złego, czarnego, nocnego, ja już nie powiem, o kogo chodzi. I też to wskazywanie takie właśnie, ja nie powiem, o kogo chodzi, ale jest takie jedno żydowskie medium, które...
2: Ale pomyśl, tak jakbyśmy się tak cofnęli w czasie 5 lat wstecz, pomyślałbyś o tym, że Claude Monet będzie zakładać własne radio?
0: Tak.
2: Nikt tego nie przypuszczał. Nawet najbardziej spiskowe anony by nie podejrzewały tego, że Claude będzie zakładać swoje własne radio. To, że ty któregoś dnia założysz swoje własne radio, to ja już to podejrzewałem, powiedzmy, ładnych parę lat temu, że tak będzie. Ale to, że on będzie zakładać swoje własne radio, zresztą co tu dużo mówić, tak? Nie chcę tutaj nikogo straszyć i no, rozsiewać jakichś takich niepokojących plotek, ale Krawiec, ty wiesz, nie? Ty wiesz, że Etam też się szykuje.
0: Etam,
2: on już podobnie buduje bunkier.
0: Etam to jest szczególny przypadek i ja też go, to jest też takie dziecko specjalne, które się najbardziej kocha. Te najbardziej specjalne dzieci się najbardziej kocha. No, ja życzę jak najlepiej wszystkim, którzy chcą zakładać radia. Radio Blacha też padła tu propozycja. A dzisiaj ze Stalowej Woli mówi do was Blacha.
2: Nie, kurwa, ja leci sobie heavy metal. Naprawdę.
0: I też musicie uważać, żeby dużo żelaza mieć we krwi, prawda? No i takie tematy same byłyby żelazne, właśnie blaszane.
2: Jak słyszę coś takiego, to mi uszy rdzewieją. Także może ja pozwolę ci kontynuować. Poczekam ze spokojem, aż potkniesz się o jakiegoś cyborga i nogę ci upierdoli.
0: Dobra.
2: Dziękuję bardzo.
0: No, cześć. To był Jacek Welblacha. a temat zszedł na konflikty, dramy. W ogóle jakoś tak dużo w tych różnych środowiskach radiowych, podcasterskich jest różnych konfliktów, jak tak patrzę. Rozchodzą się przecież nie tylko my tutaj, nie? Inni tam też się rozchodzą. Przez chwilę tylko ktoś ponadaje u kogoś innego, zaraz tu nie możemy, tu jak takie spięcie tyłka i taki kij w tyłku straszny, jeśli chodzi o kontakty człowiek-człowiek, nie? Sami możemy być wyluzowani, robimy luźne media, ale w kontaktach z innymi to, no, czy zobowiązujesz się przestrzegać misji naszego radia? Ile odcinków zamierzasz nagrać? Musisz tu podpisać, że przynajmniej 10 nagrasz. Myślę, że te ostatnie twoje trzaski i coś, to skompromitowało nas. I chyba będziemy musieli się pożegnać. No i jakaś taka poważna atmosfera się robi, nie? Strasznie. I skąd to wszystko? Czy ktoś tu komuś poszedł pod dom i wybił okno? Czy obraził matkę? Czy pieniądze ukradł? Nie, nic się takiego wielkiego nie stało. Jakby się zastanowić, to w ogóle się nic nie stało. A ludzie ciągle skonfliktowani. I to o takie pierdoły. Czy to nie jesteśmy jak dzieci trochę, które się kłócą o to, o grabki, a twój tata jest głupi? Witam cię, Tomie.
3: Witaj, Krawcze, witajcie, słuchacze. Chciałem witam. Dodać, że nikt nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje, wręcz przeciwnie.
0: Wręcz z pistoletem wygania. Raus!
3: Pistolet z pistoleta pogania może.
0: Się nie podoba, to wynocha! No, ale że co, że nikt kogo w radio nie zatrzymuje? To
3: tak, w tym tak sensie. Bo takie widzę, są dyskusje na czacie i... Ja poprzednio powiedziałem takie niestosowne rzeczy na antenie i ja nie zostałem skarcony, tak? I mi się wydaje, że tak powinno być, jeśli słuchacze chcą, żeby był pewien poziom, no, poziom to jest też jakiś dyskusyjny termin, tak? Ale jeśli macie słuchaczy, bo tutaj jesteś ty, Krawcze, jeszcze jest potrzeba, tak? Wy jesteście tutaj bossami, tak?
0: No.
3: No więc wy decydujecie, tak? I kto będzie nadawał, jak będzie nadawał, jaka jest forma radia, jakie macie zasady i waszym wtedy obowiązkiem jest ich przestrzeganie i również narzucanie na innych pewnych warunków współpracy, to jak ktoś nie spełnia, to musicie niestety reagować, nie? No to jak ja przykładowo coś bym źle powiedział, no to oczywiście się zgodzę, że powinienem ponieść karę jako słuchacz nawet.
0: Ale jaką karę, wiesz, też nie przesadzajmy, bo tutaj samo to nazywanie nas bossami, to też nie jest takie do końca trafione, bo kapitan to jest jednak ktoś inny. Kapitan to jest ktoś, do kogo należy statek często, kto ma głos, no. Ale kapitana można jakoś tam, nie wiem, no zawsze kapitan się i naradza z załogą, tak? Ma decydujące zdanie, ale bierze pod uwagę zdanie innych. No i wiadomo, że on musi być, ktoś, kto nie tyle tutaj jest jakimś bossem i rządzi, tylko po prostu on jest wyznaczony do tego, żeby podejmować ostateczną decyzję, tak jakby. Wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest jakiś król i władca, nie? Który będzie kogoś
3: tak,
0: tutaj
3: tak,
0: karał.
3: Ja to podkreśliłem, wiesz, bo chodzi o to, że tu chodzi o odpowiedzialność, tak? Jak jej nie będzie, no to wtedy radio będzie jak Titanic.
0: Krawiec, widać, że nawet na żaglówce nie siedziałeś. Siedziałem na żaglówce w Wudzu. Pływałem żaglówką. Tak słyszałem, że właśnie, że kapitan, znaczy na pewno kiedyś tak było, że kapitan był właścicielem statku, tylko nie wiem, jak to prawnie było zrobione, że on był tym właścicielem po to, że ktoś musiał być i on stawał się na jakiś czas na przykład, no bo statek należał do właściciela, ktoś mógł sobie wbudować statek i niekoniecznie musiał być jego kapitanem, nie? Ty się nie orientujesz na tych sprawach związanych z żeglugą?
3: Nie.
0: Nie orientujesz się. No dobra. A czy myślisz, że da się zrobić radio, w którym na przykład będziemy sobie wszyscy zgodnie żyli i spijali sobie z dzióbków i komplementowali się zawsze na przykład? Czy to jest kiepski pomysł w ogóle, nawet jakby się dało? Ja uważam, że tak, że to jest to kiepski pomysł.
3: Nie, tak na Boże Narodzenie może raz w roku.
0: O właśnie. Właśnie. Witaj, zadzwoniłeś znowu, Tom. Jak miło, to posiedzimy sobie tutaj na antenie i może pośpiewamy kolędy razem.
3: Tak, ojcze prowadzący.
0: O, Amiga za 150 zł. Co Etam mówił dzisiaj, że takie drogie te Amigi, ale to jest Amiga 500. No dobra. Ja myślę... Amiga 500. No dobra. Ja myślę sobie, że musi trochę iskrzyć, bo właśnie to ludzie też lubią z drugiej strony.

0: ale żebyśmy czuli, że to jest jednak jakiś element gry, tak jakby, nie? Nie mówię, żeby tu udawać jakieś maski, przywdziewać, ale wiesz, o co chodzi, nie? Żeby to nie było tak super na poważnie.
1: No tak, ale jakie ty masz dla kolegów i dla słuchaczy wskazówki, żeby ta forma była odpowiednia?
0: Może, żeby się nie przekraczać pewnej linii, starać się, wiesz,
1: A jak to egzekwować?
0: Nie pogubić w tym wszystkim, ale to jest ciężkie, bo jak emocje idą w górę, to ludzie, wiesz, jak się zachowują, nie? Nagle się stają głupkami często, bo człowiek w nerwach mówi różne rzeczy, no i nie wiem, wyluzować trochę. Zawsze namawiam do tego, żeby zluzować trochę, to jest tylko radio. Tylko jakaś tam społeczność, jest jeszcze cały świat dookoła, nie? A to jest jakiś tam dodatek miły. A jak ktoś się nagle wkręci w to i tutaj zacznie czytać na czacie, co się dzieje, co o mnie napisali, przyszedł komentarz, a tu mnie skrytykowało, to ja już nie nadaję. No to za bardzo się chyba ktoś przejmuje wtedy, nie?
1: Ale chodzi o radio w sumie, o to, w jakim tonie jest. Czyli ty jesteś pewną osobowością, która... No ja pamiętam cię, jak dzwoniłeś do różnych radiów, to bardzo to było sympatyczne, zachowywałeś się zawsze odpowiednio i no, to było miłe, tak? A no nie każdy jest taki elokwentny i dlatego się zastanawiam, jakie są warunki, no, jakby pilnować tego, jeśli ktoś nie umie sam siebie pilnować.
0: No ale też można sobie tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że jak ktoś w radio nie potrafi się na przykład opanować czy komunikować dobrze z innymi, to może to prawdopodobnie ma też w realu z tym problem i radio może być tutaj dobrym sposobem, żeby sobie poćwiczyć pewne rzeczy, na przykład żeby starać się zachować spokój zawsze, żeby być takim, wiesz, opanowanym, taką oazą spokoju i om i w ogóle, i to może nam się w życiu potem przydać, jak nie damy się wyprowadzić z równowagi na przykład na antenie komuś, nie?
1: No a ci się zdarzyły takie wpadki, których żałujesz, że nie upilnowałeś?
0: No na pewno dużo, jak u każdego, jak się gada tyle lat, no to nie ma bata, żeby nie powiedzieć czasem o dwa słowa za dużo, żeby nie podpaść komuś, żeby, wiesz, czasem się chlapie jęzorem, różnie, czasami jest późno, czasami ktoś cię sprowokuje, czasami masz gorszy dzień, no więc trzeba się na pewno też nauczyć wybaczać innym, że coś tam raz na ciebie powiedzieli, nie tak, nie, wiesz, a nie od razu robić z tego dymy, bo to się wtedy eskaluje. I możemy sobie takie dwie sytuacje zasymulować. Przychodzimy do kogoś, ej stary, ale mi pojechałeś po rajdkach ostatnio, nie? No tak, takie rzeczy o mnie wygadujesz, ale dobra, tam kij ci w oko, nie? A ktoś wtedy przypuszczalnie, ta druga osoba zareaguje tak, że przeprosi, powie, sorry stary, no powiedziałem za dużo, sorry, tak naprawdę w sumie tak nie myślę. I to się można często zadusić w zarodku, już ten nasz konflikt, który się wykluwa, a można też na kogoś naskoczyć bardzo tak jadowicie, wyrzucić przy okazji wszystko, co nam się na temat tej drugiej osoby zbierało przez ileś tam lat, co będzie taką sytuacją, wiesz, trochę, że ktoś ci napluł pod nogi, a ty go skopałeś, nie? I często tak to się właśnie robi, tak się rozwija ta sytuacja, nie?
1: Tak.
0: Z małej iskry robi się wielki pożar, mimo że można by go już na początku samym zadusić podeszwą. I to jest... Zawsze zauważam takie coś, nie? Widzę i aż się łapię wtedy za głowę i mówię, no a można było po prostu sobie powiedzieć sorry, podać sobie rękę, a tak coś czułem, że się zrobi z tego olbrzymi dym, bo potem wychodzą już jakieś kolejne sprawy zaraz przy okazji, nie?
1: Tak.
0: I się robi strasznie. No, to czasami jest też tak, że wtedy już w tych nerwach powie się komuś coś, co dopiero wywołuje już taki prawdziwy konflikt i ludzie się rozchodzą, nie? Mówią, weź, dobra, to spierdalaj, żegnam i goodbye, adios muchachos, papayos.
1: Auf Wiedersehen.
0: No.
1: To dzięki, do usłyszenia.
0: No, dzięki za telefon, trzymaj się, dzwoń częściej, papa.
1: Papa.
0: Tak gejowsko trochę się żegnać, nie? Papa. To tak bardziej z mamą albo z kochankiem męskim, homoseksualnym. Papa.

0: Witam pana.
1: No czołem, kapitanie. Kogo dzisiaj połujemy? Bo tak dawno nikogo nie pałowaliśmy. Tak sobie myślę, kogoś by trzeba było poobrażać. A wiesz co, może tego cwela, co prowadzi przerwę techniczną, co tam kiedyś na mikrofonie z Biedronki za 5 zł prowadził jakieś tam bez mózgu? Jak to się ta audycja nazywała? Bez przyzwoitości? Coś koło tego. Po prostu mnie to tak wkurza. Tak żenujący poziom. On udaje jakiegoś właśnie, wiesz, inteligenta. Tutaj taki cwany, tutaj tak prowokuje. A tak naprawdę to on, wiesz, przychodzi do radia, przejmuje radio, niszczy je i wszystko, wiesz, i wszystko powalone, tak? No słuchaj, zniszczył już tyle radiów, zniszczył, proszę ja ciebie, Radiową Trójkę, zniszczył Tok FM, bo tam też kiedyś dzwonił, zniszczył Radio na Fali, zniszczył Teorię Chaosu, a no, ja w ogóle nie wiem, z kim ty współpracujesz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka?
0: No to jest straszny człowiek, on się wybił na plecach Krawca w ogóle, wiesz, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, wszystko, wiesz, w innych radiach psuł, trollował, przecież to jest człowiek, który ma plan zniszczyć wszystko, wiesz, i potem się oddalić, no to jest psychopata, to jest czarny wilk i nie karmmy takich, ja się zgadzam w zupełności.
1: No właśnie, nie masz takiego wrażenia, że otaczasz się ludźmi, którzy dążą właśnie do tego, żeby zniszczyć twoje produkcje? Przecież zaczynałeś właśnie, założyłeś Radio na Fali i co? No i dzisiaj Radio na Fali praktycznie nie istnieje. Jak sobie wejdziemy na stronę główną Radio na Fali, to jest nawet wpis. No i zarobiony jestem z datą 1 grudnia 2016 czy coś takiego.
0: Strasznie zarobiony. Jeszcze no. Nie skończył.
1: I wiesz, i otarzasz się po prostu takimi ludźmi, oddajesz jakąś odpowiedzialność w ich ręce, a potem co? No, byś sobie założył takie, wiesz, tak jak to właśnie Etam mówił, jeden nadający, jedno radio, jeden słuchacz i tam by nikt nie obrażał nikogo i wszyscy by byli zadowoleni i wszystko by było doskonale.
0: A co, my to chyba, tak już mówiąc serio, to z tych raczej mniej delikutaśnych jesteśmy, nie? Chyba, a często spotykamy ludzi, którzy są wrażliwi, których łatwo striggerować. Ciebie łatwo striggerować?
1: Znaczy, wiesz co, ja mam swoje powiedzmy takie progi wzbudzenia i mam, czasami mi się włącza po coś takiego, niska tolerancja na pewne rzeczy, nie? No i wtedy faktycznie trzeba uderzyć pięścią w stół i zacząć troszkę pacyfikować, bo nie wiem, no wydaje mi się, że robię swoją robotę jakoś tam dobrze i co właśnie za każdym razem powtarzam, że jesteś na kimś, na kim można polegać. Jeżeli czegoś nie zrobisz, to faktycznie nie zostaje to zrobione. I tak przypomnę, po pierwsze logo do czytajniaka, po drugie projekt koszulki, po trzecie lista sponsorów za październik.
0: To nie jest tematem audycji. Dzisiejszej, proszę tutaj nie trollować, mamy do czynienia z trollingiem, kochani. To był przykład trollingu.
1: Już się wyciszam, już się rozłączam. Ale to też takie z drugiej strony patrząc, to też jest coś takiego, no to so zrób swoje radio i się baw po swojemu. No nie, no kurde, no jeżeli zresztą nawet z naszej współpracy wynika czasami to, że czasami ja cię opierdolę, czasami ty mnie opierdolisz, no i ten content na tej podstawie robi się zwyczajnie lepszy.
0: No, a o co tam, coś tam się pokłóciliście dzisiaj? O coś znowu?
1: No właśnie nie do końca wiem, o co chodzi. To znaczy ja tam zwróciłem uwagę, że nie będę tolerował kłamstw dotyczących nocnego radia, no i zwyczajnie egzekwuję to, co opowiedziałem. I tutaj właśnie, że tobie się tak wydaje, to nie znaczy, że tak jest. To chodzi o to chyba, że nie jestem kapitanem nocnego radia. Czy mógłbyś to sprostować? Bo tutaj widzę, że jest jakieś, kurczę, tworzenie własnej rzeczywistości i może jeszcze mamy, kurwa, demokratycznie wybrać kapitanów. Najlepiej oddajmy władzę w ręce, nie wiem, dobra, zrobimy szybkie głosowanie, kto chce zostać kapitanem nocnego radia i następnie wybierzemy i będziemy wprowadzać kadencję, że ktoś będzie na przykład kapitanem przez 4 godziny i potem będzie kolejny.
0: Ale by mogło być ciekawie, na przykład kapitanem zostałby Blacha, przychodzimy, a tu powywalane wszystko, ten mu się nie podobał, tu wykasowany, tu damy sobie spokój z tym, taka czysta strona, zaczynamy od nowa, Blacha powymyślał audycję na przykład, ja tylko podaję taki przykład, mógłby to być ktoś inny, nie wiem, czy Blacha by akurat się tak...
1: Ty wiesz co, Dynaminowi oddajmy kapitaństwo.
0: Ale i mogłoby jeszcze być tak, żeby się radio wtedy rozwinęło.
1: Nawet bym się, kurwa, nie zdziwił. Ale to wiesz, no ale tak to mniej więcej wygląda. Jak to wam właśnie kiedyś opowiadałem, nie lubię demokracji, lubię dyktaturę, bo przynajmniej jest kogo wieszać i tutaj takie małe pałowanko w ostatnim czasie dzieje się, no ale z drugiej strony mi się wydaje, że jakoś to się powoli rozwija. Już wkrótce będzie nowy odcinek Czytajniaka, także weź kurde zepnij tę dupę, ponieważ nawiązujemy współpracę z portalem Alien Hive, już jest w połowie nagrane nowe opowiadanie, także wypływamy, moi drodzy, na wysokie wody. A co ty zrobiłeś dla rozwoju Nocnego Radia? I tutaj rzucam pytanie w przestrzeń, a uderzę w stół, a nożyce się pewnie za chwilkę odezwą.
0: Może się Krawieckie odezwą, bo chciałem zapytać jeszcze, Alien Hive to jest po polsku siedlisko tych alienów. Ul taki, znaczy ten, takie ich mać, jak to się...
1: Czekaj, kurczę, miałem...
0: Mateczniko.
1: Leże, o, z Wiedźmina.
0: Leże, o, piękne, staropolskie, leże. No, dokładnie. I to,
1: uwaliłem
0: co?
1: Się jak zwierzę?
0: Ale to dobre, bo może właśnie powinniśmy w takie... W różne uderzać kierunki, hermetyczne też. Nocne Radio też jest troszeczkę hermetyczne. Specyficznie się ludzie tu spotykają. Dużo jest tej fantastyki, nauki, książka, film. No to może właśnie taki kierunek, fani alienów, wiesz, science fiction.
1: To mi się bardzo podoba, żeby właśnie to było, żeby to się jakoś tam... No to jest coś, co przyciągnie ludzi, a w luźnych gadkach się będziemy wszyscy spotykać, tak? Bo to jest właśnie taka niesamowicie piękna oś. No i mamy nasze kochane lewym okiem, tak? Mamy Etama, naszego retrofana, mamy tutaj ciebie, który nie wiadomo, co robisz, mamy tutaj mnie, który też nie wiadomo do końca,
0: co robi.
1: Bite Eater, był Furak, flanka chrześcijańska, był Tesla Skilder, flanka magrawowo, nie wiem jaka.
0: Michał był.
1: No właśnie, i tutaj to jest coś takiego, żeby pokazać te rzeczy, którymi tak bardzo się przecież pasjonujemy, żeby zainteresować ludzi wokół. No oczywiście Jacek Kuchmistrz, który też jest na swój sposób hermetyczny, ale też pozwala nas zainteresować swoją robotą. Mamy Leniucha, który nagrywa swoje androny i tak dalej. Więc to, no właśnie, to jest coś, co... Ja lubię, jeżeli ludzie mówią o tym, na czym się znają. To jest naprawdę fajne. I z drugiej strony, żeby te luźne gadki, które się tu i ówdzie pokazują, żeby były taką osią, takim ogniskiem, przy którym się po prostu wszyscy usiądziemy. No i jak teraz ostatnio bywa, popierzemy się po pyskach, no ale no, w normalnych warunkach sobie porozmawiamy na różne bieżące tematy i będzie się to trzymało kupy.
0: Może już się nawet trochę przyzwyczailiśmy do takiego ostrzejszego... sposobu dyskusji, jak to się mówi, sfara, ze sfarą. No wiesz, że chodzi o to, że ktoś nowy może przyjść i może być to dla niego takie zaskoczenie, że my sobie tak tutaj właśnie...
1: No folgujemy sobie, tak, no, ale o to bardzo ładnie chodzi. Wiesz, tutaj Tomasz właśnie na czacie zapytuje, jakie audycje są niemile widziane na Nocnym Radiu. No niemile widziane są audycje, które są spieprzone technicznie. Jeżeli chodzi o tematykę, no to tutaj jest pełna swobodność i tutaj właśnie podczas audycji w Błażeja wypłynęło to, jak zadzwonił Jacek Blacha i zaczął komentować szczegóły ginekologiczne z kośnookich dziewcząt. Mogło się to nie spodobać, oczywiście, ale ja najbardziej się bardzo podpisuję pod tym, żeby powstała jakieś takie właśnie audycja czerwonych latarni, gdzie każdy będzie miał wybór niesłuchania, żeby sobie porozmawiać na temat naszych preferencji, na temat naszych doświadczeń, na temat naszych fantazji i tak dalej. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby ktoś tego słuchał, żeby ktoś to realizował, jak najbardziej tak. No bo czemu nie?
0: Ale co, Blacha pewnie stwierdził, że azjatyckie kobiety mają to w poprzek, a nie wzdłuż, tak? Coś takiego?
1: To znaczy nie, Blacha ze swoim blaszanym po prostu urokiem zaczął dopytywać Tomka, który zadzwonił do Błażeja, czy Azjatki są ciasne, także no, że tak powiem, no to był Blacha w stanie czystym, tak? No, niezbyt może urokliwie to powiedziane i faktycznie ludzie, którzy sobie chcieli posłuchać lewym okiem, mogliby się poczuć urażeni, ale jak najbardziej widzę i do takich dyskusji miejsce. No, ale to też, żebyśmy się po prostu nawzajem szanowali i trzymali pewną kulturę dyskusji, bo o to chodzi, tak?
0: No, ale na przykład, gdyby ktoś zadzwonił do twojej audycji, jak profesor akurat jest, i zapytał się, czy jak profesor gdzieś tam był na wakacjach, to czy ciasne były,
1: To by został zrzucony z anteny i tyle by było w temacie. No to też jest odpowiedzialność nadającego, żeby, że tak powiem, poziom dyskusji moderować, tak? No i jeżeli jest audycja na temat, no to żeby nie pozwolić na pewien dryft, tutaj też odrobinkę mrugam do Błażeja. Błażej jest początkującym nadającym, ale to też się musi pewnych rzeczy nauczyć. Co prawda pewnie już śpi, ale to też zostanie, że tak powiem, pewnie podniesione. Ale to takich rzeczy też trzeba się nauczyć, tak? Musisz zrobić parę błędów, żeby w końcu było dobrze.
0: No, także nie lękajcie się zrzucać z anteny kogoś, rządzić w swojej audycji. No to jest wasza audycja, wy jesteście tutaj...
1: Nie, najlepiej szefem. Słuchaj, wybierzmy demokratycznie, kto będzie realizował audycję i kto będzie narzucał temat. I tak sobie wyobraziłem na przykład, jakby dajmy na to, nie wiem, Etam moderował moją audycję, no i jakbyśmy zaczęli tam mówić o nowoczesnych technologiach, nie, kurwa, Amiga chuju, spierdalaj z anteny, nie?
0: Ciężko sobie wyobrazić Etama, który się zdenerwował na kogoś właśnie. To też taki przykład, że gdzie indziej...
1: Jak dzwoni do urzędów, to tak, to wtedy go słychać.
0: No tak, tak, to są te wyjątki.
1: Ale... Albo jakby mu autobus uciekł. Czy tam tramwaj, było coś takiego.
0: Tylko też gdybyśmy szli właśnie w tym kierunku, że chcemy wszystko tu poustalać, powyłaniać kogoś, kto będzie odpowiedzialny za doprowadzanie do porządku tu, co po niektórych, to by się zrobił cyrk. Ja czegoś takiego nienawidzę. Wolę właśnie, jak sobie płynie trochę.
1: Strasznie słabo na fali. Cię słyszę w Skype'ie.
0: Teraz się tu przyłączył do nas Jacek Blacha, jest znowu na antenie. Czy ty potrzeba dobrze słyszysz teraz już, czy jeszcze
1: tak, nie? Teraz słyszę cię dobrze. Jacku, przez następne 3 minuty jesteś kapitanem Nocnego Radia. Zaraz ci wyślę hasła na privie.
0: I jakie zmiany, panie Jacku, jakie zmiany? W którym kierunku to pójdzie?
2: To żeście mnie zaskoczyli, no. Znaczy, to chyba nie jest żadną tajemnicą, że pierwszą zmianą, jaką bym zrobił, to bym wypierdolił wszystkich moderatorów na zbity ryj.
0: Zostawił tylko
2: Zostałby jeden moderator i najprawdopodobniej by był to Etam, albo by był to ktoś, kto ma w sobie taki zaszyty spokój i rozsądek. To by była pierwsza zmiana. Druga zmiana, jaka by była, to żaden Anon by nie miał wstępu na czat. I logowanie prawdopodobnie by się odbywało dwuetapowo.
1: Okej, minuta 20, także szybko z decyzjami.
0: I wszystkim Anonom powiedziałbyś nie.
1: Minuta 10, dajmy Jackowi się wypowiedzieć, to jest twoja chwila.
2: No ja myślę, że następna zmiana to by była taka, że no początkowo w sposób arbitralny wszystkie audycje, które reprezentują sobą jakąś jakość, poszłyby, że tak powiem, w górę, on top, a początkujący znaleźliby się na samym dole. To by była druga zmiana, a trzecia zmiana to by był terror pracy, czyli wszyscy wracamy po pierwsze do pomysłu gry, po drugie do pomysłu promowania radia.
0: I spotkań.
2: Ci, którzy nic nie robią, wypierdalają w kosmos, albo czasowo nie mają wstępu w ogóle do radia, mogą sobie tylko słuchać to, co się dzieje, bo każdy użytkownik tak naprawdę jest kosztem.
1: O, a tu... I jeszcze 15 sekund, ostatni pomysł.
2: Ostatni pomysł? Myślę, że kwestie organizacyjne i takie projektowo-zarządcze tobie bym potrzeba powierzył.
1: A patrz, jaki włazi dupiec na sam koniec.
0: A ja tu nie mam czego szukać.
2: Nie, bo po prostu jesteś w tym dobry. Myślę, że nie miałbyś litości.
0: Czyli ty taki Adolf Hitler trochę z ciebie wyszedł, Blacha, bo pierwszy się skupiłeś na wywaleniu tych, wywaleniu tamtych, zlikwidowaniu, zakazowałbyś tu Anonów, adminów, to tu do góry dajemy niektórych, twardą ręką audycje tu promujemy, te, które są tego warte, a tym, którzy nie przychodzą na spotkania radiowe, mówimy nie.
1: Właśnie, Krawiec, a gdybyś ty przez 3 minuty miał cokolwiek do powiedzenia w nocnym radiu, to jakby się zmienił?
0: ten różyk trochę mi się na stronie już tak znudził, więc dodałbym trochę tak, żeby bardziej taki karmazyn, ten różyk w karmazyn bym zmienił.
1: Co to kurwa jest karmazyn?
0: Karmazynowego pirata nie oglądałeś? To zobaczysz.
2: A był tak zupełnie, zupełnie poważnie, jeżeli pozwolicie, panowie, bo chciałem się tutaj troszeczkę usprawiedliwić, dlaczego w taki sposób wjechałem do Błażeja audycji. Nie do jego dupy, Zenon. Ja nigdy dupy Błażeja nie widziałem, także nie przekręcaj moich słów. Dlaczego w taki sposób zadzwoniłem? No bo tematyka w Błażeja audycjach jest różna i to jakby ja już jakiś czas temu nawet sam zwróciłem mu na to uwagę, że powinien to bardziej kontrolować, także tutaj podpisuję się pod waszym zdaniem, a ponieważ pojawiały się też takie głosy odnośnie audycji Błażeja, że jest za dużo takich, powiedzmy, tematów, nazwijmy to kontestacyjnymi, tak? Jest za dużo ścierania się gdzieś tam wolnego rynku z komunizmem, no to sobie pomyślałem, że wrzucenie takiego bardziej luźnego obrazu seksualno-podróżniczego będzie czymś atrakcyjnym. A tutaj się okazało, że tuzy z czatu poczuły się obrażone. W ogóle po prostu czerwonka kurwa zaatakowała co niektórych po tym jak to usłyszeli. No, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ci, którzy poczuli się urażeni, czy też, nie wiem, zawstydzeni, to mi przypinają łatkę prawiczka. No, ja myślę, że tych prawiczków to na czacie tutaj mamy więcej, bo to, wiecie jak to jest, jak się nigdy czegoś nie widzi, no to potem ma się, że tak powiem, różne dziwne skojarzenia, tak?
0: No ale widzisz, wiedząc, że jego dziewczyna jest Azjatką, mówię tu o Błażeju oczywiście, no to tak wsadziłeś faktycznie kija nie powiem w co.
2: Bo
0: tak, wiesz, dziwnie trochę to pytanie. On tam jeszcze chciał z gościem na jakieś, na poważne tematy, a tu dzwoni, wiesz, i się pyta o szczegóły anatomiczne kobiet należących do tej rasy, z którą on jest związany, więc można się tu... Nie wiem.
2: Tak, ale przecież sam Błażej przyznał, że on nie ma jakichś takich tematów tabu, tak?
0: No Błażej jest luzak generalnie, jakby... ale też może czasami go tam coś zirytować, że na przykład on
1: znaczy,
0: się...
1: wiesz, to jedno faktycznie, co było niewłaściwe, co się stało niewłaściwie, no ale to też bardziej kamyczek w stronę Błażeja, mniej w stronę Blachy, bo to też trzeba mieć twardą dupę i pewne rzeczy kontrolować. To jest to, że ludzie, którzy sobie włączyli sobie radyjko do usypiania i tak dalej, niekoniecznie chcieliby słuchać o szerokości czy tam ciasności różnych anatomicznych szczegółów. I takie troszkę szczucie cycem, nie? Coś w stylu, jakbyś sobie włączył, powiedzmy, telewizję. Właśnie jak byłem nad morzem parę tygodni temu, z miesiąc temu w zasadzie, to pamiętam, że wstałem strasznie skacowany, bodajże w sobotę rano, włączyłem sobie telewizor i była stopklatka na TV Pulse i był zamrożony jakaś scena właśnie z pornola. I co właśnie zabawne, w TV Pulse zazwyczaj tak o godzinie 10, jak wtedy wstawałem, to lecą tam kreskówki, nie? Sobie wyobraziłem właśnie, że jakieś dziecko sobie szuka bajki, a tu kurczę zamrożona blondyna po prostu z wielkimi cyckami, ostro pałowana, że tak powiem. No i to jest coś, czego nie do końca się oczekuje. No ale mówię, no dzwoniący to jest troszkę inna historia. Zrobiłeś, co zrobiłeś, było to słabe. Wiem, co chciałeś osiągnąć, ale to nie zmienia faktu, że to było słabe. No było
2: to chcesz
1: słabe.
2: Powiedzieć, znaczy to, że ty jesteś cyborgiem i że w jakimś tam stopniu boisz się seksu, bo to jest przydomek rasy ludzkiej, to ja wiem, ale no nie możesz tutaj jakby twierdzić, że cała reszta to też są cyborgi, że oni również boją się tematów seksualnych. Znaczy ja nie wiem, w sumie profesor Lenin, kto to może być cyborg? Nie wiem. Profesor Leniuk, jesteś cyborg?
1: Nie uważaj mi. Ej, przepraszam cię bardzo. Przepraszam cię bardzo, bez takich. Pozwalasz sobie na odrobinkę zbyt dużo.
3: Mój drogi.
1: Natomiast wiesz, tematyczna audycja i wrzucanie kontentu gorącego, no to jest na zasadzie zadzwonienia do audycji i powiedzenia do teorii chaosu i powiedzenia, że Jan Paweł II gwałcił małe dzieci. Tak, to jest mniej więcej ten poziom.
0: Witaj, Tomie. Ponownie.
4: Witam ponownie. Ja chciałem, bo w związku z tym, że myśmy byli z Blachą razem tam gośćmi, tak, u Błażeja, no to ja też uczestniczyłem w tej rozmowie i ja chciałem tylko powiedzieć, że no w sumie teraz po rozmowie na czacie to uniknąłbym tego tematu, tak? Bo w sumie po co takie zniesmaczenie siać, skoro to było moim udziałem i ktoś mógł się poczuć urażony. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, bo w sumie była późna noc, no ale no niestety, to trzeba szanować innych, zwłaszcza słuchaczy, więc myślę, że bym tego uniknął i nie chciałbym się tłumaczyć w ogóle.
0: Pięknie,
4: z tego.
0: Tak, pięknie przepraszasz, cyborgi, jak polityk. Jak polityk przepraszasz, tak, jeśli ktoś poczuł się urażony, mi się to zawsze bardzo podoba, bo to jest takie, ja też będę chyba tak przepraszał właśnie, jeśli ktoś się poczuł urażony, jakiś nadwrażliwiec tutaj, bo...
1: Słuchaj, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek poczuł się urażony moją decyzją, no to przepraszam bardzo.
0: No, ja też tak na odpierdol. Przepraszam wszystkich, którzy się kiedykolwiek poczuli czymkolwiek urażeni, tych wszystkich nadwrażliwców, te panieneczki. No ale tak to trochę jest, że od nas uciekają czasami ci, którzy są tacy bardzo właśnie wrażliwi i emocjonalni i kulturalni, no bo już tak
1: no,
0: było.
1: No to jest ciepłe medium, no.
0: Właśnie zimne się okazuje, bo ci ciepli uciekają. Marcin Tesla przecież, myślę, że też tak, trochę tak było. Też on się chyba czuł zniesmaczony troszkę, myślę, czasami. I cisza zapadła.
2: Ale przecież, nie wiem, możecie się tutaj ze mną nie zgodzić. Ciężko mówić o seksualności cyborgów, natomiast to, w jakiej tematyce poruszał się Błażej, to przecież seksualność kobiet o obcych kultur, to jakoś wpasowuje się w tą tematykę. Znaczy, architektura w ogóle się nie pasowuje, to fakt, ale mówiąc z Tomkiem na przykład o jakichś zwyczajach, tutaj żeby nikogo nie urazić, powiem narodu niemieckiego, tak? Bo jakbym powiedział, że Niemców, to ktoś by mógł powiedzieć, że no domniemuję, że to nie jest naród. Oczywiście, że to jest naród wielki i dumny, tak? I sfaszyzowany też. Ale krawiec, ty coś tam kiedyś miałeś wspólnego z seksem, przynajmniej w teorii. Czy to również zalicza się do krajobrazu naszego pięknego świata, czy jednak krawiec, nie? Czy to tylko krawiec, w internecie można znaleźć?
1: Ja się tylko szybko wetnę. Krawiec, to znaczy po pierwsze, krawiec miał do czynienia z seksem w teorii chaosu, został wydymany, ale mówiąc nie. Tak poważnie, jak zacząłeś właśnie wspominać i wspomniałeś o tej architekturze, byłem po prostu przekonany, że zaraz powiesz o tym, że nawiązałeś do architektury azjatyckich wagin.
0: A to mnie też tak zainteresowała ta tematyka azjatyckich wagin, przyznam troszkę.
4: To może taką edycję można poprowadzić całą, to wtedy no by było miejsce.
1: Właśnie do tego zmierzam, tak? Bo to z jednej strony temat jest jak najbardziej warty dyskusji, tylko mówię, że no jest to też temat, na który no pewni ludzie nie mieliby ochoty słuchać i wciskanie go na siłę do audycji tematycznej to było po prostu bez sensu, nie?
2: Tak, wciskanie azjatyckiej, wciskanie magrawów azjatyckie w waginy to nie jest w stylu Nocnego Radia. Zapamiętajcie to sobie.
0: Ale jak różne potrafią być waginy. W tej chwili mam taki obrazek, wkleję go tutaj może na czacie. Są bardzo różne waginy pokazane, cały taki zestaw. I jak one potrafią być różne? Duże, małe, kwadratowe, podłużne.
4: Przepraszam, ale muszę się rozłączyć. Dziękuję.
2: Ale ty, krawiec...
1: Miłej zabawy, Tom.
2: Ale ty, krawiec, gdzieś tam przysłuchując się tej magrawowej konkurencji, tej plazmowej konkurencji, to jak sądzę, na podstawie tego pojawił się ten nagłówek, który tam od czasu do czasu zmieniasz na stronie Nocnego Radia, że to tutaj taka czarna owca. To mało, że czarna, to teraz że zboczona. Ja nie wiem, czy my możemy sobie na to pozwolić. Znaczy, to zniesmaczenie może być tak wielkie, że...
0: No, było hasło właśnie, że jesteśmy owcą w wilczej skórze, tak? Taką owcą, która ubiera dla szpanu wilczą skórę i udaje, że jest wilkiem. Ewentualnie. Kurczę, jak, ale różne są całkiem te waginy jednak.
1: Nie, właśnie tutaj Wódz ładnie podsumował, że nie chodzi o temat, tylko o sposób, w jaki był omawiany faktycznie na poziomie Deutsche Scheiße Porno. A więc, no ale tyle, no był trotyl, to był na chuj drążyć temat, tak. Myślę, że wszyscy wyciągnęli z tego pewną lekcję.
2: Na koniec powiem tak, że Cyborg coś tam wspominał na czacie o tym, że nie chciałby mieć kontaktu z prokuratorem. Ja również nie chciałbym mieć kontaktu z prokuratorem, w związku z czym czarna owca z azjatycką waginą to już mocno kojarzy się z zoofilią. Ja bym jednak tematu nie drążył. Dziękuję bardzo.
0: Tu już prokurator wkracza do nocnego radia.
1: A to zależy, czy byś drążył azjatycką waginę i zależy, ile ona by miała lat i czy byłaby narysowana.
0: No, to w razie czego proszę się udać do naszego naszego szefa tutaj, bo my tu tylko sprzątamy. W sumie, tak naprawdę, jaja se robiliśmy, że tu kapitanujemy. Tak naprawdę proszę do naszego szefa. O, no nie ma go, wyjechał właśnie. Kiedy będzie? Za pół roku ma wrócić. To jest taki ekscentryk. On jeździ po świecie, ciężko go złapać. Ten numer telefonu, co daliśmy, to nie odpowiada, tak? No bo ma wyłączony. No proszę próbować tam dzwonić.
1: Kurde, się okaże, że pracujemy dla Tonego Starka. Tak, to trochę brzmi, no kurde, no tutaj Cyborg na podorędziu i tutaj... W sumie nie wiem, w kogo bym ciebie wcielił z uniwersum Iron Mana, bo tam wszyscy raczej ogarnięci byli.
0: No ja to taki Stark trochę, właśnie geniusz, playboy, filantrop.
1: Milioner.
0: Milioner. Właśnie, tak. Możecie nam dopomóc w tym zbliżeniu się do standardów Starka, tutaj wysyłając przelewy, żebyśmy byli
1: No właśnie, skoro już tutaj jesteśmy, że tak powiem, jakieś cukierki kapitańskie byśmy sobie mogli tutaj otworzyć.
0: Ty ostatnio szkloki jadłeś chyba.
1: Nie rozmawiamy o Fight Club poza Fight Club.
0: Co mają szkloki wspólnego? No to już bez przesady. A ja jadłem. Bardzo dobre są szkloki, hopie.
1: Szkloki i kopalnioki. Byłem kiedyś, wiem jak to głupio zabrzmi, ale byłem na urlopie w Katowicach. Wiem jak to brzmi, ale naprawdę piękne miejsce. Byłem w Chorzowie w fantastycznym skansenie. Tam sobie kupiłem elementarz śląskiej gadki i właśnie kupiłem sobie szkloki i kopalnioki. I najpiękniejsze, co w ogóle mogę powiedzieć o tym rejonie, to jest to, że ale Ślązacy przezajebiście gotują.
0: O. No i cukierki też robią świetne, bo te szkloki jagodowe jadłem. To były jagodowe, jagodowo jakieś tam. I sobie na antenie złamałem zęba, wiesz, bo to są, hopie, to są, rozumiesz, cukierki, no nie dla każdego, wiesz.
1: Trzeba mieć z tego, co pamiętam, to w tych kopalniokach to węgiel jest dodawany. Czarne złoto. Także to że Ślązak kopie w ziemi, żeby sobie znaleźć węgiel, ale nie, autentycznie, słuchajcie, jak jechałem wtedy samochodem do tych Katowic i zatrzymałem się kawałek za Częstochową w jakiejś takiej przydrożnej knajpie na obiad, to po prostu klasa gotowania dosłownie w jakimś tam przydrożnym barze przy stacji benzynowej, o matko jedyna, klękajcie narody. I każda jedna knajpa w tych Katowicach i w Chorzowie to po prostu wow. I pamiętam, w Chorzowie byłem w takiej restauracji, Sarna się nazywało. Bardzo piękny wystrój, jakieś kompletne zadupie, tam trzeba było z kilometr dojść, ale zrobili jakieś kurcze, nie wiem, pierś kurczaka w sosie kurkowym czy coś takiego. W życiu nie jadłem nic lepszego niż właśnie tam w restauracji Sarna w Chorzowie.
0: Sos kurkowy, no brzmi nieźle, aż mi się kubki smakowe. To, co jeszcze zapamiętałem, to, że opakowanie tych szkloków było zupełnie wyjątkowe, słuchajcie, bo to było takie całkowicie niekomercyjne. Nie było tam żadnej tam laski z dzieckiem, nie było napisów pycha i 100% soku i tak dalej. Nie było to kolorowe, było chamskie takie czarne opakowanie z białym logo, napisane szkloki jakimś gotykiem czy czymś takim dziwną czcioną.
5: Tak, dokładnie. No ale to wiesz, ale to się samo sprzedaje. Nie trzeba szczuć cycem, żeby sprzedać produkt. Wystarczy zadbać o PR w troszkę bardziej cywilizowany sposób.
0: Dokładnie i okazało się, że to opakowanie było tak oryginalne i tak inne, bo dopytałem się troszkę w sklepie, jak schodzą i podobno szły jak świeże bułeczki, te szkloki. No bo oryginalna nazwa, oryginalne opakowanie i do tego dobry produkt, czego trzeba więcej, nie trzeba robić cyrku i pajacować. No, okazało się, że
5: no właśnie tych szkloków u siebie jakoś znaleźć nie mogę, nie widziałem ich nigdy w sklepach, ale właśnie kupiłem sobie szkloki i kopalnioki, cały zapas, jak byłem w Chorzowie i oj, naprawdę fajnie.
0: No nie połam sobie tam zębów w hopie.
5: Nie, już dawno ich nie ma, znaczy się szkloków.
0: Właśnie, muszę też zobaczyć, może w internecie będą gdzieś szkloki, bo z Wrocławia też już zniknęły. Były, no ale to pokazuje, że się jednak tak super nie sprzedały. No, cudów nie ma. Jak ktoś ma za sobą całą machinę reklamową, inwestuje w reklamy w telewizji, ma taką markę, która jest wszędzie wszechobecna, no to wiadomo, że jemu się będzie biznes kręcił, a taki producent czegoś nowego, to czasami mimo dobrego produktu, mimo fajnej nazwy, opakowania i tak dalej, no to znika w końcu z rynku.
5: Wiesz co, jeszcze tutaj jedna istotna rzecz, że to jednak nie jest jakiś tam produkt właśnie nastawiony zajebiście na produkcję, tylko jakaś tam pewnie mała firmka, która sobie to produkuje, której zwyczajnie nie zależy na to, żeby wejść na szerszy rynek.
0: Znalazłem, są w internecie tutaj, widzę, że są do kupienia. Wklejam wam opakowanko, naprawdę bardzo dobre cukierki, strasznie mi wtedy zasmakowały. Mimo, że mam do nich ciepły stosunek, widzicie, mimo, że sobie zęba złamałem, bo chciałem zaszpanować na antenie i to było śmieszne, bo powiedziałem, zaraz wam pokażę, jakie mam zęby zdrowe i... O!
5: Ciepłe, kurde, ciepłe medium, ciepłe stosunki, oj, Krawcze, w którą stronę to zmierza?
0: No
5: właśnie,
0: ciepło.
5: Tak się zastanawiam, kurczę, o tej audycji Czerwonych Latarni. Kogo byś widział jako prowadzącego? Bo ja bym chciał, żeby na przykład adwokat taką audycję poprowadził.
0: Czarne latarnie?
5: Czerwone.
0: Czerwone
5: latarnie. Tak, taka typowo seksualna audycja.
0: Jak w Tok FM było Kochaj się długo i zdrowo i lepiej późno niż wcale audycja dla homoseksualnych osób.
5: Mhm. No, to była akurat Kochaj się długo i zdrowo z Ewą Wanat i Andrzejem Depko. To jest absolutna klasyka gatunku.
0: No, wielu twierdzi, że adwokat ma taki ciepły, chłopięcy głos. Myślę, że jakbyśmy się odpowiednio zareklamowali gdzieś właśnie w pewnych kręgach, mogłoby dużo osób przyjść i bardzo by lubili audycję.
5: To znaczy, wiesz co, to jest, pamiętam właśnie po audycji, którą z Zenonem robiłem dotyczącej trzeciej fali feminizmu, to się z jakiegoś samczego forum pojawili słuchacze, także wiesz, także tutaj jak najbardziej ciepłe medium, nawet możemy otworzyć antenę dla osób LGBT, możemy otworzyć dla miłośników BDSM, spokojnie, jak najbardziej tak. Ktoś, kto ma jakąś tam swoją pasję, się rozwija, dba o nią, czemu kurde nie? Czemu na tym jakoś tam, wiesz, jakoś się nie rozwinąć?
0: Akurat byłem w Amsterdamie, w dzielnicy Czerwonych Latarni. Bardzo urokliwe miejsce, trzeba przyznać, takie hipnotyzujące.
5: Ja pamiętam, byłem w Hamburgu na Reeperbahnie. To też jest taka dzielnica Czerwonych Latarni i właśnie mnie rozjebało w to, że wtedy... Wow. Nie, bo kumpel mi coś podesłał. Rozwaliło mnie wtedy, że w każdej bramie słychać było język polski. Strasznie lało i się zebraliśmy, stanęliśmy pod jakimś daszkiem, pod posterunkiem policji i co chwila wprowadzali czarnoskórych mężczyzn tam.
0: W sumie moglibyśmy spróbować zrobić taką audycję LGBT, homoseksualizm, BDSM i tak dalej, no ale wtedy by przyszliby jacyś profesorowie, jakieś feministki i Etam by zadzwonił i powiedział, no dla mnie baba musi dobrze gotować, ja chcę mieć kotleta położonego na talerzu, ja nie chcę po niego sam wstawać, to jest to baba powinna się zająć, no. I... A jeśli chodzi o stosunki, to uznaję, że raz dla prokreacji, sam też popełniłem ten błąd, niestety byłem wtedy w stanie wskazującym, no i tak mi się zebrało, dzisiaj sobie pluję w brodę, no i takie...
5: Etap na czacie zaznacza, Rafał, ale zaproście, a ja będę jebał. Wiesz co, to brzmi co najmniej dwuznacznie, mój drogi.
0: No właśnie. Transa powinna gotować też, dodaję. Ale to transa, że transseksualna kobieta z fujarką by ci gotowała?
5: Takie słodkie trapiki. Trapiki potrafią być naprawdę słodkie i proszę tutaj szanować trapiki. Natomiast no kurde, ludzie jak ludzie, jeżeli będą chcieli się wypowiedzieć, to też jest tak, że to też wiesz, żeby to nie było takie bieganie z chujem na wierzchu, nie, bo często właśnie takie audycje dotyczące mniejszości wszelkiego rodzaju przechodzą na to, ojejku, jacy to my nie jesteśmy uciśnieni, jakie tutaj ten i w kółko po prostu takie pitolenie, oszopenie, taka troszkę kontestacja i gadanie na temat wolnego rynku, jak to bardzo jesteśmy uciśnieni i Korwin Król, nie? Ale myślę, że można by było z tego coś konstruktywnego wyciągnąć.
0: No widzicie, pojawił się w radio komunista i stwierdziliście, że jest to całkiem spoko gość, nie? Może by się pojawił jakiś homoś albo trans i też byście stwierdzili, że fajnie się gada i w ogóle, nie? I że sympatyczna osoba.
5: To znaczy, wiesz, no, gadanie jak gadanie, to wiesz, to też są ludzie i jeżeli chodzi o jakieś przyziemne tematy, no to okazuje się, że oni nie gryzą, oni oddychają tak jak my i oni jedzą tak jak my i oni srają tak jak my, ale to zobaczymy, tak, no.
0: Mało tego, nie myślą cały czas o ruchaniu tylko i ich życie nie sprowadza się tylko do seksu, bo nam to się kojarzy tak, że jak ktoś jest transseksualny albo że jak jest karłem na przykład, to nam się to kojarzy od razu, że on tylko seks i pornole, bo no to... Nie wiem, no... Często spotykasz na przykład karlice albo transseksualne kobiety, mężczyzn?
5: To znaczy znam jedną transseksualną, dwójkę transseksualnych kobiet i jednego transseksualnego mężczyznę, to znaczy urodzeni biologicznie, jako dwie kobiety i jeden mężczyzna. Natomiast jeżeli mówimy, to znaczy nic dziwnego, że nam to się kojarzy, bo jeżeli ktoś robi coming out i mówi o swojej seksualności, to nic dziwnego, że będzie opowiadał w kółko o rzeczach związanych z tą seksualnością. Tak samo jeżeli mamy audycję w temacie politycznym, to się nie dziwmy potem, że ludzie mówią o tematach politycznych w niej, tak? Jeżeli jest przerwa techniczna, no to nic dziwnego, że mówimy o nauce i tak dalej, tak? Także... To może właśnie w ten sposób jest postrzegane, że tak jakbyśmy mieli pretensje do polityków, że w kółko mówią o polityce, no to tak samo miejmy pretensje do transseksualistów, że ciągle gadają o seksie, no bo content jest seksualny.
0: No właśnie, bo to się dotyczy tych spraw, no to o czym tu gadać, nie? No ale też nie zawsze, bo czasami się mówi po prostu o tym, żeby... przestać traktować, tak z grubsza o to chyba chodzi, żeby przestać traktować jak dziwadła jakieś tych ludzi, nie?
5: No to swoją drogą, tak? Tutaj już adwokat, mniejszości seksualne zazwyczaj więcej myślą o seksie, są o tym badania. Zasadniczo ludzie, którzy są bardziej otwarci w swojej seksualności, to więcej myślą i mówią o tym seksie. No i mniej więcej tyle w temacie. No tutaj nie ma żadnej dziwoty, że tak jest. No jeżeli ktoś faktycznie był w stanie swoją seksualność wykręcić tak bardzo, że postanowił zrobić coming out i zaprzeczyć swojej biologicznej płci, no to nic dziwnego, że myślał o seksie, bo przez ileś tam lat jednak o tym seksie myślał w kontekście samego siebie, więc to nie jest jakoś tam ani dziwne, ani podejrzane. Oczywiście zaraz mogą się pojawić zarzuty, że to są ludzie, którzy tutaj żerują na zdrowej tkance społeczeństwa, bo przecież dwóch pedałów nie może mieć dzieci, tak? No a ja pytam, no a ilu jest samotnych ludzi, czy ludzi w parach, którzy też się na dzieci nie decydują i tak samo żerują na tkance społeczeństwa, a nikt im się nie wpieprza w to, co robią, tylko i wyłącznie dlatego, że lubią płeć przeciwną.
0: Taki mem mi wpadł w oko jakiś czas temu. Były dwa obrazki. Na jednym było pokazane dwóch młodych chłopaków trzymających się za rączki. Było podpisane oczekiwania. I drugi obrazek przedstawił jakąś orgię homoseksualną, ale taką obrzydliwą. I no nie będę w szczegóły się tu wdawał, ale wiecie, coś takiego okropnego. No i banda tych gejów, tych pedałów tam sobie robi jakąś orgię i było to podpisane, że tak jest w realu, że tak jest naprawdę, nie? No i tak się zastanawiam, czy wśród heteroseksualnych też jest dużo różnych osób takich już mocno zwichrowanych, że robią jakieś bardzo dziwne dla nas rzeczy. Czy faktycznie jest tak, jak mówią wrogowie homoseksualizmu i ci homosceptycy, że to środowisko takie jest, że ma tendencję do tego, żeby częściej bawić się w jakieś chore już gierki?
5: Jak ty Ale myślisz? Czemu, jakim prawem w ogóle uzurpujemy sobie możliwość kwestionowania tego, co kto komu gdzie wsadza w prywatnym miejscu? Jeżeli nie lata z kutasem na wierzchu po ulicy, no to nic nam do tego. No moi drodzy, nie oszukujmy się. Obserwowanie spółkowania mężczyzny i kobiety w związku małżeńskim też może być brudne, też może być obrzydliwe, też może być nieprzyjemne, no ale to jest ich prywatna
0: sprawa.
5: Ale ja
0: mówię już o takich przegiętych sprawach, jakieś, wiesz, i fekalia, i coś tam. I...
5: No okej, ale jeżeli masz dwoje ludzi, tak, i panienka, która lubi mieć klocka na klacie i chłopak, który lubi, że tak powiem, srać na swoją kobietę i oni to robią w zaciszu swojej alkowy, no to co nam do tego?
0: No ale tak dziwnie, jak się dowiadujesz na przykład, że ktoś lubi te fekalne zabawy i on potem do ciebie, cześć, co tam? A ty masz powiedzieć, no spoko, tylko nie podam ci ręki, wiesz, mam brudną.
5: No okej, no dobra, a w sytuacji, kiedy witasz się z koleżanką z pracy i ona cię całuje w policzek, a jeszcze dwie godziny temu obciągała swojemu mężowi, to jest w porządku?
0: Właśnie, możemy sobie nie zdawać sprawy nawet z tego, ile osób wokół nas ma jakieś tam odchyły, ma jakieś tam swoje fetysze dziwne, tylko o tym nie mówimy.
5: Wiesz, jasnym jest, że jeżeli ktoś sobie psychologicznie zaprzeczył temu mainstreamowi seksualnemu, no to będzie, że tak powiem, bardziej otwarty w różnych zabawach łóżkowych, tak? Natomiast no, nie ma w tym nic złego, że sobie się ludzie decydują, jeżeli to są ludzie dorośli, jeżeli świadomie godzą się na pewne udziwnienia i nie jest to wymuszone z żadnej strony, no to nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy się w to wpieprzać. Oczywiście możemy krytykować zoofilię, możemy krytykować pedofilię, bo tutaj nie ma tej zgody z drugiej strony, nie ma świadomej zgody, tak? Nawet jeżeli się prześpisz z 14-latką, no to jest to moralnie nieuzasadnione, ponieważ ty ją wmanipulowałeś w to, ponieważ jest to jeszcze niedojrzała postać. Ale jeżeli to jest dwoje dorosłych ludzi, no to nieważne, jaką mają płeć, nieważne, co robią, nawet jeżeli sobie, kurde, nie wiem, nagrywają film i wrzucają do sieci tak, żeby twarzy nie było widać, a nawet niech będzie twarz widać. Nic nam do tego kompletnie nie możemy się w to wpieprzać.
0: No ale tak, skoro natura dała nam coś takiego jak naturalne gorszenie się niektórymi rzeczami, bo coś takiego w nas jest. No, człowiek zaczął z czasem ubierać ubrania, nie chodzimy wszyscy na golasa, sprowadziliśmy sferę seksualną do sfery intymnej. Nie jest dobrze widziane, jak ktoś na ulicy by stał na przystanku i opowiadał o tym, jakiego ma długiego, jak murzyn z 20-calowym drugiej osobie. No, jakoś tam mamy wbudowane te mechanizmy, które nas jakoś tak cenzurują, w cudzysłowie. No to może powinniśmy się tego trzymać, a nie dochodzić do tego, że niech każdy robi, co w ogóle chce. Czy my nie możemy krytykować? Czy ktoś nie może powiedzieć, mi się nie podoba taki sposób, jak ktoś żyje i gardzę tym? Jest to dla mnie uwłaczające.
5: Krytykować oczywiście możemy, mamy do tego pełne prawo. Zresztą jestem tutaj chyba pierwszym krytykantem Nocnego Radia i nie odbierajcie mi tutaj prawa do krytyki, broń Boże. Oczywiście, że możemy to krytykować, tylko że to jest zwyczajnie głupie, jeżeli ktoś robi coś prywatnie. Mnie przykładowo obrzydza, jeżeli ktoś sobie zakłada soczewki kontaktowe. Absolutnie obrzydza mnie grzebanie w oku. Niedobrze mi się robi, jak coś takiego widzę i dosłownie żygać mi się chce, jak sobie ktoś gmera w oku. Jest to absolutnie obrzydliwe i nie życzę sobie, żeby ktoś to robił na moich oczach. Nawet jeżeli ktoś coś tam, nie wiem, opowie, czy nie wiem, dotknie sobie gałki ocznej, to mi się po prostu zbiera na wymioty. A właśnie swoją drogą w niedzielę, jak byłem na koncercie ze znajomym i tam był jakiś taki kumpel znajomego, który został mi przedstawiony, że on tam kiedyś pracował w branży porno. No i, usiadł tam z nami, takie chucherko, nie? Siedzi przed nami z piwem między przerwą, między jednym koncertem, w przerwie między jednym koncertem a drugim, no i opowiada: słuchajcie, pracowałem kiedyś w Los Angeles, dorabiałem sobie jako aktor porno i dostałem takiego maila, żeby mi powiększyć penisa. No i dzwonię do swojej dziewczyny i pytam, czy coś jest nie tak. No a ona mi mówi, że dostałem spam. No i koleś tak, wiesz, tak patrzy na mnie, że wiesz, tak chciał, że tak powiem, przełamać pierwsze lody w ten sposób, nie? Ja tak spojrzałem na niego, nie? Podaje mi puszkę z piwem, nie? Chcesz się napić? Ja tak powoli kiwam głową. Mm-mm. Chcesz, żebym przestał pierdolić głupoty? Mm-hmm. Wstał, kurde, zawinął się. Takie po prostu rosnące przerażenie w oczach, nie? A taki wkurwiający typ, że ja pierdolę.
0: No ciekawa historia. A jest ktoś, kto... Właśnie, może lepiej tu krytykować niż ty potrzeba. Nasz dyżurny taki tutaj adwokat diabła. Opus diabolus, czy jak to tam było? Adwokat, witam.
6: Cześć, witajcie. No właśnie chyba częściej jednak nie jestem adwokatem diabła, tylko drugiej strony.
0: Tej Bożej.
6: Chociaż poczekajcie, bo adwokat to którą funkcję pełni? Teraz się sam nad sobą zastanowię, czy on broni?
5: Adwokat występuje w czyimś imieniu, po prostu.
6: Czyli no nieważne, której strony. Dobra, no ja jestem zawsze po stronie dobra. Jakby ktoś nie pamiętał.
0: Dobra.
6: Ale fajnie, że temat na jakieś rozsądne tory sprowadziliście i myślę, że niesmak nie pozostanie już od tego momentu po zakończeniu tej dyskusji całej dzisiejszej u nikogo. Właściwie ten długi czas oczekiwania wybił mnie kompletnie i potrzeba twoja historia z jakiejś tutaj myśli konkretnej. Po prostu nie wiem, chyba się zmyję, bo właściwie nic nie mam tego do widzenia.
0: Przyszedł i poszedł. Nie, tego jeszcze nie było.
6: Nie będę żebrał o pytanie jakieś, aczkolwiek dużo rzeczy się przewinęło i powiem wam, że trochę mi brakuje takich tematów, bo w ogóle to, że dzisiaj, że się ostatnio tyle dram tutaj odbyło, to w pewnym sensie też jest dobry proceder, bo tworzy się jakaś taka tutaj, przy okazji oczywiście, jeśli będziemy wnioski jakieś z tego wyciągać, tworzy się jakaś taka zbiorowa, jakby to powiedzieć,
0: świadomość.
6: Norma. No coś w tym stylu, w sensie, no.
5: Wiesz co, w dramach prywatnie najbardziej lubię to, że zawsze po dramie jest taka atmosfera oczyszczenia.
0: Powoli
5: właśnie w to oczyszczenie wchodzimy.
6: Może to, co w sumie Zenon też podkreślił, że to wynika z tego, że być może, no nie chcę mówić tutaj nawet za część, ale no powiem ogólnie, że może to wynika z jakiegoś niehigienicznego trybu życia. Chodzi mi o tą sferę taką umysłową naszego, że szukamy jakiegoś wentyla i zamiast pójść się, nie wiem, wybiegać, wyskakać albo po prostu normalnie seks pouprawiać, to tworzą się nam różne takie zawirowania w głowach i niektórzy z nas potrzebują tutaj pociągnąć za spust i dzieje się to akurat na czacie albo na antenie. Ale spoko, no, ile z tego potrafimy wyjść z twarzami, a dzisiejszy dzień chyba jest całkiem niezłym tego przykładem, to jesteśmy tylko na plus. A poza tym wydaje mi się, że my już pewnych rzeczy nie dostrzegamy, jak bardzo fajnym miejscem się stało tutaj radio całe i środowisko. Bo te inne radia, ja mam takie wrażenie, o których tutaj często, które się przytacza, dla mnie to już jest jakaś nisza. I tam są jakieś ciemne odmęty kosmosu, a tu jest jakaś normalność, mimo że często to wygląda, jakby tu ktoś wpadał i codziennie podpalał całą historię i sytuację od początku.
5: Ale wiesz, po prawdzie każdy z nas ma w rodzinie takiego wujka, który jak się napije, to potem rzuca mięsem przy stole i wszystkich obraża, tak? Takiego. I to jest właśnie ta norma, o której mówisz, że czasami spinamy dupy, jeżeli jest jakiś poważniejszy temat, a czasami jest całkiem spokojnie i też mam nadzieję, że udało mi się udowodnić dzisiaj, że też o seksualności można porozmawiać w sposób cywilizowany i nawet nie uwłaczający tobie, adwokacie dobra.
6: Nie, już nie będę...
5: Czułeś się dotknięty moją dyskusją, moim wywodem na temat transów i homoseksualistów?
6: Wiesz co, przyczepiłbym się, bo ja mam podejście w tej tematyce, w ogóle ogólnie w tematyce, jeśli chodzi o tworzenie jakichś norm. Znaczy, zwracam uwagę na kwestię ilościową. Jeśli mówimy o czymś, co według mnie, w moim odczuciu jest negatywne społecznie, zbyt często, to to przejdzie ze sfery marginalnej do sfery głównej. I tu jest niebezpieczeństwo. Bo to jest ten motyw z powtarzaniem kłamstwa w nieskończoność, które zaczyna nabywać nowej wartości. I to się tyczy właściwie całego obrębu naszego tutaj kulturowego funkcjonowania. Jeśli zaczniemy o rzeczach negatywnych, albo nawet takich, co do których nie jesteśmy pewni, zbyt często mówić, żartować sobie z tego i tworzyć wokół tego taką otoczkę bezpieczeństwa, to to przejdzie w normę i myślę, że my generalnie jako cywilizacja zachodnia żyjemy w niezłym bagnie i już tego nie widzimy, bo siedzimy po szyję w tym takim, nie wiem, rozkładzie cywilizacyjnym. Po prostu za co pewnie często tu jestem postrzegany jako jakiś odpad, psychol i ostatnio z Zenonem miałem takie zataki.
5: Tak, dokładnie.
6: I słuchajcie, i to nie jest tak, że ja to w ten sposób teraz przedstawiam, bo ja się uważam za świętego, broń Boże, tylko chodzi mi o to, żeby mieć refleksję i to, co ja mówię, często też gdzieś tam mnie się dotyczy. Być może tego nie podkreślam, bo mam na tyle rozsądku, żeby nie robić z siebie ofiary, ale tak mi się wydaje, że cywilizacyjnie, jeśli chodzi o tą kulturę zachodnią i to propagowanie, dlatego ja tak tępię seriale, bo mam już dosyć, no naoglądałem się iluś tam seriali i widzę, jak małymi kroczkami się nam po prostu tam te wszystkie wzorce montuje, nie? I pod przykrywką fajnych efektów, dobrego oświetlenia pakuje się nam do głowy ideologię, nie? Czy to
0: A ludzie chłoną, nie? A ludzie chłoną strasznie. No, oglądają się czegoś, potem mówią językiem bohaterów z filmów, zachowują się jak ci bohaterowie, jak dzieci małe, jakie dzieci
5: jest,
0: tak mają.
5: Jakie to jest wkurwiające. Macie na pewno takich znajomych, że sypią strasznie cytatami z jakichś filmów, czy seriali, czy z jakichś kreskówek, czy czegoś takiego.
6: A to słuchaj, bo to, o czym wy mówicie, to już jest takie nachalne i, że tak powiem, to jest ta pierwsza linia ataku, kiedy człowiek po prostu wkupuje się jakby w atmosferę, chce tą estetykę na siebie przełożyć, wiecie, ubiera, czesze się tak jak bohaterzy, mówi jak bohaterzy, ale to jest ta pierwsza otoczka, ale te seriale są tak zszyte, że one po prostu demontują umysł człowieka i pakują tam nowe programy, wirusy, no wszystko, cały śmietnik, który była w stanie wymyśleć, słuchajcie, socjologia i te wszystkie te techniki manipulacji ludźmi, to wszystko jest w serialach. Tych seriali nie kręcą artyści, którzy mają wizje plastyczne, oni część z tego robią, nie wiem, jaki to może być procent, a tam siedzą psycholodzy, jacyś rozporuwaczy umysłów, którzy po prostu kombinują, jak skompresować przekaz i zawrzeć w każdej minucie po prostu maksimum. I teraz pytanie, co to jest do końca, nie? I kto chce co z tym robić? Jacy mamy być my na końcu tej maszynki do mielenia mięsa?
0: A uważacie,
5: na końcu...
0: No,
5: Mów.
0: Nie, ty mów.
5: No dobra, na końcu tej maszynki pamiętajcie, że macie wpłacać na nocy radio.
0: Się nagadał. A jak myślicie, czy w rezultacie ten film, ta książka, te media, to jest bardziej lustro czy projektor? Coś, co nadaje nam pewne standardy, jeśli chodzi o modę, zachowywanie się, komunikację i tak dalej, czy jest takim lustrem, które tylko trochę w krzywym zwierciadle, trochę wyolbrzymia po prostu niektóre trendy, które są aktualne i tak dalej? Czy bardziej lustro czy projektor?
6: Może potrzeba, bo ja tak...
5: Dla mnie to ani jedno, ani bardziej właśnie projektor, a nawet więcej scena teatralna, ponieważ nie widzę czegoś takiego, żeby to było jakieś przełożenie. Oczywiście cała nasza sztuka, tak, jeżeli sobie spojrzymy, no może poza serialami czy filmami, produkcjami biograficznymi, to tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie, nie wiem, na science fiction czy cokolwiek, no to tam mamy nasze codzienne lęki, nasze codzienne pragnienia, tylko ubrane właśnie w jakąś futurystyczną wizję. Fajnie to widać na przykład po książkach science fiction pochodzących z okresu zimnej wojny, że zawsze ten konflikt dwóch jakichś wielkich wielkich mocarstw, czy więcej mocarstw, zawsze on tam był, no i teraz we współczesnych produkcjach mamy zupełnie inne problemy, takie jak imigranci, takie jak właśnie ta wymiana kulturowa, takie właśnie jak strach przed rządem światowym, czy czymś takim, ale to jest właśnie projekcja naszych codziennych obaw, ale kompletnie się nie obawiam, że ma to na celu jakieś takie wtłoczenie nam pewnych idei. Bardziej jest to właśnie projekcja kompleksów, pomysłów scenarzysty, jego obaw, jego pragnień, nic więcej. Scena teatralna.
6: Nic więcej. Jedźcie i się uśmiechajcie. Bądźcie pewni, że to wam na pewno nie zaszkodzi.
5: A to ja sobie zjem kanapeczkę w takim razie.
0: Ale jak patrzę sobie na takie, na przykład na współczesne filmy superbohaterskie, to one zawsze są tą samą starą, klasyczną opowieścią o półbogu, o półbogach, o herosach, tylko że to jest wszystko ubrane zawsze w aktualne fatałaszki. Tak samo jak jest jakaś na przykład moda, że wszyscy się golą na łyso i noszą obcisłe ciuchy, no to tu też widać różne zjawiska, które znamy na co dzień. I ci superbohaterowie, nagle rząd im każe się zarejestrować, tak? No to że jakiś tam nasz aktualny temat, właśnie te granice wolności, inwigilacja, system, który nas zniewala, to trzeba było to po prostu to wtłoczyć

0: Stąd powstało medium masowe, takie jak druk, to podstawowym, że tak powiem, celem korzystania, jakby uzasadnieniem dla korzystania była propaganda. Myślę, że to niczemu innemu nie służyło. A to, że przy okazji jakieś walory artystyczne się w tym wszystkim gdzieś tam przemyca, no to jest raczej efekt uboczny, jeśli chodzi o oddziaływanie. Dlatego ja tutaj myślę, że to, co mówię, jest w kontrze do tego, co potrzeba, jeśli go dobrze zrozumiałem, przekazał. Dlatego ja...
1: Jeszcze... Tak? No, kontynuuj.
0: Nie, właściwie dlatego ja chyba chciałem tak zakończyć.
1: Jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz, że wiele tych dzieł naszej kultury jest oparta na bardzo oddolnych projektach. Ostatnio na przykład sobie obejrzałem po raz kolejny film Jumanji i się okazuje, że to jest na podstawie książki. I jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, że został stworzony jeden twór artystyczny, który został potem powielony, zaadaptowany i tak dalej, jest to pewne przekazanie tych informacji dalej, przetworzenie i tak dalej, ale tutaj już scenarzysta ma troszkę związane ręce, no i interpretując daną na przykład książkę, napisaną przez kogoś, kto żył w innych czasach nawet, ma ograniczone możliwości tej interpretacji, dorzucenia tej szkodliwej treści.
0: No słuchajcie, wystarczy, że w całym filmie, w całym dziele jedną rzecz się zmieni, że bohater główny na przykład umiera na śmietnisku. I to już przewraca, że tak powiem, do góry nogami przekaz cały może wywrócić. Więc...
1: No chociażby ten film Jestem legendą. W oryginale bohater jest biały i tam są jakieś rasistowskie konotacje w tej całości, a tutaj jest czarny bohater i tak dalej, nie? Też taka troszkę politpoprawność została tutaj wdrukowana.
2: Czy tam jakieś dziwne zmiany teraz, były, jak, on jak, chyba przeżył jak na końcu teraz się... w książce. Znaczy,
1: tak, dokładnie. No i jeszcze było... zgubiłem wątek.
0: To może ja tylko dodam jeszcze, że myślę, że kwestii przekazu mediów nie powinniśmy ilościowo traktować, czyli w taki sposób, że próbujemy to zważyć i uznać, że jeśli jest 51% propagandy, to jest propaganda, bo to są dużo bardziej wyrafinowane po prostu mechanizmy i naprawdę wystarczy jeden element zmienić w całym dziele, żeby, no tu się powtarzam, żeby nadać mu kompletnie inne znaczenie. I to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że niewiele osób jest wyczulonych do tego stopnia i myśli sobie, co ty stary, lepiej się skup na strojach, na laseczkach, jaka muzyka, w ogóle wiecie, jakby się tą całą fasadą ludzie zachwycają, a nasze umysły, podświadomość, przecież my już nie pamiętam, jakie tam wartości są, ale my nieświadomie odbieramy rzeczywistość i ona wpływa na nasze w dużym stopniu też zachowania.
1: No kurde, tutaj ktoś na czata wrzucił Sarę z The Last of Us. Niedługo wychodzi The Last of Us 2, natomiast śmierć Sary w The Last of Us to była pierwsza sytuacja, gdzie przy grze komputerowej popłakałem się.
2: No tak, dobra, były takie sytuacje. Słuchajcie, blacha, ja może, płaczący
0: może,
2: na Dragon Ballu
0: nie uczynić tego na antenie, to się rozłączę. I dzięki za w ogóle podążanie dobrym torem.
1: Ty się krawiec nie śmiej, a ty adwokat też się nie śmiej, bo ja tutaj będę wtłaczał ludziom homoseksualizm i transseksualizm jako normę. Ale mam nadzieję, że forma, w której to robię, nie uwłacza nikomu. A ty się krawiec nie śmiej, bo... No, nie wiem, zobacz sobie albo zagraj sobie, wypij sobie dzbanek Gansu, bo naprawdę jest to najbardziej poruszająca scena, jaką w grach komputerowych widziałem.
2: No, chyba kojarzę. W ogóle, no, bardzo, bardzo dobra gra. Zdecydowanie świetna. Można by ją określić jako skradankę w zasadzie. Skradankę survivalową, no, walki też trochę jest. W sumie takie pomieszanie kilku gatunków.
1: To znaczy, wiesz co, samego gameplaya za bardzo nie lubiłem, bo ja nie lubię zombie shooterów, nie? A cała fabuła właśnie się kręci wokół zombie shootera, ale bardziej właśnie The Last of Us postrzegam jako interaktywny film, gdzie tak naprawdę skupiasz się na fabule, gdzie cutscenki są najbardziej istotne, a że tutaj w międzyczasie wybijasz zombiaków, to jest w ogóle...

0: ogóle kompletnie zbędny jakiś tam dodatek.
1: Przyznaj, że najbardziej cię w tej grze zauroczyło, że mogłeś przez chwilę wcielić się w małą dziewczynkę i pobiegać sobie po domu.
0: Nie tylko po domu, ta dziewczynka była uzbrojona po zęby i całkiem nieźle sobie radziła.
1: Chciałbyś być taką dziewczynką, groźną taką, że wszyscy myślą, że takie kuti kuti, a ty mu sztylet w jaja.
0: Znaczy, wiesz co, tutaj się śmiesz, ale mam coś takiego, mam taki psychologiczny syndrom młodszej siostry. Moja urodzona siostra jest o 11 lat ode mnie młodsza, no i faktycznie troszkę jej ojcowałem, zmieniałem jej pieluchy i tak dalej, no i wychowywałem ją po troszku i bardzo często właśnie się angażuję w takie relacje, gdzie dla dużo młodszej dziewczyny tak spełniam troszkę rolę starszego brata, trochę ojca i właśnie się po prostu wpierdalam w jakieś takie dziwne relacje takiego właśnie opiekuna, tak? I no, dziwna sytuacja.
1: Taki opiekun Sary trochę.
0: Aż sobie wtedy
1: wyobraziłeś, że zagłada nastąpiła i ty gdzieś tam samochodem jedziesz na złamanie karku po siostrę.
0: Znaczy, wiesz co, to jest troszkę też szersza sprawa, bo akurat jeżeli ktoś by mojej siostrze realnie zagroził, no to jest osoba, dla której jestem w stanie zabić, nie? No zresztą nawet w tym roku była na wiosnę taka sytuacja, że musiałem, że tak powiem, jej chronić tyłek przed czymś, przed pewnym wydarzeniem, od którego, na które za bardzo nie miała wpływu, a które jej realnie zagroziło, no i że tak powiem, no, nie mogę za dużo powiedzieć o tym, co się stało, natomiast faktycznie mogłem udowodnić, że to, co tutaj dzisiaj mówię, to faktycznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, natomiast to też z drugiej strony, to, że nie mam swojego dziecka, mimo że już powinno mi się, że tak powiem, odezwać już, tak, i powinienem czuć jakieś tam uczucia tacierzyńskie, no to te uczucia w jakiś sposób przelewam na inne osoby.
1: To w ogóle w życiu tak chyba często jest, że różne rzeczy sobie rekompensujemy, przelewamy właśnie z jednego w drugie, bo czujemy jakiś instynkt w sobie, ale nie mogąc go do końca zrealizować, to właśnie sobie przerzucamy na coś innego, nie?
0: No trochę tak, tutaj właśnie moi rodzice się ze mnie śmieli jeszcze w czasie małżeństwa, że jak mieliśmy koty, że koty nam kompensują dzieci, nie? Ale właśnie troszkę tak jest, szczególnie jeżeli brakuje nam czegoś biologicznego, tak jak my, ja czy ty, jesteśmy już w wieku, gdzie biologicznie te dzieciaki powinniśmy już mieć, zresztą tak jak moja żona mówiła, a jeszcze jak byliśmy razem, że no macica mi nie młodnieje z każdym rokiem, więc biologia się tutaj będzie odzywała, no i w jakiś sposób będziemy sobie szukali tej kompensaty, tak samo ludzie, którzy zostali wychowani przykładowo w jakichś tam rozbitych domach, jeżeli ktoś jest dorosłym dzieckiem alkoholika, no to wychodzi mu z niego taki syndrom opieki nad kimś, no i między innymi też przechodzi w to właśnie moja bliska przyjaciółka niedawno miała taki problem, że właśnie rozstaje się ze swoim mężem. Jej mąż był właśnie dorosłym dzieckiem alkoholika, no i tak bardzo dbał o nią, pomagał jej i tak dalej, ale w momencie, kiedy ona już była na tyle po prostu poukładana i tak dalej, że nie było już o kogo dbać, no to on wtedy stwierdził, że pierdoli i się zajmie kimś innym.
1: No właśnie, dorosłe dzieci alkoholików, było też o tym, to normalnie nie ma się co wstydzić, że ktoś ma jakieś problemy, czasem nawet z głową czy coś, jakieś dziwne myśli. Są specjalne zajęcia dla osób, które dorastały właśnie w środowisku takim alkoholowym. To strasznie musi mieć wpływ, no wychowanie ma ogromny wpływ. I środowisko, w którym się wychowujemy, i klasa społeczna, i sposób, przenosimy w ogóle potem sam i używamy zwrotów, które w domu gdzieś tam usłyszeliśmy. Jak byliśmy bici na przykład i stwierdzamy, że dobrze nam to zrobiło na wychowanie, bo stary nas lał i była musztra i była dyscyplina, to zaraz szybko sobie tłumaczymy, że też tak będziemy robić, skoro na mnie to dobrze podziałało. No i wszystko się przenosi, nie?
0: Też jest coś takiego, ja pamiętam właśnie kiedyś w argumencie, jako argument w jakiejś tam kłótni, w związku zostało użyte przeciwko mnie, a ja jak byłam mała, to byłam molestowana, nie? no okej, strasznie ci z tego powodu współczuję, no ale co z tego, nie? No ale nie powiesz tego jej w żywe oczy, bo kurczę, nie, bo tutaj skrzywdzisz, bo tutaj nie wolno, taki argument wytrych, kurczę. Teraz to bym chyba przepierdolił, jakbym to usłyszał, no ale wtedy miałem 21 lat.
1: No, ale też może to molestowanie, ludzie czasami troszkę, to na pewno jest duża trauma i tak dalej, ale może troszkę przesadzają, bo to nie jest chyba coś, znaczy może jest właśnie, może to jest gorsze od przemocy. Czy wolałbyś być w domu bity, czy gwałcony przez wujka? Ja chyba bity, nie no, ja bity, zdecydowanie wolałbym być bity.
0: A tata wchodził ci do wanny?
1: Ale jak o tym wujku powiedziałem, to tak przycichłeś. Taka cisza była, niezręczna. Bardzo długo.
0: To znaczy, wiesz co, u mnie akurat mi moi rodzice bardzo często powtarzali, że nie piją, nie biją, natomiast mieli inne metody opresji, dlatego współcześnie moja rodzina jest skurczona tylko i wyłącznie do mojego rodzeństwa. Między innymi dlatego nie musiałem dzisiaj iść na grobing, tylko po to, żeby się nie zobaczyć właśnie z rodzinką, która ma swoje, że tak powiem, podejście do całej sytuacji, no ale mniejsza o to. Była ostatnio taka afera z hashtagiem MeToo, że ktoś tam, jakaś tam, nie wiem, aktorka czy coś takiego napisała na Twitterze, że była molestowana, no i właśnie wszystkie po prostu kobiety nagle zaczęły pisać MeToo, MeToo, MeToo. I właśnie jedna moja znajoma, bardzo młoda dziewczyna, wrzuciła na Face'a właśnie hashtag MeToo, no i tam parę tam smutnych minek się pojawiło. No i mama ją wzięła na bok, zaczęła z nią rozmawiać na ten temat. No, ojciec ją molestował, składał jej, no generalnie pokręcona sytuacja, no ale formalnie do niczego nie doszło, tylko że się do niej przystawiał, nie? No i teraz tylko i wyłącznie dlatego, że ona wrzuciła tego hashtaga, no to teraz jej starzy będą się rozwodzili i w ogóle jest jakaś popieprzona sytuacja w domu. I to też takie troszkę dziwne, że teraz tej dziewczynie jest bardzo głupio, że się przyznała do tego, że opowiedziała o tej całej historii, no bo tak naprawdę w tym momencie jej matka może stracić dach nad głową, bo nie pracuje, jej mąż ją utrzymywał i tak dalej. No i strasznie popierdolona sytuacja, no i wiesz, no tak nie do końca wiem, co w tym wszystkim zrobić, no bo faktycznie no, dziewczyna została skrzywdzona, tak sam jej doradzałem, żeby porozmawiała tam ze swoją starszą siostrą, mówiła, rozmawiała z nią, żeby też matce się przyznała, no nie zrobiła tego, no ale jak już mleko się wylało, no to co zrobić, tak? Jak gaz się rozlał, no to niestety trzeba jakoś tego bąbla przeciąć. No i właśnie no, jest taki problem, że co prawda była molestowana, ale żałuje, że się przyznała do tego, że była molestowana, ponieważ nie przyniosło jej to aż takiej szkody, niż szkoda, którą wyrządziło jej to, że się przyznała. Nie wiem, czy to jest składne, co
1: tak,
0: to
1: tak, tak. Że, znaczy, no chodzi ci o to, że generalnie gorzej na tym, że źle na tym wyszła, na tym wszystkim, a miało to być coś, co właśnie będzie tym wentylem, co pozwoli, nie wiem, odrzucić z siebie bagaż tych doświadczeń starych, a wyszło źle, tak?
0: Mhm. I wiesz, i tutaj właśnie jest coś takiego, że jeżeli sobie weźmiemy te nasze nękania, to, że czasami, że kiedyś dostaliśmy po ryju od ojca czy coś takiego i faktycznie to wyciągniemy, no nie zawsze się, że tak powiem, to do końca nam opłaci. I taka troszkę, kurczę, dziwna sytuacja, bo wydaje się takim normalnym, że powinniśmy się tutaj postawić, pomóc takim ludziom, no ale koniec końców, no nie wiem sam, co o tym myśleć.
1: To są w ogóle skomplikowane sprawy, bo można też zahaczyć o taki temat tabu trochę, coś co, no wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach już mamy mało tematów tabu, ale jeszcze jakieś są, takie rzeczy, o których w sumie wiemy, że może tak być, ale w ogóle o tym się nie mówi, nie wspomina i tak dalej. Ja myślę, że mogą być takie związki, gdzie młody chłopak z dużo starszą od siebie, chłopak niepełnoletni, no z jakąś nauczycielką na przykład się kocha czy coś i może im być super w ogóle, oni mogą być zadowoleni i wcale nie musi być w tym nic złego, a nawet dla niektórych może to być w jakiś tam sposób romantyczne, no nie wiem. No i, a wiesz, a o takich, a nigdy się nie wspomni o takich przypadkach, gdzie obie strony są na przykład zadowolone, tylko zaraz się nagłośni sprawę, że nauczycielka molestowała ucznia, nie? A może go nie molestowała, może on też sam chciał i nic złego w ogóle z tego nie wyszło. Jak ty w ogóle się na taką sytuację byś zapatrywał? tego typu?
0: To znaczy tutaj by trzeba było przede wszystkim spojrzeć, ile lat miał ten molestowany, bo tutaj no ta granica prawna 15 lat no jakoś tam mówi o jakiejś tam dojrzałości wewnętrznej.
1: No to pojedźmy grubo, miał 14.
0: No. No to jeżeli miał 14, no to takiego 14-latka bardzo łatwo w coś manipulować i wmówić mu, że jakiś tam właśnie związek z dużo starszą osobą jest czymś, czego on potrzebuje, czego on będzie bardzo chciał, a tak naprawdę to jest, wiesz, to jest po prostu manipulowanie go i to jest niewłaściwe, to zasługuje na potępienie. No ale z drugiej, no zresztą to jest też prawnie zakazane, no i dlatego tutaj stawiam te granice. Z drugiej strony, jeżeli się spotykasz z 16-latką, dajmy na to, która jakoś tam ci odpowiada, jakoś się tam z nią zwiążesz i już nie ma tej granicy prawnej, no to nie ma w tym za bardzo nic złego, no ale właśnie z trzeciej strony, jeżeli jesteś tutaj kimś, kto ex definitione jest postacią w życiu tego dzieciaka, typu właśnie ksiądz, typu właśnie nauczyciel, no to wtedy już wykorzystujesz swoją pozycję do tego, żeby nawiązać ten kontakt z dzieckiem, z niepełnoletnim, no i to nie do końca, i to już można potępić. Właśnie wczoraj swoją drogą widziałem śmieszny obrazek, że dzieci pukają do drzwi parafii, cukierek albo psikus. O, wy przebrani za szatany, ja wam cukierków nie będę dawał, ale jak się rozbierzecie, to mogę wam dać.
1: No... Kiedyś trzeba pamiętać, że kiedyś były inne standardy zupełnie i nikogo nie raziło, że dziewczynka w wieku tam 12 czy iluś lat już wychodziła za mąż, nie? I tak dalej. A nie wiem, wydaje mi się, że dużo jest zakłamania i wielu facetów powie, że on by w ogóle go taka szesnastka seksowna nie kręci, on by na to nie spojrzał, jego to brzydzi i w ogóle. A to jest kłamstwo w większości przypadków chyba, tak mi się wydaje.
0: Którego
1: faceta nie kręci jakaś seksowna 16-letnia laseczka, no?
0: No kurde, no ludzie, no umówmy się, nawet 5-letnie dziecko to wie. Bądźmy szczerzy, 16-latka już jest dojrzała fizycznie, nawet niektóre potrafią być dojrzałe fizyczne młodziej. Co więcej, zdarzają się przypadki, że taka 13-14-latka uwiedzie starszego mężczyznę, nie przyzna się do swojego wieku, powie, że tam ma 16, 17 czy 18 nawet. No i przecież jeżeli poznałeś dziewczynę na dyskotece czy gdzieś tam i pójdziesz z nią potem do łóżka, to przecież nie sprawdzasz jej kurwa legitymacji szkolnej ani dowodu osobistego.
1: No właśnie. I w ogóle jakby, gdyby ludzie kiedyś się zdobyli na takie poważne porozmawianie o tym, wyzbyte z tych różnych kulturowych naszych lęków, z tego tabu, tylko tak po prostu kawa na ławę, tak jak my rozmawiamy sobie trochę, nie? Czy to nie jest siła nocnego radia, że my bardzo tak odważnie mówimy o różnych takich rzeczach, o których inni by się bali, na przykład... Trochę taki w ton popadam, ale Michał, jest to jedyne media, słuchajcie, pierwszy raz na świecie. Myślę, że nikt inny takiego czegoś jak my tu nie zrobił jeszcze, nie mówił o tak ciężkich tematach, tak luźno.
0: Znaczy tak, jak najbardziej tak jest i oczywiście też... Ciężko, powiedzmy, ja bym na przykład nie chciał, żebym tutaj sobie dzisiaj z wami rozmawiał o tym, że słuchajcie, zdarza się i to jest naturalne, zdarza się, że 13-latka ma potrzeby seksualne i będzie uwodziła starszego mężczyznę, a jutro będę musiał na przykład usiąść w biurze i patrzeć w oczy ludziom, którzy tego słuchali, bo będą mnie oceniać, nawet jeżeli tego mi nie powiedzą, to będą mnie oceniać. No i jeżeli jesteśmy jakąś tam gadającą głową z imieniem i nazwiskiem w telewizji czy w publicznym radio, no to jest zupełnie inaczej. A tutaj możemy sobie zwyczajnie pozwolić na więcej i no, też porozmawiać na te trudniejsze tematy.
1: Powiedzmy sobie wprost, anonimowość trochę tutaj przychodzi z pomocą, bo to znaczy myślę, że pomocna jest, ponieważ nie ma tego właśnie lęku takiego strasznego, że jutro cię w pracy wszyscy wskażą palcem, albo samo... mówienie o niektórych sprawach jest takie kłopotliwe właśnie, no bo potem, skoro my teraz o takich rzeczach mówimy, to zaraz ktoś tu mógłby napisać, gdyby było trochę głupsze towarzystwo w Nocnym Radiu, to zaraz by było, o pedofilce, ja bym wam tu z liścia zaraz, już do was jadę, już dzwonię, kurwa. I jakieś takie, albo by się ludzie podwracali, no ale wy chyba tutaj rozumiecie, że my po prostu mamy trochę taki cel, żeby gadać o, nawet na tematy bardzo trudne, cyberprzestępczość, pedofilia, jakieś tam przytemperowanie pewnych foliarskich też klimatów czasem, które się już stają zbyt wariackie. Coś, co inni na przykład niechętnie robią, tak? Bo to jest już... Nie jesteś po stronie zięby, kurwa. Jesteś za NWO. Spierdalaj.
0: Znaczy, wiesz co, miałem taką rozmowę mniej więcej miesiąc temu, gdzie rozmawialiśmy o Polańskim i tym jego słynnym gwałcie, przez co nie jest w stanie na przykład sobie odebrać nagrody. I znajoma, z którą pracuję, która jest po filmoznawstwie, która jest też po dziennikarstwie, która zwyczajnie się zna na tym wszystkim, właśnie. I po drugiej stronie był taki Polak katolik, taki wąsaty Janusz. No i on mówi, to jest binarne. Przeleciał nastolatkę, czy nie przeleciał nastolatki? No nie jest binarne, ponieważ ta matka doskonale wiedziała, na co ta nastolatka jedzie. Ona też doskonale wiedziała, na co się pisze. Tak to po prostu wygląda w tym świecie. Oni wszyscy dokładnie wiedzieli, co tam się stanie. I pretensje, że on tutaj zgwałcił nastolatkę, to nie był gwałt, bo ona doskonale wiedziała, na co się pisze, a matka sama ją tam wysłała. No i tutaj, oj, bo ty tutaj te pedofilce popierasz pedofilię i bronisz pedofila. No kurwa, no w ten sposób rozmawiać za bardzo się nie da.
1: No właśnie, bo jest też takie zjawisko, że pewne poglądy są popularne i poprawne, tak jakby. Można powiedzieć o pewnej takiej wewnętrznej poprawności politycznej, ponieważ nie wypada być na przykład za Polańskim, zupełnie, nie? W żadnych kręgach. I tylko wypada, żebyś powiedział już właśnie, że to pedofilec i koniec. I takiego to bym najtańszy lek na pedofilia, pocisk do Kałasznikowa i bym wszystkich zagazował i wtedy nie ryzykujesz nic i wszyscy ci przyklasną, wszyscy powiedzą świetne media, tak, ktoś to powinien w końcu głośno powiedzieć, no a tak naprawdę to jest trochę w drugą stronę, że to my czasami, no my często właśnie mówimy o takich rzeczach, które są dla innych niewygodne, niepopularne politycznie, i tak dalej, a nie wiem, może to u Polańskiego było to jedno z tych przyjęć, na które się umawiasz po prostu na seks. To też jest takie zjawisko, nie? Że dorośli ludzie się umawiają, jak to się mówi, swingersi, tak? No po prostu takie towarzystwo, które bardzo lubi seks.
0: Swingersi to jest akurat, kiedy się umawiasz z inną parą i się wymieniacie tymi partnerami, aha, nie? Aha. Natomiast to znaczy to nie było, to było raczej forma zawalowanej prostytucji. I no jak mówię, no tutaj możemy sobie kreować rzeczywistość, ale i Polański wiedział, że jedzie do niego nastolatka, ale doskonale wiedział, na co jedzie. Matka tej nastolatki wiedziała, na co wysyła córkę. Ta dziewczyna, która tam jechała, też doskonale wiedziała, na co się pisze. No i jeżeli w tym równaniu by zabrakło tej matki, no to faktycznie mógłbym potępić Polańskiego. Ale jeżeli ten dzieciak został po prostu wmanewrowany ze wszystkich możliwych stron, żeby dać dupy Polańskiemu, no to kurde, ciężko się dziwić, tak? No,
1: wiesz co ja zawsze sobie robię? Taką prostą wizualizację, że staram sobie wyobrazić całkiem prawdopodobną sytuację, w której ta matka i ta córka rozmawiają se w kuchni, no słuchaj, no widzisz, no tu teraz znowu trzeba będzie się ruchać, ty będziesz się z nim ruchała? No mogę ruchać, no ale co po tym, ile on tam ma tej kasy, żeby, no może go pozwiemy, coś. Wiesz, no słuchajcie, tak mogły sobie gadać ta matka z córką, my nie wiemy tego, tak?
0: No, dokładnie tak, no i wiesz, no jeżeli tutaj by była, bo tutaj bardzo też wyraźnie zawsze podkreślam kwestia zgody, tak, no i z jednej strony, tak jak mówiłem, że jest ta granica prawna, no i jeżeli ten Polański by sam uwiódł tę nastolatkę, no to wówczas można by się było zastanowić. A słuchaj, taka hipotetyczna sytuacja, poznajesz sobie gdzieś tam dziewczynę, bardzo fajna i tak dalej, przystawia się do ciebie, idziecie na noc do ciebie, spędzacie jedną upojną noc, drugą, trzecią, czwartą upojną noc, po czym się rozstajecie, no i później pół roku w jakiejś tam rozmowie wynika, że ona ma 14 lat.
1: No.
0: Jak byś to ocenił?
1: No właśnie, no ja bym to ocenił, jakbym sam był bohaterem w tej historii, tym, który nie rozpoznał młodego wieku, to oczywiście w stosunku do siebie miałbym tutaj różne usprawiedliwienia, ale w stosunku do kogoś innego to ciężej już, nie? Bo trzeba od razu potraktować rzecz binarnie właśnie, albo czarne,
0: no
1: albo
0: dobra,
1: białe,
0: no,
1: zły,
0: realna
1: dobry.
0: Sytuacja. Wyobraźmy sobie, że opowiadam ci teraz o czymś, co sam przeżyłem parę lat temu.
1: Nie miałbym...
0: Załóżmy na potrzeby audycji.
1: Wiesz co, to są takie faktycznie delikatne sprawy. Jeszcze bym chciał poznać trochę szczegółów, które tam towarzyszyły, być może, zanim wydałbym opinię, ale...
0: Pytaj o co chcesz.
1: No to tak dziwnie trochę nie rozpoznać, że dziewczyna ma 14 lat tylko, bo to taka pucołowata twarzyczka jeszcze.
0: No właśnie nie, wyglądała bardzo dojrzale.
1: No może jak się uszminkowała i ubrała odpowiednio, ale potem...
0: Nie, właśnie nie, to znaczy widać było po niej, że jest nastolatką, widać było po niej, że nie ma 18 lat, ale tak choćby po kształtach, tak, no bo też kobieta nabiera i biustu, i bioder i tak dalej, ale nie, w życiu byś nie powiedział, że to nie jest dojrzała dziewczyna.
1: Wiesz co, no starałbym się na pewno sobie uświadomić to, że różnie to mogło być, że, nie, że różnie można tego typu spotkania i związki też oceniać. Zupełnie czymś innym jest dla mnie jakiś gość, który wykorzystuje nieletnią i ją tam gwałci czy coś, a facet, który jak w tych filmach trochę, nie wiem, Leon Zawodowiec, związek tego Leona i tej dziewczynki, który w filmie to zostało trochę ocenzurowane. Jedna scena jakaś tam wypadła, no ale cały czas się to czuło i wiedziało się, że to jest takie trochę właśnie pedofilskie, ten Leon i ta, jak ona się nazywała, Sara, czy jakaś tam, no nie pamiętam, ta dziewczynka, co tam z nim mieszkała, nie? No są różne sytuacje i co, i takiego Leona też to uważacie, że to obrzydliwość, ten film w ogóle, lobby pedofilskie czy coś, no nie, no jakoś tam inaczej na to patrzymy i w życiu też tak może być różnie. Z tymi sprawami.
0: No dokładnie, no i tutaj w tej sytuacji omawianej przeze mnie bonusowe punkty za to, że hipotetyczny mężczyzna, przyjmijmy, że to byłem ja, w żaden sposób nie dążył, nie prowokował, to właśnie ona się przystawiała, to ona dążyła, to ona, wiesz, przekraczała kolejne granice, to ona się kompletnie podłożyła.
1: Czyli tak, nocne radio, bronimy pedofilów, wspieramy NWO, atakujemy... zdrowe, dobre leki i z systemem tutaj razem działamy, żeby ludziom mydlić oczy i na różne spiski. Samo zło.
0: Tak, dokładnie. Owca w wilczej skórze. Dobra, to może będziemy, ja przynajmniej będę powoli kończył na dzisiaj, bo jutro trzeba wstać do kołchozu.
1: Właśnie, to ja też już się zmywam powoli. Dzięki ci wielkie w takim razie za rozmowę. Będzie przerwa techniczna jutro w piątek, bo już jest czwartek.
0: Wiesz co, zobaczę, bo w sobotę muszę bardzo wcześnie wstać. Raczej będzie, ale głowy za to nie dam, bo naprawdę muszę koło 3 w nocy wstać i zobaczę najwyżej, może sobie jakoś to przełożę w czasie, ale zapowiem przyszłotygodniową przerwę techniczną, gdzie będziemy mieli specjalnego gościa, eksperta do spraw wulkanów i porozmawiamy sobie na tematy wszelkiego rodzaju wulkaniczne, w tym zastanowimy się, czy jeżeli Korea Północna by zrzuciła bombę atomową na Yellowstone, czy spowodowałoby to wybuch, erupcję wulkanu i zniszczenie Stanów Zjednoczonych. Za tydzień przerwa techniczna w piątek o 21:00. Zapraszam.
1: Myślałem, że spotkanie z wulkanizatorem. To tak bardziej Kamil Cebulskim. No, a u nas wulkany bardziej. Nie wulkanizator, przedsiębiorca, tylko wulkany. No dobra, to w takim razie może jeszcze przerwa techniczna na przykład w sobotę będzie, też jest taka ewentualność.
0: No zobaczę, bo po prostu muszę o skandalicznej porze w sobotę wstać, ale jak złapię troszkę snu w trakcie dnia, to może się wbije właśnie w sobotę o 21:00. No zobaczymy, jak to będzie.
1: No to leć, latawcze wiatronogi.
0: No, trzymaj się i do usłyszenia i pamiętaj, bronimy pedofili.
1: Tak jest. Bronimy pedofili, masonów, NWO, iluminatów, czarna magia, szatan, antyżycie, aborcja, proaborcja, proaborcyjne radio też, tak. Jak się zastanowić, to coś w tym może jest. Może faktycznie jakieś szatańskie podszepty. Ale nie, no zawsze staramy się być i LGBT niedługo, napisał jeszcze Anon. może po prostu to my idziemy jednak pod prąd i staramy się nie patrzeć jednostronnie, czarno-biało i binarnie, szukamy niuansów różnych i wcielamy się czasem właśnie w adwokata diabła. Diabeł też potrzebuje tego adwokata. Zresztą mówiłem już w audycji, że ja diabłu tak po chrześcijańsku wybaczam. Jestem pierwszym człowiekiem na ziemi, który wybaczył szatanowi. I wybaczam ci, no głupio zrobiłeś, że się zbuntowałeś przeciwko Bogu, ale jeśli o mnie chodzi, to ja ci wybaczam. No ale wolę już tak, żeby było w ten sposób tutaj, niż gdyby cały czas, gdybyśmy płynęli z nurtem, nie? A Leniuch wybacza potrzebie. Wszyscy wybaczamy, kochani, wybaczamy sobie, ręce do góry wznosimy, zapalniczki zapalamy i śpiewamy. Nocne radio kocha mnie, nocne radio w nocy i we dnie. O, wybaczam. No i wybaczamy, kochani, wybaczamy. Kto komu wybaczy, kto komu wybaczy. A ja wam wybaczam, że spędziliście tutaj 2 godziny ze mną, czy ile tam byłem. I wybaczam wam, że jesteście tacy, jacy jesteście. No, lepsi nie będziecie. Tylko ja umiem być wspaniały taki. No. Dlaczego stresujecie Leniuszka? Stres zabija, napisał Jar. Co sądzę o egzorcyście Walaszka? Zapytuje Zza. To jakaś nowa ksywka. Tak, widziałem tylko trailera i powiem, że bardzo lubię twórczość Walaszka generalnie. Wściekły wąż jest oczywiście idolem i postacią już kultową pewnie dla wielu. Jako twórca i jako aktor, kaskader, domorosły, no taki człowiek, który bardzo dużo zrobił w swoim życiu, świetnych rzeczy, które nawet na swój czas były bardzo świeże. No, ZF Skurcz, przecież którego był założycielem i filarem, drugi brat, z którym dzisiaj gra w formacji Figo Fagot, drugi Walaszek, a no to był trochę mniej zawsze znany i teraz troszkę może jest bardziej, ale widzicie, nadal nie pamiętam, jak się nazywa, nie? A Bartosza wszyscy znamy. No, ale tak patrzę na tego egzorcystę i widzę już takie powielanie pewnych kalek, już trochę zmęczenie materiału, nie? Trochę to jest w duchu takiego serialu, który sam, o którym sam wspominałem, żebym mógł zrobić, nie? Jakbym miał dużo czasu na animację jeszcze, na rzecz bardzo pracochłonną. No chyba, że się to robi tak jak Bartosz, tak byle jak. Szkoda, że nie znalazłem w sobie odwagi, żeby zrobić tak byle jak, bo bym miał zrobione teraz i to ja bym był znany, a nie on na przykład, nie? To też tak sobie czasami pomyślcie, czy nie warto zrobić, żeby sobie coś było, nie? Po prostu. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No ale on znalazł po prostu dobrą metodę, bo te Bazgroły korzysta cały czas z tych samych kalek. No i zbyt dużo tych kalek, nie? Oglądam South Parka, też widzę kalkę, ale nie taką nachalną i tak cały czas, że te postacie zawsze widoczne tak samo z przodu, ten Spaceon, ten Walu. By the way, myślę, że Walu, ksywka, to tutaj może być jedna z ksywek, który miał sam Bartosz, no bo to przecież Walaszek, to może był Walu, nie? No i tak patrzę na tego egzorcystę i taka, no znowu kapitan bomba, tylko że demony, diabły i dzielny ksiądz, nie? Pewnie będzie dużo obscenicznych scen, wulgarności i wszechobecne kutasiki wszędzie narysowane. Wszystko będzie miało kształt kutasa. Egzorcysta będzie strzelał z karabinu, który będzie miał kształt kutasa też. I dziwię się, że YouTube tego nie banuje. Jak to jest, że przechodzą te wszystkie chuje, muje w git produkcji, a ktoś inny jest na przykład banowany za pokazanie gumilali, takiej seksualnej gumilali na filmie, jak na przykład Major Suchodolski, kompan Krzysztofa Kononowicza, mój największy idol ogółem i całe te. No i on zostaje zbanowany za gumilale. A tutaj jest dużo więcej różnych obscenicznych rzeczy, kutasików, gadania o stosunku seksualnym w sposób niewybredny i mówienia co innym w pewną tylną część ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, co im tam, trzyliterowy wyraz pisany przez niektórych przez trzy litery, jak na przykład Zenon ostatnio tak się nazwał swojego wojownika, też tak tym trzyliterowym słowem oznaczającym organ męski, w wulgarny sposób powiedziane to właśnie. Co się z Zenonem dzieje? Czy on coś tam też jakiś ma ciężki okres z nocnym radiem? Wiecie co? Nocne radio, no niektórzy tak się tu czasami sobie mówimy, że nocne radio uzależnia, nie? To wiecie, jak to jest miłe takie coś usłyszeć tutaj? Dla nas kapitanów, że to lepszego komplementu nie ma. To najlepszy narkotyk. No ale właśnie, jak to z narkotykami jest? Może wy nie słuchajcie tego radia nocnego za dużo, bo musicie sobie odpocząć. Nie, może jak z drogami jest, że macie zgon, potem się nasłuchacie i potem już wam dupą wychodzi to nocne radio. Krawiec, może zacznij animować, wrzucisz to na kanał i zarobisz miliony monet. Błyszczysz się jak miliony monet. Ale że monet, że co? Że tu coś do inne radia? Chaosu? Tu coś? Nie, aha. Monet, miliony monet. Aha, zarobisz miliony monet, rozumiem. No tak, może to by była dobra motywacja, jak już by się zaczęło coś dziać. Zrobić trailera. No i tak zrobię. Bo czuję, że bardzo dużo moich dobrych pomysłów jakby zostało wdrożonych w życie przez całe te lata, kiedy ja myślę o tym, że można by coś fajnego zrobić, nie? Nie mam jak, trochę ciężko i tak dalej. I nie robię, a potem patrzę i ktoś pojechał na tym schemacie, co ja miałem, nie? I znowu. I kolejne pomysły jakby się wdrażają, tylko że niestety ktoś inny to robi. No, pewnie, że się idzie uzależnić od nocnego radia, jak od wielu mediów tego typu, bo to jest żywy głos, który mówi do was właśnie teraz, właśnie o godzinie za 4 minuty druga i na żywo, i wszystko się może wydarzyć. Może ktoś zadzwonić na przykład na profil nocne radio skype'owy, może się na przykład apokalipsa zacząć, prowadzący może się zesrać też, proszę państwa, zesrać. Może, no, także wszystko może się zdarzyć, są emocje, są dramy, ludzie się na siebie gniewają, potem sobie wybaczają, czyli jak w serialu trochę, nie? W następnym odcinku Jacek Blacha powie...
2: Witam ponownie.
1: No, taki trailer... Z czym dzwonisz?
2: Ale istotnie coś w tym jest. Znaczy, ja jestem jednym z wielu przykładów, że środowisko radiowe wciąga, zasysa i to zasysa na wiele lat. Na wiele lat i to w sposób nieprawdopodobny. Zresztą przypuszczalnie w tym pierwszym twoim nagraniu, kiedy byłeś przedstawiony, nie powiem przez kogo, ty wiesz przez kogo, kiedy byłeś przedstawiony przez prezentera innego radia.
1: Pozdrawiamy Marcina Hugo Kosińskiego, tak? To on?
2: Nie, nie mam tego na myśli. Twój pierwszy raz to było wystąpienie z ludźmi z 30 Fingers.
1: Aha, myślałem, że pierwszy raz w kontestacji, jakoś tak myślałem. A ty mówisz, że pierwszy co? Ogólnie, że się
2: pierwszy raz, kiedy się przedstawiłeś.
1: O, to ty takie rzeczy pamiętasz. To niesamowite, ja już w ogóle takich rzeczy nie pamiętam. I co to
2: no
1: było?
2: Ja pamiętam. No ja pamiętam, to była ogólnie taka, powiedzmy, historia sukcesu 30 Fingers, tak? Gdzie byliście przedstawieni przez pewnego człowieka na M.
1: Pozdrawiam Martina Lechowicza, ale to nie było chyba, bo wcześniej coś tam nagrywałem też, ale to był taki wywiad faktycznie i już od tamtej pory nie udzielam wywiadów. nikomu. Też tutaj od razu przy okazji zaznaczę szybciutko dla pewnej osoby. Pozdrawiam Marcina. Marcinie, jak coś mówisz na streamie, to licz się z tym, że będzie to skomentowane. No i przypominam po raz wtóry, że wyleciała tylko jedna twoja audycyjka z Kuźni Wojowników. Z konkretnych powodów gadaliśmy o tym, myślałem, że się dogadaliśmy i wytłumaczyliśmy sobie pewne rzeczy. No więc proszę tam nie rozpowiadać jakichś, że tu złe nocne radio ludzi cenzuruje i tak dalej, bo no, fajnie i wygodnie z siebie zrobić na przykład ofiarę cenzury i cieszyć się, nie, że ja jestem ten, co go cenzurują, ten, co mówi prawdę, ale proszę się w tym celu nie posługiwać nocnym radiem i nie robić z nas tutaj takich dyżurnych bad guy'ów, tak, którzy was zniszczyli, którzy was cenzurowali, na pieniądze was wyruchali i tak dalej, bo nie jest tak, że będziemy wszystko brali na klatę. Dziękuję bardzo.
2: Mi się tak wydaje, że taka strategia już jest troszeczkę nieskuteczna. Znaczy, że wręcz z przekorą powinieneś powiedzieć, że tak, wypierdoliliśmy cię na zbity ryj, bo jesteś zjebany i tyle, no. Krótko, tak? Znaczy, ileż można się tłumaczyć, tak? To jest coś, co sam kiedyś stwierdziłeś, tak?
1: Staram się być grzeczny.
2: Ileż można się tłumaczyć i wiesz, wyjaśniać komuś, tak? I podsuwać kwity pod ryj, tak? No masz tu i masz, jest napisane czarno na białym, tak było, to dlaczego jeszcze opowiadasz takie rzeczy, tak? No
1: w sumie masz rację,
2: Są zresztą, ludzie, którzy tak się w ten sposób zachowują. Poza tym, hej, czy w nocnym radiu być bad guy'em to jest coś słabego? No mi się wydaje, że nie. Tutaj jak się tak rozejrzeć, to w sumie sami bad guy'e tutaj siedzą.
1: Nie polecam generalnie. Brakuje niektórym wyczucia. Nie polecam takie ciągłe atakowanie innych i obwijanie o całe złotego świata, bo ludzie nie są głupi, tak? I słuchacze to nie są tacy kretyni jak przeciętny obywatel, którego można zmanipulować, któremu można zasiać trochę populizmu i ludzie widzą, że coś tu się kupy nie trzyma trochę w tym, co się ktoś tam sobie opowiada i sami sobie strzelacie w kolano. No, tyle w temacie. Poza tym ludzie są też czasami już zmęczeni trochę tym hejtem, tym ciągłym szukaniem wroga i sobie chcą po prostu czegoś innego posłuchać, nie?
2: Troszeczkę rozbiłeś mnie z tematu ogólnie rzecz biorąc.
1: Wiesz, ile się rzeczy na swój temat nasłuchałem, dowiedziałem, co były jakieś wyssane z dupy zupełnie przez te lata wszystkie, stary, na różnych czatach,
2: wiesz, w komentarzach. Do swego czasu to nawet mnie oskarżałeś, że ja pewne rzeczy się sobie z palca. Dopiero jakiś czas potem, żeśmy sobie wyjaśnili, co tak naprawdę blachę boli, tak? To ja już jakby nie chcę do tego wracać, bo ty doskonale wiesz,
1: no wydaje mi się, że wtedy trochę też podkoloryzowałeś sobie to i owo.
2: No nie podkoloryzowałem.
1: Ale dobra, to zostawmy. W każdym razie więcej jakichś pozytywnych emocji, ale trudniej jest, to się zgodzisz chyba, że trudniej jest budować na pozytywnym czymś niż na negatywnym, nie? Bo negatywne, popatrz, co ludzie lubią? Akcje, walki, emocje, agresje, wiesz, znaczy, rywalizacje. Nie, a co masz do zaproponowania z tej dobrej, z tej ciepłej strony, to ciepłe medium chcesz tworzyć? No to co masz? To możesz albo postawić na humorek jakiś, co już jest problematyczne, bo chcesz sobie pożarcić z grubej rury, to zaraz kogoś obrazisz, nie? I się zrobi znowu nieprzyjemnie. No to można tak zrobić taką miłą atmosferę, że się pozdrawiamy i witamy i no pomówmy dzisiaj o podróżach. O podróżach albo o dobrym jedzonku. No tutaj trochę
2: znaczy, mi się wydaje,
1: te rzeczy u nas też są, ale wiesz, no trochę
2: mi się wydaje, że to jest coś zupełnie innego. To jest bardziej specyfika internetu, bo ogólnie cały współczesny świat, jaki znamy, to jest świat oparty na krytyce, tak? Znaczy, ludzie korzystali z jakichś narzędzi, po czym przyszli inni ludzie i stwierdzili, a to jest gówno, my zrobimy swoje narzędzia i one będą lepsze, tak? I gdzieś tam te drugie narzędzia albo jakieś inne narzędzia, które powstały jeszcze w międzyczasie, znalazły swoje zastosowanie. No, to temu ciężko zaprzeczyć, tak? Znaczy, wszystko generalnie, z czego korzystamy dzisiaj, to jest wynik pewnego krytycznego myślenia, tak?
1: To znaczy, ludzie... no i rywalizacja sama też się opiera jakoś na krytykowaniu tego, co robią inni. Ja krytykuję i staram się lepiej zrobić, nie?
2: Tak, tylko problem w przypadku internetu i w przypadku takiej komunikacji radiowej jest tego typu, że ciężko wyjść z tego pola krytyki i przejść do pola budowania czegoś. Że ta krytyka w sumie nie wiadomo, gdzie się kończy, tak? Bo no to jest troszeczkę tak jak z komentarzami gdzieś tam na blogu czy na jakimś portalu internetowym. Ludziom bardzo ciężko jest wyjść z pewnej krytyki i przejść do jakiejś alternatywy, tak? Do pozytywnego scenariusza, tak? No bo to jest trochę tak, że możemy się na przykład zgadzać co do tego, że pewne rozwiązania, jeżeli chodzi o radio, pewne rozwiązania techniczne są słabe, tak? No i teraz byśmy mogli poświęcić na to kolejne 48 godzin na dyskutowaniu na temat tego, które rozwiązania są słabe. I gwarantuję ci, krawiec, że mnóstwo osób by się podłączyło i mnóstwo osób by zajęło swoje zdanie co do tego, które rozwiązania są słabe. Natomiast tych, którzy rzeczywiście mieliby odpowiedź pozytywną, to podejrzewam, żeby była może jedna osoba, może dwie. No, rzecz jest w tym, że ciężko jest w przypadku internetu z tej roli krytykującej i przedstawić jakąś rzeczywistą alternatywę. Myślę, że o wiele łatwiej też ze względu na to, że patrzy się pewnym ludziom w oczy i prawda, gdzieś tam no, zazwyczaj są to środowiska zamknięte, na przykład środowiska naukowe, tak? No to łatwiej jest w pewnym momencie powiedzieć stop, tak? A tutaj jakby no, ciężko jest powiedzieć stop, bo kolejne osoby gdzieś tam się dołączają. Bo jest to, myślę, na swój sposób łatwe intelektualnie, to jest raz, a dwa, że to tutaj troszeczkę działa psychologia tłumu, tak? To jest taka psychologia stadionowych kiboli. Dokładnie to samo działa w sieci, tak? To jest generalnie przykład wszystkiego z tym, co mamy do czynienia, przynajmniej w tej polskiej części internetu, chociaż moim zdaniem w tej, powiedzmy, anglojęzycznej części sieci nie jest zdecydowanie lepiej, jak niektórzy twierdzą. No. Po prostu jest inaczej, ale tam też ludzie potrafią być bardzo krytyczni, tylko oni chyba nie w takim stopniu i nie w takiej częstotliwości przeklinają jak my. To nas różni.
1: No, są też kapitanowie tacy w innych mediach, którzy na przykład bardzo źle podchodzą ogólnie do krytyki, to znaczy uważają, mają takie podejście z kolei, że krytyka, wytykanie błędów to jest coś, co tylko ciągnie w dół, co sprowadza właśnie konflikty. Trochę można się zgodzić z tym, ale tutaj znowu, czy jedna strona ma rację, czy drugą strona ma rację, nie musimy tak o tym myśleć. Możemy się zastanowić nad proporcjami, ile tej krytyki, ile tego miłego, sympatycznego klimatu i zrobić z tego taką mieszankę, żeby nie było to ani mdłe, ani zbyt gorzkie, nie?
2: Nie, ja myślę, że to jest kwestia tak naprawdę
1: albo
2: odpowiedzi.
1: W jedną, albo w drugą.
2: To jest kwestia odpowiedzi, czy robisz to dla siebie, czy robisz to dla innych. Bo jeżeli robisz to dla siebie, to możesz być tak naprawdę kim chcesz i możesz ignorować, że tak powiem, jakieś tam stanowiska innych, bo w żaden sposób nie respektujesz ich czasu, ich nakładu koncentracji i tak dalej, i tak dalej. No, a jeżeli robisz to dla innych, i nawet jeżeli z dużym opóźnieniem sobie to uświadomisz, no to w tym momencie w jakiś sposób musisz zacząć się liczyć z krytyką, tak?
1: No pewnie. Trzeba się umieć liczyć z krytyką, ale z drugiej strony nie można być też taką miękką dupą, która co jej ktoś nie, wiesz, nie wytknie, to ona, o no to może się poprawię faktycznie, nie? Trzeba też trochę walczyć o swoje i jak czujemy się, że jesteśmy krytykowani niesłusznie, to może warto się postawić. No a mi się wydaje, że u nas są proporcje dobre. Jest trochę tego i jednak tu znowu, kurczę, a co do takich radiowych jeszcze rzeczy, no już paru osobom to mówiłem i powiem jeszcze raz, bo myślę, że to jest fajny tips taki, wskazówka dla nadających, że tak jak w chrześcijaństwie, nie wiem, załatwia wszystko to pierwsze przykazanie miłości, to w radio wszystko załatwia jedno przykazanie. Pamiętaj, że ktoś ciebie słucha i że tu dla kogoś jesteś. To o czym Blacha powiedział. Blacha ma takie też podejście, że bardziej profesjonalne, że jesteś tu dla kogoś, masz robotę do wykonania. Ale no to nie mówię tak w 100% tak akurat mieć takie podejście. Po prostu pamiętać, że cały czas, że ktoś po tej drugiej stronie jest. Wyobrazić sobie salkę, w której siedzi te kilkadziesiąt osób na krzesełkach, jak na jakimś kabarecie czy w teatrze i sobie was oglądają zwyczajnie. I jak cały czas będziecie mieli to przed oczami, w głowie gdzieś, to ani nie zaczniecie smędzić, bo no, ktoś słucha, to musi być dynamicznie, nie? Bo ludzie się znudzą. Ani nie zaczniecie za bardzo bluzgać i nie będziecie za bardzo wulgarni, bo no może tam jakieś i młodsi są na tej widowni, ktoś mnie słucha, ktoś mnie ogląda. I cały czas to przypominanie sobie załatwia wam bardzo dużo rzeczy z tym nadawaniem, nie?
2: Nie wiem, nie jak wiem, powiem ci, że naprawdę nie wiem do którego Boga się modliłeś i czy w ogóle do jakiegokolwiek się modliłeś, ale chyba przeżyłeś jakieś oświecenie w ostatnim czasie, bo to ile razy ja próbowałem ci jakby ten aspekt swojego postrzegania wyjaśnić, to już naprawdę jakieś, nie wiem, ze 100 audycji można by w sumie z tego zrobić. Jak to Blacha przed Krawcem się produkował i za każdym razem wychodziło dokładnie to samo. To tak, znaczy w sposób perfekcyjny to zdefiniowałeś, dlatego ja jestem takim jakościowym faszystą. Jestem takim jakościowym faszystą, bo wiem, że tak naprawdę to radio konkuruje z YouTube'em, konkuruje z setką innych serwisów, konkuruje z telewizją, konkuruje z książką. Znaczy to, że ci ludzie po tej drugiej stronie, nawet jeżeli jest ich tam powiedzmy 20, 30, jest to jakaś tam mała ilość, tak? To, że ci ludzie poświęcają ci, nie wiem, 2 godziny uwagi, 3 godziny uwagi, To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo i za to im się należy pewien szacunek. Chociażby taki, żeby nie karmić ich gównem.
1: A Kuk tutaj napisał na czacie Nocnego Radia, że Nocne Radio jest lepsze od Kościoła. Kochani, nie spodziewałem się takiego czegoś w radiu, w tym radiu. Przepraszam. No, zgadzam się, Blacha, z tobą, ale a nie uważasz, że można też przesadzić na przykład z tym profesjonalnym podejściem i wtedy się robi na przykład taka nuda, rygor i co ważne, ktoś może stracić przyjemność zbawienia się z nami tutaj w radio, bo chciał, żeby to dla niego było takie hobby, trochę zabawa, kontakt z drugim człowiekiem.
2: Nie uważam, mogę konkretne przykłady ci podać,
1: i zostanie zaduszony trochę taki i wiesz, i wszystko się zepsuje przez to, że ty chciałeś mieć wszystko poustawiane, profesjonalne, ustalone.
2: Nie.
1: No jak? Nie. Jak nie, jak tak?
2: Nie, to jest... ja myślę, że w twoim wykonaniu to jest taka ucieczka od pewnej odpowiedzialności. Ty próbujesz w jakiś sposób, próbujesz od tego uciec, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że może nawet nie część pracy, ale właśnie część samej odpowiedzialności spadłaby na ciebie.
1: Ja nie twierdzę, że tak nie jest.
2: I to by było w jakiś sposób dla ciebie trudne, coś by ci to zaburzyło w głowie.
1: Masz rację, chociażby podam ci
2: przykład, dlaczego tak nie jest. To jest taki przykład, że tak powiem, bardzo w moim stylu. To jest przykład tego, że jak wiesz... Dragon Ball po 3 seriach w chwili obecnej jest dalej kontynuowany. Jest dalej kontynuowany w wersji Superb. I w wersji Superb Toriyama wrócił do swojego studia. I teraz, znaczy, to pewnie wyglądało tak, że ktoś przedłożył mu odpowiedni kontrakt, na tym kontrakcie była odpowiednia duża ilość zer i dlatego on wrócił. Ciśnienie fanów było tak duże, że on, że tak powiem, wrócił. I jak z każdą reaktywacją, mogło to się skończyć straszliwą kichą. Natomiast tak się nie stało i co ciekawe, studio, które realizowało Dragon Ball GT, przyłączyło się do tworzenia, że tak powiem, nowej wersji. Czyli okazało się, że po tylu latach, kiedy był ten, że tak powiem, przestój, kiedy wszyscy utyskiwali, że DB się skończyło, że już nigdy nie będzie, że czasy, kiedy to leciało na RTL-7 skończyły się, tak, że to już nigdy nie wróci, że to są wspomnienia z naszego dzieciństwa.
1: Trochę za długi wstęp.
2: To nijak odbija się, że tak powiem, na tym, co teraz dalej jest realizowane. Ja bym wręcz stwierdził, że to, co jest realizowane teraz, ma jeszcze większą wartość, ponieważ ma to takie pchanie, że tak powiem, ze strony fanów, tak? Ponieważ jest ten taki czołg, który jedzie, że tak powiem, zaraz za intencjami Toriyamy i w tym czołgu siedzą wszyscy ci fani, w tym także ja, fani DB, tak?
1: No dobra. Ale to co się odniosę do tego, co wcześniej powiedziałeś, 5 minut temu, kiedy mówiłeś akurat o unikaniu odpowiedzialności z mojej strony, że to sprowadzanie na taką nieprofesjonalną drogę tutaj i odpuszczanie sobie wielu rzeczy, to właśnie to. I całkowicie przyznam ci rację. Tyle, że widzisz, tu jest taka zagwozdka, że to faktycznie to zjawisko następuje, to sobie od razu myślimy, że to jest coś negatywnego. Krawiec unika odpowiedzialności, więc taka strategia musi być z bazy zła. A to jedno znowu nie przeszkadza drugiemu. Może być to unikanie odpowiedzialności, a przy okazji może w całkiem dobrym kierunku to iść. Mimo, że ja sobie unikam odpowiedzialności. Kumasz, o co mi chodzi, nie? Nie myślmy na skróty tutaj, że...
2: No tak, tylko wiesz, w momencie, tylko co to, tylko jakie są tego konsekwencje? Znaczy to, że ty unikasz tej odpowiedzialności,
1: czy ja muszę czuć odpowiedzialność?
2: To jeszcze nie jest koniec tej drogi.
1: A czy ja muszę czuć wielką odpowiedzialność i stresować się i przejmować?
2: No jeżeli nie czujesz tej odpowiedzialności, albo jeżeli w jakimś stopniu ta odpowiedzialność do ciebie nie dociera, no to gdzieś w sposób mniej lub bardziej pośredni odbija się na postrzeganiu słuchaczy radia. Prędzej czy później, bo oni w tym momencie widzą, że to jest taki twój prywatny folwark. To jest dokładnie to, co zrobił Martin. On po prostu od samego początku, przy czym ty to nie było twoim założeniem. Natomiast to, że to twoim założeniem nie jest, to nie znaczy, że się tak nie stanie. Takie unikanie odpowiedzialności może w oczach innych, nie musi, ale może doprowadzić do tego, że oni zaczną to postrzegać, że to jest twój prywatny folwark.
1: No tutaj nie wszyscy chyba są wielkimi faktycznie twoimi zwolennikami, jak tak patrzę na czata. Znowu chcą mi płacić, żebym cię nie odbierał, widzisz. A ja cały czas niewzruszony mówię, nie zrobię tego, Jacek zostaje, wy możecie se pójść. Za żadne pieniądze, bo czekam na jakąś większą kwotę cały czas. No,
2: jeszcze... Znaczy wiesz, to czy ty mnie będziesz odbierać, czy nie, to jest tylko i wyłącznie twoja gdzieś tam dobra wola, tak? Natomiast spróbuj mi w takiej rozmowie, jeżeli masz ochotę oczywiście ją kontynuować, wytknąć jakiś błąd, tak? Znaczy, gdzie ja w tym momencie robię błąd? Były już takie serwisy, nawet o wiele bardziej rozbudowane niż nocne radio, które właśnie w taki sposób skończyły swoją karierę, ponieważ właściciele uznali to za swój prywatny folwark.
1: No dobra, to ja się spróbuję nad tym zastanowić na spokojnie już po rozłączeniu się z tobą. Okej? Okay? Ale dziękuję ci bardzo za telefon.
2: Okej, okay, ale wspaniały. To wiesz, żeby to, jeśli pozwolisz, to jeszcze jedno zdanie. Nie chciałbym, żeby to było odebrane przez ciebie jako jakiś taki prywatny kolec czy coś w tym rodzaju. Rozmawiamy zupełnie na luzie, tak? Ja w tym momencie jestem kompletnie zdystansowany. Już jakby po tej przeprowadzce rozmawiasz z troszeczkę innym blachą, tak? Co ty zrobisz, to jest zupełnie twoja sprawa, tak? Natomiast no, to jest, to jak się głębiej nad tym zastanowisz, to istotnie jest pewne realne zagrożenie. Bo to nie jest, wiesz, to nie jest coś, co się nigdy w historii nie wydarzyło. Było już parę takich serwisów, które coś takiego przerabiało.
1: Papa Smurf, dobra. Dziękuję ci bardzo, Jacku.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule.
1: Dobranoc, Papo Smurfie. To był Papa Smurf. No i pamiętajcie, uważajcie. No taki papa, nasz papa, blaszany papa nasz. A wysłuchacie luźnych gatek w nocnym radio. Rozmawiamy sobie dzisiaj o stosunkach. Zaczęło się od stosunków damsko-męskich, a skończyło się na stosunkach ogólnie międzyludzkich i rzeczach okołoradiowych, rzeczach społecznościowych. A ja tymczasem zapraszam was do uprawiania sportu, do skakania, do pływania i tak dalej.
3: Że zaprowadzimy was przed oblicze miłościwie nam panującego magistra pikularza drugiego, prowizora półwyspu aptekarskiego i obojga farmacji. Trzeba wam wiedzieć, że sława pana Kleksa dotarła również do nas. Jednym z naszych narodowych tańców jest Kleks Dance, a jedna z naszych ulubionych piosenek to utwór pana Kleksa pod tytułem Z poradnika młodego zielarza. Profesorze?
4: Proszę bardzo.
5: Poradnik.

0: Nie wiem, da.
1: A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować, wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać.
0: No, co tu dużo mówić, no, pan Kleks w swoim czasie to była naprawdę świetna produkcja, która, niektórzy uważają, że to faktycznie mogła być inspiracja dla Harry'ego Pottera, że ta szkoła taka czarodziejska, coś, to mogły być jakieś inspiracje, prawda? Podwędzili nam pomysła, panie Fertku.
1: Taki przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać.
0: Tym, którzy nie zrozumieli piosenki, bo są też i tacy, nie mówię, że u nas, ale piosenka właśnie z pamiętnika młodego zielarza jest przedstawiana jako jakiś dowód na konotację pana Kleksa z dealerami narkotyków i że to chodzi o tak naprawdę o tu suszyć, skruszyć, prawda, zwinąć, spalić, na środku pokoju się wywalić, oh yeah. No, to wiecie, o co chodzi. No, ale to nie, przecież było wyraźnie powiedziane, że trzeba to wszystko skruszyć, suszyć, skruszyć, zalać, zaparzyć wszystko i wylać to potem i zacząć biegać, skakać, bo to wam da energię, siłę do życia, nowe chęci do życia. Nie, prawda, marihuanina wstrzykiwana sobie. Przecież od tego się można bardzo szybko uzależnić od marihuaniny. Ilu ludzi po marihuaninie leży w rynsztoku dzisiaj, na samym dnie są i oni już z tego nie wyjdą, bo z marihuaniny się nigdy nie wychodzi, kochani. Taką ekspercką tutaj audycję chciałem właśnie zrobić w tym temacie. Poczytałem sobie na katolickich stronach. No. Nie, żartuję, nie czytałem katolickich stron. No, także myślę, że no, produkcja swego czasu naprawdę niezła i szkoda, że ktoś nie zrobi pana Kleksa czwóreczki. Jaka to liczba w ogóle? 4. Pan Kleks 4 powrócił. Nawet miałem przecież pomysła na scenariusz, nie? Że wskrzeszenie tego golarza Filipa, on mi się zawsze taki demoniczny wydawał. Kleks, zrobić Kleksa dla dorosłych. No, Kleks wychodzi z pierdla. Potrzeba w roli Kleksa. No idealny byłby, słuchajcie, no właśnie taki sposób mówienia. Kleksowaty, prawda? Przemądrzały taki, prawda? Filip Blacha. Golasz Filip Blacha? Myślisz, Jarze? A kto by był Adasiem Niezgódką? Myślę, że był tutaj już Adaś. Pozdrawiam serdecznie Marcina z Kildare. No, nawet miał w awatarze Adasia Niezgódkę. Przecież. Myślę, że był jakiś związek tych postaci. Nie no, być może niektórzy właśnie nowi słuchacze, którzy tu przyjdą, to tak się czują trochę dziwnie właśnie, jak w jakiejś czarodziejskiej krainie. Jakieś hardkorowe tematy, jacyś ludzie specyficzni, no bo umówmy się, wy jesteście specyficzni. Ktoś bez mutacji. Nie wiem, czy Dynamin przeszedł w końcu mutację, bo nie wiem, zapomniałem. Może on na Adasia Niezgódkę. To by był Adaś Niezgódka dopiero. Bo on wprowadzałby niezgodę właśnie, czyli Niezgódka. Niezgódka był tym, który miał wprowadzić niezgodę w tym, u pana Kleksa. To tak bym właśnie chyba coś zrobił w tej nowej odsłonie. Tak na współcześnie i na mroczno. Kleks wychodzi z pierdla, bo go tam golarz go za pedofilię mu podrzucił na komputer, mu zhakował, wrzucił mu pedofilskie jakieś te, całe te. I wyrośnięci już uczniowie pana Kleksa przylatują go odbić z tego pierdla. Tam strażników rozsmarowują po ścianach. Taki Matrix. Jakiś tam Alojzy, bo tam

wszyscy się na A nazywali. A czemu na A właśnie wszyscy? Bo Aaron, Abraham, tak? Alois? Nie, Alois to nie. No i Ambroży też się kwalifikował, bo był na A. I to był Żyd. Przecież widać było te włosy, ta broda, ten surdut, tak po żydowsku. No i to był Żyd, a Filip symbolizuje, golarz Filip symbolizuje nazistów. Zauważcie, jak on oglądał na początku twarz Adasia, jak ten przyszedł do sklepu. I tak oglądał jego twarz, tak na boki ją przykręcał ręką i mówił: o, masz dobry kształt czaszki. A jak się ta lalka nazywała, co on zrobił? Adolf. Czyli Adolf był tworem jakby Filipa, czyli Filip musi być czymś wyżej, samym zjawiskiem, nie wiem, nienawiści, jakiegoś takiego podejścia do życia właśnie bez bajek. On nienawidził bajek, tak? Jego drażnił ten kleks. Ta gejoza, te dzieci, to juhu! To on tak myślał, to co to za młodzież? To banda mamlasów. On tak się wyrażał nawet, mówił: banda mamlasów. Coś takiego. Mamlasy. No i te mamlasy. Krawiec, moja żona wszystko słyszy i jest taka sama jak ty, myśli tak samo jak ty. No, proszę bardzo. Pozdrawiamy dla szanownej małżonki. Pozdrowienia. Ja sobie tutaj się przełączę trochę w tryb sexy. Taki krawiec Sęk Iwelios w tym momencie do was mówi. Tak się przestawiam właśnie, kiedy się dowiaduję, że słuchaczki też są i chcę brzmieć bardziej seksownie, żeby się tak przypodobać. No, no przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. No, trochę się trzeba powygłupiać, prawda? Kleks, podtekst żydowski. Właśnie ciekawe teorie tu mamy właśnie. Kontekst żydowski Kleks, kryptonim Kleks, kontekst żydowski. Proponowałem też powiązania tureckiej gumy Turbo z Ali Akczą. Taki temat, żeby go też wziąć tutaj na warsztat. Może macie też jakieś inne ciekawe teorie. Mówiłem też wcześniej o żyletach ostrzonych w piramidach. W Egipcie to giganci ostrzyli żylety. No właśnie, może jakieś takie tematy kosmiczne bardziej, może seks z kosmitkami, nie wiem jak, bo dzisiaj tak dużo o seksie. Czy wy, drogie słuchaczki, byście mogły uprawiać seks z kosmitą jakimś? Może koło was właśnie siedzi jakiś kosmita teraz i tak sobie myślicie: ten mój dziubas to taki kosmita, że w ogóle ciężko, to kosmos, kosmiczny człowiek, jutro musimy do znajomych iść, ja z tym kosmitą mam iść, ja tam chcę sobie potańczyć coś, on będzie z tym tabletem siedział, ten kosmita, tego nocnego radia słuchał, kosmita mi się trafił, no ale dobry ten mój kosmita, no. Może coś takiego. A czy panowie, czy byście się potrafili kochać z kosmitką? No i tu pojawi się oczywiście pytanie, jaka kosmitka, z której planety? Może ta z Gwiezdnych Wojen, ta... jak się ta rasa... A wiedziałem, jak się ta rasa nazywała. Twin Leak? Coś z Twin. No i one mają faktycznie takie rozdwojone jakby takie rogi na głowach, takie... Tylko takie miękkie, takie jakby coś im tam wyrosło, takie uszy bardzo długie, czy coś takiego. Ta, co tańczyła w Pałacu Dżaby, nie? To była reprezentantka tej rasy kosmicznej. I oni, te kobiety, to one mają różne kolory. Na przykład są takie zielonkawe, jakieś tam żółtawe, różowawe, niebieskawe. A nie tak jak my wszyscy, świński kolor wstrętny. Świński, nie dość, że świński kolor, to jeszcze jakieś włosy. Twilekanka Phantom tutaj napisał. Dziękuję za przypomnienie. Twilekanka. Nie wiadomo, czy to czy na innych planetach się wymawia po angielsku. No, to może taka pani na przykład. No, słynną sceną właśnie w Mass Effect była jakaś scenka, gdzie była homoseksualna miłość
bo można było grać facetem i klientką, z kosmitką. Nie, to, nie no, homoseksualna, tylko jak graliśmy klientką, a facet, też tutaj jakieś tabu, no bo facet całujący się, czy tam macający, czy nawet coś więcej może tam było, nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem w sumie chyba nawet tego, tylko słyszałem. No to w każdym razie Asari, to pisze Anon. No to... Właśnie tak. No, jakie jeszcze możemy wyobrazić sobie? A szaraczka taka na przykład, czyli taki szary, nie, to takie, one mają takie małe ciałka i wielkie głowy. To nie wiem, czy kręciłaby mnie taka laska, która ma bardzo dużą głowę. Czy jeszcze by spadła na mnie tą głową, mnie zgniotła. Poza tym szaraki mają jakieś takie telekinetyczne, telepatyczne, taką silną telepatię, że was na odległość potrafią w ogóle zamrozić, obezwładnić. To kto wie, co ona by w stanie wzniesienia, taka kosmitka, mogła mi zrobić. Mi głowa pękła. Krawiec, a co się stało z krwawą? Dopytuje Cook. No, Magdalena postanowiła jakoś tam zakończyć nagrywanie. No to też, wiecie, tak czasami jest, że trochę się nagra i fajnie było. I może spróbuję sobie czegoś innego. No tak bywa, no. Ale fajnie było, fajnie się nagrywało. Możecie sobie sięgnąć po stare odcinki Krew z ucha, jak ktoś nie słuchał. Krew z ucha. No są takie właśnie wieści, że Magda coś nagrywa, ale nie wiem co i gdzie, więc nie mogę nawet zareklamować, nawet jakbym chciał. Myślę, że niektóre audycje powrócą. To też cały czas podkreślam. No nie to, żebym jakimś tutaj starał się być szantażystą, czy was jakoś tutaj... No tak szczerze, tak po prostu jest, że jak jest więcej wpłat, to się więcej chce, nie? I wrzucaj, leniuchu, jasne. Nie mamy tu problemów nigdy z tym, żeby reklamować konkurencję wszelaką, różną. Czasem mnie to troszeczkę niby irytowało, ale potem mi przeszło. Bo w sumie nie chcę być takim zagryziakiem jak większość innych, by wychodziło. Może nie większość, ale duża część. Tych, którzy się udławią, zakrztuszą, a nie wrzucą jakiegoś linka do innego radia, nie wspomną, nie zareklamują, bo no, różne są powody. Niektórzy tak wielce sobie cenią swoją własną opinię, traktują to jako jakiś coś, co jest ich główną wartością i na czym mogą zarobić, z czym się wiąże wielka odpowiedzialność, niczym u Spidermana z mocą i w ogóle i oni będą bardzo starannie coś polecali lub nie polecali. No, u nas jest trochę taka tablica ogłoszeniowa. Trudno, niech tak sobie będzie. Co kto tam ma, to niech wrzuca. A już w przypadku, kiedy jest to Magdalena Kałużyńska, nasza była nadająca, to jak najbardziej sam chętnie zerknę sobie, co za projekcik. A, wspominałem też wam ostatnio, że przypomniałem sobie o projekcie Franco 2, gry, która ufundowana została przez tłum, czyli crowdfunding, i ten tłum dzisiaj już niestety ma w rękach widły i pochodnie i cały czas stoi pod domem tych biednych twórców z firmy World Software. Piękny akcent. World Software. No, Szczecin, obskurne, bohomazowate klimaty Franco. Być może niektórzy pamiętają jeszcze z czasów Amigi. Wersja na PC już była jakaś taka... Może nie była gorsza, tylko trochę się czasy zmieniły. No i tak uważam, że lepszy był Doman tych samych twórców. Zresztą nad Domanem pracowali równolegle. Jeszcze kończyli tam Franco, a już robili tego Domana. I Doman pewnie miał więcej, no miał więcej rozwiązań, bo tam można było różnych broni używać, nie? W Domanie można było z kuszy strzelać. Jakieś bardziej to barwne wszystko było, no ale to Franco stał się kultową grą. No i niestety wszystko wskazuje na to, że sukcesu już nie powtórzy nowa produkcja. Twórcy napisali jakiegoś takiego znowu dziwnego maila w stylu, no nie odzywaliśmy się przez rok, kochani. Wszyscy myśleli, że już nas nie ma i że ukradliśmy wam kasę, ale my przypominamy, że nadal robimy tę grę. Ale mamy problemy, bo z dzichu musi iść do roboty, więc nie ma kiedy.
A my i tak bardzo chcemy i dużo serca w to wkładamy i w końcu skończymy i wklejamy wam nowy obrazek tu po roku, tutaj skina z pałą, proszę sobie pooglądajcie, no i tak, tak to wygląda trochę. Robię już tą grę chyba z 3 lata czy jakoś tak. A może chłopaki wszystkich zaskoczą, jak wypuszczą faktycznie hiciora, chociaż mi się grafika nie podoba, po prostu jest mało interesująca, nie? Mother Russia Blitz, w ogóle dużo takich indykowych nawalanek produkcji, często ma bardzo prostą, pikselową grafikę, ale ona jest świetna. Na to się po prostu fajnie patrzy, są i pomysły jakieś, i też ważne nie tylko jak narysujesz, ale i co narysujesz, nie? Jeśli są fajnie wymyśleni bohaterowie, jeśli są ciekawe pomysły na lokacje, typu jakaś klimatyczna knajpa, jakieś przyjęcie u bogacza, gdzie ludzie tam się bawią, to można przedstawić takie miejsca na przykład fajnie, interesująco, a są takie miejsca, jak zrobimy w całej grze tylko lokacje, że chodzimy po blokowisku i to blokowisko cały czas wygląda tak samo, no kumacie, nie? Że mimo, że blokowisko jest też całkiem ciekawym miejscem, no tak nawet trochę niedostatek blokowisk fajnie pokazanych w grach. Ja w ogóle się ostatnio zastanawiałem, jak ciężką lokacją do zrobienia jest blokowisko, tak z punktu widzenia technologicznego czysto, silnika gry, tak? Bo wiadomo, że jest sobie ta scena, tak? To nieważne, czy patrzycie na cały świat, czy na mały skrawek tego świata, to jest zawsze jakaś scena. Na tej scenie pojawia się kamera. Od tej pory powiedzmy, że przypisujecie tej kamerze takie skrypty, takie funkcje, takie mechanizmy, że to jest obiekt gracza już. Mamy ten obiekt gracza. Patrzycie sobie na ten świat i w tym momencie komputer musi obliczyć wszystkie te obiekty, które są na scenie. Im więcej tych obiektów, tym ciężej, tym więcej obliczeń, tym bardziej się komp zaczyna już w końcu krztusić, jak tego jest za wiele na scenie. No i teraz pytanie, jak zrobić grę z otwartym światem, gdzie mamy cały świat pokazany, znaczy załadowany jakby do pamięci, bo no, koncepcja otwartego świata to jest taka, że mamy jedną wielką krainę, po której sobie łazimy bez przeładowywania jakiegoś, nie? Bez, no i postacie mogą się tam wszystkie przemieszczać, NPC po tym całym świecie, albo w okolicach stref, które mają tam wyznaczone, to nieważne. No i są takie triki, które pozwalają zrobić, żeby ten komputer jednak przeliczył cały ten świat. Po prostu te obiekty, które są bardzo daleko, jakiś stoi sobie zamek i ten zamek jest, jako że on jest tam hen-hen na horyzoncie, ledwo go widzimy, on jest, pod niego jest podmieniany z tej okazji obiekt bardzo prosty, taki jakbyście z drewna wycięli, ciach, ciach, ciach, taki zamek, nie? Tylko że z daleka my nie widzimy tak bardzo tego, że on się różni od tego, od tej wersji zamku, która ma dużo detali, która ma schody, ładnie wszystko wymodelowane, więcej tych ścianek, więcej do obliczeń. No, w ogóle tak, jak sobie o fizyce czasami tam słuchałem, to niektóre zasady fizyki, szczególnie te z fizyki kwantowej, to mi tak czasami jakoś mi się to kojarzyło z pewnymi mechanizmami w silniku gry, w silniku, który w sumie obsługuje cały ten świat. Bo tak się mówi, silnik gry, silnik graficzny, ale w zasadzie dzisiaj to często to jest jednym i tym samym, no. Jednym silnikiem, który i generuje całą grafikę, pokazuje wam te wszystkie obiekty. Zdziwilibyście się, gdyby z tego całego mechanizmu, który sprawia, że finalnie widzicie grę już na ekranie, jakieś krajobrazy, zamki, postacie, gdyby tam niektóre funkcje z tego wykasować, które biorą udział w generowaniu tego obrazu, to byście bardzo dziwne rzeczy zobaczyli. Na przykład wszystko byłoby starało się być na pierwszym planie. To znaczy koleś stałby za ścianą, a wy byście go widzieli, tak jak on by był przed ścianą. Albo byście na przykład widzieli wszystko, co tam można by wyciąć z tych mechanizmów generowania grafiki. No nic, teraz jakoś mam pustkę w głowie, ale trochę się tym interesuję nawet i
bardzo to jest fascynujące. Dla mnie o wiele bardziej grzebanie w takim silniku, sprawdzanie, jak jakaś gra jest zrobiona, przerobienie tej gry, zrobienie jakiegoś własnego obiektu, to jest lepsza zabawa niż samo granie w gry. Już mi się tak bardzo nie chce, już się nagrałem, nie? Na przeróżnych platformach, no wszystko się kiedyś nudzi. Oprócz nocnego radia oczywiście, które się nigdy nie nudzi. No i tak, prawda, u nas po 3 godzinach mamy w zwyczaju mówić, że lepszy niedosyt, lekki niedosyt niż przesyt. I powoli się będę tu z wami żegnał. Ale to dobrze, że są długie audycje i długie posiadówy, bo to przypomina trochę bardziej ideę tego, co jest popularne i lubiane dzisiaj. Gardzimy trochę tym. Mówię o streamach oczywiście, o streamach live. Ktoś coś siedzi, gada. Czy to nie jest trochę to samo? Czy ja też tu sobie nie siedzę tak jak inni na streamie i nie gadam po prostu do was? Czy to się tak bardzo różni? Czy tu muszę zaraz udowadniać, że to jest tu nasze dużo lepsze? My tu, prawda, na poziomie, a tamce jakiś menel siedzi, piwko pije. Tam też jest normalny człowiek, który coś mówi do innych, nie? A inni to komentują. Też jest kanał zwrotny, taki, który nie do końca jest fajny, bo ograniczenie kontaktu z widzem do wypowiedzenia się w donatach, czy to nie jest trochę brak szacunku dla ludzi? Kumpla brat robi gry z otwartym światem, pisze Jar. Mi się tak wydaje, że to jest trochę taka pogarda dla ludzi, że możecie się odezwać, możecie coś skomentować, ale co jak wpłacicie 3 zł, tak? I wtedy i karma wraca i dlatego takie są te komentarze, nie? Obelżywe i obrażają głównie streamerów przecież w tych komentarzach. Mają też swoich fanów, mają też są i pozytywne rzeczy, czasami jakieś takie podnoszące na duchu, bo ci streamerzy przychodzą, też mają swoje dramy. Często takie, widzicie, my tu mamy dramy, że ten się tam pokłócił z tamtym i tak dalej, o audycję czy coś, a tam dramy takie, że eksmisja z mieszkania, że przejmowanie opieki tam nad bratem, coś w ogóle. Matka uzależniona od alkoholu. No to mówię o Danielu Magicalu oczywiście, o którym wspominałem ostatnio. No to mi też trochę zmieniło pogląd na tego typu show, że tam się też dzieją jakieś ważne rzeczy i czyjeś życie się zmienia. Potem, jak zawsze, okazuje się, że ten, którego wszyscy uważali za tego dobrego, że on taki bez skazy i zmazy, to jakieś tam brudy wychodzą, prawda, że tam się, że nie podziałkował się do końca z hajsem, że coś. No ale to tak w życiu jest niestety, nie? Ja bym tu stawiał na to, że ci, którzy są biedniejsi, ci, którzy żyją właśnie w skromnym jakimś mieszkanku, nie mają na czynsz, tak dalej, to są bardziej, no niestety, skorzy do tego, żeby się z kimś nie podziałkować, żeby coś zatrzymać dla siebie i tak dalej, bo im po prostu brakuje tego szmalu. Często są przez kogoś innego przyciśnięci, kogoś innego muszą spłacić, bank coś chce i tak dalej, na przykład, nie? No i w człowieku wygrywa czasami ten strach przed tym, że coś mu tam zrobią i robi jakieś krzywe ruchy, nie? A jak ktoś ma opór hajsu, to w sumie też często jest skąpiec. Sknerus McQuatch. Nie wiem, widział ktoś w ogóle tego nowego Sknerusa McQuatcha? W rezultacie nie obejrzałem jakoś. A ciekawy byłem, jak to wypada oczywiście w porównaniu do starych DuckTales. Bajki, którą pamiętamy pewnie jeszcze z dzieciństwa, co po niektórzy. A niektórzy już może i nie. Dobra, ostatnie chwile. Miałem już się żegnać, ale lubię sobie tak zaokrąglić. Do godziny 3:00 na przykład posiedzę tutaj jeszcze. Może ktoś zadzwoni, a może nie. To posłuchajmy muzyki.

Jack Black. Pojawił się też w jajach w tropikach. Ta głupawa komedia, o której ostatnio wspomniałem. Naprawdę się nieźle uśmiałem. Jak to się czasami mówi, dobry film na zbakę szczególnie, nie? To wiadomo, o co chodzi. Kto wie, ten wie. No, a tutaj Jack Black się pojawił właśnie tam jako żołnierz, jako twardziel nagle wyskoczył, a jednocześnie on tam jest aktorem, on gra aktora, tak? No, zabawny taki nawet zabieg, gra sobie aktora, znanego z roli spaślaków, że on się wcielał w całą rodzinę spaślaków, mama spaślak, tata spaślak, jak on się nazywał? Jeszcze jakieś zabawne imiona mieli ci aktorzy. No i w ogóle zabawna sytuacja, bo Dream Team, taki aktorów znanych, ląduje w dżungli i oni myślą, że grają w filmie, a tam się dużo rzeczy dzieje naprawdę. Tak więc myślę, że warto sobie jednak popatrzeć.

Jeśli ktoś jest fanem Jacka Blacka, to na pewno go też bardzo mu się spodoba gra Brutal Legend, w której raz, że on głosu udziela, gra trochę takiego samego siebie, bo to jest taki... On się tam... Coś mu spada na łeb, pracuje w jakimś sklepie, jakieś tam wiadro mu spada na łeb i on się przenosi do krainy heavy metalu! Yeah! I tam wszyscy chodzą napakowani, tacy jacyś w czarnych koszulkach, jakieś kościotrupy, Ozzy Osbourne się pojawia w ogóle. No taka kraina z wyobraźni metalowa. Bardzo fajna gra. I można sobie i samochodzikiem pojeździć, i się ponapieprzać. I dużo humoru przede wszystkim. No, Jack Black też podkładał głos pod Pandę w Kung Fu Panda. Bardzo fajna animacyjka 3D. No, to jedna z tych takich szrekowatych, czyli tych takich, że i stary se obejrzy, i młody, nie? I można spokojnie z dzieciakiem pójść sobie do kina i się też samemu pośmiać. No, zresztą sam Shrek... Wylądował bardzo wysoko, chyba na pierwszym nawet miejscu w jakimś takim rankingu filmów, które są szczególnie takie uniwersalne, nie? Dla uniwersalnej grupy wiekowej. I trochę tak jest traktowany. Często jak spytacie się swojej matki, ciotki, babki, czy znasz Shreka, to powie, o, to oglądałam, to bardzo fajne faktycznie. Nie oglądam bajek, ale ten Shrek to fajny. Jest dużo więcej tego typu produkcji, tylko że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego. Może właśnie taki dobry byłby spoiler, bo szykuję się, żeby nagrywać sobie spoilery, ale tak co jakiś czas po prostu, co dłuższy jakiś czas sobie nagrać, tak, żeby coś było. No to zrobiłbym też chętnie odcinek o animacjach 3D, co lepszych. Wiecie, Pixary, Dreamworksy, wszystkie te, i całe te. No, także to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Gomeza i wszystkich w ogóle sponsorów Nocnego Radia. W szczególności, w drugiej kolejności pozdrawiam zwykłych słuchaczy, standardowych, tych nie premium, tych słuchaczy, tych zwykłych takich, co nigdy jeszcze nie zasponsorowali Nocnego Radia. Wy też możecie słuchać, to nie jest tak, że ktoś was wygania. Jak zostaną miejsca tu dla naszych kochanych sponsorów, prosimy, tutaj jest przygoda, to wy też możecie gdzieś tam się zmieścić. Na razie sobie tu czekajcie. To, że zabieracie tu streama i kilobajty nam wysysacie, to nie jest to problem. My sobie damy radę, nie przejmujcie się. No. Jakaś cisza się na czacie zrobiła, takie cykanie świerszczy teraz tu powinno być. Ale już nie chcę mi się szukać, bo idę sobie. Trzymajcie się, do usłyszenia i wpadajcie o 21, bo z reguły coś się wtedy dzieje, a czasami i wcześniej. Ostatnio Etam wchodzi o 18 na przykład często. Często w tych godzinach jest. I uważam, że to jest bardzo dobre, żeby było wiadomo, że jak Etam jest, to na przykład o tej 18, nie? Wtedy nawet jak go nie ma, to ktoś przyjdzie, no nie ma, no trudno, ale często trafi sobie, jak lubi słuchać Etama na przykład, nie? I jego luźnych opowieści z kuchni, z podwórka, z psem, różne przemyślenia, konstruowanie, majsterkowanie, no. Ja w każdym razie lubię. Zaraz sobie tutaj luknę na... wrzucisz audycję na czata, please. Dobra, proszę uprzejmie. Mówisz i masz, to nasza dewiza. Proszę sobie, jak ktoś się spóźnił, a chciałby posłuchać tej audycji, która teraz była, to ona za parę minut znajdzie się tutaj link do niej na czacie. A ja już się z wami żegnam i tymczasem Borem Lasem, dasz bubr.

0: wolny content. To musimy content zebrać, znaczy robieniem contentu radiowego. Ludzie, którzy dbają o ten content, tylko po prostu mamy swój własny content, całkiem niezły. Ja na przykład w hiperprzestrzeni mam specyficzny content. To jest bardzo konkretny content.
1: Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.
2: Everybody out! Everybody out! Proszę mówić do rzeczy, o co się panu rozchodzi, albo wypierdzielać i chodź, no.

0: A ja idę sobie wstawić mój pyszny chlebek. Kosmiczny chlebek. Tak jest.
1: Kosmiczny chlebek.
0: Z kosmosu. Chlebek. Tak jest.

Dobry wieczór. Krawiec się kłania. Będzie stream z gry. Będę grał w grę. Far Cry Primal. Czyli, no, moim zdaniem jedna z ciekawszych odsłon serii. Której to poszczególne części są do siebie w zasadzie podobne. Mój ulubiony Far Cry to chyba trójeczka. Miał w sobie fajny klimat, taki jakby z filmów z lat 90. Trochę taki naiwny, sensacyjny. Coś jakby jakiegoś Schwarzeneggera czy innego sylwka wrzucić do dżungli, gdzie rządzi Wataszka. Jest pytanie, na czym grasz? Na komputerze. A ty na czym grasz? Na programowalnym kalkulatorze Bolek może? Cześć, pozdro Leniu, Zamojskie Drogi, PN Koci, Andrew i Randy są już w gotowości i będą się patrzeć, jak będę zdobywał prehistoryczny świat. No, zobaczymy, czy się w ogóle uda, bo to nie jest takie pewne. To właściwie taki test dzisiaj. Się zastanawiam, czy mnie słychać na obu

głośnikach? Znaczy, jest lewy kanał i jest prawy kanał? Chyba tak. No, was. Jeden z ciekawszych bad guyów, moim zdaniem, w historii gier. Niezły psychol. To on się właśnie chyba pytał głównego bohatera, jaka jest definicja szaleństwa. I mówi się, że to jest powtarzanie ciągle tych samych działań i spodziewanie się innego wyniku. Może was miał na myśli działania właśnie naszego bohatera. Nasze próby pokonania Wasa. Ciągle próbowaliśmy i ciągle się nie udawało. No dobra, no to co? Zaczynamy. Wkręcamy się w prehistoryczny świat, gdzie przechadzają się mamuty i gdzie może nas dorwać tygrys szablozębny i odgryźć nam nosa, na przykład. Nowa gra. Okej, przyciszamy podkładzik. Graj. Okej. Zaczynamy w takim razie. W tej chwili już powinniście widzieć ekran. Ja się tu przełączam. No, zobaczymy. Gram na trochę pomniejszonym ekranie. Uruchomiłem w niższej nieco rozdzielczości. O, już coś haczy. Tysięcy lat przed naszą erą. Centralna Europa. Może to w Polsce. Może to Lechici.

0: Mase Hazar, Mase Janas. Palhu Mansepa, Winja Dwashala.
1: Muszę sobie wykrzesać ogień, sobie odpalam papierosa. Krawiec mieć magiczne kamienie, które robią krz-krz. Tak więc mamy trzy strony konfliktu jakby. Ouija, Udam i Zila, czy jakim tam było? Władcy ognia. Tacy trochę przypominający Azteków bardziej.

I jak to zwykle bywa w grach z serii Far Cry, wszystko się sprowadza do zdobywania kolejnych przyczółków. I zdobywania nowych umiejętności, doskonalenie się, zdobywanie coraz to lepszej broni. No, nawet nie za bardzo mogę teraz zerknąć na czata, ale donaty działają, jakby co. Więc można się porozumiewać ze mną donatami. Duchy, duchy, to będą głosy duchów. Duchy mówią, zabić mamut, 3 złote.

0: Oh. Krawiec skradać się. Mamut nie słyszeć. Krawiec sprytny. Adzia, adzia. Krawiec mieć śmiercionośna broń. Jaki tam krawiec? Krawcchul. Krawcchul.
1: Mama Freudamas. Chadubi Dashimas. Tu Hadamas.
0: Krawcchul trochę się bać. Włochata słonie. Ale Krawcchul napić się sfermentowane mleko i się trochę mniej bać. Opierdalać! Krawcchul najodważniejszy! O, się palić! A! Już się nie palić. Zjeść kiełbaska, się wyleczyć. Ela! Celować w głowa. Już nie mieć włócznia. Na gołe piąchy nie mieć szans. Uciekać, Krawcchul, uciekać. Cel, myślałem, że mam nieograniczone włócznie. O. Nie mieć włócznia. Iść do domu. O, znaleźć włócznia. To teraz Krawcchul pokazać, kto być król dżungla. O, nie trafić. Nie można go kopnąć? O, duchy przemawiać.
2: Sandra 30 już wiem, że to będzie chujowe 200 zł.
0: O kurwa mać, niemożliwe. Duchy? Duchy mówić, Krawcchul wysłać? Krawcchul nakupić teraz dużo jedzenie! Krawcchul dziękować. Sandra nie lubić audycja, ale donaty słać. Krawcchul nie rozumieć, ale cieszyć się. Tigri! Tigri! Dalej! Odwagi, kompanii! Odwagi! Nie no, trzeba Krawcchul chować odwaga w kieszeń i dawać noga. No, dalej! A ty atakować! Krawcchul być z tobą! Ty się nie bać! Krawcchul dostać donate 200 złotych kamieni i to odwrócić uwaga. Dlatego Krawcchul przegrać. Niemożliwe. A wiecie... O. Nie no, to jest... Dziwnie się czuję teraz.
3: takie donaty za takie gówniane audycje? Oszalała ta Sandra chyba.
1: Tigri Shantir, Dachis Ladausum. Guisha Dausum.
0: Krawcul nie mieć łuk, krawcul nie mieć dzida, krawcul mieć tylko donate i bazie. Krawcul zrobić łuk. Potrzebować składniki. Taki prehistoryczny Adam Słodowy. Patyk, bazie, kawałek sznurka i mamy śmiercionośną broń.

0: trochę nie bardzo ten mój łuk, ale nada się na bobra albo na dziką nutrię szablozębą.
1: A płają. Partii atradałsą.
0: Krawcul głodny. Burczeć w brzuch.
1: Mi wantar bakuja. Salka maga.
0: Dieta mięsna. Ciekawe, czy byli jaskiniowcy wegetarianie. Chyba nie. Nie przeżyliby. Krawcul patrzeć na mapę i nic nie widzieć. Tylko krawcul. To jest łuk ośmiostrzałowy. No i gdzie teraz iść?

8 strzał mieścić się w kołczan. Więcej nie. Chyba tu iść. Sprytna zwierza, uciec.

Nie móc przejść? Gdyby krawcul mieć maczuga, to krawcul zrobić bam i krzaki rozwalić, a tak nie mieć maczuga. Ale się nie przejmować. No to gdzie iść, jak nie tu? Zgłupieć od tego wszystkiego.

0: Krawcu liży gdziekolwiek. Znaleźć ładna dziewczyna z włochate nogi. Zmarnować strzała. A, zadanie mieć, polować. Hopla. Zrzucać kamień? O! Daj kamienia! Uo. Krawcu sprytny. Strzeli zwierz w dupa. Hopla! No i gdzie jest zwierzyna? O.
1: Kurs pagłam, a iść skała łajdam.
0: Skrawcu zmęczony, musieć spać, żeby rano wstać i polować mać. Hopla! Ładna jaskinia M60. A. Teraz krawcu pokazać wam sztuczka. Kamienie, które robić krz-krz. Krawcul tworzyć satra. Dużo ciepło. Nakarmić satra patyk. Satra duży.

0: Isso. Winja Hadashta. Urgi Winjam Sakwim. Urusimqua. Panti Shastangu. Wajra Tachichamapur Baram.
1: Krawcul wytworzyć maczuga. Narzędzie pracy.
2: Sandra 30 zjebane nudne i destatio 80 zł.
1: O, dziękować duch, Sandra, dobry duch. Wspomóc, Krawcul.

Krawcul zdziwiony słyszeć głos w głowa. I mu przybywać. Przybywać mu złote kamyczki, za które krawcul potem kupić mięso, nie musieć polować.

0: chcúl spať. Nespať, čúvať, išť po šľady. Kravic čuť zapach kobieta.
1: Puršazda, guastru dagua.
0: Kravcul čuť zapach kobieta, to nic kravcul nepovstrzymać. Tam będą się czaić wrogi. Kravcul upaść i se głupi ryj rozwalić. Ale się nie przejmować, twarda głowa, twarda.

0: Baluinja Guan.
1: Tu ziomek krawcul.
0: Wal. Pura Guar Shitaugam.
1: Krawcul chodzić po nocy. On być nocny wojownik. Wynocha, sio. O, krawcul zrobić dużo ogień. Uciekać!

wiesz, ugryźć Krawcul w zadek? To teraz Krawcul zły! Krwawa stopa. Gdzie prowadzić?

Mów sobie głupi ryj rozwalić. Teraz żadna nie chcieć krawcu z taki głupi rozwalony ryj. Może krawcul najsilniejszy i najsprytniejszy.

0: duchy znów do krawcul mówić?
1: Skalisty banan krawcul, czuć zapach, moja stara, ja by ci ze 30 zł.
0: Krawcul, dziękować. Bardzo dziękować. Zapach stara banan?
2: Winja Hara, Hawalna Jaga.

0: Dla naukowiec. Krawcul jeszcze nie taki mądry. Krawcul być trochę mądry, trochę silny. Ale nie wszystko jeszcze znać. Opla.
1: Aja.

krawcu się tu nie podobać.

Krawców trochę wydygany. Tam wielka kot. O, krawcul, widzieć kobieta. To chyba nie kobieta. Albo bardzo brzydka kobieta. O, to kobieta. Ładna kobieta. Nie trzeba się bać, krawcul. Spokojna, spokojna. Krawcul dobry. Nie uciekać. Nie zostawić kobieta. Uciekać. Krawcul bronić. Kici, kici.

0: course.
1: Wincha. Na orrospi?
0: Palu. Saszwalim szalam. Takar hasam.
2: Kobieta ranna. Krawcul wylizać rana.
1: Tikri udam daf.
2: Ładny naszyjnik mieć kobieta z ucho.
1: Mi kawa. Ahatra. Guama. Guama.

0: kobieta, dobra. Dać krawcul amu i mieć fajne, włochate nogi. Cicho, duchy mówić.
1: Lawer krawcul szukać protoplasta Żyda i zabić na śmierć. 40 zł.
0: Duchy kazać krawcul wykonywać. Duchy zawsze mieć rację. Dziękować duchy. Duchy dobre dzisiaj dla krawcul. Sprzyjać krawcul. Krawcul się nie bać.
2: Tigre, dansa duro.
3: Sakui.
2: Ay. Walta lauba, aquí está.
0: Zielone liście. O, to krawcul znać, zielone liście. O, dobre, zielone liście, dobre.
1: Skaliste banante wpuścić kot do jaskinia? Kot nasrać na podłoga, stara piłować ryj. 30 zł.
0: Nie, duchy źle podpowiadać, krawcul. Ale to duchy, co to duchy mówić, to do choboka wrzucać, krawcul, ale dziękować. Zielone liście, krawcul, zdobyć. Krawcul... Nie dostać seks, dopóki nie przynieś zielone liście. No to krawcul szybko biec. Krawcul też lubi zielone liście.

Krawcul mieć taka wizja, że zielone liście kiedyś być zabronione. Krawcul zbierać, póki jeszcze wolno. Ale to dziwne wizje. Duchy dzisiaj hojne dla krawcul. Bardzo hojne. Krawcul, podobać się taka kobieta, co lubić zielone liście. A krawcul lubić i zielone liście, i ognista woda też lubić. Krawcul wszystko lubić. No i co? I gdzie teraz iść? O, tam iść. Tylko czy tu... O, tam ktoś być. To krawcul go zabić. Szkoda strzałów. Maczuga zabić, o. Coś jeszcze chcieć od krawcul? Teraz krawcul pan tutaj. Ziemia krawcul. Wynocha, krawcul tu pan. O. Zielone liście. O. Krawcul mieć teraz zielone liście. Zanieść kobieta, a jeszcze brakować. Krawcul dać kobieta zielone liście. Ona wtedy pozwolić krawcul zrobić małe krawcule i dużo krawculi na ta ziemia. Krawcule pany! Ha, ha. Hopla! A co jak krawcul nie znaleźliście?

Oh. Ciachu, machu i do piachu. Nie fikać do krawcul. Hopla. Szukać liście dalej. Ale to nie tu. Tam liście. Dużo liście, o! Więcej liście. Buda, psi ryj.

Krawcul zrobić z futro zwierz ładna czapka. Krawcul podobać się kobieta, jak zrobić ładna czapka. Krawcul najsilniejszy być. Król dżungla.

0: Sailor. Tiwana Yi.
1: Shaja, Tani Chlauta.
2: Krawcul, teraz zażyć trochę odwaga wpłynie.
0: Tani.
1: Dubu. Walna maispa.
2: Spokojna kobieta, spokojna, krawcul nie skrzywdzić. Chyba że kobieta by sama chciała, to wtedy może krawcul tak. Krawcul przytknąć liść i wyleczyć. Krawcul być zięba, krawcul.
1: Udam. Salwa ticha. Uanna. Winja waida.
2: Krawcul, nie, po co szukać inne windża? Móc zrobić nowe windża z kobieta. O, kobieta nie chcieć. No to krawcul musi szukać nowa mieszkańca. Ale krawcul znać prostsza metoda. Tylko, że czekać długo. Potem... Tu być wrogi? Krawiec pójść na wrogi i wrogi wziąć za pas nogi. Nie ma silniejsza od krawcul. Aha. Być wrogi, a zaraz nie być. Się tu nauczyć nowe rzeczy.

Krawcu się zaraz wzbogacić, znać sposoby, pójść do wielka, silna Małpolud i zabrać jemu. I wtedy to już być krawcul. Krawcula własność. Oho. Kto gryźć krawcul? No, mieć nauczka, nie fikać do krawców. Krawców zbierać kamienia i zrobić samochód z kamienia. Ale to nie teraz.

Być blisko. Teraz czujny, krawcul. Bo małpolud być może więcej. Krawcul nie dać rady. Co nie dać, co nie dać. Tu nie być nikt? Jak nie być nikt, to krawcul osikać terena i teraz to być krawcul! Krawcula!

0: Krawcul iść teraz ratować szaman. Szaman mądry. Krawiec się wyspowiadać u szaman. I krawiec być potem, krawcul być potem lekki, jak się wyspowiadać, że zabić tylu małpolud. A co to być? Kto przeszkadzać, krawcul?
1: Ja, wódz wodzów, król królów i bóg bogów.
0: Wódz pierdzący byk być? Pierdzący Tomasz?
1: Pierdzący, mówiący i zawsze śmierdzący.
0: Ty pomóc, krawcul? Coś podpowiedzieć?
1: Pomóc, bo zawsze tą pałkę przed sobą nosisz i ona wygląda bardzo dwuznacznie.
0: To nie być krawcul pałka, to być krawcul... Krawcula pałka, ale nie pałka, co pierdzący Tomasz myśleć.
1: A kto kogo prowadzi? Pałka, krawca czy krawiec pałkę?
0: Krawiec trzymać pałkę, pokazać, że ma największa pałka. Wtedy krawcul król.
1: Kto kogo?
0: A Tomasz... Jaka mieć pałka? Pewnie malutka.
1: Malutka, ale rzeźka. Ale wariat. Mały jak mały, ale wariat.
0: O, ktoś dzwoni. Krawcul, wejść do jaskinia. Tomasz znikł? Tomasz zniknąć. Jego wezwać duchy.
1: Halo.
0: Słychać. Słychać.
1: Która pałka słyszy którą pałkę?
0: Krawcul, na razie znaleźć szaman. A więc krawcul znaleźć szaman. Szaman być mądra. Szaman mądra, szaman przygotowywać.
1: Postaram się.
0: Postaram się
1: zrobić wiochy. Szaman nie być wiocha. Szaman mówi tak. Ej, krawcu, zrób i tak.
0: Tu szaman lizać krawca po ręka, to szaman jakaś dziwna. LGBT szaman.
1: Tylko mówi, nie lizać. Mówi. Szaman mówi, krawiec robi, krawiec kraje, jak materiał staje.
0: Krawcul teraz staje, bo krawcul znaleźć kobieta, to mu staje. A szaman być dziwna, dać krawcul jakaś specyfika i on mieć
1: Dobra,
0: wizja.
1: Już mówię, słuchaj. Tego kwiata to pół świata. Nie szukaj, nie będziesz musiał znaleźć.
0: Właśnie krawcul teraz czegoś szukać, bo mieć wizję od szaman.
1: A więc przestań szukać, to znajdziesz. Jak będziesz szukać, to nie znajdziesz. Gonisz, nie dogonisz. Ścigasz, nie dościgniesz.
0: Ty źle podpowiadać, krawcul. Jak krawcul stać w miejscu, to krawcul nic nie zrobić.
1: Krawcul stać w miejscu zrobi wszystko. Tylko musi stać w miejscu.
0: Sowa Magiczna sowa, krawcul znaleźć. Magiczna sowa sama nie znaleźć, krawcul. To krawcul musi znaleźć magiczna sowa. Tomasz zły duch. Źle podpowiadać. Źle.
1: Tomasz Argonom pożerający wolne myśli.
0: I ty sprowadzić krawcul na zła droga i krawcul nie wypełnić misja.
1: Krawcul się nie boi złej drogi. Krawcul się nie boi złej drogi. On pójdzie złą drogą i przyjdzie dobrą. Nie bójcie się złej drogi. Złe drogi prowadzą do dobrej drogi. Nie bójcie się strachu. Strach prowadzi do przeciwieństwa.
0: Czy gadać jak jakiś Yoda?
1: Jest. My mamy teraz piątą wersję Gwiezdnych Wojen. Zaraz zapromieniujemy Gwiezdną Wojną pod warunkiem, że ktoś kwestionuje coś. Jeżeli ktoś kwestionuje coś, to cała kreacja nie ma sensu.
0: Krawcul podążać za przewodnik. Ale Tomasz być słaba przewodnik. On zły duch nasłany.
1: Albo zły. Nie słaba, tylko zły. Słaba to znaczy, że może nie wie, ale jeżeli wie, to znaczy, że zły.
0: Tomasz głupio gadać. Krawcul nie rozumieć.
1: Jeżeli podążasz za mną, to jesteś mój. Jeżeli ja za tobą, to jestem twój.
0: Twój.
1: Kto jest twój? Tfu, tfu, tfu. Ten, co robi, co ja chcę, czy ten, co ja robię, co on chce?
0: To jak krawcul teraz podążać za sowa, to krawiec być niewolnik sowa? Aaaa!
1: Nie, krawiec być niewolnik siebie.
0: No i od nowa krawcul, no. Tomasz nie pierdolić, bo rozpraszać krawcul.
1: Krawiec być niewolnik siebie. Siebie najlepiej się.
0: Krawcul być powinien wypełnić misję z palec w dupa, a Tomasz rozpraszać.
1: Ale Tomasz tylko i wyłącznie stymuluje nie rozpraszanie. Tomasz stymuluje nie rozpraszanie. Ale rozpraszanie jest rozpraszające.
0: Tomasz tak pierdolić, że krawcul aż w dupa szczypać i nie dogonić sowa. Świetlista poczekaj, sowa, poczekaj, przewodnik.
1: Poczekaj. To jest jeszcze nic. To tam w dupę szczypie, to jeszcze nic. Słuchaj, to teraz będzie orgia. Jeżeli krawiec zrozumie, że nic nie rozumie, i będzie się szczypać, ponieważ nie musi, a może i mógłby, to niech zrobi to, co chce.
0: Tomasz być głupio mądry. Dużo gadać, a z tego mało dla krawcul.
1: Krawcul ma być czujny! I nieprzewidywalny. Przed atakiem nieatakowalnym.

0: jedziemy dalej. Słuchajcie, szczerze powiem, że ma być tak, jak ma być. Nie będzie inaczej. Może to jest smutne i prawdziwe, ale będzie tak, jak jest. Ktoś coś ma naprzeciw?
1: To masz widzieć na YouTube wizja Krawcul? Czy nie widzieć?
0: To masz widzieć Krawcul na główny wódz wodzenia. Krawcul musi być głównym wodzem wodzenia. A reszta? No co reszta? Jak nie wie, to niech się dowie. Jak chce się dowiedzieć, to niech pyta. Kto pyta?
1: Kto pyta, wielbłądzik.
0: To jak jest? Jak ostatecznie jest? Tak jak jest, czy tak jak ma nie być?

0: Krawcu podobać się taka świat jak teraz, że wszystko móc zdobyć, wszystko być za darmo i Krawcu być pan sam siebie i nie być głupi pisior, co zakazywać i mówić, gdzie Krawcu ma iść. Krawiec, iść tam, gdzie iść.
1: Czyli John Lennon, imagine all the people living without something tam. Jeżeli John Lennon mówił fakaj wszystko, jeżeli John Lennon mówił fakaj wszystko, no ale niestety szkoda, zabili go. Zabili, bo on mówił rób co chcesz. A ja ci mówię, rób co chcesz. Może jeszcze do mnie nie strzelają, ale mówię ci tak. Kurwa, rób co chcesz. Pierdol wszystko. Jak mnie zastrzelą, to chuj im w dupę. Rób co chcesz. I pierdol wszystko. Bo większość chce tego, co ty chcesz.
0: Czy słuchać szaman kapitan Tomasz chyba? On też mówić pierdolić wszystko.
1: Tak, dokładnie, pierdolić wszystko, słuchać siebie, ale większość chce tego samego. My już musimy być spokojni, bo chuj w dupę tym wszystkim zmianom. My chcemy tego samego, spokoju. My chcemy się ruchać, ale nie chcemy być gwałceni. My wszyscy chcemy się ruchać, ale nie chcemy być gwałceni. Wszyscy mamy w dupie wojnę, bo to jest tylko ekonomia. A wszyscy chcemy miłości z nienawiścią i z nienawiścią. A miłość to jest nienawiść i nienawiść. I takie tam niuanse. Ale miłość to jest informacja o tym, że cośkolwiek jest. Jak cośkolwiek jest, to może być lewe i prawe.
0: Ale jak nie być wojna, to Krawcul nie wiedzieć, kiedy być pokój, bo nie porównać. Jakby nie być zimno, to Krawcul nie wiedzieć, kiedy być ciepło.
1: Ale każdy wie, kiedy... Po czym jest różnica? Każdy wie, kiedy po czymkolwiek jest różnica. Kiedy po zimie...
2: Cześć, krawiec.
0: Cześć, cześć. Kto dołączyć?
2: Zamojskie drogi.
0: A, Zamojskie drogi dołączyć. No to być teraz Tomasz i być Zamojskie drogi.
2: A ja do Tomasza mam taką wielką prośbę. Zamknij ryć, punie! Przestań pierdolić te farmazony swoje!
0: O, Zamojskie drogi, być srogi!
1: Tak. I od tej pory zachowam tą rzeczywistość i zamknę ryja.
0: Zamojskie drogi chyba nie lubić, Tomasz.
1: Ale jak zamknę ryja, to będzie mnie lubić.
0: On rzucić włócznia w Tomasz i uciec.
1: No, tak troszeczkę. Dlatego jeszcze coś tam powiem, bo wiadomo, że zamojskie drogi są przeciwko, więc powiem tak. A co złego i co dobrego w tym, co było, jest i będzie?
0: Krawcul smutny, bo nie ochronić przyjaciel. Małpolud zabić przyjaciel, Krawcul. To Tomasz zagadać, Krawcul. On być po strona Małpolud. On rozpraszać, Krawcul.
1: Ale wszyscy żyją.
0: No właśnie, nie żyć. On już się nie ruszać.
1: Który? Krawcul się nie rzucać, atakujący się nie rzucać, atakowany się nie rzucać.
0: brat Krawcul umrzeć, Krawcul nie obronić, nie zdążyć.
1: Dobrze, brat Krawcul nie obronić, ale Krawcul żyje, tak?
0: Krawcul żyje.
1: No, niech mówi. Kto zaatakował wolność?
0: Małpoludy, co jeść drugi człowiek.
1: No i trafił? Centrum czy nie?
0: Trafił brat Krawcula, ale Krawcul nie zdążył zabić i brat nie żyć. Tomasz zły duch, zagadywać Krawcul. On nasłany.
1: Gramy w tej samej drużynie, czy w przeciwnych drużynach? Bo jeżeli gramy przeciwko sobie, to od razu powiem. Wyłączam się.
0: To ty wyłączać się, bo ty rozpraszać Krawcul. A Krawcul tu mieć misja.
1: Krawcul musi myśleć, że jest częścią całości. A ja ci pokażę, gdzie jest droga nicości. Poszukaj drogi nicości.

0: Cię przerwałem długą dysputę.
1: Gadka Tomasz, nic nie dawać. Maczuga dawać. O! Maczuga lepsza od gadka Tomasz.
0: Ale wszystko jest lepsze od lepszego.
1: Tomasz, chyba zażyć za dużo zielony kwiat.
0: Absolutnie nie, ale nigdy nie mów nigdy.
1: Krawcul, zdobyć kolejna wioska. Krawcul, teraz sołtys.
0: Krawiec. Halo, halo. Krawiec. Zdobyć. Halo. Zdobyć krawiec. Brak zdobywania.
1: Ty głupio gadać. Krawcul, wiedzieć, im więcej mieć, tym większa być pan. I więcej znaczyć. Krawcul.
0: A może być odwrotnie?
1: Im mniej krawcul mieć, tym co? Tym
0: krawcul. Odwrotnie wszystko.
1: Bieda być grzech pierworodny. Krawcul zdobywać, więcej mieć, to krawcul się podobać. Dziewczyny mieć i wszystko mieć,
0: może
1: krawcul.
0: Może być odwrotnie. Czy zdobywanie może być związkiem odwrotnym?
1: Nie rozumiem.
0: Od bycia zdobywanym. Zdobywać i bycie zdobywanym. Zakochać się i bycie zakochiwanym.
1: Jak krawcu nie zdobyć, to inni go zdobyć. Krawcu jest wtedy słaby.
0: Czy jest jakaś granica między byciem, a nie byciem?
1: Odbyt cię.
0: Odbyt. Odbyt.
1: Tomasz, lubić odbyt?
0: Ale tylko filozoficznie.
1: Tomasz, lubić odbyt filozofów, filozofa.
0: Żeby wiedzieć, że wiem, że wiem, że nic nie wiem.
1: To właśnie czuć krawcul, jak słuchać Tomasz. Że nic nie wiem.
0: Idźmy dalej, no tam. Pierdol. Czyli możemy to, co możemy, no nie? Ale na pewno nie możemy tego, czego nie możemy. No i to taka oczywiście dygresja, że coś się wydarzyło, no nie? Tam jakieś zdjęcia, sceny. Ale czy na pewno? Czy na pewno jest to, co jest?
1: O, teraz krawcul mieć wyzwanie. Duże wyzwanie. Dużo zły małpolud. A tylko 8 strzałów mieć w łuk.
0: Please, ale słuchaj. Nie strzelam do byle kogo, ale powiem ci szczerze. Wyzywam cię na pojedynek. Powiedz coś innego niż to, co ja powiedziałem.
1: Coś innego. Zwać posiłki. Teraz krawcul musieć walczyć.
0: Powiedz coś innego.
1: Coś innego.
0: Wings of Mari! Okej. Przerwę tą męczarnię. Przerwę tą męczarnię i powiem ci tylko tak. Nie da się. Nie da się.
1: A właśnie, że się da. Krawcul zdobyć kolejna wioska. Tomasz głupi, Tomasz głupi. Wszystko się da. Jak mieć duża maczuga. Tomasz słaby. Wielka gęba, małe mięśnie.
0: No pięknie, pięknie, pięknie, pięknie, pięknie.
1: Tak być pięknie, że aż pała mięknie.
0: Pięknie. O, zaskoczyłeś mnie, zaskoczyłeś mnie.
1: Zaskoczenie najlepsza taktyka. Zajść i jak małpolud tyłem stać i go w łeb.
0: Myślałem, że jesteś łatwiejszy.
1: Krawiec, ty myślisz, że krawiec łatwy?
0: Myślałem, no sorry, myślałem, że jesteś łatwiejszy. Ale wiesz, że na akcji jest równa reakcja, która spowoduje pogrom tego, co widzę. Czy nie?
1: Krawcul mieć reakcja, jak patrzeć na kobieta w jaskini. Wtedy mieć reakcję.
0: Ale bawi się.
1: O, krawcul się pali. O! Ucieka.
0: No to jest tak, jak być powinno.
1: Zabić krawcul. Zginąć. Ale się odrodzić zaraz. Dobra, wychodzę na moment z gry. Przenoszę się z powrotem do świata rzeczywistego. Jesteś jeszcze, Tomasz? Tomasz sobie poszedł chyba. Jest, a jakoby go nie było. Nie patrzyłem nawet, co tam pisaliście na czatach. Byłem nieobecny zupełnie, bo nie da się tak zrobić. O, zniknął. Chwila przerwy. No, pierwsza śmierć. Skąd się wzięli ci wojownicy Udam nagle? Przecież zdobyłem wioskę. A oni nagle napadli dużą grupą. To dziwne trochę było. I zauważcie, że akurat jak tamci wygrali, to Tomasz zniknął, nie? On był nasłany przez tych trupojadów, przez tych kanibali. No i śmierć. Widzicie, jak to jest. Zabrakło mięsa. fajnie by było, jak można by się tak leczyć szybko, nie? Zjeść sobie karkóweczkę, plaster karkówy i już się czujemy lepiej. No, a tu gówno. Zabrakło karkówki. Czy oryginał mam, pyta Włodek. Był w CD Action. W jednym numerze dali bodajże z okazji 50-lecia. Jakiego tego? 5-lecia? Czy 50 numeru, przepraszam. 50-lecia. Jeszcze komputerów nie było, a oni już wydawali. No i była pełna wersja. Wpisałem sobie kod Steama i mam. Znaczy, to nie jest nawet Steam, to jest Uplay. Uplay to jest platforma Origin. Całkiem spoko gierka. Ona się potem robi ciekawsza, powiem wam, bo potem możemy oswajać zwierzęta, jeździć na tygrysie szablozębnym. Dużo więcej broni różnych. Można zastawiać pułapki. Można... co jeszcze można? Można konstruować sobie różne bomby, na przykład bomba z ula pszczelego, że rzucamy we wrogów i oni tam się od pszczół odpędzają, a my wtedy mamy chwilę, żeby coś ich zaatakować na przykład. No, dużo różnych ciekawych rzeczy. Ciekawe misje są różne, można jeździć na mamucie. Każdego zwierzaka, którego się chce oswoić, zjednać, aby potem móc go przywołać, to trzeba... O, proszę bardzo. O, odebrałem, a się rozłączyła. Halo, halo?
2: Halo, halo, no cześć.
1: No cześć.
2: No, bardzo mi miło cię słyszeć, bo bardzo dużo słyszę cię jakby z drugiej strony, ale miło mi się z tobą połączyć.
1: No właśnie, pierwszy raz się połączyliśmy. To tak trochę dziwnie brzmi, dwuznacznie, że się połączyliśmy, tak. ale...
2: Ale damy radę, spokojnie. Generalnie połączyłam się głównie w związku z Tomaszem, który mnie strasznie irytował i chyba większość odbiorców, którzy pisali to w komentarzach, a mnie po prostu doprowadzał do szału. W związku z tym stwierdziłam, że muszę odnowić moje konto na Skype'ie i ze względu na to odnowiłam. Ze względu na twoją audycję, ponieważ mam do ciebie szacunek i do tego, co tworzysz i jakie treści w ogóle przekazujesz, to stwierdziłam, że Jezu, szkoda w ogóle czasu na tego zaćpanego głąba, który w ogóle zajmuje czas na twojej antenie, dlatego stwierdziłam, że muszę się z tobą połączyć.
1: No, tak brzydko o Tomaszu,
2: on
1: jest specyficzny. On jest specyficzny bardzo.
2: Jest.
1: Ale, no wiesz, to jest taki filozof, nasz tutaj dyżurny, on dziwne rzeczy czasami opowiada.
2: Bardzo dziwne.
1: Ale widzisz, teraz dzięki niemu ty zadzwoniłaś i nowa słuchaczka na antenie jest, więc
2: no,
1: dużo dobrego wnosi.
2: No, nie wiem, jak wolicie na mnie mówić, to ja jestem bardzo otwarta. Generalnie... No, słucham ciebie już od jakiegoś czasu, głównie jeśli chodzi o mojego męża, bo on mnie jakby namówił na twoje audycje, więc dzięki niemu zaczęłam cię słuchać i jestem mu bardzo wdzięczna, bo bardzo dużo wartości wniosłeś w nasze życie.
3: Bo ja ci puszczam.
2: bo właśnie, Tomek mi puszcza i słuchamy sobie a to na YouTubie, a to na jakichś innych, bo wcześniej na nocnym radiu byłeś dostępny, więc no różnie, w zależności od możliwości.
1: To fajnie, kurczę, bardzo, bardzo miło, ale to, kurczę, ostatnio takie bezwartościowe audycje nadaję, tak gadam sobie po prostu, bo gadam, chleję wódę na antenie, a ty dzwonisz i mówisz, takie super audycje, no to, kurczę, to już nie wiem, o co chodzi.
2: Ale, no to ja wino piję na audycji, więc nie wiem, czy to możemy się jakoś złączyć, czy coś, no nie wiem.
3: No to zdrówko, no to zdrówko.
2: Zdrówko w niewidzialną kamerę, bo wyłączyłam ją specjalnie ze względu na mój ubiór, więc wiesz...
3: Nie ubiór zdobi człowieka, pamiętaj.
4: Może żona słucha w stroju takim, jak kiedyś mówiłeś właśnie.
3: W stroju no ja... Ewy? Czy,
2: tak,
3: czy...
2: tak.
3: O, to proszę bardzo.
2: Słucham, odbieram i mówię, bo...
4: Całą sobą.
2: Tak, ja po prostu lubię taki strój. Tak.
4: I teraz nie będę się mógł skupić.
2: O. No. Nie no, mam nadzieję, że będziesz mógł się skupić, ale generalnie naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona, że udało mi się z tobą połączyć i że jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać, bo myślałam, że to jest o wiele, wiele trudniejsze, ale naprawdę Tomasz mnie zmusił do tego, bo nie mogłam go słuchać dłużej, naprawdę. A jeszcze jak on się już wyłączył, to tak stwierdziłam. Dobra, nie. Tomaszu, ogólnie to miło cię słuchać i tak dalej, ale w dłuższym czasie to jesteś bardzo ciężki do odbioru. W związku z tym stwierdziłam, że też chciałabym dodać jakieś tam swoje 3 grosze. Mam nadzieję, że nie macie mi nic przeciwko. Nie macie mi za złe tego, że ja się połączyłam.
3: Gdzie tam? Bardzo miło. Zawsze jak ktoś nowy dzwoni, to jest super, super fajnie miło i ja się cieszę, bo niczym ta wioska właśnie w tym primalu rośnie to wszystko, rozwija się.
2: Tak, jestem w ogóle bardzo zachwycona tym, jak grałeś i mimo, że to były takie, powiedzmy, że pierwotne instynkty i wiadomo, że język jednak był taki prymitywny, nie ma co ukrywać, no ale przyjemnie się to oglądało.
3: A ty jesteś bardziej zbieraczką, czy wojowniczką, czy szamanką? Jaka jest twoja specjalizacja w tej naszej tutaj nocnej wiosce?
2: Szamanką, zdecydowanie.
3: O proszę. Zielone liście zbierasz,
2: tak,
3: może?
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej nawet bym rzekła, że nie wiem, czarownica? Coś takiego? Chociaż, no nie wiem, no...
3: A jaką magię uprawiasz?
2: Szczerze, to empatię. Nie wiem, czy jest taka akurat magia, ale akurat w tym jestem specjalistką. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie inne rzeczy, no to nie wiem, ciężko mi jest stwierdzić, bo ja akurat jestem taka... Jestem mega otwarta na wszystko i na wszystkich ludzi i też mi jest łatwo się uosobić z drugą osobą. W związku z tym, no nie wiem, no o grę mi jest ciężko stwierdzić. Ja uwielbiam wszystkie jakieś takie magiczne rzeczy. Jeżeli jest jakiś taki duch, gdzie jest jakaś magia, to jest w ogóle dla mnie super sprawa.
3: No, brzmi ciekawie. Tymczasem tutaj na czacie się ujawnił jeden nekrofil.
2: O, już widzę, jakaś wiedźma, ktoś napisał.
3: Tak, Agnesa to też się deklaruje jako właśnie wiedźma, czarownica. No, magia związana z empatią to kojarzy mi się z magią miłosną, bo jest taka magia, tak, podobno, która polega na tym, że kobieta w stanie uniesienia seksualnego potrafi z siebie wydobyć jakieś moce.
2: Uwielbiam seks i chyba to jest coś w tym stylu.
4: Ale to, co mężu chłopaku się nie liczyć, pamiętaj.
2: No nie wiem, no ale jako mój mąż, to możesz stwierdzić, że chyba to się liczy.
4: Ale tam jest,
2: bo mój mąż się już tutaj uaktywnia,
4: tak,
2: ale no raczej nie ma co narzekać. Nieskromnie przyznam, nie to, żebym ja była jakoś zadufana w sobie, żeby nie było, bo ja naprawdę wbrew pozorom to naprawdę mam niskie mniemanie o sobie i mam niskie poczucie wartości. Natomiast co jak co, ale w pewnych względach jestem pewna jakichś tam swoich wartości i w tym akurat konkretnym aspekcie jestem pewna, że nie mam sobie nic do zarzucenia.
3: W sumie w samym seksie jest coś takiego magicznego, bo kobieta potrafi wpływać na mężczyznę bardzo mocno poprzez właśnie seks, bo wystarczy, że się do niego przytuli i go o coś poprosi i on już jest jakby zaczarowany, nie? Często.
2: Tak, poniekąd tak jest, ale wiesz co, ja też jestem na tyle jakby szczerą osobą i w ogóle jakby tak... emanuje tak, tą szczerością, że nawet jeżeli ja przytulam, to nie ma w tym nic takiego, żebym ja chciała jakkolwiek tym przytuleniem, czy nie wiem, czy seksem, czy cokolwiek, wymusić mojego męża, żeby zrobił to, co ja bym chciała, nie wiem, no nie mam czego, nie mam takich w ogóle skłonności, żeby wymuszać jakby, ale tak, to zdecydowanie z tego, co słyszałam od mojego męża, no to tak jest, że nieraz mi mówił w kłótni, że tak, że mogłabyś od razu w ogóle przejść do rzeczy i powiedzieć, że że rzeczywiście od razu się przytulić i tak jakby cieleśnie powiedzieć, no to nie ma problemu, to on od razu by stwierdził, że o, nie ma sprawy i już. Jezu, po co mi... Jezu, przepraszam cię bardzo, ale mój mąż coś mi gestykuluje bardzo mocno, że komentarze, że jestem otwarta, ale...

0: na kobietę i kobieta ma jakieś sposoby i to nie musi być złe, nie? To może być taka, można powiedzieć, biała magia trochę, nie? Kiedyś mój dyrektor, to już kiedyś mówiłem, wziął mnie w liceum na rozmowę i mi tłumaczył, że jest biała magia i czarna magia. Nie, to przepraszam, to ja mu tłumaczyłem, że jest biała magia i czarna magia, a on taki bardzo wierzący był i mówił, nie, jest każda magia jest zła. I co to za pentagram tutaj, projekt jakiejś okładki, bo w plastycznej szkole byłem, co to za projekt okładki z pentagramem, to jest szatan. Czy ty sobie zdajesz sprawę, panie Krawiec, to jest szatan?
1: Ale on był taki bardzo wierzący?
0: No, taki bardzo wierzący dyrektor był. I on miał taką nawet misję, brał takich różnych ludzi z problemami, różnych narkomanów, różnych takich zagubionych ludzi, takich, którzy się nie odnajdują w innych szkołach, to ja, i takich przygarnął, czyli było w tym coś takiego też dobrego, że dał jakby szansę, nie, różnym takim ludziom, z którymi są problemy, no ale taki ortodoksyjny katolik bardzo i tam nakłaniał wszystkich do tego, żeby przeszli na Jezusa i w ogóle.
1: No i nie dałeś się przekonać?
0: No tak nieszczególnie. Mieliśmy taką paczkę w tej szkole, takich miałem ziomeczków i wszyscy słuchaliśmy jakiegoś black metalu i tam wtedy mieliśmy taką fazę, no, tam szatan, RPG w ogóle. I Arka Satana sobie leciała, a dyrektor, i tam się trochę z niego tak śmialiśmy, że to taka poczciwina, nie, ten nasz dyrektor.
1: Znam to.
0: A skąd?
1: Wiesz co, no ja w pewnym momencie byłam mega wierząca, w ogóle moja mama też w pewnym momencie była bardzo wierząca, natomiast co tu ukrywać, no oczekiwania kontra rzeczywistość, nie, i możesz sobie wyobrażać, że Bóg jest jedyny i że księża są wysłannikami Boga i w ogóle, ale w rzeczywistości no jest jak jest. Tak, że księża nie do końca spełniają swoją rolę. Ja nie chcę tutaj tak otwarcie krytykować, żeby nie wzbudzać jakiejś mega sensacji. Natomiast powiem ci, że ja w pewnym momencie, kiedy byłam taka mega wierząca, to było tak, że dosłownie niemalże codziennie odmawiałam pacierz wieczorami. I to było, no naprawdę, i to było tak, że moja siostra, bo ja w ogóle miałam... Mam trójkę rodzeństwa i z siostrą byłam w jednym pokoju, więc i spałyśmy w jednym łóżku, bez seksualnych w ogóle jakichś skojarzeń, proszę, ale tak, spałyśmy w jednym łóżku i ona się na mnie dziwnie patrzyła, jak ja klękałam i ja rzeczywiście odmawiałam ten pacierz, bo ja po prostu miałam taką wewnętrzną potrzebę, no ale jakby właśnie to, że ci księża nasi, no są jacy są, tak? I bardzo poróżniło się to wszystko, biorąc pod uwagę życie codzienne, ale to jest już naprawdę bardzo długa rozmowa najchętniej na inną audycję, albo nie wiem, no przy kieliszku wina jakiegoś innego, albo po prostu, bo wiem, że to jest chyba audycja o grze, prawda?
0: No po prostu sobie gram i chcę zostać królem dżungli.
1: Ja tu się podłączyłam i już jakoś się zaczęłam wywnętrzać odnośnie jakichś innych tematów, więc nie chcę jakoś tak bardzo psuć twojej audycji, więc przepraszam.
0: Spoko. To tak u nas to są takie luźne gadki zwykle, wiesz, że często się temat zmienia i nawet słuchacze to lubią, jak się coś ciekawego dzieje. Ktoś nowy zadzwonił, coś opowiada o sobie, to wszyscy się cieszą wtedy, więc to absolutnie nie przeszkadza. A też wielu ludzi takich tutaj jest, którzy przeszli jakąś drogę, coś im się w głowie zmieniło, byli wierzący, a nie są, albo nie byli, a są, wiesz, to jest normalna rzecz.
1: Powiem ci, że moja rodzina jest taką modelową rodziną pod tym względem, że wszyscy są szczęśliwi, żeby nie było, ale modelowa rodzina pod tym względem, że się odwróciła od kościoła. Bo naprawdę moi bracia, którzy byli jeszcze mali, to oni

0: byli ministrantami. My z moją siostrą chciałyśmy być bielankami, żeby rzucać te kwiatki. I w ogóle ja byłam w przedszkolu u sióstr i w ogóle, no naprawdę, to było takie mega wierzące, ale w pewnym momencie po prostu, jak moi rodzice przejrzeli na oczy, jakie to jest kłamstwo i w ogóle jak ci księża wykorzystują ministrantów i ile próśb jakichś takich dziwnych i niejednoznacznych zaczęło być kierowanych do moich braci, to każdy jakby wziął to pod uwagę, no i pod tym względem ja się mega cieszę, że ja się wychowywałam w takim domu, w jakim się wychowywałam, że moi rodzice na przykład nie cisnęli mnie, żeby na przykład wziąć bierzmowanie, bo chrzest to już po prostu, no zazwyczaj u nas to tak w latach 90. to było takie oczywiste, że rok, 2 lata, no to trzeba przyjąć ten chrzest i w ogóle dziecko nie ma nic do powiedzenia. Komunia, no to też w zależności od tego, do jakiej szkoły się chodziło. Ale na przykład, jeśli chodzi o bierzmowanie, to moi rodzice od razu powiedzieli, że nie, ale wiesz co? To jest bierzmowanie wiary. I jeżeli ty nie czujesz się gotowa i nie czujesz się na tyle wierząca, żeby przyjąć to bierzmowanie, to nie przyjmuj go. I po prostu mi zostawili taką otwartą drogę. I u mnie było w stosunku do mojego rodzeństwa, jak było nas czwórka, no to 2 na 2 przyjęło to bierzmowanie, a dwójka nie. No, przepraszam, przepraszam, że ci tak przyjęłam, że tak dużo mówię.
1: Nie, to spoko, żaden, wiesz, miło, że sobie gadamy. No, czyli masz taką rodzinę mądrą w sumie, która była wierząca, ale wyciągnęła pewne wnioski, mówisz, tak? Z tego, jak księża się zachowują, jak kościół działa. No bo to może się wydawać niektórym dziwne albo nawet naiwne, że a co ci księża obchodzą, a wiara to wiara, księża, to też człowiek, ale jeśli jakaś instytucja, która steruje tym wszystkim i która jest jakby takimi tutaj urzędnikami tego Boga, dopuszcza się takich strasznych rzeczy i nic ich za to nie spotyka, mają niesamowity fart. Ksiądz Roman B., który więził 13-letnią dziewczynę w jakimś tam domu, w piwnicy, gwałcił ją, bił ją przez długi czas. Słuchałem wywiadów z tą kobietą, ona jest w ogóle zniszczona psychicznie. Ten ksiądz dostał ostatecznie jakiś tam wyrok, wyszedł po krótkim czasie, dalej odprawia mszę. Jest coś tu bardzo nie halo, kurczę, że jest takie przyzwolenie, że ludzie tak bronią tych księży, tak im odpuszczają. I można jakieś wnioski też z tego wyciągnąć, że skoro Bóg nic z tym nie robi, ma to w dupie, tak jakby go nie było, to może go faktycznie nie ma, skoro nie chroni tych najsłabszych, tych najbardziej niewinnych i pozwala tym swoim funkcjonariuszom tutaj na ziemi robić, co im się żywnie podoba i tak dalej, no to też jakieś wnioski z tego można wyciągnąć. To są ciężkie tematy, nawet powiem ci, że jak słuchałem dzisiaj o tym księdzu Romanie B., o tym zakonniku Towarzystwa Chrystusowego, po prostu wiesz co, kroiłbym i solił, nie? Jakbym miał okazję, słuchaj, nawet powiem szczerze, zajebałbym typa i poszedłbym do pierdla na jakiś tam czas, ale byłbym dumny z tego, że wyrwałem chwasta, nie? Że on już nikogo nie skrzywdzi. I wyobraź sobie, że on z tą dziewczynką chodził do innych księży, nikt nie zadawał pytań. Ta dziewczynka, ona była, powiem brutalnie, on ją tam bił, zgwałcił ją jakimś kijem od przepychania kibla, takie numery robił, tak? Po prostu totalny jakiś sadysta, popierdolony koleś. Dziewczyna ma blizny, jest pokiereszowana psychicznie i ona się zwierzyła kiedyś, poskarżyła się jakiejś kobiecie tam z tej wspólnoty wierzących, że ten ksiądz ją gwałci, że ją bije, że ją więzi. A ta, słuchaj, ta baba poszła do księdza i powiedziała mu o wszystkim, nie? I ten się potem mścił ją i jeszcze bardziej ją bił. Nikt z tym nic nie zrobił. I podobne trochę zjawisko jest w środowisku artystów. Ten, jak się nazywa ten, Sadowski z tęczowym Music Box. No, u artystów też takie numery są. Ciężko się o tym gada nawet, nie?
0: No nie, no ale to jest w ogóle ciężki temat, ponieważ to jest tyle traumy i tak dużo patologii, że naprawdę przeciętnemu człowiekowi to naprawdę jest się ciężko jakby z tym utożsamić, bo tak naprawdę no, żyjąc sobie tak na co dzień, no, jeżeli osoba ma tam, konkretna osoba ma jakąś tam pracę od 8 do 16, coś tam sobie poczyta w internecie, jakiś artykuł o gwałcą kogoś, coś tam w kościele się dzieje i tak dalej, no to wiadomo, że to ma zupełnie inny wydźwięk niż w momencie, kiedy kogoś stricte to dotyczy, nie? Więc no... Powiem ci, że dla mnie to jest w ogóle masakra. Ja przez to, że właśnie jestem jaka jestem, że ja się od razu wczuwam w skórę takiej osoby i fakt, nigdy nie byłam molestowana, mimo tego, że w pewnym momencie byłam wierząca i w ogóle moja rodzina była bardzo wierząca. Moja mama nawet na maturze zdawała religię, bo była na tyle wierząca, a to był dodatkowy przedmiot, który zdawała na maturze, więc to naprawdę no, świadczy jakby o tym, że u nas z jednej strony było to zakorzenienie jakby religijne, ale nie było to też na tyle zaślepiające, żeby nie przejrzeć na oczy i nie zobaczyć tego oszustwa, jakie Kościół robi na co dzień i jak księża się zachowują na co dzień, że to jest po prostu, no dla mnie to jest wyzysk, że przychodzisz i nie wiem, prosisz o to, że chcesz wziąć ślub w danej parafii, a okazuje się, że dwójka małżeństwa jest z zupełnie innych parafii i muszą płacić w trzech parafiach. No, to jest w ogóle nie dość, że tam, gdzie biorą, to jeszcze tam, gdzie są zameldowani. No po prostu to jest dla mnie kosmos. No widać, że to jest taka mafia parafijna i w ogóle to jest wyzysk taki pieniężny i to jest takie przykre. Przepraszam, nie wiem, jakoś się tak strasznie rozgadałam. Nie zagadałam cię przypadkiem.
1: Nie, to takie, my często o takich tematach rozmawiamy, bo to takie radio trochę antyklerykalne. Niektórzy zarzucają, że o, wojujący ateiści, tutaj lewacy, a niech se gadają. Mądry człowiek potrafi wyciągnąć wnioski i nie jest taki zaślepiony, bezkrytyczny i fanatyczny. I czas po prostu zmienić trochę tą rzeczywistość. Oby się tutaj zrobiło, obyśmy dożyli czasów, a kiedy będzie tutaj może jak w Irlandii albo jak w Czechach, że Kościół stanie się jakimś marginesem i będą sobie tam chodziły jakieś dziadki, babcie. A jak ktoś chce być wierzący, to niech się opiera na Biblii, nie wiem, słucha tych słów tego Jezusa i taki człowiek nikomu nie szkodzi zwykle, nie? A nawet coś dobrego robi, jakieś tam akcje organizuje fajne, spotykają się ci ludzie i to jest pozytywne, to jest fajne, a Kościół to jest toksyczna, wstrętna, mafijna instytucja, której zależy tylko na władzy, na szmalu i tak jest od wieków, od zawsze.
0: Dlaczego celibat nie jest zniesiony? Ze względu właśnie na to, że kasa, nie? No, tak już pomijając wszystkie inne jakieś tam argumenty, no ale jak sobie wyobrażasz podział kościoła katolickiego w momencie, kiedy byłby zniesiony celibat? To w ogóle to już jest taki abstrakcyjny... Przepraszam! W ogóle dzisiaj...
1: Ale, za co przepraszasz? No to ja się nie gniewam.
0: Te tematy poruszam i to pewnie na jakieś trzy audycje byłby temat, a ja akurat teraz to poruszam. Ale, nie, ale generalnie, no, bo to się wiąże jakby z naszą rozmową, że no, dlaczego Kościół się nie zgadza na to, żeby był zniesiony ten celibat, ze względu na to, że jeżeli byłyby małżeństwa właśnie księży z normalnymi kobietami, no to co by się działo? To musieliby podzielić majątek, tak?
1: No
0: No,
1: oczywiście, no
0: no to...
1: o to chodzi. I każdy trzeźwo myślący człowiek wie, o co tu chodzi, po prostu o
0: Właśnie,
1: kasę.
0: dokładnie. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze.
1: I dlatego ten Franciszek wzbudza teraz takie kontrowersje, bo on
0: Dokładnie.
1: już tak częściowo teraz znosi celibat. To znaczy, wiadomo, że zaczyna się od drobnych zmian, ale
0: Tak.
1: taka jedna drobna zmiana i przełamanie pewnego tabu, zmiana pewnych reguł ogólnie obowiązujących, to już jest właśnie prosta droga do zmian. No tutaj takie komentarze właśnie są, że tam zagazować, o, tu będą wisieć na drzewach i tak dalej. Wiecie co, ja nie byłbym taki radykalny, bo jak się zrobimy tacy właśnie, że ich tam wieszać i mordować, to nie będziemy lepsi
0: Lepsi
1: od
0: od
1: nich,
0: nich.
1: nie?
0: Dokładnie tak.
1: To jest taka jakaś zła siła, o której trzeba po prostu zapomnieć. I to jest, oni się tego najbardziej boją, że ludzie o nich po prostu zapomną i zostanie po nich tylko złe wspomnienie i smród, nie? I to ich przeraża.
0: Nawet nie tyle, co zapomnieć, ale mi się wydaje, że to na takiej zasadzie, że ich może spotkać taka realna i rzeczywista kara, bo w tym momencie mi się wydaje, że ci księża czują się bezkarni. I to jest dosłownie na naszym polskim rynku, no to są dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć, żeby rzeczywiście oni się spotkali z jakąś karą. A tak to do tej pory to oni zostali przeniesieni do innej parafii i tak dalej, nie? Że temat został zamieciony pod dywan.
1: No, święte krowy, kasta
0: Dokładnie.
1: uprzywilejowana, niestety.
0: Dokładnie tak. I właśnie o to chodzi, że no, mi się wydaje, że jakby takie radykalne metody też nic nie dadzą pod tym względem, że po prostu trzeba o tym szeroko mówić i ludzie po prostu powinni o tym wiedzieć, nawet ci starsi, bo u nas, no wiadomo, jest to społeczeństwo starzejące się i jest ta wiadomo, że to jest takie bardzo no, starcze nasze społeczeństwo, że wszystko się zbiera do tego, że nie ma za dużo nowych potomków, a jest więcej starych, no i w związku z tym moim zdaniem powinni się ich edukować, żeby oni wiedzieli o tym,
2: Ich mieć.
0: że jest tak, jak jest, no. Ale
2: Nie dopuszczą.
0: wiem też, że oni nie dopuszczą do siebie takich informacji. Więc pytanie, jak przekazać im tą informację? No, to jest mega ciężki temat.
2: To może audycję na ten
0: To
2: temat.
0: może w ogóle oddzielną audycję. No, przepraszam, że tak po raz kolejny jakiś ciężki temat w ogóle
2: O
0: poruszam.
2: Tomaszu
0: Nie
2: jesteś.
0: wiem, w ogóle taki. Ale to mi tak automatycznie przychodzi w rozmowie z tobą.
1: Spoko, Zuzia. Naprawdę się nie przejmuj. Gadamy sobie, wiesz, na luzie. Ale to też jest ciekawy temat właśnie, czy jak bardzo radykalnym być, bo można też powiedzieć, można też było w pewnym momencie powiedzieć, a tych nazistów czy komuchów to trzeba miłością zwalczać albo w ogóle się nimi nie zajmować, tak? No,
0: Nie.
1: a może właśnie czasem trzeba tupnąć nogą i podjąć jakieś radykalne kroki. Ale to jest trudne, wiesz, bo na przykład tutaj mamy też fajnych katolików, na przykład Bite Eater, którego pozdrawiam serdecznie, który odwołał niestety dzisiejszą audycję. No, chłopakowi się też tam, on nie zawsze się czuje na siłach, ma tam swoje różne sprawy. No to jest bardzo fajny człowiek, mądry, oczytany, wiesz, inteligentny, tolerancyjny, taki fajny katolik, nie? I co z takim
0: Zawsze
1: zrobić?
0: się zdarza tak.
1: No, to się zdarza, tak. To się zdarza. I on tak czasem się pyta, no krawiec, tak tego na ten kościół psioczysz, byś tych księży tam tego, ja to co, ja też jestem kościół. No ja mówię, no dobra, no spoko, no wiesz, to mógłbym mu wtedy odpowiedzieć, byli też naziści, co ratowali Żydów, nie?
0: Dokładnie tak.
1: Też byli tacy wyjątkowi. No... Dobra, Zuzia, słuchaj, fajnie się gadało, jeszcze sobie nieraz pogadamy. Jak już raz zadzwoniłaś, to pewnie sobie jeszcze nieraz pogawędzimy na antenie, nie?
0: Bardzo chętnie, naprawdę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam słuchaczy, ale bardzo, przepraszam, mam wrażenie, że w większości przypadków to był z mojej strony monolog, ale po prostu chciałam też przy okazji z jednej strony zagłuszyć Tomasza, a przy okazji wyrazić swoje zdanie, więc... Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrawiam, którzy wytrzymali mój monolog i w ogóle rozmowę z tobą. I oczywiście bardzo pozdrawiam mojego męża i od mojego męża też są pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
1: A mąż, możesz przypomnieć, jak się nazywa? Tomek też? Czy...
0: Tak, Tomek. Też Tomek, też ale Tomek. Z zupełnie innymi przekonaniami. Ale co najśmieszniejsze, powiem ci, że ja w ogóle jakiś taki mam czar do Tomków, bo nie dość, że mam męża Tomka, to jeszcze mój szef jest Tomkiem i w ogóle, no nie wiem, na każdym kroku spotykam jakiegoś Tomka, ale ten, który był teraz w nocnym radiu, to jakoś tak mi na tyle działał na nerwy, że musiałam się odezwać. Przepraszam, ale...
1: Wszystkie Tomki to fajne chłopaki.
0: Tak, dokładnie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też trzeba wychwytywać te negatywne jakieś tam emocje i wady, i żeby oni ze sobą tam pracowali.
1: Także mamy nowy duet na antenie, Zuzia i Tomek. Fajnie. No to co? To
3: pozdrowie w takim razie.
0: O, mój mąż się podłączył.
3: Ale też Tomka z Radia na Fali nie lubiła.
0: Tak, oj nie, zdecydowanie. Nie byłam w stanie go słuchać w żaden sposób w ogóle.
1: Dziewczyno, co ty opowiadasz w ogóle? Jak można nie lubić kapitana Tomka?
0: O nie. W ogóle jak mi mój mąż go puścił, pół minuty nie byłam w stanie go w ogóle wytrzymać. A jeszcze jak mi zaczął tłumaczyć, co on tam mówi, to nie w ogóle.
3: Tego się nie da wytłumaczyć.
0: Nie.
1: Słyszycie? Kobieta z Babilonu. Kobieta z Babilonu dzwoni. Tylko kasa i woda. Tylko to jej w głowie. I katolicka dusza. To się czuję. Raz wiedziałem. No dobra. Dobra.
0: No. Także w następnej audycji się słyszymy, mam nadzieję.
3: Piątek?
0: A kiedy następnym razem nadajesz? W piątek, tak?
1: No w piątek, coś ostatnio nie mam, trochę weny, ale widzę, że słuchacze są ze mną i tak przychodzą i fajnie jest, to ciągniemy dalej. No. Może wróci trochę wena. Możesz mi podrzucić jakieś fajne tematy na audycję, na przykład, jak masz jakieś. To możesz się do mnie odezwać, na przykład na prywatny profil Krawiec 2 na Skype'ie, i zawsze jak coś tam fajnego wkleisz, to wiesz, to sobie może wykorzystam.
0: Będę się odzywać, to mam nadzieję, że może zamiast w piątek, to może w czwartek się usłyszymy.
1: A może, nigdy nic nie wiadomo.
0: Dobra, to w takim razie będę się odzywać i mam nadzieję, że niedługo do usłyszenia.
1: No to co, no to papa, do usłyszonka, hej.
0: Do usłyszenia, hej, cześć.
1: Zuzia i Tomek. Fajnie, ja to się cieszę, jak ktoś nowy dzwoni. No, a Tomek filozof jest fajny, tylko on ma za duże parcie na gąbkę. I on, jakby go tutaj wpuścić na antenę, to on by cały czas sobie siedział i sobie filozofował, nie? A Tomek jest fajny, jak się go dawkuje odpowiednio. Nie wiem, czy się zgodzicie. Tak, nie za dużo Tomka właśnie, to tylko tak trochę Tomka, nie? Ale co by nie mówić o Tomku, ma swoich tutaj antyfanów, ma swoich też zwolenników tutaj czasami, się pojawiają i tacy. Co by o nim nie mówić, to jest to oryginał i jakiś tam charakter, nie? I takie charaktery tworzą naszą społeczność. Jest. A pomyślcie, co by było, gdyby dzwonili tacy nudni ludzie, nie? Którzy nic nie wnoszą, tylko cześć, krawiec, słuchaj, fajnie się słucha, słuchaj, będę dalej słuchał, słuchaj, no i słuchaj, fajnie się słucha, no i pozdro, mordo wariacie, elo, no to by słabe było, nie? A tu mamy takiego oryginała, który wzbudza kontrowersje, ja lubię takich ludzi, kontrowersyjnych też. No, a tymczasem chyba wracam do gry. Nie wiem, czy was tutaj nie zanudzę, bo to... Jak ktoś ma ochotę, to też może się jeszcze dołączyć. Ja może zdobędę jeszcze jedną wioskę i... wracam tutaj do rzeczywistości prehistorycznej. Jakie to były fajne czasy. Popatrzcie, wskoczę sobie na kamień. Tak sobie wyobraźcie teraz, że... Widać tutaj? Dobra, widać. Tak się wczujcie teraz przez moment w rolę takiego człowieka prehistorycznego, który sobie... który musi walczyć o przetrwanie, zdobyć jedzenie, skonstruować broń. W wiosce też jakieś tam relacje były, nie? Polecam wam bardzo film Walka o ogień. To jest francusko-kanadyjski film, o którym nagrałem już kiedyś spoilera. No genialny moim zdaniem. Żałuję, że nie ma więcej takich filmów. W sumie tylko jeden jest chyba tego typu. O takich właśnie ludziach, którzy jeszcze nie opanowali sztuki krzesania ognia. I ten ogień jest dla nich czymś magicznym. Mówią właśnie na niego satra. I jedyny sposób na zdobycie tego ognia to czekanie, aż jakiś piorun przypierdoli gdzieś, aż jakiś pożar powstanie, nie wiem, jakieś olejki się zapalą. No tak po prostu natura sama ten ogień rozpali, co się bardzo rzadko zdarza. I oni potem ten ogień muszą przechowywać i go chronić przed tym, aby nie zgasł. Może to był ten czas, że kiedy właśnie narodził się pierwszy człowiek, który chciał się zajmować rzeczami trochę innymi niż większość. Nie chciał chodzić na polowania, był trochę słabszy, nie chciał nic wytwarzać, bo słabo się w tym orientował, miał dwie lewe ręce, no to został takim opiekunem ognia i wciskał innym kit, że tylko on potrafi ten ogień ochronić i tak dalej, i tak dalej. I tak się narodził właśnie pierwszy ksiądz. Że tak złośliwie trochę powiem. My tu gadu, a kanibale się zbroją. Już dzień nastał. Są nawet dzisiaj ludzie, którzy starają się żyć w taki sposób. Robią sobie z drewna wszystko, narzędzia, jakiś domek zbudują, szałas. Bushcrafting, tak to się nazywa. I to polega na tym, że wszystko robisz sobie właśnie z drewna, z patyków, wytwarzasz narzędzia. Takie życie jak w czasach prehistorycznych. A film Walka o ogień jest genialny, ponieważ on właściwie opowiada o tym, jak narodziła się miłość też. Jak narodziła się rywalizacja, zdrada, takie wszystkie elementarne ludzkie zachowania, najbardziej takie pierwotne właśnie. Walka o ogień. To jest jeden z filmów, który ma największą liczbę odsłon na YouTubie. moich, bo tam już jest około 60 tysięcy, ale to chyba dlatego, że nazwałem to Quest for Fire i ludzie szukają sobie po prostu filmu i stąd więcej łapek w dół niż łapek w górę, bo taki właśnie poszukiwacz, który szuka sobie filmu, jest wkurzony, że trafił na typa, który gada w takim języku, co ja nie rozumiem i daje łapkę w dół od razu. No dobra, coś trzeba by tutaj zdobyć. Są jakieś obozy wroga? Tutaj. Tutaj są dwa. Czy ja mogę coś wytworzyć nowego? O, mogę lepszą włócznię skonstruować. Super, przyda się. Umiejętności. Dwa punkty. Oswojona sowa. O, bierzemy. A, nie mogę chyba. Za mało mam punktów? Czy o co chodzi? Tak, nie mogę. Muszę wypełnić misję chyba jeszcze jakąś, aby móc przywołać sowę. O, mogę. Popatrzcie. Sowa robi rekonesans i potrafi mi oznakować wrogów, spuścić na wrogów jakąś bombę, na przykład pszczelą bombę. No ale tu akurat nie ma żadnych wrogów. No, zmarnowałem sowę. Było pytanie, czy mam orła. No właśnie nie. Ja skończyłem całą grę i nie zdobyłem umiejętności przyzwania orła. No to jakiś tutaj wytrawny gracz się pytał chyba. Dwie włócznie. Dwie maczugi. Maczugami można też rzucać. Fajnie wygląda gra, nie? Teraz wyszedł nowy Far Cry, który jest kontynuacją jakby piątki. I tam tam głównym wrogiem są dwie siostry czarnoskóre. A wiecie co? Dzisiaj sobie przypominałem sprawę tego Sadowskiego z tęczowego music boxa. Jakoś ta pedofilia za mną chodzi, po prostu cały czas mnie to strasznie po prostu jakoś, no każdego chyba, tak? To mocno mocno wkurwia. I patrzyłem sobie na teledyski, jakie były robione tam do występów tych dziewczynek z tęczowego music boxa i tam jakieś dziwne są motywy, wiecie, jakiś taki czarnoskóry, jakiś taki murzyn tańczy i tak językiem jakiś tak robi, tak dziwnie, jakieś takie skąpe ubranka, no coś było, już widać było, że coś jest na rzeczy i podobno inni artyści doskonale wiedzieli, że z tym Sadowskim jest coś nie tak, ale tak jak w przypadku wielu księży, no też milczeli, woleli siedzieć cicho, tak jak w przypadku księdza Jankowskiego, też wszyscy widzieli, że on zaprasza jakichś małych chłopców na bankiety, przyprowadza, piją wódę, no, dziwne motywy, nie? Czy wy byście swoje dziecko wysłali z jakimś obcym człowiekiem, gdyby to nie był ksiądz, gdybyście nie byli wierzący, gdyby to nie był ksiądz, czy byście wysłali z jakimś obcym typem na jakąś imprezę, gdzie wódę piją? No dajcie spokój, no. Nie, to się w pale nie mieści, po prostu. Dobra, zostawmy może te tematy. Muszę jakąś wioskę zdobyć, bo żeby się rozładować. O, ale daleko. No, gdybym już mógł oswoić jakieś zwierzę, to bym sobie tam na tygrysie szablozębnym popędził. O! Biada! Był i nie ma. Dobra, trafienie w głowę. Headshot. Ma coś przy sobie? Odzyskałem strzałę, przynajmniej i mięsiwo. No tutaj nasz bohater się leczy na zawołanie, zjada sobie kawał mięsa i wyleczony, a pomyślcie, jak ciężkie było życie takiego człowieka pierwotnego, kiedy odnosił jakieś rany, kiedy go zaatakowało zwierzę. On się musiał leczyć tygodniami, czasami pewnie. No i dochodzenie powoli do wiedzy, jak wytapiać metal, jak konstruować coraz doskonalszą broń, ewolucja powolna. Krzyżowanie się różnych gatunków, też takich właśnie praludzkich. Mówi się na przykład, że Azjaci mają w sobie więcej z Neandertalczyka. W walce o ogień mamy też fajnie pokazane, jak spotykają się różne takie plemiona z... I dziewczyna głównego bohatera pochodzi z takiego plemienia, które już potrafi krzesać ogień, konstruować bardziej zaawansowaną broń. A nasz bohater, który się nazywa Noah, może to takie nawiązanie do Noego, nie wiem, jakieś dziwne, no to jeszcze jest taki, że mało co wie. A jeszcze są takie zupełne małpoludy włochate, które napadają na wioskę bohatera.

Kurde. Chyba tego nie przeżyję.

Kto tu? Ach, nie mogę odzyskać zdrowia, bo już nie mam mięsa. A nie posiadam umiejętności leczenia się jeszcze ziołami. Jeszcze raz mnie chapnie, to po mnie. Przełączam się na tryb łowcy. Tu można czasami sprytnie zadziałać. Można przestrzelić klatkę, w której jest schowany zwierz. I ten zwierz zaatakuje naszych wrogów. Można skrycie zabijać przeciwników. No, nie powinienem atakować wioski. Ale zagryziak. Zabił, a jeszcze... No, słabo widzę swoje szanse. Tam jakaś kobieta chyba się pluska. Może ją zajdę od tyłu. Ale ja jestem sprośny. Można ukryć ciała, żeby ich nie znaleziono. Spróbuję ustrzelić tego typa, tak żeby się inni nie zorientowali. Może go modlitwa uratować teraz, bo akurat strzelę, a on się skłoni, pokłoni. Dobra.

Уга-буга. Ucha, ucha, tanie z brzucha. Ale fajnie dzisiaj. Nowi ludzie dzwonią, takie fajne donaty dostałem, się cieszę też strasznie. Nawet nie wiecie, jak mi pomagają te donaty od was. Wziąłem się mocniej za robotę, znaczy staram się, no tak różnie to wychodzi. Tak falowo trochę, nie? Raz więcej pracuję, raz sobie trochę odpuszczam. Ale często jest tak, że te donajciki od was to mi ratują dupę, naprawdę. Zapłacić jakiś czynsz czy coś, to jest cholernie ważne. Przecież mnie wywalą z tutaj. Ach, zaraz go zauważą ciało. A jak rozlegnie się alarm, to przyjdą posiłki. Trzeba ostrożnie. Nie mam jeszcze umiejętności likwidowania wrogów po cichu za pomocą noża, więc radzę sobie łukiem. Dobra, chyba już wszystkich. A, jeszcze tutaj jakaś. No i zabiłem wszystkich po cichu. Tak to się robi. Patrzcie i uczcie się.

Ale kiedyś życie musiało być brutalne, nie? Wyobraźcie sobie, że na waszą wioskę napadają jakieś małpoludy, porywają wasze kobiety, mordują wszystkich. Wszędzie krew. No, oczywiście niektórzy nie wierzą w taką wizję i twierdzą, że świat ma, ile tam, 7 tysięcy lat i że się wszystko zaczęło od mniej więcej, od, nie wiem, starożytny Egipt i chwilkę wcześniej, nie? Jak szybko się zjawili, kurczę. Walczyć to nie miał kto. A jak wioska już zdobyta, to pierwsi się zjawiają do dzielenia łupów, cwaniaczki z bombą w nosie.

Wiem, że można sobie ściągnąć też takie różne mody do gier, gdzie na przykład wszyscy chodzą na Golasa. To się nazywa nude mode. Czyli taka modyfikacja do gry, która sprawia, że na przykład bohaterki chodzą na Golasa. Takie modyfikacje do gier. Kurczę, wiecie, ile to roboty wymodelować takie, taki świat? No, trochę się w tym orientuję, więc wiem, ile to roboty. Jakbym chciał zrobić taki szałas, powiem wam, na przykład w 3D, zrobić sama geometria, to jest dosyć proste, tam garnki, geometria szałasu i tak dalej, ale tekstury, z tym jest więcej roboty. No tak nie wiem, ile bym siedział na takim szałasem. 3-4 dni pewnie. Skały, drzewa. A teraz wyobraźcie sobie, że zakładacie wirtualny hełm, znaczy do hełm wirtualnej rzeczywistości. No to jest gra sprzed paru lat już w sumie. Już trochę ma. Te nowsze wyglądają lepiej jeszcze. No to można się wkręcić. Obawiam się, że mógłbym się też nieźle wkręcić. Ten nowy Far Cry, kontynuacja piątki, taki w sumie dodatek do piątki trochę, rozwinięcie piątki, no to tam się wszystko dzieje w czasach współczesnych. Mamy normalnie pistolety, karabiny i jest fajny świat, ponieważ ten Far Cry przedstawia wizję, przedstawia taki świat, który powstał po jednym z zakończeń części piątej, kiedy odpalono bombę atomową na terenie USA i świat jest taki postnuklearny. Ale taki inny niż ten znany z Fallouta. To jest taki świat, który starał się odrodzić. Pojawili się różni tacy hipisi, którzy potworzyli fajne komuny, gdzie naprawdę świetnie się żyło. No to też można sobie wyobrazić życie w takiej wiosce, gdzie mamy różne współczesne wynalazki, agregaty prądotwórcze, mieszkamy sobie w jakichś kontenerach, w jakichś chatkach, domkach, dużo kwiatów, siedzimy sobie przy ognisku, gramy na gitarach, a tu nagle przyjeżdżają bandyci na quadach, w jakichś samochodach, no i mordują, zabijają. I trzeba coś z nimi zrobić. Nie powkładamy im kwiatków w lufy karabinów. Muszę trochę mięsa upolować. Kurde, no. Sobie karkóweczkę zrobiłem, już drugi raz ostatnio. Zamarynowałem, upiekłem. 2 godziny to się piecze, ale z ziemniaczkami jednak buraczek, ziemniaczek, to jest dobry obiad, nie? Dość już tych kupnych potraw. Nawet jak sobie kupuję u Chińczyka jakiegoś schabowego, czy w kurcze pieczone kurczaczka, to nie jest to. Samemu się zrobi, to jednak jest dobre, najlepsze. Zamarynowana karkóweczka z gotowanym ziemniaczkiem, z buraczkami, to jest pełnowartościowy obiad.
co, mam do jaskini iść?

I sobie dzisiaj pojadłem, powiem wam, że sobie pojadłem za wszystkie czasy. I 20 zł kosztuje taki, nie wiem ile tam jest, 1,5 kilo tej karkuwy. No, taki wielki kawał sobie kupiłem karkuwy. Upichciłem i to mi wystarczy, nie wiem, na 3-4 dni nawet. Można sobie też pokroić na kanapeczkę. To się jednak opłaca, jednak wychodzi dużo taniej niż kupowanie gotowego żarcia. Zdecydowanie. Ale coś za dużo ostatnio mięcha jem. Sam wam mówiłem, sam was starałem się nakłonić, abyście właśnie tak nie żarli tego mięcha, a ostatnio tak ciągle to mięcho. A wiecie, że Keltus sobie zmienił pseudonim? Teraz się nazywa Miodek. Nie wiem, skąd mu się to wzięło. Ma taki kanał Mysza i Miodek i tam Keltus właśnie ze swoją dziewczyną też różne robią streamy, wrzucają gotowe audycje i ta Mysza, ta dziewczyna Keltuza, ona właśnie nadaje takie audycje o tym, jak oszczędnie żyć, jak przeżyć miesiąc za 300 zł. No a Keltus tam oczywiście po swojemu. Biedaki! Jesteście skazani na wymarcie. Tylko pieniądz sprawia, że możecie żyć godnie. A ona tam, jak przeżyć za 300 zł? O cholera. Kurde. Ach. No, już po mnie chyba.

Chyba zwiał. On zaraz wróci. Idę po śladach krwi. Dobiję z kubańca. Ach. Wolałbym oswoić jakieś zwierzę, żeby było moim pomocnikiem, pomagało w walce, ale jeszcze nie, chyba tego nie potrafię. Zobaczmy zresztą. No nie, na razie to ja nic nie potrafię jeszcze. O, ale dodatkowe zdrowie to trzeba brać. Dzida. Laserowa dzida. To jest fajna broń, nie? Laserowa dzida. Fajnie to Walaszek wymyślił. To takie właśnie połączenie broni najbardziej archaicznej, jaka może być, czyli dzida. Teraz wam pokażę, co potrafi dzida. Popatrzcie. Pokażę wam, co potrafi dzida. Jaka jest moc dzidy. Właśnie taka. Dziękujemy.

liczebność Windża się powiększa. No i o to chodzi cały czas człowiekowi, żeby go było, żeby jego ziomeczków było jak najwięcej. Z jego plemienia. Zenon mi tu daje wskazówki, jak mam celować. Zadzwoń, stary, i mi tu... I powiedz mi to prosto w twarz. Powiedz mi prosto w twarz, że nie potrafię celować. Ty obrazić krawcul, mówiąc, że nie potrafi celować. Ty zadzwonić, powiedzieć prosto w twarz. Inaczej ty być tchórz. Dobrze celuję. Kurde.

0: Ale ich dużo tutaj.
1: Na siłę!

Chyba mi się skończyła broń całkiem. Czym mam walczyć? A akurat tutaj nie ma przewidzianych ataków wręcz. Dobra. Kurziźba. Strasznie celni są ci wojownicy. Jeszcze mnie zwierzę atakuje. No kurde, no bez jaj.

złamałem włócznie. A o dobrą włócznię nie jest tak łatwo w dzisiejszych czasach. 10 tysięcy lat przed naszą erą. Jakieś wilki mnie tu atakują. Przypomniał mi się Pazura z Nic Śmiesznego. O chuj ci w dupę, kolego, przyjacielu, zasrany. Jakieś wilki mnie tu atakują, kurwa.

Tam jakaś cała watacha, kurczę, no. Wszystko chce mnie tutaj zabić. To jest właśnie natura. Już nie mam dzidy. Nie mam maczugi. Trzeba drewno zdobyć. Mówi się, że epoka kamienia, a właściwie powinno się mówić epoka drewna, ponieważ większość rzeczy człowiek wytwarzał w tamtym czasie z drewna, a nie z kamienia. Tylko, że kamień się lepiej zachował. Po prostu narzędzia z kamienia lepiej się zachowały. Skąd tu tyle tych zwierząt? No kuźwa! Przegięli trochę. Ja nie mam chwili wytchnienia nawet. Dobra, muszę zdobyć drewno i sobie porobić po prostu broń, bo bez broni to człowiek jest bezbronny. To jak odkryłem Amerykę, nie? Kurde, no. Mam nóż, ale niestety nie mogę go używać w walce. To jest nóż tylko do skórowania. Nie można nim zadawać ciosów. To jest zabronione. Kodeks Neandertalczyka mi zabrali. W końcu jakieś drewno. No i pytanie, czy tak w naturze to lepiej być tygrysem szablozębnym, czy jelonkiem na przykład? Co byście woleli? Znów mnie ktoś podgryza tutaj.

0: że lepsze mięso dostałem w takim normalnym sklepiku. Jednak w takim małym, normalnym sklepiku. I fajna, miła pani mi od razu tam podpowiedziała, jaką marynatę właśnie wybrać i tak dalej. I to było lepsze. Z tej karkówki, co teraz zrobiłem, nie jestem aż tak zadowolony jak z poprzedniej. Co prawda tą marynowałem tylko, teraz marynowałem mięso tylko 6 godzin. A ostatnio zostawiłem tak w lodówce sobie leżało z 2 dni, potem marynowałem przez 12 godzin. I trochę jakby lepsza ta karkóweczka. Taka bardziej soczysta, miękka, aromatyczna. Gdzie ja w ogóle, dokąd ja podążam? No dobra, gra się trochę wolno rozwija, więc przypuszczam, że już was może to nudzić odrobinę. Jak mówiłem, ciekawiej się robi później. Z grami to nie jest tak, że po 2 godzinach gry już wszystko umiemy i wszystko odkryliśmy, tylko to się wolno wszystko rozkręca. Całkiem niezły silnik graficzny, muszę powiedzieć. Ale to nie jest CryEngine, z tego co pamiętam, tylko jakoś inaczej się nazywa. Znowu jakieś wilki, kurwa! Akurat bardziej jakieś kojoty. Co za czasy, stoisz chwilę w miejscu, nic nie robisz i zaraz cię atakują. Ktoś tam jest. To chyba moje ziomeczki. Tak. To chyba tutaj mu ktoś rogi przyprawił, kobieta. Rogaś. Ty, Rogaś. Chodź tu. Rogaś z Doliny Roztoki. No, współczuję, no. Rogaś. Nara, Rogaś.
1: Smarkaka.
0: O. Smarkaka. Muszę się udać gdzieś na łono natury chyba. Tak mnie coś korci. Najlepsze są te zapachy, nie? Jak czujemy tą trawę, te odchody, ziemię, trawę, no to jest przyjemne. A jaka jest wasza ulubiona pora dnia? Ja to lubię, jak tak się kończy dzień powoli i tak powoli zmierzcha. Jest taki półzmierzch. Lubię też świt. Ale taki blady świt. Pamiętam, że kiedyś takim bladym świtem się udawałem na malowanie obrazów. Brało się sztalugę, farby i trzeba było coś pomalować, nie? Od czasu do czasu. Kurde, wilki jakieś, kurwa. Nie. Uciekam stąd. Tylko, że wilki są szybsze trochę. To uciekam do wioski. Tu mnie ochronią ziomale.
2: Ram.
0: Ajuto!

No, jak na razie tylko raz zginąłem. I to przez Tomasza, złego ducha, który mnie zagadał. Specjalnie to zrobił. Nasłany jest. Przez wrogie plemię. No dobra. Chyba będę kończył na dzisiaj. Jak mamy oswojone jakieś zwierzę większe, to ono odstrasza inne zwierzęta. Ryczy wściekle. Na przykład jakiś tygrys na innego tygrysa i tamten tygrys. Tygrys, jagrys i ongrys. Kto czytał Baranowskiego, ten wie. Pozdro dla kumatych. Tygrys, jagrys i ongrys. To co? Czas na odpoczynek chyba.

widać było właśnie, jak jest zrobione, jak jest zrobiony cykl dobowy, mniej więcej, że to jest tak naprawdę nad graczem unosi się taka wielka kula trójwymiarowa, która się obraca i na nią są nawinięte chmury. Powiem wam, że nie przewiduję, żeby w przeciągu najbliższych 10 lat udało się człowiekowi skonstruować takie komputery, takie zrobić gry, żeby przyroda umówmy się, to tu widać, są takie tekstury po prostu nawinięte, To jest wszystko sztuczne. Fajnie to wygląda, okej, jest mgła lekka, są cykle dobowe, są różne fajne efekty świetlne, flary i tak dalej, ale to jest wszystko fake, wszystko jest plastikowe. Nawet jak damy tekstury w wysokiej rozdzielczości, nawet jak zatrudnimy 20 grafików, żeby tutaj pracowali nad dobrej jakości teksturami, żeby modelowali teren, weźmiemy najlepszych programistów, żeby starali się zrobić jak najlepszą wodę, to wszystko jest marność nad marnościami. Bardzo dużo jeszcze brakuje do tego, aby można było powiedzieć, że jest grafika fotorealistyczna. Ogień, prosty shaderek. Nijak się to ma do prawdziwego ognia. Woda. Dlaczego ja się w tej wodzie nie odbijam? Jeszcze do niedawna były takie drzewa, że jak się wokół nich tak obracaliśmy, w ten sposób, to widać było taki po prostu zastosowany trik, że liście są zawsze przodem do nas, tak jakby. Ciężko to opisać trochę. Takie różne triki, które miały sprawić, że na słabszych komputerach, na takich, jakie wtedy były dostępne, że to w ogóle działało. Dzisiaj te drzewa są już trochę bardziej realistyczne, ale nadal to są po prostu takie teksturki, liści. Gdybyście się chcieli przyjrzeć takiemu listkowi jednemu, to zaraz byście zauważyli, że on jest totalnie rozpikselowany, tylko że się po prostu nie da. Trawa. Dosyć gęsta, ale to jest wszystko lipa. To jest właśnie lipa. Drzewo lipa. Najwięcej mocy zabierają cienie, okazuje się. Ostatnio mi na Unity bardzo haczyły moje levele i tak się zastanawiałem, czemu to tak haczy. Mam nową kartę graficzną, postaci nie ma na scenie tak wiele i w końcu doszedłem. Okazało się, że cienie. Każde źródło światła, które generuje cienie, to bardzo mocno obciąża komputer, kartę graficzną. Więc tak naprawdę na scenie powinno być jedno, góra, dwa źródła światła, które generują cienie. Jak jest więcej, to już nie wydoli karta. Dlatego tutaj mamy jedno źródło światła, directional light. Jest też tak, że jest kupa różnych ustawień. Ludzie, nawet nie wiecie, co ja wam będę mówił. Na przykład jak się oddalamy od jakiegoś miejsca, to jakieś tam drzewo już tego cienia nie rzuca od pewnej odległości. I musimy tą odległość tam ustawić, nie? Im większa jest ta odległość, tym bardziej obciąża procesor karty graficznej.
jest coś takiego jak level of detail, czyli ten lod, czyli jakaś tam skała, jak się od niej mocno oddalimy, to ona jest zamieniana na uproszczony obiekt. Jest taki system, który usuwa obiekty, które są za bohaterem. Czyli to, co jest za mną, jest niewidoczne. No kurde, nie ma drewna. Ja tu sobie gadu o grafice i mnie zabili, no. To, tak to jest, grafik komputerowy w czasach kamienia łupanego. I umarł, bo gadał o grafice. Trzeba zabijać. To jest wojna, musicie zabijać. Jak mawiał Franz Maurer. Przepraszam, Bogusław Linda. W demonach wojny.

ale przynajmniej jestem z powrotem w wiosce. Efekty cząsteczkowe, shadery, które załamują obraz, że niby woda. Dymek. I tak dalej. Wodę to sam bym chyba lepszą zrobił. Strasznie plastikowo wygląda. Ale to jest optymalizacja też. Flara przypisana do źródła światła. Dobra, już mi się nie chce grać. Tak, patrzę, co tu piszecie, ale się tu rozpisaliście. Gra ktoś w Tibie. Chyba tylko Daniel Magical jeszcze w to gra. Nikt już w takie starocie nie gra. No to chyba o Tibi. Nie no, Tibia chyba fajna była, nie? Bo tam dużo można było zrobić. Ogame, o, to były gierki. Tak, to się grało przez maila, prawda? Były takie gry, które polegały na tym, że się odbierało maile i podejmowało się jakieś decyzje, takie gry mailowe. Tylko pasjans. Wiewiórki przyszli nakarmić, tak? I no tak. Bank leśny, nie? A major na odwyku cały czas. I no, zaczynam go znowu szanować, bo facet jednak walczy o coś. I no, o to, żeby się zmienić, nie? Na lepsze. Pracuje nad sobą, jak to się mówi, więc warto kciuka w górę dać. Ja mi piszę, żebym sobie zerknął na nowe gierki na ray tracing. No, widziałem. Fajnie wygląda. No, lepsze cienie, lepsze odbicia, wiadomo.

Czy grałem w Far Cry'a 5? Nie, nie grałem. Ale może teraz sobie sprawię. Jak się trochę odkuję. Trochę zarobię. Nie chcę już tak piracić. Powiem wam, że mam trochę wstręt do piratów. Co zainstaluję jakiegoś pirata, to po prostu wszystko się zaczyna na kompie krzaczyć totalnie. I jednak warto jednak zainwestować w oryginał. Uczciwość to jedna sprawa, a dwa, że po prostu komp strasznie się robi zasyfiony. Te wszystkie kraki, te wszystkie... jak to się nazywa? Ciągle mi ta nazwa ucieka z głowy, zaraz wam powiem. Te wszystkie wersje programów wersji portable, no to też okazuje się, że też tam... Nie, po prostu jednak warto zapłacić autorom i mieć spokój. Myślę, że przyszłość grafiki to jest grafika proceduralna, czyli taka, która jest generowana matematycznie, gdzie tekstury są generowane matematycznie. Grafika proceduralna już od dawna jest znana, tylko że w grach to tak nie za bardzo. Niektórzy twierdzą, że z obecnego sprzętu już się więcej nie da za bardzo wykrzesać, że procesory osiągnęły już swój limit jakiś tam. No cóż, może po prostu przeskok na jakieś inne maszyny, nie wiem, komputery kwantowe, coś takiego. Włodek pisze, że proceduralna to kupa. No nie wiem, czy kupa. W przypadku jakiejś tam trawy, czy właśnie przyrody, liści, to może się akurat sprawdzić. Pamiętam, że jeszcze używałem programów Imagine, starych programów do grafiki 3D Imagine, gdzie były już proceduralne tekstury. I to dawało dobre efekty, dosyć. Tekstury proceduralne mam w sumie też w Cinemie 4D. Ale tak naprawdę graczom już chyba tak bardzo nie zależy na tym, żeby grafika weszła na jakiś nowy tor, żeby to była jakaś nowa jakość, nie? Mamy już grafikę naprawdę niezłą, która wystarcza. No, czy na podobnej zasadzie nie oczekujemy od filmów czy ilustracji nowej jakości? Już mamy jakość, która nas w pełni zadowala i po co nam lepsza? No tak.

Ale za to modele postaci to gniot. Kiedy producenci gier zaczną realistycznie zgięcia w stawach. Tak, to jest ten problem, faktycznie. Coś takiego jest, że ciężko wymodelować człowieka, aby mu się prawidłowo zginały stawy. To widać szczególnie właśnie w tam, gdzie są barki. Ja wam powiem tak, po prostu zrobienie realistycznych zgięć stawów no, wymaga nałożenia jeszcze dodatkowych modyfikatorów wynikających z mięśni. Tego obecnie nie ma w grach. To jest tylko w grafice 3D takiej profesjonalnej, że można po prostu jeszcze dorzucić mięśnie, że mięsień się robi właśnie grubszy, że ma to jeszcze swoje odzwierciedlenie. W grach tego nie ma, bo to by za dużo mocy zabierało. I stąd chyba się biorą te takie błędy małe, nie takie bardzo widoczne, ale widać, że jak postać bardzo chce wysoko podnieść kończynę górną, to coś tam pojawiają się takie drobne błędy. W okolicach barków, w okolicach to jest kość, tam kość strzałkowa, barki, szyja, te rejony. Graj se w trybie ham. Sam se hamie, graj w trybie ham. No nie wiem, Agnesa, czy by ci to wyszło na dobre, gdyby grafika wyglądała jak realny świat. To byś się całkiem wkręciła i byś już nie chciała stamtąd wychodzić. Był taki fajny odcinek serialu Black Mirror, gdzie bohaterowie się trochę za mocno wkręcili w wirtualną grę. Tam jeszcze doszły takie seksualne różne motywy, że facet z facetem się kochał, ale mieli awatary damsko-męskie. To taka ciekawa sprawa. Łokcie, kolana, czy ja wiem, Włodku? Akurat myślę, że kolana, znaczy łydka się, no bo jak my zginamy nogę, to nam się napina tutaj mięsień. Znaczy coś tam jest, tak, coś tam jest jeszcze nie halo. Coś tam nie gra do końca. To fakt. I ciężko to zrobić, żeby to grało, bo próbowałem sam dobrze zważyć postać, dobrze zrobić kości i nawet jak się opierałem na dokonaniach ludzi, którzy nad tym spędzili lata, to widać, że są pewne rzeczy nie do przeskoczenia na dzień dzisiejszy. No bo Make Human to jest program zrobiony przez twórców Blendera i oni skanowali laserowo postacie. Całe lata analizowali anatomię człowieka i tak dalej, i tak dalej. No i no ja wiem, że nudy, ale już i tak kończę, więc mogę sobie trochę przynudzić na koniec. Takie hermetyczne teraz tematy, bardziej dla osób zainteresowanych grafiką komputerową.

Dobra, zmykam, kochani. Bardzo dziękuję za telefony, za donejciki, za komentarze fajne, z których większości nie przeczytałem, ale mogę sobie przeczytać już po opublikowaniu audycji. Niestety, grając w grę, nie mogę jednocześnie czytać. Patrzę, co tu jeszcze na priwa. No, dobra. Spotkamy się pewnie jakoś jeszcze w tygodniu. Może coś ciekawszego uda mi się w końcu nagrać. Przygotuję się z czegoś. Nie, nikt mnie nie przegonił, ale już jest 23. No, zacząłem nadawać... Ile to już nadaje? 3 godziny około. No to starczy, nie? Chociaż niektórzy mówią, że starczy, to jest uwiąd. Znalazłem fajną stronę, taką ruską, gdzie są różne zripowane modele z komercyjnych gier i można tam znaleźć takie zawodowe modele 3D, czołgów, postaci, bohaterów różnych z gier, broni. I to jest fajne, bo można sobie ściągnąć i popatrzeć, jak to robili zawodowcy. Bardzo dobra lekcja dla każdego grafika. Strona się nazywa Pack3D chyba. Pack 3D. Jeszcze sprawdzę. Bo sobie gdzieś tutaj zapisałem. Tak. Nie. P3DM.ru. Wklejam wam linka. Trzeba się zarejestrować, ale warto, myślę. Bo... No po prostu to są, są takie programy, już to było za czasów Amigi, że można było sobie po prostu z RAMu, z pamięci RAM wyciągać pewne obiekty, pewne obrazki i na tej samej zasadzie, tak mi się wydaje, no, że ludzie sobie pewne rzeczy wyciągają z gier i tam są postacie takie bardzo zawodowe. Bardzo dobrze oteksturowane, bardzo dobrze wymodelowane. I można się trochę podszkolić. I polecam się uczyć już takiego programu do grafiki 3D, którego używają zawodowcy, bo jak się nauczycie niewłaściwego programu, trochę tak jak ja, nie, że głównie bazuję na Blenderze i na Cinemie 4D, no żałuję trochę, że się nie nauczyłem Maya. Chociaż wszystko przed nami, no mogę się nauczyć jeszcze Maya. Ale wiem, że właśnie najczęściej używają Maya. Maya 3D. Włodka wkurzają flary. Tak, Metro Exodus, no to świetnie to wygląda, nie? Metro zawsze świetnie wyglądało. Ruscy mają coś takiego, że przykładają dużą wagę do grafiki, do odwzorowania właśnie grafiki, odwzorowania świata. I to naprawdę robi wrażenie. Myślę, że Polacy też trochę tacy są, nie? Że... Mają takiego pierdolca, tacy trochę perfekcjoniści, że starają się właśnie mocno. Bo na przykład Japończyk to zrobi jakąś prostą grę, jakąś taką śmieszną, jakąś taką graficznie odjechaną, ale całą energię włoży w scenariusz, w jakąś fabułę fajną. A Polak będzie tam cyzelował tą graficzkę, te teksturki i będzie bardzo dumny z tego, że pięknie wszystko wygląda. I każdy listek jest pięknie odwzorowany. No, co kraj, to obyczaj.
A jakie waszym zdaniem są takie gry, które najlepiej oddają rzeczywistość, które są najbardziej wypasione graficznie? Far Cry 60%. Ja sam nie wiem, którą grę bym wskazał jako taki ideał od strony właśnie graficznej, od strony realizmu. Może właśnie Metro.

Etam jakby zrobił Far Cry'a, to tam by były takie kolorowe, różne ludziki, jeden trochę taki, drugi taki. Tu się Etamowi do końca levelu nie chciało skończyć, to postawił jakąś niewidzialną ścianę, bo po co tam iść? Po co tam iść? Tam nie ma nic ciekawego, tam już nie ma co iść. No, taka była radosna trochę twórczość.

Death Stranding. Proponuje Nowa Chrono, przepraszam. Death Stranding. To nie znam nawet. A sobie zerknę. Wujek Google. Lukniemy. No. Całkiem. No, fajnie wygląda. Fakt. Fajnie zrobiony teren. Świetne postacie. Znakomite GUI. Twarze aktorów częściowo skanowane, no bo mamy tu tego aktora, co grał tego Daryla w Walking Dead. No, tak, niezłe. Nie wiem jeszcze na przykład, jak zrobić, żeby fale się rozbijały o skały. Zrobić realistyczną wodę, to jest sztuka, powiem wam, to jest sztuka. To już są skrypty, shadery i odpowiednia współpraca jednych z drugimi. Gra o kurierze, dokładnie. No ale to jest ambitne, to jest sztuka. Jak śmiesz tu wyśmiewać w Włodku. Gra o kurierze.

0: Hideo Kojima, tak? No ale co wy chcecie od tego Kojimy? No bo tak już się spotkałem tutaj z krytyką. Jan Dynamin też kiedyś tutaj ostro hejtował tego Kojimę. Znaczy hejtował. Przypominał, że to nie jest jego jakby zasługa, to, że są fajne gry, tylko całego teamu, a cały splendor spada na Kojimę. No ale ja się tam dobrze bawiłem przy Metal Gear Solid. Red Redemption 2, tak, Slaver tutaj zaproponował i myślę, że to jest dobry tytuł właśnie, no to robi wrażenie. Jednak co Rockstar to Rockstar, nie? Widać tutaj włożony kapitał spory, widać lata pracy, no i robi to wrażenie. Poza tym to, jak świat jest realistyczny, to nie tylko chodzi o to, jak grafika jest piękna i szczegółowa, ale też o fizykę świata, o efekty atmosferyczne, o zachowanie bohaterów niezależnych, jak oni sobie tam chodzą, żyją. To wszystko się składa na realizm i imersję w sumie też. Cieniowanie jest ważne. Tak, zgodzę się z tobą. No. Ale jakość cieni, no to zależy od tego sobie zwykle, jaką ustawimy jakość grafiki po prostu. Czy średnią, czy tam niską, czy wysoką. I to zwykle ma największy wpływ na cienie, na światło, na odbicia. Nagle wszystko się zmienia. No takie GTA to jest jednak seria, która daje radę, prawda? GTA piąteczka, no, robi wrażenie. W końcu sobie mogę teraz zagrać na swojej nowej karcie. Edisoni pisze, Kojima to Wałęsa game devu. Panie, ja beze mnie by w ogóle nic by nie było nie. Nic by nie było nie. Panie, w Pac-Mana byście grali. Ja moje wspaniałe gry zrobiłem, panie, sam zrobiłem. Tam miałem pomocników, owszem, miałem pomocników. No tam mi parę tekstur tam zrobili, ale panie, to ja to wszystko wymyśliłem.
1: Jaką mam kartę? No, mój nowy nabytek to jest Radek RX570, tak się nazywa? Zapominam tych nazw. Chyba tak. To mi Zenon doradził jako taką kartę, która ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny do jakości. No i potwierdzam, jestem zadowolony. Fajnie wszystko śmiga na razie. Trochę tam takie problemy były z OBS-em. Okazało się, że Open Broadcaster to trzeba w ogóle tam... Jezu, co tam trzeba w ogóle poinstalować, doinstalować, odinstalować sterowniki, zainstalować jakieś specjalne nakładki, coś tam schować, coś usunąć w nakładce do karty graficznej, coś przestawić. Jak to zobaczyłem, to się poddałem od razu, mimo że nie jestem jakimś lamerem wielkim, ale po prostu dałem sobie spokój i nadaję dla was bez wspomagania sprzętowego w OBS-ie. Wyłączyłem i działa jako tako. Włodek się chwali, że ma GTX 1060Q. No to nie wiem, ale chyba jakaś taka dobra, nie? Karta. Nie, mam nową. Właśnie chciałem kupić nową. Nie chcę ryzykować. Lepiej zapłacić parę groszy więcej i mieć jednak nową kartę, świeżą. To się zużywa jednak, prawda? Jak na takiej karcie gramy przez parę lat, to ona jest już zużyta, tak jak samochód. No. Okej. Okay. Zmywam się. Trzeba jeszcze może trochę coś popracować. Ale jestem mega zadowolony. Wpadły fajne donejciki. Dzwonili ludzie. Na czacie dużo się też dzieje. W to mi graj, w to mi graj. Postaram się wpaść jakoś. O, taki właśnie komentarz był, że wyłączyłem krawca po 10 minutach, bo strasznie mlaska. No, czy ja tak dużo mlaskam? To muszę się wziąć za siebie chyba. Taki mlaskacz. Słuchajcie, wiecie, po prostu pomyślałem sobie, że mlaskacz. No dobra, może być i mlaskacz. Okej. Okay. Do usłyszenia. Zatem do następnego. Trzymajcie się, cześć.

Gdzieś miałem grzybki jeszcze. Jednak bez grzybka to słabo wchodzi. Czyściocha. Coraz bardziej się zamieniam w jakiegoś Rafatusa czy w Daniela Magicala. Po prostu chleję wódę. Nadaję, chleję.

0: Witam, witam, o zdrowie pytam, kłaniam się w pas, pozdrawiam was, krawiec przy mikrofonie. Niech no tylko ochłonie, bo gorąco, prawda? Tak se dzisiaj muszę zarymować na początek. Luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają także i matki. A na czacie zjawiają się różne gagatki. Na przykład takie osobniki jak Etam i Wuj Mścichu. No nie, no nie powiem tak brzydko. Mścichuj? Strasznie srogie słowiańskie imię, Mścichuj. Woj, nie wuj, tylko woj. Woj Mścichuj, który się pyta, czy umyje nogi. Książę złowrogi, umyj mi nogi. Taka piosenka była traperów z Nadwisły. Nie wiem, czy ktoś pamięta taką formację muzyczną. Wasowski, tak? I ten drugi. No, często są takie duety, gdzie mówi się ten drugi, nie? Na przykład tacy bohaterowie, słynni amerykańscy Bill i Ted. To też zawsze. No, tego Teda grał Keanu Reeves, a tego drugiego ten drugi. Etam sobie upiekł na tłuszczu własnym. Fu! Wiesz co, Etam, ja wiem, że na wiele cię stać, ale to już chyba trochę przesada. Na tłuszczu własnym sobie upiekł dwa wielkie plastry tłustego boczku. Ach, ten boczek. Jak chcesz coś dobrego zjeść, to sobie pojedź może do Burnejki na burgery. Ostatnio otworzył budkę z burgerami obok swojej siłowni. Obok Burnejka Gym. No i tam można też zjeść, tam jest też restauracyjka. Nieźle się rozwinął ten Burnejka, a Etam o nim wspominał ostatnio. No wiecie, hardkorowy koksu, nie? Na pewno go gdzieś wam się przewinął, ten jegomość. Cześć Kasia, cześć Kasiunia, cześć Van Dust. I Gambolek też jest. No, ktoś napisał w komentarzach Gambolowi, żeby się wypowiadał raczej na tematy, na których się zna, czyli gry, anime, komputery. A wiecie co, ja uważam, że Gambol jak na swój wiek jest bardzo bystrym, mądrym człowiekiem. Właśnie o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, o czytelnictwie. To taki główny temacik. Czytelnictwo w Polsce. Olga Tokarczuk wywołała skandal swoją wypowiedzią. Noblistka śmiała napisać na swoim Twitterze, że literatura nie jest dla idiotów, tak w skrócie. No i jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tokarczuk została zaraz zasypana negatywnymi komentarzami, dużo hejtu. W zasadzie nie wiadomo z jakiej paki, bo to, że książki nie są dla idiotów, a szczególnie jakaś poważniejsza literatura, no nie harlekiny, nie takie rzeczy może jak ja czytałem za dzieciaka, czyli jakieś kroniki Smoczej Lancy, no to po prostu dla nastolatków może po prostu, nie? To niekoniecznie zła literatura, tylko no prosta literatura fantasy, nie? Ale nawet ona pewnie też nie jest dla idiotów. No bo to tak samo, to taka oczywista oczywistość, tak jakby by stwierdzić, że nie wiem, walki w klatkach nie są dla słabeuszy, i nie są dla ludzi bez kondycji, albo że bycie strażakiem nie jest dla tchórzy, bo trzeba tam z siekierą rozwalić ścianę do ognia wpaść, nie jest dla tchórzy, albo że strzelanie nie jest dla osób z bardzo słabym wzrokiem. No, tak, ja jako idiota też się poczułem urażony głęboko w pupę, bo że co, że książki nie są dla mnie? Ja właśnie mam książkę w domu, to jest tutaj, trzymam właśnie Atlas Geograficzny i jeszcze mam encyklopedię, Tam jedna noga mi się od stołu urwała, to sobie podłożyłem i używam książków. Pojawił się tutaj bardzo wyedukowany i jak zwykle bardzo przemądrzały Zenon, który od razu mi zarzuca, że czegoś nie kumam. Zenon jest taką osobą, której chyba w domu kultury nie nauczyli zupełnie, bo Zenon zawsze jest taki zaczepny właśnie. Nie nabył umiejętności dyskusji po prostu. Zawsze nim targają emocje, jest cholerykiem. No, nie kumam. Dobrze, Zenonku, dobrze, nie kumam. Tylko jedno zdanie przeczytałem. Tak, oczywiście, bo jestem idiotą i tylko jedno zdanie przeczytałem, oczywiście. Dobrze. Już dobrze, już się nie miotaj. Już nie podskakuj. Już spokojniutko, dobrze. No. Jakaś feministka przyszła, Maja Staśko, która oskarżyła Tokarczuk o klasizm. Klasizm, nowe słowo, nauczcie się klasizm. Były takie badania przeprowadzane PISA i to tak się nazywały te badania PISA i organizowała je Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I podzielili jakby na potrzebę tych badań czytelnictwo na 5 poziomów. Najwyższy zakłada umiejętność oceny wiarygodności informacji, oceny, nie wiem, wagi argumentów, no jakieś tam posługiwanie się logiką, rozumienie przenośni, kontekstu. Czyli no, w każdym razie pełne spektrum umiejętności potrzebnych do obcowania z co bardziej wymagającą literaturą. No, bardzo smutne jest to, że do tej grupy nie zakwalifikował się nawet 1% Polaków, 0,7% dokładnie. Poziom czwarty ogólnie obejmuje takie proste czytanie ze zrozumieniem. No, możemy jakąś książkę przeczytać i mniej więcej kumamy, o co w niej chodzi. To jest 9%. No a poniżej to już jest, na trzecim poziomie to już się zaczyna odbiór tekstu, interpretacja tekstu bazująca bardziej na emocjach i skojarzeniach właściwie, na pewnej intuicji takiej, nie? W każdym razie jest to już pewien brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, bardziej taka właśnie intuicja, która nam podpowiada coś i coś w tej łepetynie się roi. I myślę, że taki czytelnik też się bardzo szybko zniechęci do literatury, bo mu to przede wszystkim nie daje żadnych korzyści. To jest główny taki motor napędowy do tego, że ludzie coś robią, że to im daje jakąś korzyść. Też satysfakcję, przyjemność, a tu nawet to nie ma nic z tego, nie? Bo jak ktoś się męczy, no to słabo to wygląda. Na poziomie zerowym to jest co piąta osoba w Polandzie, niestety. Ja już od dawna się spotykam z takimi statystykami, jak kiedyś mówiłem, że co drugi Polak nie rozumie dziennika telewizyjnego. Ludzie mają problem z czytaniem rozkładu jazdy i tak dalej. I to jest właściwie wtórny analfabetyzm. Ludzie, no, kiedyś czytali jakąś lekturę, znają alfabet, ale właściwie czytanie stało się dla nich czymś zbędnym, niepotrzebnym, od dawna tego nie robią. I Leszek Cibor, prowadzący bardzo ciekawy kanał, Przeciętny człowiek w świecie nieprzeciętnych idei, tak to się nazywa, konkretnie podcast Dobra Zmiana na tym kanale, się trochę poważniej zajął tym tematem czytelnictwa i wyliczył na podstawie właśnie różnych badań, dostępnych statystyk, że 80% naszych rodaków nie rozumie prostych informacji. W przeciągu ostatnich 3 miesięcy nie weryfikowali żadnych informacji, z którymi się spotkali na przykład w internecie. 16% coś tam zweryfikowało z innego źródła, no na przykład no, sprawdzając chociaż jedno inne źródło. A wtórny analfabetyzm dotyczy według tych statystyk około 6 milionów Polaków. To są ludzie, którzy właściwie nie potrafią czytać zupełnie. w ogóle tego nie robią, nie? Ja pamiętam, że w szkołach, gdzie się uczyłem, była masa moich rówieśników, którzy nie potrafili czytać płynnie na głos. Coś tam dukali, co pokazuje, że literatura jest właściwie była dla nich pewną egzotyką, nie? I pan Cibor oszacował, że właśnie wtórny analfabetyzm dotyczy około 6 milionów Polaków. To bardzo dużo. Jesteśmy gdzieś tam w ogonie, w statystykach dotyczących czytelnictwa w krajach europejskich. W PL ludzie dzielą się na dwa typy. Tych, którzy czytają, pisze Etam, instrukcje i jej nie rozumią, i tych, co nie czytają instrukcji i se radzą. No, to Etam jest na pewno dumny z tego. Znaczy, też popatrzcie, ostatnio słucham sobie Etama czy Ewy Lipki i od jednej i od drugiej osoby słyszę taką wzgardę trochę, na przykład dla poprawnego wysławiania się, dla edukacji. No, Ewa jest znana z tego, że bardzo krytykuje nasz system edukacji, z czym tu akurat się zgodzę, bo on właśnie zniechęca do nauki. Nasz system edukacji bardziej uczy rywalizacji, ale też karności, rywalizacji między sobą, ale karności wobec przełożonych. Właściwie od przedszkola to jesteśmy trochę uczeni takiej karności, nie? Zero uczenia jakiegoś indywidualizmu, bardziej kolektywizm. No i zniechęcanie przede wszystkim do nauki. Ktoś kończy szkołę, wiele osób kończy tą swoją edukację i tak w końcu, nie? A propos Etama, to się zgrałem.
1: Temu laptopowi, nie wiem, nieważne jak się mówi.
0: No właśnie, i sobie, ważne.
1: I sobie po prostu tak oglądać, że tak powiem.
0: No właśnie, ważne. Ja myślę, że jednak ważne Etamie, jak się mówi. No, dla niektórych może i nieważne, no, faktycznie, ale to właśnie dla tych, którzy nie mają szacunku dla Zenon pisze, kultura nagłówka. Tokarczuk powiedziała, że nie dla idiotów, a w innym wykopie, że Staśko zarzuciła jej klasizm. Nie no, czytałem cały artykuł, a nawet dwa na ten temat dzisiaj. Co ważnego pominąłem. Właśnie, Zenon, nie wypadasz tu, no nie błyszczysz za bardzo tutaj ani kulturą, ani inteligencją. Wiesz, bo skupiasz się na dogryzaniu komuś, na zarzucaniu, że jest głupi, ale nie podasz nigdy żadnych konkretów i nie potrafisz tego zrobić na spokojnie, jak kulturalny, normalny człowiek. Tylko na przykład w co drugim twoim komentarzu jest jakaś ocena drugiego człowieka, bardzo niepochlebna, albo wręcz jakieś epitety, inwektywy. To nie świadczy, że ty się jakoś wybijasz, nie wiem, czujesz się lepszy jakoś pod względem intelektualnym od innych? Nie wygląda na to zupełnie, wręcz w drugą stronę, trochę jak taki prostak, jak cham się zachowujesz. Co innego by było, gdybyś konkretnie coś napisał, a nie tak dosrywał tylko, nie? Tak, pa, kurwa, pa, jak nic, o, pa, jak nie wie, a ten to mądry, kurwa, a ty, o, kurwa. No to, wiesz, to jest nic, nie? Ja już jestem trochę znowu zmęczony tym twoim takim... Dzisiaj sobie chwilę podyskutowaliśmy, ale to i to całkiem kulturalnie. Powymienialiśmy się informacjami, ty przedstawiłeś swoje racje, ja swoje, i było całkiem spoko, tylko ja wiem, że to się zaraz skończy znowu, nie? Będziesz miał gorszy humor za 5 minut i zaczniesz dogryzać innym, a ja nie lubię tak rozmawiać. To jest właśnie to zbliżenie się do świata zwierząt bardziej. Jesteś bardziej zwierzęciem niż człowiekiem, bo szukasz jakiejś zaczepki, chcesz się rzucić na kogoś i się z nim tam gryźć, nie? Nie potrafisz w sobie znaleźć tej siły, żeby po prostu normalnie, grzecznie napisać, a wszyscy inni to właściwie to potrafią, większość ludzi, 99% ludzi tutaj na czacie potrafi grzecznie napisać, krawiec, czemu nie zwracasz uwagi na to i tamto? Tylko takie umniejszanie innym, nie? Że właśnie krawiec nagłówek przeczytał, coś więcej niż nagłówek. Obrażasz różne osoby tutaj. Nie jest to miłe, mi się to nie podoba i mnie to męczy po prostu takie coś. Czuję się jakbym gdzieś, kurde, nie wiem, z dresiarzami jakimiś, nie? Się spierał o coś. Jak będziesz miał ochotę grzecznie i normalnie porozmawiać, konkretnie, tak jak dzisiaj w komentarzach przez chwilę rozmawialiśmy, to zapraszam serdecznie i bardzo proszę. A na jakieś zaczepki, dosrywki, to nie mam dzisiaj ochoty. Może innym razem, jak sobie wypiję pół litra na przykład, nie? Znowu to wtedy jak najbardziej, wtedy jak najbardziej. No, także jest bardzo źle, jeśli chodzi o to czytelnictwo. Co tam jeszcze wykazały badania? Ponad 7 milionów 100 tysięcy Polaków jest właściwie całkowicie poza kulturą pisma tak zwaną. Nie przeczytali oni w przeciągu roku żadnej książki, żadnego nawet trzystronicowego artykułu w prasie tradycyjnej czy internetowej. I co najgorsze, jest to trend pogarszający się, a nie poprawiający. A to dziwne, bo książki są dzisiaj tak łatwo dostępne jak nigdy wcześniej. Audiobooki obniżają nawet pewne wymagania co do odbiorcy, nie? Można się walnąć na wyrku, sobie posłuchać. Co może być powodem tego, że Polacy w swojej masie no tak niechętnie sięgają po książki. Myślę, że no, różne czynniki, uzależnienie od telewizji, gier komputerowych. Oj, tu zaraz się ze złości ktoś, kto bardzo lubi gry, nie? I mnie napadnie tu. Co ty? Na przykład Gumball tak bardzo gry lubi, to zaraz mi powie, krawiec, to wcale gry, czemu się gier czepiasz? Gry akurat rozwijają, są na to dowody. A ja myślę, że no nie, no jednak kultura obrazkowa i ćpanie tych kolejnych seriali, granie w gry, no to nie sprzyja. Odbiera człowiekowi umiejętność, żeby właśnie się trochę wyciszyć, uspokoić, skupić przede wszystkim. Ludzie się nie potrafią skupić. Fatalny system edukacji, tu bym się zgodził z tymi, którzy krytykują, bo no właśnie mam taką teorię, że polska szkoła robi trochę z ludzi imbecyli, bo zniechęca do nauki, zamęcza nudnymi książkami, lekturami, sprawia, że taki człowiek właśnie skończy to technikum czy liceum i już nawet czuje wstręt, nie? Do tego wszystkiego, zmęczony się czuje tym wszystkim. Więc myślę, że polska szkoła to

uczeniu, jak samemu szukać informacji, to też jest dobry skill, wyszukiwanie informacji, nie? Dzisiaj ludzie często nie potrafią wpaść na to, żeby czegoś poszukać w internecie tak po prostu. Na przykład nie potrafią napisać CV-ki, to też wynika z tego, że po prostu nie gimnastykowali tego swojego umysłu nigdy i mają problem, a już napisać list motywacyjny. Spytajcie się ludzi przeciętnych, Januszy i Grażyn, czy wiedzą w ogóle, co to jest list motywacyjny. No, CV też nie każdy wie. Spotkałem się z ludźmi, którzy nie wiedzieli, co to jest CV. Jak taka osoba ma znaleźć sobie dobrą pracę? Jak ma rywalizować? Jak taka osoba ma się znać trochę, przynajmniej jakieś znać podstawy ekonomii, jak ma wiedzieć, co podpisuje, gdzie, jak ma coś załatwić bardziej skomplikowanego. Jak przychodzi do konfrontacji, no to też popatrzcie, jak ludzie często się zaczynają denerwować i obrażać siebie nawzajem. Atakować kończy się często na rękoczynach właśnie dlatego, że ludzie nie potrafią dyskutować i nie czują się na siłach, czują się tacy bezsilni i ta bezsilność rodzi agresję, bo nie potrafię mówić barwnie, nie potrafię mówić składnie, nie potrafię się posługiwać argumentami, nie potrafię zweryfikować argumentów adwersarza i co mi zostaje? Emocje. Na tym samym bazują nasi politycy też. Posły też wiedzą, że tak trzeba po prostu, że tylko tak trafią do ludzi. Właśnie bazując na emocjach, na obrzucaniu gównem swoich oponentów, na wytykaniu czegoś, na populizmie, na mówieniu ludziom tego, co chcą usłyszeć. I bo inaczej, gdyby mieli inne metody, inny sposób komunikacji ze społeczeństwem, inny sposób przekazywania swoich racji, no to by trafili, wychodzi na to, w pustkę, bo 80% Polaków, jakby tak zliczyć, tych wszystkich, którzy się zaliczają do tej grupy czytelniczej zerowej, pierwszej, drugiej i trzeciej, bo dopiero od czwartej zaczyna się jakieś czytanie ze zrozumieniem i interpretacja tekstu, weryfikacja, no to jest właśnie to 80% i moim zdaniem to powinna być w ogóle najważniejsza rzecz, o której mówimy, którą się zajmujemy, bo od tego zależy wszystko. Ten kraj jest jaki jest, mamy takie, jakie mamy kłopoty, mamy takich, a nie innych rządzących, dlatego tutaj narodowymi guru wiecznie są osoby takie jak Rydzyk, dlatego Kościół katolicki może szerzyć ciemnotę, bo wystarczy, że powie tym 80%, po prostu, że powie większości swoich wiernych, jakiś pasterz, że Harry Potter to jest szataństwo i ten biedny katolik, on nie jest w stanie nawet tego za bardzo zweryfikować, bo nie jest w stanie przeczytać tej książki dla dzieci ze zrozumieniem za bardzo, nie czytał bardzo często swojej własnej Biblii, nie zna Pisma Świętego, bazuje tylko, jak większość katolików niestety, na tym, co usłyszy w kościele. A księża bardzo selektywnie sobie dobierają treści do swoich kazań. No i to są takie wyrywkowe informacje. Ja może za bardzo naskoczyłem na Zenona, ale też jestem trochę nerwowy i taki i choleryczny. To akurat nas łączy trochę i też się trochę niegrzecznie zachowałem. Ale po prostu no czasami już taki zniecierpliwiony jestem trochę, nie? Że tylko się pojawi i od razu jakieś... A ty kurwa... I od razu coś tu wytyka, coś zarzuca, wszyscy głupi. No to tak oczywiście przyjaskrawiam, ale... No ale tak to trochę wygląda, Zenon, i taki irytujący jesteś strasznie. Ja cię generalnie lubię nawet, tylko po prostu jesteś denerwujący czasami. No Zenon by się do polityki nadawał, by tam porozstawiał po kątach wszystkich, kurde, i powiedział, co o nich myśli. Na pewno by znalazł duże poparcie, by miał.
No więc zmieniłbym ten system.

0: edukacji. Zauważyłem to przede wszystkim, kiedy zmieniłem szkołę państwową na prywatną. To okazało się to innym światem, ale o tym już opowiadałem, nie będę was zanudzał drugi raz mówiąc to samo. Ale no powtarzam, był to inny świat, nie? Inny level, zupełnie inne, inna komunikacja, inny system nauki, inne relacje z nauczycielami, inne podejście nauczycieli do uczniów. Wszystko inne było praktycznie. To też się nazywało szkoła, tak, to też się nazywało szkoła, ale to było coś zupełnie innego. Z nauczycielami, z wieloma nauczycielami byliśmy na ty. Siedzieliśmy sobie na podłodze, nauczyciel na luzie, dużo śmiechów. Przede wszystkim nie trzeba było podnosić ręki, kiedy chciało się coś powiedzieć. Nie było żadnego dzień dobry. Co to w ogóle jest, nie? To jak inny świat, inny świat. Pamiętam, że byłem w szoku. Dziwiłem się, że taka szkoła może istnieć w ogóle, nie? I czy by się coś złego stało? Jak myślicie, czy by coś się złego stało, gdyby tak wyglądała normalna szkoła? Ta państwowa, nie? No, ja nie wiem. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, jakby to było. Może by uczniowie weszli na głowę nauczycielowi, ale to co? To dochodzimy do tego, że prywatna szkoła, to tam chodzi jakaś elita, czyli ci, co mają pieniędzy trochę więcej, to jest jakaś elita i oni się tylko potrafią zachować i szanować nauczyciela, tak? A ci, którzy są biedniejsi trochę, to nie poradzą sobie, nie sprostają temu wyzwaniu, żeby po prostu było fajnie i miło, tylko zaczną rozrabiać i rzucać nauczycieli koszem na śmieci. Owszem, były takie przypadki, ale moim zdaniem tak wcale nie jest. To, że ktoś ma trochę mniej pieniędzy, to nic nie oznacza. To nie znaczy, że to jest od razu jakiś margines społeczny. To jest, jeśli już by coś nazwać klasizmem, to może właśnie takie przeświadczenie. Cześć, Etam, witam cię.
1: Nie wiem, czy nie za wcześnie, ale chciałem zdążyć przed północą jeszcze za dzieciaka.
0: Taki film był Zdążyć przed północą, to jeden z pierwszych filmów z Keanu Reevesem. Bardzo fajna komedia, polecam, Zdążyć przed północą.
1: No, północ ulegnie pewna zmiana tutaj u mnie, więc pewnie zresztą wszyscy zauważą. Ja przyznam się szczerze, że ostatnio, jak jeszcze moja mama żyła, czyli no już z dekadę temu, dostałem książkę, którą sobie zażyczyła i chyba to był Mróz Jacka Dukaja, tak mi się wydaje. Taka opasła, to misko, to chyba z 800 stron miało, bardzo grubaśne. Zacząłem czytać, ale to jest ostatnia książka, którą zacząłem czytać, oczywiście nie dokończyłem. Zresztą poszła pod młotek na licytację, bo stwierdziłem, że jak ja bym ten Mróz czytał, a czytam, jak kiedyś się już przyznałem, tylko w toalecie, to pewnie bym już ledwo wstawał już totalnie z tej toalety, nie?
0: Tak, to, no ale tak to wiesz, ja na twoim miejscu bym się nie chwalił, że nic nie czytasz i że czujesz niechęć do literatury.
1: Ale poszedłem w drugą stronę.
0: To nie jest pisze, nic, wiesz, to też jest jakiś taki objaw degeneracji umysłowej w narodzie, że czymś takim godnym, znaczy czymś, to jest... To, że ktoś nie czyta, staje się czymś, czym można się chwalić, nie? I z dumą opowiadasz o tym i to, jak to fajnie, że ja nie czytam. To powinien być powód do wstydu, skrępowania raczej, nie?
1: Nie, no muszę się tutaj poprawić. Chodzi mi tutaj o książki fabularne, bo jeżeli chodzi w ogóle o czytanie, to ja myślę, że czytam dużo więcej niż przeciętny Polak, ale są to takie książki właśnie typu tam Ichokaku, jakiś tam Hawking, coś w tym stylu, nie? Plus... No, przyznaję, dużo czytam ostatnio na laptopie, bo na tablecie nie lubię czytać, ale na laptopie lubię czytać. No, ale przede wszystkim to piszę. Piszę różne rzeczy. To nie są rzeczy, które tam, tak jak kiedyś publikowałem, mam zresztą swojego bloga do dzisiaj, ale zaprzestałem jego publikacji. Natomiast piszę w tej chwili pod zin dyskowy. Tak, powstają jeszcze takie rzeczy jak ziny dyskowe, natomiast z taką myślą, że te artykuły trafią do retrogazety. Już jestem tak na wstępie umówiony z jednym wydawcą i prawdopodobnie moje, że tak powiem, teksty na temat komputerów retro trafią do gazetki takiej, która jest drukowana. Także no, jest to pewnego rodzaju nobilitacja dla autora który tam kiedyś, no ja się udzielałem dosyć dużo na scenie i dosyć dużo też pisałem do zinów dyskowych. Nie wszystko się pokazało, bo nie wszystkie teksty były godne tego, żeby pojawić się w takiej formie, ale tym razem się za to zabrałem na poważnie. Na poważnie się za to zabrałem. A jak wspomniałeś o tych takich audiobookach, to powiem ci szczerze, że myślałem kiedyś o tym, ale to tak powiedzmy bez żadnych postanowień, żeby kiedyś spróbować zrobić coś takiego jak jednoosobowe słuchowisko. Nie mam na myśli tego, żeby czytać jakąś książkę, tylko żeby czytać jako narrator, jak gdyby też udawać głosy postaci i dorzucić do tego jakiś fajny podkład typu efekty tam wiatru, jeżeli będą, no coś takiego, jakieś takie tło audio, tak? Nie muzyczne, ale tło audio, które by dawało jakiś taki efekt, no coś więcej niż zwykły audiobook. Nie?
0: Ale to, czyli audiobooków też nie słuchasz za bardzo?
1: Powiem tak, ostatnio odkryłem, że mi się audiobooki podobają, bo kiedyś próbowałem tego i nie za bardzo się potrafiłem skupić nad audiobookiem, chociaż ogólnie słucham więcej rzeczy niż czytam i potrafię się skupić, ale audiobooki to jest rzecz, którą nie ukrywam, że muszę usiąść w jakiejś takiej wygodnej pozycji i po prostu się skupić nad tym, co jest czytane.
0: No ale tak generalnie nie słuchasz, nie czytasz. Raczej to jak Wałęsa trochę jesteś, który swego czasu powiedział, że ja więcej książek napisałem niż przeczytałem. Coś takiego. I ty też chcesz się brać za tworzenie audiobooków, słuchowisk, no ale sam nie obcujesz z żadną literaturą za bardzo. Przynajmniej z beletrystyką, tak? Wiesz, ale ja bym cię zachęcał, bo to jednak ubogaca słownictwo. Jest też coś takiego, że jak czytasz, tak myślisz. Jak nie potrafisz za bardzo czytać, sprawdź, czy potrafisz jeszcze, bo może też masz wtórny analfabetyzm, będziesz dukał, będziesz się męczył i to będzie oznaczało, że masz też problemy z myśleniem z tym związane, bo cudów nie ma. Jak ktoś nie potrafi czytać sprawnie i interpretować tekstu dobrze, to nie potrafi sprawnie myśleć też. To jest bardzo wyraźny związek z tym, jedno z drugim się wiąże.
1: Znaczy, pewnie niekoniecznie to jest zasada, ale,
0: no jest,
1: ale
0: jest.
1: Czytanie ma tą zaletę, chociaż pewnie to nie jest dla wszystkich, nie można tego nazwać prawem czytania, tak? Natomiast jak coś czytasz w formie, i to jeszcze w formie papierowej, czyli fizycznie masz ten tekst w ręku, to bardzo mocno raz wyrabia wyobraźnię. Jest ten taki efekt, o którym chyba już kiedyś wspominałem, że jak wczytuję się w tekst, pierwsze dwie strony widzę litery i słowa i zdania, natomiast kiedy trafiam już na taki opis, jak Sienkiewicz robił opis na początku rozdziału, że zarysowywał jak gdyby scenę, gdzie się to wszystko będzie rozgrywać, to ja już widzę wtedy obraz, już nie widzę tego tekstu, po prostu nie myślę o tym, że czytam, tylko jestem jak gdyby w środku tej książki, nie?
0: Super Belkas zadał tu takie pytanie, się zastanawia, czy komiksy można traktować jak literaturę. Myślę, że jak najbardziej, to znaczy no jest to trochę mniej wymagające, bo książka jednak rozbudza wyobraźnię i bardzo dużo musimy sobie stworzyć w głowie. Tak jak ze starymi grami, bardzo starymi na 8-bitowce. Dobrze wspominamy te gry, bo tam właśnie dużo w naszej głowie powstawało, różnych światów i tak dalej i często te pozostałości nam zostały gdzieś tam pod czaszką właśnie i one są piękne, ale to my sami to wymyśliliśmy. Tak samo było ze słuchaniem płyt, nie? No to wiem, że lubiłeś też. Znaczy, wiesz, tam nie zrozum mnie źle, nie chcę ci umniejszać, bo ty absolutnie ciężko cię określić mianem głupiego człowieka czy jakiegoś prostaka. Mówisz bardzo sprawnie, masz dużo przemyśleń, nagrywasz przecież od lat różne audycje. Ciężko cię uznać za kogoś, wiesz, głupiego, nie? Czy mało rezolutnego, więc, ale to tym bardziej mi trochę przykro, że czujesz taką niechęć do książek, bo mógłbyś się bardziej jeszcze rozwinąć i może wtedy, ja myślę, że bardzo dużo szuri się bierze z tego, że ludzie bardzo płytko czerpią te informacje z neta, gdzieś tam z szulskich stron, a nie sięgną po jakąś książkę, nie nabrali też nawyku do weryfikowania właśnie, to wszystko się wiąże z tym czytelnictwem. ale te różne umiejętności właśnie związane z tym, nie? Też posługiwanie się właśnie logiką, rozumienie też to, co ktoś do ciebie mówi, ale no z tobą nie jest źle, no jesteś kumatym gościem, ale no tym bardziej rozwijaj się jeszcze, weź sięgnij po coś tam, nie? Ja sam do siebie mam pretensję, że za mało czytam, kiedyś więcej czytałem i też stąd też zauważam właśnie, skąd to się może brać. Z lenistwa po prostu, ludzie się stali leniwi, nie wolą się rozwalić na fotelu i na swoim wielkim telewizorze sobie pooglądać migające obrazy, przyjść na gotowe właściwie, bo telewizja, komiks też w dużym stopniu, no ale już nie tak bardzo. Komiks jednak wymaga trochę od czytelnika, ale telewizja nic nie wymaga. To jest w ogóle bez kanału zwrotnego, to w jedną stronę przekaz tylko idzie. I jest to przekaz najczęściej bardzo płytki, dostosowany do najniższych, do najbardziej podłych gustów, do najbardziej prostych ludzi. Telewizja musi równać do dołu, nie do góry. Kiedyś może za PRL-u miała jeszcze jakąś misję i czasami trochę ludzi ciągnęła za uszy do góry, nie? No ale dzisiaj to już zupełnie nie. To się wiąże z komercjalizacją, po prostu to się musi sprzedać.
1: No powiem ci, że o tym, dlaczego zanika czytanie, a nawet pisanie, bo zauważyłem u wielu ludzi i też u siebie zauważyłem na przykład, że ja jak coś muszę napisać ludziom, na przykład wczoraj czy przedwczoraj wypełniałem jakieś druczki związane z NFZ-em, to używałem liter drukowanych. Dlaczego używałem liter drukowanych? Dlatego, że mój charakter pisma po prostu zaniknął w związku z tym, że jak już piszę, to na klawiaturze, nie? A jest dużo ludzi, którzy w ogóle głosu używają do pisania w tej chwili, tak? Mamy to ułatwienie. Natomiast odnośnie tego zaniku czytania, to nam to wyjaśniali na wykładach z ekonometrii już w latach pod koniec. No właśnie to był przełom lat 90., 2000, można powiedzieć. Ja byłem studentem takiego profesora. Jak znacie fizykę i wiecie, kto to jest Einstein, no to w ekonomii, a konkretnie w ekonometrii, to profesor Hoser, przez samo H pisane, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Master Business Administration na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, to jest Einstein ekonomii, właśnie, czy raczej ekonometrii. Tam to było wyjaśnione właśnie na wykładach, a właściwie chyba jego asystent wyjaśniał, że to się bierze stąd, że ekonomia, tak? Jednak biorąc książkę, my siedzimy i po prostu skupiamy się jak gdyby na jednozadaniowości, taki DOS. Po prostu czytamy tą książkę i nic więcej nie możemy robić. Natomiast ponieważ w ekonometrii jest takie twierdzenie, że każdy dąży do maksymalizacji swojej użyteczności, nawet robiąc to nieświadomie, to dzisiaj wolimy, mając tą możliwość, na przykład puścić sobie coś w tle i tak jak ja dzisiaj zmywać garki, nie?
0: No, jak najbardziej. Można wykonywać jakąś prostą, mechaniczną pracę albo nawet bardziej jakieś zaawansowane rzeczy robić, które nie wymagają tak dużego skupienia, bardziej tam mechanicznie robimy, a jednocześnie odbieramy przekaz. Zenon tu słusznie zauważa, no, że książki przecież też nie mają kanału zwrotnego, jakby w jedną stronę jest ten przekaz tylko, no ale książki rekompensują czym innym, tym na przykład, że często są bardziej wymagające niż film, że trzeba mieć jakąś podkładkę w postaci wiedzy, żeby coś zrozumieć, że trzeba trochę pogimnastykować tą głowę, skupić się, skoncentrować, nie? I w naszej głowie powstają różne fajne rzeczy, więc gimnastykujemy też swoją wyobraźnię, więc rekompensują czym innym. No ale internet już w dwie strony działa, no a mówiąc o tych osobach, że tak powiem, wykluczonych wykluczonych czytelniczo, no to te osoby najczęściej też nie używały internetu w ogóle przez ostatni rok. Ktoś, kto nie przeczytał żadnej książki przez cały rok, to bardzo często też w internecie niczego nie wyszukiwał, nie sprawdzał za bardzo, nie? Co najwyżej sobie na YouTube'a wszedł i włączył filmik na przykład.
1: No tak, ja sam siebie przyłapuję na tym, że odkąd mam komputer, to większość czasu spędzam z komputerem, a odkąd pojawił się internet i YouTube, tudzież jakieś coś podobnego do YouTube'a, bo ja niekoniecznie muszę korzystać z YouTube'a, to jest to jedna tam z dwóch, trzech stron, którą najczęściej odwiedzam. O, przypomniało mi się, jakie audiobooki ostatnio słuchałem. Słuchałem opowieści Lema, tylko teraz co to było dokładnie, to kurde nawet nie powiem. To były jakieś części, kilkanaście części tego powstało. Jakieś takie opowieści, kosmiczne opowieści, coś takiego. Lema i też książkę ostatnią, którą przeczytałem, to był Lem, a konkretnie Niezwyciężony albo Niezniszczalny. To był taki tytuł, było o tak zwanej nekroewolucji. Generalnie książka porusza temat nekroewolucji, czyli takiego stanu, gdzie coś, co jest nieżywe, znajduje sposób, jak gdyby, jak się rozmnażać i jak funkcjonować tak, jakby było żywe. O, w ten sposób, powiedzmy. Mm-hmm.
0: No. Zenonie, to ta feministka zarzuciła ten klasizm i że ona zarzuciła Tokarczuk, że ta nie chce, aby jej literatura trafiła pod strzechy, a Tokarczuk, nie przypominam sobie, żeby coś takiego mówiła, że ona nie chce, żeby jej literatura trafiła pod strzechy. Tutaj bardziej cytujesz chyba wypowiedź tej feministki, nie? Ale na pewno się zgadzam z tym, co napisałeś, że wiele filmów jest lepszą adaptacją niż książka. To znaczy, że no jest lepsza od książki po prostu.
1: Ja pamiętam tylko jedną wypowiedź Tokarczuk, bo ją widziałem raz albo dwa. Zaraz po tym, jak tego Nobla dostała, bo trudno było wtedy się opędzić. Tokarczuk to był co drugi film na tej ściance YouTube'a poleconych. I pamiętam tą wypowiedź, jak ona się wspaniale wypowiadała na temat Szwecji, Norwegii, czy ogólnie Skandynawii, jakie to jest cudowne ubogacenie, że mamy mieszankę tych wszystkich ras ludzi i tak dalej. No, ona to mówiła z taką, aż taką pasją niesamowitą. No, jak to pisarka, nie? Ona namalowała to tak, tym swoim językiem. No, akurat ja niekoniecznie się z tym zgadzam, no ale cóż, kwestia pewnie podejścia do sprawy. A tak w ogóle to przepraszam tych, co czekali dzisiaj na moją transmisję z ostatniego dnia dzieciństwa, ale uznałem, że skoro środki techniczne mi zawiodły, to postawię jako ważniejsze, jako prawie już dorosły człowiek, mężczyzna, na to, żeby skupić się nad tym, co mam zrobić, czyli oczyścić na ile się tylko da kuchnię. I się tym zająłem po prostu po dwóch, trzech próbach odpalenia kamerki, do której bym gadał i pokazywał, co robię.
0: Tokarczuk napisała: literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakieś kompetencje. Trzeba mieć pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, są gdzieś zawieszone. Zawsze się z czymś wiążą. Nie wierzę, że przyjdzie taki czytelnik, który kompletnie nic nie wie i się zatopi w jakiejś literaturze i przeżyje katarzis. Więc piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. I co w tym jest takiego strasznego? Co ona tu takiego okropnego napisała? Tu nawet nie ma jakiegoś... Tu wiesz, oczywiście można jej zarzucić jakiś brak skromności czy coś, ale czy to jest powód, żeby kogoś hejtować i żeby to wywołało takie kontrowersje wielkie? Nie chodziło jej raczej... Znaczy, owszem, no można to jej słowa zinterpretować tak, że jej literatura nie jest pod strzechy, ale to jest taka oczywista oczywistość. Właśnie jak to, że strzelanie, że strzelnica nie jest dla ludzi ślepych, albo że, nie wiem, że bieganie nie jest dla kulawych. No to jest taka oczywista oczywistość, cytując klasyka. No, z czym tu
1: mogę
0: się...
1: Mogę ci powiedzieć, no, czym by się różnił mój wpis, gdybym był na miejscu tej pani, to znaczy miał jakąś tam, jakiś tam posłuch, tak, masowy. Ten mój wpis, bo to rozumiem, że to był jakiś wpis na jakimś blogu, czy tam Twitterze, czy czymś takim, różniłby się tylko jednym wyrazem. Idiotów zamieniłbym na wszystkich. I teraz, jakbyś mógł, to odczytaj to zdanie, zamieniając ten wyraz z idiotów na wszystkich.
0: No, okej, no. Zenon, no tak nie do końca rozumiem, o co ci chodzi. Może właśnie jestem z tych głupich. Czekaj, bo ze mną jeszcze raz wkleił tutaj ten cytat. Nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Ja wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów, powiedziała Olga Tokarczuk. No ale to, czy to coś zmienia? No tak, no chodziło jej w zasadzie o to, że jej literatura nie jest dla plebsu, co jest dość oczywiste. Jej literatura... Ja czytałem fragment jej książki, nie oczarowało mnie to. Szczególnie jakoś, to jest ona strasznie o tych Żydach i Żydzie mój, żydowski Żydzie, powiadam ci, że żydostwo twe jest żydostwem mym i Żydzie tęsknię za tobą, Żydzie. I tak, wiesz, no jakoś mnie to nie zaczarowało, jakiś ksiądz tam potem przylas. Ja nie lubię takich rzeczy, nie interesuje mnie to za bardzo, ale... Nie wiem, ludzie powinni czasem posłuchać mądrej osoby, a bez wątpienia Olga Tokarczuk, noblistka, jest inteligentną, mądrą osobą, a zawsze w takich przypadkach mi się przypomina ta ilustracja satyryczna, z której kiedyś się z Potrzebą śmialiśmy, że siedzi sobie taki pan Janusz przy telewizorku w podkoszulku siateczkowym, piwerko, i słyszy w telewizji, że naukowcy źle oszacowali wiek wszechświata, że pomylili się o kilka miliardów lat. I on mówi, a debile, kurwa. No to właśnie trochę tak to wygląda, nie? Czyściutki klasizm, twierdzi Zenon nadal. No widzisz, Zenon, możemy się nie zgadzać, no. I ja raczej mam inne... zdanie. O, tu widzę, że miałem chętnego do zadzwonienia, a odebrałem Gambola. Panie Mates Black, to tak jak napisałeś, że po etamie, zapraszam, po etamie. A na razie wyjątkowo odbieram dodatkowo Gambola. Tutaj dynamika, cześć Gambol.
2: Powiem po staropolsku, pierdolę Tokarczuk. Nie zawsze zgadzam się z Zenonem, ale tu się zgadzam, że ta kobieta jest po prostu czystą, klasistką i elitarystką, bo ona, zresztą nawet walić to, bo mam ją w dupie pod tym względem, bo ona przedstawia typowy nurt polonistów, którzy wszystko, co nie jest, o Boże, pisane dla elity, uznają gównem i gry to gówno, książki, fantazy to gówno, komiksy to gówno i wszystko inne to gówno. Ale czytaj moją książkę, to może wtedy doznasz 1% mojego kurwa geniuszu. Ja się czuję jak przy jakiejś typowej kobiecie. Ja nie chcę obrażać kobiet, bo ja uważam, że ta kobieta jest jakaś popieprzona, ale ja się uważam przy jakiejś, jakbym był przy jakiejś typowej Grażynie, która myśli, że wie więcej niż ktokolwiek. Właśnie tak nie jest. Ona wcale tak dużo nie wie i ja widziałem tej książki, wcale fenomenalne nie są, a uważa się za Bóg wie kogo.
1: Ja wam powiem jedną rzecz odnośnie Tokarczuk, to jakieś 2, może 3 lata wcześniej, zanim tego Nobla dostała, to jeden z publicystów, no, muszę powiedzieć, inteligentny publicysta, Michalkiewicz, wymienił ją w TV Asmy, to było zdaje się na jego takim programie, który prowadzi. Była ona wymieniona, że ona prawie na pewno dostanie Nobla. Jest dla niego idealną polską kandydatką, nie wiem czy teraz to dokładnie cytuję, polską kandydatką do najbliższego Nobla dla Polaka.
0: No, bo pisała o Żydach, to już ją gdzieś tam pnie w górę na pewno. No, ma te głupie wypowiedzi, że nie ma wartościowych komiksów, że gry to gówno. Jest bardzo, no widać się nie zagłębiła w temat, tak? Popełniła ten błąd, że nie zapoznała się zbyt dokładnie i zbyt...
2: To ja ci przerwę. Osoba, która jest inteligentna i która ma pewną mądrość, nie wypowiada się na tematy, których się nie zna. Ja na przykład wcale inteligentny nie jestem, bo często wypowiadam się na rzeczy, których nie powinienem, ale ja uważam, że jeżeli jest osoba, która ma przedstawiać jakąś najwyższą klasę, czyli ma być jakimś takim światłem, powiedzmy, wśród ludzi, to po prostu ta osoba nie powinna się wypowiadać na tematy, których się nie zna. Tyle, koniec.
0: Ale to trochę ma racji na przykład w tym, że, większa część literatury fantasy faktycznie nie jest zbyt ambitna i to jest, to są takie harlekiny dla chłopców troszkę, no nie oszukujmy się, no zawsze są jakieś elfy, krasnoludy, łażą po lochach, skarby zbierają, no to jest jakaś poważna literatura, która coś się, jakoś cię stymuluje intelektualnie. Nie, to jest czysta rozrywka najczęściej. Oczywiście są świetne dzieła, jakaś no Gra o Tron pewnie jest dobrą książką, tak? Nie czytałem, przyznaję się bez bicia, znam tylko serial, ale domyślam się, no Sapkowski to też wiadomo, że dobre, ale cała ta masa tego fantazy pisanego w światach gier RPG, to jest no tandeta troszeczkę, no.
1: No ja pamiętam lata 80., czyli jeszcze komunę w sumie, w taką, no powiedzmy już bardziej miękką komunę, kiedy po takich filmach jak na przykład Terminator albo na przykład Total Recall, chociaż Total Recall już był schyłek komuny, pojawiały się na naszym rynku, pisane zresztą prawdopodobnie przez Polaków, książki Total Recall i Terminator. Jak gdyby...
0: No, były takie... ja miałem kiedyś książkę Batman na podstawie tego Batmana, Tima Burtona. Jaka to była tandeta. Tam arg! Krzyknął Batman i kopnął pancernym butem Jokera w głowę. Au! Krzyknął Joker i poleciał do tyłu. Taka książka to była.
1: Ale to widzisz, to tutaj się chyba nie liczyło, tak mi się wydaje, jakieś tam literackie dzieło, tak, na podstawie, książka na podstawie filmu, bo zwykle jest odwrotnie, tak, jest książka lub scenariusz, na podstawie tekstu pisanego mamy, czy komiksowego mamy film, tylko liczyło się to, że nie można było tego za cholerę dostać, jak ja usłyszałem, że Terminator wyszedł na formie pisanej, to chciałem to mieć, to Total Recall chciałem to mieć i od razu przeszedłem, najlepsze, że Total Recall od razu przeszedłem do zakończenia, bo nie wiem, czy pamiętasz i czy słuchacze pamiętają Total Recall z Arnoldem, bo tam jest taka scena, jak oni są na takiej górze i już uwalniają ten tlen z podziemi, który pozwala oddychać i nie dozować go jak gdyby mieszkańcom, bo tam była reglamentacja tego tlenu, tylko jak gdyby zostaje on rozprzestrzeniony po całej planecie. I jest taka scena, jak gdyby słońce coraz jaśniej świeci, świeci, świeci, i koniec filmu, nie? I myślałem, że w książce może będzie, że to mu się wszystko śniło, że to rzeczywiście był ten, była ta firma Recall, która właśnie pozwoliła mu przeżyć tą przygodę, nie? Że on się obudzi po prostu.
0: Get down!
1: A ten moment, kiedy z nosa mu kulkę wyjmowali. No jak się dusił jeszcze, jak wypadł przez okno tam.
0: Kochanie, to ja, twoja żona. Uznaj to za rozwód.
2: Polniści polscy w ogóle wszyscy powinni w końcu wyluzować majty i uznać, że nie tylko literatura, prawdziwa literatura to jest historyczne rzeczy, bo dla większości ludzi to istnieją dwie formy, czyli jakieś wiersze albo rzeczy historyczne. Tam są różne na to nazwy, nie będę szukał tych nazw, ale w większości skupia się to na tych dwóch rzeczach. A prawda jest taka, że bardzo dużo pisarzy pisało fantastykę, tylko tak to się to nie nazywało. Przykładowo Wesele. No powiedz mi, że to nie jest o cholery jasnej fantastyka. Tam się takie rzeczy odpieprzały, że to nie może nazwać rzeczą historyczną albo historycznie prawdziwą. Wy też inne książki, ale oni ci nie powiedzą, nie, bo to jest tylko dodane jako zabieg. Nie, oni zawsze wyratują to, ale jak już coś jest nazwane fantastyką po imieniu, to jest zło. I nawet jakbyś miał, i to jest prawda, tak jak kiedyś z Oscarami było, że nie brali azjatyckich filmów, no teraz się trochę zmieniło. Tak na polskich praktycznie żadnych nagrodach nie zobaczysz fantastyki, bo fantastyka według polonistów to jest dno. Okej, spoko, może być sporo fantastyki tak zwanej tej dla plebsów, jak to oni mówią, nie? Ale ja wierzę, że można byłoby znaleźć takie rzeczy, które wychodziłyby gdzieś poza, jak to się mówi, inteligencję zwykłego szaraka. I tak samo może znaleźć zwykłe książki, które próbują być jakieś inteligentne, historyczne, jakieś wiersze, prozy, które będą po prostu zwykłym ściekiem, a dostaną się na jakieś nagrody, więc uważam, że poloniści powinni albo wyluzować majtę, albo nie uważać się za większych niż są, bo pomimo, że oni mają wiedzę, bo mają jakąś tam wiedzę, to często ta wiedza jest powielana od tak samych ludzi jak oni, czyli od ludzi, którzy mają wielkiego kija w dupie. I z każdym pokoleniem profesorów, doktorów, po prostu ten kij w dupie rośnie i oni coraz bardziej po prostu siebie całują po tych rączkach. Nikt nigdy nie uczy jakiegoś myślenia, jakichś innych rzeczy, tylko wszystkie standardy, które gdzieś tam już są, no to rób tak jak każdy, nie? Naucz się tak, jak ma każdy robić. Dlatego no wychodzą takie rzeczy.
0: Ja polonistów akurat miałem, to byli moi najlepsi nauczyciele, najfajniejsi, najciekawsi, najbardziej wyluzowani właśnie poloniści. Nie wiem, może tej Tokarczuk ten Nobel, przez tego Nobla uderzyła woda sodowa do głowy i cwaniakuje teraz za bardzo trochę. No też może jej literatura mi nie przypadła do gustu, bo właśnie nie miałem tej podkładki. Jestem spod tej strzechy i nie miałem tej podkładki w postaci wiedzy historycznej, żeby znać realia, w których się rozgrywa akcja i tak dalej. I dlatego mnie to znudziło.
2: Ale jakim prawem oni mają decydować, co jest w ogóle najlepsze? Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli w demokracji państwa decyduje większość, dlaczego do cholery jasnej ma jakaś grupka profesorów, którzy, no mówię, mają tego przysłowiowego kija w dupie decydować? A może tak naprawdę te rzeczy dobre to są rzeczy, które na przykład większość innych ludzi powie. Na przykład może muzyka pop jest lepsza, co może inne rzeczy. Muzyka klasyczna też jest czasem fajna, ale nie wszystko. Ale nie, no teraz powiedziałem pewnie jakiegoś byka, bo polonista by się dowalił, ale ją po prostu uważam, że nie powinno być tak, że siedzi jakaś loża tych chyba ludzi i sobie walą konia, bo inaczej nie mogę powiedzieć, do tego, co sami robią. No, ja uważam, że powinno być jakieś rozbicie tego, że no, cholera jasna, że literatura jest dla wszystkich, bo żenie tego myślenia, że literatura prawdziwa to jest tylko dla elit, to mi się przypomina ludzie, którzy po prostu wyzywali cię, jak chciałeś robić prawdziwe zdjęcia, w cudzysłowie, chciałeś po prostu robić zdjęcia lepsze i kupiłeś sobie na przykład debilka, to już ci wyzywali, że ty pojebany jesteś, jak ty tak możesz, że ty masz kupić sobie analogową lustrzankę za, nie wiem, 20 tysięcy, Nikona albo Zeiss'a albo innej firmy.
0: Dobra, Gumball, tak, ale to nie, to bez sensu trochę gadasz.
2: To nie jest bez sensu, bo tak ty wszystko
0: sprowadzasz do tego, że degustibus not disputandum, to znane powiedzenie, z którym ja się nie zgadzam. Uważam, że o gustach powinno się dyskutować jak najbardziej. Po drugie, no powtarzam, to jest oczywistość, że ambitniejsza i bardziej wymagająca literatura nie jest dla głupków i ona ma prawo też mówić, że nie oczekuje, że będzie trafiała ta jej literatura pod strzechy, bo ci ludzie, o których mówiłem wcześniej, wtórni analfabeci, którzy nie rozumieją dziennika telewizyjnego, tym bardziej nie zrozumieją nawet nie ambitniejszej i bardziej wymagającej literatury, tylko żadnej nie zrozumieją, bo nawet gazety nie zrozumieją. Nawet jak kupią sobie jakąś Galę czy Super Express, to nie zrozumieją. Więc to jest oczywistość.
1: Pamiętacie jakąś lekturę właśnie z gatunku, powiedzmy tam, fantastyki naukowej, jakąkolwiek lekturę w jakiejkolwiek klasie, szkole i tak dalej?
0: Czy mógłbyś powtórzyć etamie, bo się rozkojarzyłem?
1: Czy pamiętacie w ogóle z lektur, czy była jakaś lektura w szkole podstawowej u was z gatunku właśnie tych pisarzy, którzy science fiction piszą?
2: Pamięć ta doskonała, czy jakoś tak to było.
0: Absolutna?
2: Absolutna, no pamięć absolutna. To na pewno kojarzę, że to się pojawiło na pewno.
0: Serio?
2: Na
0: języku. No dużo się pozmieniało. Za moich czasów nie było nic z fantastyki. Były tylko bajki robotów Lema i Przygody pilota Pirksa. Przygody pilota Pirksa i to wszystko, co było z fantastyki. Ale potem się to zmieniło. No dziś Sapkowskiego czytają, Harry'ego Pottera. To się pozmieniało. Gra komputerowa stała się lekturą właściwie, nie? Jak to się nazywało? War? No ta, o Powstaniu Warszawskim, tak? Gra?
2: 84.
0: War of Mine? War of Mine?
2: No tak. Ale ty zapominasz, że też dobre książki dodali do lektur. Teraz zostało dodane 1984 Orwella.
0: No proszę.
1: No to powinno
0: to się
1: być.
0: Zmienia na lepsze.
1: Tak samo z Lema uważam, bo no to taki topowy nasz pisarz science fiction, powinien być Solaris, no bo to film taki, który naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo fajny. A ja ci wysyłam, tutaj się pochwalę. Moje jedne z dwóch pierwszych fotomontaży na Amidze 500 właśnie jest Total Recall, gdzie Arnoldowi soczek nalewam. Możesz pokazać na ekranie, jakbyś miał ochotę.
2: Dobra, bo ja nie mam zbytnio już czasu, chciałem tylko porzucać parę inwektywów i przekleństw na Tokarczuk, bo darzę do niej nienawiść wielką. No,
0: twoje prawo. Twoje prawo.
2: No i chcę się rozłączyć, bo zrobię też miejsce dla kolejnego słuchacza. Także cześć i czołem i dobrego wieczoru.
0: No trzymaj się, cześć. Dzięki.
1: No to powiem, że tak, no. Nie bardzo widzę powód, żeby nienawidzić Tokarczuk akurat. No ale okej, okay, dobra. Przyjmuję to za dobrą monetę ze strony Gambolarza. No bo właściwie co mam nienawidzić? Tak ja bym powiedział, że nienawidzę Wałęsy, bo napisał książkę. No. I dostał Nobla. No. Znaczy on dostał chyba nie za książkę, nie, on dostał pokojową, tak? Chyba.
0: Tak.
1: No, także tak to wygląda. Dobra, ja się też rozłączam, żeby troszeczkę tutaj zmienić, że tak powiem. No.
0: Klimat, słuchaj, a coś... tu na tym obrazku to jesteś ty młody, tak?
1: No ja to jest moment, bo kiedy dostałem Digiteaser i miałem Amigę 500 jeszcze wtedy, mogłem digitalizować łatwo w tylko czarno-białym i sobie dodałem tam, jak jest taka scena, jak on chodzi z tą swoją żoną po pokoju, tam wyświetla się taki, na takim, takiej ścianie pokazane jest z Marsa, jak tam walczą o ten tlen, czy tam o turbinium. Turbinium tam był taki pierwiastek turbinium. O rudę turbinium i on tam sobie robi jakąś tam zupkę, soczek, nie wiem co. No i ja się tam wmontowałem. To jest, miała 20-letni. Chyba, że 19-letni, nie wiem, jest te lat miałem, kiedy ten Total Recall wyszedł i się u nas pojawił na kasetach VHS w pirackiej wersji, nie?
0: Tak wyglądasz trochę jak taki, sorry, że tak powiem, taki mietek, ale to takie czasy były, no, były popularne.
1: No wąsy. No tutaj sobie brodę ogoliłem nawet, jak widać, bo brodkę sobie goliłem przez pewien czas. A taki chłopak, wszyscy żeśmy wtedy tak wyglądali z wąsem. No,
0: no ja nie.
1: No przykro mi, przepraszam. Za swój wygląd.
0: Tutaj wygląda, że jak jakiś Józef Stalin trochę, bo taka czupryna jakaś i wąs jeszcze. No i wychodzi ten twój egocentryzm trochę, że zawsze musisz siebie gdzieś tam wkomponować obok jakiegoś Arnolda, jakieś zdjęcia.
1: A, mam też z Gwiezdnych Wojen.
0: Etam mędrzec, etam wojownik, etam prawnik, takie różne zdjęcia tam widziałem, se wklejasz, etam mentor, tam pokazujący palcem. No tak lubisz siebie gdzieś tam w centrum, nie? Żebyś był...
1: Ale to nie o to chodzi, wiesz, bo powiem ci, że jak z kolegą dysponowaliśmy tymi kamerami w latach 80., tymi kamerami na celuloidowe taśmy, to jak coś chcieliśmy nakręcić, ja zawsze bawiliśmy się w kręcenie jakichś animacji poklatkowych, natomiast przyszedł nam też do głowy parę pomysłów na takie jakieś filmy. Tylko problemem takich młodych twórców było już poza kosztem tego wszystkiego, to były ogromne koszty za parę minut filmu, 1/10 wypłaty, to problemem było zdobycie aktorów, no więc siłą rzeczy samemu się występowało. I tak samo było z Digiteaserem. Jak człowiek dostał Digiteaser, no to co miał robić? Czy skaner na przykład, nie? No to siebie gdzieś tam wmontowywał dla poćwiczenia. Na przykład do Parku Jurajskiego, czy do czegoś takiego, nie?
0: No to człowiek, także... tak. No zależy jaki człowiek. Ja nie bardzo miałem takie ciągoty akurat. Dobra, tam dzięki za telefonik, bo tutaj ktoś czeka jeszcze. Trzymaj się, cześć.

0: zaraz będzie prawdopodobnie następny telefonik. Czekam. No, zobaczymy, co to będzie. Dobra. No, a jakie mogą być skutki takiego fatalnego stanu rzeczy, że Polacy nie lubią czytać za bardzo? No, na przykład właśnie to, że Polak nie rozumie prawa, nie potrafi wyszukać informacji, nie rozumie do końca wiadomości telewizyjnych, rozkładu jazdy, też mają ludzie z tym problemy. To, że mamy takich rządzących właśnie populistów i awanturników, którzy się tylko potrafią awanturować, bo wiedzą, że to trafi do ludzi. A na antenie jest Mates Black. Dobrze czytam twój pseudonim?
1: Chwileczkę.
0: Trzeba sobie powyłączać wszystko tam. YouTube'a tak, zatrzymać, tylko w Skype'ie się słuchamy.
1: Witam.
0: Cześć.
1: No tak chciałem odnieść się do tego dublińskiego, o tym orle i o tym wilku, który orzeł nie może podnieść go do góry. Jednak są filmiki, które pokazują, że może jednak podnieść, ale tak bardziej chwycić go i zrzucić, o to chodzi.
0: No, ja widziałem kiedyś filmik, gdzie orzeł porwał małe dziecko, takiego dzieciaczka. To taki znany film, nie? I tego dzieciaczka przez chwilę właśnie unosił, ale chyba go wypuścił, nie? W końcu. Bo był już za ciężki. No to skoro dla dużego orła, bo to był dosyć spory orzeł, z tego co pamiętam, taki dzieciaczek jest za ciężki, no to wilk waży więcej niż takie malutkie dziecko, nie?
1: Oczywiście, że tak, ale jest taki filmik, że porywa jakąś tam kozicę z jakiejś tam góry, tylko nie unosi jej, tylko bardziej rzuca ją i wtedy się dobiera do niej.
0: No, to
1: do
0: trochę...
1: Dawniński trochę miał racji, ale tylko trochę, co nie?
0: No właśnie, ja też tak myślę, że to też nie jest taki powód, żeby to mu teraz wypominać do końca życia.
1: Nie,
0: bo to jest taka sprawa, że można to różnie faktycznie do tego podchodzić, no bo co innego faktycznie, tak jak powiedziałeś, że chwyci tą kozicę na chwilę i ją zrzuci ze skały, ona spadnie, zabije się, no to samo z wilkiem mogłoby się w sumie stać. Wilki też czasami gdzieś tam chodzą w jakimś skalistym terenie.
1: Ja zastanawiam się, który wilk 80 kilo waży, bo to też jest drugie pytanie. Jaki wilk 80 kilo waży? No?
0: To jakiś bysior.
1: Jakiś taki duży wilk, albo ten wilk wilków wszystkich, co nie? Ten największy z wilków. Bo to chodzi mi właśnie o Dublińskiego i o Zenona, jak tam się kłócili. Ja słuchałem tę audycję na żywo. Fajna audycja, naprawdę. Lubię takie audycje słuchać, bo my wszyscy coś tam trochę wiemy i tak chcemy dosłuchać, ale ten i ten trochę nie miał racji, co nie? Jak Dubliński i Zenon, o to mi chodzi bardziej.
0: Zenon pisze tutaj, nie miał, powiedział, że unosi i rzuca o skały, a nie, że trąca kozicę.
1: Jeszcze mu kieszenie mu robi, jeszcze mu zadychę z czego. Ale
0: to Zenon to jest już kłócenie się o, wiesz, o czepianie się trochę słówek w tym momencie, tak. No bo czy to jest takie istotne, czy on na 5 sekund porywa tą kozicę, bo na tyle mu wystarcza tego siły i pędu
1: siły
0: z lotu, czy on ją na 2 sekundy, czy ją pchnie, czy coś, to są takie już detale, nie, w sumie.
1: Ale fajnie, że taka audycja, też, no, przepraszam, że tak przerywam.
0: Śmiało.
1: Bo to też nam, my też szukamy później, bo też chcemy się dowiedzieć, wiesz, wpisujemy to w internet, czy jest taka szansa, czy nie taka szansa jest. No niby jest, ale nie ma jej, no. Tam wiesz, jak gdzieś byś na jakimś skale by stał, to wtedy orzeł może to zrobić, tak? Bo kozica ważyła aż 40 kilo, no 80 kilo, no to nie wiem, jaki wilk waży, to jest druga sprawa, ale jest taka możliwość, że może ją podnieść, ale nie tą siłą nośną oczywiście, tylko pędem może ją tam zrobić, no, i zrzucić, o to chodziło bardziej chyba.
0: Ja wiem... No, mów.
1: Słucham, nie, bo Dubliński też miał rację, że tam można coś tam siłą, ta siłą nośną, która już on miał wpędzoną w tą tak zwaną, czyli miał siłę, może to rzucić. Ale no 80 kilo to nie, oczywiście, że nie, ale są sytuacje, że naprawdę te kozice bardziej, bo to wilki to nie, ale kozice rzuca ten orzeł i później ją tam dojada na żywce, jak to ten mówił Dubliński. No.
0: Przypuszczam, że nawet taki orzeł jakby przeleciał bardzo blisko tej koźlicy, to ona może w popłochu się poślizgnąć, gdzieś tam spaść. Też tak by mogło być. Pytanie, czy mała koziczka, jakaś młoda, czy młody wilczek. I co będziemy się teraz spierali, czy chodziło mu o młodziutkiego wilka, czy o starego wilka, czy o jaki gatunek wilka. No bez sensu. Chyba ale nie jest to, ale
1: chodzi o to, że jest temat o tym. Oczywiście, że my jak ja i ty rozmawiamy o tym, bo szukamy jakiegoś tak wszystkiego, żeby napędzić to. No szansa jest bardzo malutka. Nie mówię, że o szympansa chodzi, ale oczywiście no, to jest jakiś skrajny przypadek tylko. No. Bo wiadomo, że, tak? że orzeł weźmie jakieś tam, kurczę, coś mniejszego. No.
0: No pewnie tak, to są pewnie jakieś też sporadyczne przypadki bardziej, nie jakaś norma. Zenon pisze, dobra, jak nie odróżniacie tego, co on powiedział, od trącenia i wytrącenia, ale my nie mówimy tylko o trąceniu. My mówimy o sytuacji, gdzie orzeł faktycznie mógłby tą kozicę, orzeł ma ogromne te szpony, te łapy, jak on mógłby chwycić tam za wrzasz tą kozicę na chwilę, i po prostu i wypuścić ją od razu. To czy to jest trącenie, czy chwycenie?
1: Tak,
0: czy to...
1: Bliski pojechał już, wiesz, pojechał już po całości, że wiesz, że jakiś przypadek był, ale naprawdę są przypadki, ja tam nie jestem za tym, czy za Zenonem, czy za Dębliskim, wiadomo, że predatorzy oni to nazywali, takie nowe słowo w Polsce jest, ale naprawdę jest szansa, że orzeł może zrobić coś takiego, tylko czy on to robi cały czas? Nie robi tego cały czas. Tylko w sytuacji, jak dziecko, czy cały czas orzeł dziecko porywa? Nie porywa, po prostu może to zrobić, no. Ale tą kozicę widziałem, naprawdę autentycznie widziałem to i rzuca z ziemi, pewnie tam, nieważne 80 kilo, tam może, nie wiem, 20, 30 kilogramów, ale naprawdę ma do tego możliwości, no i wiesz, tam z gówna się zrobiło naprawdę straszna rozmowa, a ja lubię takie rozmowy właśnie, żeby stać nie za tym i nie za tym, za Zenonem i Dublińskim, bo ten coś trochę wiedział, ten też sprawdził i później wyszło, że jednak nie można. No, coś tam mogą oni robić, no. Te orły, o to mi chodzi, no. Krawiec, a ty jakie masz do tego zdanie?
0: Ja mam takie, że potrafię sobie wyobrazić sytuację, że młodego, lekkiego wilka który gdzieś akurat był w terenie takim skalistym, niebezpiecznym, orzeł chwycił na chwilę i tą siłą rozpędu go wyrzucił po chwili i ten wilk gdzieś się sturlał po kamieniach i przypłacił to życiem i orzeł go dobijał potem. Potrafię
1: ale
0: sobie...
1: przerywam ci teraz, jak mogę to pozwolić, przerywam ci teraz.
0: Proszę, proszę.
1: No ile takich, dziękuję, ile takich sytuacji, że takie anomalie są w życiu, że naprawdę tam i nawet i bawol może lwa zabić i go tam, wiesz, przerzucić na tych swoich widłach. To wszystko jest, tylko to jest procent jakiś, co nie?
0: No właśnie.
1: No to chodzi. No i to chodzi mi o tych ludzi, takich jak ja i ty, i o Zenona, i o tego Dawnickiego. Po co to się kłócić w ogóle? Przecież wiadomo, że tak może być, no. Tak może być, że ten może zabić. Czasami dziwimy się, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No bo są anomalie życiowe. I my to wiemy, Kramiec, ty to wiesz, no a chłopaki się kłócą, nie wiadomo o co. No.
0: Człowiek też czasami bywają przypadki, że w wielkim stresie jakaś jest sytuacja, no ta przysłowiowa sytuacja, o której się często wspomina, że matka, aby uratować dziecko, jest w stanie podnieść jakiś wielki ciężar, pod którym to dziecko jest, nie? Bo zostają na chwilę zdjęte hamulce pewne, które nas zabezpieczają przed tym, żebyśmy sobie nie naderwali mięśni i tak dalej. Są pewne takie ograniczenia w naszym organizmie i one na chwilę zostają zniesione. No są różne dziwne przypadki. Przypuszczam, że były takie przypadki, gdzie bo te orły to też może różne są, nie? Są mniejsze, są większe, są silniejsze, są słabsze. Jest jakiś orzeł w ogóle alfa, nie?
1: Orzeł pan tak zwany. Orzeł pan, który wszystko może podnosić. I oczywiście żartuję, ty masz rację. Teraz tak śmiechem trochę, żartem. Wiadomo, no to wszystko może być, to wszystko może być. Tylko dlaczego te chłopaki tak nie mogą się dogadać, no? Bo ten powiedział, że tak, i ten powiedział, że nie, i chuj, i już granica jest, to nie? Że już 80 kilo i koniec. To nie chodzi o te granice żadne. No są możliwości takie, że nawet my przyrody nie znamy do końca, no ale są takie sytuacje, że nawet my nie możemy tego wytłumaczyć sobie. Ja widziałem ostatnio na filmie, jak aligator chciał żółwia pogryźć, gdzie on waży od niego tam, nie wiem, 15 razy więcej, 20 razy więcej. I nie może go ugryźć, bo ma tą skorupę, no. Wypluł go, zostawił, poszedł, no. I tak samo o tym też można audycję zrobić.
0: tak w zasadzie, nie, bo tak w zasadzie to można by dojść do wniosku, że i jeden, i drugi ma rację, bo Zenon bardziej chyba się opiera na takim standardowej sytuacji. Masz przeciętnego orła, zwykłego wilka, dorosłego jakiegoś takiego większego, no to faktycznie orzeł go nie podniesie, nie poleci gdzieś tam z nim i nie rzuci go tak o skały. Takiej sytuacji nie chodzi. Będzie, faktycznie.
1: Właśnie, dobrze, przepraszam, ci przerywam. O to właśnie chodzi, że standardowe, co nie, są sytuacje, które... Bo kto jest predatorem, jak oni to mówili? No, że ten raz kogoś tam... No i Baweł może być predatorem, nawet jak lwa tam gdzieś tam na rogu weźmie i go zabije, no bo są takie filmiki też, no nie ograniczajmy się tylko na te filmiki, tylko wiadomo, no predatorzy są, lew jest predatorem, zawsze będzie, orzeł też będzie jakimś, tylko nie w tym środowisku.
0: Są przypadki, jest wiele przypadków, gdzie kot przegania niedźwiedzia, na przykład.
1: No właśnie, to kot jest predatorem, jest, dobrze rozumiem?
0: Koty są po prostu odważne i może nie do końca zdają sobie sprawę, na co się piszą, albo mają tą świadomość, że w razie czego mogą zwiać, bo czują, że ten wielki, nieporadny miś to on ich w razie czego nie dogoni. I terytorialne pewnie są mocno koty. Jest dużo filmików, gdzie kot wyskakuje, grzbiet do góry i miś spierdala, bo kot go tam jeszcze łapą. Widziałem film, gdzie kot przegonił aligatora też. Dał mu, wiesz, łapą przez łeb, a aligator, wiesz,
1: dyla. Właśnie, już jak skończyłeś to teraz, widzisz, no my tak myślimy, że kto jest predatorem, kto kogo przegoni, nie, no trochę natura inaczej wygląda, no. Trochę inaczej wygląda i że nawet są takie właśnie sytuacje, że właśnie jak ty mówisz, kot przegoni tego, a to nie znaczy, że predatorem jest, to są takie życiowe sytuacje zwierząt, co nie? My wszystko, co ten Zenon mówił i ten, nie obrażając Zenona, i tego drugiego pana, jak on Dabliński, my wszystko to tylko z internetu bierzemy. A jak naprawdę w rzeczywistości jest, to my nie wiemy tego. No. Bo jak ty mówisz, kot przegonił tego, no 10 razy mniejszy, a go przegonił. A ten później go zabił i później i my to widzimy w Google, wpisujemy sobie, tak, on może to zrobić, te zwierzę może to zrobić, ale to my nie wiemy, jak to jest naprawdę. Bo ty nie jesteś w tym lesie, krawiec. No. Czy w tym, nie wiem, czymś, no. Ale później się chłopaki kłócą, no wiesz, no dwóch mądrych chłopaków się kłóci, no to dla mnie to dwóch głupich już jest, co nie?
0: Trochę za bardzo się może w konflikt angażują jakiś i za bardzo jest w tym za dużo złej krwi, bo to można na luzie, to nie jest jakiś taki temat, który mógłby, ja rozumiem, gdybyśmy rozmawiali o naprawdę jakichś ważnych, poważnych rzeczach, ale o takie coś...
1: To pokazuje wszystko. Ale jakbyś się usensowniosł, przecież to kurczę, no dobra, ty masz rację, ja mam rację, ty coś widziałaś, bo jest ten internet, bo bez internetu by się nie kłócili w ogóle, jakby nie było.
0: Znaczy, jeśli Dabliński faktycznie powiedział, że to jest, bo tu też Kotkiewicz zauważa, że to jakby, że Dabliński to przedstawił jako pewną regułę, normę, że wilki... polują, znaczy, że orły polują na wilki, tak po prostu, no to przesadził oczywiście grubo, bo nie można tak powiedzieć, znaczy w pewnym sensie można, bo nawet jeśli ktoś znajdzie...
1: To można, czy można?
0: Słuchaj, no,
1: w sensie...
0: zależy jak podejść do tego też, no bo jeśli znajdziemy gdzieś nagrania, gdzie faktycznie zdarzyło się coś takiego, gdzie mniejszego wilka ogromny orzeł chwycił i rzucił nim gdzieś ten spad, to można wtedy powiedzieć, że orły polują na wilki, bo jest to logicznie poprawne, bo takie coś miało miejsce. Jak zdarzyło się raz, to pewnie zdarzyło się i drugi, więc było więcej niż jeden przypadek i można powiedzieć, że logicznie poprawne jest stwierdzenie, że orły polują na wilki, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest to totalna bzdura, bo jest to jakiś margines, wymaga to pewnych okoliczności bardzo sprzyjających takiemu zdarzeniu. Właśnie mały wilk, są gdzieś te skały, orzeł akurat dobrze leciał, miał dużą tą siłę nośną, chwycił, od razu wyrzucił, zabił wilka. No różnie można na to spojrzeć. To moim zdaniem właśnie dlatego nie jest to temat, żeby tak się o to żreć, bo zależy od podejścia trochę.
1: Masz rację, nie ma temat, żeby się żreć, ale to jest dobry temat ogólnie, tak żeby o tym rozmawiać. Oczywiście wiemy, no już nie jesteśmy debilami, tak mi się wydaje, no wiadomo, no orzeł każdego wilka nie będzie brał. No to jest prosta sprawa, tam jakieś są chwile, że może jakiegoś małego brać. Ale to jest temat do rozmowy, wiesz, i tak się zastanawiam, że nawet ze mną się poruszył ten temat, że że to chyba jest tylko dla audycji ten temat zrobiony, no bo jak ktoś interesuje się trochę geografią, przyrodą, wiadomo, no orzeł nie może wziąć tego, no. No, no oglądamy także, też tą harpię, wielkie oglądamy take też, jak leniwce te biorą w Ameryce Południowej, oczywiście, no jest to możliwe dla nas, to jest naprawdę niesamowita sprawa, jak oglądasz takie rzeczy, no ale wilka nie, no to każdy wie o tym, że orzeł nie może wilka wziąć, no to jest normalna sprawa, tam jakiegoś chorego, jakoś tego gdzieś tam z boku go wziąć właśnie tą siłą nocną, ale mnie interesuje to, że Zenon i ten podjęli tą rozmowę, no to naprawdę dzikusy, oni naprawdę powinni się tłumaczyć z tego, że takie w ogóle rozmowy tłumaczą, i ten Zenon się podjął jeszcze, że tam chce wytłumaczyć coś, no dziwne to jest naprawdę, bo jak ja słuchałem tą audycję, to ja wiem, że tam jak to Dabliński mówił, że orzeł może wziąć, no przecież widziałem, no nigdy w życiu, no nigdy w życiu, no ty też krawiec spisywałeś się na

0: złe emocje też jakoś tam robią robotę, bo coś się w radiu dzieje przynajmniej, nie? Ale też nie można jak w jakieś szaleństwo tu popaść i nagle czuć jakąś wrogość do kogoś, nie? Straszną, bo on mówi coś, co nam się nie zgadza i nie pokrywa z naszą wiedzą.
1: Przepraszam, a czemu oni tak się później kłócą o tą kodzę, o tego
0: lubią,
1: orła?
0: Lubią, to, słuchaj, ja niektórzy to lubią.
1: Przepraszam, dziękuję, no.
0: Niektórzy to lubią po prostu się kłócić, wiesz, i samo kłócenie się.
1: Ale kto, nazwiska mów.
0: Wiesz co, Krzysztof Kononowicz, Krzysztof Kononowicz bardzo lubi się żreć ze wszystkimi, to go napędza.
1: To troszeczkę z Krzysztofem, to też go troszeczkę tam oglądam, no naprawdę niesamowita osoba jest, naprawdę, Krzysztof.
0: No, naprawdę, pewnie.
1: Krzysiu wie o co chodzi i wiesz, no trzyma jakoś ten fason taki, no, swojej osoby.
0: Tak, bardzo trzyma fason, szczególnie jak się zesra u kogoś w samochodzie, to tak trzyma fason.
1: Bardzo brzydko, no każdemu się zdarzy coś jakieś, wiesz,
0: mu się ciągle zdarza, kto by go nie wiózł, to potem musi fotele prać. No to tak nie wiem, czy fason trzyma, no ja bym tak
1: no, trzyma, ale trzyma swój fason oczywiście, no. Ale ty, można trochę o etanie jeszcze powiedzieć, pewnie słucha to, co nie?
0: No, co tam o etanie?
1: Tak z mojej strony oczywiście, no bo ty...
0: Tak plotkarsko trochę się zrobiło, ale dawaj.
1: Tak troszeczkę zrobimy. Kurczę, kiedy etana lubiłem, a teraz nie mogę go słuchać. Nie wiem, o co chodzi z tym etanem, no. No tak to kurwa wydłuża wszystko, rozciąga, albo do Coca-Coli wody dolewa tyle, że już nie chce się tego pić dosłownie, no. Przepraszam, no etan, no sorry, jak kiedy cię lubiłem, to... I słuchałem tą audycję od chyba już, nie wiem, od 4 lat. I też potrzebę słuchałem trochę i tak, potrzeba, no wiadomo, no i ten wiem, chłopak, tu nie ma co mu ująć, ale tam to jakoś tak to rozwładnia wszystko, że kurwa i mówi, i później, i czekasz na to i on mówi później. Hmm. Nie wiem, czy tak samo masz.
0: No ja akurat staram się w miarę zwięźle mówić. Czekaj, bo tu donejcik przyszedł, momencik.
2: 20 zł.
1: Ile?
2: Widziałem dwie dychy. Cień.
0: Satan Christ 66, dwie dyszki wpadły i napisał: widziałem ptaka cień, rzuciłem wilka o skałę. No, dobra, słuchajcie. O, to ja już wyłączę może Etama z ekranu. Wiesz co, no Etam bywa irytujący, no faktycznie, no on wiele osób irytuje swoją takim troszkę flegmatyzmem, troszkę tymi dygresjami, dygresją do dygresji, właśnie taką troszkę monotonią. No ale ja Etama no jakoś tam lubię, szanuję. Ostatnio mi chyba Michał zarzucił, że ja nie szanuję osób starszych. Znaczy, niekoniecznie mi zarzucił, tylko pierw padło hasło krawiec, a potem o braku szacunku dla Etama i do osób starszych, co ja zawsze właśnie tutaj w kontrze byłem i nawet wstawiałem się i mówiłem, że no, jakie by te osoby starsze nie były, to jakiś tam szacunek się należy z racji wieku. Etama też najczęściej jakoś się za nim wstawiam, szanuję go, zawsze go odbieram, więc
1: ale chyba... Przepraszam, ostatnio go tam jebałeś tak delikatnie, ci powiem, tak, bo to i tak...
0: Ostatnio tak, no tak ostatnio mnie wzięło, bo on też mnie czasami troszkę irytuje, ten Etam, no.
1: Ale Etam nigdy nic złego sobie nie powie. Mi też fajny facet jest, naprawdę, ja też słucham dość, ale kurwa, jak już on pójdzie w temat, to nie da się słuchać. Mówię ci szczerze, nie wiem, jak tam inni ludzie, niech piszą na tych komentarzach, no. Ty go tam mówisz, dobra, Etam, koniec tego, bo Gambola na początku nie lubiłem, a teraz jakoś Gambola jakoś lepiej niż ten Etam, no, tak to mówię, no, ale Etam jak się wpierdoli w tym temacie we wszystkim, bo tam ma te swoje oczywiście, a tam nikomu nie odbiera.
0: On ma swój świat, nie? On ma swój świat i...
1: Ale nie do radia. W radiu trzeba trochę oszukiwać, kłamać, pewnie ty o tym wiesz, co nie? A on jedzie tak normalnie, jak życie widzi. No nie może, no nie można powiedzieć... Ja ci powiem taką sytuację. Był ten Zagórski, Janusz Zagórski, znasz go, co nie?
0: No pewnie. A kto no nie zna Janusza?
1: Dokładnie, że tak właśnie. No, podobno nie zna go, ale dobra, zostawmy to. Ale on był gdzieś w telewizji tej śniadaniowej, co nie? I tam on ma swoich tych ludzi, którzy go tam obserwują i tam go lajkują na internecie, mi chodzi, co nie? I on tam w telewizji tej śniadaniowej nic nie powiedział o tym UFO, co nie? A wiadomo, że to jest korbę na temat UFO. I później ludzie się pytają, czemu nie mówiłeś, byłeś na antenie, czemu nie mówiłeś, że tu są ci kosmici? On mówi... Bo nie mogę, bo ze mnie debila zrobił. Rozumiesz?
0: No to trochę zbyt asekurancko podchodzi chyba, nie? Bo myślę, że dzisiaj media są już bardziej, o wiele bardziej otwarte też na takie tematy i zapraszając takiego Zagórskiego, może nawet liczą na to, że on coś powie o kosmitach, o UFO i niekoniecznie będą chcieli

0: z niego robić debila, bo dzisiaj jest trochę inne. Już się nikt
1: ale nie... Ale oni chcieli z niego zrobić debila. Tylko, ja, no, tak? No kurczę, no zapraszasz ludzi, pamiętaj, to wszystko ustawione jest. Jakby ciebie krawie zaprosili, dzień dobry TVN, ty masz radio nocne. I co ty byś powiedział?
0: Ja bym przede wszystkim nie poszedł, bo nie poszedłbym do takich mediów. Ale...
1: Ale jakby ciebie, ale teoretycznie, jakbyś był w tym radiu, co byś powiedział?
0: Szczerze?
1: Dzień dobry TVN, ty masz tego Prokopa, tą grubą, która wygląda jak Kononowicz, jak ona się nazywa.
0: Wellman.
1: I pytają się ciebie, no i jak twoje rady o tym życiu sądzisz, więc debila z ciebie zrobił, o to chodzi, no.
0: No nie wiem, czy by chcieli zrobić debila, spróbowałbym się nie dać i wiesz, w razie czego bym zaprotestował, oburzył się.
1: No mów, co byś powiedział, a nie jakoś, no.
0: Znaczy,
1: jakoś
0: to musiałbyś mi jakieś pytanie, jakoś, no. Musiałbyś mi jakieś pytanie zadać, żebym ci coś powiedział, nie?
1: No oczywiście o tym, jak te twoje radio wygląda, jak o wszystkim rozmawiasz, masz różne gadki, później masz to, tutaj ludzie do ciebie coś mówią i ty kim? Ty jesteś takim człowiekiem, który to prowadzisz, no i różne gadki, no.
0: No
1: i śmiejecie się z innych ludzi, śmiejecie się z wojny w Ukrainie, o Żydach się śmiejecie.
0: No przepraszam bardzo, uważam, że ze wszystkiego można się śmiać, nie uznajemy za bardzo tematów tabu żadnych i świętości i świętych krów nie ma u nas. Śmiejemy, staramy się do wszystkiego podchodzić na luzie.
1: Krawiec, przepraszam ci, przecież to się nie sprzeda w telewizji, kurwa, to musi się coś sprzedać. Ty nie rozumiesz tego, przepraszam bardzo wszystkich ludzi, bo tu się sprzeda, tu telewizja ogląda, ty musisz powiedzieć to, co oni chcą usłyszeć.
0: Ale dlaczego muszę, dlaczego no. muszę? Nic
1: bo,
0: nie muszę.
1: Bo jesteś tam. No oczywiście, że nic nie musisz, no i będziesz tak dalej. Ale nie no. A potem
0: no słuchaj, zapytają... no jakbym powiedział więcej niż trzy zdania naraz, to pewnie by mi przerwali i zadali kolejne ale, pytanie, ale to bym się starał, starałbym się bronić. Powiedziałbym, proszę dać mi skończyć, chwilka cierpliwości, tam, już kończę, proszę,
1: nie
0: tylko
1: się,
0: dokończę
1: tak
0: zdanie. Nie, jednak będę, zaprotestuję, chciałbym dokończyć zdanie, szanowny panie redaktorze. 10 sekund, możemy sobie pozwolić?
1: Nie dadzą ci nic.
0: Nie, no to dziękuję, to do widzenia. I wyszedłbym, no.
1: No na pewno byś wyszedł.
0: No wyszedłbym, nienawidzę jak mnie ktoś zakrzykuje, przerywa mi co chwilę, to nie nienawidzę.
1: Ale wiesz co mi chodzi teraz, co nie? Każda telewizja musi ci mówić, co ty masz mówić. Tam właśnie, nie ma gościu z przypadka.
0: Właśnie dlatego bym tam nie poszedł, no. Właśnie dlatego bym nie poszedł, bo nie lubię takiego gadania na czas ze stoperem w ręku i każde jeszcze muszę myśleć, co by tu powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć, to nie, czułbym się źle, niekomfortowo.
1: No
0: nie,
1: i dobra,
0: nie
1: i tak i teraz tak Polska wygląda, że każdy na czas gada i każdy wszystko to robi. O co tu chodzi?
0: Wiesz, czas antenowy faktycznie jest bardzo drogi, nie? Czas antenowy faktycznie jest bardzo drogi i faktycznie są czasami ludzie, którzy przedłużają strasznie, leją wodę, no to prowadzący musi trochę mieć to na względzie i czasami przerwać, przyspieszyć, ale przesadzają z tym, to fakt, nie?
1: Dobra, krawiec, inaczej ci powiem, no wiadomo, ustalone wszystko jest, masz powiedzieć to, co ty chcesz powiedzieć, a nie możesz tego powiedzieć, a się zgodziłeś na to i to wszystko te... Ja nie jestem tam antytelewizyjny, jak to się mówi teraz, bo ty też chyba nie jesteś taki, bo słucham ciebie naprawdę od paru lat i to wszystko wygląda, a dlatego dodałem ci taki przykład, no idziesz do telewizji, co ty mówisz, no jak ci nie dają nic mówić, a zaprosili cię, szczepiłeś się czy nie, to oczywiście lubię ten temat szczepionek, bo to jest naprawdę, wyzwala w nas coś, debil albo mądry, no z mojej strony to nie ma tak, że debil albo mądry, ale nie wiem, czy sam tak doświadczyłeś tego, że zaszczepił się, to debil, a z drugiej strony ktoś mówi, o, to dobrze, zaszczepiłeś się. Miałeś tak, czy nie? Czy ktoś od ciebie, od debili wyzywał, że nie zaszczepiłeś się?
0: Nie, raczej nie.
1: Nie, bo tak mi się wydawało, że jest tak, że albo się zaszczepił, albo się nie zaszczepił. I tak trochę to się rozmyło teraz oczywiście, bo będzie trochę inaczej.
0: Chyba częściej są obrażani ci, którzy się właśnie zaszczepili przez różnych antyszczepionkowców, nie? Szczepionkosceptyków, spiskowców, ludzi przebudzonych.
1: Ja się mogę przebudzić.
0: No.
1: A ty chcesz przebudzać ludzi, czy nie? Ty nie, chyba nie chcesz.
0: Nie mam żadnej misji za bardzo. Ja, wiesz, bardzo na luzie podchodzę. To jest mój trademark, bardzo luźno traktować różne rzeczy. A propos szczepionek, ostatnio słuchałem sobie, co się w Rumunii działo, jak chcieli Żydów się pozbyć, to oskarżono ich, że wstrzykują dzieciom truciznę. A to były szczepionki właśnie, nie? I zarzucano im, że truciznę dzieciom wstrzykują strzykawkami, a to właśnie szczepionki były. Tak mi się przypomniało. No ale to tak.
1: Ale nie, te szczepionki są dobre chyba. No wiesz, no kurczę, tylko nikt... Ja jestem za tym, żeby szczepić każdego, co nie? No taki pies gania gdzieś, złapać psa i zaszczepić go, co nie? I ty tak by... do nas ktoś to mówił, tylko to musisz powiedzieć, że tak chce. A jak nie chcesz, to niech szczepią. No ja wiem... A ty, Kraju, bo ty się nie zaszczepiłeś, bo słucham twojego radia od tylu lat, nigdy nie powiedziałeś takiego swojego zdania o tym wszystkim, o tej pandemii, która jest. Jest czy nie jest?
0: Mówiłem chyba, jak to widzę.
1: A powiedz jeszcze raz, jak możesz. Przepraszam.
0: Ze szczepionkami to uważam, że po prostu za mało się wagi przywiązuje do przebadania ludzi, czy nie mają jakichś przeciwwskazań.
1: Lubię, jak szczery jesteś, to mów.
0: Ale to daj mi powiedzieć. Za mało się ludzi sprawdza, czy nie mają jakichś dolegliwości, które mogą wywołać niekorzystne odczyny poszczepienne. Po prostu brać i szczepić, nie? A potem naprawdę ludzie, niektórzy bardzo ciężko to przechodzą, mają różne niekorzystne potem, wiesz, konsekwencje, skutki na zdrowiu.
1: Dobra, pytanie jest takie, szczepić czy nie szczepić?
0: Ale to właśnie to wiesz, to jest, wymagasz ode mnie odpowiedzi tak lub nie, to bardzo spłyca temat i ciężko jest tak odpowiedzieć.
1: Twojego zdania wymagam, a nie...
0: To spuszczam. Tak jakbyś się zapytał, czy religia jest dobra, czy zła. Tak, nie. No to wiesz, to jest poważniejszy temat i różne...
1: A ty, wiesz, zawsze odpowiedź na coś, nie? O szczepionkach mówimy, religia to jeden temat jest. Czy szczepić, czy nie szczepić?
0: Ale to w ten sam sposób ciężko odpowiedzieć, tak czy nie. Szczepionki pozwoliły nam się pozbyć wielu chorób, z którymi się zmagaliśmy przez wieki. Szczepionki, myślę, że bardzo by było źle, gdyby ich nie było. Jednocześnie to wszystko... O Jezu, ale no faktycznie przerywasz trochę, bo ja tak nie mogę żadnego zdania dokończyć. Spokojnie, cierpliwości chwilę. Kurwa, no to strasznie wybija, wiesz, z rytmu.
1: Szczepionki są dobre, ale o tą konkretną mi chodzi teraz. Tak powiedz, przepraszam.
0: Nie dam ci konkretnej odpowiedzi tak lub nie, bo nie o to tu chodzi, żeby... Słuchaj, tak to będzie ci jakiś, wiesz, polityk czy populista, czy jakiś Jabłonowski czy Olszański będzie się tak się wydał. Tak czy nie? Tak czy nie, srolu? No to ja tak nie gadam, no kurwa, to jest poważniejszy temat, jest wiele różnych tutaj aspektów, no. Po prostu uważam, że powinno się bardziej ludzi badać, mniej, nie tworzyć jakichś takich...
1: Ale nie mów o czym badaj, o sytuacji mów teraz.
0: O Jezu, nie, teraz ja się, nic nie mówię
1: bo
0: już,
1: to weź, bo...
0: Ty masz jakieś, czy ty masz może ADHD? Tak zapytam?
1: Nie.
0: Nie masz?
1: Na
0: pewno nie masz ADHD?
1: AIDS tego. Nie, mów o tej sytuacji, która jest teraz, a nie, że tam, że to, bo wiadomo, to wszystko można mówić, no. Powiedz o tym, co teraz sytuacja, jaka
0: jeśli
1: rządzi,
0: chodzi
1: to,
0: jeśli chodzi o moje zdanie konkretnie co do COVID-a i szczepionek na COVID-a, to uważam, że jest trochę to wszystko wyolbrzymione i po prostu przesadzone, nie? Że się, przesadza co do tego, jak groźny jest ten COVID, to uważam tak, że nie jest aż tak groźny, nie jest aż tak straszny ten diabeł, jak go malują. Co do szczepionek, uważam, że troszkę się ukrywa ilość właśnie tych NOP-ów, żeby nie straszyć społeczeństwa, tak? I po prostu nie przedstawia się ludziom faktycznego ryzyka, jakie się wiąże z tym, co może się dziać po zaszczepieniu. Wiesz, mam na przykład kolegę, który się w ogóle nie szczepił, przechodzi COVID-a trzeci raz teraz i bardzo łagodnie go przechodzi. Tak jak grypa już to jest dla niego, nie? Boli go po prostu gardło, głowa. Można się uodpornić. Nabieranie odporności myślę, że też jest jakąś wartością, że przydałoby się ludziom trochę... Wiesz,
1: bo... Ja już pierdolić trochę, przepraszam. No ja tak mówię jak psycho trochę.
0: No, a czemu? A czemu pierdolę?
1: Jak ten się wiz nazywa? Psycho, tak? Chyba tak. Jest taki jeden, który tam...
0: No mówi. Jest. No dobra, ale czemu pierdolę? Mów.
1: No bo tak troszeczkę, wiesz, tak do wszystkiego tak odnosi się, no ale kurczę...
0: Bo ty chciałbyś tak albo nie.
1: Nie, chodzi o jakbyś nie odnosił do tego i później będzie to samo.
0: Tak, tak, bo ludzie oczekują dzisiaj odpowiedzi. Tak lub nie, tak lub nie. Szczepić złe czy dobre szczepionki. No słuchaj, to jest rozmowa nie na poziomie.
1: Nie mów normalnie i wiesz, wszyscy się dogadamy. Wiesz, ja to twoje radio jest, tylko czy ty nie uważasz, że troszeczkę tutaj jest kurwa, no za bardzo troszeczkę poszło, no.
0: No uważam, że troszeczkę za bardzo poszło. Uważam, że też, że podejmowanie takich decyzji przez rządzących typu...
1: Przerywam rękę do góry. Zaszczepiłeś się czy nie?
0: Kurwa!
1: Przepraszam, zaszczepiłeś się czy nie? Powiedz szczerze teraz...
0: A gówno cię to interesuje?
1: Ale innych ludzi interesuje. Mnie to nie interesuje, ale słuchacze interesuje to. Czy zaszczepiłeś się czy nie? No powiedz to.
0: Nie zaszczepiłem się.
1: A zaszczepisz się?
0: Nie.
1: No i bardzo dobrze.
0: Nie zaszczepię się, bo mam konkretne powody, o których pewnie słyszałeś w radio. Wielokrotnie o tym mówiłem, że
1: ja
0: bardzo...
1: Ja słucham cię od 4 lat, ale mów no.
0: Mówiłem o tym, że bardzo miałem niekorzystne właśnie odczyny poszczepienne. Ja pierdolę! Nie, dobra, kończę rozmowę. Pogadamy sobie innym razem. Sorry, ale ja nie potrafię z tobą rozmawiać. To jest przekrzykiwanie się. Słuchaj, ja wiesz skąd się bierze jąkanie, z którym się przez długi czas w życiu zmagałem i nadal mi to trochę zostało? Właśnie z przerywania. To jest jedna z przyczyn, jest wiele przyczyn, bo jąkanie jest trochę takie niezbadane, więc ja tego podwójnie nienawidzę, jak mi ktoś co chwilę przerywa. Ty mi przerywasz praktycznie w każdym zdaniu. Nie potrafisz słuchać. Słuchać.
1: Potrafię słuchać, tylko chcę ci pomóc. No mów śmiało, no mów.
0: Już mi się odechciało, kurwa.
1: No wiem, że kurczę, no każdemu jest ciężko teraz w tych czasach, no. A ty jeszcze wyjebałeś mi o tych problemach, to ja już ręce rozkładam, co nie? Krawiec, no mów, no. No kurczę, przecież nie było łatwo kiedyś, no wiadomo jak to było, no. Ty musisz słuchać wszystko teraz, co ludzie do ciebie dzwonią o tych wilkach, i o tych orłach. Ale spokojnie, przecież wszystko jest dobrze zrobione chyba. Chyba dobrze to robisz, no i wybierasz sobie ludzi, takich jak ja, którzy tutaj nie wchodzą w ogóle w nic, tylko słuchają z boku. No. Od 4 lat słucham radia i naprawdę lubię to.
0: Bardzo dobrze, no.
1: Bardzo lubię.
0: To się chwali.
1: Lublin i później do Lublina pojedziemy.
0: A rzuciłeś coś? Jakąś monetę miedziaka dla Wiedźmina przez te 4 lata? Będzie...
1: Tak.
0: O, to dobrze.
1: Tak. I takim też ojciec, wiesz, to z ojca przechodzi na syna. Ojciec mi rzuca, później ja rzucam dla was i tak wszystko. Ojciec mówi, gdzie ty to... donetujesz. Ja mówię, pierdalaj, co nie? I zaraz cię kłócę.
0: Gdzie są moje pieniądze, synu? Te, co ci dałem.
1: Tak? Jak są kasy w Polsce? Jest kasa, czy nie ma? Czekaj, do tego Dublińskiego i jak ten drugi się nazywał jeszcze? Zenon. Oni rzucają, to ci powiem tak szczerze, ile oni rzucają? Zenon na pewno ci rzucił coś, nie?
0: No Zenon przede wszystkim nagrywał w radio przez jakiś czas audycję.
1: Nie, Zenon już rzuca ci pieniądze jakieś.
0: I pomagał z różnymi rzeczami, nie, z radiem tutaj, więc...
1: Przepraszam, czy Zenon już rzucił jakieś pieniądze?
0: Wiesz co, nie wiem, pewnie tak, ale oprócz tego zrobił całą masę innej roboty.
1: Przepraszam, a Dawdyński ile rzucił?
0: O Jezu, nie wiem, a to ja tak żartuję trochę, że tam się pytam ciebie, czy dałeś, czy nie dałeś. To nie jest tym wszystkim najważniejsze, nie?
1: Ludzie 5 lat oglądają ciebie, no. Nic ci nie dali, co nie? Bo nie wiedzieli, jak to dać.
0: To ich sprawa, ja
1: mówię, no. Dla Krafta trzeba dać, bo trzeba dać. I tak zastanawiam się teraz, jak ja mogę tak zapytać się, ile Zenon, ile ten inni dali.
0: No tak trochę też nieładnie zaglądać innym do kieszeni, to ich sprawa, ile dali, ale na pewno dali, to w to nie wątpię. Ale oprócz tego, wiesz, ważniejsze jest to, ile roboty fajnej zrobili przy radyjku, ile telefonów było ciekawych, to też jest bardzo istotne. No, nie, jeden rzuci donata, a drugi na przykład ci pomoże ze stronką, tak jak Zenon swego czasu różne rzeczy przy stronce robił, audycje nagrywał. Słucham?
1: O ten z Ameryki można pogadać, czy nie? Bo tam jest jeden taki.
0: Nie, może już za dużo o ludziach, tak, bo się całkowicie zrobi jakaś plotkarska audycja. Będziemy teraz każdego tutaj na języki brać, tak?
1: No to ludzie tego chcą właśnie. Kto ile dał?
0: Tak, na pewno tego chcą. Słuchać, kto ile dał i pogadać o tym z Ameryki. Czy chuj, czy nie chuj, tak?
1: No chuj, każdy chujem jest. Bo... Oczywiście, że tak. No. Ile można dać, no?
0: Tu jest pytanie do ciebie, czy tu jest pytanie do ciebie z czata, czy znasz Enkiego?
1: Tak, bardzo go znam. Nigdy w życiu z gościem nie gadałem. Chciałbym, ale nie. Bo po to tu jesteśmy, żebyś ty zarobił. Kto ile zapłacił, taką listę wystawić trzeba, co nie?
0: Tak, koniecznie. A co, ja jestem Tadeusz Rydzyk, że będę tutaj, wiesz, się skupiał tylko na takich rzeczach.
1: Masz radio, tu każdy, ja też swoje dam i każdy swoje da.
0: No i dobra, i to każdego sprawa indywidualna. Ktoś ma ochotę, to ten. To też nie jest temat jakiś, wiesz, teraz, nie myślę, nie?
1: Ja mogę tu inny temat poruszyć.
0: Ty taki troll trochę jesteś. Ty szukasz jakiegoś tu, jakiegoś tematu, żeby coś tu kija w mrowisko wsadzić,
1: nie,
0: coś tutaj.
1: Ja jestem taki, żeby o tym Enki pogadać. Czytałem. Każdy chce o Enki gadać. Pamiętaj, każda sytuacja jest Enki.
0: Słuchacz lekko trolujący. Zapisujemy tutaj.
1: Ale chodzi o tym Enkim. Można o Enkim pogadać, czy nie? Bo ty z nim byś... Tam się gadaliście, później tam rada się złączyła i później to się kurwa stało. Działo wyjebało, o co chodziło?
0: Nie wiem, no nie mam od jakiegoś czasu kontaktu za bardzo z Enkim, ale nie sądzę, żeby był między nami jakiś konflikt. On chyba coś tam, ktoś mówi, powtarzał mi, że Enki się zadeklarował, że przestaje słuchać Nocnego Radia. Coś mu się pewnie nie spodobało, coś co usłyszał.
1: Ale wierzasz na niego, czy nie?
0: Słucham?
1: Wierzasz na jakiego jebać Enkiego, czy nie?
0: Nie, przepraszam. Nie. Wiesz co, ja na mało kogo wjeżdżam i mało komu tak mocno dupę obrabiam, a poza tym do Enkiego tak z grubsza nic nie mam za bardzo, ja go nawet lubię i mimo, że się różnimy bardzo mocno i on jest dla mnie za bardzo spiskowy, on we wszystkim widzi spiski, dla niego są wszędzie agenci opłaceni, każdy to agent, ten agent, tamten agent, o ten opłacony, ten podstawiony, to marionetka, a tu matrioszka, o tutaj.
1: Dobry,
0: wiesz, i on tak cały czas, więc ja nie wierzę w taką wersję rzeczywistości za bardzo, że,
1: ale
0: dobra, że aż
1: ale
0: tak.
1: Krawiec, ty go znasz, kurwa, poza anteną. I co, cały czas taki sam jest?
0: Wiesz co, ja poza anteną to znam go tak tyle o ile, bo to co prawda gadaliśmy sobie wiele razy na priwa, ale się nigdy nie spotkaliśmy, więc ja go tak super nie znam znowu, nie?
1: No super, nie, ale jakoś zawsze tam była jakaś ta sytuacja, że tam wy razem się trzymaliście, wiesz, tam po siusiakach się coś, nie ma co mówić, ale no kurwa, on na ciebie nie gadał, on coś tam gadał, ale delikatnie tak. On delikatnie wpierdala się na ciebie, a Enki jest specyficzny, musisz to powiedzieć, nie?
0: Jak wiele nadających.
1: Zawsze tam... Przepraszam, jeszcze raz mogę powiedzieć. Ktoś ma się Enkiego się włącza, on jest kurwa, nie wiem, czy on pedał jest, czy nie, nie wiem, o co tu chodzi z nim.
0: No, ale tu już trochę teraz...
1: Ale przepraszam, nie obrażając go, bo naprawdę nie wiem, o co chodzi z nim, co nie? Bo on jest...
0: Ale ja tak...
1: Ale lubię taki śmiech inny trochę.
0: Coś tutaj jakąś pajacerkę troszkę uprawiasz, szanowny słuchaczu, tak czuję, że...
1: Za to wszystko się znajdę. Tylko z tym Enkim to jest taka sytuacja, że on... Nie wiem, o co chodzi. Rozszyfrowałeś go, czy nie?
0: Faktycznie bywa czasami taki ciężko do... ciężki do rozgryzienia. Tak, wiesz, nie do końca go potrafię rozczytać, ale dobra, dołączył do nas Furiat. Witamy Furiata. Jemu teraz oddajmy głos na chwilkę.
2: Czyli Michał, Furiat Michał, tak?
0: Furiat Michał, tak.
2: Michał, tak jak napisane na Skype'ie. No, niektórzy mówią Skype'ie, no ale no, chyba poprawnie to mówi się Skype'ie. No okidoki, niby taki jest poprawny, wiesz, cały ten gumball i Skype, często Skype. Swoim ciekawym głosikiem, dobra, nieważne.
1: Przestaw się i przywitaj wszystkich. Przywitaj wszystkich, Furia, normalnie.
2: Witam ciebie uprzejmie.
1: Dziękuję, witam cię też.
0: Tutaj panie Mates Black, chyba ci na czacie zarzucają, że naćpany jesteś, ale ja nie wiem, to nie mówię, dobra. No, co Furiacie powiesz ciekawego?
2: A ty wiesz, takie wiesz, postawienie człowieka pod ścianę troszkę, wiesz, co powiesz ciekawego, no, co ja mogę powiedzieć ciekawego na temat książek, nie wiem, na temat czego, no. Załóżmy, nie wiem, na temat mojej ideologii, na temat mojego spojrzenia na świat w tym momencie, jak to widzę, co się dzieje, że źle, mam narzekać, no, trudno powiedzieć, wiesz, co mam powiedzieć. Akurat teraz właśnie otworzyłem nową paczkę papierosów, wiesz, bo zobaczyłem, że ty też tak palisz, ty też możesz tak palić, no.
0: Ja odpalam sobie często.
3: Furia, czekaj, usłowuj się troszeczkę, bo troszeczkę furia, czekaj, pijesz czy nie?
2: Słucham?
3: Furat, pijesz czy nie?
2: Tak, piję piwko, a piję piwko, no może nędzne piwko, bo żuberki, nie?
3: Furat, co chcesz powiedzieć?
2: Słucham?
3: Co chcesz powiedzieć, przepraszam.
2: Aha, przepraszam, ja dzwonię do radia, nie do ciebie, panie.
0: Czy ty, Furiat, piłeś coś dzisiaj? Chyba tak, co?
2: No tak, tak.
0: Bo wiesz, bo to jest taki charakterystyczny sposób bycia na antenie, właśnie polegający na tym, że dzwonisz, no tu tam tego właśnie, tu tak, tak powiem, no spytać Furiata o coś, no Furiat, no ja się mogę na różne tutaj rzeczy takie, opakie mogę powiedzieć, no co tam tego, ale tak nie wiem, bo tak dzwoni, pytasz co ja mogę, no ja dużo mogę, kurczę, no i to jest takie, wiesz, dzwonienie, żeby se zadzwonić tylko, bo ci się nudzi teraz, rozumiem, tak? I podpity, no. I podpity.
3: Furiat, z tyłu, nie, czy on ucho widział?
2: Słyszę człowieka, który jest ode mnie bardziej pijany, w tem dzwonię. A poza tym nie jestem bardzo pijany i mogę rozmawiać na różne tematy, na które zechcesz, oczywiście.
0: Nie, to tak to nie działa. Przecież wiesz, Furiat, że tak to nie działa.
3: Pieniądze płacić, ja płacę za tą rozmowę, co nie? Ja też będę... Przepraszam, tak trochę wszedłem w tą rozmowę, no przecież tu trzeba płacić za to. Przecież donaty wysyła trzeba, Furiat.
0: Oj, panowie, panowie, no coś na psy zeszły te wasze telefony, więc będę was rozłączał. Trzeba trochę pilnować, żeby na antenie jednak trochę to wszystko miało ręce i nogi.
3: Ja wrócę,
0: gadanie, no jak tam uważasz, wiesz, nie będę się tam dopominał, nie będę się też tam za bardzo prosił, zrobisz jak uważasz, ale...
3: Ale no, lubisz.
0: Czy lubię pieniądze?
3: To trzeba, no masz audycję, no. Ja do Furiata tak na antenie powiem, Furiat, po 50 zł płacimy dzisiaj, czy nie?
2: Nie wiem, o co ci chodzi, miły człowiek.
3: Nie, słuchaj, Furiat, to ci powiem jeszcze raz, po 50 zł płacimy i później porozmawiamy sobie na audycji i będzie krawiec z nami. Idziesz na to, czy nie?
2: Nie rozumiem, o czym do mnie mówisz.
3: 50 zł, no ci mówię o 50 zł, mi chodzi o to.
0: Kolega cię tutaj namawia i molestuje, żebyś wpłacił donata, co też mi się niespecjalnie podoba, bo wiesz, to co, powtarzam, nie zaglądajmy innym do kieszeni, jak ktoś ma ochotę, to rzuci coś.
3: Dla Furiata raz zaglądają do kieszeni i tam nie wolno. Furiat, słuchaj, jesteś fajnym chłopakiem, porozmawiam z tobą, za 50 zł, za 2 minuty się spotkamy, okej? Okay? Krawiec, ty jeszcze będziesz tutaj, coś?
2: No nie wiem, no to zależy od krawca, wiesz, wszystko. To zależy
3: no krawiec jest tutaj, 50 zł to jest, wiesz, no to 2 piwa są chyba teraz, jak to wygląda?
0: Słuchajcie, nie będzie na pewno, nie będzie czegoś takiego, że jest wstęp na antenę za 50 zł, jeśli
3: nie,
0: do tego zmierzasz.
3: Nie, wiemy, że ty nic
0: jak ale mam tak ochotę wyprosić kogoś na przykład z anteny, bo w żadnym temacie konkretnym nie mówi, tylko troszkę jest już ubzdryngolony, co ja rozumiem, jest piątek, piątunią, macie prawo, ale niekoniecznie to się nadaje na antenę, żebyśmy to ciągnęli teraz i tutaj, no ale co myślisz tak ogólnie o świecie, tak? Co to ogólnie o świecie myślisz?
3: I ten już no, fajny chłopak jest. Okej, to rozłączamy się i wracamy zaraz, tak? Płacimy i...
0: Nie, właśnie to nie działa tak, że wpłacacie i wchodzicie. Będziesz chciał, to rzucisz 5 zł, będziesz chciał, to rzucisz 10.
3: Nie,
0: będziesz chciał, to nie wrzucisz nic, ale nie ma płacenia za bilet wstępu na antenę, bo na antenę zaszczyt bycia na antenie przysługuje tym, którzy mają jakiś temat, coś do powiedzenia, chcą sobie podyskutować, bo musimy myśleć o widzach też. Gdybyśmy sobie gadali prywatnie, to byśmy mogli się tu śmiać, hachać i nawet sobie dupy gołe pokazywać.
3: Ale widzowie chcą tego, bo ja byłem widzem jednym, który chce słuchać te radio i fajnie taki, jak on się nazywa, furiat.
0: No.
3: Halo, jesteś nie?
0: Jesteśmy.
3: Takim furiatem i ja, wiesz, jakiś taki, w ogóle się nie znamy, a możemy porozmawiać o czymś. To jest naprawdę niesamowita sprawa, no. Kurwa, no 50 zł, czy tam 10 zł, zapłacić, to jest śmiech. Wiesz o tym, krawiec, co ja? I o to chodzi właśnie, że rozłączasz nas i później dzwonimy, no kurczę, masz radio po to, żeby to zarobić i mi się to podoba i naprawdę to jest fajna sprawa i furiata bierzemy się za ten, za kołnierz, jak to się mówi, chociaż go teraz nie ma, a to dla ciebie wszystko jest, no i znaczy dla ciebie, to jest dla nas, my robimy to dla nas, no i ci ludzie, którzy oglądają, kurczę, ile radio masz, 5, 10? 10 lat pewnie, gdzieś ci ludzie oglądają to, no. I ktoś musi na to robić, to. No. Bo ty sam nie będziesz tego robił, no bo ile można.
0: No ile można, no właśnie, ile można.
3: Ile można.
0: No ile można, no to tu się zgodzę właśnie w 100%. Ile można, tak więc będziemy już kończyli, panowie, wietrzymy antenkę, prawda? Dajmy szansę innym, jak to się mówi. No.
3: A tam już dzwoni, że ktoś dzwoni. Furiat, jeśli ktoś będzie. Furiat, na no, nie jesteś.
2: Ja dopiero co zadzwoniłem. Halo, halo, halo.
0: Dobra, to furiata jeszcze z dwie minutki potrzymam na antenie, może się jakoś rozkręci rozmowa. A tobie, Mates Black, już dziękuję bardzo. Trzymaj się, dzięki. Może jeszcze sobie pogadamy na antenie. No.
3: Nie, czekaj, furiata, trzymaj, żeby tam coś zobaczyć. Furiat!
2: Ojej.
0: Dobra, trzeba wiedzieć, jak też zejść z anteny i pożegnaj się ładnie w związku z tym, bo nie chcę cię jakoś tak siłowo, wiesz, wyrzucać, nie?
3: Ale do mnie czy do furiata mówisz?
0: Do ciebie.
2: Bądź zdrów, miły człowieku.
0: No, także bądź zdrów, wszystkiego dobrego.
3: Zapłacimy za to.
0: Wiesz co, nie płać, bardzo cię proszę, nie płać, bo będę się czuł potem dziwnie, bo na przykład będziesz miał jakieś oczekiwania w związku z tym.
3: Ja ci powiem tak brzydko bardzo, mogę brzydko powiedzieć, czy nie?
0: Pewnie.
3: To ty pierdolisz, bo tu jesteś, przecież kurwa, to nie każdy taki, jak ja, to są ludzie, którzy chcą ci płacić, wiesz, ile ci osób, 100 osób cię ogląda, 10 dzwoni, no.
0: Słuchaj, mimo, że mam wir w baku teraz, to nie przywiązuję aż takiej wagi do pieniędzy, nie kocham ich, a wręcz tak nie przypadam za pieniędzmi, za takim tematem
3: też. Słuchaj, tyle osób cię ogląda, tyle osób chce ci pomóc, tylko tak, wiesz, nie mogę, ja też pierwszy raz zadzwoniłem, i ty pociągnąłeś to, no i super to zrobiłeś, wiesz, no i to było dobre, no. Ludzie chcą pomagać, no.
0: No dobra, no to słuchaj, to jak będziesz miał ochotę, to rzuć tam dyszkę albo coś, trzymaj się, Mates Black.
3: Ja chcę rzucić więcej troszeczkę niż dyszkę.
0: No to jak tam uważasz, dobra, no to co, tymczasem, Borem Lasem, trzymaj się, hej.
3: Tymczasem, no pachaj.
0: Dobra, o Jezu, ale mnie zmęczył ten słuchacz.
2: Na trendy, na molni, no i na halni. Sam dobrze wiesz, sam też bywam taki, ale dobra. A wiesz co, sobie taki temat zrobiłem w głowie, wiesz jaki? Po prostu buty.
0: Buty, taki temat proponujesz, buty.
2: Buty, właśnie, buty. Co jakiś czas buty zmieniacie? I co jakiś czas buty się rozpieprzają i coraz i można je kleić, czy też nie można ich kleić. Czy macie jakąś taką, prawda, ludzie, sentyment do butów, dokładnie to jest pytanie do takich ludzi, którzy są bardziej złożeni w ten sposób, że lubią sport, ale bardziej biernie, wiesz, lubią jakieś koszykarskie buty, czy tam. No nie, no w korkach to nie chodzą, ale można w koszkarskich butach chodzić, powiedzieć, że to można, to prawda, bo nie, one są za kostkę. No i w ten sposób, no i dlatego się pytam, bo w ten sposób ja mam niektóre buty 10 lat. Tylko chodzi o to właśnie, żeby mieć kilka albo nawet kilkanaście par, no nie, przesadzam, no kilkanaście to nie, no z 9-8, no gdzieś tak będzie. I wiesz, i po prostu sobie je często zmieniać te buty i w tym momencie one się żadne nie zepsują.
0: No, coś w tym jest.
2: Nie chodzi, że wiesz, nie grasz w piłę, bo wiesz, czasami było w podstawówce w liceum, to było tak, że miałeś jedne buty i napierdalałeś wszystko, kupiłeś nowe i wiesz, później miałeś żal sam do siebie, że grałeś w piłkę albo coś tam i o kurwa, to się rozpierdoliło, wiesz, w danym momencie, wiesz. No tak, ale trzeba mieć buty i w jednych chodzić, drugich, trzecich, czwartych, tak, kładź. No i ten sposób jednak, że oszczędzać, no to no, o, też może być temat oszczędzanie, czemu nie? Czy oszczędzanie jest cnotą? Myślę, że jest cnotą oszczędzanie, na przykład.
0: A czy ząbki trzeba myć? Czy myjesz ząbki?
2: O, wiesz, co ci powiem? Wiesz, zęby to jest ciężki temat, to jest ciężki temat. O, ciężki temat.
0: A rączki myjesz? A rączki myjesz?
2: A jak wychodzę z kibelka, myję rączki.
0: Myjesz rączki? Zuch. No, to zuszek. A taki temat na przykład lody. Jakie lubisz lody? Czekoladowe czy bardziej waniliowe?
2: Nie, ale wiesz, teraz to spłycasz to, ale...
0: Nie no,
2: wiesz,
0: ja też różne tematy chcę tu zaproponować do rozmowy.
2: Temat butów, nie wiem, czy istniał. Były bardziej płytkie tematy niż buty. Jak się nosi buty, które się nosi buty, w jakim momencie się nosi buty, jakie się nosi buty, czy akurat te buty asymilują się z daną pogodą, czy z danym nastrojem człowieka. No wiesz, to też może być temat. No czemu nie? No wiesz, no, temat jak nie ma tematów, znaczy butów nie było. Nie było.
0: Buty mogą być dowodem na to, że żyjemy jednak we wklęsłej ziemi. Potwierdzają teorię wklęsłej ziemi, bo buty się wycierają na czubkach, znaczy na końcu podeszwy z jednej i z drugiej strony, a nie na środku. Jakby była ziemia okrągła, to by się na środku wycierały, a one się na brzegach, w okolicach czubka i pięty się wycierają, co by sugerowało, że ziemia jest wklęsła.
2: Mamy dowody, koniec tematu. Mamy dowody, no koniec. Jest wszystko udowodnione. Ale wyobraź sobie, że są i zdarzają się kobiety, które tylko i wyłącznie patrzą na dłonie i również też na buty. Jakie nosisz obuwie? Jest pewna grupa takich kobiet. No oczywiście, no każda się zdarza, ale jeśli już zacząłem temat butów, to kontynuuję, no, że masz takie i również temat ubioru, ale też chyba prawdopodobnie był kiedyś temat ubioru. Czy się ubierasz na sportowo, czy schludnie, czy w ten sposób, ale wiesz, jeśli jest upał, no to robisz tylko to, żeby założyć cokolwiek na siebie albo nic, żeby ochronić swoje cycki i tam brzuch, żeby nie wystawał, no i to wszystko, żeby po prostu działać, egzystować jako tako, ale żeby nie, wiesz, żeby tam nie afirmować i żadnym tam, wiesz.
0: Powiedz, bo tu jeszcze jest pytanie do ciebie od Maharadży, czy często ci się zdarza zakładać lewy but na prawą nogę, na przykład?
2: Powiem ci, że to jest pytanie tak debilne, że aż nie ma odpowiedzi, a po prostu mówię, że nie i wszystko. A ja powiem inaczej. Dlaczego my jako ludzie, jako ludzie myślący, tak, homo sapiens, zakładamy but na prawą nogę taki sam jak na lewą?
0: No nie jest taki sam. But lewy jest inny trochę od prawego, nie? Jest odbiciem, jest odbiciem lustrzanym tak jakby.
2: No być może, ale wiesz, na przykład są teraz takie akcje, że ludzie sobie chodzą w jednym bucie, załóżmy, zielonym, w drugim niebieskim, no. Ale są niby takie same i tej samej marki, prawda?
0: No to wraca taka moda jakby ze średniowiecza. W średniowieczu lubili takie zabawy z ciuchami, że mieli jedną nogawkę niebieską, a drugą czerwoną na przykład, nie? Takie mieli stroje, to może to wraca jakoś. A widziałeś takie buty, które mają palce? Buty z palcami?
2: Skarpetki bardziej niż...
0: Nie, są też takie buty, wiesz? One podobno są bardzo zdrowe i wygodne, tylko po prostu no, wyglądają trochę dziwnie, no bo takie paluchy masz. Skarpetki też są takie, ale buty też. Słyszałem, że są bardzo korzystne dla zdrowia, mniej się tam obciążają jakieś stawy czy coś.
2: Ale to wiesz, to musisz mieć dokładnie dopasowane do swoich stóp, do swoich palców. Ja na przykład mam te dłuższe palce, te jak się, nie wskazujące, tylko A powiedz mi, jak się nazywają palce u stóp? Nie kciuki. Też nawet nie wiem, czy są kciuki, czy jak to
0: się nazywają. One się nazywają paliczki chyba po prostu, czy jakoś tak. Nie wiem, ale nie ma chyba takiego nazewnictwa jak w przypadku dłoni, nie? Że masz wskazujący, serdeczny, kciuk i tak dalej.
2: No tak, nie, to wszystko jest ciekawe, wiesz, bo załóżmy, wiesz, a ty w jakich butach chodzisz, no? W uglanach chodzisz? Bo też można człowieka rozpoznać, jaki ma styl i jaki troszkę ma charakter, nawet czasami po butach, wiesz?
0: No pewnie tak. Cześć, Kotkiewicz.
4: Czekaj, krawiec, bo tutaj jestem na infolinii, a to bardzo ważny telefon. Cześć, Jehowa, słuchaj, bo tutaj chciałem zgłosić jedno przestępstwo, bo tutaj taki jeden furiat, kojarzysz go, wiele razy o nim rozmawialiśmy, no właśnie popełnił grzech buty na antenie, wszystko jest nagrane na kanale Nocne Radio. Później wyślę ci link, do zobaczenia w Wielkanoc. No, trzymaj się, mordeczko, tak, i z duchem twoim. No, trzymaj się, na razie, cześć. No, słuchajcie, witam was bardzo gorąco i serdecznie.
0: Cześć, Kotkiewicz, cześć. No właśnie zarzucił Kotkiewicz furiatowi butę, tak a propos tematu butów. No a to był podobno kiedyś największy grzech właśnie według kościoła w czasach średniowiecza, buta i pycha, to największy grzech. Tak więc uważaj, furiat, uważaj. No, dzięki Satan Christ tutaj za kolejną dyszkę. No, nie, temat butów nawet jest spoko. No, mi się bardzo podobają damskie buty. Są, nie wiem, jakieś takie seksowne są bardzo. I porównajcie sobie damski piękny but, taki piękny ma kształt, w ogóle zmysłowy, do męskiego buta, który często wygląda tak w ogóle nieciekawie. I tak się zastanawiam, czy kobietom się podobają męskie buty, czy patrzą trochę na podobnej zasadzie, jak my patrzymy na ładną kobietę z ładnymi nogami w fajnych szpileczkach, to czy kobieta też się potrafi zachwycić, czy potrafią jej się spodobać męskie, fajnie dobrane buty, czy też tak patrzy? Jak myślisz, Kotkiewicz?
4: Przede wszystkim mężczyzna powinien być no tak trochę ładniejszy od szatana, tak? Więc tutaj kwestia tego stylu, tego w ogóle nie wiem, jakiegoś dziwnej koncepcji, żeby nosić buty niewygodne tylko i wyłącznie, żeby być wyższym albo żeby się pokazać. Ja rozumiem, jakoś to kulturowo nam wsiąknęło. Nie jest to fajny pomysł, dziewczyny, nie róbcie tego naprawdę, nie musicie nikomu niczego udowadniać, a jeżeli komuś musicie, to widocznie nie jest to osoba, której warto cokolwiek udowadniać. Natomiast na pewno w kwestii jakiegoś tam zadbania, tak, żeby to nie były jakieś, no nawet niech to będą te trampki, tak, tylko niech one nie będą poszarpane, niech one będą w miarę czyste. No nie wiem, no tutaj może jakaś kobieta by się bardziej na ten temat wypowiedziała, ale wydaje mi się, że wiesz, że my faceci nie mamy w głowie czegoś takiego, że musimy się w ten sposób jakoś pokazać, żeby to, wiesz, wszystko się dopasowywało i tak dalej. Zauważ, ile jest różnych krojów tychże butów. Tutaj profesor Marcins, podejrzewam, nasz główny doktor mody wszelakiej, by mógł powiedzieć coś o tym więcej. Natomiast jest to no, bardzo rzadkie wśród mężczyzn i jest to stosowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy facet zwyczajnie chce się pokazać, tak? Nie wiem, wychodzi do teatru, do opery albo na kolację ze swoimi przyszłymi teściami. Nie możesz, daj mi proszę dokończyć zdanie, szanujmy się, róbmy kulturę, proszę bardzo, nie przekrzykujmy się, przed chwilą mieliśmy przykład bardzo mało fajnego zachowania w radiu, nie powtarzajmy tych samych błędów, tym bardziej, że sam nie mam problemu z tym, żeby zaznaczyć, gdzie skończyłem myśl i faceci robią to, kiedy chcą się pokazać, tak, nie ma tej presji, że my musimy, że to jest od nas, że to jest silniejsze od nas, że to jest presja gdzieś tam z zewnątrz, nie, my sobie sami wybieramy, czy to będą kuboty, czy sandały, czy jakieś piękne buty. A z drugiej strony, no właśnie, skąd to się bierze, tak? Czy dlatego, że chcesz być piękna, chcesz być wyższa? Czy ty chcesz, czy dlatego, że wydaje ci się, że tak powinnaś zrobić?
2: Nie, no ciekawe, ale głównie mi teraz chodzi o męskie buty, nie o kobiece przede wszystkim. Na przykład, wiesz, bywa tak, że człowiek zakłada, bo też, nie wiem, niektórzy mówią w ten sposób ubierać buty i ja tej zasady jakoś nie stosuję i mówię, się zakłada, zakłada się coś, zakładać but, ubierać but, dla mnie to jest jakieś nietypowe, ale chociaż toleruję to, oczywiście, może być i no, na przykład spodnie jeansowe, buty sportowe, marynarka. O, w ten sposób. Czy jest to jakieś takie logiczne i spójne dla danego człowieka, który, który ma pewną ideę i chce się pokazać w taki sposób, a nie inny? Czy zawsze marynarka musi się wiązać z butami w skórce i coś? Czy marynarka jednak zwalnia człowieka od tego, oczywiście abstrahując od garnituru, tak? Czy marynarka zwalnia od tego człowieka, żeby założył buty, nie? No, po prostu asportowe.
4: I to jest ten punkt, o którym mówiłem, czyli to, że ty się zastanawiasz, tak, co będzie ci wypadało, jak, czy to, wiesz, czy to wypada, czy to będzie się dobrze sprzedawało, bo tak naprawdę pytanie, które zadałeś, sprowadza się do tego, jakie to będą buty, jakie to będą te dżinsy, jaka to będzie marynarka, tak, bo marynarek jest bardzo wiele, dżinsów jest bardzo wiele, sportowych butów też jest bardzo wiele, no ale wydaje mi się, że przede wszystkim, żeby tobie było wygodnie, tak, i to wszyscy się powinniśmy tym wszędzie absolutnie sterować, a nie kombinować, czy wiesz, na pewno każdy z nas ma jakiś tam swój charakterystyczny styl ubioru. Każdy chce się w jakiś sposób wyróżnić. To też zależy bardzo dużo od tego, no, jak chcesz to zrobić, tak? Tylko pytanie, co chcesz tym osiągnąć, tak? Więc jak dla mnie, możesz sobie nawet żonobijkę do spodni w kant założyć. Jeżeli to się będzie dobrze kompilowało, no to powiem, no nawet ci przyklasnę na ulicy, jeżeli cię zobaczę.
2: Ciekawe.
0: Są przecież różne marynarki, sportowa marynarka, nie? No to może taka, ja się tam nie znam na modzie za bardzo, jako krawiec może powinienem, ale się nie znam. No, różne rodzaje i ludzie czasami łączą to, ubierają sportowe buty, ale też chciałbym zwrócić uwagę na pewną niesprawiedliwość, bo właściwie te szpilki, które nam facetom tak bardzo się podobają, bo kobieta w nich wygląda zmysłowo, bo pupa trochę wyżej, tam się figura zmienia, wygląda to po prostu fajnie i powabnie, to one są niezdrowe dla stopy. Kobiety mają potem jakieś haluksy i tak dalej, a facet to se kupuje wygodniutkie zawsze, jak najwygodniejsze, a kobieta musi cierpieć, nie?
2: Kobieta, no, ona zawsze musi cierpieć, bo chce być pożądana. Pożądanie by... Znaczy nie, inaczej, cierpienie wynagradza to pożądanie, którym ona się zawsze kieruje. No wiesz, ja nie jestem specjalistą, nie jestem żigolakiem, chociaż mieszkałem w Ciechocinku, miałem rikszę, a tam już co mówić, co robiłem, to nieważne, przez 4 lata mieszkałem w Ciechocinku, jeździłem rikszą, bo świetnie, ciekawie. I były takie piękne kobiety po 40-50, że aż po prostu, no trudy, nie chcę mówić o szczegółach, ale było ciekawie, nieraz było ciekawie. Ale wracając do tematu butów i ubioru, no to tak, ty mówisz o kobietach, ja mówię teraz o mężczyznach, no czy zawsze trzeba chodzić w sportowych, no i pytanie, jak wy to macie, ludzie kochani? Czy macie paręnaście czy tam kilka par, których zmieniacie i macie naprawdę dobrych kilka lat, czy po prostu chodzicie w jednej jebanej parze i gracie wszystko, znaczy już teraz nie, to wyszło dawno z mojego wieku, że tam grałem w piłę w jednych, nie, ale taka prawda, że się w jednych chodzi, ma się trzy pary butów, no i się w jednych chodzi i się rozpierdala i zarazem się kupuje nowe. Najlepiej mieć 8, 9 albo nawet ponad 10 par i chodzić ponad 10 lat w każdych. No, to jest moje zdanie. No.
4: No cóż, no jak ktoś kupuje tanio, ten kupuje dwa razy też. Oczywiście każdy z tych butów musi też swoje, że tak powiem, odstać, tak? I też jest odpowiednio dopasowany do sezonu. Więc tutaj oczekiwanie od tego, jeżeli będziesz chodził cały czas w tych samych trampkach, a miałem tak na studiach, kiedy byłem bardzo biednym człowiekiem, gdzie dosłownie sobie co 6 miesięcy, bo w 6 miesięcy zwyczajnie te trampki gdzieś tam z marketu za 30 zł, czy tam z bazaru były po prostu przeżarte, przetarte i do wyrzucenia. Natomiast teraz celuję sobie w trochę bardziej sensowną. Furiat, bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę. Ja padu nie przerywałem. Natomiast wiesz, no każdy też ma swój styl, jeżeli chodzi o facetów, no my się nie musimy starać, nie mamy tutaj narzuconego kodu kulturowego w postaci tego, że musimy wyglądać pięknie, tak jak tutaj wspominałeś, że każda kobieta i tutaj właśnie słówko każda mnie bardzo zmierdziło, nie? Że każda kobieta, bo ona chce czuć się pożądana, a wiesz, uroda przemija, a tym bardziej połączenia między kręgami przemijają dużo szybciej, więc w sytuacji, kiedy na tych wysokich po same pachy szpilkach będzie sobie taka chodziła, a potem zacznie się garbić w wieku 30 lat i nie będzie w stanie wejść po schodach, bo ją będą plecy bolały, no to pytanie, czy gra jest warta świeczki i czy tutaj nie zrobiono z niej po prostu idiotki, tak? Bo wydaje mi się, że może nie tyle, to znaczy moda jako taka to co innego, bo to jest forma sztuki oczywiście, ale sam ten przemysł krawcowy, można powiedzieć, i przemysł szewski w pewien sposób manipuluje ludźmi, że musisz mieć te szpile, musisz mieć jakieś tam niewygodne fasony, musisz mieć te podarte dżinsy, musisz wyglądać dokładnie tak i to jest o tyle gorsze, że kobieta w sytuacji, kiedy był taki zajebista faza na te dżinsy z dziurami, miała naprawdę potężne problemy, żeby sobie kupić jakieś normalne dżinsy, takie wiesz, takie zwykłe i bardzo często lądowała zwyczajnie w męskich, bo tam akurat aż takich rzeczy nie ma. Więc to też jest kwestia tej dostępności, która... No tutaj, no właśnie, no tutaj pozwolę sobie trochę poszurać, która jest narzucona z zewnątrz, ale nie od strony reptilian, tylko od strony wesołych kupców i to niekoniecznie z garbatym nosem, tylko ludzi, którzy chcą ci powiedzieć, że tak, ty tego właśnie potrzebujesz i nie dostaniesz nic innego. Nie ma opcji, ty się musisz postarać, bo damy ci niesamowity wybór naprawdę z niesamowicie niewygodnych butów, niewygodnych spodni. Tylko, ale tych, których ty chcesz, ty nie dostaniesz, bo ich akurat nie mamy. Mimo tego całego wyboru i to nie do końca jestem w stanie to zrozumieć.
0: No i chyba wszystkie dzisiaj można typy ciuchów dostać. Tyle jest do wyboru. Nie sądzę, żeby był jakiś kłopot z tym związany z tym, że jest jakaś moda, jakiś trend i wszystkie ciuchy na jedno kopyto, bo chyba o to ci trochę chodziło, tak? Że ciuchy są dzisiaj na jedno kopyto. Wydaje mi się, że różnorodne są bardzo. A zawsze można sobie pójść do Ciuchlandu i tam to dostaniesz jeszcze trochę inne ciuchy, bo trochę z innych czasów, trochę starsze, nie? Gdzie moda już przeminęła trochę. Tylko, że ludzie sami chcą się ubierać w zbliżony sposób właśnie i podobni do siebie być, tak jakby, nie?
4: Znaczy się wiesz, akurat w kwestii tych podziurawionych dżinsów to nie jest coś, co to nie jest moja prywatna obserwacja, tylko coś, co usłyszałem od kobiety, która strasznie swego czasu kleła na lewo i prawo, bo nie szło kupić normalnych dżinsów, tylko wszystkie jakieś tam, wiesz, a to tutaj za ciasne, a to tutaj właśnie z dziurami, a to tutaj coś tam, nie? Więc to nie jest moja opinia, bo ja się modą kobiecą kompletnie nie interesuję, modą też męską, no nie powiem, że się nie, no dobra, nie interesuję się, no ale powiedzmy mam mniej więcej pojęcie, co jest na półkach sklepowych i to ja tylko powtarzam, nie? To nie jest tak, że sam to sobie zmyśliłem.
0: Fajny raz widziałem, koleżanka jedna miała takie buty, które wyglądały jak Adidasy, taki klasyczny but Adidasa, czyli czarny z białymi paskami, tylko że on był na wysokiej szpilce, czyli takie Adidaso szpilki. Ciekawie to wyglądało. Czasem ciuchy potrafią zaskoczyć swoim pomysłem, projektem bardzo. No, co Furiat?
2: Jest to bardzo ciekawe, wiesz, jak to się ubiera, bo sami dokładnie widzicie i wszyscy razem wiemy z obecnych tutaj słuchaczy, że moda zawsze wracała, tak czy inaczej, a chociaż, wiesz, moda nie wracała w ten sposób, że na przykład ma się poduszki, kobiety poduszki mają na ramionach, to jeszcze nie wróciło na szczęście, bo to było dziwne dla mnie. Wyglądały troszkę jak straszydła, jakieś dziwne kobietki, a przede wszystkim te bardziej ubogie w ciało. Ale przede wszystkim jeśli chodzi o powracającą modę, to sami wiecie, że w latach 90. no to wszyscy, no większość sobie sami rozdzierali te dziury i na dupie mieli w tych dżinsach, majty było widać i majty tu, tam, gdzieś tam, a teraz jest to naturliś i teraz wiesz, tej dziury już nie rozprujesz dalej, bo ona jest tak specyficznie zaszyta, że już nie można jej rozszyć. Ale czy to jest naprawdę... Ale nie, ale po co o tym mówię? No ja mówię o butach, ja mówię o butach sportowych, przede wszystkim o butach sportowych. Czy znacie na butach sportowych, czy w ogóle wiecie,
0: ja się
2: czym jest...
0: nie znam. Nie znam, chociaż chodzę w takich Adidasach jakiś, ale nie znam się za bardzo na butach sportowych. W średniowieczu mieli okropne te buty, jak tak się popatrzy, jakie naprawdę nosili, bo co innego to, co pokazują nam na serialach, jacyś tam wikingowie czy inni, oni zawsze mają właściwie buty takie do jazdy konnej bardziej, wysokie, nie? Z cholewami często. To takie buty, w ogóle był taki czas i takie miejsca, gdzie nie wolno było zwykłemu chłopstwu nosić takich wysokich butów, na przykład, bo one były zarezerwowane dla wyższych jakichś klas. I nosili te takie łapcie, jakieś te takie szpiczaste te buty, więc to mi się, to mnie na przykład odstraszało trochę od dalszego uczestnictwa w grupach odtwórczych, bo mi się po prostu nie podobały strasznie te trzewiki, te laczki, co powinno się nosić ze względu na pewne prawidłowości historyczne. Chciałoby się mieć takie fajne buty, właśnie wysokie, nie? I tak dalej. Tutaj tak trochę upierdliwie dzwoni słuchacz właśnie i się domaga, no nie będę cię już odbierał i jak będziesz tak się nachalnie domagał, to cię zbanuję.
2: Dobra, teraz taki krótki temat. A propos tych sportowych butów, jak już, być może całkowicie nie. Nike, Adidasy, Pumy czy Reeboki?
0: Relaksy. Najlepsze są.
2: Super relaksy.
0: I sofiksy też. No. Ale tak może wrócę trochę do poprzedniego tematu. Potrzeba, jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Bo ty na pewno coś ciekawego czytałeś i powiesz, jakiś tytuł wymienisz.
4: O, wiesz co, ostatnio akurat czytam książkę od PyTorcha. Wiesz co, z takich bardziej beletrystycznych ostatnio, no chyba powiem ci, że trochę mi zeszło. Mam jedną książeczkę zapakowaną na urlop, ale to musiałbym sięgnąć sobie tutaj łapką, bo z tej odległości niestety nie widzę. Cegła niezwykła bardzo. A kurde, wiem! Bomba megabitowa Stanisława Lema, którą sobie przeczytałem dwa miesiące temu, która wyszła mniej więcej w okolicach roku 95, 98, którą wówczas jako wielki miłośnik Lema, fantastyki i w ogóle wszystkich przyległości tak otworzyłem. Nie, i tak Lema się ciężko czyta. Im późniejszy Lem, tym bardziej się go ciężko czyta, ze względu na to, że ma też takie swoje trochę starożytne, już trącące myszką formę budowania zdań, formę budowania słownictwa i wydaje mi się, że sam dzisiaj do Lema właśnie dzięki bombie megabitowej dorosłem, z uwagi na to, że patrzę z dużo większej perspektywy. Bomba megabitowa jest czymś na zasadzie zbioru felietonów, na zasadzie tego futurologicznego czy futurozmicznego, nawet nie powiem futurystycznego, spojrzenie Lema na to, w jaki sposób on na podstawie tej wiedzy, którą ma obecnie, na podstawie tego, jak świat teraz w tym roku 90 którymś działa, no nie wiem, tak powiedzmy między 5 a 8, bo nie pamiętam dokładnie, w którym roku to wyszło, i tak sobie się zastanawia i sobie wróży, gdzie my tutaj skończymy. I między innymi Stanisław Lem w tej książce przewidział World of Warcraft i cały gatunek gier MMORPG, w których to dzięki właśnie komunikacji będziemy tworzyli swojego własnego awatara i będziemy się w niego wcielali, będziemy wchodzili w zupełnie inną postać i interreagowali z zupełnie różnymi ludźmi na całym świecie, ponieważ ten internet, który już wówczas faktycznie powoli trafiał pod strzechy, przynajmniej w szkołach, przynajmniej na uniwersytetach i innych placówkach naukowych, był już dostępny. I tak bardzo tutaj wspominam właśnie o tym MMO, że tak mnie uderzyło, bo pamiętam ten fragment właśnie jeszcze z czasów tych lat 90., gdzie tak sobie myślę, no gdzie by się ktoś kurde wdzwaniał, gdzie by w ogóle ktoś grał w jakiś multiplayer z jakimiś obcymi ludźmi gdzieś tam na całym świecie. I teraz przeczytałem sobie tę bombę megabitową po raz kolejny, no i oczy otworzyły się dla mnie. Jest to naprawdę ciężka książka. Jest bardzo trudno się czyta z uwagi właśnie na ten specyficzny, bardzo ciężki, lemowy styl. Natomiast jeżeli chodzi o takie trzeźwe spojrzenie na świat, na pewne obawy, też również trochę zahaczające o dzisiejszą, też jeden taki wątek, ale to już tak trochę po łebkach tylko po nim przejdę, żeby za bardzo nie spoilerować, bo być może kogoś zachęcę do tego, żeby do tej książki wrócić, albo przynajmniej po raz pierwszy ją wziąć w rękę. To jest pewna obawa wobec po pierwsze automatyzacji w fabrykach, w manufakturach, a po drugie przed pewną sztuczną inteligencją i przed deepfake'ami, które również Stanisław Lem w latach 90. w Bombie Megabitowej opisywał na swój sposób oczywiście, patrząc oczami człowieka żyjącego

0: Ale jednak to tak, może po prostu za poważna to jest lektura dla mnie
1: Krawcze?
0: Trochę.
1: Krawcze, no. Być może wiem dlaczego, po prostu ty się wychowałeś albo inaczej później, albo do tego dorosłeś, żeby swój kunszt i swoje pismo i swoją wiedzę obywać właśnie w komiksach. I dlatego też się zachwyciłeś Marvelem, dlatego może ci u Lema brak po prostu tych akcji.
0: No pewnie to
1: science fiction. No nie wiem, dla mnie film science fiction to musi być film rozumny. Tam nie musi się w ogóle żadna dziać akcja, tylko musi być przemyślenie, psychologia i to wszystko. Ja rozumiem, że ty lubisz trochę tej akcji, musi być, bo Marvel musi być action, nie? No, no zawsze, tak myślę.
0: No wiesz, ja nie tylko Marvela lubię, ja po prostu lubię, jak się dzieje trochę, nie? Jak są, ja lubię, jak są emocje, jak są zwroty akcji. U Lema się wszystko tak snuje bardzo, nie? Jakoś i... Nie ma tam herosów też, ja lubię herosów, no przyznaję, lubię wyrazistych bohaterów, którzy dokonują niezwykłych rzeczy. U Lema to jest bardziej wizja pewna, to są spokojne takie książki, nie? Owszem, fajnie jest, no uwielbiam Odyseję kosmiczną, która jest wręcz anemiczna do bólu i dłużyzny i tak dalej, jedno ujęcie trwa i trwa. Ale to jest trochę co innego, bo tam jest obraz, klimat, czuje się, chłonie się ten klimat, a z książki ciężko mi to wyszarpać, nie? Trochę. No i te archaizmy.
2: No, Lem też ma swoje różne style, tak? Jeżeli sobie właśnie porównamy bombę megabitową do na przykład Dzienników Gwiazdowych, które akurat w tym przypadku Krawiec bym ci polecał i wydaje mi się, że nawet na YouTubie parę audiobooków z Dzienników Gwiazdowych byś znalazł, no to faktycznie tam może nie tyle jest wartka akcja, ale jest przynajmniej tak skrócone, w miarę nie, ciekawie i tak dalej. Jeżeli chodzi o Dzienniki Gwiazdowe, to być może skuszę cię, jeżeli mi pozwolisz oczywiście, zaspoilerować ci kompletnie jedno z opowiadań, bo to są takie, wiesz, takie krótkie historyjki, które dzieją się w jednym uniwersum. Czy mogę ci popsuć to wrażenie?
0: Dawaj, ja nie jestem jakoś przewrażliwiony na spoilery szczególnie.
2: Gdzie Ion Tichy podczas jednej ze swoich ekspedycji wylądował, zjawił się wokół kolonii, wylądował na kolonii, która miała problem, ponieważ niedaleko ich kolonii był pewien misjonarz, który niestety tragicznie zginął podczas swojej misji. Oczywiście misjonarz kościelny, no bo jakżeby inaczej, który poleciał i tutaj ta historia jest też w bardzo piękny sposób tkana, że wiesz, niby jest to opowiadane z perspektywy takiej pierwszej osoby, no i ten drugi koleś, który opowiada o tym typie, rysuje, tak tka pięknie całą historię, no i opowiada to, że koleś był misjonarzem, możemy się z kontekstu domyślić, że chrześcijańskim, który trafił na pewną planetę, no tak nie do końca intelektualnie, tak wiesz, niezbyt, no nie najostrzejszych pił w stodole, krótko mówiąc, nie były to najjaśniejsze gwiazdy na niebie zdecydowanie. No i zaczął im opowiadać o Bogu, zaczął im opowiadać o Chrystusie, zaczął im opowiadać o żywotach świętych, a na te żywoty świętych ci biedni, te biedne istoty humanoidalne, które na tej planecie żyły, bardzo zaczęły się wsłuchiwać. No i opowiadał o tych wszystkich męczennikach. Ten jeden został przypalany żywym żelazem, drugi został obdarty ze skóry, trzeciemu obcięli palce, czwartemu coś tam zrobili, piątemu coś tam zrobili, ale to jest moje drogie owieczki piękne, ponieważ przez to męczeństwo do Chrystusa oni wszyscy męczennicy od razu się znaleźli w niebie. I tak zapytały go te istoty, ale czy nie chodzi o to, żeby tak pomagać bliźniemu, żeby on też się znalazł w niebie? No tak. No to wzięli go do gara z gorącym olejem, wysmażyli, potem go obdarli ze skóry, ucięli mu palce, a na końcu wbili na pal. No bo byli całkowicie przekonani, jeszcze kiedy on krzyczał, kiedy walczył z tym wszystkim, mówił, no my też bardzo cierpimy, no ale wiemy, że my tutaj popełniamy grzech śmiertelny, ale dzięki temu ty, nasz drogi ojcze misjonarzu, spotkasz się ze Stwórcą i zasiądziesz po jego prawicy dokładnie tak, jak nam opowiadałeś.
0: I zginął ten Tichy? Bo ten Tichy to jest jakiś taki bohater, który się wielokrotnie u Lema pojawia, nie?
2: Nie, no, nie, nie, to nie był Tichy, to był...

0: To był misjonarz,
1: Aha, misjonarz.
0: to
1: Myślałem,
0: był
1: że ten
0: misjonarz,
1: Tichy.
0: którego, którego, o którym historię Tichy słyszał.
1: Aha, bo myślałem, że to samego tego Tichego. No.
2: Jak opowiadać historię, która jest tylko i wyłącznie ziemska dla ludzi na innej planecie? No, dla mnie to jest troszkę chore.
1: A słuchajcie, tak zmienię temat na chwilkę. Wyobraźcie sobie, że kupiłem sobie ostatnio na Steamie grę, ale to taki pornol po prostu. Taka gra, gdzie RPG, która jest pornolem jednocześnie. Wszyscy tam ze wszystkimi się ruchają. Jest taki jakiś świat po prostu, gdzie wszyscy chodzą pół nadzy, z fujarami na wierzchu. Wyobraźcie sobie, że takie gry robią teraz. Ja ją kupiłem właściwie tak z ciekawości, bo się zastanowiłem, czy sam takiej gry nie zrobić kiedyś, ponieważ to nie jest takie trudne znowu, bo te gry są trochę gorszej jakości, ale jakość idzie w górę, tak jakby ten rynek się otwiera. Jest coraz więcej gier, które nie są już krapami, tylko są całkiem przyzwoite, całkiem dopracowane, a jednocześnie są to po prostu pornole.
2: Dobrze, mówiłeś, przyzwoite w cudzysłowie.
1: Przyzwoite w cudzysłowie oczywiście, no bo one są niesamowicie nieprzyzwoite wręcz. Tam właściwie chodzi się też po podziemiach, wypełniasz jakieś questy, zbierasz broń, tylko że ruchanie jest na lewo i prawo cały czas. W ogóle jak bohaterkę sobie zrobiłem, to ona na golasa biega, może sobie biegać. Jak ma jakąś zbroję, to wiecie, to tam jakiś tam stanik kolczy na sutki same i paseczek przez tyłek przechodzący, nie? To taka zbroja. I taka gra, wyobraźcie sobie.
2: Mało tego jest w internecie, jest mnóstwo.
1: Dużo
2: jest
1: takich gier, tak.
2: No. Jakieś gry, chcesz w anime wejść, masz wszystko, wiesz, masz kutasa, który masz, jak dąb, który wbija się w kobietę, aż po gardło. I zarazem jakieś diabły cię ruchają. To wszystko można. Wszystko jest teraz widoczne. Ja pierdolę.
1: Gra się nazywa Carnal Instinct. Zobaczcie sobie na screeny, to powiedzą. Tam można zostać nawet wyruchanym przez centaura na przykład.
2: W 3D jest wszystko możliwe, rozumiesz?
1: Jakoś tak zabawne te gry robią teraz.
2: Pamiętasz, był taki okres czasu, że wiesz, ludzie, wiesz, mówili, dzwonili gdzieś tam, ja jestem 2D, coś tak było, jakieś, nie wiem, 8-10 lat temu było 2D, nie 3D, ale 2D.
1: I właściwie to żałowałem trochę, bo pograłem chwilę w tą grę i już mi się nie chce, a ona dosyć droga jest i tak czuję, że zmarnowałem te pieniądze, wyrzuciłem w błoto, bo dorzuciłbym drugie tyle i miałbym, kurwa, Diablo ten, dwójkę i tak żałuję, że tą grę kupiłem strasznie. Może chce coś odkupić. Słuchajcie, świetna gra, takie egipskie klimaty, bo tam jakieś chodzą takie stwory, anubisowate takie, można się ruchać, fajna, chce ktoś, za 5 dych mogę sprzedać, no.
0: A to nie ma tam czegoś, nie wiem, jakiegoś tam zwrotu na Steam, czy coś takiego, że jeżeli za dużo w grę nie pograłeś, nie znam się, nie korzystam ze Steama za bardzo.
1: No już za późno, ale... właśnie, już za późno.
0: Czyli jednak chusteczki poszły w ruch.
1: Tam jak się gra dłużej chyba niż 2 godziny, czy coś takiego, to już nie chcą, bo chciałem kiedyś coś zwrócić, to powiedzieli, że już tam dłużej niż ileś tam godzin. Kurde, no żałuję strasznie, że tą grę kupiłem, bo w sumie a jest na peceta ta gra o kocie, co
0: tak,
1: kotem?
0: Tak, właśnie chciałem dzisiaj o niej porozmawiać, ale wyjechałeś z Rubensteinem, więc...
1: Kurde, a powiedz, no bo wszyscy się zachwycają i mówią, że rewelka, nie?
0: No bo to jest rewelka. Stray. Przede wszystkim jest to największe otwarcie parasola w dupie w historii studia Annapurna, która skupia się właśnie na takich małych studiach. Ta gra powstawała przez 7 lat i jej pomysłodawcami była dwójka programistów, która wyszła z Ubisoftu. i postanowili zrobić swoje własne Blue 12 Studio. Całość się oczywiście rozwinęła, kiedy się w ogóle pojawił hype, kiedy właśnie wydawca się pojawił, kiedy też Sony bardzo dużo zrobiło z uwagi na to, że jest to gra, tak powiedzmy, PlayStation-centryczna, z uwagi też na możliwości pada, na możliwości konsoli i tak jak oglądałem sobie pewne takie analizy graficzne, w jaki sposób to działa na PlayStationach, jak to działa na PC-tach, no to na PC-cie, jeżeli masz kartę graficzną, która jest droższa od PlayStation 5, to będzie wyglądało prawie tak dobrze jak na PlayStation 5. W każdym razie Stray jest grą bardzo krótką, a przy tym też bardzo tanią, indykiem roku można powiedzieć. Jak wspominałem, jest to największe w historii otwarcie Annapurna, gdzie podczas tam pierwszych dwóch dni sprzedali na samym Steamie, zarobili więcej niż w całej swojej historii, a trochę na wszystkich grach razem wziętych. Historia opowiada o kocie. Kocie, wcielamy się w kota i patrzymy z jego perspektywy, gdzie kiedy wchodzimy do takiego miasta zasiedlonego przez roboty, gdzie ta mapa może nam się wydawać z perspektywy człowieka, byłaby ona stosunkowo mała, to z perspektywy kota ona jest zupełnie inna. Tutaj możesz wskoczyć gdzieś tam na klimatyzator, gdzieś tam na balkon komuś wejść, gdzieś tam komuś podrapać drzwi, tutaj wskoczyć przez okno, popatrzeć, pomiałczeć, gdzieś tam wiesz, przewrócić stos z książkami. Wszystkie jakieś, nie wiem, butelki, które po drodze się pojawiają, możesz zrzucić, jakieś wiadra z farbą, też tam trącisz łapką, możesz zrzucić ze względu na to, że gra jest, ma cię wcielić w kota. Masz się poczuć kotem, masz spojrzeć na świat z kociej perspektywy, a oprócz tego mamy naprawdę niesamowicie dopracowane wizualsy, mamy bardzo dobrze przygotowane te wszystkie detale, jeżeli chodzi o kształty i tekstury, z uwagi na to, że kiedy patrzymy tymi małymi kocimi oczkami, no to jest z widoku trzeciej osoby, czy może z widoku trzeciego kota powinienem bardziej bym powiedzieć, to jednak wiesz, jednak na takim poziomie, kiedy masz dużo węższą skalę widoku przed sobą, no to musisz zwrócić uwagę, żeby te tekstury się nie nakładały za bardzo, żeby nie było widać tych powtórzeń. Sama mechanika jest naprawdę fenomenalna z uwagi na to, że zarówno mamy takie powolne okresy eksploracji, jak i bardzo szybkie fragmenty walcz albo uciekaj. Rozwiązywanie różnych zagadek, ale to też wszystko z kociej perspektywy. W jaki sposób chcesz się włamać do sklepu? No wskocz do pudełka i poczekaj, aż ktoś wniesie to pudełko do tego sklepu, tak? Jak stamtąd uciec? No przez taki mały lufcik, gdzie nigdy by się nie zmieścił, tylko i wyłącznie kot. A wisienką na torcie jest muzyka zrobiona przez człowieka, którego nazwiska nie będę w stanie wymówić, ponieważ jest prawdopodobnie Francuzem, a która bardzo uzupełnia ten taki dystopijny, cyberpunkowy klimat. Także polecam w opór. Jako kociarz dałbym 10 na 10, no ale daję uczciwe 9 na 10 jako nie kociarz. Gra jest krótka, sam zrobiłem ją, sam przeszedłem główny wątek w 6 godzin, ale ona też zachęca do z jednej strony eksplorowania, poznania tam się z tymi wszystkimi robotami, popatrzenia sobie na te wszystkie ściany, detale, które tu i ówdzie się pojawiają, a również ta gra bardzo zachęca do speedruna, bo co może być przyjemniejszego niż gonienie takim kotem po prostu na pełnej kurwie, żeby być takim, wiesz, takim niezauważalnym, że Snake z tego, z Metal Gear Solid, przy tym to jest, wiesz, on się może schować.
2: Myślałem, żebyś gonił Jerry.
1: A ile kosztuje ta gra potrzeba, znaczy Kotkiewicz?
0: Na PC to nie wiem, no musiałbyś to sprawdzić. No, nie. Aha, wiem.
1: Dobra, to się sprawdzę, ale mówisz, że nie jest bardzo droga, tak?
0: No, na pewno nie jest to, produkcja AAA. Nie wiem, to chyba... Nie wiem, no sprawdzę.
1: Panie Mates Black, umówiliśmy się, że następnym razem se pogadamy. Nie wiem, jak się dostałeś na antenę w ogóle, bo jakoś tu wszedłeś tylnymi drzwiami chyba. Skype cię sam odebrał. Słuchaj, pogadajmy następnym razem. Jesteś już dzisiaj pod wpływem. Nie będzie rozmowy z tego. No i poszedł se, to dobrze. Dobra, Furia, to ciebie też będę żegnał. Już jesteś długo dosyć tutaj, także tak więc robimy rotację na antenie.
2: Mimochodem polecę coś, okej?
1: Dawaj, no.
2: Serdecznie polecam ludziom, którzy lubują się w filozofii. Polecam Cycerona. Cyceron, rozmowy tuskulańskie. To są sfery na temat duszy ludzkiej. Są pewne rozważania, czym jest, skąd się wzięła, jak istnieje. Naprawdę warto poczytać.

Spojrzałem wczoraj w łysy łeb księżyca i spać poszłem. A gdy spałem, przyszła mnie wizja. Chłop z chłopem się pogodził, baba z babą, wilk ze owcą w zgodzie żyli. Koza podała racicę na zgodę, a kot się łapo przeżegnał. Lewo, tylną łapo. I we gwiazdach ujrzałem, że ta harmonia, ta równowaga zapanuje po moim pieprzonym trupie.

Niech was nie zwiodą słodkie kotki na dzisiejszej miniaturce, bo użyłem jej ich tylko i wyłącznie po to, żeby zwabić was do mojego gniazda żmij, jaką jest czwartkowa audycja. Jak zwykle to bywa w czwarteczki o 21:00, kłaniam się ja, czyli Bonifacy Zapiecek, i dzisiaj w formie luźnogatkowej się z wami spotykam, ale dzisiaj, kurde, no bo nie będę nadużywał pojęcia filozofia, bardziej nazwijmy to, pieprzenie głupot, Coś koło tego, ale tak bardziej filozoficznie chciałem się zastanowić i pogadać z wami odnośnie równowagi, odnośnie tego, czym jest równowaga, czym jest harmonia, czy tak naprawdę mamy się czym jarać, co w sumie już prawie zdradziłem cały klub mojej dzisiejszej pogadarki, ale myślę, że też tutaj obserwując wasze reakcje na YouTube'owym czaciku, gdzieś, nie, Discorda sobie nie będę otwierał, bo zaraz mi się wszystko zacznie wieszać, tym bardziej, że mam całe mnóstwo zakładek przygotowanych na dzisiaj i pewnie połowy nawet zapomnę użyć, ale gdzieś tam w opisie audycji macie kilka fajnych linków. Jest to oczywiście link do naszego Discorda, no, do naszego zbrojnego szamba. Ej, to jest naprawdę piękne, co się w ostatnich dniach dzieje, że nawet o szambo można mieć pretensje, ale... Ale o tym też dzisiaj będzie, bo tak sobie pomyślałem. Trochę się zacznę oczywiście w dalszym ciągu rozwijać. Link do donajcików, a także kontakt Skype, Nocny Radio, jeżeli ktoś by miał ochotę na to, żeby się dołączyć do mojej dzisiejszej pogadanki, na którą, no może tak powiedzmy trochę punktowo jestem przygotowany, ale też nie chcę robić z tego jakiegoś takiego nauczania, tak jak robiłem w zeszłym tygodniu, mówiąc o brain hackingu i o biohackerach. Bardziej właśnie tak się i to autorefleksyjnie, i tak też egzorefleksyjnie, nie wiem, czy takie słowo istnieje, jak coś, to pamiętajcie, że ja pierwszy je wymyśliłem, żeby zastanowić się i na chwilkę zatrzymać ze względu na to, że ktoś tam, jakieś dziwne stworzenia gdzieś na górze w ostatnim czasie mnie lubią, ale w ogóle zacznijmy od bardzo konkretnych rzeczy. Jeszcze na sam początek mały taki krótki disclaimer, żebyście mnie potem nie pałowali w komentarzach, chociaż i tak wiem, że będziecie mój ukochany fanclub, który zawsze musi jakąś szpilę wrzucić. Dawajcie, karmię się waszym gniewem, dawajcie, karmię się waszą złością. Jestem silniejszy niż kiedykolwiek. No, może trochę przesadzam. Ale jest naprawdę fajnie. A że dzisiaj będę rozmawiał też trochę i o filozofii, i o starożytnych filozofach, chciałem powiedzieć kosmitach, takie wiecie, takie mówienie parami czy pewnymi związkami frazeologicznymi. Ma to do siebie, że czasami wymsknie się pierwsze skojarzenie. Będę rozmawiał o różnych rzeczach, ale nie będę się skupiał ani na imionach i nazwiskach i epokach, więc jak coś to przyjmijmy, że jestem tutaj emanacją filozofii Halibuta z Filetu, wielkiego greckiego filozofa nieznanego. Przeczytałem jego dzieła jako pierwszy człowiek poza całym światem, poza całym internetem trafiłem właśnie na zapiski Fileta z Halibutu, czy Halibuta z Filetu? Już musiałbym zobaczyć. W każdym razie został złowiony w kontrolowanych przez MSC łowiskach, a dokument Netflixowy Seaspiracy to szuria, tak? To kiedyś wam wytłumaczę, jeżeli sami nie załapaliście. A że na głupich pewnie nie trafiło, tym bardziej, że znamy się nie od dzisiaj, to pewnie sami już to skąsaliście. No ogólnie Netflix nie jest szczególnie dobrym źródłem, jeżeli chodzi o produkcje dokumentalne, ale to będzie za sobie.

0: zasługiwało na jakiegoś spoilera, mryk, mryk, Floki, może coś, może ktoś, może coś, no tak tylko rzucam sobie, tak sobie tylko rzucam w przestrzeń, bo też jakiś czas temu strasznie zafascynowany tym, że pojawił się serial dokumentalny Netflixa o samurajach, a byłem w trakcie gry Ghost of Tsushima. I matko bosko kochana, jak zacząłem właśnie szukać akuratności historycznej tego serialu Netflixa. O matko bosko kochana, to nie powinno było nawet powstać, bo nazywanie, to znaczy tak, można to oczywiście przedstawić jakąś historię, tak, i powiedzieć, że to jest serial fabularny, tam oparty luźno na pewnych faktach, czy zrobić z tego gierkę i wszystko jest ładnie, pięknie, ale jeżeli nazywamy to dokumentem, to wtedy powinno być trochę posmarowane historycznie i źródłowo tego zabrakło, ale już mniejsza o to, nie będę się aż tak rozkręcał. Jakość audio jest lepsza, nadajesz przez MacGyvera, tak? Dokładnie tak. W nocnym radio ogłosiliśmy tydzień Gambola, wobec czego moc magrawów zwiększa się. Nie wiem, być może miałem coś nie w porządku ustawione wcześniej, bo tutaj... A wiem, co się stało. Zalałem sobie herbatą tutaj taką swoją klawiaturkę, która mi kontroluje i być może jakieś potencjometry mi zaczęły mniej skrzypieć albo coś w tym stylu, bo niestety popsułem, no ale cóż. Wodą to jeszcze bym uratował, bo tak to... No ważne, że podki działają, ważne, że pady działają, także nie będzie całkiem źle. A dlaczego równowaga, słuchajcie? No kurczę, dlatego, że to jest całkiem niezła... a może to jest jakaś taka historia nieakademicka, lepsza, co? Nie wiesz tego, może u kogoś działa. No tutaj będziemy sobie tak, myślę, że trochę sobie dzisiaj na magrawach polatamy zdecydowanie, bo czas po prostu najwyższy. Drażni mnie, ilekroć ten temat wraca. No i być może właśnie od tego powinienem zacząć, bo referencji będzie dość sporo konkretnych. Myślę, że tutaj jako moi wierni słuchacze, moi wierni widzowie w nasze wieczory czwartkowe. Wszyscy jesteście na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami. Gumball się wziął za obalanie Shuri, ale słuchajcie, to nie wolno, nie? To nie wolno, bo mamy wielu ludzi, którzy w to wierzą i nie wolno, jeżeli ktoś w coś wierzy, to nawet jeżeli to jest nieprawda, to nie wolno mówić, że to jest nieprawda. Poza tym Kościół to oszustwa, Boga nie ma i to jest tylko instytucja stworzona, żeby kontrolować ludzi i wyciągać od nich pieniądze. Jeżeli są jacyś katolicy, to przekonwertujcie się. Nigdy nie jest za późno. O, sam Mehran Keshe się oczywiście na czacie pojawił, no ale właśnie, tak jeszcze tutaj wracając przez chwilkę do równowagi, tak sam trochę retrospektywnie dzisiaj będę mówił. Oczywiście wiem, czego się będę mógł spodziewać, bo ilekroć coś powiem bardziej osobistego, to potem właśnie wybija szamba, potem wielkie jest zaskoczenie, że ktoś próbuje handlować szambiarkami na terenie nocnego radia, no ale zapraszam, myślę, że powinniśmy wręcz galerię największych szambiarek gdzieś sobie wybudować w bocznym jakimś składziku koło wielkiej siedziby nocnego radia przy ulicy Jana Pawła II. 2000, numer 21 przez 37. No właśnie, tak, klucze wokół tego tematu równowagi, dlatego, że mimo, że sobie coś tam poczytałem i to nawet było trochę więcej niż 15 minut przed audycją, to równowaga jest pojęciem pierwotnym, które intuicyjnie rozumiemy, ale które tak, kurde, żeby je złapać i spróbować zdefiniować, jest to ogromnie ciężko. Jeżeli sobie spojrzymy na najbardziej prostą stronę na Wikipedii, no to mamy zmysł równowagi, dzięki czemu się na ten głupi ryj nie wywalimy. Równowagę biocenotyczną, czyli samoregulację ekologiczną, homeostazę, czyli takie optymalne działanie organizmu żywego. Równowaga kwasowo-zasadowa i tak dalej, równowaga mechaniczna, tak, termodynamiczna, czyli cieplna, mechaniczna i chemiczna zarazem. Mnóstwo różnych równowag, w tym równowaga ekonomiczna, rynkowa i wszystkie możliwe równowagi, jakie tylko istnieją na całym świecie. Ale ponieważ Wikipedia zawodzi, to słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec świata. Jeszcze, podkreślam bardzo wyraźnie, bo zawsze istnieje coś takiego jak słownik języka polskiego i za to dziękuję moim rodzicom, że zamiast tłumaczyć mi jakieś słowa, których nie rozumiałem, zawsze odsyłali mnie albo do słownika języka polskiego, albo do słownika wyrazów obcych, bo gdyby mi sprzedali jakąś głupotę, to do dzisiaj bym pewnie to powtarzał i ciężko byłoby mi się z tego wyleczyć, więc tak, spoko, za to ich wtedy bardzo nie lubiłem, że musiałem sam szukać, nawet nie wiedząc do końca, jak dane zasłyszane słowo się pisze, ale odwołałem się właśnie do pięknego słownika języka polskiego. Równowaga, czyli stan układu, w którym działające na niego siły wzajemnie się znoszą i układ jest w spoczynku. Okej? Spoko. Fajnie. Zostawmy sobie przez chwilkę gdzieś z tyłu głowy tę myśl. Jeszcze zobaczę, tak? Włączyłem Skype'a. Dobrze, włączyłem Skype'a. Zostawmy sobie przez chwilkę ten spoczynek jako pewna konsekwencja, pewna nierozerwalna cecha, właściwość materii, czy właściwość czegokolwiek, która nieodzownie zawsze będzie musiała, będzie musiała towarzyszyć równowadze. Hej wszystkim, Gandalf pozdrawia. Widziałeś film nielubianego przez ciebie Franca Zalewskiego i matematyce szesnastkowej oraz liczbie pierwszej? Warto odwrócić od uprzedzenia i zobaczyć? O Bożeż ty mój, serio? Franc Zalewski, zapraszam na kanał Spartgazma o tej tablicy matematyce szesnastkowej. To nie jest nawet matematyka szesnastkowa, tylko system zapisu liczb szesnastkowy, tak? To tak jak, nie wiem, alfabet albo coś zupełnie innego, także... Jest tyle materiałów na całym świecie, z których można się czegoś nauczyć. Nie rozumiem, dlaczego miałbym poświęcać jakąkolwiek sekundę więcej, żeby z uwagą oglądać materiały kogoś, kto jest chronicznym kłamcą, który jest uzależniony od tego, żeby wciskać kit ludziom, który na tym z tego żyje, który na tym zarabia. Więc no niestety nie. Już z tego wyrosłem, przeczytałem Ukryte Terapie, obie części, naoglądałem się Franca, naoglądałem się Zięby, teraz od czasu do czasu włączam sobie jakieś nagrania szurów tylko i wyłącznie po to, żeby mi coś gadało w tle, jeżeli gram sobie w gierkę i nic ciekawszego akurat w tym momencie nie ma. Coś na zasadzie oglądania kabaretów czy jakiejś innej perwersji intelektualnej. No właśnie, parę miesięcy temu przy ostatnim okrążeniu dramy około nocno-radiowej tak sobie założyłem, że kurde, no trochę za dużo i trochę za bardzo emocjonalnie się zaangażowałem. Zresztą to też tak mam, że mam swoje tam jakieś wzloty i upadki. Każdy ma oczywiście w momencie, kiedy mi się taki wzlot lub upadek... Jeżeli wzlot mi się dzieje, to wszyscy myślą, że jestem naćpany. No może nie wszyscy, tak? A jeżeli dzieje mi się upadek, to jestem aktorem. Spoko, mogę z tym żyć. To nie... To dobrze, bardzo fajnie się dowiedzieć czegoś o sobie samym. Szczególnie takich rzeczy, z których się nawet sprawy nie zdawało. Dobrze, strasznie lubię właśnie wszelkiego rodzaju opinie. Szamboba, czapki z głów. Więc kontynuując, obiecałem sobie, że będę trzymał się dość tak, nie będę się aż tak bardzo angażował emocjonalnie, tym bardziej, że też bardziej się chciałem skupić na sobie, gdzieś właśnie te emocje gdzieś zainwestować w sensowniejszym kierunku, no bo nie oszukujmy się, to radyjko będzie istniało bez względu na to, czy się wkurwię, czy będę spokojny, czy będę uśmiechnięty, czy będę smutny, tak? I nawet jeżeli mnie by tu zabrakło, to pewnie nawet jeżeli by Krawca zabrakło i wszystkich nadających, to myślę, że już nasza społeczność jest mniej więcej na tyle rozwinięta, że sama założy sektę i zacznie budować posągi swoich radiowców i składać w im jakieś donaty. Wiecie, tam na dole, nie? Więc założyłem sobie, że może nie powinienem się angażować i całkiem, kurde, dobrze mi szło. Całkiem dobrze mi szło i nawet do tego stopnia, że pomijając jakieś tam gorsze właśnie chwile zaburzenia mojej emocjonalnej równowagi, jest to na swój sposób zabawne i jestem w stanie podejść do, czy to, no nie nazwałbym tego krytyką, bardziej takiego pałowanka, które nie jest nikomu do niczego potrzebne, jest tylko i wyłącznie jakąś, nie wiem, być może próbą prowokacji, czy czegoś w tym stylu, no ale widzę, że też się znudziło wszystkim pozostałym stronom i są ludzie, którzy nie są w stanie beze mnie żyć, co się naczytałem, komentarzy, czego jestem symbolem, ile ile razy ostatnio, kurde, coraz częściej słyszę pewne ciekawe rzeczy, że ktoś, kto dawno temu miał się ode mnie odpierdolić, jednak... Jednak zaczepia, jednak gryzie, także pozdroenki. Zauważam, bardzo doceniam. I se tak myślę, ostatnio słucham doktor Franz, o czym teraz gadam mniej więcej, w sumie to nie wiem, ciągle o tym samym, spoko. Więc tak powiem szczerze, że sobie ostatnio słuchałem drugiej gaudycji Gambola, w której reagował sobie na pewne szurskie, dziwne materiały. No i nagle się okazało, że kiedy pojawił się temat technologii kasze, to się zrobiło, kurde, smutno. Gdzieś na bok poszła ta cała zabawa, gdzieś na bok poszła, nie wiem, no może jakiś taki cel audycji, tak? No to oczywiście każdy jest panem na swoim podwórku, tak? Co najwyżej, no nikt się nie wpieprza, tak? To prowadzący ma ostatnie słowo, to prowadzący może kogoś wyciszyć, może kogoś rozłączyć, może nawet nie odbierać, to jest jego wybór. No a poszło to w jakimś dziwnym kierunku, widocznie Gamble tak chciał, więc nie będę tutaj, nie chcę tutaj tego oceniać. Natomiast no właśnie znowu się pojawiło coś, co mnie cholernie zmroziło, że są tutaj pewne osoby, których to zaboli. Więc nie wolno mówić złych rzeczy. A jeżeli chwilę potem, a jeżeli słucha nas jakiś na przykład technik pracujący przy respiratorach, który po 24-godzinnym dyżurze wraca do domu, chce sobie posłuchać wesołego radyjka i słyszy, że respiratory rozrywają ludziom płuca. Naprawdę, jeżeli ktoś nie potrafi odróżnić respiratora od instrybutora, zawsze taka opcja, nie mieć opinii, wycofać się, milczeć, zajebista sprawa, słuchajcie, polecam nie mówić rzeczy, nie opowiadać o rzeczach, które no mimo wszystko istnieją, to taka podstawowa różnica między szurią a rzeczywistością. Można zwyczajnie nie mieć zdania i powiedzieć, no, ja nie wiem jak działa to urządzenie. No właśnie, więc wydawało mi się, że pomoże mi, może nie wiem, tak wrócić, czy zapanować trochę, wrócić do takiego stanu równowagi, tudzież harmonii. I zastanawiając się jeszcze wtedy tak może nie do końca świadomie nad samym kontekstem równowagi, oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to yin yang, tak, czy cztery żywioły, dajmy na to, tak? Woda versus ogień, powietrze versus ziemia, kobieta i mężczyzna, ziemia i księżyc, wschód i zachód, minus i plus. Tyle mamy rzeczy, o sprzeczności, którymi sobie na co dzień operujemy, ale jeżeli im się bardziej przyjrzeć, to kurde, to wygląda trochę inaczej. Ponieważ równowaga, i tutaj może od razu sobie tak przejdę do takiego, nazwijmy to, rdzenia. Równowaga jako taka jest tak naprawdę śmiercią cieplną, jest osiągnięciem zerowej temperatury rozsypany na atomy, na cały wszechświat. To jest jedyny sposób, żeby taką równowagę osiągnąć. Co więcej, samo to, że żyjesz, samo to, że oddychasz, to już jest zaburzenie równowagi. To, że jesz, nie wiem, czy tam rośliny, czy zwierzęta, nie ma to znaczenia. Jest to znowu zaburzenie równowagi. Twoje życie i życie każdego człowieka, życie każdej żywej istoty jest już zaburzeniem jakiejś takiej naturalnej, można powiedzieć, równowagi. Bez naszej flory bakteryjnej nie osiągnęlibyśmy tej równowagi, jaką teraz znamy.
1: 100 szatan coinów równa się 1 magrat zagniewa na twarz z rogami.
0: Nie jest właśnie równowaga, może inaczej. To są w dalszym ciągu siły, które się znoszą, walczą. Dzięki szatanie, przybądź szatanie i zrób mi śniadanie. Szatan coinów, 100 szatan coinów, 1 magraw, dzięki wielkie. Zostanie przeznaczone na największe osiągnięcia technologii kasze. Strasznie się z tego cieszę. A tutaj Gumball dzwonił, a nie zauważyłem, albo jestem głupi i wyciszyłem sobie powiadomienia. Także odzwaniamy już do Gumballka naszego. Tak, tutaj sobie jeszcze tylko muszę kliknąć, bo zrobiłem coś niesamowicie głupiego i teraz powinno nam wszystko zadziałać. Czołem, Gumball.
2: Cześć, coś dzwoniłem chyba na audycji, w ogóle nie odbierał ci Skype, nie wiem w sumie.
0: Wiesz co, bo miałem w systemie powiadomienia wyłączone i podejrzewam, że dlatego odwróciło.
2: Aha, rozumiem. No, chciałem tutaj tak powiedzieć, bo tak wróciłem z papieroska, nie no żartuję, wróciłem i tak słyszę, że coś mówisz na temat mnie i tego, że nie rozłączyłem. Nie do końca wiem, co tam było, ale obstawiam, że chodzi ci o to, że krawiec zaczął tam, prawda, bronić tego, trochę na mnie nachodzić, ale szczerze... Chciałam mu się dać wypowiedzieć, może trochę za długo trzymam tych ludzi, jeszcze nie wyuczyłem się jak dobrze, jak długo w sumie jest dobrze trzymać ludzi na antenie, a co do tego, co krawiec powiedział, ja raczej neutralnie do tego podchodzę. Może to brzmieć, że ja tam podchodzę w jakąś rzecz albo na przykład, że krawca potwierdzam, albo potwierdzam tych, co mówią o Magrawie, albo tych, co tam nie. Nie, ja raczej neutralnie staram się wysłuchać i tak dać moje opinie. Mhm. Ale ogólnie też innych wysłuchać, dlatego krawiec był i Zenek, nie? No bo to raczej takie dobre opozycje są. Mhm.
0: A znaczy tak, nie chodziło mi o to, że uważam, że powinieneś go rozłączyć, czy tutaj wiesz, czy tutaj przerwać, tylko zaznaczałem, że każdy ma pewną swoją taką autonomię. I sam po prostu znudzony, tak szczerze mówiąc, bo to jest kolejne okrążenie wokół tego samego tematu, te same argumenty, to samo takie, wiesz, przerzucanie gorącego kartofla, że sobie wyciszyłem na chwilę, tak słucham, ej, dobra, to znowu, nie? I to tak samo jak sobie, nie wiem, włączysz jakiegoś tam Kloda czy Gabrysia, tak? To też masz, wiesz, tak ciągle w kółko to samo, więc można kocia kwiku dostać, a to nie znaczy, że wiesz, że to nie znaczy, że powinieneś to zrobić, czy ja, że ja oczekiwałem od ciebie, że powinieneś, tylko odwoływałem się do tego, że fajnie, że wiesz, że każdy ma swój sposób prowadzenia, każdy ma tutaj całkowitą autonomię, no i każdy sobie po swojemu w ten sposób działa.
2: Dla ciebie to jest repetytywne, a ja ci przypominam, że ja niestety jestem dosyć nowy i to, co dla was jest stare, dla mnie jest nowe i ja o tym Magrawie dosłownie dowiedziałem się w momencie tej audycji. Wcześniej coś słyszałem o tym Deparchatorze, coś tam o Kesze, tak jak w tej pierwszej audycji, mm-hmm. takiej można powiedzieć testowej, coś tam widziałem, ale tak naprawdę tym Magrawie dowiedziałem się w tej drugiej audycji, której robiłem już takie bardziej dokładne debankowanie. A dlatego trochę też posłuchałem krawca i innych osób, bo po prostu chciałbym wiedzieć. Jestem z natury ciekawski. Ja po prostu lubię wiedzieć.
0: Jasne. Tutaj absolutnie jak najbardziej tak. Także wiesz, także też tutaj mam swoją perspektywę, gdzie tutaj krawiec, który zrobił co najmniej dwie audycje poświęcone temu, jakie to jest szkalowanie, jakie to wściekłe ataki i tak dalej. Teraz w 22 minucie audycji... wyluzujcie trochę. A? Fajnie tak, jak z druga strona zaburza tę równowagę? A, no, ja się dopiero rozkręcam.
2: No i fajnie, że robisz to, bo powiem tak, ty jesteś taki, jak to się mówi, chaos naukowy, a krawiec to jest chaos ogólny. Taki, że zbiera wszystko. A Zenek na przykład to jest taki jeszcze w ogóle inny chaos. Wszyscy tutaj mają jakiś chaos tak naprawdę. Nie wiem, czy jest osoba, która jest prawa, jak to się mówi, albo
0: neutralna. Zenek to jest jakiś chaotic evil naprawdę. Tak. Osobna kwestia, no ale wszyscy kochamy się na swój sposób, naszą ciężką, męską, podkreślam, męską miłością.
2: Tak. I mi się to podoba. Ja naprawdę lubię twoje audycje. Powiem szczerze, czasem aż mi się tak fajnie robi, że mam ochotę pójść do łóżka i sobie tak nalać mleczka i sobie pójść, tak wiesz, już się wyluzować, spać. A czasem powiem ci, robisz takie audycje, że kurde, no aż chce się słuchać, ale obie te formy nie są złe, bo ja też lubię takie wyluzowane audycje, kiedy wiesz, host jest wolny, taki po prostu można wyluzować się przy tej audycji. W takim sensie, że wiesz, że taki zen cię przechodzi, a czasem potrafisz włączyć, tak jak mówię, przy tych wszystkich bezlitości. Jak słuchałem o tym, to było ostatnie chyba, o tej osobie, co tam...
0: Edgin?
2: Kurczę.
0: Ten skurofil.
2: Tak. Ten, co był taki niby, że fajny, w porządku, że taki trochę idiota. No a to właśnie fajna audycja była i mi się naprawdę tego fajnie słuchało. kurczę, wciągnęłem się i tak myślę, jak już skończyłeś, to tak mówię, kurde, posłuchałbym jeszcze.
0: No to jest właśnie to, że też lubię zostawiać niedosyt. No i też mam, powiedzmy, wyrobiony swój styl i wiesz, i nie podchodzę na zasadzie kopii. Kiedyś tak robiłem, nie, że gdzieś się wzorowałem, gdzieś tam na czymś, ale wydaje mi się, że już dostatecznie długo w tym siedzę, żeby zwyczajnie czuć się samemu pewnie z tym, co mi leży na wątrobie języku i tak dalej. Więc no fajnie, cieszę się, że to się podoba. Także przyjemnie, ale widzisz, no tutaj małe, drobne wrzucenie drobnego kamyczka. No właśnie, wracając do tematu równowagi, bo tutaj skoro zadzwoniłeś, to pozwolę sobie cię trochę za język pociągnąć. Zauważ, co się dzieje od samego początku audycji, tak? Trochę zaburzyłem równowagę, trochę dorzuciłem do niej energii, tak? Tutaj już się pojawiła, na czaciku już jest jakaś taka pewna wibracja. Tutaj niektórzy skręcają w lewo, drudzy skręcają w prawo. Zaczyna coś trzeć, zaczyna być dużo większa energia, mimo że równowaga jest zaburzona, no to w dalszym ciągu jest to pewien taniec, pewna swego rodzaju harmonia, tak? Jeszcze jest ciekawie, jestem ciekaw, jak dalej to wyjdzie i czy ten eksperyment czasami zaraz nóg nie dostanie i nie zacznie żyć swoim życiem, na co mam ogromną nadzieję, aczkolwiek tak znowu też walczą we mnie dwa wilki, jeden chciałby spokoju, a drugi się spokojem znudził, ale to też mi dało do myślenia, tak? Że kiedy ostatni raz miałem meltdown na antenie, to zaraz właśnie się pojawiły komentarze, że brzmię jak aktor, bo nagle nie brzmię tak jak na co dzień, bo nagle się przestałem uśmiechać, bo nagle zacząłem rzucać kurwami bardziej emocjonalnie, a nie w dowcipach, tak? I to już nie działa, tak? To nie, bo jednak szablon typka, którego może tam paręset godzin przesłuchaliście, nagle to nie pasuje do tego szablonu i o Boże, jak to możliwe?
2: Oj, znam to. Szczególnie to wchodzi w momencie, kiedy już masz dość czegoś i po prostu chcesz odpocząć od tego. Tak jak ja miałem z filmami. Robiłem je w pewien sposób i robiłem je w sposób taki dosyć kreatywny i w pewnym momencie, kiedy już miałem tego dosyć, to zacząłem je robić szablonowo, czyli zacząłem odbijać, jak to się mówi, już można jak powiedzieć w maszynie, kopię tego samego, tylko trochę zmodyfikowane. I rzeczywiście tam już więcej było takich standardowych rzeczy, takich powiedzmy typowo właśnie, jak to się mówi, już wytworzonych przez ciebie, czyli nic nowego tak naprawdę. I cholera, znam to.
3: Potrzeba może stać za tymi atakami.
1: Na pewno nie, Enki. 10 złotych. Masz pieniądze, żebyś upadł i sobie ten głupi ryj rozwalił.
2: Codzienność życia artystów. No sorry, ty, ja, krawiec, my jesteśmy tak naprawdę artystami, bo to, że ktoś nadaje, czy ktoś robi rysunki, czy ktoś robi memy, czy jakieś inne, to wszystko to jest w pewien sposób sztuka, bo ty robisz to z pewnej takiej własnej woli. Jasne. Często są pieniądze, często są różne rzeczy, ale w głębi tego to jest twoja decyzja, że chcesz to zrobić. Nie jesteś przymuszony niczym i to jest właśnie sztuka. I tym się sztuka właśnie niestety rządzi, że często się przepalamy. Ale te przepalania mija.
0: W międzyczasie wysłał donata, na pewno nie Enki, 10 zł, masz pieniądze, żebyś upadł i sobie ten głupi ryj rozwalił, a żebyś wiedział, że wezmę i niech ci te 10 zł na papierosy zabraknie. No tak, bo to jest to, o czym mówisz, to jest przede wszystkim odróżnienie rzemieślnictwa od sztuki, tak? Sam bardzo często wręcz muszę ćwiczyć, żeby się z programowania w ten sposób nie wypalić, żeby robić coś też i dla siebie, żeby zwyczajnie coś tam sobie ogarnąć, czy to na boku, żeby to nie było tylko takie właśnie rzemieślnicze klepanie kodu. Bo to jednak, wiesz, jeżeli będziesz robił raporty z użytkowników, nie wiem, wozów szambiarskich, tak, przez całe życie, no to jednak prędzej czy później ci to się znudzi. Także jak najbardziej tak. I to też jest trochę właśnie ta wręcz, no może nie hinduistyczna, ale nazwijmy ją tak zbiorczo, starożytna równowaga, czyli coś, co pozostaje w stanie spoczynku. Jest, istnieje, okej, jest stabilne, jest fajne, nie? Dajmy na to, daje pieniądze, jak to, jak ten przykład choćby z robieniem filmów. Super, zajebiście. Ale fajnie by było, żeby od czasu do czasu jakieś iskry poleciały.
2: A to sztuka się rządzi tym, bo dobra sztuka, znaczy sztuka sama w sobie może być czymkolwiek, ale dobra sztuka wzbudza emocje. Jeżeli ktoś zacznie ciebie wyzywać i mówić, że ty jesteś upierdolony robiąc to, możesz być pewny, że już stworzyłeś dobrą sztukę. Nawet jeśli myślisz, że jest zła, to ona jest świetna. Tylko z tego powodu, że wytwarza emocje jakieś. Oddziałuje na człowieka. Jasno, ona może być odczytywana przez tę osobę jako sztuka tam najgorszego sortu. Ale ona już sama w sobie jest dobra. Z tego tylko powodu, że wywołała coś u człowieka. Dała mu przemyślenie. I to przemyślenie, pomimo że twoja na przykład sztuka mogła być tragiczna, w sensie taki na przykład, nie wiem, coś związanego z panem z wąsikiem albo tam innymi rzeczami, dała mu do myślenia i może na przykład stworzyła go minimalnie lepszym człowiekiem albo dała mu jakiś, nie wiem, coś, o czym może pomyśleć. Nie zawsze jest tak, że złe emocje są złe, bo często one też nas budują.
0: No oczywiście, no po pierwsze na pewno nas uodparniają, tak, jest to obcowanie z jakąś sztuką turpistyczną, jest też swego rodzaju treningiem, wydaje mi się, przed sytuacją, w której faktycznie będziemy doznawali jakiegoś czy to wizualnego, czy emocjonalnego szoku i zwyczajnie będziemy mogli to sobie zmitygować, bo nam to się w pewien sposób skojarzy, być może nawet przez chwilkę da nam takie wrażenie, to moja oczywiście ogromna spekulacja, takie wrażenie, że ej, to jest tak jak tamten obraz z jak ten obrazek z Roten, nie? Tylko, że tak trochę bardziej na żywo, ale to jest mniej więcej to. Jakiś taki, taka mała, taki fajny punkt bezpieczeństwa. Natomiast właśnie, i tutaj też miałem jako kolejny punkt, ale skoro już do niego powoli skaczemy, w sumie już go sam trochę rozpocząłem podświadomie, to jest to, że w stanie takiego idealnego balansu, równowagi, stworzenie czegokolwiek jest niemożliwe. Bo jest to właśnie to odbijanie karty na zakładzie w fabryce azbestu. Żeby coś móc stworzyć, żeby, nie wiem, jakoś wzbogacić nasze życie, nauczyć się czegoś, albo dać sobie w mordę, znaczy się nie sobie, tylko sobie nawzajem, dajmy na to, albo nawet sobie, bo czemu nie? Fight Club się kłania. Jest właśnie pewną zmianą, która to jest punktem, można wręcz czasami powiedzieć, przełomowym w naszej historii. Coś się dzieje w naszym życiu i nagle te wszystkie zasady, które kiedyś tam miałeś ułożone, zmieniają się. I właśnie dlatego, że wyszedłeś spoza tego yin-yang, że pozwoliłeś sobie wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć, co jest dalej. No i tutaj jest pytanie, bo do tej równowagi jednak cały czas podświadomie wracamy. Jak sobie dzisiaj szukałem hasła harmonia, równowaga, to tyle jakiegoś takiego coachingowo pierdopsychologicznego pierdololo, co poczytałem, to naprawdę głowa mała. Parę tam cytatów sobie, parę cytatów później wyciągnę. Ale właśnie, że harmonia, równowaga są w pewien sposób tożsame i jak to jeszcze było? Zgoda. O właśnie, to słowo, które nie do końca mi się podobało, czyli zgoda.
2: Widzę, że ktoś jest debilem i mam na myśli tych, którzy wytwarzają te coachingowe rzeczy, ale to za chwilę, bo widzę, że psycho ci przyszedł, to tak. Ja mu dam głos.
0: Czołem, psycho.
4: Tak, dzień dobry wszystkim. Ja tylko chciałem zaznaczyć swoją obecność w tej audycji, bo to jest historyczna audycja, mam nadzieję. I chciałem tylko powiedzieć, że słucham tego z pewnym rozżenowaniem, ale pozdrawiam Gimbusa i pozdrawiam Robota 19.
0: dzięki wielkie, psycho. No i tutaj też kolejny przykład dorzucania do pieca.
4: Nie, to ja nie... Słuchaj, mordo, ja nie dorzucam do pieca, po prostu słucham sobie niektórych audycji i tak sobie myślę, czy ci ludzie są normalni? Nie, to jest nocne radio. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: Dzięki wielkie, do usłyszonka. Jak ci wszyscy ostatnio powtarzają? Dzwoń częściej, bo twoje telefony, no właśnie, są wspaniałe, akuratne i ogółem, no, lepiej być nie może. Dzięki wielkie, do usłyszonka. Halo?
2: Chyba pan...
4: No jeszcze, możesz mnie rozłączyć? Telefon, naprawdę.
0: Oczywiście, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Uwielbiam. Usuń z rozmowy. Pshh! jednego mniej.
2: Wystrzelony, tak. To ja dokończę tutaj, co miałem powiedzieć. Myślę, że jest błąd poznawczy w tych wszystkich ludziach, którzy tworzą te coachingi. Bo czym dla nich jest równowaga i balans? Jest dobrem. Czyli błąd z założenia. Dlaczego? Bo yin i yang to dobro i zło.
5: Potrzeba nie może stać za
2: tylko dobra w życiu.
5: Za tymi
2: musimy
5: atakami.
2: Mieć trochę negatywnych rzeczy. Taki balans. 5 złotych. Czyli musimy
1: siema, to
2: trochę
1: ja też zaznaczam
2: też
1: obecność
2: szaleć,
1: jak coś.
2: Jak to się mówi w cudzysłowiu. No, musimy trochę właśnie zaiskrzyć. Musimy mieć trochę spokoju, tego dobra, a musimy mieć trochę tej iskry, czyli tego właśnie yin i yang, prawda? I o to w tym chodzi. Nie chodzi o to, żeby medytować i po prostu umierać, nie wiem, bez myślenia. Raczej ja uważam, że chodzi po prostu o takie mentalne nastawienie, że w życiu nie tylko chodzi o to, żeby mieć spokój, żeby było dobro, tylko żeby było trochę też chaosu, prawda? Chaos i ład. Harmonia w chaosie i chaos w harmonii.
0: To jest oczywiście, jeszcze tutaj dziękujemy Hunterowi, który się wpisał na listę obecności. Dziękujemy za 5 zł, także zapraszamy do wypełniania listy, bo kto nie wypełni listę, to proszę jutro przyjść z rodzicami. Natomiast tak, bo tutaj sobie trochę o samej tej symbolice, o tym symbolu yin i yang sobie dzisiaj poczytałem i co do tego, czym one są, to akurat zdania są, można powiedzieć, dość mocno podzielone, tylko pytanie, czy będę sobie to w jakiś sposób szybki wyciągnąć, że jednak sprowadzenie tego do współistnienia dobra i zła to nie do końca jest bardzo, bardzo trywialne, można powiedzieć, tak? Bo tak jak wspominałem wcześniej, że mamy na przykład elektryczność, tak? Że mamy wschód i zachód, że mamy, dajmy na to, postawę introwertyczną, ekstrawertyczną, że to się wszystko właśnie wzajemnie uzupełnia i te kropeczki, które tam są zaznaczone, to jest właśnie na dowód, że jedno bez drugiego za bardzo istnieć nie może. No i stąd oczywiście się bierze takie stare, taki stary, można powiedzieć, truizm, który mi księżulo w ogólniaku bodajże na lekcji religii sprzedał, że zło jest potrzebne, bo gdybyśmy mieli tylko dobro, to skąd byśmy wiedzieli, co to jest dobro?
2: No, nie ma bohaterów bez wrogów, no nie ma też, właśnie mówię, nie powstałoby wiele bohaterskich książek, gdyby nie byłoby zła, gdyby nie było tego, czego można bronić. Tak samo nie byłoby złych ludzi, gdyby nie byłoby dobra, bo z zasady w większości albo by te zło się wytępiło, albo po prostu zaczęłoby się znowu w pewien sposób balansować, czyli gdzieś tam, powiedzmy, tworzyć się grupy dobrych i złych ludzi, prawda? Jest to po prostu naturalne i normalne, także uważam, że to yin i yang nie oznacza właśnie tej symbiozy, tylko raczej po prostu z natury, po prostu z takiego wszechświata, no te dwie rzeczy będą istnieć. Bo na samym początku było tylko w cudzysłowie dobro, czyli wszędzie było wszystko. I w pewnym momencie nie było wszystkiego wszędzie i powstały rzeczy. Także
0: i powstał Białystok, a potem nie było niczego.
2: Tak, dokładnie.
0: Ale wiesz, ale tutaj w ogóle w przygotowankach do dzisiejszej audycji też nieświadomie miałeś swój maleńki udział, bo wspominałeś ostatnio zasadę równej wymiany z pełnometalicznego alchemisty. Człowiek nie może niczego osiągnąć bez poświęceń. Aby coś stworzyć, trzeba poświęcić coś o takiej samej wartości. Przypomnijmy, tak? I tak, kurde, im dłużej sobie siedziałem na kiblu i rozważałem o tym, zastanawiałem się właśnie, czy no dobra, no już pomijmy kwestię szambiarek, to może później jeszcze wrócimy do tego, w zależności od tego, jak audycja pójdzie i kto tutaj się jeszcze pojawi ze swoimi nocnikami, to... Kurde, pamiętam, że kiedy pierwszy raz na Fullmetal Alchemist trafiłem, to wydawało mi się to w pewien sposób nie do końca uczciwe, bo żeby stworzyć coś, to zawsze potrzebujesz włożyć w to coś więcej, tak? Że mamy jakąś, nie wiem, pewną skończoną energię, która jest w naszym całym wszechświecie, no ale jeżeli chcemy sobie w takim reaktorze z ołowiu zrobić złoto, oczywiście, potrafimy. Tylko że musimy włożyć do tego trochę więcej energii, bo musimy w pewien sposób zmodyfikować tę materię i ta modyfikacja to też wytworzy choćby ciepło, choćby jakiś magiczny dym, który wokół będzie będzie się kopcił i musisz włożyć do tego coś więcej, jakąś taką dodatkową energię, ale właśnie z drugiej strony, jeżeli właśnie dobrze się nad tym zastanowić, to jeżeli znajdziemy jakieś takie, wiesz, dwie połówki plutonu, które nie osiągnęły masy krytycznej i łączymy je, to naprawdę mając coś, no, z energią potencjalną oczywiście, czy nawet ten, dobra, już nie będę dzisiaj wchodził w fizykę, jesteśmy w stanie stworzyć coś, co jest od nas, od naszych składników, nie wiem, lepsze, silniejsze, jak choćby kwestia poczęcia, ciąży i porodu, tak?
2: Ja nadal tutaj będę dochodził do tego, że to jest nadal trafne, bo tutaj raczej chodzi o to, że wszechświat jest skończony w sposób materialny, czyli nie ma nieskończonej ilości materiału, bo gdyby by była, to moglibyśmy ją wytwarzać cały czas, prawda? Nie możemy zrobić czegoś z niczego. Zawsze musimy poświęcić coś, żeby zrobić coś innego. Jak samo jak właśnie z tą ciążą, jakimi rzeczami. Poświęcamy, tylko to jest w pewien sposób ukryte, bo prawda, jemy więcej, jakieś tam inne rzeczy robimy i to po prostu jest. Także jeżeli na przykład komórki się rozdzielają, to nie rozdzielają się z niczego, tylko w pewien sposób pobierają tą energię, te rzeczy, żeby właśnie się rozdzielić, żeby wytworzyć po prostu drugą komórkę. A tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, bo Full Metal Alchemist to jest coś, co powinni obejrzeć wszyscy fani socjalizmu, tak z okazji. Bo wtedy może w końcu zrozumieją, że no nie można zabrać czegoś, czego nikt nie będzie miał, no bo nikt nie będzie tego wytwarzał, prawda? No, nie da się po prostu.
0: Ja sobie, wiesz co, ja widzę potencjał na kanał YouTube'owy taki, że będziesz miał setki tysięcy subskrypcji. Coś w stylu wojny idei, tam wiesz, tam ogarnianie jakichś koncepcji, idei, systemów politycznych i tak dalej, tylko właśnie tłumaczenie ich na podstawie anime.
2: Tak, to byłoby całkiem spoko. W ogóle z anime można dużo rzeczy wyciągnąć, ludzie nawet nie wiedzą. I to nawet nie z samego anime, z serialów, z mediów, z wszystkiego. Tak naprawdę jeżeli człowiek myśli, to wyciągnie coś z czegoś, bo po to te media są, żeby z nich skorzystać, żeby coś z nich wyciągnąć, nie tylko biernie oglądać. No chyba, że mówimy o jakimś dlaczego ja albo trudnych sprawach, ale z drugiej strony to ma wartość rozrywkową i może przynajmniej nam humor poprawi.
0: No tutaj wartości rozrywkowej nie ma co pomijać ze względu na to, że kurde ileż razy miałem coś takiego, że nie wiem, że walczę z jakimś ciężkim problemem, akurat zwykle przed klawiaturą, bo głównie takie mam najcięższe. I wiesz, i kurde gubię się, rozpraszam się, już nie wiem, już czuję po prostu jakiegoś takiego buta zbliżającego się deadline'u, asapu i fuck-upu i wtedy mam taki pomysł, nie? Pójść sobie na spacer, pobawić się z kotem, czy choćby, nie wiem,
5: może
0: posprzątać łazienkę, czy wynieść śmieci, dajmy na
5: to. Za tymi atakami.
0: I to gdzieś z tyłu głowy mi cały czas siedzi. Nauczyłem się tego właśnie od mojego szwagra, tak, zadrożony to szwagier, byłego szwagra, który się z kolei to podłapał od swojego jakiegoś wielkiego matematyka ze studiów, że jeżeli ma jakiś problem taki czysto matematyczny, to pierwsze co, do wyra, wyspać się i rano zacząć od nowa, tak? Bo w pewnym momencie, oj, dziękujemy Szczeciński Król za kupów. No czego ci potrzeba? Polecam parówki w promocji w Biedronce po 5,99, jeśli kupisz 2 kilo. Tak, co ja bym zrobił z 2 kilogramami parówek? Bożeż ty mój. Nie wiem, może jakiś reaktor. O czymś mówiłem. Właśnie o zrelaksowaniu się na chwilę i zapomnieniu o problemie, który akurat ci leży na wątrobie, bo też jest to w pewien sposób również, nie wiem, zagęszczenie naszej uwagi, zaburzenie tej naszej równowagi, dzięki czemu skupiamy się na jakimś, nie wiem, małym elemencie, a wychodzi z tego, że to tak naprawdę to nie jest problem, że szukamy jakiegoś króliczka, który nigdy nie istnieje, że sobie wmówiliśmy, że tam jest ten króliczek i ja już go zaraz znajdę, tylko tutaj wykopię go, tylko muszę go znaleźć, tutaj znajdę sobie swój radar, swój noktowizor i zaraz tego króliczka znajdę, tak? A problem leży w zupełnie innym miejscu.
2: złota zasada z OSU, którą się nauczyłem. Jeśli za 10 razem nie wyjdzie ci mapa, to odejdź od komputera, wyjdź na dwór i wróć. I to jest świetna zasada, którą stosuję też do życia. Tak samo jak ty to powiedziałeś. Kurczę, można męczyć się fizycznie, nie? Tutaj myszką ja muszę jeździć, żeby klikać w te kółeczka, ale to też można męczyć się psychicznie i nasz mózg ma pewną ograniczoną, jakby pewne ograniczone możliwości. I żeby te możliwości zregenerować, musimy, prawda, odpocząć. No, musimy przespać się, przemyśleć te rzeczy, też sformatować nasz umysł podczas snu. I to jest bardzo wartościowe, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że praca na 100%, jak

0: A jeszcze tutaj lewym prawym okiem sobie zerkam na czata. No i faktycznie, no, udało się dorzucić do pieca i jest ostro, jest fajnie, dobrze. Pewnie YouTube'owi będzie to bardziej miłe, skoro jest ruch na czaciku. Także fajnie.
1: No, ja nie znam żadnych magicznych trików niestety na zrobienie ruchu na czacie, pomimo że znam różne rzeczy, ale dobrze, że ci się udało. Bo powiem ci, że czasem nawet takie spiorunowanie nie działa. Tutaj patentów jest wiele, ale całkiem nieźle, sprawnie, bo właśnie są te czaty. I powiem ci, że tak, rzeczywiście, w tym momencie to się będzie liczyło dla YouTube'a.
0: No widzisz, także wilksy ty, owca cała, nie wiem jak tam pijawka z kozą, ale zobaczymy potem.
1: No, a powiedz mi, ja wiem, że tak chamsko się spytam, ale czy masz jeszcze do mnie jakieś pytania, ponieważ będę musiał iść, bo musiał iść.
0: Spokojnie, zrób siku, ja to rozumiem. Każdy czasem musi.
1: Nie, po prostu muszę się rozłączyć jak ten człowiek niestety, bo niestety, nie wiem, czy słyszysz te krzyki w tle, ale niestety są różne dziwne dźwięki, które mogą być z różnych
0: dźwięków. Właśnie słyszę jak ten, jakieś łańcuchy, jakieś coś w stylu wypuśćcie mnie, dobra, idź szybko, popraw łańcuchy i pamiętaj taśmę 3 razy dookoła głowy, żeby dobrze usta trzymała, bo inaczej to łatwo przegryźć.
1: Dzięki, dobra. Spoko. Trzymaj się.
0: Dzięki wielkie za telefon. Do usłyszenia. Cześć. To był Gumball, którego w ostatnim czasie coraz więcej możecie usłyszeć na antenie Nocnego Radia i to z gierkami, i to z różnymi. Ostatnio właśnie się uruchomił, jeżeli chodzi o odkrywanie YouTube'a pod kątem wszelkiego rodzaju szurstwa. No i bardzo w Gumballu lubię jego ekspresyjność, jego ten taki śmiech, że aż słychać, że spada z tego krzesła, jeżeli coś go aż tak bardzo rozbawi. Także absolutnie wspaniale się tego słucha, tak? Zresztą też mi się czasami wydaje, że od czasu do czasu nawet do radyjka zdarza mi się podchodzić rzemieślniczo i żeby to było śmieszniejsze, nie są to moje takie tematyczne, powiedzmy tydzień temu, no to było bardziej właśnie rzemieślniczo, gdzieś tam jeszcze mając w pamięci starożytną przerwę techniczną, którą cały czas możecie znaleźć w odmentach na naszej stronie nocneradio.pl. No to jednak to też jakieś przygotowanko, jakiś tak mniej więcej plan zarysowany. Dzisiaj jest dużo bardziej spontanicznie, ale też głównie dlatego, że ostatnio dzieją się dziwne rzeczy i myślę, że czas najwyższy trochę przestać się gryźć w język i popuścić wodze absolutnie wszystkiego, co się spotka z jakąś reakcją pewnie, ale czy mnie to powinno aż tak bardzo interesować? Z pewną ciekawością do tego podchodzę. Coś na zasadzie to mój ulubiony przykład oczywiście, no musi być kot, tak? Dlaczego kot zrzucił szklankę? No pomógł, on tutaj nie badał ja żadnej grawitacji, po prostu mógł, stwierdził, że ta szklanka mu przeszkadza, tak? Czy kot wie, że ta szklanka się rozleje, że nas wkurwi, że zaczniemy na niego krzyczeć, że będzie musiał uciekać? Tak, on to doskonale wie, dlatego to robi, żeby nas zaangażować, żeby wrzucić trochę i wyrwać nas z tej stagnacji, a dlatego pewnie jestem aż tak bardzo w kotach zakochany, ze względu na to, że są zwyczajnie szczere i potrafią właśnie dołożyć do pieca. A jeszcze wracając do dzisiejszego obrazka, dzisiejszej miniaturki, która jest absolutnie przesłodka, oczywiście jak zwykle z Pixabaya, no to jednak jest to taka pewna równowaga, tak? Chwila równowagi, zamknięcie w pewnej symbolice kojarzonej z czarodziejką z Księżyca, oczywiście w symbolice tego symbolu, tego czy to dobra, czy to zła, no właśnie to też pytanie, to osobna kwestia, ale to już poruszaliśmy, że nie do końca chodzi o dobro i zło, ale w dalszym ciągu pamiętajmy, tak? Że takie dwa koty, to jednak w dalszym ciągu bije im serce, ich komórki pracują, one gdzieś tam trawią, jeden może zaraz drugiemu pierdnie i ta równowaga zostaje w pewien sposób zaburzona. A zanim zadzwonił Gumball, to właśnie wspominałem też o tym, że tej równowagi poniekąd nam brakuje, że od czasu do czasu, i to można powiedzieć, że nawet dużo częściej niż nam się wydaje, ta równowaga zostaje w pewien sposób zaburzona. To nie dlatego, że coś się stało, tak?

tylko że my do tego doprowadziliśmy naszymi własnymi ręcami. Tylko żyjemy w bardzo potężnym ekosystemie i takim zaburzeniem równowagi może być zwyczajnie zimny, brudny, śnieżny poranek, który nastroi nas na cały późniejszy dzień, który sprawi, że będziemy jeszcze bardziej marudni, będziemy wylewać z siebie to wszystko i to jest już takie małe zaburzenie tejże równowagi, którą straciliśmy w sposób niespodziewany. Nawet jeżeli obejrzeliśmy dzień wcześniej, czy tam przeczytaliśmy prognozę pogody i wiedzieliśmy, że będzie plucha, że trzeba będzie sobie uprać spodnie, uprać buty, odbłocić je jakoś i będzie niemiło, zmarzniemy i w ogóle będzie paskudnie. I nawet się w głowie przygotowujemy na to, bo weźmiemy cieplejszą kurtkę, weźmiemy sobie parasol, tak, i otworzymy go sobie podczas wyjścia. To w dalszym ciągu wpływa to na nas w sposób nie do końca zrozumiały i tej równowagi zaczyna nam brakować. Ale z drugiej strony, słuchajcie, z drugiej strony dążymy do zaburzenia tej równowagi. Dążymy, oczywiście powiedzmy w sposób kontrolowany, ale tego nam tak zwyczajnie organicznie brakuje, żeby wyzbyć się z tego, żeby wyciągnąć się z tego. Dlatego bawimy się w sporty ekstremalne, dlatego sobie skaczemy na bungee, dlatego latamy samolotem, dlatego jeździmy motocyklami, dlatego nie wiem, no, choćby nawet chodzimy na spacery. I zastanawiam się, I to serio się zastanawiam, to nie jest, to tutaj nie ma żadnego jakiegoś podłożonej odpowiedzi czy zasugerowanej odpowiedzi. Zastanawiam się, w jaki sposób zmierzyć, w jaki sposób zweryfikować, bo jeżeli, nie wiem, jestem kimś poukładanym, mam całkiem fajne, szczęśliwe życie, dajmy na to, że jestem milionerem i sobie w tym momencie nadaję do was z Majorki, piękne dziewczyny przynoszą mi drinki z palemką, mam niby wszystko, ale potrzebuję czegoś, potrzebuję emocji, potrzebuję jakichś ekstremalnych doznań, potrzebuje czegoś więcej, potrzebuje jakiejś zmiany. Może właśnie im bardziej jesteśmy tutaj poukładani mniej więcej w swoim życiu, tym bardziej jesteśmy skorzy do tego, żeby podjąć pewne ryzyko, bez którego absolutnie byśmy sobie w życiu poradzili. Gdzie z drugiej strony oczywiście ryzyko zawsze jest ryzykiem. I czasami ryzykując, zazwyczaj powinniśmy mieć tę świadomość, że może nas to w dupę ugryźć. No i właśnie tutaj z drugiej strony takiej równowagi, takiej codziennej równowagi, że wstaję sobie rano z łóżka i wiem, że mam jedzenie w lodówce, wiem, że mam co robić tego dnia, wiem, że przypuszczenie graniczące z pewnością, że wrócę do tego łóżka i położę się spać mniej więcej jakiejś tam godzinie. W momencie, gdybym tego nie miał, to wydaje mi się, że pojawia się bardzo często pragnienie, by coś zmienić zupełnie losowo, by rzucić sobie jakąś kością przeznaczenia i zobaczyć, czy wypadnie szóstka, czy jedynka. Gdzie wyobrażam sobie sytuację, w której człowiek ma tak bardzo nic do stracenia, że będzie angażował się i będzie podejmował ryzykowne decyzje tylko i wyłącznie po to, żeby być może ten chaos, który siedzi gdzieś dalej, jest, który może uzyskać właśnie przy użyciu takiego bardziej losowego podejścia, okaże się czymś stabilniejszym. Właśnie trochę może nadinterpretuje Gambola, ale chaos bez porządku nie jest w stanie istnieć, a porządek bez chaosu tym bardziej. A tymczasem jeszcze rzucam sobie oczko na czata. Okej, no wściekłe ataki wściekłymi atakami. Fajnie jest, dobrze, że... Naprawdę cieszę się, że zostało to uruchomione, bo wydaje mi się, że takim grzecznym, zdystansowanym chłoptasiem byłem zdecydowanie zbyt... długo. I myślę, że jakiś splot pewnych wydarzeń, pewnych opinii czy pewnych słów zwyczajnie pokazał mi, że no kurde, no, chyba za bardzo się przejmuję, wiecie. Chyba za bardzo się przejmuję tym, że nie wiem, może stracę kawałek tej swojej stabilności, jakby ona była cokolwiek warta, jakby miało to jakiekolwiek znaczenie, jakby moje życie miało być nagle jakąś pielgrzymką, która musi mieć bardzo swój konkretny koniec, że jestem stworzony do tego, żeby zapisać się w kartach historii. Już się zapisałem, kurde, tylko może nie w ten sposób, może mama nie byłaby za bardzo ze mnie dumna, natomiast nie zapisałem się pod swoim imieniem i nazwiskiem, więc jest z tym całkiem spoko.
I no właśnie, jeżeli sobie tutaj się odwołam do tego swojego filozofa Sedesa z Bakielitu i Fileta z Halibutu, który opowiadał o obszarach związanych z wychodzących z podstawowych żywiołów. Opisał on w swojej pracy pewne oddziaływania miłości i nienawiści. Mieszczą się w schemacie przeciwieństw jako zharmonizowane. Można powiedzieć, że woda nienawidzi ognia, dajmy na to, że woda kocha ziemię, przykładowo, tak? Ogień kocha powietrze, ogień nienawidzi wody. Jest to w pewien sposób sprowadzone do tego, że nienawiścią jest to, co nas oddala, a miłość jest to, co centralizuje i łączy. I o ile Sedes z Bakielitu jest bardzo ważny w moim życiu, to jednak muszę przyznać, że nie do końca kupuję to podejście, dlatego że uważam pojęcia miłości i nienawiści bardziej jako hipotezę podkowy, że są niesamowicie blisko siebie i miłość od nienawiści różni się mniej więcej tym, co jakakolwiek siła fizyczna swoim kierunkiem wektora. Wobec czego i powróciły nudy na czasie. Zaraz jeszcze dorzucimy. Ja tutaj coś o tych respiratorach jeszcze mogę się dorzucić, bo to mnie z deka uruchomiło. To też jest taka trochę nieodpowiedzialność, żeby nagle zarzucać. Tak w śmiesznej rozmowie, słuchajcie, nie? A jak to u ciebie? No bardzo fajnie. A bo wiesz, bo respiratory rozrywają płuca ludziom. No a tak poza tym, co u ciebie? No tak fajnie mi się z tobą gada. No zajebiście się gada, nie? Właśnie oskarżyłaś kilkaset tysięcy ludzi na całym świecie o to, że są częścią ludobójstwa, nie? O zajebiście. No naprawdę super. Sobie wyobrażam taką rozmowę w przyjaznym gronie, nie? Czy tam z jakąś taką starą, dobrą, znajomą przy piwku, nie? A ty wiesz co? A tutaj sąsiad ma trzy małoletnie córki, trzeba je w piwnicy i gwałci co drugi dzień. A powiedz mi, a smakuje ci barszczyk? No smakuje. No zajebiście. No to jest mniej więcej ten poziom żenady, który odczułem. Bo to nie było w ogóle potrzebne w tej całej dyskusji. To zdanie, ta linia całkowicie mogłaby sobie poradzić bez tego kolejnego durnego podbicia tego kompletnie z dupy wziętego argumentu i naprawdę nie dodało to absolutnie nic oprócz dodatkowych poziomów żenady. No ale cóż, każdemu jego porno, każdy ma swoją autonomiczność w audycji, no i to jest właśnie cecha nocnego radia. Szkoda, że nie było nagrania z Majorem, jak zawisł na płocie. Oj, kurde, no. Jejku, to mam chyba sporo do nadrobienia. Ale wracając do tego obszaru zjednoczenia, to jest zabawne, że no właśnie, tutaj oddzielmy coś, co chciałem zrobić już dużo dawniej, harmonię od równowagi. Nawet jeżeli zaburzymy tę równowagę, co dzisiaj próbujemy zrobić cały czas, czy to właśnie strącając komuś kubek z kawą na spodnie, czy dorzucając właśnie trochę do pieca, to w dalszym ciągu jest swego rodzaju harmonia. W dalszym ciągu współreagujemy ze sobą. W dalszym ciągu wkurwiłem cię tym, co ci powiedziałem. W dalszym ciągu porozmawiałeś z kimś na czacie i jesteś wkurwiony. I on też jest wkurwiony. I wszyscy w ogóle są wkurwieni. No kurde, alleluja, chwalmy Pana, wszyscy są wkurwieni. Idealnie, fantastycznie. A w dalszym ciągu jesteśmy w harmonii. Jesteśmy w czymś, co można przyrównać do swego rodzaju absurdalnego tańca. Na szczęście jeszcze nie chocholego tańca w fekaliach. Pozdrawiamy blachę. Starożytnego blachę, można powiedzieć. Dobrze, wódz wielki niepokój, dobrze słyszałem, że powiedziałeś, że żeby coś dostać, trzeba włożyć w to coś o tej samej wartości. Tak powiedział anime Full Metal Alchemist. A ja to zacytowałem. Także w dalszym ciągu jest to harmonia. I tutaj znowu, patrząc na tak bardzo retrospektywnie i bardzo, bardzo introspektywnie na swoje życie, na swoje doświadczenia, to wydaje mi się, że ta harmonia, bardzo mi się wydaje, że ta harmonia potrafi nie znać granic. Że
istnieje taki stan harmonii opartej na, nie wiem, wracającej od czasu do czasu w krótkich chwilach słabości i zmęczenia do stanu równowagi, ale harmonia, która w dalszym ciągu będzie istnieć, będzie działać, będzie tworzyć coś fajnego, mimo potężnej energii z zewnątrz, którą będziemy w nią ładować. Jeżeli sobie spojrzymy na, nie wiem, na elektrownię atomową, dajmy na to, ale czy zgadzasz się z tym, czy polemizujesz? No mówiłem o tym przed chwilą, że raczej polemizuję, ale nie jestem pewien, w którą stronę, więc pozwolę sobie odesłać cię tam 20 minut wcześniej na audycji, żebym po raz drugi tego samego nie musiał mówić. No właśnie, więc harmonia, w której mimo wszystko istniejemy i mimo wszystko wydaje mi się, że do jakiejś równowagi chcielibyśmy wrócić, tak podświadomie. Bo jeżeli sobie spojrzymy na różnego rodzaju próby przedstawienia harmonii, równowagi, pojawia się ten pierwiastek zgody. Jeżeli, jak sobie właśnie czytałem dzisiaj różne mumbo jumbo dotyczące przede wszystkim harmonii z naturą, takie modne pojęcie, no to zawsze gdzieś tam harmonia z naturą była dokładnie tym samym, co zgoda. Jakbym wchodząc do lasu już nie zaburzał jego ekosystemu, jakbym nie rozdeptywał jakichś robaczków, z których istnienia nawet sobie nie zdaję sprawy, jakby przytulając się do drzewa nie zakażałbym go bakteriami znajdującymi się i grzybami znajdującymi się na moich nieumytych rękach i na moim ciele, które przykładam do drzewa. Jeżeli sobie usiądę na trawie i zacznę medytować i poczuję tę harmonię z lasem, to jednocześnie zostawiam tam swój zapach, jestem tam czynnikiem obcym, jestem kimś, kto tutaj przyszedł, komu się ubzdurało, że jestem w harmonii, jestem w zgodzie, ale jestem pieprzonym intruzem. Jedyna moja dodatkowa szansa to jest taka, że jestem inteligentny i że jestem silny i jestem w stanie sobie poradzić z ewentualnym dzikiem, przed którym na przykład ucieknę na drzewo. Czy przed innymi drobnoustrojami, które nie są charakterystyczne dla mojego ciała, dla mojego organizmu, które prawdopodobnie będą chciały mnie zabić, ale ze względu na to, że zwyczajnie będą za słabe. Albo będę miał przy sobie leki na, nie wiem, na alergię na przykład, pozwolą mi przetrwać i cieszyć się tą harmonią i tą zgodą. I im dłużej nad tym siedziałem i tak, to nie jest tak, że tam sobie, nie wiem, otworzyłem książkę i tak siedziałem, mówię, kurde, drapie się, weź potrzeba, coś sobie zapisz na kartce, bo to musi być dzisiaj, to jest bardzo ważne, to musi paść dzisiaj w audycji, bo to są normalnie złotymi zgłoskami będzie to wspominane. I gdzie to ciężkiej cholery, kto pierwszy, jaki kretyn wpadł na to, że to musi być zgoda? Że do tej harmonii, do tej równowagi wkładamy jakąkolwiek zgodę. Przecież te elementy, yin yang, tak, to one ze sobą, można powiedzieć, poniekąd walczą. Noc walczy z dniem, ogień walczy z wodą. I doszukiwanie się w tym jakiejś, nie wiem, jakiejś takiej nadmiernej zgody, że słuchajcie, wszyscy się tutaj weźmy za rękę i wszyscy coś wspólnie zróbmy, bo zgoda, bo harmonia i tak właśnie będzie, a jest wróceniem do stanu śmierci energetycznej. Jest wróceniem do stanu, który absolutnie nie jest w stanie, wróceniem do stanu, w którym nie będziemy mogli wykrzesać absolutnie nic rozwijającego. Usiądziemy sobie być może wygodnie, jak ten miliarder na Malediwach. Będziemy sobie sączyć drinki, ale jednocześnie z każdą sekundą życia, z każdym oddechem będziemy się starzeć. I mimo, że mamy wszystko pod kontrolą, jesteśmy w tym stanie zero energetycznym, gdzie wszystkie te energie są ze sobą, są już od siebie bardzo... No, są zrównoważone, tak. Sorry, zamyśliłem się. A dzisiaj mi się to pewnie jeszcze parę razy zdarzy. No i znowu pojawia się problem binaryzacji tego. Bo co? Bo jeżeli nie ma zgody, no to co? To znaczy, że jest niezgoda, tak? A gówno prawda.
a gówno prawda. Zgoda nie wyklucza wróć. To nie jest tak jak prawda i fałsz, tak? To podstawowe prawo logiki, tak? Że jeżeli jest prawda, to nie może być fałszu i w drugą stronę. To są pojęcia dużo bardziej płynne, to są pojęcia relacji międzyludzkich, to są pojęcia, które można nawet sprowadzić do reakcji chemicznych, gdzie w pewien sposób dane rzeczy zostaną przemodyfikowane, coś się z tego wyprodukuje, jakaś dodatkowa temperatura, dym, czarna febra albo nie wiem, jakieś tam black goo, jak to, jakoś tak się to nazywało. Ale czy jeżeli coś, nie wiem, tutaj jakiś kawałek zostanie zniszczony, uszkodzony, przemieni się w coś innego, to jeszcze nie znaczy, że nagle tam, gdzie nie ma zgody, to musi być od razu niezgoda. I na tym się kurczę, aj, widzę tak po panelu transmisji, że drama się skończyła i ludzie zaczęli stwierdzić, a dobra, to chuj, posłucham sobie kiedyś indziej. Ale spoko, może jeszcze się dzisiaj, może się jeszcze dzisiaj uda dorzucić jeszcze bardziej do pieca. Jakby świat wyglądał tak bardzo banalnie, tak bardzo prosto, że albo kogoś lubimy, albo kogoś nie lubimy. Albo kogoś kochamy, albo kogoś nienawidzimy. Jakby nie było tutaj całej palety barw, całej palety emocji, całej palety wrażeń, która może mieć... I wszyscy to przecież znamy. Wszyscy to przecież znamy, a jednak no, nie chcę się przestrzelić mówiąc, że stosujemy na co dzień, no ale come on, rozejrzyjmy się wokoło. Nagle wystarczyło, że trochę się przyczepiłem, tak? Okej, okay, fajnie, super. A co potem z tego wyszło? Czyj magraf jest ładniejszy? Czyj działa, czyj nie działa? Kurde. Proste rzeczy, tak? A nie wiem, ja się tutaj dzisiaj nic nie nauczę i takie mam założenie. Ziemia walczy z wiatrem. Okej, okay. Czy potrzeba korzysta z ulgi dla twórców? Wiesz co, nie rozmawiajmy dzisiaj o podatkach, proszę cię. Potrzeba, ja całą audycję piszę komentarze na twój temat, tylko YouTube usuwa za. Tylko mi YouTube usuwa za wulgaryzmy. Wiesz co? To wiesz co, możesz wpaść do nas na Discorda, bo tam akurat nie banujemy, także trochę mi się uda nauczyć, nowych słów. No właśnie, także zgoda, niezgoda, tak? To są pewne oczywiste rzeczy, o których bardzo często wydaje nam się zapominać. Sprzedam magrawa, mało używany, trochę brzydki, ale jak torbę papierową założysz, to jest okej. Okay. A widzisz to mu i może właśnie przez to twój magraf nie chciał działać. Nie był kochany, bo jakbyś założył na łeb torbę papierową, byłoby naprawdę spoko, ale gdzieś tutaj jeszcze coś miałem i no właśnie, taki fajny cytat, o który gdzieś się dzisiaj potknąłem. To, przed czym uciekasz, dogoni cię. Jeśli próbujesz z czymś walczyć, chcąc to osłabić lub wyeliminować, wzmacniasz to. I o ile wyciągnąłem to naprawdę z coachingowego pierdololo, to robi kawał niezłego sensu. Pewne rzeczy po prostu są. Nie zgadzając się, nie wiem, ze mną czy z kimkolwiek, nagle nie sprawi to, że ta osoba przestanie istnieć. To, że będziemy chcieli wykluczyć, nie wiem, tak właśnie, nie wiem, sami sobie jakąś cechę, nie znaczy to, że ona nagle przestanie istnieć. Jeżeli będziemy próbowali działać wbrew tym wszystkim układom harmonii, dążącym do pewnej stabilnej równowagi, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele tych układów jest. Jak wiele tych rzeczy, które dzieją się wokół nas wszystkich, można powiedzieć, że dzieje się zwyczajnie znikąd, bierze się z przypadku. Z drugiej strony czasami przypadki działają w naprawdę ciekawe sposoby. Niektórzy będą widzieć w tym efekt Boga, inni będą widzieć w tym efekt Mandeli, jeszcze inni będą widzieć w tym technologię kontroli umysłu, inni jeszcze nazwają to duchowością, jeszcze inni nazwą to niewidzialną ręką rynku. Każda z tych odpowiedzi jest równie dobra, co i zła. Strasznie durny cytat, powiedz to osobie walczącej z rakiem.
No, nie oszukujmy się. Jeżeli próbujesz z czymś walczyć, chcąc to osłabić lub wyeliminować, wzmacniasz to. No dobra, okej, nie jest to uniwersalny cytat. No, masz mnie tutaj. Okej, dobra. Lukacjusz, tak, to cały czas są luźne gadki. Od samego początku są to luźne gadki. Rozmawiamy sobie dzisiaj o równowadze, o harmonii, o chaosie. Więc na czym ja to skończyłem? Na tym, że... To przed czym uciekasz, dogonić. I myślę, że to jest też... Podejrzewam, że prędzej czy później musiałoby się to stać. Ta moja dzisiejsza większa reakcja to takie bezpośrednie skomentowanie, bo tak siedzę sobie cicho i siedzę zdecydowanie za długo cicho. I może czas najwyższy właśnie być bardziej bezpośredni, za mało się przejmować może właśnie jakąś dodatkową opinią, czy tym, jak to wszystko się skończy. Bo załóżmy sobie taką czysto hipotetyczną rzecz. Jakby tak rzucić wszystko w pizdu i wyjechać w Bieszczady. Nie, serio mówię. Jeżeli by puścić sobie lejce swojej postaci i zobaczyć, w którym kierunku to pójdzie. Tak jak, nie wiem, w jakiejś grze The Sims. Na chwilę nic nie robić. Niech robi, co chce. Niech zobaczy, dokąd to dojdzie. Wydaje mi się, że... A za spokoju czy równia pochyła? O, to jest pytanie. A z tą pochyłością to też różnie bywa, bo nie do końca to mówię, że w coś takiego jak uniwersalne, nie wiem, równie pochyłą. Czyli też swego rodzaju uniwersalne dobro i uniwersalne zło. Dlatego, że jakby to mądrze... Coś, co jest dobre dla ciebie, nie musi być dobre dla mnie. Jeżeli pójdziesz w jakimś kierunku, który mi nie odpowiada, to nie znaczy, że ten kierunek jest nieodpowiedni dla ciebie. W momencie, jeżeli zaczniesz mnie przymuszać do tego, żebym zmienił swoje postępowanie, tylko i wyłącznie... Co cię gryzie właściwie? Nic mnie nie gryzie. Kurde, jestem w stadzie lepszym niż... Dawno już tak fajnie mi nie było. Coś, co dopóki nie wpieprzasz się w moje życie i nie każesz mi przyjąć twojej definicji dobra i twojej definicji zła, jest wszystko okej, okay, jest wszystko ładnie, pięknie, tak? Więc to jest osobna kwestia. Więc nawet jeżeli bym gdzieś widział równię pochyłą, mam to w dupie. To nie jest mój problem. To jest problem tej równi. Ale także tego, kto tę równię zbudował. Rozgadałem się trochę, także myślę, że zrobię sobie chwilkę przerwy. Myślę, że wrócimy do utworu, który forsowałem tydzień temu, ale raz jeszcze go wrzucę. Opatrz pan, relatywizm pełną gębą potrzeba. Czasami trzeba. Nie mam kontroli nad światem, więc nie chcę mi się aż tak za bardzo go kontrolować. Czas najwyższy, żeby to złapać wiatr w żagle i dać się ponieść kosmicznej energii, która najwyraźniej się ostatnio ma, może nie tyle się do mnie uśmiecha, bo to się okaże, a na pewno ma dla mnie jakąś bardzo ważną sprawę. A w międzyczasie utworek z zeszłego tygodnia, Daniel Potasz.

To był Potasz i Las, czyli Daniel Potasz i Katarzyna Klimczyk. Jak zwykle zachęcam do wbicia tam na YouTube, zostawienia subskrypcji, jakiejś łapki w górę. Wspierajmy niezależnych artystów, za którymi nie stoją żadne wielkie wytwórnie. A dzisiaj jest czwartek, są luźne gadki, a to oznacza, że technologia cache jest jednym wielkim oszustwem i tak samo jest gówno warta dzisiaj, jak była wczoraj i jak będzie jutro. Także, skoro już uprzejmości sobie na sam początek wyjaśniliśmy, to jeszcze tutaj wrócę i nawiążę, bo krawiec właśnie zapytał, co cię gryzie właściwie. I to jest, kurde, coś, co zaznaczałem na samym początku. Ja tylko jeszcze wspomnę link do donate'ów i kontakt Skype Nocne Radio, bo w formie luźno-gadkowej jesteśmy dzisiaj. No i to jest to coś, co na samym początku mówiłem, czyli nagle się pojawia potrzeba, który nie mówi o technologii, który nie pałuje szurów tak merytorycznie, bo w sumie to nawet nie ma co pałować, tak? To jest jak, nie wiem, tłumaczenie dziecku, że księżyc to jest tak naprawdę twaróg, a nie jakieś tam ciało niebieskie, tak? No to są oczywistości i nie będę za nikogo odrabiał lekcji z biologii i fizyki z klasy czwartej szkoły podstawówki. Wystarczy, że odrobinkę wyrwałem się ze swojego schematu znowu, ale przynajmniej mam szczęście, że tym razem całkowicie celowo i w sposób kontrolowany już się pojawia zgrzyt, tak? To już nie pasuje do takiego schematu potrzeby, który gdzieś tam w głowie mamy, bo mamy, nie wiem, jakieś takie pewne uniwersalne wrażenie na temat nas, na temat naszego otoczenia, oczywiście nas nawzajem. A sam swoją drogą muszę się tutaj przyznam się do pewnej rzeczy, że nie będę mówił, o kogo konkretnie chodzi, bo to akurat nie jest argumentem i nie będzie miało żadnej wartości dodanej w całej historii, ale choćby przez nocno-radiowego Discorda, na którego niezmiennie będę zapraszał, udało mi się porozmawiać na luzie z pewnymi ludźmi, których jeszcze gdzieś tam znałem z czeluści starej, dawnej historii Nocnego Radia, które uważałem, że są naprawdę tak bardzo szurami, że Jerzy Zięba przy nich to jest taki, no, można powiedzieć, mikroszurek, tak? No, może nie aż tak bardzo, a tutaj się okazuje, że to całkiem, kurde, normalne osoby, tylko że się kłóciliśmy na pewne tematy, czy to tutaj na YouTubie, czy jeszcze wcześniej na Chatango, czy jeszcze gdzieś tam wcześniej na pyskotece czasami, no i zazwyczaj były udry i moje spostrzeganie, moja soczewka się w pewien sposób skupiła na pewnym wyraźnym fragmencie, który wychodził z konfliktu. Okej. To jest fajne, bo konflikt jest czymś, co rozwija, ale samo to doświadczenie poznania tych osób od tego, w jaki sposób gotują, albo jakie mają, no może nie poglądy polityczne, bo wolę nie rozmawiać z ludźmi na temat polityki, pokazało mi, że może nie jest to reguła, tak? Może to jest tak bardziej, że tych 20% wyrwało się z tego schematu, który sam sobie stworzyłem, który sam sobie gdzieś tam w głowę wgrałem. Mam szurnięte kolano, czy to wystarczy, żeby być w klubie? Zresztą, no nie wiem. Wąż oślizgły, a wiadomo, że wąż ma kształt sinusoidy, nie słuchajcie go. Oj tak, zdecydowanie tak. O czym ja tu? No właśnie, więc można powiedzieć, że niby tutaj wiele nie straciłem, bo to naprawdę jest kilka osób, które mam gdzieś tam z tyłu głowy i na końcu języka, ale to też jest jakaś wartość dodana. I najlepsze jest to, że nie wymagało to ode mnie jakiejkolwiek większej energii, a nawet powiem więcej, wymagało ode mnie mniejszej energii, żeby zwyczajnie ich poczytać, posłuchać, kiedy o czymś opowiadają, żeby dać im przestrzeń i nie iść od razu na udry, nie stawać okoniem i dać im przestrzeń, żeby się wylatali, wybiegali i powiedzieli coś więcej niż jakieś suche pierdy z octem, które milion razy zostały już powiedziane na szurskich kanałach. I nagle się okazuje, że ta oś konfliktu zadziałała na mnie, zadziałała na te osoby i się trochę okopaliśmy w swoich okopach. No, także to też jest o tyle ciekawe, że zostawienie rzeczy samym sobie może mieć naprawdę niesamowicie ciekawą wartość dodaną, która w sytuacji, no, takiej mojej osobistej, że lubię być człowiekiem, który jednak ma bardzo wiele pod kontrolą, nie bez powodu,
i na pewno jest we mnie duża obawa, jeżeli mam wrażenie, że tracę kontrolę nad otoczeniem. Może nie tyle, żebym był jakimś tutaj wielkim Bilderbergiem, który sznurkami steruje wszystkim wokół, ale w pewien sposób jesteśmy przed sobą przewidywalni. Jeżeli rozmawiam, dajmy na to, z Tomisiem, i to też czuję pewną przewidywalność, tak, że nie zaskoczymy siebie jakoś tam bardzo, bardzo, bardzo źle, mimo że znamy się słabo, ale mniej więcej możemy się pewnych rzeczy po sobie spodziewać. W momencie, gdyby na przykład ten Tomisiu zrobił jakiś straszny obrót i zaczął czy to szurać, czy właśnie jakieś głupie polityczki uprawiać, czego tym bardziej bym się w ogóle po nim nie spodziewał, to wtedy nie jest problem taki, że będę chciał go, nie wiem, odciągnąć czy coś, tylko bardziej problem jest we mnie, bo nagle okazuje się, że moja ta równowaga została trochę zaburzona. Energią, której nie przewidziałem, której nie zaprojektowałem, której sam nie włożyłem i nagle jest, nazwijmy to roboczo, dajmy na to konfliktem, tak? Więc myślę, że to też jest coś, co... Mehrana Keshe uwielbiam komentarze. Komentarze Keshe w przeciwieństwie do technologii Keshe przynajmniej działają. Więc na czym ja tu? Potrzeba kontroli jest oczywiście w każdym z nas. Kropka. Jeżeli wydaje ci się, że jest inaczej, kłamiesz. Potrzebujesz kontroli. Bez niej nie będziesz czuć się bezpiecznie. Najlepsze szkalowanie to brak szkalowania. Nie wiem, adwokat, ty brzmisz dla mnie jak jakiś aktor. Na czym ja to skończyłem? No jeżeli by dać sobie trochę więcej przestrzeni, tak sobie nawzajem, żeby czuć się nawzajem komfortowo, ze sobą nawzajem. Zamiast od razu, w momencie, kiedy tylko wejdzie temat Keshe, no to jeden zacznie bronić, drugi zacznie atakować, trzeci jeszcze zacznie go fatshamingować, bo czemu nie? Po co? Dlaczego nie dać tutaj właśnie trochę przestrzeni, żeby się wygadać? Mamy przecież czas. Będziemy żyli jeszcze bardzo długo. Nocne radio będzie istniało jeszcze naprawdę zajebiście długo. Kontrola to mi wczoraj z ręki jadła. Okej, nie wnikam, nie pytam. Wrzuć na nasze zdjęcia albo na sekcję sportową. Bo wydaje mi się, że i sam się na tym często łapię, tak, że kontrola przysłania mi w pewien sposób szersze postrzeganie, czy to otoczenia, czy osób, z którymi rozmawiam. Zenon jest androidem. Nie, Zenon jest żywiołakiem Pfizera akurat. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem tutaj nie palnąłem jakiejś głupoty, która zostanie źle zrozumiana. W pierwszym momencie, pierwsze co mi przyszło do głowy w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że to, co powiedziałem, jest może nie do końca tym, co chciałem przekazać. Pierwsza moja myśl, walić to, zobaczymy jak to zanurkuje, jak to zacznie trybić. To jest ten problem, który nigdy nie został w żaden sposób rozwiązany przez żadnego filozofa, przez żadnego człowieka, przez żadną małpę z patykiem czy wróbla z pędzlem nawet. Nikt nigdy nie znalazł tego legendarnego złotego środka, w którym to jest jeszcze dyskusja, a nie napierdalanka, w którym jeszcze to jest dyplomacja, a nie jest to wojna, w którym jest to jeszcze poznawanie się, a nie wpływanie na siebie, w którym trzymamy ten komfort każdej sił wokół nas i trzymamy się w pewnej właśnie równowadze, znosząc siebie nawzajem, czy nawet nie oddziaływując ze sobą za bardzo. Trochę się kręcę, dlatego że wiem, że będzie się działo niedługo. Hehe.
I myślę, że może, tak się zastanawiam, że zostawię was z tą optymistyczną myślą. Będzie się działo. I będzie się działo zajebiście dużo. A równowaga... Kurde, muszę sobie... Ja pierdzielę. Zawsze jak sobie robię bez litości, to zawsze mam przygotowany jakiś taki, nie wiem, jakiś taki punchline, jakiś taki morał super na koniec. A teraz... Teraz jestem w dupie. Mam wszystkie argumenty wyciągnięte z ręki. Wytrącone wręcz z ręki i powiem szczerze, że sam je sobie wytrąciłem. Sam jestem sobie winny, jestem z tego zajebiście dumny. Będzie się działo, będzie zabawa. Dokładnie tak. Więc krótko mówiąc i podsumowując, myślę całą moją dzisiejszą przefilozofowaną pogadankę. Widzę tutaj na czacie każdemu jego chleb na myśli, ale okej, nie oceniamy. Jak masturbacja przy audycjach, zawsze spoko. Adwokat propsuje, kawał, baw się dobrze. Idę zrobić coś głupiego. Jak to się skończy? Nie mam absolutnie pojęcia. Czy to mnie wytrąci z równowagi? Na pewno, bo już to zrobiło. A jak to będzie wyglądało dalej? Przekonamy się. Także ja się z wami na dzisiaj żegnam. W poniedziałek mnie nie będzie. Za karę posieć jeszcze. Nie, no trochę, wiesz, trochę wątek akurat wyczerpałem. Więc myślę, że to jest dobry punkt, żeby sobie siupnąć. I tak, w poniedziałek mnie nie będzie. Mam nadzieję, że się usłyszymy w czwarteczek. A tymczasem... Cóż, no, niech równowaga będzie z wami, albo przynajmniej balans, albo przynajmniej harmonia. Bądź tu, kurde, mądry. A naprawdę, nie powinienem się bawić w audycje duchowe, nie? Wróćmy następnym razem do technologii, albo do bezlitości. O, to będzie dobre. No właśnie, także dobranoc, zuchy, i do usłyszonka w przyszłym tygodniu. Na razie.

Halo, halo, dzień dobry. W sumie nie będę mówił, która jest godzina i jaki dzień, bo w sumie mi się nie chce. Także chciałbym was zaprosić na wspaniałą podróż do krainy nocników oraz innych rzeczy takich, które no, są ciekawe, mam nadzieję, bo no, to jest życie, to jest sport, to jest wszystko. Ja tutaj jeszcze sprawdzę dwie rzeczy, zanim, prawda, przejdziemy do samego streama. Także już momencik, już będziemy tutaj wchodzić w te wspaniałe światy, Boże. Czy ja nie mam matury jutro? Tak, mam jutro maturę, ale jak dobrze wiesz, uczenie się przed maturą to jak... Znaczy, dzień przed maturą to nie jest dobry pomysł, więc panie... nie, to tak nie powiem. Panie Janeks. Pan się nie znasz, pan. To pan kiedy miał maturę? Kiedy to pan robił? No właśnie, pan nic nie wiesz. Dokładnie. Dokładnie. Tak, wszystko tutaj działa, mam nadzieję. Jeszcze zarzucimy, co by sobie wszyscy mogli obejrzeć. Okej, jest, także ja już tu przerzucam obraz. Mam nadzieję, że zadziała. Proszę bardzo, wspaniale. Zaczniemy nową grę. I tutaj pytanie podstawowe, czy ja jestem przeciętny, czy jestem łajzowaty, zbyt łatwy, bardzo łatwy, łatwy, zburzony, przeciętny, agresywny, trudny, bardzo trudny, maniakalny, kopnięty, porąbany, wszyscy mnie nienawidzą, postal, niemożliwy. Nie mam pojęcia, jak się w tą grę gra, więc ustawię ten przeciętny, który tu jest. Jeśli będzie za łatwo, to coś pomyślimy. Mam nadzieję, że nie będzie za łatwo i że trochę poumieram jednak. Właśnie Gumball, nie masz jutro czasem... No, ten egzamin gimnazjalny, co go zapowiadali 5 lat temu. O tak, sprawdźmy w ogóle, czy wszystko tutaj jest na miejscu. Tak, wszystko jest na miejscu, wszystko działa. Także zaczynamy, proszę państwa. Skoki narciarskie w Bischenhofen się rozpoczynają. Day in Paradise. Tu jest poradnik, jak grać w tą grę. Ale ja nie będę tego czytał, bo tylko nuby czytają poradniki. O, jest tu ważna opcja, samobójstwo. Kurwa. Niezbędne. Okrzyk. Dobra, nie, dobra, nieważne. Także witamy w poniedziałek. Oto miasto Paradise. Miasto, w którym nie dzieje się nic. A możliwe, że jest...

0: zarejestrowane na Australii. Chociaż cholera go wie, może to być też Texas. Nie mam pojęcia. Może Arizona. Ja się nie znam, nie? Ale ja mówię, że to jest Australia, bo tu wszyscy tacy agresywni, co to musi być. Australia 2.0. Nie obchodzi mnie, że to pewnie Arizona albo inne miejsce. Co mnie to obchodzi? Pa jaki tunel. Ulica na psycho... A, uwaga na psycholi, przepraszam, ja jestem pijany, przeczytałem ulicę, myślałem, że to ulica. A to uwaga na psycholi. Kotki są... O, to podstawowa rzecz w tej grze, kotki. Ty dzień jak co dzień, prawda, w mieście Paradise. To jest po prostu wspaniałe miejsce, Boże. Jak widzicie, albo nie widzicie, będziemy teraz szli do kolesia. Nie wiem, jak daleko on jeszcze jest, także jak to będzie za długie, to ciochnę to. Nie mam pojęcia, ale chyba już do niego dochodzimy, miejmy nadzieję. Jest jakiś stary Trabant, albo inny samochód, to chyba jesteśmy blisko. I pies Champ, to też jest ważna postać odgrywająca kluczową rolę. No, tutaj mamy właśnie naszą przyczepę, w której żyjemy. Z kobietą, o dziwo. Jest on żonaty.
1: W mordę! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła?
2: To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili.
0: No tak.
1: Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona.
0: Nie wiem, czy to coś da.
1: Ała cholera!
2: Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia.
1: Jezu, kobieto! Gdzie mleko?
2: Na tej cholernej liście.
1: Umieszczę cię na tej cholernej liście.
0: Dzień jak co dzień życia nocnika, prawda?
1: No żeż, durny pies!
0: Oj, biedny piesio.
2: Nie wypuszczaj psa!
1: Cholera!
0: Cholera!
2: I nie zapomnij o cieście migdałowym.
1: Dobra, nieważne. Niech zgadnę.
0: No nie pojedziesz, pan. Krawiec wybiera się do Dino. Kurwa. O tak. Tak.
1: To na pewno będzie ciekawy dzień.
0: O, i tu mamy naszą listę spraw do załatwienia.
3: Spotkać się z Vincem.
0: Wziąćek, tak.
1: Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy.
0: Wyśmij się.
1: Aha, mam cię.
0: Kupić mleko. Tak, dokładnie.
3: Gdzie to było?
1: O, jest!
0: Mapa środy śląskiej. Symulator krawca, tak. Okej. Okay. A, trochę czoła się za dużo, to zmniejszymy od razu. No, tutaj mam włączonego przy okazji. Gdzie to się zmieniało? Pae. Chyba w sterowaniu to się robi. O kurcze, ale dużo opcji. Mysz i gamepad. Dodamy dwa. Nie wiem co to. Jakieś opcje magiczne. Nie mam pojęcia do czego one służą w ogóle. Połowa z nich jest dla mnie niezrozumiała, niestety. No dobra, no chyba jeden ustawię jednak, bo to jest sterowanie, co tak zapierdziela jak szatan na... No, o, okej, okay. Jest w miarę. Okej, okay, nie zapomnij wcisnąć wy, by ukryć broń. Okej. Okej, okay. To ja mogę sobie tu wyciągnąć łopatę. Dobra.
1: Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy? Ale przynajmniej ma to walory edukacyjne.
0: Nowa gra, wideo, obiecuję trening bezdomności dla dzieci. Przydatny trening w naszych czasach. O kurczę. Gdzie to się robiło? Kurczę, ja wiem, że pominąłem te rzeczy i tak bym tego nie wpamiętał, nie? Także ja muszę to na własną rękę sobie...
1: No tak. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy?
0: O,
1: ale
0: można.
1: To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie.
0: Tak, o właśnie, fajeczka. O którym się rozporek wyciągało, żeby naszczać na kogoś? To sterowanie... Działanie, rozporek, o, R, no to dobra. Proszę bardzo.
1: Rośnijcie kwiatki zdrowe.
0: To jest podstawowa część tej gry, bardzo świetna, można się odlać, 10 na 10, więcej gier takich poproszę. Okej, okay. No to w zasadzie chyba tutaj nic ciekawego nie ma. Tak mam nadzieję, że tutaj akurat nie będzie. M to chyba mapa. Także nasze pierwsze zadanie, w zasadzie możemy wykonać to w dowolnej kolejności. Więc chyba myślę, że pierw pójdziemy po check. Potem kasę za check, czyli wymienimy. Więc no taka jest nasza kolejność. Pójdziemy do naszego szefa. Nie chcę znowu.
1: Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy? Ale przynajmniej ma to walory edukacyjne.
0: Czy mogę otworzyć? Tak, z automatu się otwiera, dobra. Chcę zobaczyć, czy mogę jeszcze zmienić przedmioty, które trzymam w ręku, bo nie chcę tak cały czas tego samego używać. To jest ekwipunek chyba, prawda? E użyj, X wyrzuć. Ty mi się zmienia. Dobra, okej. Okay. Będę starał się to pamiętać, jest to trochę... Okej, okay, mamy pieniądze, mamy mapę, mamy statystyki. Okej, okay, zobaczmy w ogóle statystyki, co to jest? Aha, okej, okay. To w ogóle mamy tu ten, statystyki krawca. Nie to żartuję. Po prostu piękne informacje na temat tego, jak żyć. Sprawdź. Aha, pod, ku, tak, widziałem to, ku. Okej. To czyli z buta wchodzi po prostu, dobra. Okej, okay. Od razu achievement się nam wrzucił. Aren't you a badass? O, i patrzcie w ogóle, ktoś tu sobie przegląda internet. Do, nie, nie będzie przegląda internetu. I musimy schować broń, ale nie chcę rozporka wyciągać. Czekajcie, F się chowało, dobra. Będę musiał jeszcze spamiętać te rzeczy. Jest to trochę trudne, bo sterowanie jest... Dzień dobry.
4: Wąd stąd, świże!
0: Nie pójdę sobie. Dobra, czy jest to jakieś leczenie? Czekajcie, to chyba tutaj będzie. O, tu kamizelka. No za tę kamizelkę wyciągniemy, prawda? Przyda się. Czy można lodówkę otworzyć? Nie, chyba nie można. No to jeszcze tu sprawdzimy. Co w łazience powinny być? Jakieś medykamenty, ale chyba nie ma. O, można oddać mocz. Proszę bardzo, dzienna dawka. Zabawy. Proszę bardzo, to jest nasze życie. Otwieramy sobie. O, telewizorek. Nie działa, do dupy. Okej, okay, no to co? Trzeba znaleźć jakiś, kurde, equipment, jakiś toj, żeby poradzić sobie. O, mamy apteczkę, mogę ją wziąć? Nie mogę, dobra, to... Kto ma do... taki korytarz? Nie wiem. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu oni tak? A czemu oni tak się strzelają? Co jest jakaś...

0: Okej, no to... Czy idę dobrze? Nie wiem. Chyba muszę tu wejść. To... to chyba muszę tutaj pójść sobie, tak? I pójść po ten czek. Dobra. Dzień dobry. Czy jest jakaś opcja, żeby do nich pogadać? Jeszcze sterowanie. Grupy broni, nawigacja, sterowanie padem. Dobrze, nie pedałem. Czy jest jakaś opcja działania? Okrzyk, leżeć. Leżeć. Ciekawe, czy to zadziała.
1: Leżeć!
2: Odwabuj się!
1: Dążysz!
0: O, ty!
1: Twoje nogi! Doleć!
0: Kurde! Gościu miał broń! Stój, bo strzela! Jaki typo? Kto ma broń normalny? Co to jest za państwo bezprawia? Tutaj mam pójść? Chyba tu, tak. Państwo bezprawia, ja wam mówię. To jakieś nienormalne jest. Każdy ma broń, każdy strzela? No nie wiem. Uważam, że... Nieładnie. mleko, zaraz. A to chyba, czekajcie. To muszę w takim wypadku pójść tutaj, tak. Dobra, jest to lekko irytujące, że nie mam minimapy. A ja jestem postać, co po mleko ma iść w pierwszej misji. Tak. Tylko idziemy pierw po czek. Zrealizujemy czek. Pieniążki. Ten, bo za mało z donate'ów zarobiliśmy, to musimy pójść po pieniążki. Policja nas nadal goni, chyba. Nie wiem. Tutaj mamy... Nie, czekajcie. A to jest bez sensu. Nie rozumiem trochę tego. RWS. Okej, czyli mamy iść tu. Dobra. Przepraszam, że ja cały czas tak sprawdzam. Po prostu nie mam pojęcia, o co tu chodzi. W ogóle jak ta mapa działa. Jak będę miał karabin. No to chyba nie wziąłem od tego gościa karabinu niestety. Zwaliłem.
2: Stój, bo strzelam!
0: Nie. Zniszczą cię! Gry są złe! Zniszczą cię! Gry są złe! Zniszczą cię! Gry są złe! Zniszczą cię! Gry są złe! Zniszczą cię! Mogę wziąć sobie to? Chcemy gier z sensem.
1: Gry są złe!
0: Wybić graczy FPP.
1: Zniszczą cię! Gry są złe!
0: Taka ciekawostka, idziemy teraz dokładnie do tej firmy, która produkowała tą grę, więc nawet pasuje. Jesteśmy grafikami w tej firmie i właśnie idziemy odebrać pieniążki za zrobioną pracę. Dzień dobry. Przyszedłem po pieniądze. O.
1: Syfnie się czuję.
0: Nie wiem, kto trzyma karabin na siedzonku, ale chyba to jest norma życiowa. Po prostu. Normalność codzienna. Okej. Okay. Dzień dobry, przyszedłem na posiedzenie. Czy ma ktoś tutaj pieniądze dla mnie? Halo? Dzień dobry, ja chcę pieniążki. Przydałoby mi się na...
1: Wiedziałem, że to szkodliwe.
0: Szkodliwe? To zapaliłeś i już ci poszło? To słabo. Dzień dobry, gdzie moje pieniądze?
3: Koleś, Vince chce się z tobą widzieć.
1: Dzięki.
0: Dobra. A gdzie pan Vince? Halo?
1: Syfnie się czuję.
0: No, to było nie palić tyle. Było nie jarać.
1: Przejście jest do bani.
0: Dzień dobry.
4: Ej, stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony.
1: Przecież dopiero...
0: Jestem zwolniony? Dzień dobry. Czy ma pan coś do powiedzenia dla mnie? Powie pan coś do mikrofonu. Dwa słowa? Może...
1: Weź to ze sobą.
0: Może powie pan, gdzie jest moja wypłata? To proszę do mikrofonu. Nie? To mam większy. Tu mam większy mikrofon.

0: Myślałem, że
1: to... Zajeboza.
0: A kurde. Tak się kończy korzystanie z długich mikrofonów. Niestety nie polecam. Trochę słaba opcja. O kurczę. Musimy inaczej podejść do naszej rozmowy o pieniądze. Myślę, że byliśmy trochę za bardzo nerwowi. A ja nie strzelam. Jeszcze nie strzelam. Chyba jednak broń będzie najlepszą opcją tutaj. Okej, okay, halo? Jackie Chan? Ja do Vince'a. Gdzie pan Vince? Dzień dobry. To chyba tu był, nie? Nie, tu Mickey jest. Gdzie pan Vince był? Już nie pamiętam. Ja jestem...
2: Dzięki!
0: Mam pamięć tego, chomika. Vince, jest! Halo, Vince! To? Już? Już we mnie strzelasz? No dobra! Aha, no to okej!
2: No i z bani!
0: Chyba znowu.
2: Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną!
0: Kurde! O nie! O nie! Chyba nie przeżyjemy tego. Halo? Halo?
2: Czyli ktoś ma fałszywy?
0: Chyba za mało amunicji mamy na to. O Jezu Chryste. O Boże. Nie mogę. Ale ja gram na łatwym. Gdzie jest, ja się pytam, wspomaganie celowania dla debili. O Boże, my chyba nie wyjdziemy z tego nerwowca. Prawie jak w Ohapie. Ja się czuję, jakbym wchodził do tego, do mieszkania CD Action. Zniszczą cię, gry są złe. Nie, ja nie chcę. To może, wiecie co, najpierw ogarniemy, co oni tu mają i ja zrobię zapis gry. Prawda? Bo ja nie zapisałem wcześniej, to może jednak zapiszę tutaj, bo ja zapominam. F5 się robi quick save'a, nie? Tak, F5, dobra. F5 to jest zasada tej gry złota. Przypominajcie mi, ja będę już teraz zapisywał, żeby nie tracić czasu po prostu na jakieś pierdoły. Okej, czy jakieś pieniądze tu znajdę? Albo apteczki, przydałoby
2: się.
0: Muszę
2: przestać palić to świństwo.
0: Czy mogę to zabrać? Czy to mam tylko ograniczoną ilość rzeczy w ekwipunku? Jak to się bierze? Te rzeczy? Tak sobie po prostu naciskam? Czy coś? Czy muszę skoczyć na to? O, jak wziąć apteczkę? Czy muszę mieć... Aha! Dopiero jak on zejdzie chyba, to mogę skorzystać z niej. To czekam aż zejdzie. Będzie zejście. Tylko jedną w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Crysis 3. Ja nie wiem, czy Crysis 3 jest taką piękną grą. O kurde. Wiecie, to jest tak. Kiedy wchodzicie po wypłatę, a waszą wypłatą jest 20 pocisków śrutu. Crysis. No, panie, schodź pan, bo pan nie schodzisz, pan Boczek.
2: Uch, zejść, muszę dorwać więcej tego dobrego stafu.
0: O tak. Polski dubbing w tej grze w ogóle jest fenomenalny. Dobra, ściągniemy tą broń, żeby nas nie zabił. W ogóle spróbujmy nikogo nie zabić w tej grze. Czy jest to możliwe w ogóle? Nie próbować w kogokolwiek strzelać?
3: Ej, stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony.
0: Jestem?
2: Przecież dopiero wczoraj zacząłem.
3: twój czek jest u mnie na biurku.
4: Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle, co ty.
0: Pierdalaj.
3: Ej, koleś, jeszcze tu jesteś?
0: No dobra, na twoim biurku? Dobra, jest czek.
3: No i z bani.
0: No i z bani. Mamy hajs. O kurde. I to jest pytanie życia. W jakim kraju broni się...
4: Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną!
0: To jest takie piękne, nie? Gry mają zbyt dużo przemocy. Nasze rozwiązanie? Zabijmy wszystkich, którzy tworzą gry! O mój Boże! A to się da w ogóle? Dobra.

0: Record.
1: Dobra, szybko, jak tu się leczyło? Leczonko, no leczonko, leczonko, jak tu się leczy? Gdzie tu jest heal? Widziałem, że była ta faja. Czy ja już tą faję wykorzystałem? Czekajcie, widziałem, gdzie było leczonko, ale to chyba w sumie i tak mamy dużo HP. Kurde, mało ammo, nie wziąłem żadnego. Kurcze, czy on podnosi te bronie? Ajajaj. Dobra, mamy coś chyba, tak? Dobra. Błagam. Dobra, mamy. Idziemy. Jezusie Chrystusie Nazarejski. Czekajcie, może ja ściszę trochę same dźwięki. Chociaż kurczę, bo głos i dźwięki to samo. Myślałem, że da się przy niej trochę strzelanie. No dobra. Jest po prostu fenomenalnie zbalansowany dźwięk w tej grze. Przydałoby się nam leczonko. Ono było... O, tutaj.
2: O, ten szajs jednak działa.
1: Dobra, zbieramy bronię. Przyda nam się. No chciałem... Moje intencje były szczere. Przyszedłem po wypłatę. Chciałem wypłatę. A to tych aktywistów wina. No, co ja będę? To wszystko ich wina. Za mało donate'ów dostałem. Teraz, proszę państwa, idziemy po mleko. Naszym celem głównym jest wejście do sklepu oraz nie zabicie ani jednego człowieka. Musimy mieć nerwy ze stali. Chociaż w sumie pierw to nam pieniądze by się przydały na te mleko. To może pójdziemy do banku. Tak, do banku będzie chyba rozsądniej pójść pierw. Zapiszę sobie grę. I nie obchodzi mnie to, że jakbym sejwował tyle, to moja babcia by przeszła tą grę. Ja jestem w wieku babci. Ile ja w Skyrima sejwowałem? To co 5 sekund, to także proszę...
2: Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia.
1: No to jest typowy dzień, krawiec idzie do sklepu. Chyba muszę uważać na tych ludzi. Oni stanowią zbyt wielkie zagrożenie dla mojego zdrowia. Po czym? O kurczę. Disco z głową krowy. Oj tak. Więcej w ogóle polskich dubbingów w grze. Ja poproszę. Ja chcę więcej. dzieciaczki. Oj tak. W ogóle pytanie... Oj, to kaktusik. Dobrze idę? Chyba tak. Nie mam minimapy. Czy mogę na kotka mogę kotka nałożyć? O. Dzień dobry. Założyłem tłumik.
3: No nie, nie widziałem. Oj.
1: Nie pójdę się, nie zatrzymam się. Co słucham, Broku? Halo, za głośno! To za głośno jest, proszę to wyłączyć. Dobra, musimy stąd spierdzielać. Myślałem, że wyłączę muzykę. Niestety się nie udało. Dobra, spadła.
3: Ojejku, to musiało boleć.
1: Czy to słynny kot na mikrofonie? Chyba tak. O kurde. Dobra, schowajmy tą broń. Bo będziemy dostawać więcej pocisków niż ser szwajcarski ma dziur. ich bardzo stradę płaciliśmy, ale to w sumie dobrze, bo przynajmniej tych ludzi tu nie będzie, chyba. Tak, możecie zapisać. Okej, okay. Nagle magicznie nikt nas nie zna, po raz kolejny. Ciastka, w ogóle ciasteczko możemy sobie zjeść. Co? Ja nie chcę! Co? Bo gry produkuje? To gdzie my tu mamy iść? Kurczę, nie jestem do końca pewien. Czy to tu? Tu policja będzie. Czekajcie. To przez tunel muszę przejść, tak? Tutaj? Okej, okay, dobra. To jest po prostu magiczne miejsce. Ty frajerze jeden. I to są ludzie, którzy walczą o dobre gry? Chyba się nie zgodzę. O kurde. O, mamy tutaj proszę bardzo kastecik. Dzień dobry panie Lalu. Jack Dean. A czemu to nie przetu... Chyba wiem dlaczego nie przetłumaczono. To jest przedstawienie fenomenalnego angielskiego. Jacked in, jacked off, communication. Dobra, czyli tu mamy bank, tak? Okej, okay, z tej drugiej strony? Tak, tak mi się zdaje bynajmniej. Wygląda na to, nie mam pomysłu. Czy w ogóle, czy jest jakiś bank, który stoi w taki sposób? Nie jestem pewien. Nie zrobię parkouru? Czekajcie. To jest test tego, cyberpunka. W cyberpunku się nie da. Tu się da? Czy ta gra jest lepsza niż cyberpunk? Czekajcie. Mam to. Uwaga. Adam Małysz? Dobra, no Adam Małysz się nie, chyba nie uda. No dobra, uznajmy, że gra jest równa cyberpunkowi. Ale w takim wypadku gdzie jest bank? Czy to jest bank? Aha, tu? Faja zdrowia. To nie, to chyba nie tu. To tu? Panie bankomat, gdzie pan jest? Pan bankomat może tu jest? To trudne rzeczy są. Nie mam pojęcia, gdzie jest bank. To jest uczucie. Kici, też mi się przyda kici. Czekajcie, pójdę po kici. Dobra sprawa mieć kici. Chodź tu, kici. Kici, chodź tu. Oj. A tamten kici to już na tamtym kici świeci. No dobra, nie, ja nie chcę tak daleko. Nie, to ja kardio nie będę robił. Nie moje klimaty. Dobra, musimy znaleźć ten bank. Obstawiam, że to jest ten budynek, tylko że musimy obejść go chyba z tamtej strony. No bo to jest chyba jakaś gazeta, Paradise Times, albo coś w tym stylu. Czyli musimy podejść od tej strony, czyli pewnie wchodzi się do banku tutaj. Chociaż ja nie wiem, który bank ma wejście z takiej strony. Czy to jest bank? Fee of America. Yeah. Zostaw kota. Dzień dobry, chciałem zadeponować czek. Gdzie ja mam czek? O Jezu Chryste, Matko Boska. Mam dwie opcje. Dobra, zrobimy najnudniejszą rzecz na świecie. Przeczekamy kolejkę. Dobrze. Mógłbym teoretycznie zabić wszystkich, wziąć hajs, odlać się i w zasadzie... Dobra, no to teraz decyzja. Decyzja czatu. Co robimy? Czekamy w kolejce, jak prawdziwy
3: gentleman.
1: Dzień dobry. Ja chciałem pieniądzki. A to chyba nie do końca wyjdzie. No to musimy chyba sobie znaleźć samemu te pieniążki. Plan nie wypalił. Jedneczka na czacie. No niestety, plan nie wypalił, to nic tu nie wyjdzie. Także szukamy pieniążków, chyba będą gdzieś na zapleczu.
0: Świetnie.
1: Tu jestem? A nie, nikogo tu nie ma. Halo, dzień dobry, ja tylko po pieniążki. Dzień dobry. O, proszę, o widzicie, nawet otworzyli nam.
2: Misja wypełniona. Z całą starannością.
1: Także wypłata zabrana.
0: Leżeć było, a ziemię bo cię rozwalę.
1: Dzień jak codzień, dzień po dniu. Czym tym razem zaskoczy nasz pan sklep? Czy to atak terrorystów, czy może napad...
4: Dobra,
1: Dobra, musimy szybko zasejwować i coś zjeść. Strzelanie w tej grze jest fenomenalne. O kurczę. Mamy problem, Houston. Nie, tego nie chciałem! Dobra, chyba umarłem. Dobra, plan numer dwa. Przydadam się...

0: Też szybcy są. Mam jeszcze pączka, może ten pączek coś nam da.
1: O co chodziło?
0: Kurde, jest problem. Czekajcie, dobrze, że zasejmowałem. O kurde, ja tu mam niezły umaw po pachy. Niestety to nie Krawiec and Incorporation. Guns are no fun. Bronie to nie zabawa? Jak to? Ja mam świetną zabawę. Szukujecie mnie. Przeczytaj grę. Szybki zapis. Dobra. Musimy coś wymyślić tutaj. Dobra, spróbujmy to zrobić szybko. Jak Jackie Chan. Jak Jackie Chan. Ło! Jesteśmy niczym szybcy i wściekli. Dobra, apteczka. Dobra, jest.
1: No co chodziło?
0: Szybkość. Dobra. Tudu. Turururu. Tududu. Turu turu tururu. Turururu. Tururu turu tururu. Nie, a nie mogę. A chciałem tak przez belkę przeskoczyć jak człowiek. Dobra, uciekam.
2: Nie sejwowałeś przed chwilą?
0: Sejwowałem. Cichaj. Dobra, chyba jest okej. Okay. Chociaż nie wiem. O kurde. Dobra, no to teraz nasz plan jest taki, że musimy kupić mleko.
3: N1, N2, N3. To idziemy. Po mleko. Te.
0: Czekajcie, że ja mogę w dobrą stronę idę? W ogóle w dupną stronę idę. Kurczę, ta minimapa to by się cholernie przydała. Czuję się jak jakiś etam w Krakowie. O, etan. Ethan, Meteor Hunt. O kurczę. Ja to nie poradzę sobie wcale, bądź w ogóle. Tak w ogóle to ten, jutro prawdopodobnie, chociaż nie jestem pewien jak to wyjdzie, ale w tygodniu, to może nie będę mówił, że jutro, ale w tygodniu na pewno będzie jakaś audycja Shuresgate, także można się przygotować. Może lepiej na policję to nie idę. I mleko, będziesz kaleka. Jeszcze pies mnie goni, kurde. Słuchajcie, tu byłem? Tak, tu byłem. Jest problem. Ja nie wiem jak tu wejść do tego. Po mleko, czekajcie, jeszcze pies mnie bije. Dobra, chyba zdech. Dobra, poszedł sobie. Kurde, ta policja to mnie denerwuje.
4: Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu.
0: To tak mało tego w sumie. A to... Jezu, po pączkach? Chyba tutaj musimy przejść. Tak, tutaj, dobra, tu będzie dobre rozwiązanie. Tak mi się zdaje bynajmniej. Uznajmy, że gdzieś idę. Nie wiem gdzie jestem i czy znajdziemy się na odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale uznajmy, że... Mam pojęcie, gdzie idę, okej? Okay? Kurde. To jest prawdziwe. I to jest jak ten Animal Planet, tylko że w Środzie Śląskiej. W ogóle dzisiaj sobie owaliłem jakiś taki Energol, tylko że z Shakera. Jestem naładowany jak... Czy tutaj mam iść? Chyba tu, tak? Tak. Jak po prostu Pudzianowski po treningu. 24 hapsy. No nie wiem, czy damy radę z taką ilością życia, ale spróbujemy. Okej. Okay. Chyba tu będzie jakaś apteczka w tym domu. No, na grillu to nie wiem.
2: Hej ty!
0: Ja? Znowu ci demonstranci, oni coś nie lubią mnie.
5: Już mi lepiej.
0: O, Karny ma broń w ogóle w domu. Kurczę, przydatna sprawa. Ja też bym chciał mieć
5: moja
0: broń.
5: Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle co ty.
0: Jest to mój ulubiony tekst. Okej. Okay. Mamy, proszę państwa, mleko. Zaraz. Ojeju. No i powiem tyle. Kurczę, ale nie mogę się przestać śmiać z tej gry. Dla mnie to jest po prostu fenomenalne oddanie takiej rzeczywistości, kiedy już świat nie ma całkowitej kontroli nad tym, co się dzieje i każdy po prostu już ma w dupie wszystko. W sumie czemu nie? Czemu nie, prawda? Taka utopia. O kurde. Ruki garnisz, tak chyba tu jest ten sklep. Okej, okay. Potrzebujemy mleczko.
5: Co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio.
0: Nie wiem. Czy mogę wziąć to mleko? Tak.
5: Prościzna. Czas do domu.
0: Czas do domu. Jak widzicie, ja jestem profesjonalny i tak wykonuję codziennie swoje obowiązki. Sumienny, profesjonalny i w ogóle nigdy nie robię błędów. Co my tu w ogóle mamy? Jaja małpy. Najgorsze żarcie. Mleko kozie z dżihadu. Czy to są zęby? Ogórki. Ale nie kumam tego żartu akurat. Do tego Bambi. Do tego ten ma. Aha! Do tego Bambi ten świat zwierząt. No nie wiem, nie wiem, czy chciałbym, żeby każdy był ten. Świat wersja Ruda Śląska. Środa Śląska, czemu Ruda? A to Ruda teraz będzie. Czy mogę zapłacić w ogóle? Chciałbym zapłacić. Wiecie co? Mam w dupie te kolejki. Dzień dobry, chciałem zapłacić. Gdzie tu są pieniążki? Dobry. Dzień dobry!
6: Czołem! Coś byś chciał?
5: Cześć!
6: Dziękuję za twą nieczystą wizytę! A teraz mnucha!
0: Dziękuję! I właśnie zakupiłem mleko. Tak, codziennie kupuje się mleko. Przydatna sprawa.
5: Czas do domu!
0: Czas do domu. O kurde. Bo niestety, wiecie, kolejki w Biedronkach to jest dosyć często sprawa, także z tym lifehackiem możecie ominąć wszelkie kolejki oraz wszelkie zakłócenia. Dla was i dla mnie. Dobra strona idę?
5: Tak. Czas do domu.
0: Tak, czas do domu. Także w ogóle myślę, żeby to rozdzielić na jakieś takie mini serie, że zrobimy dzień po dniu, jak to się mówi. Dzisiaj poniedziałek, kolejną część będzie wtorek, środa.
2: Tak,
7: chodziłeś za pracą?
5: Tak, najwyraźniej mam ten bezpłatny urlop czy coś.
7: No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy.
5: Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieta.
7: Co mówiłeś?
5: Nie, nic, kochanie, częstuj się mlekiem.
0: Częstuj się mlekiem. Wtorek, no to jeszcze zobaczymy, co wtorek ma dla nas. I ja tutaj zapiszę. I prawda, skończymy tego krótkiego, lecz myślę treściwego streama z pięknej jak cholera gry.
5: Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy. Aha, już widzę, jak tam trafię. A tak, muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. To chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. A, ten syf sam się nie pozałatwia.
0: Wyspowiadać się, zdobyć podpisy, oddać książkę, wziąć autograf. Panie księdzu, kurwa, cholernie zgrzeszyłem, no po prostu, no zabiłem ludzi. No ja nie kłamię, no nie oszukuję pana, ja jak cholera jestem grzesznikiem. Oj tak. No to co, zakończymy na dzisiaj, jak to się mówi. Bardzo króciutki, ale obiecałem, że będzie, no to jest. Widzę, że 7 osób ogląda, także oglądalność jest fenomenalna. Dzięki w ogóle za oglądanie. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że kolejny dzień to będzie po maturach, także wtorek w środę. Mam nadzieję, że nie śląsko, ale w środę. Także króciutki odcinek, jak to się mówi, prawie bardzo strawny. A że można taki wrzucić pomiędzy każdą audycję, no to można sobie obejrzeć. Także dzięki. Z wami był Flavored Gumball. Próbował zrobić zakupy i je zrobił. Także cześć i czołem, trzymajcie się, dobrego dnia.
8: No i witam was, drodzy słuchacze, mówi do was Bait Eater, prowadzący audycję Epicentrum. Odcinek tej audycji na żywo, datowany na dzisiaj, czyli 3 października roku 2017, godzina 21 minęła, a to znaczy, że jak co tydzień się słyszymy i możemy tutaj na ciekawe tematy porozmawiać, a dzisiaj będzie temat, który jest dla was, zapewne wielu z was, ciekawy, no dla wielu z was może i przykry, tak? A dla wielu może wręcz przeciwnie, może się cieszycie, że udało wam się uniknąć takiego losu, a mianowicie grubactwa, otyłości, tak? Sadełka, akumulacji tłuszczów, czyli takich substancji, które się tworzy z określonej reszty i z reszt kwasów tłuszczowych i z glicerolu, czyli z takiej grupy. Ale o tym wszystkim będzie, bo na tym wszystkim zna się dużo lepiej ode mnie dzisiejszy gość, czyli Łukasz Zbrożek, który pod pseudonimem występuje na czacie, go znacie, w komentarzach go znacie, z pseudonimu Faraday007. Witam cię serdecznie, gościu.
9: Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych tematach. Jednak najpierw chciałem zacząć trochę od pewnych ciekawostek, które, że tak powiem, częściowo wiążą się z żywieniem i z czemu jemy pewne rzeczy. A później powoli będziemy przychodzić stosunkowo do naszego głównego tematu i opowiem też o tym, czemu, co zainspirowało mnie do tego, żeby zgłosić się do tej audycji i opowiedzieć o tych tematach.
8: Tak, no więc ja jeszcze podam taką informację, że jak to zwykle podczas audycji na żywo, jesteście, drodzy słuchacze, zachęceni gorąco do tego, żeby dołączyć do nas, do naszej rozmowy, zadać na przykład jakieś ciekawe pytania, których spodziewam się, że macie wiele w tym temacie. Część już zresztą znam, bo ten temat, jak był zapowiadany, to wzbudził emocje i zainteresowanie. Natomiast jakbyście chcieli dołożyć jakieś pytania, to dzwońcie śmiało Skype'em lub telefonem. No i też będę rzucał okiem, tu Łukasz, nie wiem, czy ty też będziesz rzucał, na czaty radiów w których to leci na żywo.
9: Znaczy, na pewno będę patrzył na kontestację, ale nie wiem, czy będę w stanie patrzeć na wszystkie trzy, te trzech no radiach na raz.
8: Ja w takim razie większą uwagę zwrócę na Enklawę i na Nocne Radio dzisiaj. Więc tak, Łukasz, powiedziałeś, że zaczniesz od opowiedzenia pewnych ciekawostek o żywieniu, o tym, co jemy i dlaczego jemy i jakie to ma skutki, tak żeby zarysować pewne tło, a potem przejść do tego, no, jak to się odbija na naszej sylwetce.
9: Pierwszą ciekawostką, o którą chciałem wam opowiedzieć, jest ciekawostka, czemu chleb czerstwieje. Jest to bardzo ciekawe, powiecie, bo mąka jest de facto skrobią, czyli tym cukrem, w którym rośliny magazynują swoją energię. I to, że powiem, z tego wypiekamy chleb i on czerstwieje. Ale czemu czerstwieje? Co zachodzi w tym? Większość ludzi na ogół myśli, że to jest kwestia wysychania chleba i dlatego on się robi twardnie, dlatego on to twardnieje. Ale to nie jest prawda. To jest dużo, dużo ciekawsze. To jest, ponieważ z nim zachodzi proces krystalizacji tej skrobi. Czyli termodynamicznie te łańcuchy skrobi, które mają swoje jakby odnogi, ponieważ skrobia jest polimerem, który, że tak powiem, może się rozgałęziać. Ona przemieszcza się wewnątrz tego chleba i w momencie, kiedy dwa łańcuchy są bardzo blisko siebie, następuje ich połączenie poprzeczne, jakby, z wydaleniem cząsteczki wody. Czyli w konsekwencji tego chleb, który jest już zczerstniały, tak naprawdę zawiera w sobie więcej wody strukturalnie niż chleb, który jest świeży. Bo w wyniku tej reakcji z tego zaszło. Ciekawe jest jeszcze to, że parowanie rzeczywiście przyspiesza ten proces, ponieważ to przesuwa jakby siłę tej reakcji, bo produktem jest woda, woda, że tak powiem, odchodzi od chleba, ale dowodem na to, że to jest krystalizacja, a nie...
8: Chyba straciliśmy znowu połączenie z Łukaszem. Czy jesteś tam?
9: Zczerstwiały chleb można zmoczyć i podgrzać w piekarniku do około 120 stopni, trzymać to przez parę minut i w ten sposób odzyskuje swoją świeżość.
8: Łukasz, wiesz co, odpłynąłeś trochę od mikrofonu, bo już cię było słychać dobrze głośno, a teraz znowu już za cicho.
9: Okej.
8: Okay. Nie manipuluj tam przy kabelku. Dobra, to tak, to jest ciekawostka dotycząca chleba. No i teraz następna, jeżeli tutaj dobrze widzę, dotyczy czekolady.
9: Tak, tak. Grupa naukowców już parę lat temu badała, czym jest tak naprawdę ten biały nalot na czekolady. Kiedy czekolada się starzeje, właśnie pojawia się na niej taki biały nalot. Jak myślisz, co to może być?
8: Grzyb.
9: Nie, to nie jest grzyb. Normalnie czekolada wsadzona w lodówkę. Pojawia się taki niewielki nalocik biały. Co to może być?
8: Cukier, ale w jakiejś innej postaci, jakiś wytrącony z wnętrza tej czekolady.
9: Tłuszcz. To jest właśnie, że to jest tłuszcz. Okazuje się, że czekolada w swojej strukturze jest sporowata. A tłuszcz, zostawiony na bardzo długi czas, jest jakby częściowo.
8: Łukasz, na częściowo urwało. Urwało na słowie częściowo. Nie wiem, czemu taki efekt jest, że czasami po prostu przestaje ciebie słychać.
9: Nie wiem, nie rozumiem tego.
8: No ale kontynuuj od częściowo.
9: Mówiłem o tym, że...
8: I po że znowu nie słychać. I to jest bardzo niefajna okoliczność. Łukasz, powiedz mi, czy ty masz inne połączenie z internetem, ewentualnie telefoniczna możliwość też tutaj występuje. I chyba, no jeżeli nie masz innego łącza z internetem, to będziemy musieli się na takie coś przerzucić.
9: Możemy się na takie coś przerzucić, bo mam darmowe...
8: To bardzo dobrze.
9: Tak, to się odzwonię.
8: Na numer znasz, nie?
9: No mogłeś dobra, to... mi go napisać w...
8: Już ci go napiszę. A wam też przypomnę, numer to 222-195-321. Więc jeżeli chcecie i wy na antenę się dostać akurat telefonem, no to właśnie taki numer wybieracie. No, a my poczekamy, aż się gość z nami z powrotem połączy. I w międzyczasie... W międzyczasie blacha pisze, co za bajzel. No tak, agentura działa, rozłącza wszystkich. Ostatnio agentura też stronę kontestacji jakoś połknęła, jakiś plik, coś, a coś tam się stało takiego, że panel nie może zostać włączony. Tak, ale przy okazji się udało to zdiagnozować, w sensie, że to jest źródło problemu. Więc drodzy słuchacze, wejdźcie sobie, kliknijcie ten czerwony przycisk Słuchaj Radia, jeżeli słuchacie przez kontestację, czy chcecie słuchać. No lub w innym radiu też można, też taka możliwość jest. Dzwoni do nas telefon, prawdopodobnie jest to Faraday. Czy to ty jesteś?
2: Tak, to jestem ja.
8: No to
2: słychać mnie dobrze teraz?
8: Dobrze cię słychać. Chociaż jak ja mówię, to jest jakieś echo, więc chyba jestem bardzo głośno u ciebie. Ale w każdym razie, kontynuujmy. Więc czekolada ma porowatą strukturę i w niej jest tłuszcz. No i jak upłynie ileś tam czasu, czyli ta czekolada jest już stara, to ten tłuszcz tymi porami wypływa i przybiera postać takiego białego ciała stałego na powierzchni czekolady. Jeżeli dobrze zrozumiałem to, co mówiłeś ostatnio.
2: Tak. Tak, tak. I właśnie to wynika z tego, że tłuszcz czasami może zachowuje się trochę jak płyn w tym momencie. Przez długi okres czasu już zachował się jak płyn. Nastąpiły tam pewne działania kapilarne. Nie wiem, czy ty chciałeś teraz wyjaśnić, co to oznacza, że są działania kapilarne, bo ja bym miał z tym pewien problem.
8: Tak, więc siły kapilarne sprawiają w cieczach podsiąkanie, na przykład jeżeli włożycie jakąś bibułę czy coś porowatego generalnie o takiej strukturze, gdzie tam są jakieś drobne kanaliki do cieczy, do wody na przykład, no to będzie mokre nie tylko ten kawałek, coście włożyli, tej szmatki czy bibuły czy czegoś, ale też wyżej. I to wykorzystują też rośliny. No rośliny trochę tam, prawda, muszą jeszcze popracować, żeby tą wodę wypompować na wysokość liści, zwłaszcza, że to są duże drzewa, ale ułatwia im to znacznie takie podsiąkanie. No i jak to się odbywa, że jeżeli sobie jest jakaś rureczka, powiedzmy jakiś por w materiale, który jest zanurzony w cieczy, no to ciecz ma napięcie powierzchniowe, ma cząsteczki cieczy przyciągają się ze sobą nie tylko grawitacyjnie, ale też właśnie jest to tutaj no, elektryczne oddziaływanie przede wszystkim związane z tym, że te cząsteczki no, nie są idealnie kuliste i rozłożone, w nich jest wszystko równomiernie, ale też mają ładunki elektryczne i tak dalej, są siły międzycząsteczkowe. No i to powoduje, że w takiej, no, w każdej substancji w sumie, no, ale zwłaszcza w cieczy, która przybiera postać kształt naczynia, ale jednocześnie przemieszcza się swobodnie, nie tak jak ciało stałe potrafi zmieniać kształt. W związku z tym na przykład kropla cieczy na płaskiej powierzchni no będzie miała jakiś kąt, pod którym będzie przylegała, kąt nam makania taki, albo on będzie większy o 90 stopni jak w przypadku rtęci, albo mniejszy jak w przypadku wody. A w przypadku, kiedy ma ścianki pionowe, no to tutaj może się nam wytworzyć menisk, jeżeli siły adhezji, czyli przylegania do ścianek będą przeważały, to menisk wklęsły, czyli taka wklęsłość na powierzchni tej cieczy, a menisk wypukły, jeżeli będą przeważać siły kohezji, czyli przylegania nawzajem do siebie tych cząsteczek cieczy. No i wtedy jest taka wypukłość na tej cieczy, będzie wypukły, może nawet wtedy ta ciecz wystawać ponad powierzchnię szklanki czy czegoś. Tak, woda tylko trochę może sobie powystawać, rtęć nieco bardziej. No i to też powoduje, że jeżeli grubość jest tej kapilary, czyli tego cienkiego naczynka, jest odpowiednia, no to całkiem nieźle się może przez taki menisk i napięcie powierzchniowe, żeby wyrównać działanie tych sił z ciśnieniem, może się nam wspiąć. Także wysokość tego supa cieczy będzie wyższa wewnątrz cienkiej rurki niż poza nią, niż po prostu w całym lustrze tej cieczy. A w przypadku rtęci na przykład, która ma bardzo silną kohezję, jest odwrotnie, tam w cienkim naczyniu, w cienkiej rurce jest poziom niższy niż poza tą rurką, jeżeli na przykład taką rurkę osobno, nie jako część jakiegoś materiału bibuły, tylko taką po prostu pipetę włożymy do rtęci, to tam się poziom tej rtęci wręcz obniży poniżej tego lustra rtęci, który jest poza pipetą. W przypadku wody i jakichś roztworów wodnych to jest przeważnie odwrotnie i tak właśnie sobie pewne rzeczy mogą podsiąkać.
2: Dobrze.
8: Do czego ci się to przyda?
2: Wiedza o czekoladzie?
8: Znaczy, do czego ci się przyda ta informacja o tych siłach? Do tej czekolady, tak?
2: Tak, po prostu chciałem, żeby ludzie zrozumieli, czemu ta czekolada po prostu nagle wypływa, nie? Bo to jest proces, który ciągnie się w czasie. Ale chciałem po prostu, żeby ludzie rozumieli, jak to działa, bo po prostu nie wiem, czy słuchacze by tego rozumienia, i ja wiem, że z tym zacząłem tego wyjaśnić w prosty sposób, dlatego ciebie poprosiłem.
8: Okej, okay, no to w takim razie przejdźmy do kolejnych ciekawostek, bo jeszcze parę tutaj masz z tego, co wiem.
2: Tak. Chciałem przez moment porozmawiać teraz o dacie spożycia podnika. Niektórych ludzi to jest ogromna świętość. Jeżeli coś przekracza datę spożycia, która jest ogólnie przez producenta nadana na daną żywność, to jest ona od razu, że tak powiem, wyrzucana. To mi się wydaje ogromnym błędem, ponieważ większość produktów, które nie są produktami mięsnymi, które nie zawierają sobie bakterii, że tak powiem, może dużo dłużej trzymać. Na przykład pewne makarony, czy pewne dżemy, które po prostu mają w sobie takiej ilości cukru, że na przykład są już zakonserwowane. Nie ma aż takiej potrzeby wyrzucania tego przedwcześnie. Dopiero jak widać, że się żywność zje, to wtedy tak naprawdę powinno się ją wywalać. A to też jest pewien sposób napędzanie rynku zbytów dla firm produkujących żywność. Wyjątkiem są, że tak powiem, właściwie tylko produkty mleczne, w których powinny być żywe bakterie, kultury bakterii, które też nie zawsze są, bo często one giną podczas przewożenia tych produktów. Czasami one powinny być ze względów zdrowotnych. Oczywiście bardzo, bardzo ciężko dowodzić, czy właściwe kultury bakterii powinny być, czy nie powinny być w danym produkcie. Choćby te badań, jakich pani doktor robiła, jedna z doktor, która była moim prowadzącą jeszcze na studiach, to z nich na przykład osobistych badań wynikało, że chyba tylko LKCI rzeczywiście miało w sobie te bakterie prozdrowotne, które miały być. W każdym razie zmierzałem do tego, że głównie produkty mleczne, że jeżeli chodzi o bazę żywności, to warto patrzeć tylko na produkty pochodzenia mlecznego, a z nimi można, że tak powiem, po prostu patrzeć, czy są zepsute, czy nie. Chciałem jeszcze powiedzieć też o owocach, bo na przykładzie jabłek z supermarketów, że przy obecnych technologiach przechowywania żywności nigdy nie ma pewności, czy owoce w supermarketach nie pochodzą z tego, czy pochodzą z tego sezonu, czy pochodzą jeszcze z zeszłego sezonu. Obecnie są takie technologie i mieszanki chemiczne spowalniające psucie się owoców, że że na przykład w obecnym sezonie w supermarkecie mogą być jabłka jeszcze na przykład sprzed roku.
8: No, to tak jest, że jabłko przeważnie rok, albo w Stanach to nawet chyba półtora od zerwania, zanim zostanie sprzedane, to mija.
2: Tak, tak. Nawet tworzą specjalną mieszankę chemiczną, która pomaga właśnie w tym procesie się zachowywania owoców, opartą o hormony roślinne, żeby po prostu trzymywać ją, trzymywać po prostu wygląd świeży.
8: A powiedz mi, czy to możliwe, jeszcze... bo słyszałem taką opowieść jednego gościa, który poszedł kupić jabłka i był taki stragan, takie stoisko, gdzie właśnie sprzedawca miał jabłka i te jabłka były takie zielone, takie nie takie czerwone, zachęcające wizualnie, tylko takie właśnie, no jak z... takie jak jedliśmy może za komuny na przykład. Znaczy, przynajmniej ja.
2: Nie
8: papierówki, ale takie niekoniecznie jakieś bardzo bardzo takie błyszczące się od tej w czerwono-żółtych kolorach. Zapytał się sprzedawcy, dlaczego te jabłka są nie takie jak w sklepie, takie ładne, błyszczące. No i sprzedawca wyciąga spray taki, no i sprayuje jedno takie jabłko i jabłko od razu się zaczerwienia. I czy to jest możliwe i czy rzeczywiście tak się robi z jabłkami przed sprzedażą?
2: Wszystkie owoce mają na skórce taką woskową łupinę, taki jakby wosk, który je dodatkowo chroni. Podczas tego, gdy się masowo, że tak powiem transportuje jabłka, to się po prostu to spłukuje medlinami i później się jeszcze raz taką specjalnym innym woskiem jeszcze raz je konserwuje, żeby wszystko nie popsuło się, żeby mieć pewne, że się nie popsuje w transporcie.
8: Po co się spłukuje?
2: Tego to nie wiem. Powiem szczerze. Chodzi po prostu chyba o efekt wizualny końcowy. Ale tak, jestem na pewno pewna prawda w takim związku z tym. Czy ja widziałem to akurat w dokumencie, nie byłem nigdy świadkiem tego osobiście, ale widziałem to. Znaczy na filmie dokumentalnym, ale oczywiście nigdy nie byłem przy procesie w fabryce, jak się przywozi, jak się je, że tak powiem, maluje. Ja jeszcze coś zapytać?
8: Tak, właśnie to czy mógłbyś powiedzieć, jakie produkty mają datę do spożycia taką, którą trzeba się przejmować, a jakie można jeszcze przez jakiś czas, jaki to jest czas, konsumować bez obaw?
2: Tak jak wspomniałem, wszystkie przetwory mleczne, wszelkiej maści sery, należy przejmować ich datą spożycia, dlatego że to ogół mogą mieć w sobie żywe bakterie, które to mogą zepsuć ten produkt, mogą znaleźć tam jakieś zmiany, które są nieoczekiwane.
8: Ale jeżeli zwłaszcza coś ser jest, pleśniowy może spleśnieć jakąś inną pleśnią niż ta, która powinna być w nim?
2: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. A zresztą też seru teściowego, no nie będziesz pasteryzowany, bo chodzi o to, że miał w sobie te żywe kultury pewnie. O to w tym chodzi, tam w serku, co ma powiedzieć sobie te żywe organizmy, które, że tak powiem, będą prozdrowotne dla nas, te wszystkie bakterie mlekowe i tak dalej. To siłą rzeczy, one są bardziej podatne na zepsucie. Na ich daty produkcji trzeba uważać, a ogólnie na daty większości produktów nie trzeba uważać. W przypadku owoców jeszcze ten argument za to, że powinniśmy jeść świeże z kolei owoce, dlatego że w czasie przechowywania, na przykład jak mówi się o tych jabłkach, te, co trwały tam rok, czy tam półtorej roku, zanim zostały wystawione na sprzedaż do hipermarketu, to poziom ich witamin samoistnie po prostu zmalał. To są przecież witaminy też związkami chemicznymi, które potrafią się z czasem rozpadać ze względu na swoje właściwości.
8: Pewne rozbawienie wzbudziła informacja, że gdy sprzedawano, oczywiście po cenie odpowiednio wysokiej, sól wykopaną z takiego złoża soli, gdzie ona się odłożyła 285 milionów lat temu, no to tę sól sprzedawano z datą przydatności do spożycia. Czyli, że leżała sobie 285 milionów lat i się nie zepsuła, a teraz nagle w ciągu 3 lat, czy jaka tam ta data, ten termin, to się zepsuje. No ale to można wyjaśnić jednak, bo ona była wydobyta z podziemi. Pod ziemią to może i się nie psuła, ale tak na powietrzu to już bardziej.
2: A w jaki sposób sól może ci się popsuć?
8: No, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Co to zwietrzenie soli?
2: Nie no, sól, jeżeli jest czysta, zanieczyszczona solą, to jest po prostu związek nieorganiczny. Nie wiem, w jaki sposób mógłby ci się rosnąć. Nic na tym nie wyrośnie, no bo siłą rzeczy, mało rzeczy rośnie na soli. Bo sól, że tak powiem, poprzez chemiczną swoje, poprzez jak to powiedzieć, znaczy woda dąży zawsze tam, gdzie jest jej mniej. I sól ma taką właściwość, że po prostu tą wodę zawsze będzie wyciągać, więc na sobie nic nie wyciągnie, a sól jest po prostu związkiem chemicznym. Nie ma tak, po prostu jest związkiem chemicznym, nie ma sposobu, żeby się zepsuł.
8: No też trochę takiego zdziwienia budzi, woda też jest związkiem chemicznym, a jednak na butelkach wody jest też termin. No to niektórzy mówią, że to jest dlatego, że ta woda rozpuszcza jakoś tam powoli ten plastik, tą butelkę, no i jak już stężenie tego rozpuszczonego plastiku będzie za duże, to się nie nadaje do picia. Czy to ma szansę być jakkolwiek prawdziwe?
2: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że w stojącej wodzie łatwo rozmnażają się bakterie. I jeżeli woda stoi zbyt długo, jeszcze otwarta,

0: które po prostu będą, one będą się tam nażały. Nie w jeszcze większym stopniu, ale zawsze jest możliwość, że ci zaszkodzą.
1: No,
0: stąd
1: tak,
0: też właśnie...
1: W starożytnym Egipcie te stągwie z wodą, co miały tak wąskie szyjki, żeby powierzchnia styku z powietrzem była jak najmniejsza, dolewali do niej trochę wina, na wierzchu drobną warstewkę oliwy też, żeby oddzielała, no i wtedy ta woda się nie psuła tak szybko.
0: Tak, dokładnie.
1: Natomiast na zamkniętej butelce jest data przydatności do spożycia. No ale powiedzmy, że to też tam jakaś bakteria jedyna na milion się trafi i się może rozmnożyć po jakimś długim czasie. A czy to prawda, że jak zamknięta butelka wody stoi w słońcu, to wtedy się bakterie w niej nie rozmnożą, no nie zamknięta czy otwarta. Natomiast nie w ciepłym miejscu, ale po prostu w promieniach słońca, bo wtedy promieniowanie nadfioletowe będzie ją sterylizować.
0: Ja byłbym ostrożny z taką twierdzenią, z takimi twierdzeniami. Ja po pierwsze, promieniowanie nadfioletowe jest tam jakimś tam małym spektrum tego światła, nie ma go aż tak dużo, a po drugie nie wiem, co pochłania, jakie promieniowanie pochłania ten plastik, który jest przezroczysty. Nie jestem w stanie w tym momencie tego stwierdzić. Pewnie ultrafioletowe przepuszcza, no ale wątpię to, żeby ta woda się sterylizowała w taki sposób. To tak jakbyś powiedział, że my się sterylizujemy na zewnątrz na słońcu.
1: No akurat owszem, i dlatego można dostawać raka, że komórki, no może nawet jak nie są zabijane, to jakieś tam w nich mutacje zachodzą.
0: No tak, ale mamy na skórze pełno bakterii, więc i one nagle nie znikają, więc myślę, że to nie nazwę tego w ten sposób.
1: Okej, to jeszcze tutaj o cukrze jest ciekawostka, tak, w zanadrzu. I o witaminie C.
0: Nie, to nie jest cukier. To jest skrót. To jest skrót, o którym właśnie trochę taki dłuższy temat niż pozostałe ciekawostki. Reaktywne formy tlenu, zwane, które ogólnie mówi się na nie wolne rodniki. Oczywiście wolne rodniki, jest wiele rodzajów wolnych rodników, ale głównym zagrożeniem dla nas są reaktywne formy tlenu. Czyli to jest rodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy oraz reaktywna forma tlenu zwana nadtlenkiem H2O2, czyli po prostu
1: tlenem wodoru,
0: to główne, tak, woda uceniona. Znaczy woda uceniona jest roztworem 3-procentowym.
1: No to różne te procenty bywają.
0: No, ogólnie przyjmuje się 3%, a to 30-procentowe nazywamy perhydrolem. To jest bardzo ciekawa substancja.
1: Powiedz mi, bo te wolne rodniki to jest takie hasło, które no już może i każdy słyszał w reklamach tam jakichś kremów czy innych rzeczy, czy powiedz mi, czy ja to sobie dobrze wyobrażam, że to jest coś takiego, że to są jony, czyli takie kawałki cząsteczek, które mają swój ładunek elektryczny, bo coś tam żeśmy oddzielili kawałek cząsteczki, czyli rozerwaliśmy wiązanie chemiczne, które hipotetycznie, czy być może faktycznie było, albo może hipotetycznie by mogło być, gdyby to miała być kompletna cząsteczka. I jest to tak, że tym, jak sobie wyobrazimy taki wzór strukturalny, czyli tak, jak się to rysuje na tablicy, te atomy, każdy tam ma jakąś wartościowość, czyli ileś tych takich kresek z niego wychodzi, podłączonych do innych atomów, to jak utniemy taką kreskę i odrzucimy część cząsteczki, no to tutaj jest taki właśnie jon teraz tym atomem, któremu brakuje jak gdyby czegoś przy nim, żeby była to kompletna cząsteczka, jest atom tlenu i wtedy to nazywamy wolnym rodnikiem. Zgadza się?
0: Nie. Kompletnie się minęłeś z tym, o co chodzi w wolnych rodnikach. Przykro mi. Ale właśnie zmierzałem do tego, żeby to wytłumaczyć. Bo wolny rodnik nie musi być jonem.

0: W ogóle może mieć albo jedną wartość, to nie ma znaczenia. Wolny rzutnik jest takim indywiduum chemicznym, który nie ma sparowanej ilości elektronów. Wyobraź sobie na przykład tą przykładową sól NaCl. Ona ma postać, składa się z jonu Na+ i Cl-. Ale razem tworzą tą cząstkę i wzajemnie parują wszystkie swoje elektrony. W każdej cząstce, w każdym indywiduum jest zawsze to parowanie. Nawet jeżeli są dysocjacja, to zauważ, że zdecydowany jon nadal ma sparowane elektrony, nawet jeżeli ma wartość ujemną. I tak samo jest z kationami. Zawsze jest parzysta ilość elektronów, nawet jeżeli ładunek jest dodatni bądź ujemny. A wolny rodnik jest wtedy, kiedy ta sytuacja sparowanych elektronów jest przerwana, kiedy ta liczba elektronów jest nieparzysta. I to jest wolnym rodnikiem. I to jest bardzo rzadka, znaczy, to jest bardzo gwałtowna sytuacja, ponieważ one są bardzo reaktywne. Ponieważ ta pała elektronowa musi być odnowiona za wszelką cenę. Taki jest, tak powiem, wymóg energetyczny wynikający z fizyki, termodynamiki tego całych, zwykłymi słowa, elektronowych tych, przepraszam, najmocniej, powłok elektronowych, tak.
1: Zadzwonił do nas słuchacz, jest to Jacek Welblacha. Witam cię, czy masz jakieś pytanie?
2: Dobry wieczór. Mam takie dosyć psychopatyczne pytanie, no bo jedna rzecz to jest, czym my się odżywiamy, ale myślę, że będziesz znał na to odpowiedź. Znaczy, chciałbym zweryfikować, czy to jest prawda, czy to jest tylko fikcja taka fabularna. W jednym z odcinków serialu Hannibal był pokazany taki psychopatyczny morderca, który z zawodu był aptekarzem. I on wyłapywał, jakby poprzez wykonywanie swoich czynności w pracy, wyłapywał cukrzyków, tych cukrzyków usypiał, zakopywał ich w glebie i na ich, że tak powiem, nadmiernym potencjale cukru hodował grzybnie, hodował grzyby. Jego takim mentalnym pierdolcem było to, że dążył do zespolenia, ponieważ nie wiem, ile w tym jest też prawdy, że struktura grzyba jest równie skomplikowana co struktura mózgu. Czy twoim zdaniem byłoby to możliwe? Czy byłoby to możliwe, żeby na ludzkich organach hodować grzyby? Czy my rzeczywiście posiadamy taki potencjał cukru, a cukrzycy w szczególności? Czy to, co było pokazane w tym serialu, to jest tylko i wyłącznie fikcja fabularna? Nie ukrywam, że dzwonię z tym pytaniem, żeby troszeczkę podkręcić temat
1: Poziom
2: i
1: makabryczności, tak.
2: tak, poziom makabryczności to zawsze dobrze działa, w szczególności po 21. Dziękuję, to tyle ode mnie.
0: Dziękuję
2: Myślę, że
0: bardzo.
2: dostanę wyczerpującą odpowiedź.
1: Dzięki, Blacha, za ciekawe pytanie.
0: No cóż, są grzyby atakujące ludzi, są grzyby, które no, są, że tak powiem, choroby u ludzi związane z właśnie z grzybami, które potrafią, że tak powiem, bardzo dosyć i bardzo szybko zniszczać ludzkie tkanki. To jest bardzo, tak powiem, bardzo daleko od tego, co dzisiaj przygotowałem, więc nie podam wielu szczegółów, ale wiem, że wzrost grzybu może być naprawdę bardzo, bardzo szybki. Bardzo, jeżeli chodzi o możliwość skomplikowania grzybów, naprawdę jest bardzo wiele gatunków i większość badań, jeżeli chodzi o metabolizm, właśnie zawdzięczamy badaniu grzybów. Ze względu na to, że one mają bardzo podobne wiele rzeczy związanych na poziomie komórkowym, co jest prawdziwe dla grzybów, bo okazało się również prawdziwe dla ludzi. Jeżeli chodzi o ciekawe. Ale czy pytanie, czy cukrzyk będzie miał w sobie takiej ilości cukru, żeby było to istotne, żeby była istotna różnica. Wątpię moim zdaniem. Wątpię. To znaczy, istnieją pewne schorzenia związane z cukrzycą, które wnikają po prostu ze zmian tkankowych, takie ślady trudnogojące się, które, że tak powiem, miałyby pewne jakieś dobre warunki dla hodowli jakiejś grzywni, ponieważ te rany trudnogojące się często powstają tam jakieś takie jakby śluz, jakieś takie obrzęki, w których, że tak powiem, mogłoby dojść do takich zakażeń. Myślę, że to mogłoby w jakimś tam stopniu zadowolić blachę. Jego wyobrażenia nawet. Jak hodować krzywy na ruziach.
1: Tak. Czy tam no jeszcze? Jest jak najbardziej witamina C teraz jest na tapecie.
0: Tak. A jeszcze to jest wspólny temat, to chciałem jeszcze parę moment, jeszcze chwilę opowiedzieć o wolnych rodnikach. Skończyliśmy na tym, czym jest wolny rodnik. No, jeżeli chodzi o witaminę C i wolne rodniki, to istnieje taka teoria powiązana z naszymi organizmami, że jest coś takiego jak zew wolnorodnikowy. Ponieważ w naszych organizmach w związku metabolizmu powstają reaktywne formy tlenu i tam są związki, znaczy enzymy pozwalające się z nimi radzić, między innymi na przykład katalaza w peroksysomach, która rozkłada H2O2, albo właśnie dezmutaza ponadtlenkowa, która radzi sobie z rodnikiem ponadtlenkowym. No istnieje taka teoria, że niektóre związki, w tym może właśnie witamina C, może pełnić funkcję złapywania jakby wolnych rodników i w wyniku pewnych przemian metabolicznych powstaje ten ostateczny wolny rodnik ponadtlenkowy, dzięki czemu dezmutaza może sobie z nią radzić. Jeżeli chodzi właśnie o witaminę C, to ona jest że tak powiem, może deslokalizować elektron. Czyli w wyniku złączenia się z wolnym rodnikiem następuje reakcja, w której ona jakby staje się tym wolnym rodnikiem. Ten elektron jakby może przeskoczyć, będzie jakaś reakcja, powstaje nowy wolny rodnik. W związku z tym, że witamina C ma parę wiązań podwójnych tuż przy sobie, które mogą, że tak powiem, przemieniać się jakby w jedno rozmyte wiązanie, ona może ten elektron dezlokalizować. Dzięki czemu ten wolny rodnik nie jest aż taki niebezpieczny, no bo nie jest w jednym miejscu, do którego zaraz coś uderzy, tylko jest jakby w paru miejscach jednocześnie. Nie wiem, czy nadążasz za mną. Dobrze, że zrozumiałem to.
1: Tak, o delokalizacji to jeszcze tutaj kiedyś opowiadałem, więc to nawet dla słuchaczy nie jest nowość, dla tych, którzy słuchali oczywiście. Tak więc konkluzja dotycząca witaminy C jest jaka?
0: Czy witamina C w naszych organizmach jest najbardziej użyteczna? Ale jest kontrowersja, ponieważ witamina C tak bardzo wyciąga elektrony, że tak powiem, że w czystej wodzie, destylowanej wodzie, zaobserwowano, że ona wytwarza wolne rodniki, bo ona wyciąga jakby ten elektron, z jakichś względów chce bardzo ten elektron. Jest taka kontrowersja, bo niektórzy badacze twierdzą, że witamina C tak naprawdę musi być szkodliwa. To tam wytwarza te wolne rodniki, nigdy nie wiadomo, prawdopodobnie nie, ale zawsze są jakieś takie kontrowersje. I to jest to tyle ciekawe.
1: No właśnie jest też taka powszechna dość teoria, że nie da się przedawkować witaminy C w przeciwieństwie do innych witamin. No a tu się okazuje, że są pewne przesłanki, na przykład ta, o której mówisz, pojawiają się w publikacjach naukowych, że jednak się da. Także jednak powyżej tych 2 gramów dziennie to już jest potencjalnie szkodliwe.
0: No, jeżeli się da, to na pewno jest to bardzo ciężko, ponieważ jeżeli chodzi o związki łatwo rozpuszczalne w wodzie, to jest spora szansa, że możemy je bardzo szybko wydalić. Ale witamina C ma tam ciekawą właściwość, że ona też bardzo może zakwasić mocz. I na przykład z niektórymi lekami może być szkodliwa i wytwarzać kamienie nerkowe. W wyniku po prostu, że pewne związki z leków mogą się wytrącać w moczu, w nerkach.
1: I to należy tym popić piwem.
0: Nie wiem, czy tak, tylko że związki w piwie są białkowe, to one się rozpadną.
1: No,
0: te,
1: ale...
0: które odpowiadają za utrzymanie jego pH. I one zostaną strawione, więc one nie przejdą do moczu. Musiałbym teraz jeszcze zobaczyć, jakie są jeszcze związki w piwie. W tamtym momencie nie pamiętam. Ale wątpię, by piwo tak dobrze zadziałało.
1: No, piwo w profilaktyce kamicy nerkowej jest zalecane. Tyle wiem. Okay. A trawienie... Właśnie, przejdźmy do trawienia. No, ja właśnie trawię, tak, po kolacji to jestem. No więc powiedz mi, co to się teraz wewnątrz mnie dzieje.
0: Tak, tak. To jest taki już pierwszy lekki wstęp do naszego głównego tematu dzisiaj. Chciałem powiedzieć właśnie, przypomnieć trawienie, ale to będzie taki krótki opis na poziomie, że tak powiem, wręcz szkoły gimnazjalnej. O co chodzi w trawieniu i jakie są jego etapy. Że jak, powiedzmy, zjadasz coś w ustach, głównym enzymem, zaczynamy od składu cukrów, czyli nie znajduje się amylaza cukrowa, która zaczyna rozkładać cukry. Dalej idzie to przełykiem do żołądka, gdzie pepsynogen w niskim pH naszego żołądka, które jest dosyć niskie, przechodzi w pepsynę w wyniku trawienia, jakby rozpadu swojej części, samocina się kawałek.
1: Powiedzmy i on tam słuchaczom, że pH niskie oznacza, że pH to jest w ogóle stężenie względne tam przekształcone przez jakąś transformację matematyczną jonów H, czyli wodoru, które no, są po oddzieleniu ich od cząsteczki kwasu, tworzy się reszta kwasowa i świadczą one o tym, że takie reszty są tam obecne pewnie. I im niższe to pH, tym jest bardziej kwaśno. Jest to skala logarytmiczna, to znaczy jeżeli neutralne pH to jest pH 7, pH 6 to jest tak trochę kwaśno, a pH 5 to jest tyle razy bardziej kwaśno niż pH 6, ile pH 6 jest... No dobra, inaczej nie wiem powiedzieć. pH 4 jest tyle razy bardziej kwaśno od pH 5, co pH 5 od pH 6.
0: No właściwy sposobem patrzenia na skalę pH, tak naprawdę, że to są dwie jakby skale. Od 7 do zera, że tak powiem, dąży ta skala logarytmiczna przyrostu tych H+, że tak powiem, wtedy ta kwasowość wzrasta. Ale w pH 7 mamy równowagę, czyli po prostu H+, że tak powiem, każdy H+, jest połączony z OH-, który, że tak powiem, tworzy zawsze, jest ta równowaga, powstaje tyle samo H+, ile OH-, czyli tych cząsteczek hydroksylowych.
1: Czyli gdyby się połączyły, to by była cząsteczka wody neutralna po prostu.
0: Tak, tak. Jest ich dokładnie tyle samo w wodzie. I teraz jest jakby druga skala, bo mamy przyrost tych OH-, których powstaje więcej tam spontanicznie. I to jest właśnie ta nierównowaga w drugą stronę. Czyli to są jakby dwie skale, bo na przykład rozcieńczając bardzo kwas, nigdy nie dojdziesz do pH 14. Więc to nie można patrzeć, więc mówi się ogólnie, że to jest skala pH, ale tak naprawdę to są dwie skale.
1: No pOH jest też skala właśnie.
0: Tak, ale pOH tak naprawdę jest odwróceniem i tam też dochodzisz do pewnego momentu, w którym powyżej pewnej wartości zaczynają być H+, więc tak naprawdę to wynika z ogólnych właściwości termodynamicznych wody, w których nie będziemy teraz wchodzić, bo to dawno temu było.
1: Chyba wspominałem kiedyś coś o autoelektrolizie wody. No, ale tak, rzeczywiście to jest bardzo daleko od tematu, więc wróćmy do trawienia.
0: Tak. W żołądku trawimy, zaczyna się trawienie białek. To z kolei przechodzi, z żołądka przechodzimy do dwunastnicy. Dwunastnica jest połączona z woreczkiem żółciowym. Woreczek żółciowy jest połączony z dwunastnicą. Stamtąd przybywa żółć. Żółć zawiera w sobie związki, które emulgują tłuszcze, czyli pozwalają na lepszą ich rozpuszczalność w wodzie oraz wraz z enzymami trzustkowymi pozwalają na jeszcze większy rozpad zarówno białek, jak i cukrów, jak i w końcu tłuszczu. Czyli tłuszcze są dopiero trawione na poziomie dwunastnicy. Jeżeli chodzi o tłuszcze, na których będziemy się teraz skupiać, one są trawione, mówimy teraz głównie o kwasach tłuszczowych, o trójglicerydach i kwasach tłuszczowych. To trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o tłuszcze, to naprawdę, jeżeli chodzi o systematykę tłuszczów, wszystko, co nie jest polarne w naszym organizmie, zasadniczo zostało uznane za tłuszcz. Są bardzo różne cząsteczki, których jest cała rodzina, ale głównie nas teraz w tym momencie interesują trójglicerydy oraz kwasy tłuszczowe, które są ich częścią. Trójglicerydy, co przypominam, jest cząsteczka glicerolu i poprzez glicerol wiąże się z dwoma głównymi kwasami tłuszczowymi. Kwasy tłuszczowe to są po prostu długie łańcuchy
1: węglowodorowe.
0: Węglowodorowe, które łączą się wiązaniem estrowym, czyli alkohol, tworząc, że tak powiem, taki mostek cynowy, łącząc wszystkie trzy w jeden taki ten. Podobne drugie cyny ma na przykład w błonie molekularnej, tylko że tam jedno miejsce jakby zajęte jest przez resztę kwasu fosforowego, dzięki czemu jest to po prostu jakby taka polarna główka.
1: Fosfolipidy to są, tak?
0: Masz po coś pytanie?
1: Czy to są fosfolipidy?
0: Fosfolipidy, tak. Fosfolipidy znajdują się w błonach komórkowych, tak.
1: A ja tutaj autopoprawki dokonam. Chodziło mi o autodysocjację wody. Tak, natomiast te kwasy tłuszczowe to mogą być w zależności od tego, czy ta grupa węglowodorowa w nich jest nasycona, czyli wszystkie wiązania ma pojedyncze, czy nienasycona, czyli zawiera wiązania wielokrotne między atomami węgla w tym łańcuchu, to te tłuszcze mają inne właściwości i w szczególności inne też wartości odżywcze, to znaczy niektóre z nich są niby dla nas lepsze, a niektóre gorsze. Czy w to też będziesz wchodził?
0: Nie, dzisiaj chciałem powiedzieć o trochę bardziej kontrowersyjnych rzeczach, które są związane z nowymi pomysłami i trochę z tym, co mnie zainspirowało do dzisiejszej audycji. Więc trochę nie będę dzisiaj w to wchodził dokładnie. Opowiem jeszcze właśnie krótko o ketogenezie. Bo widzicie, później, jak już te nasze tłuszcze rozpadną do kwasów i gliceroru, to one przechodzą przez nabłonek jelita cienkiego, i tam później zostają skorygowane do chylomikronów. To są takie jakby krofle tłuszczu, które po prostu są już przenoszone dalej w naszym organizmie do komórek ciała. Tam, jak już się staną na naszych komórek, zostają, że tak powiem, transportowane dalej do wnętrza naszych mitochondriów za pośrednictwem tak zwanego promu karnitynowego. Jest to tam najpierw przyłączona cząstka karnityny, później cały wielki kwas tłuszczowy jest jakby przeciągany do wnętrza mitochondrium. Tam karnityna jest odłączana, jest przyłączany koenzym A. A karnityna jest zwrócona z powrotem na zewnątrz, znaczy na zewnątrz mitochondrium. Czyli nie na zewnątrz mitochondrium, tylko w błonę między mitochondrianą a mitochondrium. I tak. I we wnętrzu mitochondrium kwas tłuszczowy podlega tak zwanemu cyklowi beta-oksydacyjnemu. Nie będę za szczegółowo w to wchodził, ale to jest takie, że powiem, to wygląda mniej więcej tak, że jest utlenianie, tam jest przyłączona cząstka tlenu, później jest redukcja, później jest kolejne utlenianie i na koniec jest cieliza. Czyli chodzi w tym o to, że dwa węgle przy tym koenzymie A, który się przyłączył przed chwilą do kwasu tłuszczowego, są odcinane, jest podstawiony nowy koenzym A i cykl tak chodzi, skracając powoli tą cząsteczkę, podczas gdy koenzym A idzie do cyklu kwasów trójgazoksylowych. I w ten sposób, że tak powiem, jest traktowana ta cząsteczka, w ten sposób nie powstaje użyteczny związek. To jest tam połączone wszystko przez koenzymy FAT i NAT, które się tam łączą z różnymi innymi elementami. W każdym bądź razie chodzi w tym o to, czemu o tym mówię. Bo jak będziemy teraz mówić o tłuszczach, to chciałem, żebyście zrozumieli, że jeżeli nie ma cukru w naszym organizmie, to energia musi powstawać z tłuszczów. I przez ten cykl beta-oksydacyjnego tłuszcze wiążą się z pirogronianem i to wszystko łączy się z łańcuchem oddechowym, znaczy, przepraszam, łączy się z tym cyklem kwasu trójgazoksylowego, a to się z kolei łączy z tym łańcuchem oddechowym mitochondria, dzięki któremu powstaje ATP, czyli ta cząsteczka, która jest naszym nośnikiem chemicznym w komórce. Mówię zrozumiałe?
1: No tak. Halo? Tak.
0: Tak, tak. I
1: teraz bardziej niż 3 minuty temu, ale kontynuuj.
0: Teraz tak. Czasami zachodzi taka sytuacja, że jest za dużo tego koenzymu A, za dużo, przepraszam, nie koenzymu A, tylko za dużo koenzymu A, ale nie ma insuliny, nie ma tego dopływu cukru, więc ten koenzym A nie jest, że tak powiem, przetwarzany w długie łańcuchy, nie następuje reakcja odwrotna, tak. Na taką skalę, jak być powinno, czyli nie ma tego odkładania tego tłuszczu. Wtedy nadmiar tego acylkoenzymu A zostaje przekształcany w ciała ketonowe. Ciała ketonowe to jest tak. Octan i maślan. I acetyloctan i maślan mogą swobodnie przenikać do krwi naszego organizmu i nie potrzebują być w żaden sposób związane ani koagulowane, żeby się tam to przenosić. One podróżują po naszym organizmie w podobny sposób do glukozy i to jest właśnie o to chodzi w tym. To musicie wiedzieć, żeby zrozumieć pojęcia, o których będę mówił za moment. Tak.
1: No to ja przypomnę, że słuchacie audycji Epicentrum i dzisiaj jest mowa o tłustości, tak, o grubactwie, o tym, dlaczego się tyje i w jaki sposób się tyje, jak nie utyć, ewentualnie jak schudnąć, jak już się utyło, tak, i no i tak bardzo naukowo, to znaczy jakie procesy, jakie cząsteczki, związki, szlaki metaboliczne i co tam jeszcze jest, za to odpowiadają, albowiem gościem dzisiejszym jest Łukasz, czyli Faraday, który no jest biotechnologiem z wykształcenia i zna się na tych wszystkich rzeczach dużo lepiej niż no, chyba ktokolwiek inny z moich gości, no i zdecydowanie lepiej też niż ja sam. No i wy, drodzy, słuchajcie, możecie z tej wiedzy dzisiaj też skorzystać, czy to biernie słuchając, czy też aktywnie zadając pytania, no w którym to celu najlepszym sposobem jest zadzwonić na antenę, do czego przypominam i zachęcam. Tak, więc Łukasz, kontynuuj, co tam jeszcze?
0: Tak, tak. Na razie pamiętajmy o tych ciałach ketonowych i czym one są, bo jeszcze do tego wrócimy, ale na razie przejdźmy do kolejnej układanki w naszym planie. Kolejnego elementu układanki, czyli powiem teraz o relacjach w bakteriach żyjących w naszym, jakie jest relacja między bakteriami żyjącymi w naszym przewodzie pokarmowym, a tym, czy jesteśmy grubi, czy nie. Powidzicie.
1: Jeżeli chodzi o bakterie bakteriami, ale zwierzęta mają tutaj też dużo do powiedzenia, no bo na przykład taki tasiemiec, jak się ma tasiemca, to chyba się chudnie, nie?
0: Tak, bo on pochłania większość tego, co zjadasz. To się siłą rzeczy musisz w jakiś sposób chudnąć, albo za to z masę mięśniową, albo masę tłuszczową. Ale to jest sytuacja patologiczna. Dzisiaj chciałem mówić bardziej o tym, o nowym pomyśle, jak schudnąć, o nowych odkryciach związanym. Ale możemy kiedyś zrobić cały odcinek o pasożytach. Tak? Myślę, że to byłoby bardzo fajne.
1: No, można się zastanowić. Ale tymczasem wracając do bakterii.
0: Tak, tak. Bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że badanie bakterii jest bardzo trudne. Ale trudne ze względu na to, że nie sposób ich hodować. Ponad 90% bakterii, jakie znamy, w ogóle nie rosną w laboratorium. W żaden sposób nie daje się ich wyhodować. A te, co znamy, możemy w warunkach laboratoryjnych badać. Na ogół, tak powiem, mają, aktywniają inne geny niż te, które w swoim środowisku naturalnym wykorzystują. Że tak powiem, zachowują się inaczej, mogą mieć inną morfologię, mogą nawet tworzyć filmy bakteryjne, które są zupełnie inne od tych naturalnych, albo bakterie, które normalnie ich nie wytwarzają, także wytwarzają film bakteryjny, czyli, że tak powiem, jakiś tam zewnętrzną osłonę, zewnętrzną substancję tworzącą, że tak powiem, jakby maść, w której sobie żyją. To jest po prostu ciężkie. Ciężkie jest po prostu badanie bakterii dlatego. Na przykład na pierwszym roku pokazywano nam właśnie zdjęcia krowy, która jest wszczepiona taki wielki jakby otwór, co ma brzmi. Na przykład pobierano bezpośrednio stamtąd bakterie, żeby je badać. Bo po prostu pewne bakterie nie dało się inaczej wyhodować, że na przykład bezpośrednio szybko pobierać z organizmu, żeby nie badać. Drugą ważną rzeczą w badaniu biomów, w badaniu bakterii w przewodzie organowym, była możliwość ich szybkiej sekwencjonowania. To skoro nie możemy, nie wiemy dokładnie białek, ale możemy na przykład sekwencjonować jakie na przykład zbudować RNA i dokonywać zamiany na DNA i szybko sekwencjonować jakie geny są aktywne w ten sposób. Jest to możliwe dzięki temu właśnie, że sekwencjonowanie stało się w ostatnich 20 latach bardzo szybkie i bardzo tanie. Na początku, kiedy sekwencjonowano ludzki genom, poszło na to wiele milionów dolarów, wiele czasu, wiele lat i wysiłku, żeby to zrobić. Teraz mamy maszyny sekwencjonujące i mniej więcej jedna para DNA, ustalenie jednej pary DNA kosztuje około dolara. Po prostu wszystko jest w pełni zmechanizowane i bardzo proste. Trzeba mieć maszynę.
1: A ile jest takich par w jednym organizmie?
0: To zależy od organizmu. ale bardzo wiele, nie powiem ci tak z głowy.
1: Jakiego rzędu to są wielkości? Setki tysięcy?
0: No, ale powiedzmy, że tak masz parę tysięcy dolarów, to raczej swój demon sekcjonujesz.
1: Aha, no to tak, nie
0: tak. Tak, i się zrobiło bardzo, bardzo tanie. W porównaniu z tym, co było wiecznie, od przejścia od milionów dolarów do tam rzędu kilku, czy nawet czasami kilkunastu tysięcy dolarów, nie jest aż taką, jest naprawdę ogromnym skokiem technologicznym.
1: Tak, a no i można przewidywać, że to jeszcze będzie trwało. Może jakiś odpowiednik prawa Mura tutaj też jest, że sekwencjonowanie DNA się staje dwa razy tańsze co 18 miesięcy, czy jakoś tak?
0: Znaczy, był w samym momencie pokazywano nam wykres, w jaki sposób to spadało. I to przez jakiś czas wraz z odkryciami technologicznymi to spadało bardzo proporcjonalnie. Nagle był jakiś skok technologiczny, nie wiem dokładnie, z czego to wynikło, i tam nagle jest taka pionowa prawie kreska w dół na tym wykresie. I od tego czasu jest to bardzo tanie. Możliwe, że to miało związek jakiś z odkryciami związanymi z PCR-em, czyli ze sposobem namnażania tego DNA do próbek.
1: Tymczasem ale mamy powtórnie z nami na antenie Blachę, więc Blacho, przekazuję ci głos.
2: Witam ponownie. Ja znowu w kontekście bakterii i w kontekście grzybów, ale może najpierw się zapytam prowadzącego, czy mogę tutaj finalnie spostponować pewną firmę. Czy lepiej nie posługiwać się brandami określonych firm?
1: Ja się nie muszę pod tym podpisywać, ty możesz.
2: Ale wiesz, no nie chcę, żeby cię potem jakiś proces spotkał, tak? Bo to
1: nie,
2: różnie
1: no spoko,
2: bywa, tak?
1: To ty powiedziałeś, to twoja wypowiedź, nie moja, no to ty się narażasz.
2: Moje doświadczenie z jedną firmą. Na koniec powiem, co to jest za firma i dlaczego to ma związek z bakteriami. Mianowicie to wydarzenie dało mi do myślenia, to, że bakterie i grzyby mają określoną moc, znaczy mają określoną siłę, coś jak nasze mięśnie.
1: Tak, zwłaszcza z psylocybiną mają moc.
2: A to z tego względu, nie, to nie o taką moc mi chodzi, o autentyczną moc, która na przykład byłaby w stanie utrzymać pewien przedmiot albo no, przy pomocy człowieka go przenieść. Dlaczego o tym mówię? To już było lata temu, gdzieś tam chyba w trakcie wakacji, zatrudniłem się w takim poznańskim supersamie, takim, który funkcjonuje między osiedlami. No i tam ta pani kierownik przyjmowała taką ilość tak zwanych gratisów, czyli takich ekstra, że tak powiem, ekstra produktów na paletach, które są brane w przypadku, jak bierze się, że tak powiem, duże ilości od jednego producenta, to wtedy ci przedstawiciele handlowi dają tak zwane gratisy. Tych gratisów brała tak dużo, że w pewnym momencie nam tam kilku magazynierom obecnym jakby w podziemiach, można to tak nazwać, trafiła się sytuacja, że tych gratisów i tego wszystkiego, tego co tam stało na tych półkach, było tak dużo, że nie dało się tego ustawiać na półkach, nawet już nie było palet, tylko musieliśmy na posadzce ustawiać, nawet, uwaga, spożywkę, jogurty. I te jogurty, jak się potem okazało, w niektórych miejscach stały tam tak długo, bo tych gratisów było tak dużo, że pleśń i bakterie przeżarły dęka od jogurtów i wręcz musieliśmy je odrywać. Znaczy, to wymagało pewnej siły i ja potem się zacząłem zastanawiać, kurczę, jaką bakterie i pleśń, jaką grzyby mają siłę, tak? Czy twoim zdaniem, Faraday, to może takie paradoksalne pytanie, czy w określonym okresie czasu, to trochę masło maślane, no ale niech tak będzie, w określonym okresie czasu, w danym okresie czasu, czy gdyby stworzyć do tego odpowiednie warunki biologiczne, czy na przykład ja bym był w stanie, że tak powiem, przytwierdzić się z butami do posadzki, w sensie te grzyby, ta pleśń, te bakterie by były mnie w stanie utrzymać, tak jak były w stanie przytwierdzić, że tak powiem, dęka od jogurtów do posadzki. Uwierzcie mi, słuchacze, że wymagało to nie lada siły, żeby oderwać taki jogurt, który stał tam prawdopodobnie, nie wiem, z 5 lat, albo i więcej, tak? Firma, która robi takie numery, jest siecią supersamów nazywających się Chata Polska. I niniejszym chciałbym stwierdzić, że kupowanie tam może być wręcz niebezpieczne dla naszego zdrowia po tym, co tam zobaczyłem. A z tym pytaniem Faraday cię zostawiam i znowu liczę na wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję bardzo.
1: Cześć, Blacha.
0: O siłę wytrwałości takich... Ciężko stwierdzić, jakie tam były organizmy, co stwierdziły te DNK do bakterii, ale tam naprawdę mogło być wszystko. Mogło to być zarówno grzybnia, jak i jakiś film bakteryjny, ale po prostu nigdy nie słyszałem, żeby ktoś badał wytrzymałość takich struktur. Więc naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy byłoby to możliwe.
1: Ja powiem tak fizycznie, że to może też zależeć od podłoża, od posadzki. No, być może była to taka, w którą jakieś właśnie te elementy grzybni czy coś mogły wnikać, czy po prostu mogły się też przedostawać sam też jogurty, mogło się ścinać białko, mogło się tam stworzyć jakiś taki beton na bazie tej kazeiny, czy czegoś, czy laktozy, czy innych tutaj rzeczy, tak?
0: Tak, ale Blacha przypomniał
1: taki twardy, jak twardy ser żółty, o coś takiego. Ser żółty może się stać twardy jak kamień, jak zeschnie i się trochę jeszcze tam no może jakieś chemiczne reakcje z nim zajdą, więc być może się taka warstwa sera jak gdyby utworzyła na dole. Łącząca to z posadzką. I wnikająca w głąb posadzki. Taka moja hipoteza.
0: Po prostu nie sposób tego stwierdzić. Znaczy, tam mogą powstawać bardzo ciekawe związki wyparzone zarówno przez bakterie, jak i przez grzyby, ale czy to potrafi coś unieść, to ciężko mi powiedzieć. Oczywiście nie jestem w stanie się powiedzieć. Przykro mi, Blacha, ale to bym musiał eksperymentować z tym, żeby zobaczyć, czy coś dałoby utrzymać. Ale Blacha przypomniał mi o ciekawostce, a właściwie trochę o takiej małej teorii spiskowej, którą słyszałem w czasie studiów, kiedy tam w międzyczasie próbowałem też studiować nie tylko biotechnologię, ale też inne kierunki, przez moment studiowałem chemię i tam zajmowałem się polimerami i tam na jednym z wykładzie moja pani profesor rzuciła pytanie, czy my wierzymy w to, że coś może być bez konserwantów. Czy wierzysz, że coś może być bez konserwantów sprzedawane?
1: Sprzedawane? No jak no, pójdzie tak, ktoś do lasu zerwać grzyby, no to je sprzedaje przy drodze bez konserwantów.
0: No to prawda, chodzi mi bardziej o żywność pakowaną, powiem szczerze, a nie taką bezpośrednio z
1: to one jest pakowane. Oni przynoszą opakowania i wkładają i tam nawet jest to oznaczenie, jaki to grzyb. No, to, teraz to już są... Znaczy, zależy, no, różnie. Można też spotkać takie, że po prostu sprzedają ileś tam grzybów i tyle. Ale są takie stoiska, gdzie już weszli na poziom marketingu też, no bo to prawda jest dla oczu takie bardziej przekonujące.
0: Ja ci powiem, że moja pani profesor właśnie stwierdziła taki dosyć niegłupi pomysł, że jak mamy wszystkie produkty, prawie coraz więcej produktów pakowanych w plastik i wszyscy są wszystko bez konserwantów, to ludzie zaczęliby się truć. I ogólnie taka jest teoria spiskowa, że przecież do polimeru, czyli do opakowania, którego nie trzeba deklarować, z czego ono się tak naprawdę składa, można wpakować pewne rzeczy. Na przykład konserwant, który z czasem by się uwalniał z tego polimeru i przechodził do danego produktu. W ten sposób by się unikało pozwów o wszystkie przypakowe zatrucie i tak dalej. Co myślisz o tej teorii spiskowej? Czy ona jest moim zdaniem realna?
1: Czyli że jeżeli opakowanie, w którym jest pożywienie, jest plastikowe, no to wtedy konserwanty muszą być, bo jak ich nie ma, to byśmy się zatruli, tak, od tym plastikiem?
0: Znaczy, chodzi o to, że można zrobić takie, że można reklamować produkt jako bez konserwantu, który na wyjściu z fabryki nie będzie miał żadnego konserwantu, powiedzmy jogurt bez konserwantów. Na wyjściu z fabryki nie ma żadnego konserwantu, ale jako, że i wszystko jest na papierze, że on nie ma konserwantów, wszystko jest na składzie opakowania, nie ma konserwantów, na wyjściu z fabryki nie ma konserwantów, ale w plastiku, w opakowaniu, no, dodaje tego konserwantu jakby wbudowanego w polimer, bo to jest polimer, opakowanie jest plastikowe, że on składa się z polimerów. I można tak to zrobić w taki sposób, że z tego plastiku przenikałoby bezpośrednio do produktu, czyli do tego jogurtu. Dałoby się to zrobić.
1: Pytałem się o... to robi. Pytałem się o wodę w butelkach. No to powiedziałeś, że nie.
0: No, ale w wodzie nie za bardzo jest co konserwować. W sensie, ja bym wątpił, żeby to było w wodzie. Żeby to było akurat w przypadku butelek do wody. Bo najbardziej chodzi nam o te produkty pochodzenia mlecznego, o którym też już mówiłem wcześniej.
1: No to nie wiem, jak to się ma produkty mleczne do plastiku. No, to nie znam się na akurat tym oddziaływaniu.
0: Znaczy, chodzi o to, że nie bezpośrednio z plastiku, że nie chodzi o element plastiku, tylko chodzi o to, że można dodać specjalnie konserwat z plastiku. I nie wiem, jak ci to łatwiej wytłumaczyć. Może przejdziemy dalej do kolejnego tematu.
1: Okej, to kolejny temat to jest...
0: Teraz skończyliśmy na sekwencjonowaniu.
1: Na szczurach eksperymenty związane z bakteriami w ich przewodach pokarmowych.
0: Tak. Podobnie jak mamy jakby dwa typy bakterii, zarówno my, jak i szczury mamy dwa typy bakterii w naszych przewodach pokarmowych. Bakterioides, to jest tam ujemno, gram ujemne, oraz znajdę dokładnie, żeby nie popełnić błędu, przepraszam, że nie znam tego słowa. Boję się niepoprawnie wymówić, najmocniej przepraszam. Ale to było fructimes. Jedne są gram dodatni, drugie są gram ujemne. Są dwa typy bakterii. Oczywiście na typie bakterii może być bardzo wiele gatunków, ale wyszczególniamy teraz te dwa, gram ujemne i gram dodatnie. Tak będziemy nie mówić, żeby nie komplikować sytuacji. I zauważono, że zarówno że w zależności od tego, które z dwóch tych typów jest więcej procentowo w przewodzie pokarmowym, to w zależności od tego mamy osobę chudą bądź osobę grubą. I że to jest korelowane właśnie z tym, czy osoba ma nadwagę, czy też odwagi nie ma. W przypadku, kiedy przeważają te gram ujemne bakterie, ta waga jest znacznie niższa, a kiedy przeważają te gram dodatnie, ta waga jest znacznie wyższa. Istnieją pewne w szczurach, na których przeprowadzono eksperymenty, istnieją pewne genetyczne predyspozycje do bycia szczupłym bądź chudym. I właśnie te predyspozycje odzwierciedlają się w tych proporcjach tych bakterii gram dodatnych i gram ujemnych w przewodach pokarmowych. I były ciekawe eksperymenty związane z ludźmi, bo jak mówiłem, jest taka sama sytuacja u szczurów, jak i ludzi. I tam badano u ludzi z otyłością, jak chudli, że te proporcje się u nich zmieniała i jak chudzi ludzie tyli, to też proporcja się zmieniała, żeby odzwierciedlać, że tak powiem, wagę tego ciała. Teraz właściwe pytanie jest to, czy ta korelacja działa w jakąś drugą stronę, że na przykład zmieniając strukturę, znaczy proporcje w naszym w naszym układzie trawiennym tych bakterii, to możemy wpłynąć jakoś na to, czy będziemy chudzi, czy będziemy tyli.
1: Tak, tutaj Lukas Small na czacie powiada, tak, są takie opakowania, które wprowadzają konserwanty do produktu, ale takie opakowania raczej są do materiałów sypkich, czy nie wiem, do mysli na przykład, tak? No może. Albo do wiórków kokosowych. No i jeszcze powiada tenże sam słuchacz, może powstał jakiś rodzaj gumy ksantanowej i to przypuszczam, że jest jego hipoteza odnośnie tych jogurtów, co przywarły do posadzki. Ja nawet nie wiem, co to jest guma ksantanowa, ale no.
0: Niestety też nie wiem.
1: Kiedyś chyba wiedziałem. Dobra, niemniej jednak, kontynuujmy. Więc skoro mamy już omówione szczury, to może czas na zasadnicze pytanie. Czy bardziej się tyje przez jedzenie cukru, czy jedzenie tłuszczy, tłustych rzeczy?
0: Powiem szczerze, że do dzisiejszej audycji zainspirowały mnie dwa artykuły, które ostatnio czytałem, dotyczących artykułów naukowych. W niej mówiono o diecie, o dietach ketonowych i ich wpływie.
1: Tak, też czytałem ten artykuł, obydwa. Do jednego z nich czytałem potem polemikę, a potem polemikę z tą polemiką, więc jak widać dyskusja trwa i jesteśmy być może w trakcie zmiany na przeciwny, bądź przynajmniej bądź tworzenia się jakiejś syntezy między obydwoma paradygmatami. W każdym razie w trakcie czegoś, co Imre Lakatosz nazywał rewolucją naukową w tej dziedzinie, no i dlatego też warto o tym zrobić odcinek. Akurat w tym momencie.
0: Tak, wszystko zaczęło się jeszcze bardzo lata temu. W 58 Robert Atkins, kardiolog, który kompletnie nie miał wcześniej związku z żywnością, był, że tak powiem, chorobliwie opasłym człowiekiem, ale eksperymentował sam na własną rękę z różnymi dietami i w końcu doszedł do takiej diety, która sprawiła, że on schudł. Dziwiąc się, nie rozumiejąc, co się stało, w jaki sposób on schudł, ale opisał swoją dietę na łamach czasopisma naukowego, które zostało właśnie wydane w 1958 roku i potem napisał książkę, w której propagował tą swoją dietę. Była to dieta z typu ketogenetycznych, czyli posiadający bardzo niski, ta dieta miała w sobie bardzo mało cukrów, a to bardzo dużo tłuszczy i białek, żeby właśnie zamiast cukru w krwi mieć głównie te ciała ketonowe, o których mówiłem wcześniej. Tak. I ludzie jadą bardzo tłusto, dużo mięsa, pozbywają się chleba, makaronów, w większości owoców, zaczęli to jeść i chudnąć. I nie do końca nie rozumiem, dlaczego. Ogólnie było takie nastawienie w ówczesnych czasach, że żeby jeść zło, trzeba jeść mniej, trzeba się głodzić i w ten sposób ćwiczyć i trzeba w ten sposób dbać o swoją sylwetkę, żeby być szczupłym. No, ale no, okazywało się, że ci ludzie rzeczywiście chudną. Badali ich, zastanawiali się, w jaki sposób ta dieta sprawiała, że ludzie chudli. Przez jakiś czas myślano, że może część tych ciał ketonowych wychodzi moczem, dostaje się moczem i, że tak powiem, te kalorie spływają do toalety. Ale okazało się, że jest ich zbyt mało w moczu, żeby to miało jakiś tam zasadniczy efekt. Drugą rozwiązanie było to, że operacje na poziomie metabolicznym pochłaniają więcej energii niż po prostu przy rozkładzie cukrów. Ale okazało się, że to też nie za bardzo funkcjonowało dobrze. Bo w wielu badaniach okazało się, że ludzie jedzący tłuszcze mieli niższe łaknienie niż ci głodzący się, niż nie jedzący ani tłuszczu, ani cukrów małych, którzy po prostu mieli te diety bardzo takie surowe. I w związku z tym oni nie dość, że się nie starali bardzo, bo jedli mnóstwo mięsa, mnóstwo takich tłustych rzeczy, które mi smakowało i się dobrze czuli, to jeszcze zaczęli chudnąć. No i dieta była ogólnie sukcesem. Nie do końca rozumiano jeszcze, jak to wszystko zachodzi, ale ogólnie była sukcesem, jeżeli chciało się schudnąć. No ale nagle zaczęły powstawać wiele, wiele badań, bo nie wiadomo, co to będzie, jak będziesz 2, 3, 5, 10 lat na tej diecie Atkinsa, to co się stanie z twoim ciałem? Czy pewnie dostaniesz raka, pewnie ci wątroba osiędzie od tego całego mięsa i tak dalej, i tak dalej. Że po prostu zakopali tą teorię tego Atkinsa. I te dwa ostatnie artykuły, o których właśnie mówił przed chwilą Byte, dotyczyły też diety ketonowej. Ketonik, czyli ten ketonik tworzącej te ciała ketonowe. I co się okazuje? Według pierwszego artykułu u szczurów, na których stosowano ową dietę, żyły dłużej, schudły i były zdrowsze. I to bardzo zaskoczyło autorów tego artykułu, bo oni się nie spodziewali tego wyniku, bo oni żyli cały czas z tym, że taka dieta będzie zła i niezdrowa. A druga niezależna grupa, która też badała tą dietę ketogenetyczną, nie wiem, nie jestem pewny, jak to się mówi po polsku, ale tą dietę generującą ciała ketonowe, okazało się, że szczurom poprawiła się pamięć. Badano ich nie długość życia, tylko i zdolności kognitywne, i z czym szczurom dodała się pamięć, czyli zarówno fizycznie, jak i psychicznie zdrowie po takiej diecie okazało się pozytywne. I teraz co w związku z tym, co z tą całą poprzednią wiedzą? Nasuwają się książki pewnego pana, dziennikarza naukowego o nazwisku Tau, który wydał dwie książki.
1: Zanim powiesz, jakie, to przytoczę z czata. Jar77 powiada: dietę Atkinsa wyciszyli, bo podobno sporo udarów było, tak? Czy potwierdzasz, czy nie, że takie doniesienia były, czy nie?
0: Znaczy, wiele było takich różnych przesłanek, że to może być niezdrowe w dłuższym okresie czasu. Ale czy rzeczywiście było jakoś dużo udarów, czy to był powód, rzeczywisty powód, czemu go wyciszyli? Szczury w badaniu na razie czuły się dobrze, więc może to nie jest powód, może powód był inny. Gdzieś tam właśnie, niekoniecznie leżący w nauce. I to jest właśnie ta kontrowersja.
1: Zaraz wejdziemy tutaj w teorie spiskowe, tak? Właśnie w taką poprawność polityczną w nauce, w taki jeszcze nie do końca naukowe tutaj, prawda, metody badań, czy metody właśnie wytwarzania konsensusu i utrzymywania tego konsensusu. Okaże się, że nawet interesy tutaj może jakieś też wchodzą w grę, nieczyste, tak? Czyli nie takie, że polegające na suwerennych wyborach konsumentów, tylko opierające się o ramię zbrojne również, czyli regulacje, rząd, tak? Więc to wszystko pewnie za chwilę będzie. Natomiast ja chciałem jeszcze zanim do Tauba przejdziesz, to zapytać się,

0: jakieś takie węglowodany, makarony, chleby, to, no.
1: No zasadniczo to chodzi właśnie w tej ciasnicy, żeby minimalizować źródła cukrów, czyli węglowodanów w różnej formie. Czyli właśnie owoce, chleb, makarony, nie, to nie jest dla nas zdrowe w dłuższym okresie czasu.
0: To owoców chyba nie zalecał rezygnować, no ale.
1: Znaczy, na
0: Ale nie
1: pewno
0: znam
1: trzeba
0: szczegółów.
1: byłoby ograniczyć, ponieważ owoce zawierają bardzo dużo fruktozy, wbrew pozorom. Z tego cukru sporo jest, to my mamy możliwość przetwarzania jej do glukozy, więc
0: Jest to
1: jest to
0: są
1: jak
0: to cukry
1: najbardziej bardzo
0: proste,
1: słodki.
0: glukoza, fruktoza właśnie, więc w przeciwieństwie do mąki, która jest z wielocukrem, no to to owoce, czy te cukry
1: No,
0: i
1: wszystko zależy
0: sacharozy,
1: od
0: które są
1: ilości
0: cukrem.
1: i od.
0: To się bardzo łatwo przyswajalne są i się wchłaniają
1: Tak,
0: w
1: jeszcze kwestia na
0: całości
1: przykład
0: niemalże.
1: ziemniaków, które też pewnie mają sporo sprowi w sobie. Znaczy nie wchodziłem w szczegóły dokładnie metody dietetyczne, nigdy z niej nie korzystałem. Bardziej tak z ciekawości się interesowałem nauką, za która za nią stoi, a nie samą dietą, jak w szczegółach wygląda.
0: Okej, no to w takim razie
1: Tak,
0: przejdźmy do
1: oczywiście.
0: artykułów. I książek.
1: Tak. Książki Tauba, Gutenberg Calories. Jest to, on opisuje w tej książce swoje teorie dotyczące żywienia. Jest to dosyć gruba książka, 1500 stron po angielsku. Ja sam jeszcze jej nie przeczytałem, ale bardziej przystępna jest Why We Get Fat, też autorstwa pana Tauba.
0: Tak, właśnie tutaj Anon 2977 na czacie zwraca uwagę, że odmieniasz to bardzo osobliwie, trochę jak poeci, na przykład w wierszu Grób Agamemnona, Cyprian Kamil Norwid bodajże. Natomiast, że gościa nazywa Gary Taubes, tak, czyli jakże się go tam po angielsku wymawia, kto go wie. No i po polsku jest Tauba w dopełniaczu, a nie Taubesa w takim razie. Taką tezę tutaj polonistyczną stawiasz.
1: Ja przyznam się szczerze, nie badałem, jak się powinno odmieniać to nazwisko po polsku. Myślę, że w moich zaletach, w wielu moich błędach językowych wynika z mojej dysleksji i takiego ogólnego zastosowania w związku z audycją. Nie mam pojęcia czasami, jak pewne rzeczy powiedzieć po polsku, czy jak odmienić angielskie nazwiska po polsku. Muszę się do tego szerzej przyznać. Zresztą myślę, że to słychać w tej audycji. Nie da się ukryć.
0: No to wiecie co, no też jest kontrowersja, czy odmieniać Huga, czy Hugona, tak, bo to jest imię pochodzenia greckiego i zwykle ta końcówka N tutaj w tej deklinacji występuje w greckim, w polskim to N się obcina w mianowniku, natomiast w innych przypadkach jak najbardziej się ono pojawia z powrotem. Natomiast bywają takie imiona, czy nazwiska, w których jest wręcz odwrotnie, no i być może Taubes można zaliczyć jako jedno z nich. Tak więc kontynuuj mówiąc, jak uważasz za stosowne.
1: Dobrze. Ale no, tak, Why We Get Fat. Zacząłem czytać tę książkę. Powiem szczerze, że bardzo polecam jej lekturę. I ogólna idea, która stoi za pomysłem tego pana, którą potwierdzę zresztą badaniami naukowymi, że stwierdzenie, że pierwsza zasada termodynamiki ma zastosowanie w tym przypadku, że ilość zjadanych kalorii musi być bezpośrednio równa kaloriom, które, że tak powiem, w jakiś sposób wydzielamy poprzez funkcjonowanie naszego organizmu, jest w tym przypadku błędna. Że nie można jej tutaj zastosować w taki prosty sposób. Że przede wszystkim znaczeniem przecież najważniejszym clue, dlaczego tyjemy, jest kwestia pobudzenia insuliny w naszym organizmie i jej wydzielania i to, jak ona na ten organizm dalej reaguje i w jakim stopniu jest to zaburzone. Ale jakie

0: podaje argumenty za prawdziwością tej tezy. W pierwszym rozdziale tej książki przedstawia nam wiele populacji, w których skupia się na Indianach z plemienia Pima, czy Pima jakoś, przepraszam, Pima, tak, które przez, mimo ciężkiej pracy fizycznej, stają się, ich kobiety stały się bardzo otyłe, a ich mężczyźni z kolei byli często bardzo wynędzniani. Podobne obserwacje zauważył, że na przykład w Neapolu, tuż po II wojnie światowej, gdzie też właśnie były obserwacje, że były bardzo grube kobiety, posiadające bardzo wychudzone dzieci. I że ogólne zjawisko otyłości w populacjach, które nie dojadały, są faktem, który jest, tak powiem, czasem przemilczany przez współczesne media, przez współczesny biznes i tak dalej. Przez współczesny świat. To jest pierwszy jego argument. Czemu ta prosta filozofia się tutaj nie sprawdza? Pomimo, że drugim argumentem jest skierowany przeciwko ćwiczeniom fizycznym. Oczywiście tam nie kłóci się, że ćwicząc czujemy się lepiej i stajemy się silniejsi. Ale on stwierdzał, że ćwiczenie tylko po to, żeby schudnąć, mija się z celem, bo im bardziej ćwiczysz, tym większe masz łaknienie i tym silniej chcesz to łaknienie jakby uzupełnić. Za propagację w ogóle tego pomysłu odpowiedzialny był taki naukowiec Steinmeier w latach 70., który pokazywał, że jak szczur więcej biega, to mniej je. Ale już na przykład nie było pokazane to, że on nie je, on je więcej wtedy, kiedy ma dzień, w którym nie biegał. I że to się w sumie wyrównuje i tak naprawdę wysiłek fizyczny nie jest dobrym rozwiązaniem tego problemu. To jest drugi pomysł tej książki.
1: Może rozwiązanie jest takie, że należy biegać codziennie, żeby nie mieć takiego dnia, w którym się nie biega i wtedy się obżera.
0: Tak, ale zauważ, że będziesz się wciąż czuł coraz bardziej głodny. Że to nie jest takie proste. Zresztą on mówił, było też taki przytoczony eksperyment właśnie o niedojadaniu w tej książce, że grupa kobiet godziła się na dietę bardzo restrykcyjną i się jej trzymała ze względu na to, żeby mieć niższą wagę i, że tak powiem, sprawdzono ich co roku przez 8 lat i okazało się, że rzeczywiście ich waga znacznie się zmniejszyła, ale one się zaokrągliły. Okazało się na to, że z kolei one straciły masę mięśniową. Są takie ciekawostki z tej książki, ale, że tak powiem, trochę mnie to przekonuje, trochę mnie to zastanawia, zwłaszcza w świetle tych ostatnich badań, o których teraz wspomnieliśmy, że może to być coś fajnego, coś ciekawego. Coś, co tak, może zmienić świat.
1: Jak najbardziej Indianie to plemię się nazywa Pima, czy po hiszpańsku Pimo, no bo tam to taka końcówka o jest popularna. Można się na nich natknąć w książkach Karola Maya, stąd w ogóle o nich wiem. Natomiast autopoprawkę jeszcze dokonam. Otóż grup Agamemnona napisał jednak Juliusz Słowacki. Tak, no a to powiedziałeś o jednej książce, to teraz może jeszcze o drugiej.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o Good Bad Calories, to jeszcze jej nie zacząłem czytać, ale mam nadzieję ją gdzieś przeczytać. To jest dosyć gruba książka, 1500 stron, którą podzielił na trzy części. W pierwszej prawdopodobnie będzie, po nazwach kojarzę, że w pierwszej prawdopodobnie będzie ujawniał toksyczność cukru, w drugiej pewnie pożytek tłuszczów. Trzecie nie do końca jeszcze wiem, ale jeszcze tej książki czytałem dopiero w planach na przyszłość, ale myślę, że to jest już bardziej takie dla prawdziwych fascynatów tematu, w 1500 stron po angielsku, to ile to będzie po polsku? Pewnie dwa razy tyle. 60. Nie wiem, kto ma aż tyle czasu.
1: Tak, no to
0: fajnie jest jeszcze?
1: Jak najbardziej. Więc oczywiście pojawiła się polemika, jak już wspomniałem, i tutaj właśnie no, powiadasz, że sam nie jesteś jeszcze przekonany na żadną stronę, ale zaczyna cię Gary Taubes trochę przekonywać, że jest być może inaczej niż całe życie od szkoły, począwszy przez media, ci mówiono, tak, na temat przyczyn bycia i na temat tego, jaki styl życia jest zdrowy i pozwala uniknąć właśnie zostania grubasem. No a to dlaczego w takim razie ta teoria dotychczas dominująca no, jest utrzymywana i dlaczego, skąd niechęć do badań, które mogłyby ją podważyć? Czy jakiś spisek tutaj może występuje na przykład?
0: No, trzeba pamiętać, że teorie, które są bardzo stare i które, że tak powiem, wiele mają, że tak wiele osób było już potwierdzało je i są ciężkie do zmiany tak naprawdę. Ta myśl o tym, że to jest, że nasze kalorie są, że tak powiem, połączone, jest już naprawdę bardzo stara. Prawdopodobnie już pewien badacz żywienia w 1860, z tego co pamiętam, wydawał jakieś takie pierwsze swoje publikacje dotyczące tego, że właśnie tycie jest w taki sposób związane i później to kolejne pokolenia tych naukowców, czyli już prawie 100 lat, ponad 100 lat powtarzały to i teraz każdy się tego trzyma, no po prostu tak to jest, prawda, objawione. Więc myślę, że to jest problem z takimi nagłymi zmianami, zwłaszcza, że wiele firm teraz pewnie na tym zyskuje, więc to też myślę, że wiesz, współpraca pewnie jeszcze z tymi korporacjami, które sprzedają wszystko, może być taka dosyć zaciśniona. Mam nadzieję, że wiesz, o czym mówię.
1: No, myślę, że wiem. Myślę, że słuchacze też wiedzą. Tak więc dobra, to skoro o spiskach tylko tyle mamy do powiedzenia w tym przypadku, to pytanie takie na koniec, bo tutaj się pojawiało jeszcze przed odcinkiem, już jak był zapowiadany jakiś czas temu dłuższy. Jak można, jeżeli ktoś jest właśnie chudy, także po prostu je dowolnie wiele i tak no, chudzielcem takim jest, chucherkiem, chuderlakiem, no jak to zmienić? Tak, jak przybrać trochę na wadze. Domyślam się, że zależy tutaj tym osobom bardziej na masie pewnie mięśniowej, a nie na tkance tłuszczowej, ale myślę, że cokolwiek, żeby po prostu kości nie wystawały, nie sterczały gdzieś tam, prawda, napinając skórę. No i jeden sposób w sumie już tutaj wspomniałem, tasiemca sobie sprawić, ale jakiś może zdrowszy. Masz do radzenia?
0: Żeby przytyć, tak? Znaczy, czytałem kiedyś o diecie dotyczącej zawodników sumo. One jadli bardzo, z tego co wiem, to oni jedli bardzo tłuste zupy. Tam się jedli tłuste, jakieś słodko, tam się tłuste zupy jedli tuż przed trzemkami, co przyspieszało jakby wchłanianie, co jakby zakłócało pewien, w jakiś sposób ten metabolizm. Znaczy, ten trawienie sprawiało, że bardziej tyli. Takie było założenie przynajmniej tych ich diet, żeby przybierać bardzo dużo na wadze. Ale jeżeli chodzi o moje doświadczenie osobiste, to ja po prostu bym trenował i zażywał dużo białek, ale już bezpośrednio po treningu, nie przed treningiem.
1: Tuńczyka? Czy też jak mały żbułkę z... Tuńczyka, jak to ci co przypakowują, tak? Czy też może jak mały żbułkę
0: nie, nie,
1: z bananem?
0: Nie, ja mówiłem bardziej o specyfiku białkowym. Kiedyś miałem, że tak powiem, możliwość słuchania takiej prezentacji, z której niestety zapamiętałem tylko ten jeden szczegół, właśnie, że najlepiej zażywać suplementy takie białkowe bezpośrednio po ćwiczeniach. I tyle jestem w stanie podpowiedzieć, niestety nie pamiętam, z jakiej to było pracy. Musicie mi zaufać.
1: Tak, no ja oczywiście też już wszystko pomieszałem, bo tasiemca się oczywiście chudnie, to odwrotnie, nie? No więc powinienem powiedzieć odwrotnie, jeżeli jesz dużo i jedną kiełbasę za drugą, tak jak znam takiego człowieka, co myśmy jedli po jedną, dwie, a on pięć, a i tak jest chudy, być może ma tasiemca po prostu. Sprawdź, czy nie masz tasiemca, jeżeli jesteś ciągle chudy, chociaż jesz sporo.
0: No, albo masz po prostu odpowiednie bakterie żołądkowe, masz predyspozycję i masz po prostu, wiesz, taki dar, taki urok. Myślę, że to wiele rzeczy jest bardzo indywidualnych, jeżeli chodzi o żywienie. Jesteśmy po prostu bardzo różni od siebie mimo wszystko.
1: To wpuśćmy jeszcze na koniec blacha tutaj na ostatek jeszcze masz okazję zadać pytanie.
2: Nawet trzy, jeśli mogę. Pierwsze pytanie tyczy się znowu takie dotyczące świata bakterii, ale nie tylko bakterii, a konkretnie procesu fermentacji. Jak przyjechałem do Warszawy, to kupowałem wino i szukałem jakiegoś takiego możliwie uznanego, certyfikowanego miejsca, w którym mógłbym to wino kupić. Nie chciałem kupować nic ze średniej półki, raczej z tej górnej. Trafiłem do takiego uznanego sklepu z winem, może nie będę podawać nazwy, co to konkretnie było za miejsce, w każdym razie tam nawet za butelkę 800 zł można było zapłacić. Akurat na taką butelkę mnie nie było stać, co nie zmienia faktu, że pytałem się tego takiego bardzo wyniosłego pana, który tam obsługiwał swoich klientów, czy jest u niego możliwość kupna wina inwestycyjnego. I on wówczas równie wyniosłym tonem mnie oświecił, że nie kupię w żadnym takim punkcie normalnie jakby dla klientów detalicznych nie kupię w żadnym takim punkcie takiego wina, ponieważ takie wina, które nadają się do długoletniego przechowywania, podlegają specjalnemu procesowi fermentacji i na to ma wpływ jakiś tam specjalny szczep bakterii. I teraz znowu fakty i mity. Pytanie, czy to, co on mówił, czy to jest prawda, czy też nie. Bo skądinąd wiem właśnie z kontestacji, jak był wywiad z człowiekiem, który gdzieś tam samodzielnie oprócz piwnego biznesu zajmuje się też przechowywaniem takiego nie wina, ale piwa, no to tam to kompletnie nie ma znaczenia, a przecież i tu fermentacja. To jest moje pierwsze pytanie, może wpierw odpowiedź, a potem przejdę do kolejnych, żeby to miał jakiś ład i skład.
0: Mi się wydaje, że też nie rozumiem, czemu miałoby mieć to znaczenie jakiekolwiek. Wino ogólnie będzie, że tak powiem, z wiekiem lepsze. Zawsze taka jest natura tego trunku, więc ja nie rozumiem, czemu jakieś specjalne bakterie. Ja myślę, że po prostu nie chciał się przyznać do tego, że nie sprzedaje takiego wina, że zachował swoją posturę. Pan.
2: Ale twoim zdaniem, bo mi bardziej chodzi o takie naukowe wyjaśnienie, wiesz, czy też paranaukowe. Twoim zdaniem dodanie do wina w takiej masowej sprzedaży wina jakichś odczynników chemicznych, no bo nie ma co kryć, tak? W tej średniej czy niskiej półce dodaje się różnych rzeczy, no po prostu tak, żeby klient mógł czuć lepszy smak. Czy to może w jakiś sposób na pewnym etapie niszczyć proces fermentacji i proces leżakowania takiego wina? Bo być może o to chodzi.
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Bym musiał mieć szczegółową wiedzę do tego, jak te wina współcześnie są produkowane. Ja, że tak powiem, uczyłem się ogólnie o produkcji różnych alkoholi, ale wiadomo, że to jest taka wiedza wiesz, bez szczegółów. To ludzie dopiero w fabryce wiedzą dokładnie, jak to się rozlewa, jak to się z tym zrobi. Ale nie sądzę, żeby były tam jakieś dodatki, które, że tak powiem, pogarszałyby smak tego piwa. Przepraszam, wina. Mi się nie wydaje, ale nie mogę się odpowiedzieć na 100%, no bo ja się nie zajmuję tak żywnością, tylko dzisiaj jest tylko taki temat ogólny.
2: No Bajt mnie tutaj teraz zaprogramował na odległość, bo pozostałe dwa pytania zupełnie mi wyleciały z głowy, także to tyle ode mnie. Cześć.
0: Cześć. Dzięki ci bardzo. Da.
1: Zapisuj sobie następnym razem, może ja tak robię. No, to w takim razie co? Wygląda na to, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy, jakie przewidzieliśmy i czyż nie? Czy jeszcze
0: tak,
1: coś
0: tak,
1: zostało?
0: Jestem bardzo... Nie. Nic więcej nie zaplanowałem na dzisiaj, chyba że będą jeszcze jakieś dodatkowe pytania, czy może ty masz jeszcze jakieś pytania?
1: No, ja też już wyczerpałem listę swoich pytań, więc pora kończyć. Słuchajcie, prawie 2 godziny. Dzięki ci, Łukasz, za to, że tutaj poopowiadałeś o tych ciekawych jakże tematach.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo za audycję. Trzymaj się, cześć.
1: No więc dobrej nocy, drodzy słuchacze. Tego odcinka będzie można słuchać, jak będzie opublikowany za darmo, polecać też innym, tak, komentować. No a słyszymy się pewnie w kolejnych tygodniach we wtorki o godzinie 21:00. Mówił do was prowadzący, czyli Krzysiek Well, Bite Eater. Dobranoc i do usłyszenia. Jack Knight.

0: I dzień dobry bardzo. A właściwie dobry wieczór. Ja zawsze mówię dzień dobry jakoś. Może dlatego, że zwłaszcza teraz, kiedy właściwie przechodzę z jednej pracy do drugiej, czasami się te rytmy nocy i dnia załamują i dlatego po prostu dla mnie zawsze będzie dzień dobry. Mimo, że jest 21, dokładnie 12 marca 2017 roku. Kurczę, widzicie, nie wyspałem się i bredzę. I dzisiaj pewnego rodzaju eksperyment. Po 3 tygodniach nieobecności, zresztą zapowiadanych, że 5 marca nie będzie audycji, chociaż była perspektywa, że się pojawi, ale jednak nie udało się. No ale z racji, że jestem praktycznie podczas przechodzenia z jednej pracy do drugiej i powiem szczerze, nie mam za bardzo czasu się przygotowywać na te audycje, mimo że one są i tak dość relatywnie rzadko, to jednak roboty ja mam sporo odnośnie tej właśnie pracy, dlatego dzisiaj pewnego rodzaju eksperyment, mianowicie technologiczne luźne gadki, technightowe luźne gadki, jak zwał, tak zwał. W każdym razie przede wszystkim audycja dla was, dzwońcie Skype Nocne Radio. Na czacie mnie nie ma z tego samego powodu, z którego to powodu nie ma na przykład Etama, czyli po prostu brak, kompletny brak podzielności uwagi między czatem a tym, co mam mówić. I gratuluję tym, którzy są w stanie się z tym połapać. Ja nie jestem. Serio, naprawdę. To chciałbym, ale jakoś nie bardzo daję to radę. No dlatego tak to wyszło. Że dzisiaj po prostu generalnie główny temat to jest omówienie formatów plików audio. Oczywiście nie wszystkich, bo tak naprawdę od początku, kiedy tylko wymyślano, że na komputerze można zapisywać muzykę, tych formatów powstało całe mrowie. Naprawdę. Ja czasami, znaczy dawno już tego nie robiłem, ale jak mnie napada, czasami grzebię po wtyczkach do Fubara, bo takiego odtwarzacza właśnie używam, Fubara 2000 wersja 1.1.6, trochę stara, ale boję się aktualizować do najnowszej, dlatego że niestety wraz z rozwojem Fubara nie zawsze wtyczki podążają za tym rozwojem i dlatego po prostu nie robię tego po prostu, chociaż no byłoby to całkiem sensowne i całkiem pożądane, żeby właśnie to zrobić, żeby po prostu no rozwijać te wtyczki, no ale wiadomo, twórca oprogramowania sobie, wtyczki sobie, więc bywa jak bywa. Dlatego dzisiaj temat luźny, no głównie w kwestiach technologicznych. Pierwsza rzecz to może faktycznie jakieś krótsze omówienie, oczywiście plików audio, tych popularnych, bo naprawdę, jak powiedziałem, formatów jest całe mrowie i gdybyśmy się zanurzyli we wszystkie możliwe formaty, jakie powstały, jakie wciąż są rozwijane i jakie być może kiedyś gdzieś tam będą, chociaż przewidywać akurat ciężko, ale wiadomo, cały czas technologia idzie do przodu, to oj, nigdy byśmy chyba nie skończyli tej audycji, Także to jest taki temat na początek. Drugi temat, który chciałbym z wami jakoś na przykład poruszyć, to jest usługi w chmurze, a posiadanie plików na dysku. Ja przyznam wam się szczerze, mam 8-terabajtowy dysk, co wydaje się potężną ilością w ogóle, jeśli chodzi o domowe użytkowanie dysku twardego. Na razie mam go zapełnionego mniej więcej w no, powiedzmy 1/5 mniej więcej, czyli to jest 1,82 terabajta, no niedokładnie 1/5, nawet troszeczkę chyba będzie mniej, ale no tak między 1/5 a 1/4, o tak to powiedzmy. Ale po prostu to było tak, że miałem swego czasu 3 dyski takie zewnętrzne, oczywiście, bo ja mówię o dysku zewnętrznym. Wewnętrzne też mam 2, ale to są czysto dyski, jeden systemowy, drugi dysk typowo operacyjny. No taki na przykład, nie wiem, do szybkich operacji na plikach, żeby zgrać na przykład sobie z internetu jakieś pliki, ale potem przerzucić je w odpowiednie miejsce. Także do tego mam ten drugi dysk. Natomiast główny mój dysk to jest 8 terabajtów, pochwalę się, Western Digital MyBook, który kosztował, no może już nie róbmy dalszej reklamy, chociaż uważam, że firma Western Digital jak sama w sobie jest jak najbardziej w porządku i nie widzę powodów, dlaczego miałbym akurat nie reklamować. Zresztą Western Digital czy Seagate to chyba dwie te najpopularniejsze firmy, jeśli chodzi o dyski talerzowe. No jeszcze SSD tych pojemności nie ma, chociaż dość butnie na przykład Samsung ocenia i Intel zresztą też, że no mniej więcej w końcówce 2018 roku pojawią się dyski SSD o pojemnościach rzędu 300 terabajtów. No oczywiście one nie będą dostępne dla nas, zwykłych użytkowników, chociaż nie pogardziłbym takim dyskiem po prostu w swoim, może nie tyle komputerze, ale jako dysk po prostu zewnętrzny. Ale póki co wystarczy mi te 8 terabajtów i myślę, że sporo minie czasu, zanim je zapełnię. Więc można powiedzieć, przehandlowałem 3 dyski mniejsze po prostu za jeden potężny. Czy nie, no po prostu je sprzedałem, a kupiłem sobie 8 terabajtów. Można powiedzieć szaleństwo, nie? A z drugiej strony ja mam manię raczej trzymania swoich różnych spraw na dysku. Znaczy to nie tylko chodzi o jakieś dokumenty osobiste, umowy czy coś, ale chodzi o same multimedia, tak? Na przykład może nie panicznie czy fanatycznie, ale zbieram podcasty, w tym audycję Nocnego Radia. Oczywiście nie wszystko tak, żeby od razu tego słuchać, nie wiadomo jak dużo i tak dalej. Na razie mam takie swoje dziedziny, które dominują jakby w tym słuchaniu, a jeśli chodzi o podcasty, a reszta czeka na swoją kolejkę. Na przykład kiedy będzie bardziej więcej wolnego czasu, to lubię sięgnąć po podcast mniej technologiczny, mniej spiskowy. O podcastach też można by dużo mówić. No ale właśnie, podcastów jest całe mrowy w internecie. Jest chociażby iTunes, który prowadzi katalog takichże podcastów, a ja, który mam tych podcastów sporo w swoim fubarze i coraz różne czasami jeszcze dochodzą, mam tutaj też sporą bibliotekę jeszcze do uporządkowania, żeby dodać trochę RSS-ów, to wciąż je gromadzę na dysku. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że 8-terabajtowy dysk jest cholernie dużo, i ten dysk może pójść, chociaż wolałbym, żeby w najbliższym możliwym czasie to się nie stało, no to musiałem wykupić usługę w chmurze, która jest backupem, takim totalnym backupem online. I powiem szczerze, że jestem z niej póki co zadowolony. Także, ale nie chciałbym za bardzo już zaczepiać o chmury, jeśli chodzi o usługi inne, niż właściwie to, co dotyczy się plików muzycznych, czyli generalnie podcastów. Znaczy nie, no podcasty to może nie chmura, ale bardziej powiedzmy muzyki, tak? Ja jestem człowiekiem, który no ma tą manię, że jak uwielbia jakąś muzę, to musi ją mieć na dysku, po prostu musi. No, no jakby fajnie, że jest Spotify czy chociażby Bandcamp, bardzo przeze mnie lubiany. Ja w ogóle przygotowuję się powoli, chociaż nie wiem, czy będę o tym robił audycję, to dajcie znać, jeżeli chcecie, żeby powstała audycja na ten temat, mianowicie taki przegląd serwisów i chmur, o tak to nazwijmy, będących po prostu usługami w chmurze, tak? Czyli coś, co zarówno umożliwia sprzedaż, ale muzyki w formie tylko i wyłącznie cyfrowej, przy czym okej, bo płyta CD audio, no to też można się czepić, że to też jest cyfra, tak? Ale mi chodzi o oczywiście w formie elektronicznej, cyfrowej, czyli pliki. Więc po pierwsze chcę sobie przetestować raz, że te chmury, te bardziej znane, typu Spotify, nie wiem, czy jeszcze Deezer w ogóle istnieje, bo coś w ogóle o nim jakoś mało słychać. Czy jakieś inne chmury stricte takie muzyczne polegające na streamingu, A także serwisy, które są w stanie mi sprzedać muzykę, ale w formie plików, tak? Nie w formie nośników audio pod tytułem CD audio. No zresztą chyba było swego czasu DVD audio, ale z tego co wiem, ono chyba nie zyskało żadnej jakiejś większej sympatii. No chyba, że o czymś nie wiem, to dzwońcie Skype Nocny Radio i tam możemy sobie pogadać się szerzej. Na temat formatów też, może nie tyle zapisu dźwięku na nośnikach, bo to o tym już była audycja, ale chodzi o to, czy są jakieś inne firmy nośników, znaczy nie firmy, modele nośników audio opartych właśnie na tych srebrnych krążkach, tak? Jak CD audio. No jak wiemy, potem pojawiło się DVD, teraz mamy Blu-raye, więc tych standardów i formatów jest coraz więcej. No ale właśnie, to pierwszy temat, chmury muzyczne, a zapisywanie danych na dysku. Druga sprawa, skoro po sieci krąży tyle muzyki, to już pomijam to, czy zdobywacie muzykę w formie bardziej pirackiej, czyli nie wiem, Chomik, Wi.pl i jakieś podobne usługi. Czy na przykład kupujecie pliki, ale czy jesteście za tym, że nie wiem, streaming wam wystarczy absolutnie? Czy musicie mieć to na dysku? No ja czuję, chyba jestem za bardzo starej daty. Absolutnie nie krytykuję tego ani chmur muzycznych, bo uważam, że to jest coś, co świetnie zastępuje radio. Jakkolwiek radio ja postrzegam jako bardziej właśnie nocne radio, czyli więcej rozmów, więcej tematów po prostu takich dyskusyjnych. To radia muzyczne dla mnie troszeczkę nie mają racji bytu. Okej, no jeżeli jest to radio, które zrzesza jakąś społeczność, czy muzyków konkretnego gatunku, czy fanów, ale oprócz tego, że gra muzykę, to jeszcze ma audycję na żywo, to jest w porządku. Na przykład takim radiem jest Elstacja. No, to jest radio znane, jeśli chodzi o fanów muzyki elektronicznej, zresztą. Jak to potem możecie poznać Tech Knighta, że jak się pozna, znaczy poznać możecie Tech Knighta po tym, że jak leci na początku, w ogóle przed sygnałem audycji, jakiś utwór ściśle z muzyki elektronicznej, no to pojawia się Furek, czyli ja. No to jak teraz sobie w tle coś tam pogrywa. Znaczy coś tam, no to takie moje nowe odkrycie Alpha Wave Movement, zespół, który dopiero odkrywam, na dniach go odkryłem, więc, że tak powiem, stwierdziłem, że użyję go jako tła. Zobaczymy, jak będzie się do tego mówić. Czy będzie w miarę wygodnie, czy nie będzie to jakiegoś dysonansu w tej muzyce i tak dalej. Jako tło, oczywiście. Więc, no właśnie, to jest taki pierwszy temat. Drugi temat. Dlaczego wciąż nośniki audio są bardzo popularne? Na przykład, dlaczego wiele sklepów nie może się przestawić na pliki cyfrowe? Znaczy, może na stricte na pliki, tak? Czy jest to po prostu kwestia praw autorskich? Chociaż według mnie to jest głupie uzasadnienie, dlatego że istnieją różne formaty typu DRM, tak? Czy licencje typu DRM, gdzie można sobie taki plik zabezpieczyć i to nie są czasy jak lata 90. czy początek 2000., że hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Jak to się mówi przy piractwie. Więc to są dwa takie tematy główne odnośnie waszych preferencji. Na przykład, nie wiem, może uważacie, że bardzo dobrze są płyty audio CD, bo uważacie, że po prostu, nie wiem, pójście do sklepu albo nawet zamówienie przez internet fizycznego nośnika. No, to daje dużą radość, oczekiwanie, bo wiadomo, że przy formie ściśle elektronicznej tego oczekiwania nie ma. Na dobrą sprawę, zaraz po zamówieniu już można ściągnąć zamówienie. Wiem, bo ja jestem na przykład klientem audioteki. No, audioteka to nie jest muzyka, to są audiobooki, jak dobrze wiecie. Ale jest to też, można powiedzieć, już taki chmurosklep, który pozwala przede wszystkim kupić, ale też odsłuchiwać, i to też ma ciekawą usługę, na przykład na smartfonach, że zapamiętuje tam, gdzie skończyliście słuchać audiobooka, co przy audiobookach akurat jest bardzo ważne. Przy podcastach też się przydaje, powiem szczerze. Jeżeli używacie na przykład podcatchera fubarowego, mówię o odtwarzaczu Fubar 2000, do odsłuchiwania podcastów, to mogliście zaobserwować, że znaczy możliwe, inaczej się zaplątałem trochę. Sam podcatcher jest raczej programem, który ściąga podcasty, ale jeżeli jest to wtyczka do jakiegoś programu odtwarzającego, to dodatkowo można z tego stworzyć playlistę lub dodają taką funkcjonalność, że na przykład jeżeli podcast jest w katalogu, powiedzmy tym, gdzie te podcasty nasze się ściągają, no to akurat w przypadku podcatchera fubarowego jeszcze fubar jest nam w stanie zapamiętać, gdzie skończyliśmy. Co jest nawet wygodne, powiem szczerze. Chociaż ja rzadko akurat używam takich funkcji, ale jest taka możliwość, jeżeli zajdzie w ogóle taka potrzeba, tak, żeby zapamiętywać dane, zapamiętywać po prostu miejsce, gdzie skończyliśmy słuchać tego czy tamtego. No już nie mówiąc o wtyczkach pewnie, które trudnią się tylko tym, czyli zapamiętywaniem tego i tamtego w takim i takim miejscu. No właśnie, więc takie dwa podstawowe pytania dla Was. Czy wolicie trzymać muzykę u siebie na kompie? Nieważne, czy to będzie, nie wiem, telefon, czy to będzie komputer i dysk zewnętrzny, albo dysk wewnętrzny. Czy wolicie kupić sobie na przykład regał i zawalić go płytami CD audio, żeby jak tylko wstaniecie rano, cieszyć się okładkami płyt i wybierać sobie płytę dowolną do nastroju? No, chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że ja jestem człowiekiem, który zdecydowanie preferuje formy elektroniczne, czyli nie fizyczny nośnik, a pliki po prostu audio, które trzymam u siebie na dysku i po prostu sam sobie włączam w odtwarzaczu, co mi tylko potrzeba. Uważam, że to się specjalnie nie różni. Można od biedy przecież, zresztą nie wiem, że ktoś ściągał z różnych miejsc muzykę, po prostu album jakiś zapakowany, no nie wiem, chociażby chociażby Jamendo.com, tak? Znanego portalu z Creative Commons, który, powiem szczerze, ostatnio beznadziejnie się zrobił pod tym względem, że żeby cokolwiek ściągnąć, trzeba założyć konto. Więc jak będę chciał uzupełnić swoją, można powiedzieć, audiotekę stricte Creative Commons, to chyba będę musiał w końcu to zrobić, bo mam parę artystów, których śledzę, a i lubię tam szukać nowych brzmień, które po prostu są publikowane pod Creative Commons, chociaż osobiście uważam, że Bandcamp to jest jednak lepszy serwis do tych spraw i nie tylko do Creative Commons, bo z Bandcampa można spokojnie sobie albumy kupić. Nawet ostatnio niektórzy artyści wprowadzili sobie takie usługi jak kupowanie całej dyskografii. I tam oczywiście są jakieś odpowiednie zniżki na ten czy ten procent. Także jeżeli kochacie Bandcampa, lubicie po prostu bardziej sposób, w jaki ten portal prezentuje swoje usługi i tą ideę, którą ze sobą niesie Bandcamp, to polecam Wam bardzo. Ja, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że w nowej pracy, jeżeli się uda mi jakoś tam fajnie ustabilizować, to myślę, że będę sobie częściej z Bandcampa już nie tylko odsłuchiwał, bo to jest absolutnie darmowe, chociaż istnieje możliwość zablokowania na przykład niektórych utworów. I zauważyłem, że na przykład jeżeli lubicie muzykę elektroniczną i znacie może na taki właściwie label, bo net label to bardziej właśnie Creative Commons, a to jest label, bo tam są wszystkie płyty płatne, Zoharum. To jest znany polski label, gdzie wydaje on takie raczej płyty mocno ambientowe. No to na przykład tam niektóre utwory potrafią być poblokowane w niektórych albumach, no żeby bardziej zachęcić do kupna, tak? Chociaż ja wiem, czy to zachęca do kupna poblokowane utwory, że nie można ich odsłuchać. No mnie chyba nie bardzo. Ja wolę nawet tak jak na Magnatunie, jeżeli na przykład używacie magnatune.com. Dość znana chmura, chociaż działająca troszeczkę w nieco inny sposób. I tak, o ile dziś można to nazwać chmurą, o tyle na początku trudno było to nazwać. Raczej coś a la Jamendo, tylko że no, tam subskrypcja jest jak najbardziej płatna. I tam akurat zrobili tak, że no po prostu kiedyś były różne subskrypcje, tak? Na przykład $15 można było zapłacić za subskrypcję miesięczną, ileś tam dolarów za roczną, a teraz zrobili tylko i wyłącznie dożywotnią, która to cała ich biblioteka, która, no nie powiem, jest potężna, bo to jest jednak zbieranie utworów od, jeśli dobrze pamiętam, roku 2003 do dzisiaj dnia. Tam cały czas artyści podsyłają im różne utwory, płyty i tak dalej. No to kosztuje to $300, więc jeżeli macie $300, czyli powiedzmy od 1200, no powiedzmy więcej do 1500, no albo 1600 nawet w sumie, chyba więcej nawet to będzie, no dużo, dużo w każdym razie. A nie, dobrze powiedziałem, no powiedzmy między 1200 a 1500 złotych od tak do wyrzucenia. No to możecie na przykład wyrzucić to na magnatunie, znaczy wyrzucić, no z jednej strony będzie to wyrzucenie w błoto, a z drugiej strony będzie to nabycie tak naprawdę wolnego, dożywotniego prawa pobierania całej biblioteki magnatun. Więc jeżeli kogoś na to stać, to nie ma sprawy, ja polecam. No, na razie się, powiem szczerze, wstrzymuję z kupnem czegoś takiego, chociaż kusi, nie powiem, bo tam są naprawdę fajni artyści, niektórzy są znani w tym świadku el-muzyki, chociaż, no właśnie, ja tak mówię o el-muzyce, ale magnatun to nie tylko el-muzyka, tam jest też rock, tam jest też jazz, jeżeli ktoś lubi bardziej jakąś muzykę folkową, to też tam znajdziecie tam muzykę tak zwaną world music, kilka gatunków nawet właśnie el-muzyki, w tym taka klasyczna elektronika, ambient, space music, world electronic, no i tego jest tam naprawdę masę. Także trzeba, no, tak usiąść i porządnie przejrzeć to, co Was interesuje. Różnica taka, że jeżeli nie kupicie tej licencji dożywotniej, to macie niestety przerąbane, bo po pierwsze nie można kupić utworu, znaczy w ogóle nie można go pobrać, o i tak może nazwijmy, bo kupić to można, ale pod warunkiem, że zapłacicie te $300. No, dokładnie to jest 299, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeżeli nie zapłacicie, tylko chcecie tak po prostu odsłuchać, no to można, jak najbardziej, bez pobierania. Ale w środku utworu i pomiędzy utworami, jeżeli odsłuchujecie jakiegoś albumu, są tak zwane commercials, tak to się z angielskiego tak ładnie nazywa, czyli reklamy po prostu. I będą wam cały czas mówić, że odsłuchałeś na przykład właśnie utworu tego i takiego. Jeżeli chcesz się pozbyć w ogóle tego komunikatu, no to zapłać $300 za licencję dożywotnią do pobierania, masz nieograniczone pobieranie i nie masz tych commercials, tak zwanych. To między utworami, a w środku utworu są nieco krótsze, powiedzmy takie półminutowe to najdalej. Ja myślę, że krócej, tam będzie bardziej 10 sekund. Co jakiś czas się pojawia. Jeżeli utwór jest długi, to macie gwarancję, że tam co najmniej z 5 razy w tym utworze pojawią się te komunikaty na zasadzie, no po prostu, że odsłuchujesz wersji trialu, tak, można tak powiedzieć. I jeżeli chcesz wersję pełną, bez jakichś reklam, komunikatów w środku i tak dalej, no to musisz sobie po prostu to kupić. A jak cię nie stać, no to słuchaj z reklamami. No tak to można stwierdzić. Przyznam szczerze, że czuję się rozczarowany, bo dość długo było reklamowane to konto za $15 i miałem nadzieję, że po prostu sobie po nowym roku, teraz wreszcie, kiedy miałem jakieś takie większe fundusze, no wypróbuję, zobaczę, będzie o czym audycję zrobić też, ale niestety, no wycofali tą subskrypcję za $15. Mimo, że ona jest na głównej stronie, znaczy może nie link, ale grafika z informacją na ten temat, także no tak, taka strona trochę jednak pod tym względem nieaktualna. Ale generalnie muzyka jest tam spoko, jeśli chodzi o Magnetune. No to takie przykłady trzech właściwie portali, z czego jeden to bardziej stricte Creative Commons, gdzie muzykę można pobrać. Znaczy, oczywiście tych portali jest więcej, tylko chodzi mi o to, że no, to jest to, co dla mnie się liczy, że może być chmura sobie, no, nie wiem, może być Spotify, tylko fajnie, jeżeli na przykład taki Spotify ma opcję na przykład, jeśli nie pobrania, bo na przykład prawa autorskie i tak dalej, no to niech dadzą na przykład możliwość kupienia tego, tak? Albo na przykład, jeżeli lubicie audiobooki, to polecam wam Audiotekę z jednego powodu jeszcze. Nie dlatego, że jest taka świetna, super i nie ma innych dobrych firm tworzących audiobooki. Fakt, że jest super, naprawdę. Nie mam zastrzeżeń do Audioteki. Ale Audioteka ma jeszcze taki fajny program, który nazywa się Audioteka Plus. Znaczy program na zasadzie usługa, a nie software po prostu do pobrania. I tam, słuchajcie, pobiera wam z karty płatniczej, tudzież kredytowej, czy jakąkolwiek podłączycie, co jest ważna i akceptowana przez banki, 19 zł i 90 groszy co miesiąc i za to dostajecie punkt. I za ten punkt możecie wybrać dowolny sobie tytuł po prostu, do dowolnego audiobooka. I naprawdę nie jeden audiobook, który no, kosztuje no, bardzo różne pieniądze, tak? Od jakichś 20 paru złotych do nawet 50 kilku. Można sobie po prostu kupić za 19,90 w ten sposób. Oczywiście, jeżeli nie wykorzystacie punktu, no to one po prostu się kumulują, tak? Tylko nie ryzykowałem więcej niż 3 punktów. Więc nie wiem, czy nie ma w pewnym momencie czegoś takiego, że macie stratę tych punktów niewykorzystanych. Na przykład, jeżeli się przejdzie cały rok takich zbieranych punktów. Ale to jest świetna sprawa, ponieważ no, można naprawdę dość tanio kupić sobie audiobooka. Całkiem przyzwoite pieniądze, 19,90. I oczywiście Audioteka, to można sobie to odsłuchać, ale można sobie też pobrać na dysk kulturalnie, czyli spełnia moje wymagania, można powiedzieć. No i powiem szczerze, nie obraziłbym się, gdyby taki Spotify, czy jakaś inna usługa, to nie musi być koniecznie Spotify, na przykład za podobną subskrypcję, powiedzmy 20 zł miesięcznie, czy ile, udostępniała na przykład właśnie taki album jeden miesięcznie. Myślę, że to by było całkiem o wiele bardziej opłacalne niż tylko to, co oferują te chmury, czyli słuchanie jak najbardziej. No ja wiem, że tam jest konto darmowe, które no generalnie jest narażone na duże ilości reklam. Jak się opłaci tam pierwszy abonament, uzdaje się, że są dwa, to możemy słuchać z internetu, tam przez przeglądarkę i tak dalej, i z aplikacji mobilnej za 20 zł bodajże, czy tam za generalnie drugi próg subskrypcji, już mniejsza o to, jaka to jest kwota, no to jest możliwość faktycznie słuchania offline. No tylko z tego, co wiem, to nie jest słuchanie offline na zasadzie, nie wiem, pobieramy sobie MP3, czy no, może niekoniecznie MP3, to może do formatów plików to zaraz przejdziemy w ogóle, bo się rozgadałem na tematy trochę inne, ale pobliskie tego, co chciałem dzisiaj zrobić tak naprawdę, bo jak powiedziałem, no nie jestem jakoś tam super przygotowany do audycji merytorycznie, dlatego że po prostu nie bardzo mam na to czas, ale to są te tematy, o których mówię, jakby obserwuję je na co dzień i powiem szczerze, że bardzo się nad nimi tam zastanawiam. Znaczy może zastanawiam, ja po prostu mam jakieś tam swój styl działania, tak? Natomiast jestem ciekaw, jak wy sobie z tym radzicie. I to jest po prostu, no, rzecz, która, no, oczywiście to zależy od was, tak? Przede wszystkim. Jak i co uznacie za słuszne, nie? Także to dla was przede wszystkim. Wasze opinie się liczą na sposób czy w inny, także, a może macie jeszcze jakieś inne podejście, także Także jestem ciekaw waszych opinii i dzwońcie. A właśnie to ostatnie zadanie, czyli dzwonienie, spełnił Krawiec. Cześć, Krawcze.
1: O rany, strasznie rwie, strasznie rwie. A czy ty mnie dobrze słyszysz?
0: Całkiem dobrze.
1: A ja co drugie słowo. Co drugie słowo. Spróbuję szybciutko się połączyć jeszcze raz, dobra?
0: Dobra. Jak najbardziej. No właśnie, dajcie... dobra, czekajcie. Okej. Okay. Jak teraz?
1: No, może będzie lepiej troszkę. Może będzie lepiej.
0: Ale stream też rwie, czy tylko Skype?
1: Nie, ze streamem wszystko jest pięknie, ładnie, tylko na Skype'ie właśnie tak strasznie się dławi i znikają słowa.
0: To ja nie wiem, naprawdę.
1: Ale...
0: Nie, nie jestem... Wszelkie konfiguracje wszerz i wzdłuż zrobiłem, więc więcej nie jestem w stanie nic zrobić.
1: Coś tam idzie wychwycić, więc może jakoś się dogadamy.
0: Okay.
1: Chciałem się zapytać, tak, gdyby ktoś hipotetycznie miał na przykład lubiane, fajne radio, na przykład bardzo popularne, z dużą ilością super nadających i chciałby przy pomocy którejś z tych platform zarobić na tych audycjach, to są takie?
0: Ciekawe pytanie, powiem ci szczerze. Wiesz co, ja myślę, że tak. Znaczy, nawet jestem pewien, że tak. Tylko, że to nie są akurat platformy, bo te, co wymieniłem, to są platformy stricte muzyczne. Więc jeżeli chcesz zarobić za pomocą radia, to po pierwsze jest kilka sposobów. Jeżeli bardziej zależy ci na popularności, to możesz opublikować swoje audycje na przykład w chmurach dźwiękowych, takich jak SoundCloud, albo stricte bardziej chmury stworzonej do troszeczkę bardziej do radia, czyli MixCloud. Tylko, że one raczej wciąż są darmowe. Natomiast jest jeszcze inna wersja, tylko że no nie ukrywam, że radio by się lepiej sprzedało, gdyby nadawało po angielsku, ponieważ jest taki portal Podbean. To jest generalnie portal podcasterski. On służy do tworzenia podcastów własnych po prostu. I również ma wszelkie możliwe mechanizmy do tego, żeby budować społeczność wokół tego podcastu i spieniężać ten podcast.
1: Mhm. Mhm. No, to może warto spróbować, żeby coś zahobić. Właśnie.
0: No tak, bo musielibyśmy akurat, Noce Radio musiałoby nadawać po angielsku stricte. Jeśli chodzi o Podbean, chociaż kto wie, no może by się udało też i stricte po polsku, nie? No bo w Polsce podcasting jednak jest dość popularny.
1: A co to za problem po angielsku nadawać? Good morning, I am Krawiec.
0: And I am Furiak, how are you?
1: I have many interesting topics. I like computers. Kurde, nie, chyba jednak nie dam rady.
0: No, pocieszę cię, że ja w angielskim jakoś sobie radzę, ale chyba nadawać też bym nie dał rady.
1: Właśnie, nawet jak ktoś dobrze zna angielski, to może mu być ciężko, bo to trzeba już by tak perfekt znać, żeby nadawać w takiej samej jakości, tak samo interesująco i z takim samym jakimś flowem jak po polsku, to ciężko, trzeba by, chyba raczej to jest dla tych, którzy urodzili się w Polsce, a potem wyjechali dosyć szybko i mieszkali za granicą wiele, wiele lat, to może tacy daliby radę. Nawet słuchałem kiedyś Martina Lechowicza, jak po angielsku nadawał, to nawet tam rozumiałem sporo, ale to czuło się, że to nie jest to, mimo że on akurat bardzo dobrze zna angielski, to no, czuło się, że to jest jakieś takie wymuszone, sztuczne, wygładzone i takie jakieś. No ale tutaj ciężko w ogóle byłoby coś zarobić, no bo tutaj audycje są Creative Commons, są za free, to trzeba by nagrywać osobno, specjalne jakieś, nie? płatne.
0: Wiesz co, no tak, albo poszukać jakiejś platformy typu Jamendo, która to platforma służy raczej muzykom akurat, ale podobnej właśnie do Jamendo platformy, gdzie przechodziłyby właśnie radiowe takie nagrania. Mhm.
1: No dobra, to tyle się chciałem dowiedzieć. Szkoda, że tak tnie. Może ktoś inny by zadzwonił do Furaka i byśmy sprawdzili, czy też będzie czkawka taka, bo to jednak... Chociaż teraz jakby się to też odrobinę ustabilizowało, no ale to nadal są takie zakłócenia. A powiedz, ty masz jakoś Skype'a podłączonego do innego łącza, czy o co tu chodzi?
0: Nie. Skype leci na tym samym internecie, co stream. Chyba że Skype jakimś cudem sam się przełącza gdzieś. No niestety, to jest, wiesz, to jest zamknięte źródło, więc nie jesteśmy w stanie rozkodować i przerobić. Chyba że znamy assemblera, no to może ktoś może z nas. Może potrzeba, nie wiem.
1: Szkoda, że nikt nie zrobił jeszcze jakiegoś takiego zhakowanego Skype'a, którego ktoś, nie wiem, rozpracował, rozłożył na części, wpiął się na dziko gdzieś pod te ich łącza, porty, czy jak to tam, jak to się nazywa, i taki wolny Skype właśnie. Ale to szybko by zaraz tam uaktualnili i by zablokowali, nie? I to by taka była nieustanna walka cały czas między tym pirackim Skype'em a tym prawdziwym. A może jest nawet jakiś spiracony taki Skype? Kto wie?
0: Może jest. No nie szukałem. No prawda jest taka, że Skype na najlepsze swoje czasy to miał przed Microsoftem, a to nie tylko dlatego, że Estończycy dbali o ten produkt jako swój własny, ale też dlatego, że Skype był w dużej mierze peer-to-peer po prostu. Mhm. Bo teraz cała transmisja idzie przez serwery, a wcześniej można było gadać ze sobą po prostu na połączeniu bezpośrednim.
1: A jak już jesteśmy przy formatach dźwięku, to przypomnę szanownym słuchaczom, że nadajemy w ultra hiper jakości od pewnego czasu 128 kilobitów zamiast 96. Bo chcemy wam zrobić na rękę, zamiast wam wbrew.

0: głębi. Tak dobrze mówię. 44,1 kHz, co w MP3 nigdy tyle nie masz. Znaczy nie, formalnie masz, ale tak naprawdę te częstotliwości są bardzo obcinane. Zresztą zaraz powiem o MP3. Jest to próbkowanie, jak zrypujesz do Wave'a, to jest to 1411 kilobitów na sekundę. Tego żadna MP3 nie uciągnie. Jest po prostu no za słaba, tym bardziej, że jest to kompresja stratna. A Wave to jest w ogóle nie tylko, że bezstratne, ale w ogóle to nie jest kompresja, to jest bez kompresji.
1: Mhm. No widzisz, to już chyba coś takiego było kiedyś w Technajcie, że właśnie jak robisz audycję o dźwięku, o formatach, to przestaje działać dźwięk i formaty i się coś nawala, jakaś taka złośliwość komputera. Twój komputer ci robi psikusy, ma poczucie humoru. Ty robisz audycję o jakości dźwięku, a on ci przycina wtedy dźwięk, że jest czkawka i haczy. Widzisz?
0: No może, kurczę. Chyba, że się przerzucimy na inny komunikator, ale nie wiem, komu się będzie chciało bawić w ustawienia, na przykład TeamTalka czy TeamSpeaka.
1: No, jako człowiek z pewnym już tu doświadczeniem organizacyjnym, radiowym, kapitańskim i tak dalej, odpowiadam nikomu. Nie będzie się chciało.
0: Poza nami może.
1: Poza nami geekami, maniakami. No tak, ale może następnym razem się poprawi. Ciekawe swoją drogą, że ciekawe zjawisko, że ty mnie słyszysz dobrze, bez żadnego zacinania i bez żadnych przycinek, a ja cię słyszę, tak wiesz, trochę tak.
0: Wiesz co, a może tutaj upload jest po prostu jakiś kiepski, nie wiem, kurde. Tu dostawca niedawno był zmieniany, co prawda nie przeze mnie, tylko przez administrację tego, gdzie mieszkam. I że tak powiem, może z uploadem po prostu robią sobie jaja, ale to by na streamie też cięło.
1: Także... No, to by był świetny dostawca. O, tu mu nie potrzeba na tego Skype'a tyle transferu. O, torrenty, nieładnie, przycinamy, wyłączamy całkiem, blokujemy porty. Co by mu tu jeszcze? Zostawmy mu www, może mu się przydać.
0: Tak, może, ledwo nie. A, no i radio internetowe, nie? Ale radio internetowe najczęściej leci po HTTP właśnie.
1: No, tak. No dobra, dzięki i trzymaj się. Ja sobie zmykam do pracy dalej, bo tu rysuję sobie.
0: Spoko. A, poczekaj, jeszcze nie odpowiedziałeś mi na jedno pytanie.
1: Możesz powtórzyć?
0: Nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
1: Które?
0: Czy wolisz muzykę mieć na dysku, czy w internecie, po prostu w chmurze?
1: Szczerze mówiąc, jak sobie słucham muzyki, to sobie chyba najczęściej na YouTubie znajduję. W ogóle takie czasy, że wszystko na YouTubie.
0: Ale nie masz potrzeby jej ściągnięcia, czy masz?
1: Co? No to mam sporo MP3-ek pościąganych.
0: Nie, no tak, tylko chodzi mi o to, czy jeżeli widzisz coś ciekawego na YouTubie i podoba ci się to i masz taką chęć, że muszę to mieć na dysku, czy nie? Czy wystarczy ci, że masz namiar do tego na YouTubie?
1: Wystarczy namiar chyba.
0: Oj. I chyba teraz, chyba już na dobre Krawca ścięło, nawet mi.
1: No, coś nam tutaj dzisiaj nas nie rozpieszcza internet. Słyszymy się jeszcze?
0: Mnie Skype to nigdy nie... Tak, tak, tak. Mnie Skype to nigdy nie rozpieszcza.
1: bo to nam... Microsoft daje już delikatnie do zrozumienia, że musimy sobie uaktualnić do Windowsa 10. To będzie działało pewnie.
0: A może właśnie. Kurde, muszę jakiegoś starecia poszukać.
1: O, jaka szkoda, nie działa? A u nas działa. Może aktualizacja do Windowsa 10 coś pomoże?
0: Oj, nie, nigdy.
1: Never.
0: Ja Windowsa 7 będę się trzymał rękami, nogami i zębami i nic mnie z tego nie ruszy.
1: No też lubię moją

0: siódemeczkę. Szczęśliwa siódemka okazała się faktycznie szczęśliwa, a ta dziesiątka to w ogóle jakieś narzędzie szpiegowskie, jedno wielkie ponoć. Już ci nawet ktoś to mówił w Teorii Chaosu, że taguje ci obrazki twoje i tam sprawdza, czy pedofilii nie ma, czy co, już niedługo będzie sprawdzało, czy dyskryminacji nie ma i przemocy i brzydkich i wyrazy brzydkie i wszystko.
1: Wystarczy, że powiesz, że Microsoft to jest zła firma, to od razu to cię już komputer wyłączał.
0: Nie, no będzie ci rwać wtedy trochę.
1: Już wiem.
0: No to ja sobie spadam, wracam sobie do pracki i miłego nadawania. Trzymaj się, cześć.
1: Jasne, trzymaj się. Okej, okay, to był krawiec. Bardzo fajnie by się tu pogadać. Kurczę, niby rwie, a jednak dało się w miarę pogadać. No chociaż musiałem parę razy coś napisać na Skype'ie, żeby dało się w ogóle wyrozumieć. Znaczy, żeby krawiec wyrozumiał, bo ja go słyszę bardzo dobrze. Nie wiem, kurna, ludzie, co się dzieje. Wiecie co, ja w ogóle rozważam tak powoli kończenie Tech Knighta, ale nie chodzi mi o ten odcinek, tylko tak w ogóle. I tak się zastanawiam, czy ten Skype to nie jest takie przypomnienie, że wiesz co, facet kończysz, nie wygłupiaj się w ogóle. Przestań nadawać, w ogóle bredzisz. Jeszcze antysystemowo bredzisz, to w ogóle jak ty śmiesz, człowieku. Jak to jest w ogóle możliwe, nie? Także tak to wygląda. No właśnie. Okej. Ja tak krawiec poruszył te formaty plików, bo ja faktycznie się rozgadałem na trochę inne tematy, chociaż bardzo pobliskie. No, nie wiem, dzwońcie, a jeżeli nie chce wam się gadać przez Skype'a, to napiszcie na Skype'ie ewentualnie. Czy wolicie mieć muzykę na dysku, czy wystarczy wam dobry namiar w internecie, że pod, na tej stronie, pod tym linkiem jest taki utwór i wam to wystarczy, nie? No, słuchajcie, ja nie wiem, może ja mam jakąś manię, ale ja jak widzę coś ciekawego na YouTubie, to lubię to jednak ściągnąć. Nawet film na YouTubie, także... No nie bez powodu kupiłem ten 8-terabajtowy dysk, nie? Także tak to śmiesznie wygląda, chociaż filmów z YouTube'a akurat bardzo dużo nie ściągam, bo musi mi się wybitnie podobać. Bo to tak... Nie. No wiadomo, film to już trochę więcej zajmuje, tym bardziej, że z YouTube'a najczęściej to są MP4. A MP4 to jest w ogóle ciekawy format, skoro już o formatach mówimy, bo to jest tak zwany kontener. I MP4 to jest w ogóle tak naprawdę tam może być kodowany obraz inaczej, a dźwięk inaczej, także jest to taki trochę umowny format, bo jest to bardziej format kontenerowy, gdzie po prostu możemy użyć kilku standardów do kodowania dźwięku i obrazu. Ale jeżeli są użyte te dobre technologie, na przykład bezstratne lub bardzo mało stratne, to wtedy jesteśmy w stanie naprawdę, co prawda ten plik jest duży wtedy, ale całkiem fajnie jesteśmy w stanie jakoś to znieść, jakość dźwięku i obrazu. A teraz dodzwonił się do nas Potrzeba. Cześć, Potrzebo.
2: Czołem. Potwierdzam, że na Skype'ie okropnie cierwię. Także sprawdź sobie, nie wiem. Nie wiem, czy tam po kablu jesteś, czy coś, ale przypuszczalnie masz coś ucięte na uploadzie, ale okropnie się przerywa.
1: Okej. Okay. Jestem po kablu, to jest pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź, bardzo możliwe, że mam coś ucięte na uploadzie, ale ja nie jestem w stanie tego zmienić, ponieważ... Ja jestem podłączony do gniazdka w ścianie i dalej już tym zarządza administracja. Więc nie wiem, mogę pójść tam zrobić awanturę i powiedzieć, że zapłacę za internet więcej, tylko dajcie mi solidny upload.
2: No chyba trzeba będzie, bo to znaczy nie wiem, czy to tylko Skype, bo tak to, bo na streamie cię słychać wyśmienicie. Natomiast no naprawdę muszę mieć bardzo duży filtr w uchu, żeby cię w miarę zrozumieć. Ale wracając właśnie do formatów, ja jestem wielkim wyznawcą Google Music. Google Music płatnej usługi, ona w tej chwili chyba kosztuje 20 zł miesięcznie, gdzie mamy możliwość, mamy dostęp do bardzo bogatej biblioteki muzyki, a oprócz tego możemy wgrać w tym momencie bodajże do 50 tysięcy własnych utworów audio i one wtedy rezydują nam sobie w chmurze i możemy je sobie pobrać, to znaczy pobrać albo słuchać bezpośrednio z internetu. Google Music, jeżeli używamy go na urządzeniu mobilnym, możemy sobie wybrać, w jakiej jakości będziemy to sobie ściągać lub sobie skeszować dany album czy dany utwór w pamięci telefonu komórkowego, tak żeby on sobie nam zwyczajnie tego transferu nie zbierał, jeżeli czegoś słuchamy chętnie. Co do samej jakości, nie wiem, jaki format stoi za Google Music, ale powiem szczerze, że jestem z niego naprawdę zadowolony. Poza tym takie 80 minut muzyki zajmuje jakieś 500-550 megabajtów z tej biblioteki Google Music, wobec czego jest to, nie wiem, czy to jest FLAC, czy to jest MP3 320, bo miewam problemy z odróżnieniem czegoś takiego, natomiast jeżeli sobie ustawię średnią jakość, czyli to jest akurat MP3 tak mniej więcej 196 kilobitów na sekundę, to wtedy już słyszę, że coś tam szumi, coś tam jest nie tak, coś jest nie do końca w porządku. No i niestety wadą Google Music jest to, że on w sytuacji, jeżeli korzystasz z tego na urządzeniu mobilnym, on sobie buforuje utwory w pamięci telefonu komórkowego i jeżeli masz słabszy internet, na przykład jedziesz sobie pociągiem i nie jesteś w zasięgu LTE, to on ściągnie utwór niższej jakości, natomiast ten utwór w niższej jakości pozostanie w twojej pamięci, w pamięci twojego urządzenia tak długo, aż go ręcznie nie usuniesz i nie pobierzesz sobie w wyższej jakości. Natomiast zdecydowanie polecam wszystkim Google Music. Jest jeszcze jedna usługa, o którą też się odbiłem, to było Apple Music, którą z kolei bardzo szanowałem za niesamowicie bogatą bibliotekę, jeżeli chodzi o albumy koncertowe. Nieporównywalne w stosunku do Spotify, do Deezera czy Google Music. Także jeżeli ktoś lubi koncertówki, to zapraszam do Apple Music.
1: No to super. Ja ci wysłałem na pytanie na Skype'ie, gdybyś mnie dobrze nie usłyszał. Mhm. Czy usługa, mówisz, że płacisz za nią 20 zł miesięcznie, czy możesz pobrać dowolny utwór, czy tylko te, co sam wrzuciłeś?

0: Okej, okay, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że już tym razem nie zerwię. Przepraszam za dłuższą przerwę, ale po prostu coś mam chyba naprawdę. Nie wiem, na ile usłyszeliście, ale prawdopodobnie po prostu mam totalnie u mojego dostawcy, na którego wpływu niestety nie mam, bo po prostu mieszkam w takim miejscu, gdzie nie ja decyduję o internecie. Mniejsza to już gdzie. W każdym razie, no niestety stało się tak, że po prostu zerwało. No i już na dziś ogłaszam, że jeżeli zerwie po raz drugi, to nie tylko, że kończę audycję, ale w ogóle nie będzie audycji, dopóki nie zmienię mieszkania. Więc to już od razu ogłaszam teraz, żeby było wszystko jasne. Nie będzie TechNite'a, nie będzie lepszej strony, dopóki nie zmienię po prostu lokum. I tyle. Ale mam nadzieję, że póki co nie zerwie. Rozmawiałem z Potrzebą na temat serwisów sprzedających muzykę i tutaj Potrzeba bardzo mocno polecił iTunesa, ale może jeszcze uda mi się po prostu do Potrzeby zadzwonić. To zaraz. Zaraz spróbuję i. I mam nadzieję, że po prostu będę w stanie nawiązać z powrotem rozmowę, bo temat był fajny, na temat iTunesa, którego ja nie używam. Powiem szczerze, że użyłem iTunesa tylko raz. O, akurat właśnie chyba dzwoni Potrzeba. Tak jest. Cześć Potrzebo, już mam nadzieję, że nas nie zerwie.
1: Wiesz co, nawet dużo lepiej cię słychać niż przed chwilą, także nie wiem, co za magię poczyniłeś, ale wygląda na to, że się udała.
0: Zresetowałem Edcasta.
1: A to nie powinno mieć przecież wpływu na Skype'a. No dobra, no.
0: Wiem. Ale
1: Jak
0: coś
1: to
0: się
1: wiesz,
0: poradzi.
1: że jak to mawiali starożytni myśliciele, wyłącz torrenty.
0: A wiesz, że... A sprawdzę nawet, czy nie mam włączonej.
1: Wiesz, to raz miałem taką sytuację, że zajmowaliśmy się pewną rzeczą, w dość trudną rzeczą informatyczną, w miejscu, gdzie mieliśmy problem po prostu z jakimkolwiek internetem. No i się okazało, że jedna z osób w to zaangażowana miała tam kilkadziesiąt gigabajtów w ofercie na kartę Orange, gdzie tam za każde doładowanie dawali więcej gigabajtów i tak dalej. No i podłączamy się, odpalamy sobie nasze komputery i tak dalej, i się okazuje, że nam SSH nawet ścina, nawet zwykły terminal nam ścina. No i się śmiejemy. Wiktor, wyłącz te torrenty. Tak, wyłączyłem już, nie? Dobra, chłopaki tam poszli zorganizować jedną rzecz. Ja tak się nachylam nad jego komputerem i patrzę, się ściąga. Warsaw Shore, pierwszy sezon. No ja pitole.
0: Wiesz co, Potrzebo? Pierwszy raz doświadczyłem zhakowania mojego kompa przez ciebie, ponieważ faktycznie uTorrent był włączony.
1: Także pamiętajcie, drodzy nadający.
0: Wyłączajcie torrenty. A chociaż ja nie wierzę, że to coś pomoże, bo nic się nie ściągało akurat,
1: Ale
0: ale mogło się wysyłać.
1: mogło się wysyłać, zresztą wiesz, zresztą mogłeś być pulowany przez trackery, więc to też swoje zjadało.
0: No tak, dokładnie. Więc uTorrent teraz poleciał, zrobiłem magiczny przycisk, zakończ wszystkie procesy uTorrenta po prostu i ten. Znaczy, zamknij drzewo procesów, bo tak to się ładnie nazywa
1: No dobra,
0: w menedżerze zadań.
1: nie wiem, w którym miejscu nas zerwało, bo opowiadałem o iTunesie jako katalogu. Jeszcze w międzyczasie pytałeś o cenę. Tutaj, z tego co widzę, standardową ceną za pojedynczy kawałek jest 1 euro i podejrzewam, że 1 dolar, jeżeli masz zarejestrowane na amerykański adres. Też tutaj dodam, że bardzo łatwo się, jeżeli na przykład jakaś aplikacja czy jakaś muzyka, nie wiem, czy z muzyką to się stało, na pewno w filmach widziałem, że jest ograniczone terytorialnie. Natomiast można sobie wyedytować swoje konto iTunes w ten sposób, że iTunes nie opiera się na podstawie geolokacji twojej karty kredytowej, bo tam po numerze karty można dojść, przez jaki bank została wydana, natomiast opiera się na
0: No
1: podstawie
0: tak.
1: tego, jaki adres rozliczeniowy podasz, więc wszystkim polecam adres Beverly Hills 90210.
0: Spoko.
1: Działa i jest właśnie standardowa cena 1 euro za utwór, no i 12 euro za album, tak jak patrzę.
0: A, no to takie ceny całkiem, można powiedzieć, jak w sklepach.
1: No.
0: Przynajmniej gdzieniegdzie.
1: To znaczy takie ceny, można powiedzieć, fair. Nie wiem, czy mnie zerwało, kiedy mówiłem o katalogu podcasterskim, bo chyba mniej więcej w tym momencie, co mówiłeś, że się rozkręciłeś i nie chciałeś mi przerywać, że kiedy się wywaliło. Natomiast iTunes, modułem iTunes jest cały katalog podcastów, czyli coś, co działa nieco na zasadzie RSS-a, automatycznie odświeżonego źródła danych, gdzie jeżeli na przykład sobie dodajemy nową audycję do archiwum nocnego radia, no to wtedy w RSS-ie tej naszej strony internetowej pojawi się, że dodano nowy element i te wszystkie czytniki RSS typu Feedly, czy tam Pocket, czy cokolwiek innego załapią i słuchaj, tutaj jest nowy element z tego, który subskrybujesz. Apple troszkę podniósł właśnie, zresztą nie wiem, czy Apple nie odpowiada za zdefiniowanie pojęcia podcastu, ale to...
0: Tak, dokładnie tak.
1: No.
0: Bo to jest połączenie słów broadcasting i iPod.
1: Dokładnie.
0: I stąd podcast.
1: Dokładnie, także katalog podcastów jest to zwyczajnie aplikacja, w której możemy po pierwsze sobie przeglądać najpopularniejsze podcasty, według tam jakichś kryteriów wyszukiwać je, możemy je sobie zasubskrybować i ilekroć się doda nowa treść do tego kanału RSS, to wtedy jest to automatycznie do pobrania. Nie wiem, od strony nadawcy nie widziałem tego, natomiast sam subskrybuję wiele różnych podcastów, tutaj między innymi podcasty radiowej Trójki, które wam ogromnie polecam.
0: Tak, dobre są.
1: I BBC Dokumentary. Ze wszystkich, z całego mojego mariażu, długiego mariażu z BBC, jedynie BBC Dokumentary się ostało, ale jest to, można powiedzieć, dość wartościowe źródło informacji, czy też podcasty językowe. To właśnie też robione między innymi przez BBC. Właśnie nasz codzienny angielski, gdzie są poruszane takie, no można powiedzieć, troszkę corner case'y języka angielskiego. Także coś takiego...
0: Ale jest to po angielsku, czy
1: tak, w całości po angielsku.
0: Aha, no właśnie, o to mi chodziło.
1: Tak, bo to jest, wiesz, bo to zakłada, że masz podstawowy angielski i chcesz sobie ten angielski rozwinąć poprzez tłumaczenie trudniejszych słów prostszymi słowami w języku angielskim. Także to jest dość...
0: No to tak jak EstlePod, dokładnie na tej zasadzie.
1: No, dokładnie.
0: To jest EstlePod, czyli English as a Second Language Podcast. Myślę, że w iTunesie on też jest.
1: Aż muszę sprawdzić, chociaż ostatnio w nauce języków się wziąłem za czeski i zrezygnowałem po kilku lekcjach, ponieważ podobieństwo pewnych wyrażeń, pewnych fraz, słuchajcie, wymiękłem, ale słuchajcie, bo to problem z językiem czeskim, sorry za autop, ale to aż mnie rozłożyło, aż sobie...
0: Ale to luźne gadki są, także spokojnie.
1: Aż sobie otworzę tutaj media. Słowo nawet w języku czeskim to jest do końca.
0: Oja, nieźle. Wiesz,
1: i o ile mamy do czynienia z takimi słowami jak jest w niebu i tak dalej, no to wtedy możemy sobie skojarzyć, ponieważ one po części mniej więcej odpowiadają temu, co jest w języku polskim, no to sorry, ale jeżeli nawet to jest do końca, no to ja wymiękam, ja się zwyczajnie poddaję. To jest zbyt trudny język dla mnie, moi drodzy.
0: No nie, ja słowiańskich języków się nigdy nie uczyłem, co najwyżej towarzysko bardziej ukraińskiego, dlatego że u mnie w kościele jest dużo Ukraińców i po prostu jak ktoś nie bardzo coś kuma po polsku, to ja próbuję coś po ukraińsku, żebyśmy się po prostu dogadali.
1: No tutaj
0: ale jeszcze, nie zobowiązująco.
1: Jeszcze tam na czasie zaznacza, że dla Polaków powinno być 1 zł. No mimo wszystko, no moi drodzy, no możemy tutaj mówić o jakiejś tam przepaści, jeżeli chodzi o zarobki i tak dalej, ale nie jest aż tak źle, żebyśmy się musieli równać w tę stronę. Zresztą te pieniądze też idą do tychże artystów i nawet jeżeli te 20% z danego utworu trafi do faktycznie artysty, no to jeżeli zapłacimy 1 euro, no to ten artysta dostanie złotówkę z zakupionego przez nas utworu, a jeżeli kupimy go za 1 złotówkę, no to dostanie 25 groszy, co no, można powiedzieć jest nie do końca fair wobec nich, no ale już mniejsza o to. Nie wiem też, w jakim formacie się te podcasty za bardzo ściągają, natomiast zdecydowanie jest to, nie wiem, podejrzewam, że to, to znaczy tak, to na pewno działa na czymś zbliżonym do RSS-a, więc ten format prawdopodobnie jest dziedziczony po tym, w jakim formacie nadaliśmy, w takim formacie zostanie przekazany, ponieważ iTunes tych podcastów też nie hostuje.
0: Dokładnie.
1: Tak, także po prostu przekierowuje nas do mediów, które jesteśmy w stanie odtworzyć.
0: Dokładnie. Trzeba po pierwsze zdementować, bo ja na początku myślałem, że iTunes może nie tyle hostuje podcasty, co je archiwizuje. Otóż nie, on tylko jest katalogiem.
1: Tak, dokładnie tak. Ja
0: jeżeli
1: sam...
0: chcecie archiwizować, to trzeba samemu.
1: Tak, sam się parę razy naciąłem na to, że w kilku moich ulubionych podcastach nagle jakieś starsze odcinki zwyczajnie zniknęły, no i się okazało, że zostały wyczyszczone przez dostawcę, no i to w żaden sposób się nie... no, to nie było z winy iTunesa.
0: No właśnie, i dodajmy jeszcze, bo chyba tutaj wtedy nas też ucięło, że to, co ty mówiłeś, że w iTunesie kupujemy fizyczne pliki, nie że jakiś dostęp do nich, nie stream, tylko prawdziwe fizyczne pliki i to jeszcze w M4 ALAC tak zwane, czyli Apple Lossless Audio Coding.
1: Ja tylko zaznaczę, znowu zaczyna cię mocno zrywać na Skype'ie.
0: Także ja się, uTorrent wyłączony jest.
1: Ja się może to tak troszkę streszczę przed kolejnym ewentualnym rozłączeniem. Natomiast tak, to są dwie usługi w Apple. Sam iTunes jest biblioteką, gdzie możemy kupić czy to filmy, czy to nagrania audio. Filmów też nie kupowałem, nie znam się na tym. Natomiast jeżeli kupujemy sobie muzykę z iTunes, to wtedy pobieramy sobie coś, co mamy ten fizycznie plik, po prostu go mamy i możemy go sobie przekonwertować na dowolny format, on nie jest w żaden sposób dalej zabezpieczony, to jest format M4A, ale równie dobrze możemy go przekonwertować na MP3, wrzucić do swojego telefonu i sobie odsłuchiwać. A jeszcze chciałbym wspomnieć o jednym ciekawym formacie wideo, mianowicie HLS, HTTP Live Streaming, który jest wykorzystywanym współcześnie w telewizjach internetowych wszelkiej maści. Działa to mniej więcej tak, że mamy w formacie HLS, to też jest tylko kontener, tak? HLS jest, można powiedzieć, sposobem przedstawienia danych, on nie jest typowo kodekiem, tak? Kodek jest tam zdefiniowany, że wykorzystujemy na przykład kodowanie wideo w takim formacie, tam H.264 i kodowanie w formacie AAC. Natomiast HTTP Live Streaming ma taką ciekawą właściwość, że w playliście danego strumienia wrzuca nam kilka profili, czyli jeżeli jedziemy sobie właśnie tym nieszczęsnym pociągiem i mamy ograniczone możliwości naszego połączenia internetowego, to wtedy HLS, gdzie jeden dzieli strumień wideo na kilkusekundowe, tam zazwyczaj od 2 do 10 sekund, kilkusekundowe kawałki wideo, i zapisuje je właśnie w tych kilku podstawowych, powiedzmy, trzech formatach. I w momencie, jeżeli sobie oglądamy film i odrobinkę stracimy jakość tego łącza, to wtedy ten strumień HLS się automatycznie przełączy na niższy profil, który jest w niższej jakości, ale zapewni nam ciągłość oglądania, bo z takiego podejścia, jeżeli chodzi o komfort odbioru, to dużo bardziej irytującym jest takie przycięcie, że przez chwilkę nie słyszymy nic, niż jeżeli byśmy zostali zrzuceni na właśnie niższą rozdzielczość czy niższą jakość obrazu, tam większe artefakty i tak dalej, to zresztą możemy zauważyć, z tego formatu również korzysta YouTube, gdzie jeżeli mamy do czynienia ze słabszym łączem, no to wideo jest w dużo niższej jakości przez chwilkę, kiedy mamy to słabsze łącze.
0: No i powiem ci, że dziwi mnie też sprawa, że Skype nie korzysta z podobnej filozofii, bo wiem, że z tego co wiem, kodek Silk jest w stanie to osiągnąć, że po prostu na słabszych łączach jest słabsza jakość i zamiast przechodzić na słabszą jakość, to nas zrywa.
1: Wiesz co, nie, tutaj wielokrotnie jako nadający, jako wiszący na Skype czasami całymi godzinami pod kątem radia, wielokrotnie usłyszałem, że mój rozmówca się przełączył w niższą jakość, potem się przełączył w wyższą, także jakieś takie poziomowanie jest, natomiast też zważ na to, że w takiej rozmowie musimy zachować bardzo małą latencję, musimy zachować bardzo małą różnicę różnicę, żebyś ty mniej, żeby to była mniej więcej rozmowa, tak? Żebyśmy, że po tym jak ja skończę wypowiedź, żebyś ty od razu mniej więcej ją usłyszał i żebyś mógł od razu zareagować. I to jest właśnie to wąskie gardło, na którym Skype się wykłada, bo jeżeli mamy właśnie taki strumień telewizji, strumień HLS lecący jako, nie wiem, tam na żywo TVN, czy co, czy jakieś TVP, czy cholera wie co jeszcze, czy Polo TV, żeby już nie było politycznie, no to wtedy, jeżeli będziemy mieli tam 20 sekund buforu względem faktycznego sygnału z satelity, to nas to za bardzo nie robi, tak? Możemy sobie pozwolić na ten bufor, ale w takiej codziennej rozmowie, jeżeli byśmy mieli te 20 sekund opóźnienia, no to wtedy to już było wybitnie irytujące.
0: Okej, okay, to no dobra, ale to jeżeli byłby problem stricte z uploadem, to ja powinienem się przełączyć na niższą jakość u ciebie, a nie, że powinno to rwać.
1: Znaczy, wiesz co, moim zdaniem, wiesz co, sobie w wolnej chwili wejść na jakiegoś pinga, a mi się wydaje, że problemem u ciebie nie jest przepustowość, ale właśnie latencja. Jeżeli będziesz miał pinga tam powyżej, nie wiem, 50 czy 100 milisekund, no to wtedy, no już cudów w tym momencie nie ma, tak? Tutaj mamy połączenie, którego nie stać na wysoką latencję i myślę, że to będzie, no troszkę wróżę z fusów, ale wydaje mi się, że to będzie klucz problemu.
0: Okej, okay, sprawdzę to, a jeszcze napisałem ci na Skype'ie, gdyby nas znowu zrywało, żebyś powiedział coś o kodekach OGG, no i oczywiście tych bliźniakach typu Celt, Opus
1: akurat,
0: i tego typu całą masie.
1: Akurat na Opusie się za bardzo nie znam, natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o format MP3, format MP3 został stworzony w latach 90., gdzie, słuchajcie, no mieliśmy, gdzie jeżeli ktoś miał dysk rzędu 10 GB, no to wtedy już był boss na osiedlu, to był naprawdę ktoś. I wówczas właśnie powoli wchodziły te płyty CD, czyli krótko mówiąc pulse code modulation, czyli zapis fali dźwiękowej taki jaki jest, z bardzo wysokim próbkowaniem, z bardzo wysoką częstotliwością. Też uwaga, żeby nikt nie pomylił częstotliwości próbkowania dźwięku, czyli jeżeli mamy zapis fali, wyobraźcie sobie taką sinusoidę, no to ustawiamy na niej punkty i na jej podstawie, na podstawie tych punktów obliczamy sobie, w jaki sposób ta sinusoida na jakiej zasadzie ma polegać. Właśnie ostatnio się spotkałem z pytaniem, dlaczego mamy zapis dźwięków z częstotliwością 44,1 kHz, jeżeli człowiek słyszy tylko 20 kHz. Także tutaj tłumacząc, częstotliwość próbkowania mówi nam o tym, jak często mamy informację o tym, gdzie ta sinusoida w danym momencie się znajduje. I właśnie 44 kHz pozwala na stworzenie tej fali dźwiękowej, narysowanie jej naprawdę bardzo dokładnie, a ta częstotliwość, którą ludzkie ucho potrafi zrozumieć, czyli domyślnie od 20 Hz do 20 kHz, no to z kolei jest częstotliwość tego dźwięku, który jest odgrywany, który jest reprezentowany poprzez ten zapis Pulse Code Modulation. Format MP3, który powstał w latach 90., jeżeli mnie pamięć nie myli, jakoś nawet na początku lat 90.
0: Właśnie chciałem się przestraszyć, to był 91 rok, to jest tak stary.
1: No dokładnie. Wziął się z tego, że mieliśmy ogromny problem z zapisem tych ogromnych plików, bo słuchajcie, 80 minut muzyki zajmuje w tym formacie 700 megabajtów. To naprawdę nie jest byle co. Wobec czego właśnie postanowiono zbudować format MP3, który jest naprawdę majstersztykiem w swojej dziedzinie. Natomiast on w ogromny sposób oszukuje ucho. On ukrywa przed nami dźwięki, których prawdopodobnie i tak byśmy nie usłyszeli. Jest formatem bardzo stratnym, jeżeli o to chodzi, ale na lepszej jakości słuchawkach, czy lepszej jakości kolumnach, no i na lepszej jakości uszach, bo to też nie każdy usłyszy, tak? Będziemy widzieć ogromną różnicę pomiędzy właśnie formatami bezstratnymi i stratnymi. Formaty OGG, format OGG jest w zasadzie, można powiedzieć, tym, format OGG w stosunku do MP3 jest tym troszkę, czym był PNG względem JPG. czyli bardziej właśnie użyciem bardziej obciążających obliczeniowo algorytmów, mających na celu skompresowanie tego dźwięku, ale przy praktycznie no, bardzo niewielkiej stracie dźwięku. No tutaj, jeżeli chodzi o techniczne aspekty OGG, no to jednak nie wejdę w to, bo się za bardzo na tym jednak nie znam, natomiast to było, MP3 był pomysłem pierwszego rzutu, tak? Tak samo jak właśnie kompresowaliśmy sobie obrazki do JPG, żeby zrzucając na nasz mózg bardziej interpretację tego obrazu i interpretację tego dźwięku. Natomiast OGG miał za zadanie właśnie bardziej odtworzyć to, jak ten dźwięk takim, jakim jest, przy użyciu bardziej właśnie algorytmów kompresji bezstratnej, podobnie jak to robi format PNG dla obrazków. Co ciekawe, Amiga korzystało z audio IFF, czyli okej, tego nie znam, ale też zauważcie bardzo ciekawy przykład. To pamiętam z moich zabaw z komputerem z lat 90., że jeżeli spróbujemy skompresować plik MP3 lub OGG, nie wiem, tam WinZipem czy WinRarem czy czymś takim, no to nasz współczynnik kompresji będzie wynosił 0, bo ten plik już został skompresowany tak, jak tylko się da.
0: Dokładnie tak. A AIFF, to ja nie wiem, czy to nie jest Apple'owski też format, bo Apple ma podobny format, tak jak Windows ma Wave'a, to jest taki w ogóle bezkompresyjny format, to Apple ma AIFF albo AIFF, czy coś takiego.
1: Jest
0: AIFF. Nie chcę pomylić.
1: Wiem, że na pewno to jest domyślny format, który jest wykorzystywany przy syntezatorze mowy Apple. Jeżeli sobie eksportuje jakiś syntezowany dźwięk, to on może się zapisać tylko i wyłącznie w postaci AIFF. Natomiast z tego, co widzę, jest to PCM, czyli Pulse Code Modulation, czyli to jest ten sam format, który, no de facto ten sam format, który jest Wave'em, tak? Czyli nieskompresowana reprezentacja fali dźwiękowej o określonym próbkowaniu.
0: No, dokładnie tak. Jeśli chodzi o takie stratne formaty, może jeszcze wspomnieć o AAC, uwielbianym formacie przez radiowców, dlatego takich radiowców z krwi i kości w ogóle, ale oczywiście internetowych, nie tych FM, ponieważ ten kodek daje dużo lepszą jakość dźwięku na niższych bitrate'ach niż MP3. Mm-hmm. Porównywane podobno nawet z OGG albo jeszcze lepiej, ale to już aż tak to nie powiem, bo audiofilem nie jestem.
1: Tutaj jeszcze zaznaczę, że AAC przynajmniej dla mnie wszedł bardzo, jeżeli chodzi o kodek w filmach pobieranych z internetu, ponieważ jest to kodek, w którym bardzo łatwo zapisać więcej niż dwie ścieżki, więc w czasach mniej więcej przełomu Millennium, gdzie już do naszych domów wchodziły zestawy głośników dużo większe niż 2+0, AAC był jedynym takim powszechnie znanym formatem, który pozwalał na zapisanie na przykład dźwięku 5.1 i oddanie tego dźwięku przestrzennego. I właśnie podejrzewam, że popularyzacja AAC właśnie wynikła bardziej z tego niż z formatów radiowych, ponieważ ta przewaga, którą miał nad Wave'em czy innymi formatami, dało się to zauważyć wręcz na rynku mediów.
0: Okej, no właśnie, znaczy to może ja powinienem wspomnieć o AC+, który jest bardzo podobny, ale to on bardziej zdobył radio w takim razie niż AAC. No może faktycznie, znaczy okej, ja może mówię o radiowcach, bo znam radiowców, którzy po prostu, no może nie mają, nie są audiofilami, nie chcą nadawać w Wave'ie, bez przesady. Ale AAC Plus kochają ponad wszystko, albo OGG, dla nich w ogóle MP3 nie istnieje, albo OGG, albo AAC Plus.
1: No tutaj się pod tym wszystkimi czterema łapami i ogonem podpiszę, bo jestem wyznawcą formatu OGG. MP3 zwyczajnie za bardzo zaburza treść, którą produkuje. No zresztą sam miałem swego czasu głębszą rozmowę z Krawcem na temat bitrate'u w nocnym radiu, kiedy to udało mi się go przekonać, żeby przeszedł z 96 kilobitów na 128 kilobitów, gdzie dla No, wybaczcie mi, ja to słyszę, powiedzmy, jedna na 50 osób to usłyszy jeszcze oprócz mnie, jednak warto, tak? 128 kilobitów na sekundę to też nie jest dużo, jeżeli chodzi o format MP3, ale do takich normalnych naszych codziennych pogawędek spokojnie wystarczy, to jest zupełnie inna historia niż jeżeli byśmy mieli radio muzyczne, gdzie jednak wykorzystujemy nawet dużo szerzej dźwięk niż te nasze nędzne 20 Hz do 20 kHz, gdzie czasami chcemy troszkę połechtać szyszynkę naszego odbiorcy i zadudnić mu troszkę niższym basem lub zaśpiewać mu troszkę wyższym sopranem, przy czym już format MP3 wymięka, bo jak mówiłem, format MP3 został stworzony po to, żeby oszukiwać nasz mózg i ukryć przed nami te dźwięki, których prawdopodobnie jego zdaniem maszyny, podkreślam, i tak byśmy nie usłyszeli.
0: No ja chciałem też się podpisać jeśli chodzi o tych, którzy kochają OGG. Ja może nie kocham OGG, ale gdybym miał do wyboru MP3 i OGG, to bez porównania wybrałbym OGG. Faktem jest, że ja do dziś tego nie rozumiem, dlaczego MP3 jest tak popularny wciąż i do tego stopnia popularny, że na przykład niektóre podcatchery innych formatów nie ściągają niż MP3, nawet OGG ledwo.
1: Wiesz, wydaje mi się, strasznie, strasznie cierpię. Wydaje mi się, że popularność MP3 bierze się przede wszystkim z tego, z obsługi wszelkich urządzeń, tak? Ja sam na samym początku swojej kariery w nocnym radiu wrzucałem swoje archiwalne nagrania jako OGG do momentu, aż nie zwrócono mi uwagi, że komuś tam gdzieś na telefonie to nie działa. Co jest dość dziwne, bo OGG też jest dość starym formatem, zresztą to chyba powstało pod koniec lat 90., ale też głowy nie dam. Natomiast coś tam gdzieś nie działało, wobec czego, żeby trafić do większej ilości osób, no to konieczną było zmiana formatu. MP3 jako, wiesz, to jest taki paradygmat pierwszości, tak? To tutaj mogę się posłużyć anegdotką. Wiemy, jakie były pierwsze słowa Neila Armstronga na Księżycu. Znasz je doskonale, prawda?
0: Tak jest.
1: Dokładnie. Jakie były pierwsze słowa Buzza Aldrina, kiedy postawił nogę na Księżycu?
0: Nie wiem.
1: No właśnie, nikt nie wie, bo był drugi. MP3 było pierwsze. MP3 było pierwsze. To znaczy, podejrzewam, że nie pierwsze, ale pierwsze tak popularne w formacie, jeżeli chodzi o formaty, które skompresowały plik, który ważył 70 mega do 4-megowego pliku i dało się to, było to zrozumiałe. I dlatego został wdrożony absolutnie wszędzie, natomiast pozostałe formaty będą jeszcze się przez pewien czas pewnie odbijać czkawką tego niedocenienia, ponieważ zwyczajnie były później, no i ciągle się będą zdarzały urządzenia, które tego kodeka OGG nie będą miały.
0: A kończąc temat stratnych kompresji, co sądzisz o WMA?
1: Wiesz co, mogę to troszkę spowić milczeniem, bo takie potrzebne to jak świni siodło tak naprawdę, w momencie kiedy już istniały sprawdzone technologie, ja zresztą nie jestem wielkim miłośnikiem formatów Microsoftu, wprowadzono format, który nie znam go za dobrze, ale gdyby coś sobą wnosił, to podejrzewam, że jakoś by się do mnie to przebiło, tak? Nie znalazłem w tym formacie żadnych doniesień, które byłyby jakimiś game changerami, które by sprawiały, że wnosi to coś rewolucyjnego, że warto naprawdę spojrzeć na niego. WMA jest formatem, który no, można łatwo przy użyciu FFmpega przekonwertować na MP3 czy OGG i sobie posłuchać i wrzucić do jakiegoś urządzenia. Format na swoją drogą upierdliwy, ponieważ obsługiwany dość niechętnie przez urządzenia innych dostawców, co bardzo było istotne w okresie tam, nie wiem, roku 2002-2005, gdzie już powoli zaczynaliśmy chodzić z naszymi przenośnymi urządzeniami MP3 i nie zawsze ten format WMA był chętnie odtwarzany i chętnie widziany przez te urządzenia.
0: Dokładnie tak. No to Microsoft na początku oczywiście, jak tworzyli jeszcze ten format, to mówili, że to będzie tam prawie że zgodne z płytą CD. Oczywiście to jest totalna bzdura, to jest podobnej jakości jak MP3 albo niewiele lepszy, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że lepszy. Także no ja też nie kocham formatów Microsoftu, także rzuciłem tylko tak, żeby, że tak powiem, zakończyć temat stratny.
1: Dobra, to ja, teraz... słuchaj Furaku, to ja może będę kończył, bo naprawdę bardzo słabo cię słyszę. Także zobaczymy, może jak coś tam się podreguluje, to jeszcze wrócę, ja w międzyczasie będę się żegnał, bo naprawdę strasznie rwiesz na tym Skype'ie, a też nie chcę ci zabierać łącza, które jest ci potrzebne do nadawania.
0: Okej.
1: Dobra. Dzięki wielkie, trzymaj się i do usłyszenia.
0: Cześć, cześć. Okej, to był Potrzeba, który no dużo wniósł do audycji i dzięki ci wielkie Potrzeba za to, że powiedziałeś tyle o tych formatach, bo ja bym chyba tyle nie powiedział. Mogę jeszcze dodać, że OGG, jeszcze zależy, który OGG, bo jest tego kilka, bo jest OGG Vorbis, to jest ten najpopularniejszy OGG, który jest po pierwsze całkowicie open source i on jest dostępny niemal wszędzie na Linuxy, na Mac OS X i w ogóle wszystko, co możliwe. Jest jeszcze OGG Container, który de facto wygląda dość podobnie, ale można tam zdecydowanie więcej rzeczy umieścić w tym wideo. A co najważniejsze, tutaj ja przynajmniej przekonałem się po OGG, że OGG, ale chyba Vorbis raczej, po prostu daje możliwość wielotagowania, czyli na przykład zamiast tworzenia ileś tam plików, powiedzmy, z utworami, można zrobić jeden wielki OGG i nawigować po nim w odtwarzaczu, tak jakby to była cała playlista, a nie jeden plik. I po prostu tam jest tak zrobione, że jest ileś tam par tagów, znaczy właśnie ileś tych takich kategorii tagowych, gdzie on jakoś to wykorzystuje, że tak naprawdę przeskakujecie na przykład poprzedni, następny utwór po MP3, tak jak, przepraszam, po GG, tak jakby to była playlista, tak? Gdzie na przykład w MP3 tak się nie da. Do MP3 czy do już formatów, zwłaszcza bezstratnych, często stosuje się tak zwane pliki CUE, czyli Q Sheets, tak zwane, to się ładnie nazywa, czyli arkusz punktów Q, który no służy do tego, żeby po pierwsze wskazać, gdzie zaczyna się i kończy utwór, jaki artysta gra, czyli to co mamy na przykład w metatagach, na przykład MP3, to Q Sheets nam to, można powiedzieć, zapewnia, tak? Całkowicie bezproblemowo, praktycznie. Także no jest to fajnie pomyślane i bardzo mi się to, szczerze powiedziawszy, podoba. No właśnie, jak powiedziałem, to już powiedziałem o pliku Q, tak zwanym, czyli CUE, tak się go pisze. No i pora powiedzieć o formatach bezstratnych, właściwie, które właściwie różnią się przede wszystkim tym, że mają rewelacyjną jakość dźwięku, że prawie że zgodną z audio CD, czyli z Wave'em. Różnica polega tylko na tym, że one nie ucinają żadnych niesłyszalnych czy częstotliwości, nie stosują algorytmów psychoakustycznych, ale są po prostu stworzone po to, żeby skompresować ten plik, żeby miał taką samą jakość, ale po prostu nieco mniejszy rozmiar, tak? Czyli można powiedzieć taki zip trochę lub pobliższe formaty, ale bardziej w sferze formatów dźwiękowych. No i tu mamy kilka takich formatów najpopularniejszych i mogliście się z nimi spotkać, przynajmniej niektórymi. To jest Free Lossless Audio Codec i to jest, czyli popularny FLAC. I to jest kodek, który generalnie powoduje zmniejszenie pliku nawet do 50%. Są one działają podobnie akurat. Zarówno Free Lossless Audio Codec, czy ALAC tak zwany, czyli Apple Lossless Audio Codec, czyli to, co mamy dość często w M4A, bo można tam umieścić też inny kodek, ale bardzo fajnie. I tutaj dzięki jeszcze raz potrzeba, że utwory zakupione w iTunesie, kurczę, w ogóle potrzeba chyba mnie przekonał do tego, żeby zainstalować sobie iTunesa wreszcie i jakoś go sensownie użyć. I nie tylko chodzi o podcasty, ale właśnie przede wszystkim o tą muzykę, żeby można kupić ją w postaci plików fizycznych, tak, a nie nośnika jakiegoś CD audio, który no dla mnie osobiście już to jest technologia przestarzała. Trzyma się dlatego, że no są wciąż ludzie, którzy to kochają, jest być może też tego dużo, no może też ze względów biznesowych wciąż się opłaca CD audio. Ja uważam, że po prostu no nie ma po prostu jak forma taka cyfrowa w postaci plików. Ale no mówię, są ludzie, którzy kochają to, że pójdą do sklepu, powąchają płytę, tak, bo tam pachnie jakimiś, że tak powiem, dobrymi po prostu, no tymi ingredycjami, tak, przy produkcji, czy jakąś farbą, czy że tak powiem, jakieś tam, no nie wiem, no czasami bywa tak, że książki pachną na przykład, nie? To tak samo płyty. No i tam niektórych rajcuje to, że mają książeczkę do płyty, że mogą tam sobie oblukać wszystko. Chociaż tak naprawdę, jak się kupuje po prostu album w wersji totalnie cyfrowej, to często jest JPEG po prostu z okładką, więc mamy de facto to samo. No ale nie dla wszystkich to jest to samo, tak? Dla mnie jest to jak najbardziej to samo, ale no nie dla mnie jakoś, dla mnie mi wystarczy plik dźwiękowy, aczkolwiek właśnie musi być ten plik, tak? Muszę mieć możliwość ściągnięcia tego na dysk, a nie tylko po prostu sobie odsłuchanie tego gdziekolwiek, nie tak jak w Google Music na przykład, co Potrzeba o tym wspominał. Także no dzięki Potrzeba jeszcze raz za iTunesa, za wspomnienia iTunesa, bo faktycznie to jest przeze mnie, jak widać, bardzo niedoceniona biblioteka muzyczna, a używałem swego czasu iTunesa, bo miałem przyjemność, no do dziś uważam, że już średnią przyjemność posiadania po prostu iPoda Touch w wersji 4, jeśli dobrze pamiętam. To było dawno temu, 2011 rok, to wtedy iTunesa tak naprawdę użyłem tylko po to, żeby po prostu aktywować iPoda, ustawić voiceovera i tak dalej, więc no po prostu, żeby dało się coś z tego iPoda korzystać. Ale właśnie nigdy nie użyłem tego jako sklepu muzycznego, a no słyszałem, że ma to faktycznie niezłe możliwości, no i teraz Potrzeba to potwierdził. Także no może nie jutro, bo na razie się szykuję do pracy, ale myślę, że jakiś czas postawię iTunesa i będę z przyjemnością kupować czy to koncerty, czy to w ogóle płyty mniej więcej. No, może nie jest to tanio o 12 euro, bo jak się przeliczy na złotówki, no to wychodzi jednak te 40 parę złotych, czy 50 parę nawet. Ale od czasu do czasu można by sobie na coś takiego pozwolić. Zresztą są też niezależne źródła, na przykład Syngate, to znany label, który wydaje i sprzedaje płyty z muzyką elektroniczną. Znaczy mówię płyty, ale są to właśnie pliki cyfrowe, tak, do ściągnięcia, a nie nośniki fizyczne. Wspomniany przeze mnie Bandcamp oferuje przede wszystkim pliki, ale także płyty. Przynajmniej niektórzy artyści odpalają takie opcje, że jak najbardziej można też nośnik CD kupić, także Bandcamp, można powiedzieć, daje najszersze możliwości w tym przypadku. No i fajnie, że są takie serwisy. No to mamy trzy główne, tak? Można powiedzieć, nie? Że mamy Bandcampa, iTunesa i przeze mnie wymienionego chociażby Syngate'a. Czy coś jeszcze mi znanego? Takiego, co jest bardziej chmuropodobne, żeby kupić muzykę i ją sobie po prostu ściągnąć w postaci fizycznych plików, nie, najlepiej niezabezpieczonych, gdzie po prostu mogę to spokojnie sobie przerzucić na ten czy inny nośnik. No to póki co nie znam, ale będę szukał takich miejsc. No Magnetun jeszcze wymieniłem, tak? Tylko że Magnetun, jak powiedziałem, trzeba słono zapłacić, żeby mieć możliwość sobie po prostu ściągnięcia oczywiście całej biblioteki, no ale jednak powiem szczerze, 1200 do 1500 zł drogą sobie nie chadza i na ulicy nie leży, także no ale jak ktoś ma i kogoś stać, to polecam bardzo. Okej, miałem mówić o tych formatach. Więc FLAC, opracowany notabene przez tą samą organizację, co OGG słynny, czyli ten OG Vorbis, najpopularniejszy, czyli ZIF, xiph.org, ZIF.org Foundation. I to jest kodek, który co ciekawe do dziś jest uaktualniany. Ja myślałem, że rozwój tego kodeka już się zatrzymał, natomiast niedawno przeczytałem, że wypuścili nową wersję, zdaje się 1.3.2, i można spokojnie ten kodek pobrać zarówno jako programik, który zdekoduje nam Wave'a do FLAC-a, jak i po prostu odpowiednie wtyczki do różnych programów. Co jeszcze z bezstratnych? Dość popularnym formatem, aczkolwiek on raczej nieco ciężej się obsługuje, jeśli chodzi o większe pliki, bo FLAC sobie z dużymi plikami całkiem dobrze radzi. Natomiast AP, czyli Monkeys Audio, APE, czyli APE albo APL, to jest też format, który mniej do 30-40% zmniejsza objętość plików WAVE. Znaczy, to już nie jest WAVE, tylko wtedy właśnie ten APE czy APL. Stąd ze względu na rozszerzenie właśnie to się nazywa Monkeys Audio i to też dobrze sobie radzi, tylko właśnie ciężej się to przewija na przykład przy właśnie dużych rozmiarach i niestety bywa tak, że przy uszkodzeniu tego pliku po prostu za danymi, które udało się odzyskać, reszta jest stracona przy danych naprawczych, także no po prostu, nie da się odzyskać reszty pliku, tak? Szybko, łatwo, przy jakiejś stracie pakietów czy coś da się po prostu ten plik popsuć. Także pod tym względem jest dość negatywny, ale jest, można powiedzieć, równie popularny jak FLAC. Z takich jeszcze, oprócz APE, WavePack, dość popularny format. Jest to forma, można powiedzieć, troszeczkę takiego Wave'a, tak? Najbardziej zbliżonego do Wave'a. Też mocno go kompresuje. Ma spore możliwości tagowania, w tym nawet podobno do pliku WavePack można wgrać obrazek z okładką albumu, więc mamy, jak mamy WavePacka, to mamy wszystko w jednym. Tak, mamy plik, mamy plik CUE chyba i tak musi powstać do niego, czyli ten Q-Sheets, żeby po prostu odpalić cały album, jeżeli mamy tylko jeden duży plik WavePack, ale na przykład już obrazek do okładki, znaczy obrazek okładki możemy mieć już sobie w pliku, tak, więc jeżeli jest odtwarzacz, który czyta tagi, bo te kodeki mają różne rodzaje tagów i na przykład MP3, tak zwany tag IT3V2 ma ponad 84 pola tych tagów, więc tam można naprawdę kupę informacji zmieścić. Ja w ogóle kiedyś miałem pomysł, żeby napisać serwis internetowy, właściwie bardziej CMS-a podcastowego, żeby on bazował wyłącznie na plikach MP3. Znaczy, może nie tyle plikach MP3, co w ogóle na plikach audio, na przykład MP3 czy OGG, ale informacje na przykład tytuł podcastu, treści artykułu, jakieś tam dodatkowe informacje, wszystko, żeby czerpał z plików MP3, żeby nie trzeba było Tak jak na przykład na stronie nocnego radia, gdzie trzeba po prostu wrzucić plik, trzeba jeszcze samemu umieścić po prostu opis podcastu, tytuł i tam jeszcze parę dodatkowych informacji, jak tagowanie i tak dalej, no to to wszystko mógłby wyciągać z, po prostu z pliku MP3 czy OGG, czy innego jakiegoś formatu, który ma dość duże możliwości tagowania, tak? No w końcu tego jakoś nie zrobiłem, aczkolwiek gdyby była potrzeba, to może kiedyś coś takiego zrobię, bardziej jako eksperyment. I uważam, że to by było fajne, bo że tak powiem, no właściwie skoro podcast to MP3 czy OGG, no się czepiłem tak MP3, ale to niestety też wina tego, że właśnie tak jak powiedział, potrzeba, tak? To było pierwsze. No i niestety z racji, że było pierwsze, wciąż ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o MP3. Więc właśnie taki CMS podcastowy, który by wyciągał informacje tak naprawdę z plików. Tych audio, o. Już MP3, OGG, nie wiem, jak flaca ktoś wrzuci, to też. Także to może kiedyś coś takiego napiszę bardziej dla frajdy programowania. No, to nie byłoby takie złe. Więc mamy flaca, mamy Ape'a, czyli Monkeys Audio. Mamy Wavepacka. Co jeszcze można powiedzieć? Jest jeszcze taki dość stary, ale już nieużywany kodek Shorten. Znaczy czasami się zdarza, że są jeszcze w nim jakieś utwory. Jak ktoś chce, to może nagrać. Zresztą te znane programy do edycji dźwięku, jak Audacity, czy mój ulubiony Goldwave, mimo że jest płatny. I myślę, żeby sobie kupić po prostu subskrypcję dożywotnią, ponieważ kosztuje tylko $45, więc to nie jest dużo w porównaniu ze słynnymi $300 na Magnatunie. On obsługuje jak najbardziej też shorteny, tak zwane. One nie mają niestety takiej jakości jak... Znaczy takiej siły kompresji jak flace czy AP, gdzie tam nawet do 50% dochodzi

na dysku, czy wystarczy Wam chmura. Więc można powiedzieć, że te no większe rozmiary, tak, nawet tam kilkadziesiąt megabajtów, często album, jeżeli jest dłuższy, dochodzi do gigabajta czy dłuższej, mi absolutnie nie przeszkadza. No, ja mam dysk 8 tera, więc mogę, można powiedzieć, poszaleć. Ale nawet przy mniejszych dyskach, nie wiem, jakieś 1 terabajt, 2 terabajty, czyli bardziej według niektórych ludzkie objętości dysków, można powiedzieć, no to też naprawdę nie uważam, żeby to było na tyle jakoś zajmujące miejsce, że trzeba się z żalem pozbywać MP3-ek, bo flaca chce, czy coś tam, jakiś inny bezstratny format. Także żaden problem. No ja mówię, preferuję bezstratne. Tak jak Potrzeba powiedział, że przy dobrych kolumnach, słuchawkach, czy jak ktoś ma wyczulone ucho, to słychać te MP3-ki i to jest prawda. Ja jak się zaprzyjaźniłem z formatami bezstratnymi, to naprawdę zacząłem słyszeć te kiepskie jakości MP3-ek i to nie tylko 128, ale powiedzmy do 192 już spokojnie. No, powyżej już mam faktycznie problem, więc powiedzmy, że najniższą jakość jestem w stanie zaakceptować MP3 256 czy 224, to już skrajnie najniższa. Ale jeżeli jestem skazany na MP3, to najbardziej lubię 320 kilobitów na sekundę, bo jest to jak na MP3, no max, co MP3 jest w stanie wyciągnąć, ale no też nie jest to maksimum, jaki można osiągnąć chociażby przy formatach właśnie tych bezstratnych, tak, które mają notabene bitrate zmienny, ponieważ na początku pierwsze MP3 czy pierwsze specyfikacje MP3 raczej zakładały CBR tak zwane, czyli constant bitrate, czyli każdy sample był zapisywany z taką samą po prostu szerokością bitową, tak? Natomiast VBR, to co się obecnie w tych najnowszych specyfikacjach MP3 preferuje, to jest po prostu zmienny bitrate. Czyli po prostu no, im więcej się dzieje w utworze, im więcej trzeba tej częstotliwości, tym więcej ten plik jej ma, tak? Czyli po prostu tam, gdzie jest mało, powiedzmy, muzyki, jest mniejszy nieco bitrate, a tam, gdzie mamy całą orkiestrę na przykład, no to jest więcej. To może łatwo zaobserwować chociażby, nie wiem, czy w Fubarze, czy w Winampie, gdzie po prostu jak włączycie sobie plik VBR, to widać, jak przelatuje ten bitrate. Jeszcze jest taki pośrednik, tak zwany ABR, czyli Average Bitrate. I to jest takie bydle, można powiedzieć, które jest połączeniem VBR-a i CBR-a. To znaczy, jest to VBR, ale ograniczony mocno do jakichś uśrednionych wartości. Więc na dobrą sprawę można się czepić, że jest to no taki ograniczony VBR, tak? Czyli po prostu jedzie to tylko i wyłącznie na tych uśrednionych wartościach. Też zmienia się ten bitrate, jak najbardziej, ale jest to przede wszystkim nie tak jak VBR, czyli nie na pełną skalę MP3. Tylko tyle, ile po prostu mówią te uśrednione wartości. Także tak to wygląda. Jeszcze istnieje taka ciekawostka, te tak zwane formaty surround. Nawet wyobraźcie sobie, że MP3 surround istnieje. Przynajmniej niektóre. Teraz nie pamiętam, czy to chyba przez Thomsona, czy jakąś firmę stricte już, która sobie, można powiedzieć, dedykowany format tej MP3 wymyśliła. To jest takie MP3 mocno HD, żeby zapisywać też dźwięk 5.1. Chociaż najbardziej mało znany do tego jest, znaczy może inaczej, jest taki kodek bezstratny, nazywa się TTA, znaczy nazywa się, to jest pliki, które są w nim zapisane, mają rozszerzenie TTA. I to jest kodek, który jest w stanie zapisać

0: No, potężne ilości danych, ponieważ nawet można tam podobno do 65 535, czyli tyle, ile wynosi maksymalna liczba 16-bitowa całkowita. Tyle można umieścić tam kanałów. I każdy po prostu może mieć tam maksymalny bitrate, czyli tam te tysiąc ileś po prostu kilobitów na sekundę. Więc ten plik oczywiście będzie wtedy olbrzymi. Ale no, daje to niesamowite możliwości zapisu dźwięku wielokanałowego. I ci, którzy marzą o czymś takim, no to polecam, żeby się pobawili TTA po prostu. To jest już na tyle, powiedzmy, znany kodek, że on jest, powiedzmy, w jakichś Wikipediach wymieniany czy coś, więc myślę, że spokojnie znajdziecie oprogramowanie czy wtyczki, czy po prostu samo oprogramowanie kodeka, żeby się z nim spokojnie pobawić. Co jeszcze z takich ciekawostek? DTS to też jest taki format Wave'a bardziej. De facto jest to Wave, ale w zapisie 5.1. I to też, jeżeli macie zestaw głośników 5.1 lub więcej, to wtedy odtwarzacie sobie muzykę po prostu na całym zestawie. Jeżeli oczywiście na to jeżeli macie taki zestaw, wasza karta na to pozwala muzyczna, no i jeszcze odtwarzacz na to dobrze reaguje. Ja niestety takiego zestawu nie mam. A nie ukrywam, że przydałby mi się, bo lubię dźwięk przestrzenny. Chociaż można by w sumie kiedyś pomyśleć bardziej nie tyle o jakimś specjalnym zestawie głośników, co tego, że to już są droższe imprezy, tak zwane projektory dźwięku, ale to już mówię, to już tam. Może by nawet kiedyś o nich audycję zrobić, też jako ciekawostka bardziej do budowania dźwięku przestrzennego bez rozstawiania ilość tam głośników, tak? Czy 5, 6, 7. Nie wiem, czy jest dźwięk 9.1. No, jest 7.1 to na pewno. Więc powiedzmy tych 8 głośników, tak? To można sobie to załatwić subwooferem plus tak zwanym projektorem dźwięku, ale to może na jakieś luźne gadki, Tech Night luźne gadki jakoś innym razem. No dobra, słuchajcie, jest 22:56, więc będzie mijała już druga godzina powoli audycji. Więc ja myślę, że będę kończyć. Nawet nie sądziłem, że tyle uda się zrobić. Chciałem zrobić to na ludza. Myślałem, że po prostu omówię formaty, powiem jakieś tam swoje widzimisię. Bardzo dzięki za telefony Potrzebie i Krawcowi. Jeżeli chcecie jeszcze teraz zadzwonić, to macie jeszcze czas, powiedzmy, no do 23 niech będzie, więc całe 2 minuty. Oczywiście jak zadzwonicie, to pogadamy dłużej niż te 2 minuty, ale jeżeli nie, no to ja będę po prostu kończyć, bo no wiadomo, jest początek tygodnia, załatwiam swoje też sprawy związane jeszcze z pracą, czy mniej związane z pracą i po prostu też chcę w miarę szybko zakończyć. Znaczy w miarę szybko. Oczywiście, jeżeli nie zadzwonicie, nie? Bo ja już więcej tematów nie mam. Chociaż wciąż jestem ciekaw, czy wolicie mieć muzykę w internecie, czy oprócz tego, że ona jest w internecie i raczej nie zginie, to po prostu mieć możliwość posiadania tego na dysku. Okej, okay, ktoś się do nas dodzwonił, tylko nie udało mi się sprawdzić kto.
1: Tym kimś jestem ja. Witam.
0: A, dzień dobry.
1: Witamy, witamy.
0: Po raz kolejny.
1: Wymyśliłem nowy format, którego chyba jeszcze nie ma. Pomyślałem sobie, że nie ma chyba dźwiękowego odpowiednika formatu RAW, czy tam RAW, nie wiem jak to dokładnie się czyta. No, chodzi o surówkę taką, kompletną surowicę, ale coś więcej niż Wave. Coś takiego, co by. No bo ten format RAW, z tego co ja się przynajmniej orientuję, bo nie jestem specjalistą, on zapisuje z aparatu fotograficznego bezpośrednio dane z matrycy światłoczułej w taki sposób, że później z takim zdjęciem da się dużo więcej zrobić, ponieważ tam są zachowywane różne jakby rodzaje ustawień, czy no po prostu jest to zupełnie jeszcze nawet, wiesz, niezapisane, nieprzetworzone i wszystko, co aparat mógł w danej chwili zapisać w związku z tym obrazem, to on to zapisał, nic tam nie spłaszczał, nic nie... nie upraszczał. I to jest coś więcej, wydaje mi się, niż taki dźwiękowy wave.
0: No, powiem ci, że to faktycznie jest ciekawe. Aczkolwiek, wiesz co, no, nie wiem, czy istnieje coś lepszego niż wave. No, powiem tylko tak, że istnieją na pewno lepsze częstotliwości niż 44,1 kHz. Ostatnio sprawdzałem najnowszego Gold Wave'a, który jest w stanie obsłużyć dźwięk do 350 tysięcy kiloherców. Więc no, to już są potworne ilości, to już przekracza jakość studyjną, DVD, Blu-ray, bo tam się ogólnie są, na te wyższe częstotliwości są jeszcze określniki, że tam 48 tysięcy to jest DVD, ileś tam tysięcy to jest tam powiedzmy Blu-ray, 96 tysięcy to jest studio tak zwane. No to więc Gold Wave sobie radzi z nieporównywalnie wyższymi częstotliwościami. Ale wiesz co, lepszy dźwięk od Wave'a to będzie tak naprawdę tylko czysty analog. Ale analoga póki co chyba się w znaczy, może inaczej. Analoga zapisać w kompie, tak żeby go obrobić i był nadal analogiem, to jest chyba niemożliwe. No niestety komputery funkcjonują ściśle cyfrowo. I ten dźwięk zawsze niestety zostanie sprowadzony do Wave'a.
1: Jestem.
0: Jesteś.
1: Chyba o co innego trochę mi chodziło, wiesz? Powiem na przykładzie. Załóżmy, że mamy jakieś bardzo dobre urządzenie nagrywające, które potrafi nam oddzielić od siebie zupełnie, nagrywając na przykład odgłos otoczenia i odgłos nas, jak mówimy, którym ja mówię, zachowywałby dokładnie te informacje z takim podziałem na ścieżkach. Po prostu zapisywałby dokładnie informacje z urządzenia, które ono ma, które, wiesz, nie spłaszczałby. To chodzi o to, że właśnie taki format RAW, on potrafi dużo więcej zapisać, jeszcze różne dodatkowe informacje, które ci jakby udostępnia sprzęt sam, a jakby, wiesz, nie format, nie?
0: Jasne.
1: Klot się tutaj włączył, pozdróweczka, i pisze, że coś takiego jest chyba. No, ale ja się nie zgadzam z Klodem, że odpowiednikiem tego RAW-a jest Wave lub PCM, bo właśnie to jest, wszystko tam jest płaskie, tam nie ma żadnych dodatkowych też informacji oprócz dźwięku, a w przypadku, kiedy mielibyśmy, no tak już mówię hipotetycznie, jakiś dyktafon, który by potrafił nam odseparować ten odgłos otoczenia i odgłos tego, co mówimy, i dodatkowo jeszcze potrafiłby zapisać w tym pliku ten dźwięk od razu z kilkoma różnymi ustawieniami głębokości dźwięku, czułości mikrofonu, i to wszystko byłoby w tym formacie, tak, że my potem z tego, tak jak się robi zresztą z RAW-em, że RAW-a się trzeba sobie potem spłaszczyć, jakby tak wygenerować go, dopiero na obrazek. To nie jest tak, że sobie go od razu tak łatwo wgrywasz, tylko tam trzeba z nim trochę poczarować, tak, żeby z niego jakby stworzyć już ten to finalne zdjęcie. No i tutaj byłoby tak samo. Mielibyśmy jakby w takim pliku do wyboru. Moglibyśmy zmienić sobie czułość mikrofonu już po nagraniu pliku, wgrywając ten plik na komputer. No to wybacz, drogi Klodzie, ale z tego, co ja wiem, to z Wave'em takiego czegoś absolutnie nie zrobisz.
0: No, to by było ciekawe, ci powiem. Taki RAW faktyczny, no. Znaczy, no, taki, że oprócz tego rozróżnienia, co nagrywasz, z czego nagrywasz, to to właśnie jeszcze takie informacje, no, dodatkowe, pomagające w edycji, nie, czy coś.
1: Tak, ty byś po prostu sobie mógł już po nagraniu pliku wygenerować na, jakby spłaszczyć ten plik dźwiękowy z ustawieniami takimi, jakie mógłbyś sobie zmieniać dopiero nagrywając.
0: Mhm. Znaczy, ja ci powiem, że tak, no, próbuję się zrobić wybieg odpowiedni, z Wave'em oczywiście, mianowicie po prostu w takim przypadku te najbardziej zaawansowane rekordery po prostu nagrywają ileś tam wave'ów. I ten jeden wave polega na tym, że jest to mikrofon, drugi wave polega na tym, że jest tam jakiś inny mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Na przykład słynny Zoom H2, on mógł mieć czterokanałową przestrzeń i tak naprawdę to były dwa wave'y zgrywane po prostu z tylnych mikrofonów, czyli tych łapiących pod kątem 120 stopni i tych przednich, które łapały pod kątem 90 stopni. No i można było ewentualnie jakoś połączyć, nie? Tylko trzeba było jeszcze tam znormalizować głośności i tak dalej.
1: Tak, w sumie to by było trochę zbliżone. Cezary tutaj pisze, że RAW nie pozwala ci zmienić otwarcia przysłony ani czułości matrycy, a mi się właśnie wydaje z tego, co pamiętam, że właśnie tam się da takie nawet cuda robić. Ale głowy sobie nie dam uciąć, bo nie jestem zawodowym fotografem i mogłem coś źle odczytać, albo mogło mi się coś pokiełbasić, ale wydaje mi się właśnie, że dało się zmieniać te najważniejsze parametry aparatu, które się zmienia przy robieniu zdjęcia właśnie z takiego RAW-a. I dlatego on jest tak ceniony przez zawodowych fotografów.
0: No dokładnie, dokładnie.
1: No, to tyle. Bardzo fajna audycja, mimo że luźne, niby luźne gadki, to myślę, że wiesz, nie odbiega to jakoś od normalnej audycji. Może trochę więcej luzu, ale to właśnie na plus tylko, jeśli już, więc bardzo przyjemnie się słuchało. I dziękuję, i pozdrawiam.
0: No i nie ma sprawy, dzięki, trzymaj się. Cześć. No właśnie, może to jest metoda, żeby po prostu więcej luźnych audycji, bo ja zawsze się spinam, próbuję się przygotować, nie wiadomo jak skutecznie, dobrze i wyszła tak jak ostatnia audycja o El Muzyce, która wyszła 4,5 godziny już po przycięciu, wycięciu tego, co było niefajne lub niepożądane. Więc no było to potworne zmęczenie. Ja pamiętam, że po prostu padałem na pysk po tej audycji, nie wiedziałem jak się nazywam. Także cieszę się, że tym razem udało się zrobić zdecydowanie luźniejszą. Bałem się, że ona nie wyjdzie, a się okazało, że wyszła. I nawet nie przekroczyliśmy za bardzo, znaczy no 2 godziny i 4 minuty czy 6 minut. O, jakby się tak bardzo czepić, to mniej więcej tyle to wyszło. 4 minuty, 2 minuty i co ja mówię, kurczę, widzę, ja już może będę kończył audycję, żeby pójść spać, bo już bredzę. Chyba, że ktoś jeszcze chce zadzwonić do 10 po. No nie wiem, Klod się podobno pojawił na czacie, to może Klodzie chcesz zadzwonić, albo ktokolwiek, no, także powiedzmy, że jeszcze do 10 po jestem w stanie pobyć. Krawiec wykorzystał swoje 2 minuty, można powiedzieć, i przedłużył nieco audycję. Ale jeżeli chcecie, żebym już skończył bredzić, to będę kończył powoli, bo, że tak powiem, temat mi się na dziś wyczerpał. Mogę tylko powtórzyć, że ja jestem zdecydowanie zwolennikiem chmur muzycznych, ale mimo tych chmur jestem za tym, żeby jednak po prostu trzymać na dysku muzykę i zdobywać ją, chociażby z tych chmur, bo mam taką manię po prostu i już. I czuję, że ten utwór posiadam, jeżeli mam go na dysku. I dodzwonił się słuchacz. Cześć.
2: Cześć, ja wolę jednak mieć w pudełku albo kasetę, taki format muzyczny był kiedyś, albo CD, albo płytę winylową. Ostatnio odkrywam na nowo radość z posiadania tych nośników i powiem ci, że coraz więcej ich znajduję, bo jednak ta forma elektroniczna ma w sobie coś takiego bezpostaciowego kompletnie, no przynajmniej jak dla mnie. Ale skoro mówisz...
0: A dla mnie... Okej, przepraszam. Przepraszam, tylko ci przerwę, że dla mnie bezpostaciowa z kolei jest sama chmura. Znaczy, dobrze, że jest, ale to jest dobre do wypróbowania, bo i tak końcowy efekt dla mnie to jest taki, że jeżeli lubię dany utwór, to muszę go mieć na dysku i koniec.
2: No tak, a czy wiesz co, ja raczej właśnie gromadzę muzykę, no wiadomo, w MP3, no bo telefon zawsze mam przy sobie, natomiast no i audycje oczywiście, natomiast marzy mi się taki the best of, na przykład Krawca, Kloda, twoich audycji na płycie kompaktowej albo na winylowej, to by było jeszcze lepiej, jeśli ktoś by miał dostęp do tłoczni, zrobienie takich najfajniejszych, krótkich kawałków z różnych historycznych audycji. Oczywiście to już nie będzie to, bo to będzie przełożenie wersji elektronicznej, bo my jednak trzymamy to wszystko ciągle w samplach, tak? I to tych stratnych samplach. Natomiast przypomniały mi się właśnie takie formaty, które były już takimi bardzo historycznymi są formatami, mianowicie format mod, czyli moduły amigowe i podobne rzeczy na Atari, nawet na Commodorku małym, i format MID, który w zasadzie jest troszeczkę odwróceniem całej idei przechowywania dźwięku. Tam nie przechowujemy dźwięku, natomiast przechowujemy instrumenty. Przechowujemy instrumenty albo fizyczne instrumenty, w sensie, że mamy je podłączone do interfejsu MIDI, czyli jakieś tam organy, jakiś syntezator, gitarę elektroniczną i tak dalej, albo w postaci plików, próbek jak gdyby tych dźwięków, i mamy jedynie zapis, format jest zapisem jak gdyby kolejności ich odtwarzania, wysokości tych dźwięków, czyli utwór jest jak gdyby nutami elektronicznymi, tak?
0: Dokładnie, dlatego te pliki MIDI są bardzo małe, a prezentują też dobrą jakość. Znaczy, jakość w dużej mierze zależy od warsztatu muzycznego w tym przypadku, bo jeżeli masz jakąś super syntezator typu Yamaha Motif, to wiadomo, że będą lepsze presety, lepsze barwy, czy tam jeszcze, jeżeli ty robisz swoje, modelujesz syntezę, no to też ona będzie super. Natomiast ja dlatego nie wziąłem tego pod uwagę, bo chodzi o to, że to jest jednak, powiedzmy, format już jakiegoś protokołu, tak? Natomiast tu chodzi o to, że MP3 przechowa ci i głos, i muzykę, i o to mi chodzi, nie? Żeby to było wszechstronne.
2: Tak, i właśnie...
0: Ale mody tak.
2: Taką formą właśnie są te pliki amigowe mod, gdzie właśnie oprócz tego, że jest zapis nutowy, to jest jeszcze sample, jak gdyby spróbkowany jest w tym utworze, to tyle tylko, że my ten sample przechowujemy razem wtedy z tym zapisem nutowym, i to jest ta różnica między plikiem MIDI a plikiem mod z Amigi, tak? Czyli jest w jednym pliku jak gdyby zawarty instrument i do tego nuty, czyli wysokość odtwarzania jak gdyby, częstotliwość odtwarzania tego instrumentu, bo to na tym mniej więcej polegało. Zresztą jak się ktoś bardziej zagłębi w tematykę amigowych sampli, to z całą pewnością znajdzie takie, które modułów, to z całą pewnością znajdzie takie, gdzie są również śpiewy tam zawarte. I ten śpiew na przykład może być odtwarzany z różną częstotliwością, i w ten sposób modulując tym, jak gdyby tym samplem, jesteśmy w stanie uzyskać różne ciekawe efekty. Natomiast jeszcze co do MIDI, to mi się przypomniało, że kiedyś miałem okazję słuchać w połowie lat 90., to jeszcze było pod MS-DOS-em albo pod Windowsem 3.11 u kolegi, bo miał taką bardzo fajną kartę, ona się nazywała bodaj Gravis Pro, i tam właśnie był Vangelisa, utwór taki, który zajmował 50 kilobajtów. Ja byłem strasznie zdziwiony, jak to jest możliwe, że w tych 50 kilobajtach ten utwór naprawdę brzmiał tak jak prawdziwy utwór Vangelisa. No właśnie to, że miała karta jak gdyby swój tą bazę instrumentów wgraną. I to naprawdę dobrej jakości, bo Gravis to była taka topowa karta w tamtym czasie.
0: No tak, właśnie to co powiedziałem, że MIDI zależało od tego, po pierwsze, jakim ty warsztatem dysponowałeś muzycznym, jeśli chodzi o sprzęt, a po drugie, jakim warsztatem użytkownik dysponował, jeśli chodzi o kartę muzyczną.
2: Tak,
0: bo,
2: no właśnie.
0: No te wbudowane karty na przykład obecnie, no to one mają taki podstawowy zakres tych syntezatorów, czy tych barw, 128 barw, które są, powiedzmy sobie szczerze, no bardzo kiepskiej jakości i nadają się co najwyżej na dzwonki do telefonu.
2: No tak, dzisiaj to zdecydowanie mamy taką sytuację, że postęp czyni coraz gorszą jakość w tej dziedzinie przynajmniej. Zresztą, to już tak odbiegając troszeczkę od formatów muzycznych, nie wiem czy wiesz, ale na przykład w kolumnach głośnikowych to takie topowe modele, to są modele zaraz po wojnie produkowane, lata 50., 60., to są te najlepsze modele głośników z różnych firm. Tak, ja na przykład mam B&W głośniki, które były produkowane 30 lat temu, a nadal jest to model nadal sprzedawany, bo jest po prostu tak udanym modelem, że trudno jest skonstruować coś lepszego w tej dziedzinie, w tej klasie cenowej oczywiście, której ja mam, bo są głośniki, które kosztują 100 tysięcy złotych za sztukę na przykład. Tak, też takie spotkałem. Natomiast no, takim przedziale 2000 zł to akurat te B&W 601, które ja posiadam, to są takim modelem topowym w tej cenie, nie?
0: BMW, czyli BMW, czyli co, tak, to tak, ta sama firma, co samochody robiła?
2: Wiesz co, nie. To jest BND, te takie zakręcone,
0: aha,
2: tak.
0: Okej.
2: Tak, także dobra, wiesz, no ciekaw jestem jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie, bo w zasadzie MP3, no to jest już trudno z tą kompresją iść dalej, tak, no bo wiadomo, można to skompresować częściowo stratnie, częściowo zarchiwizować bezstratnie, żeby sobie player to odkodował przed odtworzeniem, no ale w zasadzie to już chyba doszliśmy do granicy jakiejś takiej pewnej, że już technologia tutaj się nie posunie dalej, żeby te pliki były jeszcze mniejsze, bez straty jakości, nie?
0: No chyba, że się uda opracować taki format bezstratny, żeby faktycznie te pliki były wielkości MP3, ale jakość Wave'a, nie? No ale to już trzeba się liczyć też z tym, że ten algorytm będzie bardzo procesorożerny.
2: No być może dojdziemy do tego, że wrócimy jednak do zapisu w pewnym sensie analogowego, tyle tylko, że będzie to zrobione być może w jakimś modelu przestrzennym, na przykład, nie wiem, jakieś kryształy, które będą przechowywać dźwięki i obraz, bo to też może dotyczyć obrazu, nie? Że nie będziemy już wkładać płytki czy kasetki, właśnie, tylko właśnie jakiś taki na przykład malutki sześcianik, taki kluczyk podobny do pendrive'a, tylko że z kryształu na przykład.
0: No powiem ci, że ja nawet ostatnio się zastanawiałem, że mam ten dysk 8-terabajtowy, tylko że on jest przeznaczone na wszystko, na muzykę, podcasty, filmy i tak dalej. Ale gdyby to było tylko na muzykę, to nawet się bym zastanawiał, czy po prostu nie szukać tylko wave'ów. Bo to jest najlepszy format cyfrowy, jaki istnieje, powiedzmy sobie szczerze. Bo jest kompletnie bezkompresyjny, tak?
2: No tak, no widzisz, teraz do łask wracają jednak te takie najbardziej analogowe do odtwarzania formaty, czyli to, co mamy na płycie, bo winyle w tej chwili przeżywają renesans swój, znowu powrót, jest bardzo dużo stojaczków w MediaMarku, nawet polskim tutaj, gdzie można kupić te płyty, one są drogie, bo wykorzystują sprzedawcy to, że jest moda na to wróciła. Podobno w Stanach na prywatce to jest obciach, żeby z MP3 leciała muzyka albo z kompaktu, leci zawsze z winyla w tej chwili, w tych takich miastach większych typu Nowy Jork, tak? Tam prywatki się odbywają tylko na płytach winylowych.
0: A to nie wiedziałem nawet. Znaczy, ja może nie jestem miłośnikiem winyla, bo że tak powiem, znaczy nie, bo ty mówisz, że formaty analogowe, ale nie ma formatów analogowych jako takich. Znaczy, okej, jest winyl, ale nie da się go przetworzyć na cyfrę, bo nie będzie to już analog, nie?
2: Dokładnie tak. Znaczy właśnie problem jest tego rodzaju, że my zawsze tracimy jakość, jeżeli odtwarzamy na winylu, no to tam jest ta fala jak gdyby narysowana w postaci rowka, tak? Czyli trudno jest teraz, bo rozdzielczość jest bardzo duża tego, to znaczy nie jest to rozdzielczość w sensie punktowym, tak, że ilość tam punktów możemy narysować, bo ta rozdzielczość jest w zasadzie nieskończona, tak. Mamy po prostu kształt fali narysowanej, po której igła, która jedzie, jak gdyby to przenosi na elektromagnes i przenosi później dalej do wzmacniacza i na kolumny, nie? Także już w momencie, kiedy cyfryzujemy taką płytę, to już tracimy na jakości, ale z drugiej strony w studiu nagrywało się najpierw na taśmie, tak, czyli jednak ta forma była jeszcze jak gdyby, znaczy nie cyfrowa, tak, ale była analogowa w formie magnetycznej. No i tutaj jest ten problem, nie? Że musielibyśmy nagrywać tak, jak to było w pierwowzorze, czyli jak kiedyś rozmawialiśmy na temat tych wałków słynnych, tak, cynowych, gdzie dźwięk był bezpośrednio przenoszony z tuby na igłę i na wałek trafiał. No wtedy rzeczywiście to byśmy mieli do czynienia z zapisem analogowym, ale zawsze jest ten problem, że jak zmienimy to na formę cyfrową, czyli tych bitów, no to zawsze tracimy na jakości, choćbyśmy nie wiem, co zrobili, nie?
0: No dokładnie. No ale jak już cyfra, no to lepiej format kompresji, ale bezstratnej niż stratnej, nie? Także po prostu jak się da, to wybrać co najlepsze.
2: Tak, no
0: bardziej, że no, chociażby taki format FLAC jest nawet w Androidzie odtwarzany i to natywnie chyba.
2: No ja się akurat tutaj przyznaję, że jeśli chodzi o elektroniczne formaty, to w zasadzie korzystam w tej chwili tylko i wyłącznie z MP3-ek, także takich no powiedzmy 128, czyli tych takich przeciętnych MP3-ek. Dla mnie to jest wystarczające. Sprzęt, który posiadam, słuchawki takie powiedzmy douszne i tak nie pokażą większej przestrzeni. Jest tylko kwestia jedynie tego, że rzeczywiście teraz są te formaty, które mają więcej niż dwie ścieżki audio, czyli tam jakieś 5.1, 7.1 i powstają, przynajmniej są próby takie zrobienia słuchawek, które mają fizycznie wbudowane w tej muszli jak gdyby większą ilość głośników. Czyli są słuchawki 5.1, 7.1. Ja nie wiem, nie miałem okazji jeszcze słuchać tego, czy jest jakaś różnica. Słyszałem kiedyś bardzo dobre, wysokiej klasy słuchawki Kosa z takiej najwyższej półki i ta scena rzeczywiście była bardzo duża, no ale to było odtwarzanie analogowe, bo facet mi puścił z kasety magnetofonowej akurat nagranie. Także no, nie wiem, no mi się wydaje, że jeśli chodzi o formaty, to mamy już wszystko, doszliśmy do takiego momentu, że już będzie bardzo trudno zrobić coś, co by było jeszcze bardziej skompresowane, jednocześnie lepszej jakości, no chyba, że wymyślimy rzeczywiście jakiś sposób interpolacji tej fali, bo to jest jednak tylko fala, to jest pewnego rodzaju rysunek tej fali, być może będą algorytmy, które będą potrafiły z kilku tylko punktów, jak gdyby kluczowych, wygenerować tą falę taką, która będzie zbliżona do oryginału, nie?
0: No możliwe, wiesz, niby na przykład w niektórych sprzętach niektóre firmy się reklamują jako te, które jakby przywracają MP3 do pierwotnej jakości. Ja w to nie wierzę, bo MP3 to jest tak stratny format, że po prostu już jak przetworzy się tego do Wave'a, to on nadal będzie tak samo stratny, więc po prostu no nie da się już tego odzyskać, chyba że macie Wave'a gdzieś na dysku, to wtedy tak.
2: No ty na pewno
0: wrzucacie MP3 i tyle.
2: Ty na pewno słyszysz te artefakty, nie? Jeżeli się wsłuchasz dokładnie, to jest coś takiego, w grafice występuje artefakt graficzny przy kompresji, czyli takie cegiełki, jak gdyby, trudno to nazwać, takimi cegiełkami, jak gdyby przy przejściach tonalnych. W przypadku muzyki te cegiełki są w postaci takiego, jak gdyby bulgotu w tle słyszalnego. To na pewno wyłapujesz to często, nie?
0: Dokładnie tak, oczywiście, że to wyłapuje. Także bez problemu i mnie MP3 generalnie drażni. No jeżeli jakiś album danego artysty mam tylko w MP3 i jeżeli mam to w 320, no to powiedzmy, że już tego słabo da się wysłyszeć, chyba że już trzeba mieć głośniki nie takie, jakie ja mam, czyli za 100 coś złotych, tylko za 1000 coś złotych. To może już tak, to może się wysłyszy nawet MP3 320 gorszą jakość, ale tego już no ciężko mi stwierdzić, to musiałbym posłuchać takich głośników.
2: No ja mam nadzieję, że zrobię dla was eksperyment, bo jedzie do mnie właśnie sampler, który jest do Amigi z lat 90., także będę miał okazję nagrać taki malutki podcast w jakości takiej kiedyś 90. lat Amigowej, 22050 Hz, 8-bitowy dźwięk rozdzielczości i przez mikrofon Tonsilla z 79 roku, także ciekaw jestem, jaki będzie odbiór tego. Chcę zrobić taki eksperyment, bo aż mnie kusi, bo wrócić do tamtych czasów, bo kiedyś się zajmowałem, troszkę samplowałem na tym sprzęcie, na Amidze 500, to będzie teraz na 600, czyli też ten sam procesor, kompresja właśnie IFF 8VX, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, to ja już w takim razie...
0: No właśnie, poczekaj, jeszcze nie uciekaj, zaraz. Teraz już przeszedłeś, to cię dorwę, jeszcze tutaj zatrzymam. Ale tylko na jedno pytanie, także spokojnie. Znaczy właściwie dwa pytania. Taka prywata, po pierwsze. Skoro kolekcjonujesz kasety, winyle, płyty CD, to czy mogę ci wysłać swoje, ponieważ ja mam większość tych płyt już zgrane na... na formaty bezstratne, kompresje bezstratne i po prostu zawalają mi miejsce. Czy przyjmujesz takie coś?
2: Wiesz co, mam lepszy pomysł, ponieważ ja sam mam z tym problem, to znaczy z miejscem i właśnie się pozbywam bardzo wielu rzeczy, w tym niestety Amik, części, dużej części Amik, to może zrobisz eksperyment i wyznaczysz na nagrody dla chętnych, którzy będą dzwonić, ciekawe jakieś...
0: To jest myśl.
2: No właśnie, bo ja tutaj też się zadeklarowałem, że w najbliższym czasie trochę takich luźnych gadek na temat kosmosu porobię, nie płaskiego od razu mówię, tylko takiego normalnego, to tak nazwijmy, i również mam trochę książek, które będę chciał jako nagrody tutaj wyznaczyć i niestety z moim autografem, jeżeli już, a nie autorów, także podsuwam ci pomysł, jak się pozbyć balastu.
0: No jasne. Jasne, to jest dobry pomysł, kurczę, żeby zrobić parę jakichś konkursów, gdzie powysyłać płyty. No niestety przyznam się szczerze, głównie mam muzykę elektroniczną, czy dla mnie bomba, ale dla was, którzy...

0: jak ja nienawidzę ludzi.
1: Jak mnie wszystko wkurwia!
0: Nie no, mówię wam, wszystko mnie drażni, wszystko mnie denerwuje. Ludzie tacy głupi, tacy wredni, taki podchodzi się, pyta:
2: która godzina, przepraszam bardzo? Czy może mi pan powiedzieć, która jest aktualnie godzina?
0: Ja bym w ryja bym dał od razu. Słuchacze mnie denerwują. Tomisiu tu przyszedł, jakieś głupie pytania zdaje. Co ty jest? Coś niegramatycznie. Co ty jest? Co to ma znaczyć niby? Żeby mnie zdenerwować specjalnie. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. Jak takie głupoty pisać. O, to...

0: Tak, to ja bym chętnie, tak jak Steven Seagal. Była taka kreskówka, że jakiś dziadek podszedł do takiego rysunkowego Stevena Seagala. Przepraszam, chłopcze, która teraz jest godzina? Steven Seagal taki wykonał ruch, jaki się wykonuje, żeby spojrzeć na zegarek, tylko że przebił mu pięścią głowę temu dziadkowi. I tam odpowiedział: za 5:12. I odszedł z tym dziadkiem takim nabitym na swoją rękę i nie zdawał sobie sprawy z tego, że tak go nabił. Może myślał o czymś innym ten Steven Seagal. I tak potem na gitarze sobie grał w domu z taką zakrwawioną ręką i z tym dziadkiem takim nabitym na rękę. Potem sobie tam kroił sałatkę z tym dziadkiem nabitym na rękę, tak. I dopiero potem się umył pod prysznicem jeszcze z tym dziadkiem nabitym na rękę i tak dopiero po pół dnia jakoś tak zaczął tak niuchać, że coś mu śmierdzi, bo muchy zaczęły też latać.
1: What's going on?
0: No i tak się zdziwił wtedy. Ten obrazek już był. O, proszę, jaki uważny słuchacz. No był, ale myślałem, że nikt nie zauważy. Dziękuję bardzo, że powiedziałeś. Teraz mnie znienawidzą. Będzie miał ten Mr. Collector pożywkę. Będzie mi pisał. I to ma być radio. Dawanie tych samych obrazków świadczy o tym, że masz ludzi w dupie. Od dawna to mówię, że masz ludzi w dupie, a teraz dałeś dowód i przykład tego, o czym właśnie ludzi przestrzegałem, że masz ich w dupie, bo dajesz ten sam obrazek po raz któryś już tam setny. Nie liczyłem. To jest dno dna. Niżej nie można już upaść. Taki będzie komentarz.

0: Cicho, bo ja tu se piszę z kolegą. O. Już wszystko jasne, co to za kolega, co pisałem z nim, prawda? No. Witam kolegę po fachu.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej, słuchajcie, okej. Okay. Wariacie, ty mój, hej. Jak tam emocje twoje, hej.
1: W skali...

0: 1 do 10, gdzieś minus 2. Minus 2, minus 3.
1: No, u ciebie to ciężko rozpoznać troszkę, bo zawsze masz taki głos. I to nie wiadomo właśnie, czy Enki jest rozpromieniony i pogodny. Tak samo brzmi Enki szczęśliwy i tak samo brzmi Enki nieszczęśliwy. Właśnie, to jest ten problem.
0: I jestem bardzo nieszczęśliwy, bo wszyscy w czasach ostatecznych mieliście w znacznej mierze rację. Od połowy słuchałem, bo wróciłem z wyjazdu, ale wszyscy mieliście w znacznej mierze rację w swoich przewidywaniach.
1: No, znany jesteś z tego, że masz takie przewidywania, właśnie apokaliptyczne, apokaliptyczna sekta Enkiego. Tak właśnie też mówiłem, że dzisiaj tak właśnie po Enkiemu trochę, no.
0: To sobie odsłucham później od początku z ciekawości, później, czyli jutro. A propos świata, który ma 6000 lat i pięknego filmu plastycznie, bo miał wiele wad. Noe, plastycznie to był dobry film, tak jak 300, taki komiksowy. To dowodem na 6000-letnie istnienie naszej cywilizacji jest prosta tabelka w Excelu. Wystarczy sobie przyjąć takie założenie, że w rodzinie przeżywała trójka dzieci, bo oczywiście kobiety rodziły 8, 10, 12, 12 dzieci, ale załóżmy, że tylko trójka przeżywała. Z tej łajby Noego wyszło 8 ludzi bodajże. I gdyby tych ludzi przybywało w co 20 lat w tempie jedna osoba przybywa z pokolenia na pokolenie, to po 6000 lat mamy 7 miliardów z hakiem ludzi i akurat tyle mamy. I ja myślę, ja nie jestem depopulistą, fanem depopulacji, ale akurat tyle mamy i wygląda na to, że to już jest ten czas, że jest może nie za dużo ludzi, ale tak jest z gatunkami na przykład lisów i zajęcy, albo lisów i bażantów. Raz jest mniej lisów, raz mniej bażantów i może nas teraz będzie mniej.
1: No, mniej nie znaczy gorzej, a często lepiej jak mniej. Nie ma takiego ścisku, nie denerwują się ludzie stojąc w kolejce. Nie ma takiego przykładu cały czas, że o, ten ma więcej, to ja też muszę. Nie ma wielu rzeczy niefajnych. Jak w celi się ludzie gnieżdżą, też się zaczynają prać po mordach, jak za dużo w jednej celi. I to tak ze światem chyba trochę jest, nie uważasz?
0: Tak, to uważam, ale nie mieszkałem w faweli żadnej nigdy, ale i może niepotrzebnie im zazdroszczę, ale oni żyją tam po kilkanaście rodzin w takich wielopiętrowych domach, które czasami sięgają, nie wiem, 6-8 kondygnacji. Są zbudowane z dykty. To nie, według praw konstrukcji to nie powinno w ogóle stać. Te domy stoją tylko i wyłącznie dlatego, że są przyklejone do siebie. I oni tam mniej na Facebooku siedzą i Messengerze, a bardziej muszą z sobą żyć. I może takie życie za 10 dolarów miesięcznie. Bo o co chodzi w tym życiu, żeby być szczęśliwym? Może takie życie za 10 dolarów jest lepsze, gdzie trzeba we wiadrze przynieść wodę, upolować kurę, sprzedać blanta, żeby zarobić 10 centów i za te 10 centów jeszcze, nie wiem, kupić sobie 3 kurze jajka. Może to jest okej. Okay. Może to właśnie niepotrzebnie się nad tymi ludźmi litujemy.
1: Właśnie, No, może tak być. Też mówiłem o tym, o tych wesołych dzieciach, które tańczą, śmieją się, bawią, cały dzień mają dla siebie, i tych naszych, które smutne idą do tej szkoły, słuchają tych smrakloków, a potem płaczą, że dostały PlayStation 4, a nie PlayStation 5. I tak dużo rozumieją i widzą, jaki ten świat jest straszny, okrutny, i takie intelektualne dzieci mądre myślą nad złem całego tego świata. A tamte się bawią w tych śmieciach. Fajnie, tu znajdą nogę urwaną, bo tam gangi się strzelały, się tą nogą można pobawić.
0: No. Ale żebyś wiedział, bo ja wolałbym być takim dzieciakiem z brazylijskiej faweli, który chodzi sobie z kałachem. Ma 8 latek czy 7 i już ma kałacha swojego. I pilnuje, albo ma krótką falówkę i ostrzega przed najazdem wojska, bo tam już nawet policja nie daje rady, więc tylko wojsko tam wjeżdża. I takie życie to jest czysty fun, czysta radość, a nie siedzenie na Facebooku albo na Fortnite'cie.
1: Kto wie, Enki, może ja, wiesz, podobnie trochę widzę do ciebie to wszystko. Też mam takie niezbyt optymistyczne przewidywania. Też bym coś chętnie zmienił, coś wstrząsnął światem, ludźmi. Może jeszcze kiedyś się tak skończy, że zrobimy, że założymy jakiś fight club. Zaczniemy się prać po mordach, my dwaj, na przykład, i potem będą się przyłączali inni napierdalacze do nas i będziemy się tłuc, potem coś wymyślimy ciekawego, jak można by tu... No, nie chcemy za dużo zdradzać na tą chwilę jeszcze.
0: Fight Club jest bardzo magiczny, bo on jakby... To film ma 20 kilka lat. On przewidział przyszłość. Proroczy film, bardzo proroczy film.
1: Tak dużo schematu wokół nas, nie? Tak dużo wyścigu szczurów, i to jest film o wyrwaniu się z tego, o zrobieniu czegoś po swojemu, w ogóle o życiu, o też o życiu. Oni tam żyli w tej zrujnowanej chacie, no i to, ale byli szczęśliwi na swój sposób i przeżyli niesamowitą przygodę, jakby nie było, jak barwnie, jak niesamowicie wygląda życie Tylera Durdena i tego drugiego, zapomniałem. No, wszyscy ja pamiętają też Tylera tylko, no. Chociaż to jedna, a nieważne, nie będę tu spoilerował, no, ale jak są tacy, co nie widzieli Fight Cluba, no to ludzie, to w ogóle tu nie przychodźcie, idźcie sobie, idźcie stąd w ogóle, jak nie oglądaliście. Niektórzy się w ogóle pytali, znaczy mówili, że to ja czekam na Enkiego u Enkiego, a Enki tu. No, bywa i tak, słuchajcie, bywa i tak. Enki ma trochę kryzys po tym, jak mu zrobili mind control na lotnisku, i kryzys.
0: Nie, no tylko snifowali mnie na materiały wybuchowe. Wszystko wyciągali i smyrali tym papierkiem do materiałów wybuchowych. A żeby było śmieszniej, to ja już mam tego tak dość, że specjalnie wziąłem torbę Reboka, czy jak to się tam teraz czyta, w kolorze różowym, i tą torbę podarowałem kiedyś córce, bo nie wypada facetowi chodzić z różową torbą. Więc ja już tak chciałem wyglądać jak najbardziej LGBT, jak najbardziej pokojowo. Maseczkę to miałem założoną nawet na oczy i tak się nie udało.
1: Mógłbyś się tak na Alfonsa zrobić, jakieś różowe futerko, pięknie byś wyglądał w ogóle. Jakiś łańcuch z tombaku. Ale nie, przepraszam, bo ty nie byłeś sam. Byłeś córą i to by dziwnie wyglądało. Przepraszam bardzo.
0: Nie, sam byłem, absolutnie sam byłem. To był samotny rajd.
1: No, tak więc mogę ci, Enki, pomóc z tym uwolnieniem się od wstrętnych dóbr doczesnych i tak dalej. Czuję, że ci to ciąży po prostu. Słuchaj, czuję, że ci to ciąży. I przepowiadam ci jako krawiec jackowski. Widzę Enkiego, który biega taki szczęśliwy, motyle do siatki łapie, goły, taki bosy, biedny, ale szczęśliwy. Ja pierdolę, mam wizję. Widzę, musisz się pozbyć właśnie tego, co ci tak ciąży, tych pieniędzy.
0: Nie ciąży mi to. No kryzys, zawsze latem mam kryzysy psychiczne. Jeżeli ktoś z moich słucha, to przepraszam, jak najmocniej przepraszam. Bo teraz dopiero zobaczyłem tytuł audycji, warczymy na siebie. Może ja na Kunrada warknę, żeby coś się podziało, żeby ktoś dołączył może do tego. Bo tam mnie jedno takie zdanie zatrzymało, w którym Kunrad tak sielankowo opowiada o 44 latach PRL-u. Jak to było rajsko, jak było cudownie. Ja tam nie będę matejkował, janował, ale był taki na przykład rok 76, gdzie wojsko otworzyło ogień bez powodu do ludzi wychodzących z pracy. Oni nawet nie protestowali, że chcą kiełbasę tanią czy coś takiego. To była czysta rzeź. To była czysta rzeź. I ci generałowie w PRL 2.0, czyli w tym, co teraz żyjemy, w trzeciej RP, która jest PRL-em 2.0. Ci generałowie odpowiedzialni za tę rzeź dostali zastrzelanie z ostrej amunicji i kilkadziesiąt czy kilkaset ofiar, nie pamiętam teraz. Oni dostali wyrok 2 lata w zawiasach za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Czyż to nie jest makabryczne? Z tego co wiem, na Białorusi 3 ludzi zginęło i to przez przypadek.
1: W Polsce też za wszystko dają 2 lata w zawiasach. Za bardzo wiele rzeczy. Jak dziecko wykorzystasz seksualnie, 2 lata w zawiasach. Znajdą przy tobie parę gramów zioła, tak jak u mnie, 2 lata w zawiasach. Wybijesz komuś zęby, 2 lata w zawiasach.
0: No też był przypadek gościa 0,2 grama, 2 lata w zawiasach, albo bez zawiasów nawet jakoś tak. No taki skrajny przypadek był z Majerankiem właśnie, że 0,2 grama było na wokandzie. 0,2.
1: Ze mną na dołku siedział taki typ, u którego znaleźli w takiej torebusi, tak na dnie, tak suszu takiego, tak, że jakby tam zaczął grzebać, to by mu weszło za paznokcie i nic by nie było. I co ciekawe, jemu zrobili najazd na chatę i go tam ostro przetrzypali, w ogóle go tam dręczyli, a mi nie zrobili. Byłem zawiedziony bardzo.
0: No tak, no bo psychologicznie to niesprawiedliwość najbardziej boli. Właściwie nawet nauczyłem się jakiejś takiej postapokaliptycznej miłości, której będziemy się musieli wszyscy nauczyć. I nawet do tych debilizmów Kunrada o cudownym PRL-u i masakrach na Białorusi nie mam do niego żalu, bo na przykład niektórzy lubią współżycie z kozą. Niektórzy lubią wspomnienia o PRL-u, jaki był cudowny i spokojny. Także wszystkie różności kocham i akceptuję. Stałem się czystą miłością.
1: Nawet tego niemieckiego, żydowskiego komunistę, który się związał z Chinką, którego sobie tu hodujemy, ale, jak tu powiedziałeś?
0: Ale rzeczywiście, Błażej jest creme de la creme nocnego radia. Błażej jest najmniej jednym z najmniej komunistycznych prowadzących nocne radio. No serio, no to jest przy gościu.
1: Wow.
0: Nie z powodów zawodowych, ale to jest przy gościu, bo to jest, wiesz, taka komuna kawiarowa. On bardziej ten komunizm troluje. Bardziej robi sobie z tego... Brakuje mi słownictwa. Bardziej robi sobie z tego fan. I naprawdę jest przy gościu. Jeszcze gdyby opanował właśnie ten mikrofon i głośności i tak dalej, to już nic dodać, nic ująć. Autentycznie.
1: Tak, ja się zgadzam w 100%. Błażej jest przesympatyczny. Obieży świat, w wielu miejscach był, taki multikulturowy, no i też taki komunista pracujący, który od nikogo nic nie bierze. Chociaż jak kiedyś mi się zepsuł komputer, to Błażej już tam się zmobilizował i już chciał gdzieś tam biec do firmy i powiedzieć: towarzysze, jest wśród nas taki, który bardziej zasługuje na te komputery, które tu są. I rozkłaczyć chciał już swoją firmę i przynieść mi komputer. Tak więc ma takie ciągoty troszeczkę też, więc no. A co do Kunrada, no to ludzie się strasznie burzą, jak on mówi o depopulacji. No ale ja zawsze tak tłumaczę, że depopulacja depopulacji nierówna i można depopulować w taki sposób, że propagandę pewną tworzysz.
2: SS Niemrona Milet PKS dla Enkiego na najbliższe wysypisko śmieci. Niech se tam coś poszuka fajnego, 6 zł.
1: No, ciekawy donate przyszedł, tak trochę chyba do ciebie skierowany. Niemra napisała: na bilet PKS dla Enkiego na najbliższe wysypisko śmieci. Niech se tam coś poszuka fajnego. Dziękuję za 6 zł. Fajnego coś se poszuka na wysypisku. Jeszcze PKS-em ma jechać. No biedny.
0: Słodziak ta Niemra. Słodziak, bo to pewnie mężczyzna. No Słodziak, no kocham cię, kimkolwiek jesteś.
1: Ja czuję, że to jest taka szorstka miłość, bo niby sobie niech coś fajnego poszuka i tu na bilet, ale tak... Na wysypisko cię wysyłają. Słuchajcie, nie wysyłajcie Enkiego jeszcze na wysypisko. On jest całkiem jeszcze sprawny. Całkiem wszystko dobrze działa chyba jeszcze w tym Enkim. Troszeczkę są pewne awarie, no. Ale to takie zdrowotne sprawy, ale tak psychicznie, mentalnie dobrze wygląda, jest okej. Okay, no. Nie na wysypisko, no dajcie spokój. Całkiem dobry Enki jeszcze, no.
0: Takiego... Mało używany w ogóle, to znaczy nie, dużo używany. Dobra, to tu się zgadzam. Zgadzam się z tym PKS-em. Dużo używany, ale no tak jak żelazko, no jeszcze działa. Co tak głupio wywalać, kiedy tam w Afryce ludzie nie mają nawet deski do prasowania, to głupio wyrzucać żelazko.
1: Ja widzę faktycznie, że ty zaczynasz tak miłością bardziej żyć i pozytywne wibracje, men i w ogóle. Tak mnie strasznie ujęło, jak podczas jednej z ostatnich audycji, nie wiem czy nie ostatniej, powiedziałeś o słuchaczu, który z sympatią wypowiadał się o narodzie rosyjskim czy coś takiego. Siedziałem wtedy na kibelku i aż o mało nie pękł, jak się zacząłem śmiać. Bo się nie spodziewałem po tobie takiej wypowiedzi, że nawet o kimś takim, kto się z sympatią wypowiada o narodzie rosyjskim, że wypowiesz się tak czule, miło. No.
0: Dlatego z taką sympatią się wypowiadam o Błażeju, dlatego że Błażej wyrobił sobie taką stylówę i ja sobie wyrobiłem stylówę antyrosyjską i przychodzi... Jest prawda ekranu, czy prawda mikrofonu i jest prawda życia. I przyszła pora na Voltę. Przyszła pora na Voltę, żeby ludzie mieli o co się awanturować, jak ten koleś, którego cytowałeś, że byłem na tyle chamski i bezczelny, iż nie ogłosiłem swojego wyjazdu.
1: Ham, nazwał cię hamem. Jak ty jeszcze śmiałeś odkryć stare audycje na prośbę słuchacza, który bardzo cię prosił i donate'a dał fajnego, to przecież to było tak nieeleganckie zagranie z twojej strony, to po prostu bydle z ciebie wyszło w tym momencie. Nie dość, że nie powiedziałeś, że wyjeżdżasz, chociaż wszyscy wiedzieli, bo powiedziałeś, to jeszcze odkryłeś audycje starsze, żeby se mógł posłuchać człowiek i przy okazji inni, ale to bardzo ubodło tego słuchacza i on wtedy wpadł w szał i po prostu się zesrał się ze zgryzoty, jak to zobaczył, że ciebie nie ma, chociaż cię nienawidzi, jesteś ale dupkiem dla niego.
0: A właśnie, że nie. Jego też kocham i kocham go porówno, dlatego że ja wielokrotnie wyjeżdżałem bez słowa albo olewałem kanał na 2 miesiące bez słowa i się zaszywałem, wychodząc tylko nażreć się do baru. I także, no miałem takie odczucie.

0: Matki, tu tęcze, tylko mogą być też i agresywni i skrzywdzić człowieka w ciemnej uliczce jakoś tak brzydko, że to zostaje potem w człowieku, prawda? I on potem tak chciałby się wyżyć na kimś, nie?
1: Tak, tak, tak. Bardzo ciężko odkryć, która żyłka w odbytnicy komuś tam pękła. Czasami łatwo, a czasami bardzo ciężko, na przykład przy tym Dżusie bardzo ciężko odkryć, co mu pękło. To jest raczej zagadnienie dla psychiatry, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy mają spore problemy mentalne i bardzo podobnie się zachowywali, zmieniając wielokrotnie temat, raz bombardując miłością, ostrzeliwując z działka miłości 20 mm, raz działko 20 mm nienawiści, zgiń, przepadnij, skocz z okna i tak dalej. Także to może zahaczać już o taki problem, taki twardy mentalny. Ale nie...
0: ja bym stawiał na tą swoją jednak opcję, którą przedstawiłem, bo na przykład Juicy przedstawił się pierw jako homofob, a potem się skupił na komplementowaniu tam wdzięków Keanu Reevesa i że śliczny chłopak też...
1: No właśnie, bo miałem okazję rozmawiać z ludźmi zdiagnozowanymi, bo jak mawiałem psychiatrze... Kurczę, zapomniałem, jak to szło. Nie ma ludzi zdrowych, tylko są niezdiagnozowani. I dopiero po 15 minutach zaczynasz takiej intensywnej rozmowy, zaczynasz się orientować, że z tym człowiekiem jest coś nie tak. Że w normalną narrację, która na pierwszy rzut ucha wygląda na zwykłą rozmowę, wkrada się jakiś glitch, jakiś poważny błąd. No i jak z Juice'em gadałeś, to tam tych błędów, tych errorów wyskoczyło mnóstwo. Im dłużej, tym więcej.
0: Też bardzo mu się podobała jedna rzecz w Nocnym Radio. Bartłomiej Rybka.
1: Tak, no właśnie, takie errory wyskakiwały ze sobą niepasujące, no po prostu tak jakby równoległe rzeczywistości się przeplatały. Ciężko to opisać słowami, serio ciężko. I myślę, że nawet psychiatrzy zawodowi mają z tym problem, żeby zdiagnozować kogoś bankowo, że coś nie tak ma z Barrettem. To nawet zawodowcy mają z tym problem. Ale to się czuję bardziej intuicyjnie to czujesz i właśnie taki przeplatający się warkocz równoległych rzeczywistości, tu homofob, tutaj się ślini do Keanu Reevesa i tak w kółko.
0: Jest bardzo zły, że za dużo mówię o pieniądzach, a chwilę potem przedstawia wizję, jak tu więcej ma radio zarabiać, rozwinąć to radio. Mimo że ja nie chcę, to on ma receptę, jak tu zrobić, żeby więcej zarabiać na donate'ach. Trzeba ludzi tu sprowadzić. No tak dziwnie, tak właśnie na dwoje babka wróżyła, tak nie do końca wiadomo, o co chodzi. No, a tym, którzy lubią takie audycje a la Bartłomiej Rybka, no to możemy zrobić tutaj, co to sztuka. Jeszcze musiałbym tu obalić jeszcze flachę do końca, tak jednym duszkiem, zwyzywać Enkiego. Was wszystkich, kurwa, co wy wiecie, co wy kurwa o Polsce wiecie, kurwa. Ja tu, cebularze, kurwa, ile wy zarabiacie, kurwa, ile to cebulaki, a, wam pomarańcze, bo macie pomarańcze, cebulaki, macie, a nie dla psa to, nie dla psa, dla pana to, a, cały, kurwa, spierdolę, no, to taka, niektórzy takie audycje lubią, no to.
1: Mogę ci się trochę tak wyżalić, jakbyś mi zrobił psychoanalizę tak gratis, bo ten, też dostałem donata od Dieda Maroza, i

0: właśnie takiego donata, takiego wiesz, rozjebującego, że nie mam psychicznie siły nadawać, nie chce mi się rozmawiać z ludźmi. Ja nie mam nic do tam, ale po prostu nie daję rady, bo to trzeba mieć naprawdę tęgo się czuć emocjonalno-psychicznie, żeby to wytrzymać 50. raz słuchanie o gołębiach. A tutaj dostaję właśnie no takiego tłuściocha jak ty ostatnio po Muchozolu. I jest mi głupio, no głupio. Jak sobie z tym radzisz? Help, help.
1: Kurczę, no wiesz co, to podobnie mamy chyba trochę, więc tak trochę nie wiem, czy dobrze ci doradzę, bo sam mam ten sam problem. Jak dostałem tego donata, to nagle taka odpowiedzialność, nie? I tak wiesz, a tobie się żygać chce. I co tu zrobić? I to tak podobnie trochę, nie? I tak czujesz się onieśmielony i nie wiesz, jak podziękować nawet za takie wsparcie dla radia, a ty sobie tak chcesz wejść po prostu i tak popieprzyć coś, tak pogadać z ludźmi, tu, tamtego, nie, co tam u ciebie. No, z całym szacunkiem, ale obaj czasem nadajemy tego typu audycje, że po prostu sobie wchodzimy, ktoś się łączy, gadamy sobie, a tu nagle, wiesz, ktoś kaczing i wtedy tracę też rezon trochę i nie wiem, jak się zachować. Czyli winni są ci nasi sponsorzy. To jest wszystko ich
0: Tak.
1: wina. Oni wszystko zepsuli. To co? Aldona, zniszczyłaś to radio po prostu swoim, tym donatem swoim.
0: Komercha tu weszła. To już nie jest to, co kiedyś. Komercja, sprzedaliśmy się. To już nie jest to, co kiedyś było.
1: Danusia też mnie niszczy. Cały czas mnie niszczy. Danuta. Wiecie, co z nią zrobić. To ona też jest z tych właśnie, co tutaj tak onieśmielają i wyślą. I musimy wygonić tych burżujów po prostu z tego radia, którzy nas tu finansują, którzy nas sponsorują i zostawić samych takich biedaków.
0: Co
1: Takich jak
0: kiedyś,
1: Etam
0: komercja,
1: na przykład, który się
0: sprzedaliśmy.
1: przyłączył i jak zwykle tam radia nie wyłączył. Trzeba wyłączyć radio przede wszystkim, tak? No.
2: No, nie może mi zabraknąć, jak Enki mówi takie rzeczy. To znaczy, ja usłyszałem coś o sobie w kontekście jakiegoś donata, że dostał to. Dobrze to zrozumiałem, bo ja zabijałem akurat muchy i pająka. To jest trochę dziwne, bo pająk mógłby mi te muchy zabić. Otworzyłem, słuchajcie, dzisiaj otworzyłem kosz na śmieci. Po prostu o którym zapomniałem, bo zwyczajnie miałem worek foliowy, taki 60 litrów, postawiony sobie obok szafki leżał. Luzem i zapomniałem całkiem o tym, że jest pod umywalką, nie? Otworzyłem, a stamtąd wyleciało jakieś 100 albo ze 120 takich muszek i się rozfrunęło po całym mieszkaniu. No i kurde, łapałem je, nie? A teraz przed chwilą dobiłem pająka, czy mam nadzieję, że dobiłem, bo cholera jedna się nie chciała dać dobić. Chociaż go naciskałem całym swoim ciężarem, a taki właśnie z pół dłoni. Nie wiem, jak on tutaj się dostał w las, chyba przez uchylony balkon. Ach, no właśnie, takie klimaty ja wprowadzam, bo to właśnie o tym Enki mówił właśnie. A gołąb już poleciał, jeden i drugi.
0: Całe szczęście.
1: Nie słuchajmy go, Enki. Był tak wujek Dobra Rada, który dał taką radę dzieciakom. Oni mieli w bandzie takiego niegrzecznego, jednego, który przeklinał strasznie, mówił motyla noga. I wujek Dobra Rada dał taką właśnie radę: po prostu się do niego nie odzywajcie. Udawajcie, że
0: No.
1: go nie ma, jakby go nie było. To my tak samo musimy chyba z tym etamem zrobić.
2: To
1: Oczywiście.
2: skorzystam z tego, że nic nie mówicie i powiem do słuchaczy, teraz widzicie, jakie mają dylematy wielcy ludzie radiów internetowych, kiedy już je rozpoczną nadawać. I teraz rozumiecie, dlaczego ci, którzy do mnie piszą, dlaczego jeszcze nie otworzyłem swojej platformy, dlaczego tego nie zrobiłem. Właśnie dlatego, że ja chcę mieć z tego przyjemność, a nie takie dylematy. Wolę krew pozatruwać innym, niż sam mieć krew zatruwaną. Potem dostanę donata, że kogoś lubicie, kogo ja nie będę lubił. Wiesz, ja w zasadzie tutaj myślę, że nie miałbym żadnych problemów z tym, ale tak właśnie mogłoby być. Właśnie to, co się dzieje w tej chwili macie właśnie ten powód. jest i Enki, i Krawiec o nim opowiadają właśnie. Możecie zacząć coś mówić teraz.
0: Dziękuję, Etam. Dziękuję ci serdecznie, ślicznie ci dziękuję. Bo właśnie taka pomoc i bo to są duże pieniądze. To są duże pieniądze. Nawet 20 zł czy 10 zł to są duże pieniądze, bo za 10 zł można kupić albo piwo kraftowe, albo 4 dobre piwesia. I to są duże pieniądze, czy w Wenezueli, czy w Stanach, czy w Polsce. To są właściwie, jest taka globalizacja, że to wszędzie na świecie są spore pieniądze, ludzka krwawica. Może w Norwegii się trochę krócej na to pracuje, a w Nigerii dłużej, ale wszędzie ten pieniądz ma tę wartość. I to chodzi o to, że ja dostaję energię od ludzi, i jakby ja uważam, że jestem im dłużny audycję. I to jest w momencie, kiedy nie wyrabiam emocjonalno-psychiczno-depresyjnie i tej audycji nie robię i nie chce mi się zrobić, to wtedy tak jak to uderzenie tą twoją siekierą z Biedronki 200-kilową w plecy to jest. Chociaż ambiwalentne uczucia człowiek ma, bo to jest miłe.
2: Ale powiem ci, że po tobie, ponieważ ci widać, ale po tobie od razu widać, jak się uruchamiasz, chociaż ja mam nieduże doświadczenie z twoim kanałem, ale po tobie od razu widać, że ty nie masz dnia akurat na to, żeby być cały czas, nie? Ty masz ten swój taką swoją metodę, że wychodzisz i zostawiasz, ja ciągle kurde zapominam na D, Daniela Damiana, kurde zawsze.
1: Blisko, tak. Dawid zwany Dawida. Damianem i Danielem też czasami.
2: No i wtedy sobie żyję to wszystko własnym życiem, natomiast u Krawca jest takie, mam wrażenie odwrotnie, że Krawiec, ponieważ go nie widać, tylko słychać, to jednak w tym głosie ma coś takiego, no zróbcie coś, żebym jeszcze dłużej pogadał, nie? Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzą czatownicy, ale takie no to jest moje subiektywne odczucie.
0: Tak poważniejąc trochę, Krawiec jest czystą formę prowadzi, czysto radiowy, a ja ewoluowałem od vlogasków mówionych, atorowych, przez audycje radiowe, na których było 5, 10, później 30 osób. I zawsze jakby, bo dla mnie najbardziej interesujący jest człowiek. I każdy człowiek ma tak niesamowite historie, prawdziwe, tutaj podkreślam to żółtym flamastrem, prawdziwe historie do opowiedzenia, że to jest największa wartość. Są świetne filmy, tak jak Zjawa czy Fight Club, ale to, co ludzie przeżyli i mają do opowiedzenia, nawet po ocenzurowaniu, bo nie wszystko można powiedzieć na antenie, to jest absolutnie nie do wyceny. I przykładowo słuchacz, który, na którego liczyłem w ten sposób, już miałem zarezerwowane Airbnb w jednym mieście i ja planowałem tylko się z nim spotkać na piwie, na kebabie, zapytać o jakieś ciekawe miejsca, pozdrowić słuchacza i tak dalej. On mi zrobił objazdówę po całym Cyprze, 1200 km zrobiliśmy, a ten Cypr jest mikroskopijny. I pokazał mi miejsca, których nie zobaczysz nawet za milion dolarów. W sensie to są miejsca nie do wycenienia, które znają tylko i wyłącznie ludzie, którzy mieszkają tam kilkanaście lat i mają odpowiednie przeżycia i odpowiednią ścieżkę zawodową. Nikt inny ci tego nie pokaże. No tak jak na przykład ten vloger, kurczę, Fazowski, który do Afganistanu pojechał i też też na zaproszenie właśnie polskiej wojskowej dyplomacji, czego nie mógł zdradzać, i spał z kałachem pod poduchą, jako i ja. Więc takich rzeczy nie kupisz za pieniądze. Musisz zdobyć sympatię ludzi, którzy... I później zadajesz sobie te pytania. Za co oni cię w ogóle lubią? Dlaczego ci płacą pieniądze? Dlaczego ci dają trzymać kałacha? Dlaczego cię prowadzą na ziemię niczyją za ostatni posterunek cypryjskiej armii, gdzie już panuje chaos. I jak wpadniesz w ręce Turków, to wrócisz w konserwie, sproszkowany. Dlatego, że nie można z powodu COVID-a wysyłać ciał, tylko ludzi proszkują. A może nawet nie wrócisz do Polski sproszkowany, ponieważ Północna Republika Cypru, turecka Północna Republika Cypru jest państwem uznawanym tylko przez Turcję, tak jak Naddniestrze. Nie ma żadnych placówek dyplomatycznych. I jeżeli tam cokolwiek złego zaliczysz, choćby cię wąż udupi w kostkę, to nie żyjesz, to po prostu ciebie nie ma.
1: Też myślę, że ta przyjaźń tutaj, no, to chyba nie nadużyję tutaj słowa przyjaźń. Myślę, że tu się znamy, często bardzo lubimy. To jest fajne i ludzie opowiadają właśnie, tak jak rzekłeś, swoje historie różne, osobiste. Dlatego zawsze uważałem, że pseudonimy, nadawanie sobie pseudonimów jest całkiem okej, spoko, bo to sprzyja większej śmiałości. Kurde, mam jakieś déjà vu, czuję, jakbym to mówił już 100 razy w radio, tak czasami mam. No i no, na przykład kolega Mapet w pewnym momencie tak zaczął, nie podobało mu się, że tak tu ksywy jakieś, I don't know, po prostu, wiesz, w więzieniu jakimś jesteśmy, ksywa, Tomek jestem. A ja zawsze uważałem, że ksywy są fajne i właśnie to ludzi ośmiela, żeby coś powiedzieć więcej, no bo tak imię i nazwisko to tak potem łyso, nie, za dużo powiem coś, a tak jesteśmy, mamy pewną maskę, która nie musi być zła.
0: A propos ksyw, może ktoś pamięta na czacie, ktoś, kto nie ma akurat weny, żeby mnie wyzywać, jest taka zasada z ksywami, że są ksywy odnazwiskowe albo odimieniowe i są ksywy radiowe i właśnie w świadku kryminalnym to mi kumpel właśnie z firmy kiedyś zdradził, że właśnie gangusy zawsze sobie biorą, tylko teraz tego nie pamiętam, właśnie nie odnazwiskowe, tylko od na przykład jak ktoś masa, bo jest masywny, duży i tłusty. A od nazwiskowe, nie pamiętam tego. Dobra, nie będę tego ciągnął, żeby ślepy się nie błaśnić.
1: Ślepy Leon, bo tak się zastanawiałem, skąd ksywa Ślepy Leon. I w końcu doszedłem, po prostu on nic nie widział.
3: Ja nic nie widziałem, panie władzu. Nic, w ogóle.
2: A mieliście w szkole jakieś ksywki?
1: Ja miałem krawiec. A ty, Enki?
0: Ja miałem szereg ksywek. Ja miałem szereg ksywek, ale ja zawsze rozgrywałem rzeczy pokojowo. Nieliczne bójki. Także nic, żadna ksywka się nie przyjęła, a co więcej, nie potrafię sobie przypomnieć w tej chwili.
1: Ojej, to jakieś straszne zaniki, to nie pal tyle. Ksywka nie Masa, tylko Maca. To jakiś żydowski gangster Maca.
2: No ja akurat miałem ksywkę taką, którą mi wymyślili. Pierwszej w ogóle nie rozumiałem. Albin od Albinosa. Nie wiem dlaczego, ja zawsze byłem ciemny taki bardziej. Żebym powiedział, nie powiem, że brudas, ale taki ciemny, no po prostu czarne włosy.
1: Ciemniak taki, ciemniak.
2: A potem jak poszedłem pierwszy raz do fryzjera, to się przyjęło, pierwszy raz w życiu, bo zawsze mama mnie podcinała, to zyskałem ksywkę Koleba od kolebki, którą miałem na głowie, bo tak się włosy nie układały. I ta już przetrwała do końca szkoły.
1: jest propozycja dla Enkiego, żeby coś wciągnął. Tylko pytanie, o co tu może chodzić? Co on może wciągnąć? Ja bym coś wciągnął nawet, ale coś dobrego bym wciągnął. Co tam jest najlepszego do wciągania? Kokaina chyba, tak?
0: Absolutnie, absolutnie. To jest no, top topów. Krótko działa, droga, ale w związku z tym, że nas tak rozpieszczają, to stać nam, kto Boga temu zabroni.
1: Właśnie, takie mamy donaty ostatnio, że chyba zaczniemy kokę wciągać. Oczywiście, gdyby to było legalne, w życiu bym nie zrobił czegoś, co by się nie spodobało panu prezesowi Kaczyńskiemu i panu władzy. Radio Wyjęte Spod Prawa do niczego nie namawia i wszystkie treści, które słyszycie w tym radio, są odwrotne z tym, co myślimy naprawdę. I tak dla jaj sobie mówimy odwrotnie. Jak coś lubię, to znaczy, że nie lubię. Jak popieram, to znaczy, że nie popieram. Także nasze rozmowy tutaj o substancjach zakazanych znaczą tylko tyle, że nie popieramy tego. Narkotyki do Afryki. Zażywasz, przegrywasz.
2: Swoją drogą ciekawe, co by się stało, gdyby w jakiś sposób tajemniczy wyszło na jaw publicznie, że na przykład niech to będzie ta marihuana. Żaden marihuanista nie jest pozytywny na testach tych covidowych. Że absolutnie to zabezpiecza przed tym. Ciekawe czy by to zrobili, zalegalizowali wtedy.
0: Właśnie, Krawiec, jak ty sobie radzisz właśnie z takimi tekstami Etama? Bo ja nie czuję teraz wzburzenia, ja wciąż jestem na tej fali miłości jak surfer, wielkiej, 10-metrowej fali miłości, tylko że to mi gruzuje psychikę. Jak ty sobie radzisz z takimi właśnie wypowiedziami?
1: Wiesz co, wtedy jest taki flashback, taka retrospekcja się włącza jak na filmie. I przypominam sobie czas, kiedy dopiero otwieraliśmy radio i on już był z nami, taki jeszcze mały, tu pod nogami się krzątał, taki etamusiek, on wtedy na niego tak wołaliśmy, etamusiek. I tak wspominam te miłe chwile i wybaczam mu, że jest jaki jest. Jest jaki jest, ale jest.
2: No. No, etamusiek to było dopiero później, na późniejszym etapie, to widzisz, Enki. Ja nie miałem Krawca tak łatwo jak ty, jak u ciebie, bo ja jak się pojawiłem, a świadkiem mi nagranie na kanale Enkiego, że jak ja się pojawiłem pierwszy raz u Enkiego, to Enki powiedział, że mnie przygarnie. Ja to potraktowałem na poważnie, czuję się przygarnięty. I teraz się nie może odlepić ode mnie.
0: Bo wiesz co, często jak właśnie rodzice adoptują z bidula jakieś dziecko, to później to dziecko sprawia olbrzymie problemy. To jest bardzo często powtarzający się schemat, że biorą roczne dziecko ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, i gdy to dziecko ma 16 lat, to jest wcieleniem szatana, czystym złem. I ci już starsi ludzie, 40-50-letni, zaczynają żałować tej decyzji sprzed 16 lat, ale oczywiście niczego nie sugeruję, tylko odnośnie takich właśnie wypowiedzi twoich gruzujących psychikę o tej marihuanie i covidzie, które są uszyte taką niechlujną nicią na szydełku. I ja staram się w każdym człowieku, z każdego człowieka wyłuskać to dobro czy jakąś wartościową informację, nie po to, żeby kartoteki zakładać, tylko właśnie zamysłem moim jest tą wartość wyciągnąć. A jak ty tutaj ten tekst, nawet go nie zapamiętałem, już go skasowałem z pamięci, żeby nie dostać jakiejś choroby mózgu. I ten tekst z marihuaną i covidem, no nie potrafię z tym dealować. Po prostu nie potrafię jakoś tego, no może za radą Krawca jakoś, nie wiem.
1: Ty się ciesz, Enki, bo nie wiem, czy Etam się już na tyle ośmielił u ciebie, żeby gadać, że tam sobie siedzę i se kaszlnąłem i puściłem bonczura, przepraszam, że tak powiem, niechcący, i wszyscy tak na mnie popatrzyli, albo o masce opowieści, bo on tak się ośmiela troszeczkę, wiesz, coraz bardziej, nie wiem, na jakim etapie jest u ciebie, który to level.
2: Nie, do tego etapu nie dojdzie, ci wytłumaczę za Enkiego dlaczego, bardzo proste jego powody, ponieważ ja w świecie, czy jak to się teraz ładnie nazywa, w uniwersum Enkiego, nie mam jeszcze uprawnień nadawacza, więc...
1: No, tu też już nie masz, tu też już nie masz.
2: No, tu już, ale mówię, że miałem, nie? Z tego jestem znany. Zresztą, tak jak mówię, ja tutaj miałem trudniej, no bo o ile Enki mnie przygarnął, o tyle tutaj ty mnie nie przygarnąłeś, tylko ja się sam przygarnąłem, jak słuchacze, którzy nie, może nie pamiętają, kiedy jeszcze za Claude'a Łupanego tutaj istniała czarna strona z okienkiem jedynym i bez czatów w ogóle, to ja się pojawiłem tam z takim pomysłem Aftera, nie? I go zrealizowałem, no i tutaj ludzie się przyłączyli. Nawet stało się tradycją, że zawsze po audycji gadaliśmy sobie do 4-5 rano, nie? Zresztą ja strasznie żałuję, że tego nie nagrywałem, bo tam było naprawdę dużo ciekawych rzeczy mówionych. Tak. Dzisiaj byłoby fajne archiwum z tego, no ale cóż, taki był obyczaj. To była świętość, jak to mówił Jacek Welblacha, który wziął nam i znikł.
1: Delicje radiowe, tak. A Danusia się tu pyta, które miasto najbardziej podobało się Enkiemu? Nikozja, Larnaka, Lalaka. Larnaka czy...
0: Larnaka czy Limassol. Tak. Ja nie jestem miastowy. Danusia, ja nie jestem miastowy. Ja serio się zaszyłem w górach. Droga bez nazwy, miejsce ma tylko koordynaty GPS-owe. W połowie oczywiście odwiedziłem te wszystkie rzeczy, ale ja bardzo, bardzo, bardzo nie lubię miasta. Od 9 lat mieszkam na wsi i jakby bardzo się odzwyczaiłem od miasta.
1: A ci zazdroszczę, powiem.
2: No właśnie to chciałem powiedzieć, wyciągnąłeś mi to z ust, że też mu zazdroszczę, tylko że ja już po prostu nie umiałbym nigdzie indziej mieszkać. Znaczy ja nie muszę wychodzić na miasto, bo ja na przykład w Szczecinie mieszkam od urodzenia, prawie się stąd nie ruszam w ogóle, ale po prostu ja do centrum jadę raz na pół roku, nie? W ogóle mógłbym równie dobrze mieszkać na wsi, bo poruszam się w kwadracie 500 metrów na 500, nie? No, natomiast zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam takie miejsce właśnie, może nie góry, bo ja za górami akurat nie przepadam, ale tak jakieś właśnie odludne bardziej gdzieś daleko od tych infrastruktury miejskiej, żeby ze trzy gospodarstwa były i nawet bym mógł w takiej budzie na kółkach mieszkać. Fajnie by było.
1: A z tym COVID-em i marihuaną to coś może faktycznie jest na rzeczy, no bo jak widzisz kogoś, kto idzie i kaszle cały czas, no to albo jest albański kaszel, albo COVID na dwoje babka wróżyła.
0: Tak. Tej sytuacji nie trzeba łagodzić. Ja mam w realnym życiu takich znajomych, przy których włącza mi się mute. W mózgu mam taki przełącznik, że wyciszam, oni coś mówią, a ja tylko widzę, jak ruszają ustami. Ponieważ ja ich znam z realnego życia, czyli 1000 razy bardziej niż z internetowego życia. I faktycznie to jest chyba sposób na radzenie sobie, na nieangażowanie się emocjonalne. Może za dużo energii też wkładam w to, żeby każdego wysłuchać drobiazgowo, każdego przeczytać, każdemu odpisać. I to jest kawał ciężkiej roboty, tak jak fedrowanie w kopalni na 850 metrów w dół.
1: Weź tak. Zajaraj se, chłopie, czy coś, może ci się polepszy nastrój.
3: Marihuana leczy, żywi nas i ubiera. W nocnym radio łatwo natknąć się na dealera. Rapapapam.
2: Dzisiaj komuś odpisywałem pod jednym z komentarzy i ja mam taki syndrom, że ja strasznie nie lubię pisać w ogóle jakichś maili czy coś, ale kiedy zacznę, to piszę expose takie zawsze długaśne. No i tak oczywiście się skończyło, że siedziałem przez 40 minut, która mi tutaj mówiła, tata, może coś tego, ja mówię, słuchaj, robię właśnie coś, nie? I tak 40 minut pisałem.
1: To bardzo interesujące, Etamie.
0: Kochany Etamiku, pozwolisz, że Danusi odpowiem, platynowej słuchaczce Krawca. Objechałem całą wyspę, no 3 baki paliwa, to ja to liczyłem, to jest jakieś 1500 kilometrów. po tej części brytyjsko-cypryjskiej. Właściwie nawet nie wiadomo, do kogo ta wyspa należy. Czy do Brytyjczyków, czy do Rosjan, czy do Greków, czy do Cypryjczyków. Nie wiadomo, do kogo ta wyspa należy. Natomiast granica turecko-cypryjska jest zamknięta z powodu covidozy kościoła Covidian, który się, ta religia się rozszerza po całym świecie bardzo mocno. Ciekawostka, Turcja zaprasza turystów, rozpaczliwie Turcja zaprasza turystów, bo ma krytyczną sytuację gospodarczą. I Cypr tak samo zaprasza turystów, chwaląc się tym, że ma tylko jednego chorego w szpitalu na COVID-a. I oba kraje zamknęły granice, ale to tak na amen zamknęły granice. Także świat pełen nonsensów. Oczywiście, że bardzo chciałem pojechać na sam koniec, aż tam pod Syrię, aż na sam koniec tureckiej części. Ale nie da się objechać. No nie da się legalnie objechać całej wyspy. Zresztą nawet na lotnisku gość wypożyczalni samochodów powiedział, najpierw spojrzał na mnie jak na szaleńca, a później powiedział, no nie, chciał powiedzieć, że jestem samobójcą, ale powiedział tylko, że na własną odpowiedzialność i mogę zapomnieć o zwrocie kaucji, jak będzie choćby jedna ryska na samochodzie.
1: Ty, a może faktycznie założymy jakiś kościół covidowy? Na to można by jakieś fundusze zebrać na taką grupę wyznaniową, tylko jak to zorganizować? Ja papieżem od razu jestem, od razu mówię. Enki może być biskupem, a etam wikarym covidowym.
2: Namówiliby się matki z małymi dziećmi na covidian party, tak jak ospa party się pojawiali, żeby przebyły. Tak w ogóle, kiedy Enki mówił między moim blokiem a blokiem sąsiednim, przeleciała zielonkawo świecąca, świetlista kula. Nie było to złudzenie optyczne, ponieważ akurat patrzyłem się, bo tam się sąsiadka rozbiera naprzeciwko w oknie i bardzo dokładnie widziałem, jak przeleciała taka kula. Co, kompletnie bezstrzelecznie, co ciekawe.
0: Rozumiem, że zastępujesz gołębia piorunem kulistym.
2: Nie, to nie był piorun kulisty, bo to było bardzo silnie zielone, typowe, jak to jest, RGB, G z RGB, takie idealnie zielonkawe światło.
1: Może jakaś tajemnicza mgła z kosmosu, może trzeba było tam pobiec, zostałbyś super bohaterem.
2: Znaczy jest jeszcze proste wyjaśnienie, ponieważ widzę dokładnie całą ścianę, to być może ktoś wyszedł na balkon w moim pionie i poświecił po tej ścianie laserem z ustawionym, rozproszonym promieniem, bo wtedy efekt jest podobny. To jest takie najprostsze wyjaśnienie racjonalne, ale wyglądało to jak świetlista kula.
1: Kunrad się pyta, kim on by był w tym kościele. Już nie ma.
0: Wikarym, co najwyżej wikarym. Kunrad, będziesz co najwyżej wikarym. Żeby założyć taki covidiański kościół, wystarczy 40 osób i zwolnienie z podatków. My z Krawcem będziemy mogli kupować ziemię rolną i zamieniać na działki budowlane i się bogacić z tych donatów i z YouTube'a. A do Danusi jeszcze, jeśli mogę dodać.
1: Tam nie przerywaj panu Enkiemu, kiedy mówi. No.
0: Bo cię stworzyłem. Pluję sobie w brodę, że stworzyłem piorun kulisty. Danusiu, kochana, da się, tylko jest jedna, na specjalną przepustkę teraz w tych czasach covidiańskich zrobili. Można przekroczyć granicę, jeżeli się po tureckiej stronie pracuje. Ale to za dużo zawracania pupy by było. I gra nie warta świeczki. Ja się cieszyłem się takim czymś jak spadające migdały dojrzewające w bazie. Cieszyłem się widokiem Drogi Mlecznej, bo nie ma smogu świetlnego w górach na Cyprze. I poza tym miałem inne zadania, inne cele, inny styl oglądania i zwiedzania. Oczywiście tę turecką część, jeżeli świat wróci trochę do normy, co jest mało prawdopodobne, to tę turecką część też w końcu zaliczę.
1: W tym kościele covidowym...
2: No, masz jeszcze nadzieję jakąś, że wróci do normalności.
1: W kościele covidowym naszym ustalam taką regułę, taki dogmat, że każda słuchaczka musi się oddać mi, jako przywódcy tego kościoła i zostać zarażona tym COVID-em, przejść go. Ja muszę pierw odbyć stosunek, a potem na nią nakaszleć. I to jest to z tym się nie dyskutuje. To są zasady ustanowione na wieki wieków i żadna litera nie zostanie zmieniona tutaj. I no to ale... ewoluuje z krawczyzmu, widzę, z wielkiej księgi krawczyzmu to zaczyna ewoluować, to może taki odłam krawczyzmu będzie ten kościół covidowy nawet.
2: Ale masz na myśli rytuał waginalny, tak?
1: Tak, i nakaszleć muszę na słuchaczkę, ona musi przejść, to jest taki to ja bym jak chrzest.
2: To rzucił jeszcze do tego od siebie trzecie przykazanie, że jeszcze po tym zbliżeniu ma urodzić dziecko twoje, każda. Żeby było nas więcej, COVID-ia. Nie?
1: Nie lękajcie się nosić maseczek.
2: Nie słuchajcie, z tymi maseczkami to już naprawdę jest śmiech na sali, bo ja naprawdę, to mówię wam, że ja z szacunku dla tych starszych osób zakładam do tych sklepów, ale wszyscy, absolutnie było. Wszyscy, zresztą ja się dzisiaj nie dziwię, bo dziś był potworny upał, wszyscy noszą to na brodzie, no. Kurde, no ja się biorę głupka po prostu.
1: Już było to.
2: W tym momencie.
1: Już było.
2: Było, wiem, że było, no, ale znowu dzisiaj znowu to przeżyłem, no. Ten zawód taki, nudy, że takie. Wszyscy starsi.
1: No. So boring.
0: To jest tak, że jak nawet nie mogłem słuchać, bo nie za bardzo netu miałem i YouTube'ów, i nocnego radia, i tylko fragmenty słuchałem, to i tak usłyszałem 28 razy o gołębiach Etama. I słuchając fragmenty, no, dosłownie fragmenty nocnego radia, bo nie było jak, no. Słaba jakość netu. Praktycznie tam nie mają dobrego netu mobilnego, więc w tych krótkich fragmentach ja się ogołębił, on mi, no zgruzował mi umysł, ten gołąb biedny na parapecie.
1: I pewnie ci opowiadał, że karmił go, że mieszankę zrobił, że zblendował, bo mu Karolina powiedziała.
2: To nie wczoraj zblendowała, ja karmiłem.
1: Ja tak włączam sobie Ewę Lipkę i słyszę o tym, jak właśnie taki sposób, że tu zblendować i gołębiowi. Znaczy nie, u Ewy Lipki się już widzę, zrobiłeś śmiały, bo o tych bączurach, co tam chciałeś zakaszleć i pierdłeś, to już jej tam opowiadasz. U Łękiego jeszcze
2: ale
1: nie masz
2: nie,
1: śmiałości.
2: No, my z Ewą jesteśmy bardzo kompatybilni, jeśli chodzi o... Ale to muszę, to jest bardzo głębokie, ja musiałbym to głęboko wytłumaczyć, musiałeś mieć na to czas, ale wpadł mi do głowy pewien dosyć durnowaty pomysł, bo ile dobrze zrozumiałem Łękiego, kiedy się włączył do ciebie, to wiele osób miało, czy tam pojedyncze osoby, ale miały pretensje do niego, że się wyniósł i że wyłączył audycję, że go nie było, tak? Tak było? Tak dobrze to zrozumiałem, tak?
1: Trudne pytania zadajesz, skomplikowane, jakieś dziwne...
2: Nie, no bo tam ktoś podobno miał pretensje, że on powiedział, że nie powiedział, czy coś tam, że go nie będzie przez jakiś czas. Więc umówmy się może, Enki, na następny raz, jak będziesz tak wyjeżdżał, to żeby nie mieli pretensji, to zostawisz mi wejście na kanał i kiedy przyjedziesz z takiego wygnania na wycieczkę po 2-3 tygodniach, zobaczysz, co się będzie na kanale działo, kiedy ja będę miał do niego dostęp.
1: To ci dopiero. Wiesz co, ja tam mam taką teorię, że... Bo dzisiaj właściwie Enki jest takim współprowadzącym tutaj ze mną i ja myślę, że ty możesz Etamie onieśmielać niektórych, żeby się tu przyłączyli do nas, więc może zrobimy taki eksperyment.
2: Też tak sądzę, bo...
1: No, taki
2: też tak sądzę, bo jednak autorytet wieku i w ogóle tutaj do etama się przyłączać. To ja już podziękuję w takim razie i życzę wszystkim etam, dobranoc.
0: Pamiętaj o tym, jeszcze nie odchodź. Pamiętaj o tym, że ja cię szczerze kocham i Danusia tutaj, że Danusia może tylko krawiec kochać. Ja wszystkich kocham, więc Danusia też oczywiście naturalnie, że platonicznie. Etam jest trochę jak taka bomba termobaryczna. I no, po prostu materiał wybuchowy wiąże tlen i dochodzi do kolapsu, jeżeli ktoś nie ma etama, obsługi etama opanowanej.
2: No, widzieli Liban mniej więcej jak wyglądał, to ja tam dzwoniłem do audycji po prostu i w wyniku tego pierdyknęła saletra, no. Danusia ma taki odruch już na mój głos, że wychodzi na balkon zapalić papierosa. To już się nauczyłem.
1: Tak, napisała, że tu męczy buła etam, dobra. No to dzięki etamie za twój głos i tak dalej.
2: No. Dzięki dzięki wam za cierpliwość. Jeszcze tylko na zakończenie powiem trzy zdania.
1: Nie. Cześć, pa. To może następnym razem nie zostawmy coś na później, że już to dziękujemy. No, jakbyście chcieli się przyłączyć do audycji z Enkim i z Krawcem, macie niepowtarzalną okazję. Te dwaj tutaj celebryci, no i tak dalej.
0: Może Kubuś dołączy, a ja sobie działo akurat walne się zmutuję.
1: Działo? Działo.
0: Działę.
1: Działę, aha, działę. Dobra. A ja sobie golnę w takim razie. To ja sobie golnę. Pamiętajcie, możecie się przyłączyć tutaj i coś powiedzieć. Tylko coś, wiecie, tak mądrego, dowcipnego. Jest taka luźna audycja, wiecie, nie jakieś tam poważne tematy, że mi babcia umarła i jestem coś tego, tylko my się tu weselimy. Dzisiaj Enkiego staramy się rozweselić, bo trochę taki, to jest wrażliwy człowiek. Wiem, że nie wygląda, wiem, że was to dziwi, ale tak naprawdę jest, to jest wrażliwiec. On tylko tak wygląda na takiego zakapiora, bandziora ukraińskiego, mordercę, asasina, takiego Leona zawodowca, ale tak naprawdę to jest wrażliwy człowiek i on cierpi, ma kryzys egzystencjonalny i brak weny i takie myśli mu przychodzą do głowy, czym jest życie, snem we śnie, no i się, no, rozweselmy Enkiego, dzwońcie tutaj i macie go rozweselić, to rozkaz jest. Baczność! Nocniki! Pierwszy słuchacz dzwoniący wystąp! O, już! Ja sobie golnę. O. Ale niedobre. Muszę z jakiegoś grooveboxa kupić w końcu, coś zacząć hodować, a nie... A nie się raczyć tą najpodlejszą używką, którą serwują nam, którą nam serwuje cywilizacja starców, którzy chcą nas poić alkoholem i sprawiać, żebyśmy byli głupi, mrukliwymi, żebyśmy byli wódczanymi kompanami i żebyśmy się tu prali po mordach. I... Co nie, Enki?
0: Dokładnie. A propos, ja mam pytanie, bo myślę, że jesteś większym autorytetem w tym temacie. Czy po takim naprawdę dobrym majeranku później smarki lecą? Tak bez powodu? To znaczy cieknie z nosa jakby... No wiesz, jak czasami cieknie z nosa, jak człowiek się zmęczy albo coś.
1: Ciężko powiedzieć, wiesz, bo w sumie od lat mam uszkodzoną przegrodę nosową i to sprawia, że coś tam zawsze cieknie. I muszę sobie wydłubywać właśnie kozy z nosa. Tutaj szkoda, że nie ma z nami etama. On by ten temat zaraz podchwycił i techniki różne tu przedstawił. No ale tak trochę jest, niestety, że mam ten nos nieco zawalony. No ponoć wyprostowanie przegrody, no to troszkę tam kosztuje. Niektórzy rzucali kwotę 2000, coś. Może jak się ma ubezpieczenie to tak nastawiają po prostu tak prościej trochę, że tam ręką po prostu już, do widzenia.
0: I prostuje się wtedy sama, już musisz taki nos miesiąc czasu prosto trzymać i już się zrośnie okej. Okay.
1: Dokładnie. Proszę tu bez krypciochy, bo już tu niektórzy reklamują inne audycje, takie nie do końca wyjaśnione jakieś, gdzie tam dzwonią i bekają i taki, to tutaj proszę nie reklamować i nie wyganiać mi słuchaczy. Tu jest najfajniej, tu jest najciekawiej, a nie tam. Tam to głupoty takie. 7000? Co za nastawienie nosa? Co? To jest właśnie cudowna cywilizacja, że co, to może se kredyt wezmę na nastawienie nosa, nie? Ludzie. Będę spłacał 5 lat.
0: Jedną z polskich pierwszych osób, które dotarły na Timor Wschodni, był Lekarz Bez Granic, człowiek pełen ideałów, kochający psy i zwierzęta. Później go wystalkowałem w internecie na stronie Dobry Lekarz czy coś takiego. I okazało się, że gość już nie jest pełnym miłości Lekarzem Bez Granic, tylko za wycięcie pieprzyka na tyłku, albo na piersi, albo na plecach. Pieprzyka, 4 koła. Że jego taka podstawowa stawka to są 4000 i później te 4000 w zależności od tego, co chcesz naprawić, wyciąć, mnożysz. Zaczyna się od pieprzyka za 4000.
1: To dziwne, bo ja sobie kiedyś złapałem tak jakiegoś takiego beda, jakiegoś bed tripa chyba, że mam raka, bo tu mam takiego pieprzyka i zaraz tam pobiegłem do dermatologa i wyciął i chyba za 250 zł wyciął 2. Ale to Lekarz Bez Granic, to ceny też bez granic.
0: Tak,
1: o, Kubuś
0: właśnie,
1: się odezwał.
0: Właśnie mnie to trochę rozwaliło, to, że najpierw koleś leczył tych biednych papuasów z 3 centami przy duszy. Tam się w ogóle dolarem płaci amerykańskim. I w ogóle był takim hipisem. I teraz w Krakowie klinikę prowadzi. Cześć, Kuba.
1: Cześć, Kuba.
4: Hej! Jak miło was słyszeć. Ja mam pomysł, słuchajcie. Mam pomysł.
1: Dajesz.
4: Wytłumaczę wam to, jak ten gościu, który wyleciał przed chwilą z anteny. Ja wam to wszystko, panowie, wytłumaczę. Chodzi o to, że w związku z tym COVID-em po prostu wzmacniają się w nas różnego rodzaju emocje. Krawiec zrobił o tym 10 audycji o wzmacniaczach. My znamy taki jeden wzmacniacz, zupełnie nielegalny. Ale właśnie tak się dzieje, że nie wiem, w Janku muzykanci się wzmacnia agresja, w Juicy Juicy się schiz wzmacnia, w Etamie się etamizacja wzmacnia.
1: Rubaszność.
4: A mi się najbardziej podoba, jak się NKM ta love, taki peace and love mu się wzmocnił. To jest świetne.
0: Kubusiu kochany.
4: Yeah, yeah.
0: Ciebie to chyba najbardziej kocham. Ale bo wiesz co, bo i ja ci przyznawałem rację, ale swoją częścią logiczną umysłu, a teraz ci emocjonalnie przyznaję rację, bo widziałem rzeczy, których nie da się odzobaczyć, rzeczy straszne. I teraz ja jestem Mahometem miłości tego po prostu świata radiowego, YouTube'a.
4: I już teraz nie masz problemu z tą pomarańczową, różową torbą Reebok. Już jest okej, okay. Już śmiało.
1: Mahometem to może nie bądź, bo to ja się ciebie bał chyba trochę, bo to wiesz, tam wiek przyzwolenia te sprawy, tam 9 lat, czy tam 6, to tak dziwnie trochę, ale...
4: Ale świetnie. Teraz jeszcze jedna koncepcja, panowie. W jaki sposób możemy właśnie przekierunkować tych wszystkich sfrustrowanych, którym się taki schiz albo agresja włącza w związku z tym, że nam COVID wszystko wzmacnia? na to, żeby mi się właśnie ta miłość wzmacniała. W jaki sposób możemy ich przebiegunować? Bo tak naprawdę jakieś 10 minut temu Eta mnie prawie przebiegunował na ten drugi biegun, już mnie zalewała tutaj, kurwica. Ale dałem radę, jak się rozłączył, to o. I skoczyłem, ale ja bym tak chciał całe narody przebiegunować. Może w związku z stworzeniem tego nowego kościoła, to będzie naszą misją, żeby tak dać im, żeby stanąć otworem do słuchaczy i im dać siebie całego.
1: Stanąć otworem i zrobić im na rękę.
0: Ale teraz tak chwila powagi, Kuba. Myślę, że to nie jest możliwe, bo właśnie obserwując ludzi, to jakby moje zadanie i też ulubione hobby i mam taką pasję, obserwować ludzi. I to widzę, że jednak to idzie w złą stronę. W złą stronę się budzą demony w ludziach i to takie serio paskudne.
4: Większość tak, absolutnie. Absolutnie tak, ale powiem wam historię. Przed chwilą pracę skończyłem zjebany jak wół. Po naprawdę kolejnym długim tygodniu, ale po prostu tak się uśmiałem sam z siebie i mi się wydaje, że nam właśnie trzeba tego dystansu do samego siebie. Powiem tak, też nie lubię tych maseczek, ale noszę. No, ale mówię, tego kurestwa, tak się zawsze śmieję z tych, co na brodzie noszą, to już było kilka żartów o tym, ja też tego kurestwa nigdy na brodzie nie będę nosił, albo noszę, albo nie noszę, ja już taki jestem, nie? Że jak trzeba, to założę, ale jak nie noszę, no to nie noszę, nie? I w końcu tak wychodzę z pracy, jeszcze tak, taka kawa niedopita była. I tą maseczkę sobie tak przekręciłem na brodę, wziąłem łyka kawy i kurwa zacząłem się tak z siebie śmiać, bo tak właśnie się dołączyłem do tych, którzy chronią swoją brodę przed COVID-em. I to było piękne. To takie, też jestem jednym z nich.
0: No i właśnie twoja ideologia ci pokazała faka.
4: Ale piękne to było takie fajne, tak się zaśmiałem się, kurwa no, co ty robisz, ale fajnie, właśnie może taki dystans, zacznijmy się śmiać z samych siebie, może gdy widzimy jakiś, nie wiem, przeogromny stres albo wkurwienie, no co możemy się albo wkurwić, możemy zignorować, a możemy też, nie wiem, spróbować to w jakiś sposób rozładować, ale zgodzę się tak, zupełnie na serio, tak, te negatywne rzeczy przeważają. Mi się wydaje, że tak jak to w Chinach podobnież, nie wiem, rozwody się bardzo wzmocniły, wzniosły te statystycznie. My dopiero tą falę odczujemy, ja tak przygotowuję wszystkich na jesień. Ja wiem, że ty już teraz pozytywnie myślisz, a ja znowu muszę balansować, bo to ja daję negatywne. Ja mi się wydaje, że dopiero na jesień odczujemy taką prawdziwą falę tego, co się u wielu ludzi gotuje. To właśnie... Może rozwiązanie na to jest albo twój kanał, albo nocne radio, taki wentyl bezpieczeństwa w czasie COVID-a.
1: A z tym ćwiczeniem się w kochaniu innych, to można sobie, ja sobie takie levele robię, że na początek sobie biorę kogoś, kogo tak jestem, no ciężko, ale dam jakoś tam radę, na przykład Claude'a Moneta z Teorii Chaosu mogę tak starać się pokochać. To taki pierwszy level. Gdzieś tam wyżej pastor Chojecki, to już trudniej. Gdzieś tam ojciec Rydzyk, level trzeci, to już wyzwanie, pokochać ojca Rydzyka. No. A wy macie taką swoją hierarchię?
4: Łączymy się. Słuchaj, spójrz, Tomek, ty, ja wspólnie rozmawialiśmy przez jakąś godzinę nie tak dawno i jeszcze później jakieś mieliśmy epizody. To są naprawdę znak czasów ostatecznych. Może przebaczmy sobie samym najpierw, albo poprośmy samych siebie o przebaczenie, przebaczmy sobie i później innym będziemy w stanie wszystkim już przebaczyć. Ale oddam głos ekspertowi od miłości. Enki, jak mamy to robić? Jak mamy się kochać?
0: To się dzieje samo. To się samo w człowieku pojawia. Nagle. To potrzeba experience. Ja nie pamiętać polskie słowo. Przeżyć coś i ten. I wtedy to się samo pojawia i bardzo mi się spodobało, trochę zmęczony dzisiaj jestem dniem, ale bardzo mi się spodobała grafika, którą Krawiec wybrał do audycji tych faweli, więc te wasze rozmowy i pojednania to jest właśnie taki serio, powrót do faweli, gdzie siedzą goście na brudnych, oszczanych schodach i rozmawiają, po prostu rozmawiają, dealują sobie czymś tam, jedzą suchy ryż, ledwie ugotowany za 5 centów. No tak będzie, dlatego jedyny motor, jaki nam zostanie napędowy, to jest właśnie w społeczności szanowanie się, no już z tym kochaniem nie przesadzajmy, i życie razem.
4: Jasne. I może przestaniemy udawać, może właśnie ściągniemy te spodnie przysłowiowe, ja zawsze lubię te ściągać spodnie, ale chodzi o to, że bo co to ta miłość? To decyzja jest. A my tak zawsze budujemy taką jakąś obudowę, że uczucia, coś takiego. To jest decyzja i możemy przez tą decyzję zajebiście inspirować innych w naszym kościele covidowym.
0: Ale wiesz co, bo jeszcze się pożalę trochę na to, że jednak 99% populacji źle znosi tą covidozę. I to, co się dzieje wokół. Właściwie no nie samego COVID-a, tylko to, co się dzieje wokół niego i w gospodarce, i w ekonomii. Oni to bardzo źle znoszą. To też miałem taką historię, że patrol żołnierzy mnie zatrzymał. Oni siedzieli po drugiej stronie ulicy i znowu tu zadziałała ta moja morda. I widziałem, że żołnierz z żołnierką gadali sobie o pierdołach. Ale w pewnym momencie ten żołnierz, no cipa skończona, wysłał żołnierkę na pierwszą linię ognia, żeby mnie opierdzieliła, co ja tutaj robię. Co ja tutaj robię. I wiesz co, ona za bardzo się wczuła w swoją rolę, bo ona była z jednej strony udawała bardzo groźną, ale widziałem, że palec jej drży w okolicach spustu. Z drugiej strony się bała, to jest bardzo niebezpieczna mieszanka. Ja się cały czas do niej uśmiechałem i że ja nie mówić angielski w ogóle, ja nie wiedzieć o co chodzi i ten już sobie idę i ten, się zgubiłem. Także no bo ciężko będzie.
4: To jest, ale tak jak zauważyłeś, obudowa jest najbardziej męcząca, zajebiście męcząca w tym wszystkim i dla mnie też. Ale jak spojrzymy na to naprawdę z niewielkim dystansem, mamy ogromny wpływ na tą obudowę. Nie mamy wpływu na ten core tego całego zjawiska, bo za mali jesteśmy. Za mali jesteśmy, żeby to kurwa zrozumieć.
1: O tacy jesteśmy. O, przepraszam, ja przerwę, bo to teatr wyobraźni. O tacy my jesteśmy. O tacy.
4: Pyłkiem i liściem na wietrze kocham. Coś tam było, ale słów nie, w ogóle nie. O czym mówiłem? Chodzi o to, że ten kor nie mamy wpływu na kor, ale na obudowę mamy. I dlaczego ludzie się właśnie poddają i tworzą tą obudowę jeszcze gorszą do tej, no, zepsutego centrum jakby zjawiska. I widzisz, tu jest taki problem, nie? Jest duże miejsce na improvement, tak bym powiedział.
1: A ja coś,
4: ja
1: coś czuję.
4: Chcę śpiewać jeszcze, przepraszam, to mi tak szło. Liściem i na wietrze.
1: Kuba, zrób coś dla sztuki i zamknij się, jak ty to mówisz czasami.
4: A no. Przecież fajnie śpiewałem.
1: No.
0: No, tutaj zdania są podzielone tak. Raczej w tą stronę, że nie.
1: Słuchaczy mi ubyło, już 20 poszło, już. Kuba, nie śpiewaj, proszę. Tu mamy chyba kolejną osobę do połączenia się z nami. Zadałem pytanie, czy woli z Kubą, czy bez.
4: Ja brałem prysznic przed chwilą, kochani, po pracy też biorę. Tak więc
1: czy życzy sobie jestem. Pani z Kubą, czy bez? To jest wykwintne radio, więc się pytam, z Kubą, czy bez?
4: Chodzi z hemoroidami, czy bez? To by było...
1: A Enki, to ja coś czuję, że on chce reprezentować biedę, jak reprezentant biedy Peja, bo cały czas tak mu ta bieda, znaczy to, że ma pieniądze, mu tak uwłacza i on by chciał tak obszczany siedzieć na tych schodach i śpiewać właśnie. Większość mego życia to nie był rajski Eden, więc powtórzę, skurwysynu, reprezentuje biedę.

0: Cześć, skarbie.
1: No, dzwonię, bo się strasznie martwię o ciebie.
0: Ależ wzruszyłaś mnie teraz. Czemu się mnie martwisz?
1: Nie, Enki, mam taką teorię, że ty, mimo tej, wiesz, osobistej na lotnisku, to jednak coś po prostu przeszmuglowałeś do Polski, bo ja innego wytłumaczenia tego, co się z tobą dzieje, nie widzę po prostu. Jestem w szoku.
0: Nie, Sylwunia, serio, mam za każdym praktycznie razem tą samą historię. Idzie, to znaczy, to pełne lotniska należą do historii, ale kiedyś szła wataha, nie wiem, 200-500 osób i tylko ja zostałem zgarnięty na wąchanie na materiały wybuchowe.
1: No wiem.
0: Teraz była Lufthansa, British Airways i do Polski, do Katowic, trzy samoloty, tam około setki ludzi stało i tylko mnie wzięli do wąchania na materiały wybuchowe. I tak jest za każdym razem. To nie jest jakiś moje. To jest jakaś klątwa.
1: A słuchaj, masz dzisiaj tą tęczę na koszulce, żeby tak już był, wiesz, pełen odlot.
2: A przepraszam, czy pani ma coś przeciwko tęczy? Przepraszam,
3: No
2: ja chciałem się
3: właśnie.
2: spytać. Enki jest po prostu brzydki, dlatego go sprawdzają. Co w tym? Bill Gates jest też brzydki, dlatego nie można
1: Nie,
2: mu
1: ale nie
2: ufać, ktoś tak
1: zrozumieliście, co
2: powiedział.
1: miałam na myśli, że on mimo tej kontroli coś przeszmuglował, bo dla mnie to jest jedyne takie wytłumaczenie, że jeszcze nie ma się co aż tak martwić. Ale ja już wczoraj wyczułam, gadając z Enkim, że jest coś nie tak, a dzisiaj to już po prostu. Dlatego dzwonię. Nigdy nie dzwonię do nocnego, zawsze słucham, ale w tym wypadku stwierdziłam, że muszę.
3: Ale z tęczy to proszę
1: Także.
3: się nie śmiać, bo oskarżymy panią o obrazę uczuć.
1: Oczywiście. To
0: Moich.
1: się więcej nie powtórzy.
3: Genderowych.
2: Nie się w ogóle zachowuje. Pani się martwi o tutaj. Się pani o siebie martwi. No.
1: No
2: Enki jest
1: martwię się,
2: bardzo
1: bo to nie
2: fajny.
1: jest stan normalny dla takiego. Ja po prostu, no. To nie jest stan normalny, ludzie,
2: Niech
1: także
2: pani
1: nie, to
2: poproszę
1: nie ma się co
2: zdefiniować stan
1: cieszyć.
2: normalny. Co to znaczy stan normalny?
1: Na dzień dobry dostajesz plaskacza, bo masz zły nick.
2: Ho, ho,
1: No, potem ci wygarnie wszystkie twoje błędy
2: bytlaka
1: życiowe,
2: się
1: zrobi
2: chce,
1: ci psychoterapię w 3 sekundy.
2: lubi się jak się dominuje, to też jest takie coś tęczowego, też to już od noga mojej tęczy.
0: Sylwia tu mówi o plaskaczach,
3: Sylwia.
0: to ja udzielę ci odrobinę tej przyjemności. Sylwia, czuję, że traktujesz mnie jako bilet do nocnego radia.
1: A no
0: Czuję
1: widzicie, i
0: się tylko.
1: to ja już mam, przeszło, to jest dobrze, to już z Enki nie jest źle, wraca do siebie.
0: Czuję się wykorzystywany,
1: Tak.
0: ale jako, że jestem wciąż pełen miłości,
1: Myślałam, że w ciąży.
0: nie robi mi to krzywdy, ale chciałbym zaznaczyć 110 słuchaczom na YouTubie, że
3: Plus 3:32 na radio.
0: Wykorzystujesz mnie jako tiket do nocnego radia,
1: A
0: no.
1: to jest nieprawda, bo do krawca wysłałam mu interpretację snu, więc już sama sobie ten bilet zrobiłam.
0: A,
1: By
0: no
1: być może bilet w jedną stronę, ale nie ma szans.
2: słuchaczka, ja notatkę, słuchaczka się prostytuozuje, jedno radio, drugie radio, a później już przestałam liczyć.
3: A właśnie, to korzystając z
0: Sylwia,
3: okazji się zapytam, czy
2: napisałem.
3: przy
0: Przepraszam,
3: okazji
0: śmiałam.
3: się, cicho tam,
1: Nie,
3: przy
1: ale
3: okazji.
1: to chciałam tylko to i cieszę się, Enki, że jednak tam gdzieś w środku jesteś sobą i mi to, ja tak właśnie, bo się dziś zastanawiałam, kurczę, no nie mogę tego słuchać, co ty, Enki, mówisz, dlatego ci wysłałam tego donata na PKS. No i tak z jednej strony niby źle, jak ty taki jesteś straszny tam na tym swoim, ale jak jesteś taki, to już jest w ogóle.
3: Sylwia, a
1: Nie wiem, co z tym
3: mogę.
1: zrobić, bo ja już za długo Enkiego, słuchajcie, słucham i jak coś takiego przychodzi, to jest szok, ale jeszcze mam jedną teorię, że on po prostu miał przez parę dni zajebiście i teraz ma taką, wiecie, depresję poorgazmową po prostu.
3: Ja
1: No
3: takich
1: jak
2: nigdy
1: był
2: nie
1: w
2: miałem.
1: tym Cyprze, nie, no to tam było super ekstra.
2: Euforię
1: Euforia,
2: poorgazmową,
1: tak, i teraz
2: tak?
1: musi się ta karma wyrównać.
3: Tęskni,
2: Biegun taki.
3: tam
1: Tak,
3: tęskni
1: tak,
3: za
1: tak.
3: paniami.
2: Bydlak jest w nim. To tak, bydlaka to jest ciężko zadusić, kochana. To jest, wiesz. Ale cieszę się z jednej rzeczy, Sylwia, że nie powiedziałeś, że to jest moje lub też krawca złe influence.

0: influence, takie wpływy, nie, bo... O, dziękuję, to jest świetnie, bardzo fajne.
1: A Sylwia, a mam pytanie, czy mogę opublikować twoją interpretację snu na antenie, czy wolałabyś nie? Ale chyba nie masz nic przeciwko, co?
2: Nie, nie ma nic przeciwko, ale nie czuję się jakimś tam, wiesz, żeby to było jakieś... Nie, znaczy nie pomyślałam, wysyłając to do ciebie, że ty będziesz chciał to opublikować, ale że to wysłałam, to już rób co chcesz z tym, że tak powiem, o, masz, tak.
1: Wiesz, różne tu rzeczy ludzie
2: jak ty
1: wysyłają.
2: Uznasz, dlatego że to jest w sumie o twoim śnie, więc w sumie to nie jest moja decyzja, to tylko jest, twoja.
1: To jest w ogóle fajna rzecz, opowiadać sobie sny, to zapoczątkował kapitan Tomek w swoim... w Radio na Fali, kiedyś w naszym, potem w swoim, żeby nie było, że to ja nie żeby nie było, że ja nie zakładałem. Ja też zakładałem. I, no, i razem żeśmy zakładali. On był wtedy taki malutki. No, przepraszam bardzo, ale mi się zawsze gada, to mi się Wałęsa włącza.
0: Krawiec już Wałęsa opowiada. Słuchaj, Sylwia, przed tym jak się rozłączysz, to musisz się to zbalansować, bo ty zinterpretowałaś sen Krawca. A tak. Może byś nam opowiedziała jakiś jeden ze swoich snów?
1: Swój sen, może właśnie. Swój sen.
0: A któryś z nas jako wolę...
2: Nie, bo wtedy Elvis będzie miał stuprocentową tą diagnozę, także nie mogę tego zrobić.
1: Bo Sylwii się Enki śnił. Ja mam w ogóle taką teorię, że on ma dlatego tyle słuchaczek i tak ciągną do niego jak muchy do miodu.
0: Ona chce powiedzieć, tylko się wstydzi. Zamknij się.
1: Jak to ładnie powiedziałem, muchy do miodu. Muchy to do czego innego, przepraszam.
2: Nie, to ja może opowiem. Danuta Sosman się pyta, co zszokowało Sylwię, bo ja, Danuta, jestem z... Jak to się mówi, takie super słowo, jestem stara, to nie używam. Uniwersum, tak? Uniwersum Enkiego od, nie wiem, październik tamtego roku. I wiesz, Enki na ogół jest inny i to, co dzisiaj tu, bo wczoraj jak z nim gadałam na Skype'ie, to już jakieś takie, ale ja byłam na wakacjach, więc olałam i poszłam, ale już mnie coś tknęło, że Enki jest dziwny, a jak dziś sobie posłuchałam tego, to tak stwierdziłam, że zadzwonię i wprost się go zapytam. Zwłaszcza, sorry Enki, ale wracam do ciebie, zobacz, jednak myślę o tobie jeszcze, jesteś tam jeszcze?
3: Naturalnie, kochanie, oczywiście.
2: Także jak zacząłeś mówić o tych śmiaciach, wiesz, no to po prostu ja stwierdziłam, że ty mówisz dokładnie to, co przeczyłeś. Przecież kiedyś na twoich tych live'ach to było komuna, ludzie wspominają komunę, to było straszne i tak dalej. A teraz ty mówisz, żebyś chciał, że dzieci sobie chodzą na śmietnikach, że się bawią tam w tym mieście. A ja napisałam na tym prywatnym czacie, bo nie mam na YouTubie konta, że ja pamiętam sama, jak w latach 80. lataliśmy z dzieciakami po takich śmietnikach rozwalonych i jak sobie tam znalazłam perfumy pani Waleskiej, buteleczkę taką granatowo-fioletową i trzymałam ją potem w domu. Także gratuluję ci.
0: Ja nie chcę
2: do tego wracać.
0: Ale jak ja jestem zajebiście zazdrosny, Enki, o to, że słuchacze się martwią o ciebie, ani o Krawca, ani o mnie, nikt się nigdy nie martwi.
1: O mnie się martwią.
2: Czegoś takiego Kuba nigdy się nie martwi. Było, przynajmniej za moich czasów, a ja jeszcze jak zaczęłam słuchać Enkiego, to odsłuchałam rok wstecz audycje, bo kiedyś były dostępne. Także ja mam jeszcze dane jakby z dwóch ostatnich lat. No mam wrażenie, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Ale dobrze, fajnie, miłujmy się. Kurczę, Enki, może
3: ale
2: rzeczywiście.
3: Ty, ja nie wiem zupełnie, o czym ty mówisz. Ja nadaję dosłownie od dwóch miesięcy, a ty mi tutaj chcesz w ciążę wcisnąć dziecko do brzucha.
2: Nie, to Krawiec na ciebie ma wpływ, bo ty odkąd się z Krawcem zadajesz, to się tak właśnie zmieniasz.
1: Ale to może być mniej kobiet właśnie w twoim otoczeniu, bo kobiety lubią takich brutali, buców takich troszkę, tak jak ty czasami bywasz, taki czuły łajdak, taki bad boy o złotym sercu, a teraz się zamienisz w jakiegoś misia troskliwego, od Kubusia się zarazisz emocjami, od Tomka się zarazisz pozytywnymi wibracjami, ode mnie też się czymś zarazisz i wrócisz i nie będzie kobiet.
0: Syfem. Najprędzej.
1: Syfem ode mnie,
0: Chodzi o to, że w poprzednim sezonie, czy wiecie, ja tylko słyszałem, bo nie słuchałem Enkiego, on miał takie bardzo obcisłe, skórzane ubrania.
1: Zapamiętałeś. Na sobie.
0: I taką miał kuleczkę ze skóry taką w buzi, naciągniętą taką gumką. I jeszcze w ręku trzymał takiego, jak Indiana Jones, bicza miał i tak i tak wszystkie słuchaczki swoje i
1: to
0: i
1: słuchajcie, to Kuba swój sen, Kuba swój sen teraz opowiada.
0: Nie.
1: O,
3: tak
1: skórę.
3: Brzmiało trochę, Kuba, nie chcę ten, ale to trochę brzmiało.
0: Wyczuli, złapali mnie, no.
3: Albo jak ten, może masz fida na Pornhubie właśnie z takimi, z tymi i to tak przeszło jakby do podświadomości i teraz się zwerbalizowało.
0: Nie no, moja ulubiona kategoria to jest college party. Fajna, polecam.
1: A moja zakonnice z ogórkiem. Przybrane za chomika.
2: Chyba jest czas, żebym ja już się rozłączyła, także chciałam dać znać Enki. Myślimy o tobie, martwimy się, także trzymaj się.
3: Poczekaj, błagam, ale proszę cię, nie rób tego, bo tutaj się właśnie odgrywa lustrzana sytuacja z Juicy Juice'em, że moi słuchacze się martwią o mnie, że ja nie jestem wrednym skurwysynem i nie mówię Dawidowi, wypierdol tego chuja z czata. A ja się kompletnie zmieniłem. I z tym musisz teraz żyć.
2: I tobie to tak zostanie?
3: Tak, tak.
1: Ja nie wiem, czy chcę tego sam, żeby Enki został taki troskliwy miś, teraz się zrobił i będzie taki czuły i przytulał wszystkich. To taki drugi Kubuś. To już mamy jednego takiego przytulaska. Już mamy takiego jednego przytulaska.
2: Nie, ja może tak powiem, bo tak sobie żartujecie, tak, że kobieta i tu mężczyzna taki macho czy coś, to nie o to chodzi, bo Enki bardzo często potrafi, no tak, wiecie, przejrzeć przez człowieka i czasem mało delikatnie to robi, ale dzięki temu też zmusza do myślenia. I jak ja sobie teraz myślę, że my tak będziemy dzwonić, tak no dobra, Enki, no jak się zmieniłeś, no to... Ale nie, ja nie wierzę. To wróci, słuchajcie. To jest niemożliwe.
1: Ale który Enki także lepszy? Który Enki lepszy, Sylwio? Bo ja nie wiem, który ci się bardziej podoba. Ten taki szorstki.
2: To nie ma być to, co mi się podoba, tylko doświadczam tej zmiany jego osoby. Zresztą nie ja jedna, bo ja tam Enki pamiętam, bo też oglądałam, jak odblokowałeś teraz te tam ostatnie 10, że Nubka też narzeka, że się zmieniło. I ja ją trochę rozumiem. Ta Nubka, co się pogoniła kiedyś, krawiec.
1: Ona mnie nie lubi strasznie, no.
3: Juicy, juice'owate.
2: Nie to, że cię nie lubi, po prostu bardzo kochankiego, no i wszelkie zmiany, ja ją rozumiem, no jest długo
0: to jest sekta,
2: ale ale to jest taka miłość naprawdę platoniczna. Sekta,
1: zazdrosna była. Ale potem jak zobaczyła, że mnie nie ma, to wróciła.
2: Nie, chyba tam coś ten. Także Enki, przemyśl to sobie, no widocznie wolisz krawca, a nie nas i w takim razie wiesz.
1: Nie, to na pewno tak nie jest. Ja czuję, że między wami jest iskrzy, jest to coś. Z nami to jest taka przelotna miłość. On mnie, już nie powiem co, i zostawi.
2: No.
3: Tak będzie, ale póki co kocham.
2: A czyli masz taki romans, okej, czyli masz ten syndrom, nie tam wieku jakiegoś i po prostu idziesz w romansę i potem ci
0: puścił się.
2: Nie. A już czerwony samochód już jest?
3: Czerwone.
2: W czerwonym kolorze.
3: Czerwone tablice miałem, ale nie, jeszcze nie.
2: Aż mi się dziwnie rozmawia, no ja nie jestem u Enkiego, bo u Enkiego to wiecie, to już tak człowiek się luzuje, inaczej mi się rozmawia, bo wiem, że nie jestem u Enkiego, ale mimo wszystko sam Enki
0: jest. Ale ja muszę ci przerwać, kochana, bo jest w tym złego, że ktoś jest wrażliwy?
1: Nie u Enkiego. Co jest w tym złego, że ktoś nie jest u Enkiego?
0: Jakby odnajduje emocje.
2: Myślisz, że Enki w końcu chce być ludzki?
0: Tak, że odnajduje satysfakcję w nieranieniu drugiego człowieka, że nie potrzebuje, nie wiem, być bydlakiem. Ja tu nie chcę nadinterpretować chwilowego jego zachowania, ale generalnie co w tym jest negatywnego? Przecież tego właśnie nam trzeba w tym covidowym świecie. Chciałabyś, żeby taki Juicy Juice dzwonił, czy jakiś tam Janko zawsze zdenerwowany. Właśnie trzeba nam tego, żeby nas to zbalansowało. Wszyscy są tak podkurwieni dzisiaj w tym świecie. To wszystkim nam może zrobić dobrze na głowę. I takie normalnie bycie miłym, czy bycie sobą, by nic nam nie zrobiło. A po prostu my jesteśmy teraz po drugiej stronie i trzeba nam właśnie takiego peace and love, trzymajmy się za ręce, kochajmy się wszyscy.
1: Enki, czy ty nie czujesz się dziwnie, że tak cię traktują, jak kawał mięsa jakiegoś?
3: Krawcurku kochany, no Juicy Juice tak troszkę cię traktował, więc ja odgrywam tutaj, robię show, jak Kuba mówi i pisuje, i o show chodzi i to, że my wiemy, jacy jesteśmy, to, że Sylwia wie, że jest naprawdę jak spłonka do C4 zapalnik, to, że Sylwia naprawdę wie, jaki jestem madafaka, to niech nie odbiera mi tej przyjemności bycia chodzącą miłością, Gandhim, Dalai Lamą. Nie odbieraj mi, Sylwia, tej przyjemności.
2: Szukam tego, wiesz, takiego drgnięcia w twoim głosie, że będę mogła poznać, gdzie to prawda jest.
0: Spróbuj, Sylwia, ja powiem tak, ostatnio... Nie, spróbuj praktykować. Ja ostatnio lekko nawalony w nocy na hulajnodze słuchałem Hare Krishna, tak z godzinę jeżdżąc po neighborhoodzie. Przepiękne uczucie.
2: Przepiękne. Ale ty jesteś taki, wiesz, ty byłeś taki, jesteś taki.
0: No, byłem, tak? ale jeszcze bardziej mnie kręci bycie takie zupełnie, no nie wiem, nawiedzonym, takim odklejonym. Ale nie to, że tam kolorowe kredki czy coś w tym stylu, zupełnie nie. Lampka wina maksimum, nie? I na hulajnogę w nocy i Hare Krishna na maksa. I w kółko to samo i po prostu piękne.
2: Wandas przyszedł, znowu się załamie, że ja jestem.
1: No fajnie, że
2: sorry, Wandas, nie masz szczęścia.
1: Ale fajnie, że jesteś, Sylwia, powiem ci, bo tak, no, miło cię słyszeć na antenie i fajnie, że zadzwoniłaś i bardzo cię lubię.
0: Sylwia jest
1: lubię.
0: Fajna, bo jest mięciutka.
3: Ty chyba, Kuba, nie widziałeś tego wybuchu w Bejrucie.
0: Nie.
3: To obejrzyj.
0: O, okej. Okay.
1: Miło słyszeć Sylwię, chociaż miałem taką teorię, że wszystko, co ma w nazwie S, to jest jak taki wąż i od szatana podchodzi S jak szatan. Tak. I miałem taką teorię, ale to się chyba jednak to jest jakaś głupota chyba.
3: Tak.
2: No to ja już kończąc, tak tylko podsumuję, ja nie mam do końca zaufania do tego, co się z Enki dzieje, że to jest takie prawdziwe, ale to nie jest krytyka Enki, będę obserwować. Ale ja cię znam, więc wiesz.
3: Nie znasz mnie.
2: Ale życzę ci, no to dobrze, to życzę ci wszystkiego najlepszego, miłujmy się i w ogóle zrób szybko lajca, to zobaczymy. No. Może jakoś tak się będziemy przyzwyczajać powoli.
3: Dajcie mi jeszcze, Sylwię, na pół minutki. Kochanie.
1: A za ile? Nie, przepraszam, to głupi dowcip był. Lalala, głupi, zły krawiec.
0: Ale lalak? Gdzie?
3: Słowo pociechy, jakieś słowo miłości, przytulenia.
2: Ja?
3: Z żądania, żebym był znowu złym człowiekiem.
1: Musimy teraz wkurwić Enkiego, żeby się zrobił zły i żeby się łotrem znowu stał. Musimy go czymś wkurwić. Ty łysy!
2: Mam, Enki, mam słowo pocieszenia. Koniec świata jest bliski. Bywajcie, pa.
1: Cześć, pa, hej.
0: Ja też będę się zmywał, bo mam imprezę na dole. Powiem wam, zostawiłem gości wszystkich. Mam w dupie, u mnie w domu pełna chata, a ja mam w dupie. To tak, ja sobie zapisałem na kartce i przeczytam. Nie bądźcie szorstcy, bądźcie mięciutcy. Dla siebie.
3: Mięciutcy.
1: No to papa. Kubulku, ty nasz przytulasku, dziubasku, ty nasz tęczowy.
3: Papatki.
0: Mi się wydaje, chwilami przesadzasz, krawiec. Ale ja tak myślę, bye. Że to nie jest może takie bardzo złe, ale trochę przesadzasz, dobrze? Tak,
1: bye.
0: Bye. Tak już mocno to nie, już się nie wypinaj tak bardzo, bo jeszcze dziobne, no, jeszcze chrupne. Albo zacumuję Batorego, jak to było w ostatniej audycji. Dziękuję wam, kochani. Trzymajcie się, uściski, hej.
3: Hej.
1: Cześć. Mamy teraz kolejnych dwóch tutaj chętnych do przyłączenia się. Pierwszy był Zbawiciel, ja z PAS 44. krew jego dawne bohatery. I Grzesiek od pizzy. Dołączamy?
3: No pewnie.
1: No to dołączamy. Jezusa. Najsampierw. Wiadomo, że pierwszy musi być Jezus. I Grzesiu. Nasz kochany. Okrąglutki, malutki. O! Witamy Zbawiciela.
4: Aloha, witajcie wszyscy.
1: Hej, hej, hej.
4: Nocną porą.
1: Tak jest. Tak jest. Amen, bracie, amen! Nocna pora. Co powiesz nam?
4: Jest, czuję się tu bardzo, bardzo... no może nie obrażony, ale zniesmaczony, że tworzycie tutaj jakąś nową religię, nowy kościół beze mnie. Dopytuje się, jaką rolę dla mnie, jakieś, przynajmniej jakieś biskupstwo, czy arcybiskupstwo, diecezję byście mi przypomnieli.
1: Ministrant, ministrant był.
4: Wszystkie konfitury z tej religii, z tego kościoła mają dla krawca być przeznaczone.
1: Ministrant, padła propozycja, że dla ciebie ministrant.
4: No, ktoś powiedział, że wikary na czat, no ale krawiec, może byśmy jakąś, wiesz, jak to się mówi, pełnomocnik, nie, jak to się mówi?
1: Będziesz ministrantem, delegat. Będziesz ministrantem i będziemy cię gwałcić analnie z Enkim tutaj.
4: Nie, no to słuchaj, to nie taki miał być covidowy kościół krawca. To jest KKK, covidowy kościół krawca.
1: No mówię, kaka. Kaka będzie.
4: KKK!
1: W kakę będziemy się... Grzesiu Zamy. Też jest. Grzesiu, witamy ja Grzesia.
5: Cześć, cześć wszystkim, hej, hej. Skrót KKK jest już zajęty i wątpię, Kunradzie, żeby się przebił. Bo jest mocno zakorzeniony w kulturze i popkulturze.
4: Ja pojawiłem się, żeby tutaj zrobić wielką drakę nocnym radio z Enkim, bo Enkim mnie szkaluje już od miesięcy, że ja ponoć jestem jakimś hardym zwolennikiem PRL-u i chciałem, ja przypominam sobie, żeby jakoś specjalnie zachwalał PRL. Im bardziej naciska Enki na mnie, że jestem zachwalaczem PRL-u, tym bardziej ja się do PRL-u przekonuję i chciałem wyzwanie Enkiemu tutaj przedstawić, o co chodzi z tym PRL-em. Dlaczego niby miałby być PRL taki zły? Według statystycznych danych PRL chyba lepiej wypadał niż ta nasza kapitalistyczna Polska.
5: Tak, tak.
4: Przekroczyła teraz trylion zadłużenia nasza władza oświecona, patriotyczna. Już przekroczyła wielokrotnie więcej zadłużenia niż Gierek Jaruzelski do kupy razem wzięć.
3: Kunrad, tu się z tobą w 100% zgadzam. PRL te 44 lata to jest złote pół wieku, bo nie można powiedzieć, że cały wiek Polski w historii Polski Wielkiej Lechii to jest złote prawie pół wieku. No szkoda, że to tylko trwało 44 lata, ale faktycznie tak, tak, masz rację. Masz rację i bardzo cię cenię, że tę trudną prawdę, która jest dla wielu ludzi nie do przyjęcia, propagujesz. I bo ciężko jest ludziom przyjąć do wiadomości, że te 40, nawet nie złote lata, diamentowe 44 lata. I ty naprawdę odwalasz kawał fantastycznej roboty.
4: Enki, ale ja się przyszedłem tutaj z tobą spierać, a nie żebyś mi miód na me serce wlewał dobrym słowem na temat PRL.
1: Enki dobrze, wszystkich to... kocha dzisiaj, po prostu tak kocha, że...
3: To teraz Kunrad ci przyjebie, żeby była jakby równowaga w środowisku. Efekt cieplarniany, na efekt cieplarniany wpływa taki gaz, który się nazywa woda i kiedy on jest ciepły, to jest parą wodną. 90 kilka procent efektu cieplarnianego bierze się z wody, 4% z metanu, 2-3% według różnych szacunków z dwutlenku węgla. Więc twoje pierdolety o globalnym ociepleniu i emisji dwutlenku węgla, który jest pokarmem dla roślin, sprawiają, że wypadają mi plomby, co jest cholernie kosztowne. Dziękuję.
4: Ale widzisz, to są błędne pojmowania mechanizmów globalnego ocieplenia, bo no i cóż z tego wynika, że większość czy ogromna część efektu cieplarnianego to jest para wodna, skoro i tak na to nie mamy wpływ z powodu tych innych gazów, a naprawdę nasza cywilizacja i ludzkość wymrze nie z powodu pary wody ani dwutlenku węgla, tylko z powodu striggerowania pokładów, ogromnych megaton pokładów metanu, które zalegają w postaci jakiejś tam zestalonej, płynnej na dnie oceanu albo w lodach Arktyki, Syberii i tak dalej. Jeżeli przekroczymy próg pewnego ocieplenia, no to wtedy to nie dwutlenek nas zamorduje i przegrzeje nas, tylko właśnie metan, który jest potencjał, ma cieplarniany kilkudziesięcio razy większy niż CO2.
1: Ale ciekawy temat. Może dajmy Grzesiowi coś powiedzieć. On zawsze taki kulturalny, czeka na swoją kolej pół godziny, taki zahukany, biedny, cały dzień rozwoził pizzę.
4: Grzesiu, powiedz coś wesołego między naszymi ponurymi wywodami.
5: Czekaj, wstanę, wyprostuję się, pajacyka zrobię. Czekaj.
4: O, już wesoły.
5: Chciałem nawiązać do telefonu Sylwii, która bardzo się zniesmaczyła tym, że jej bohater popadł w rynsztok po prostu miłości. Już nie jest taki, jaki go zapamiętała i chce przytoczyć krótki refren z Kazika Staszewskiego. Piosenka Forum Internetowe. Czy mogę?
1: Dajesz.
5: No to daję. Czy takim mnie chcesz, jakim ja jestem sam? Czy chcesz mnie takim, jakim ty byś chciał? Czy takim mnie znasz, jakim ja siebie znam? Czy znasz mnie takim, jakim ja bym chciał? Abyś mnie takim znał? Abyś mnie takim miał? Abym na półce wśród twych rzeczy stał? Czy takim mnie chcesz i co o mnie wiesz, by mieć mnie takim, jakim ty sam chcesz? Dziękuję. Nie będę już recytował
1: pięknie,
5: więcej.
1: Geniusz, pięknie wyrecytował. No. Mój Enki jest lepszy niż twój.
5: Tak. A chciałem... czy dalej o globalnym ociepleniu, bo nie wiem, czy nie, się przekonamy nawzajem.
1: To może Enkiemu dajmy, bo on coś pewnie będzie chciał zripostować Kunrada teraz i mu udowodnić, że on nie ma racji z tym ociepleniem i że głupoty gada, że pieprzy smrakloki.
3: Nie będę. No, nie. Kunrad świetnym jest klimatologiem i za to również go cenię. To chciałem w drugiej kolejności powiedzieć za to, że właśnie wychwala te 44 diamentowe lata, kiedy byliśmy Bantustanem moskiewskim, cudownie prosperującym, wszyscy się kochali, nikt nie ginął od kul karabinowych i w ogóle było fajnie.
1: W relaksach się biegało, wspaniałe buty wyprodukowane przez państwo, relaksy, takie zrobione na wzór butów astronautów radzieckich, relaksy, to był szpan. W ogóle państwo wiele wspaniałych rzeczy wyprodukowało. Do dziś pamiętam smak lodów Bambino, czy jak one tam się nazywały, Calypso, czy jakoś tak. Stało się po nie tam pół dnia. Jeszcze można było czasami mięso przy okazji kupić, sobie do gara wrzucić. To są cudowne czasy. I się ludzie jednoczyli, wymieniali się. Ja mam sweter, ty masz sznurek do snopowiązałki, ja mam zamrażalkę, to ci mięso przechowam, bo jestem bogaty, ty mi dasz ten materiał na sukienkę, to sobie uszyję, pójdę na prywatkę. Cudowne czasy, jak ja to wspominam miło. Patykiem się bawił człowiek.
4: Ale słuchajcie, wy nie potraficie, macie wady myślenia. Ja jestem geniuszem, geniuszem filozofii, geniuszem polityki. Wy wszyscy daliście się wrobić różnym zachwalaczom kapitalizmu i porównujecie nieporównywalne rzeczy. Wy porównujecie czasy PRL-u, czyli powiedzmy Gomułki, zacznijmy od Gomułki, Gierek, Jaruzelski, trzy dekady, porównujecie ze Stanami Zjednoczonymi, powiedzmy tam od czasów Kennedy'ego, tak? A porównujcie PRL, Gomułki, Gierka Jaruzelskiego z Polską przedwojenną, tak? Polską Piłsudskiego, Mościckiego i tak dalej. Porównujcie coś, co można porównywać. Jeżeli zaczniecie porównywać PRL do, powiedzmy, całości po Imperium Brytyjskim i Gdynię, a jak się żyło w Warszawie, no to Warszawa wypadnie gorzej i w związku z tym podejmiecie fałszywe zupełnie wnioski, że komunizm jest gorszy, że komunizm, polska droga do socjalizmu, czy polska droga do komunizmu jest gorsza niż kapitalizm brytyjski, czy powiedzmy amerykański, a jeszcze lepiej kanadyjski, bo Kanada w ogóle wojny nawet nie doświadczyła, przynajmniej na swoim terytorium. No to wiadomo, że oni wypadają lepiej w takich porównaniach.
3: Kunrad, cóż ty za bardzo zjadliwe bąki puszczasz? Kanada uczestniczyła w wielu wojnach, wysyłała swoich żołnierzy.
4: Ja, oczywiście, że wysyłała, ale na ich terytorium nie przewalała się wojna, tak jak przez terytorium Polski w I wojnie światowej, w II, a potem jeszcze wojna przeciwko bolszewikom i jeszcze, co tam można powiedzieć.
3: A więc słyszałeś
4: porównywalne.
3: Słyszałeś kiedykolwiek o organizacji terrorystycznej Armii Wyzwolenia Quebecu, która chciała robić podobne rzeczy co IRA albo ETA? Czy dotarło to kiedykolwiek do ciebie? Oczywiście, kocham cię.
4: Nie, ale widocznie Quebecuani naoglądali się na YouTubie albo nasłuchali różnych patriotycznych przekazów Polaków walczących o niepodległość, tam powstania śląskie i wszystkie inne i też chcieli się oderwać od Kanady.
3: Założyć własne państwo. Ukochanych czasów generała Jaruzelskiego, który był najlepszym generałem i wtedy jeszcze nie było internetu.
4: No co ty mówisz, jak to nie było? To musiał być. Przecież został wymyślony na potrzeby tego programu lotów kosmicznych chyba, czy czegoś. Nieważne.
1: Jak się nazywał ten, chciał kandydować na prezydenta i miał tą taką teczkę, w której miał niestworzone rzeczy? Tymiński. To ponoć jest Stan Tymiński, to ponoć jest jeden człowiek, który się przyczynił do powstania internetu w Polsce. Tajemnicza postać, ciekawa bardzo.
4: Tak, a co się z nim dzieje teraz właściwie, czy potem, po wyborach? To już tak dawno było.
1: Ale mówcie co chcecie, ale ja te czasy tak wspominam miło, te puszki puste się tak ustawiało na szafie i kolekcje, każdy miał puszek, opakowania po czekoladach zagranicznych i się gumy wąchało, ten zapach zachodu.
4: Nie, ale ja chcę powiedzieć tyle, że faktycznie można powiedzieć, że polski socjalizm czy komunizm był tutaj rządziła, nie, SB, policja, wojsko i tak dalej. I dlatego możemy wnioskować, że socjalizm i PRL były złe. No tylko, że jest taki problem, że jak się rozejrzymy dookoła po świecie, właśnie nie dookoła, tylko szeroko po świecie, to zobaczymy, że w większości kompletnie niezależnych krajów jest podobnie, czyli wojsko rządzi, policja, tajne jakieś szpiegowskie gestapo i ludzie są trzymani krótko za mordę i nie wolno nic powiedzieć. Tak, i teraz na przykład zobaczcie sobie w 30 lat po obaleniu PRL w Polsce, teraz są jakieś strajki w Tajlandii, bo młodzież się burzy, bo są prawa, że za obrazę tam króla Tajlandii można iść do więzienia. To w Polsce ja nie wiem, czy za obrazę Gierka, czy Jaruzelskiego, czy takiego, powiedzmy, Gomułki można było iść do więzienia.
3: Dlatego poglądy mają moje stuprocentowe poparcie, że PRL to jest właśnie ten diamentowy czas. To się teraz popsuło po 89 roku, to się mocno popsuło. I dlatego obyma ręcami podnoszę do góry właśnie głosuję za tobą, no jak najbardziej za twoim widzeniem świata, bo w takiej Tajlandii trzeba szanować króla, w Somalii jest gorąco, a wtedy w Polsce był łagodny klimat, ludziom żyło się dostatnio, czekali tylko 25 lat na mieszkanie, czyli raz, dwa.
1: I 5 lat na telefon. Czekać na mieszkanie, przepraszam.
4: Teraz w Polsce, w kapitalistycznej Polsce, ile trzeba czekać na mieszkanie?
3: No. Kunrat, czy mogę się na chwilę zamienić w Enkiego?
1: No są takie opinie, że Enki wraca do siebie właśnie.
3: Kunrat, odpowiedz, czy pozwolisz mi w tej atmosferze pełnej miłości na chwilę się w Enkiego zamienić? Jesteś tam?
4: Proszę, dokonaj przemiany.
3: Tylko widzisz, w tych platynowo-diamentowych latach PRL-u to się mieszkało w piździe 25 lat, czekając, aż towarzysz przydzieli ci mieszkanie 36 metrów kwadratowych, czteropokojowe, a teraz możesz sobie to mieszkanie kupić i spłacać 25 lat. To są takie drobne różnice, które...
4: Przepraszam, Enki, ale parsknąłem, poplułem sobie cały mikrofon.
1: Swoją brodę zbawiciela. Dajmy może tutaj też Grzesiowi głos, bo chciał coś chyba powiedzieć. Grzegorzu?
5: Spoko, to ja też Kunradowi odpowiem, że owszem, za obrazę króla, czy Jaruzelskiego samego cesarza szło się, tak, w niektórych przypadkach nielicznych siedzieć, ale nie trzeba było aż tak wysoko mierzyć, bo wystarczyło, że źle się popatrzyłeś na milicjanta wiejskiego, który nie umiał pisać i to wystarczyło, żeby siedzieć Kunrad, więc no, łatwo można było i siedzieć.
4: Słuchaj, w kapitalistycznej Ameryce George Floyd w ogóle się nie patrzył na policjanta, tylko po prostu błagał policjanta, żeby go nie zabijał, a policjant kapitalistyczny, demokratyczny w stanie, jakim Wisconsin, nie pamiętam, kurde, na M to było, Minnesota?
3: Missouri może.
4: Nie, Minnesota, nieważne. W Minneapolis z miasta, czyli chyba w stanie Minnesota, po prostu go zadusił kolanem i tyle, więc no bywa po prostu okej, okay, możemy wnioskować na temat rygorystycznej czy niekontrolowanej władzy, ale to dalej nie mówi nam wiele o samym ustroju. Dwa, jeżeli nawet ustrój jakiś był, jakiś miał być, czy naród go chciał, to są tak zwane wypaczenia i i na tym polega właśnie dobry system, który ma mechanizmy, to Janusz Korwin-Mikke mógłby was pouczyć o tym, mechanizmy cybernetyczne korygowania kursu, tak? I jeżeli kurs, nie wiem, na budowę socjalizmu czy kapitalizmu no, uległ zboczeniu, czy odejść prawdziwego socjalizmu, to nie znaczy, że sam właściwy socjalizm jest zły, czy PRL był, idea jego zła, tylko po prostu zostały wynaturzenia.
1: A powiedzieć wam zabawną historyjkę o tym, jak się urodziłem. To była akurat zima stulecia, śnieg po kolana w ogóle, po szyję i moja mama z brzuchem w ciąży szła właśnie sobie do zakładu pracy poprosić, żeby jej dano urlop, bo jest w ciąży i tak się nietęgo czuje, jest bardzo chora dodatkowo. A pani zakładowa powiedziała, co kur... Gdzie urlop, kur... Do roboty, kur... No i tak się urodziłem wcześniakiem, bo niestety były tam takie różne przykre historie, że wcześniejszy poród, stres i tak, no to ta... Super ustrój, po prostu zajebisty, no. Tak,
5: ale była równość. Czekaj chwilę, czekaj. Krawiec, ale była równość, bo czytałem biografię Lema, taka nowsza wyszła, no to opisywał ten biograf jak Lem jako już uznany pisarz i na wschodzie i zachodzie mam na myśli ten niemiecki zachód, tam się dużo wydawało, więcej niż u nas nakładów, gdy go przetłumaczono, to był rozpoznawalny. Kupił sobie włoskiego Fiata, nie pamiętam modelu i długo się o niego starał. No jak żona zaczęła rodzić, no to jako jeden z nielicznych miał tę możliwość, że sobie odpali samochód i pojechał. No tylko, że tak się zdarzyło, że jedynka tylko chodziła i kurwa na jedynce jechał do szpitala z żoną. Takie to kurwa fajne czasy były, nie? Że pisarz światowej sławy jechał na jedynce kurwa z żoną do szpitala.
3: Pizza man, mogę ja też kopnąć Kunrada? Pozwólcie mi. I ja z kolei się urodziłem w ten sposób, że w tym pierdolonym PRL-u moja matka była wieziona kamazem dwa miasta dalej, kamazem prosto z budowy, dwa miasta dalej, bo żaden PRL-owska lazaret, bo tego nie można było nazwać szpitalem, żaden lazaret nie był w stanie jej przyjąć, więc jechaliśmy. Ja byłem jeszcze w brzuchu, dwa miasta dalej, żeby się urodzić. Kunrad, nie wal siebie sam siekierą w łeb, błagam.
1: Jeszcze tylko dodam taką ciekawostkę, że trochę gorzej widzę na jedno oko, bo mi niestety lampą przypalili w inkubatorze, ale to taki system, że tam się nie patrzy, tam lampę dajemy na fula.
4: Kurczę, ale co tam ma kurna z socjalizmem? Powinniście się cieszyć. W ogóle były szpitale w Polsce za komuny budowane, bo w takiej przedwojennej Polsce to byście się rodzili po prostu, nie wiem.
1: W ogóle byśmy się nie urodzili.
4: W ogóle gdzieś szpital to tylko bogaci kapitaliści i jaśnie panowie do szpitalu wysyłali swoje, bo po prostu nie było tylu szpitali. A teraz jaka jest sytuacja rodzących w ogóle Polek? Kapitalista po prostu jak się dowie, że jest w ciąży, to by chętnie zwolnił, bo nie wiem, czy może zwolnić, bo kiedyś zwalniali z pracy pracownice, które były w ciąży. Przede wszystkim twoja matka, Krawiec, w ogóle by nie została zatrudniona, bo byłaby w młodym wieku i taki kapitalista w ogóle by nie chciał jej zatrudnić, bo by mu mogła zostać w ciąży. Tak, aby się wypytywał na rozmowie o pracę, czy ile ma dzieci, czy chce mieć jeszcze dzieci. No tak, oczywiście chciałabym mieć takiego krawculka, bym sobie chciał urodzić. A to nie, to my do pani zadzwonimy. No i tak by się skończyła rozmowa o pracy. A jeżeli już, to...
5: Konrad, nie, inaczej zadzwonimy do sołtysa, jak zna panią, to przybiegnie i zda relację, że tak albo nie. Bo telefonów też nie było, to...
4: No były, no bez przesady, przecież były telefony wtedy. W każdym razie chodzi o to, że kapitalizm w ogóle nie sprzyja rozrodczości i przetrwaniu narodu, co wiemy ze styk polskich, gdzie już jest ilość dzieci na kobietę czy żenę w wieku rozrodczym katastrofalna. I to nie jest wina dyktatorów komunistycznych, tylko wolnej, demokratycznej Polski należącej do Unii Europejskiej i tak dalej. Po prostu w kapitalizmie w ogóle nie warto mieć dzieci, bo dziecko jest to tylko rodzica, który musi właśnie na wspomniane na mieszkanie pracować.
1: Przerywa.
4: Dziecko jest w bilansie finansowym rodziny zupełnie nieopłacalnym elementem.
3: Kunradzie, sorry, pizza man. Kunradzie, Z miłością ci to mówię, oczywiście się zgadzamy co do PRL-u, że był cudowny. Tylko jeszcze jakbyś... No nie chcę też na ciebie wpływać, bo to jest takie brutalne, a miłość się z brutalnością raczej nie przystają do siebie. Po prostu jak będziesz chciał ratować planetę i to poproś ludzi, żeby przestali emitować wodę, bo z każdym oddechem oni wyrzucają ze swoich płuc wodę, która ma 90-kilku procentowy wpływ na ocieplenie klimatu. I to jest właściwie moja ostatnia uwaga, bo właściwie ryjesz beret jak etam, więc...
5: Tak się składa, że chciałem zmienić temat troszkę i zapytać was o coś, bo ty byłeś na Cyprze na wakacjach, tak, Anki, i no fajnie, z tego co słychać, to fajnie się bawiłeś i fajnie. Ja byłem w Polsce właśnie, wróciłem kilka dni temu, 2-3 dni temu i przenoszę się. Mam fajne mieszkanko, znaczy wynajmuję, nie mam absolutnie. Jeszcze daleko jestem od tego, żeby mieć, ale wynajmuję mieszkanko na fajnym osiedlu i teraz mówił, okej, chcę się przenieść. I za tą cenę, co ja chcę wynająć, to po powrocie z Polski, gdzie odwiedziłem znajomych różnych, nie jestem typem zazdrośnika, że wręcz przeciwnie, się rośnie mi serce, jak widzę, jak Polska się buduje, a buduje się, oj, buduje się. No,
1: rośnie w siłę.
5: Jakieś takie drogi polne, które były jeszcze niedawno, są zabudowane, wszystko jest na tip-top. No i do czego zmierzam? To, co ja mam wynająć, to mi się płakać chce. Jakie to są rudery. I przeliczyłem sobie, że nie, ja sobie na wiosnę wybuduję malutki domek. No i tutaj pytanie, bo wcześniej powiedziałeś też, że mieszkasz na wsi 9 lat, ile pamiętam, i polecasz życie na wsi, znaczy dla takich piwniczaków jak my, radiowców. Na tak pizzy. Naprawdę, doświadczenie pytam, bo...
1: Ty się tak na pizzy dorobiłeś, że sobie mały domek budujesz? Kuźwa.
5: Nie, myślę właśnie wziąć dwie prace na 2 lata i wrócić i tak za tą kasę mały domek wybuduję. Taki mam plan.
3: To każdy kij ma dwa końce. No, mieszkanie na wsi to jest sprawa transportu. Teraz wielu ludzi się przeprowadziło z miasta do mojej wsi, do wiosek w okolicy, i to są ludzie, którzy zarabiali, to podkreślam, czas przeszły, zarabiali dużo, ponieważ no, musisz sobie doliczyć tysiaka czy tam 2 tysiaki na dojazd do pracy. Musisz mieć 2 samochody, bo samochody lubią czasami nie działać. I tak dalej, i tak dalej. Można by wyliczać w nieskończoność. Poza tym ty jeszcze nie przywykłeś do czasu przeszłego, ponieważ zmiany, które zachodzą obecnie na świecie, one zachodzą. I nawet premier Morawiecki, puszczając oczko, właściwie złego sformułowania użyłem, dał wyraźnie do zrozumienia, że ten kryzys, który mamy do tej chwili od marca, to jest śmieszny prolog, to jest dowcipny prolog do tego, co ma nastąpić.
1: Dokładnie. To trochę zło wróżbnie brzmi ta wypowiedź właśnie, że to, co mieliśmy teraz, to mówi premier tego kraju, tak? Że to takie preludium, o, dopiero będzie się działo, tak? A jeśli PiS w ten sposób znaczy nam przekazuje takie komunikaty. PiS, który lubi czarować rzeczywistość, że jest pięknie, kolorowo, rzeźko i owocowo, nawet jak się wszystko pali i wali, to co to może oznaczać, że nam ta partia rządząca przekazuje wiadomość, że to dopiero się będzie działo, kochani, to dopiero, no to powinno nam dać do myślenia, naprawdę. Panowie, słuchajcie, wietrzymy antenę. To się oczywiście nie tyczy Enkiego, który jest tutaj gościem honorowym i moim pupilem kochanym. No, tak więc coś
5: na koniec. Takie adwocent Enkiego szybkie, bo czyli to ta czarnowróżba kryzysu to jednak jest argument za tym, żeby mieć za jakieś dwa lata swoje lokum. Jeśli dobrze pójdzie, masz szpilkę, jakiś agregat sobie włączysz, możesz sobie pooglądać telewizor raz godzinę dziennie, w bloku sobie nie włączysz diesel agregata, tak?
3: To, co nastąpi, już częściowo widziałem za granicą. To, co nastąpi, i to nastąpi wcześniej niż myślisz. Dwa lata to już raczej fawele i bieganie z dzidą za królikiem, żeby zjeść jeden obiad tygodniowo, bo gdzieś tego królika to tak upolujesz raz w tygodniu, jeżeli jesteś dobrym myśliwym.
5: Okej, to złego człowieka. Ja muszę zadzwonić do tych ci, co pozytywnie myślą, NLP tam, kurwa, tam muszę zadzwonić.
1: Jasnowic widzi pozytywnie, a Czarnowic Enki widzi negatywnie.
5: Nie, spoko, dzięki Enki za ten ciężkie słowa, otuchy.
3: Ciebie również kocham i jeżeli tam zostają jakieś kawałki pizzy czy coś, to weź to susz. Dobrze. Bo z pewnością się przyda.
5: Okej.
1: Trzymaj się, Grzesiu.
5: Trzymajcie się, hej.
3: Hej.
1: Wariacie, hej. Kulradzie, coś na koniec, tylko tak, wiesz, no, bez elaboracików
4: już
1: tutaj.
4: Chcę pokonać na koniec Enkiego argumentem takim, że ludzie zagłosowali, Polacy, po wprowadzeniu kapitalizmu w Polsce nogami. Wyjechaliśmy milionami z Polski kapitalistycznej, bo Polska okazała się po prostu kolejną ślepą uliczką idącą w kierunku kapitalizmu i budowa kapitalizmu w Polsce kończy się tym, że coraz więcej z Polski ludzi wyjechało i chce nadal wyjechać, a wymieniacie sobie populację na Ukraińców, Białorusinów i
3: niewiadomości
4: z całego wschodu.
3: Jesteś przekonany, wyjąłeś
4: powoli w kapitalistycznej Polsce wprowadzajcie białoruski i ukraińską i rosyjski po prostu do szkół, a kościół katolicki dorabiajcie tam drugą beleczkę, żeby na prawosławny łatwo było przerobić.
3: Tak, i jeszcze Kunrad, ta kapitalistyczna Polska dużo dwutlenku węgla emituje, który wam ciepło nad
4: bardzo
3: Anglią dużo robi. I Kunrad, naprawdę dziękuję, że to dopowiedziałeś. Dziękuję.
4: Ja no, też dziękuję i udanej nocy.
3: Papatki.
4: Bye.
1: Cześć, Kunrad. Tak, kapitalistyczny kraj, pełną gębą, gdzie o przedsiębiorcach się mówi prywaciarze, badylarze, i to mówi premier. Podatki ciągle co tydzień nowe. I tak dowalić i dać tym biednym trzeba i podatek solidarnościowy dla biedaczków, którym się nie chce pracować, bo oni są tacy niezaradni. Co myślisz, Enki?
3: Szacuje się, że w tym okresie covidowym Polska powiększyła zadłużenie o 30%. W porównaniu do tego, co się zadłużała przez 30 lat. Więc
1: 10%.
3: Ja nie będę.
1: Ja słyszałem o 10. Ja słyszałem o 10.
3: Nieważne. No, i tak potwornie. Więc ani czarno widzę, ani biało widzę. Wyciągnijcie sobie, słuchacze, sami wnioski.
1: No w sumie tak, Enki, ale no już tak szczerze i na serio. Trzeba być takim trochę ciemniakiem, żeby ten PiS uważać za dobrą partię i że tutaj się coś rozwija. No nie wiem, młodzi wyjechali, przedsiębiorcy ledwo zipią, padają jak muchy. Tutaj nagle ten minister sprawiedliwości chce zabierać majątki tak na oko, że o, ten zły bandyta, to mu zabierzemy tam bez wyroku, nie? Rozdają pieniądze na lewo i prawo, zadłużyli się przez jedną kadencję, tak jak poprzednie rządy przez dziesięciolecia, Ale super jest, nie? Ceny rosną z dnia na dzień, tu o, rzodkiewka nagle dwa razy droższa, pomidorek, luksus, no, super się żyje, nie? Generalnie spoko jest. No.
3: Absolutna prawda. No, ja się z tym zgadzam, tylko że ja w gradacji, w hierarchii ważności Polski, ona jest bardzo nisko i bardziej odjechane rzeczy dzieją się w Stanach. Mam nadzieję, że Kuba się tam dobrze bawi na parterze i nie słyszy tego. W Stanach dzieje się to samo. No, są firmom, które całkiem nieźle funkcjonowały, opłacało się zatrzymać produkcję, wywalić ludzi na postojowe, żeby kasowali 1200 dolarów czy tam 600, jak Tomu 420 mi kiedyś poprawił, chyba jest ze Stanów. I dzieją się podobne rzeczy makabryczne gospodarczo, więc no, przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy mniej więcej jak mrówka faraona przy dupie słonia.
1: A jak ty, Enki, oceniasz właśnie to, co się dzieje w Stanach, tak ogólną sytuację na świecie, czy to faktycznie jest początek końca jakiś, czy początek, nie wiem, nowego, może faktycznie nowy porządek świata, ten przepowiadany, wyśmiewany, znaczy wyśmiewany, no ja to tak w sumie z tych teorii spiskowych, to ten nowy porządek świata zawsze traktowałem jako taką dosyć wiarygodną przepowiednię i, wiesz, teorię spiskową, taką, która w miarę się trzyma kupy próbę. Mimo że ten termin był używany jeszcze za czasów zimnej wojny w zupełnie innym znaczeniu i tak dalej, no to mamy do czynienia z czymś takim jak nowy porządek świata. Być może nie do końca tak, jak to rozumiemy, tak jak to opisujemy, ale no jakieś takie, wiesz, wielkie zmiany, rewolucja, nie wiem, Co się dzieje, bo ja już się gubię w tym, nie wiem, lewactwo przejmuje władzę na świecie, wszyscy chcą wszystko teraz mieć za darmo, roszczeniowość 100, czy co się dzieje?
3: Mogę na poważnie trochę?
1: Pewnie, no właśnie chcę tego.
3: Właściwie ja się skupiłem na słuchaniu tylko i wyłącznie ekonomistów w ostatnich czasach, no i dla przyjemności nocnego radia i innych mediów. I w końcu trafiłem na gościa, który, Polaka, ale prawie od zawsze mieszkającego w Stanach, który mi to wreszcie naświetlił. Cały świat teraz walczy o to, żeby Stany Zjednoczone, Stany nie zdechły, ponieważ oni zadrukowane pieniążki na drukarkach Fedu kupowali sobie realne dobra na całym świecie i dolara pilnuje kilkanaście lotniskowców amerykańskich, które stanowią potężną siłę i kilkadziesiąt łodzi podwodnych z rakietami jądrowymi. I ten porządek jest umowny. Kiedy padnie gospodarka, która stanowi ćwierć gospodarki globu, to cały glob padnie. Tak było w 2008 roku, kiedy w Stanach lekko się zatrząsło, to fala tego tsunami dotarła do Polski po dwóch czy trzech latach, zaczęła się. Na Cypr dotarła w roku 2013 i to była tragedia, na przykład dla Cypru, gdzie mogłeś wypłacić tylko 20 euro, a kto miał powyżej 100 tysięcy euro, no to żegnaj, bye bye, pieniądze. A teraz się dzieje się rzecz wielokrotnie większa. I żeby do niej nie dopuścić, to ten świat, który nienawidzi Stanów Zjednoczonych, Rosja, Chiny, Afganistan i 100 innych krajów, mają za co nienawidzieć, paradoksalnie będą próbowały Stany Zjednoczone ratować. Ponieważ dojdzie do efektu takiego, jak w mieszkaniu 50 metrów kwadratowych miałbyś zwierzątko swoje ulubione i to byłby słoń afrykański i on ci zdechnie. I 5 ton mięsa zacznie śmierdzieć. No, to się musi skończyć tragicznie, Choć niekoniecznie. Świat się bawi w ten teatrzyk covidowy, bo to jest teatr. Każdy inteligentny człowiek już dawno zauważył, że tutaj to się nie układa w logiczną całość wszystko. Ten teatr jest prowadzony po to, żeby zmniejszyć cyrkulację pieniądza. To znaczy zatrzymano gospodarkę światową, żeby ludzie nie kupowali, prościej mówiąc. I żeby uratować Stany Zjednoczone. Oczywiście to się nie skończy łagodnie. To się skończy tym, że ludzie stracą majątki. Jeden straci więcej, drugi mniej, ale stracą majątki. Nawet jeżeli masz na przykład teraz na koncie tylko 1000 zł, no to ty powiedzmy się cieszysz, a jebie mnie to, ja stracę 300 zł albo 500 zł,

0: Kurczę, no. No widzicie, no Enki wydaje się dosyć dobrym obserwatorem. Wygląda na to, że się zna na rzeczy trochę i się interesuje. Więc czuję taki lekki niepokój jakiś, kiedy on to mówi, kiedy takie ma prognozy, które wydają się dosyć trzeźwe chyba. No tak, jeden ma lotniskowce i armię, drugi ma dużo ziemi, multum luda, trzeci produkuje wszystko na cały świat, a nam Polakom się wydaje, że to my jesteśmy najważniejsi tutaj i że wszyscy się nami interesują, że coś mamy do powiedzenia. Co, taki w sumie kraj rozgrywany przez różne inne i tak się kłócą, co z tą Polską zrobić, tu no, można by ich tu ustawić albo tu inaczej, no mamy tu swoje służby, no a my też mamy u nich swoje służby, a my to nie? Ale już wszystko tam wykupiliśmy od nich, już nie ma co tam z nich, coś to warte, złoża jeszcze mają. Jeszcze mają złoża. A nam się wydaje, że to tacy jesteśmy ważni.
1: Nawet złoża są już nieistotne. Ropa w pewnym momencie osiągnęła cenę ujemną, ponieważ było jej za dużo i to, co płynie w tankowcach albo to, co jest w zbiornikach w portach, zostało kupione za ujemną cenę. Do takich dochodzi już do takiej parodii ekonomii i tu by należało zaprosić Jolę Katut Mowę.
0: Jola, może zadzwonisz do
1: Jola
0: nas?
1: Jeżeli Jola by miała ochotę.
0: Jola już dzwoniła i jak się zapytałem, czy jeszcze zadzwoni, czy jeszcze zadzwoni kiedyś, to powiedziała, no nie wiem, nie wiem. Więc nie wiem, czy zadzwoni, ale może zadzwoni.
1: Może nie byłeś takim gejzerem miłości jak ja. Może. Takim do rany przytul.
0: Nie jestem takim magnesem na kobiety jak ty. Ja się chyba ogolę na łyso. Myślę, żeby sobie, bo ja mam teraz takie długie włosy, trochę jak Thor, ale myślę, żeby sobie zrobić Irokeza. Nie Irokeza. Jakie było takie inne plemię Indian?
1: Cheyenne, Apache, Lakota.
0: Mohołka. Jeszcze był Mohołk. Mohołka se zrobię na głowie, czyli taki mały Irokez. To jest bardzo teraz popularne i modne. Myślę, żeby sobie w ogóle pójść na siłownię, opalić się, zrobić sobie pięknie zęby, fryzurę, wyprostować sobie nos.
1: Wiesz co, to ma sens. To ma sens, bo ja też podjąłem takie nonsensowne działania w obliczu końca świata, ponieważ nie będzie już porcelanowych licówek na zęba czy implantów w postapokalipsie, więc ja to robię teraz.
0: Właśnie, to już później to będą tylko złote zęby. Złote, srebrne raczej takie.
1: Amalgatowe z rtęci.
0: No to wtedy wyglądasz jak cwaniak taki ze złotym czy ze srebrnym zębem. Idziesz gdzieś tam, wiesz, i co jest, kurwa? Tam, wiesz, błyśniesz tym srebrnym zębem i od razu masz szacun w takim nowym świecie, w tym naszym nowym, wspaniałym wysypisku, właśnie jak to w poprzedniej audycji było. Ja już kombinuję tutaj, stary, wiesz, już patrzę, jak się tu uzbroić, z kim tu się zakumać. To trzeba, to już sam niewiele zrobisz. Co ty, wiesz, samotny mściciel, samotny wilk, to tam na filmach, nie? Już musisz w jakąś bandę się tam. Banda, my musimy się zjednoczyć. Radio Enki i nocniki, Enkiści i nocniki, jeden gang, wiesz, złote zęby. Ten ma pałę, ten ma topór, wiesz, budujemy jakąś osadę, jakiś, wiesz, tam płot, mur, coś i tam działamy sobie, nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że teraz

0: Chwila poważności, że to nastąpi w sposób naturalny, że ludzie się zorganizują naturalnie, bo kiedy Amerykanie zniszczyli po balcerowiczowsku argentyńską gospodarkę, zresztą zrobili to dwa razy, ale za pierwszym razem, jak zniszczyli gospodarkę, to ludzie się zorganizowali na przykład w halach gimnastycznych, kwitł handel barterowy. Ktoś sobie wymieniał sweter za kawałek sera albo coś takiego i wyszli z tego kryzysu, po czym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej drugi raz ich przetrwaliły. Także ludzie się potrafią zorganizować. Po prostu wszystko będzie wyglądać inaczej. Być może bardzo inaczej, być może trochę inaczej, ale będzie inaczej. Tyle, nie ma się czym przejmować zbytnio. Nie będzie służby zdrowia, nie będzie policji. Wojsko będzie walczyć, nie wiem, w Pirenejach, a może gdzieś na granicy chińsko-indyjskiej. Wali mnie to.
1: No, może coś się z tego urodzi. Dzisiaj mam słuchalność jak u Enkiego prawie. Prawie, przepraszam, tu zaznaczam prawie jak u Enkiego. Więc może to jest ten czas, gdzie już się powoli organizujemy w jakąś grupę.
0: Ja myślę, że później powinieneś tę audycję skasować, dlatego że twoi fanboye cię będą dojeżdżali i moi fanboye będą mnie dojeżdżali. Zresztą i tak oni sobie już to zapamiętali, także ja się już wyprowadzam z internetu, a ty jako grzeczny i w sumie dużo twardszy człowiek, człowiek z żelaza, tak nawet powiem, po wajdowsku.
1: Ze styropianu chyba.
0: Czy
1: Ty jesteś
0: kobieta,
1: człowiek z żelaza, jest
0: kobiet,
1: człowiek z betonu.
0: kobieta z marmuru, ty sobie dasz radę. Ja sobie nie dam radę z falą hejtu, która teraz nadejdzie, z tym tsunami, które mnie zmyje. Ja popełniam teraz samobójstwo internetowe.
1: Enki, nie możesz tego zrobić. Słuchaj, wiele osób, z którymi gadałem, nawet takimi, które uważają, że Enki to jest szur, że szura, coś tamtego, mówią, ale szur, ale fajny taki, lubię go, fajny, fajny gość, wiesz, ludzie cię lubią, słuchaj, jesteś liderem, się zapłaczą, jak ciebie zabraknie, naprawdę, i mnie napadną, że to przeze mnie, że zepsuł nam Enkiego i będą wściekłe ataki. Ja już to widzę oczami duszy, nie rób mi tego, stary.
0: I see where in my mind's eyes.
1: Tak będzie, no, zawsze. Krawiec chuj, krawiec zły tutaj, na pieniędzory, łasy, cwaniak, troll, wynajęty przez służby, a Enki zawsze to wspaniały, o, Enki tu, nasz kochany Enki, Enki nasz Enki. No i to, no, więc nie rób mi tego, jeszcze bardziej się na mnie rzucą, jak ciebie zabraknie, bo to będzie moja wina. Nie odchodź, proszę cię, słuchaj, musimy coś zrobić, słuchajcie, z Enkim, żeby on wenę znalazł, cel życia. Słuchaj, ludzie na ciebie liczą. Nie na darmo przychodzi do ciebie tam 200 osób. Słuchaj, mało który patostreamer tyle ma nawet online. No tam, no trochę więcej mają, ale to wiesz, no tam, wiesz, nie równajmy się z takim show, jak tam przychodzą donaty co 2 sekundy i ty głupi chuju, twoja stara dawała dupy za Biedronką i zrogowaciałą niedźwiedzicę wozili na taczkach za wojaka. No to wiesz, no to co my robimy, no to się trochę tak nie równa z tym show, nie? Co robi tam Daniel Magical czy Rafatus, no to się
0: No tak,
1: nie
0: ja
1: porównujmy,
0: jestem
1: no.
0: wrażliwy. Kiedyś opowiem wam historię i tobie też, drogi kochany prowadzący. Kiedyś pojechałem do parku sobie popłakać, bo i oczywiście do tego celu kupuję papierosy. I nigdy nie biorę sznurka, żeby się nie powiesić jak leper. I w tym parku widziałem taką scenę, która jest tylko z pozoru romantyczna, ponieważ menele poszli kopulować w krzaki, to znaczy kobieta oddała się za butelkę piwa. I dalej płakałem jeszcze bardziej. I koniec historii.
1: Tak, pamiętajcie, że możecie zawsze do nas dołączyć. Jeszcze Enki ma siły. No, twardy jest, ile to już godzin siedzi tutaj i twardy, widzicie. Twardy, jakby powiedział Donald. Ale fajnie, wieczorową porą siedzimy sobie, żartujemy, dowcipkujemy, ale też i poważne tematy się pojawiają tak na przemian i chyba o to chodzi, żeby było i mądrze, żeby właśnie było i pouczająco, i śmiesznie, żeby było tak z dystansem i z luzem, ale też i jako takie wasze papy smerfy, tu musimy was przestrzegać. No. Mów coś, bo radio nie znosi ciszy. Radio nie znosi ciszy, mów coś.
0: A propos tej sytuacji, to ja serio rozumiem covidian, maseczkowców i tych ludzi, którzy w ogóle niczego nie zauważają, bo naturalną ludzką właściwością psyche jest efekt wyparcia. No, jeżeli ktoś czyta choćby jakąś gazetę bankową albo money.pl, no to choćby po samych parametrach gospodarczych widzi, że świat jest w katastrofie, w ruinie i powinien być chociaż troszeczkę zaniepokojony, czy tam pracuje w laboratorium NASA, czy sprzedaje pizzę, nieważne co robi, to powinien się czuć zaniepokojony i ludzie wiedzą doskonale o tym, co się wyrabia na świecie, a jeżeli nie wiedzą, to czują i wielu z nich ma, większość właściwie, 90% ma wyparcie. Ja kiedyś, to nie było czuwanie, to było, opowiadam wam straszne historie, żebyście mieli makabryczne sny. Przy poległym byłem i trzymałem go za przedramię i był całkowicie, miał temperaturę ciała żywego człowieka i ja przez godzinę do mnie nie docierało, że nie żyje. I wypierałem to totalnie. Zaraz się obudzi. To jest jakieś nieporozumienie. To się nie dzieje się. Także ja świetnie rozumiem. Ja ich u siebie na audycji nazywam kretynami, ale ja doskonale rozumiem ten efekt wyparcia z psychiki tego, co się dzieje. Ludzie zostają bez pracy, ci, co mają pracę, mają pocięte pensje. Pieniądz straci na wartości z dnia na dzień, bo nie patrzy się na inflację, tylko na siłę nabywczą pieniądza. Za 100 zł siatka zakupów jest coraz mniejsza. Za miesiąc czasu za 100 zł to tam na dnie małej reklamóweczki się znajdzie towaru do jedzenia. I ludzie, nawet prości, czy też niezbyt gramotni, jak ty to nazywasz, czują to i wypierają to ze swojej świadomości.
1: Tak jest. To zjawisko wyparcia to zrozumiałem wtedy, kiedy miałem kontakt, gdzieś tam słyszałem od kolegów po fachu, że robili kampanię pod tytułem nie dla przewozu koni na rzeź i tak dalej. I polegało to na tym, że się pokazywało takie drastyczne obrazy tych zwierząt biednych, które cierpią przy przewozie tych starych koni, które wiozą gdzieś tam na klej czy tam nie wiem na co. I ludzie odwracają głowę. To w ogóle nie działa. Nie wolno pokazywać drastycznych scen. I wtedy zrozumiałem właśnie, że ludzie po prostu odwracają głowę, kiedy pokażesz im na przykład, jak świat wygląda naprawdę, nie? No.
0: Dokładnie. To jest tak jak z wychowaniem dziecka, że dziecku dziecku też nie możesz wszystkiego od razu powiedzieć, tylko w pewnym momencie mówisz dziecku, że nie, Mikołaj to jest tylko taki no powiedzmy aktor, a tak naprawdę to ja cię kocham i ja tobie kupuję prezenty i powolutku, powolutku wprowadzasz go w ten brutalny świat. A tutaj zmiany nastąpiły bardzo szybko, chociaż ci ludzie, którzy siedzą bardzo wysoko w ekonomii, bo to jest wojna ekonomiczna, nie bójcie się bombardowań, to oni wiedzieli o tym od kilku lat, że jest katastrofa. Dyrektorzy banków, ci, co się w Davos spotykają, oni o tym wiedzieli od 2008 roku, że to nastąpi. Tutaj nie bójcie się chipów, szczepionek, czy czegoś takiego, czy innych szurstw, albo 5G, bo to jest tylko odwracanie uwagi. To tak jak dziecko idzie na zastrzyk z antybiotyku, to lekarz mu mówi, spójrz tam, dostaniesz lizaka i wtedy ciach w tyłek daje mu zastrzyk. I ten zastrzyk no, musi być zaaplikowany.
1: Tak, pamiętam kiedyś jako dzieciak byłem w szpitalu i jakiemuś innemu dziecku wmówiono, że zaraz mu zrobią wesołe zdjęcie. A to dziecko szło na usunięcie migdałków. I tak tylko widziałem, jak to dziecko takie zadowolone wchodzi w jakieś tam drzwi. Drzwi się otwierają, zamykają, dziecko znika i słychać takie... Wesołe zdjęcie. No to tak wygląda świat. Co, Enki, zdałeś sobie w pewnym momencie sprawę, że świat to taka trochę kupa parującego mięcha i to cię tak zasmuciło, przyznaj się.
0: Oj, bardzo dawno i bardzo dawno, tylko teraz sobie przypomniałem o tym. Teraz sobie o tym przypomniałem. Bo też, no, bo też nie jestem reptylianinem, ani plejadianinem, ani nie pochodzę z czwartej gęstości i też mnie dotykają ludzkie prawa, czyli efekt wyparcia, efekt zapomnienia i sobie przypomniałem sobie na tym wyjeździe, na tym tripie przypomniałem, a to był zły trip. To był zły trip, tak tłumacząc na polski.
1: W ogóle sobie tak nie wyobrażam za bardzo, jakbym pojechał do jakiegoś biednego kraju i jakieś takie biedne dzieci, które dałyby wszystko za cukierka zagranicznego, za, nie wiem, za $5 by mnie obsiadły, a ja bym nie miał tego cukierka akurat. Nie wiem, to jest straszne jest życie, nie? Tak, czasami tak się po prostu, też tak sobie czasami uświadamiam, że to życie to jest takie okrutne, straszne. Wiesz, ja też kiedyś miałem taki okres takiego totalnego doła, takiej depresji totalnej, już gdzie włącza się taki destruktor i tam się interesowałem złem, jak zły jest człowiek, nie? No i to mi tak zryło banie, że do dzisiaj po prostu mną miota jak szatan. No i to nie warto tak się przestawiać na taki tryb. Może lepiej, najlepiej to być takim radosnym głupkiem po prostu i sobie tam gonić za motylkami.
0: Tak jak ten pan Wszywka z kanału NAF-NAF, pamiętasz pewnie, był taki wesołek i nieświadomy świata, szczęśliwy, jak tam 3 piwa dziennie wypił, to wszystko, co mu było potrzebne do szczęścia.
1: Ale słuchaj, Enki, może to jest właśnie takie odświeżające i takie uzdrawiające, kiedy sobie uświadomisz, że życie po prostu takie jest. I chuj! Była taka akcja reklamowa, że wszędzie przylepiali taką nalepkę i chuj do jakichś tam banerów. Ta kawa odmieni twój, to nie wiem, twoje życie i chuj. No wiesz, i takie różne akcje były, nie? I chuj. No i chuj, no i co? No jest sobie wszechświat, jest sobie życie, tu planeta, a my jesteśmy taką pleśnią, która obrosła tą planetę i chuj.
0: Tak. Ja o tym wiem od bardzo dawna, tylko że ja wielokrotnie uciekam właśnie, że w taką strefę komfortu, że wszystko jest okej. Wszystko jest okej, dzieci idą na studia. Boston Dynamics wymyślają coraz to nowe roboty i będzie fajnie, i polecimy na Marsa i będziemy tam sadzić kartofle. I uciekam w taką strefę komfortu, po czym no, przychodzi coś do roboty, albo gdzieś wyjechać, albo coś zobaczyć, i wracam do prawdziwego świata.
1: No też mi pewnie trochę łatwiej mówić, bo wiesz, jakby to powiedzieć, niewiele mam do stracenia, a ty coś tam masz, nie? No to tak jest trochę gorzej, jak sobie tak myślisz nie tylko o sobie, ale też o innych, nie? O jakichś tam bliskich. Mi już duża część rodziny umarła, zmieniła miejsce zamieszkania, jak ja to mówię, Krawiec Kononowicz no i chuj, no i tak to jest. Też sobie wyobrażam ten dzień, w którym znajdą moje zwłoki po 3 miesiącach, takie rozłożone, nieatrakcyjne. Właśnie, żyjcie tak, żeby zostawić atrakcyjne zwłoki, może, żeby takie ładne w miarę.
0: Tak, dlatego kobiety nigdy nie strzelają sobie w głowę, tylko w serce, nie wiedząc nawet, że serce znajduje się po środku, a nie po lewej stronie. Ale, że tak sparafrazujecie, chuj z tym.
1: A myślałem, żeby zrobić taką audycję o takich, gdzie bym zadawał takie proste pytania, właśnie w stylu, po której stronie masz serce? Albo jak przeprowadzić reanimację człowieka? Albo no takie elementarne rzeczy, co każdy w sumie powinien wiedzieć. I zabawne jest to, że większość osób by miała problem pewnie z odpowiedzią na to pytanie, czy serce jest po lewej, czy po prawej, czy po środku. Ono jest tak niby po środku, ale bardziej z lewej chyba, tak?
0: Przechodzi lekko na lewą stronę, jest po środku.
1: Ale tak
0: Przechodzi
1: delikatnie po
0: lekko na
1: lewej.
0: lewą stronę.
1: A to dziwne, czemu tak jest? Czemu tak niesymetrycznie, brzydko? Jako grafik mam tutaj obiekcje.
0: Zastrzeżenia.
1: Czemu Pan Bóg tak chujowo zrobił to? Nie ma Boga.
0: Jest,
1: Jest,
0: jest.
1: tak? Jak to?
0: No tak, jest. Jest, nawet w piśmie jest, że nigdy go nie poznamy.
1: Tak?
0: Dlatego tak fajnie toczyć spory, na które szkoda energii. Dlatego tak fajnie się toczy spory.
1: Dołączył do nas być może już niebawem dyrektor pizzerii. Halo, halo.
2: Dobry wieczór jeszcze raz. Zadzwoniłem z anegdotą, o której kiedyś ze 2 razy chciałem powiedzieć ją na antenie, raz u Ankiego nawet, właśnie byłem Anki u ciebie kiedyś
0: O,
2: i
0: super.
2: zapomniałem.
1: Gratuluję.
2: Znaczy nie teraz, że zapomniałem, wcześniej zapomniałem, a chodziło o to, że pochodzę z miejscowości, która jest blisko jeszcze mniejszej miejscowości, mianowicie Nieciecza się nazywa. Wiem, że teraz wam to dużo mówi. I wyobraźcie sobie, że w tej Niecieczy był pan, który się nazywa Witkowski, założył sobie w garażu firmę, na której zaczął produkować kostki i płytki. No i że to mu się bardzo dobrze powiodło, zaczęło wieść, no to firma Brookbed właśnie się bardzo rozwinęła, była hegemonem, jeśli chodzi o pracę w terenie, taką lokalny dostarczyciel pracy i bardzo lubił piłkę nożną, więc zainwestował w Niecieczy, w stadion, w ludzi, w trenerów. No i tam z B klasy do A klasy, czwarta liga, trzecia liga, druga liga. Wyobraźcie sobie pierwsza liga, zaznaczając to, że tam jest 700 mieszkańców około. i musiał przebudować stadion, bo weszli do ekstraklasy chyba w 2016-15 roku. Ja w ogóle jestem analfabetą piłkarskim, więc nie wiem. Nawet nie chodzi o to, tylko o taki dysonans, bo przyjeżdża jakaś drużyna z Gdańska, ze Szczecina i tak idą kibole w kilkuset, przewiezieni autokarami, żeby było ciekawiej, to niedużo było więcej tych kibiców niż policjantów. Tak, na wieś przejeżdża 20 parę autokarów, z czego prawie połowa to policjanci. No, w eskorcie. No i tak sobie idą i mówią, cześć, cześć, witamy wieś. Takie tam różne rzeczy. Ale nie o tym. Był pan, który prowadził mały sklepik na tej wiosce. No i to jest tą żyłkę handlową, poczuł handlowca i nakupił biedak piwa w cholerę, tak, na mecz. Cały obłożył się tymi kratami z piwem. No i otwarł, idą kibice i ku jemu zdziwieniu podeszli sobie i każdy wziął po kracie i co wydawało mu się za warte, sobie wzięli i wyszli, ci kibice. Przypominam, że oni dalej byli eskortowani przez policjantów, tak? No i tak widzę anarchokapitalizm, gdzie nawet jeśli będzie złych ludzi, jeden do jeden z dobrymi, niby dobrymi, za których płacimy za podatki, tak, żeby tam ci policjanci stali i chronili nas przed nimi, to tego pana nie ochronili na przykład. No, także nie zapomnę tej sceny. Tak pan zarobił na piwie. A co dopiero, jak nie będzie tej policji?
0: Ludzie się organizują, będą się musieli zorganizować. W sytuacji kryzysowej potworzą się grupy, które na początku po bandycku, ale będą egzekwować prawo. No nie będą ścigać za 0,2 grama marihuany, tylko będą bronić na przykład domów w jednej wsi, także ludzie sobie poradzą. Oczywiście będzie inaczej, może biedniej, może zostanie pół miliarda ludzi. Tego nie wiemy, nie jesteśmy Jackowskimi, ale ludzie dadzą radę.
1: A wkręciłbyś się, Enki, w taki... Znaczy, chodzi mi o to, czy potrafiłbyś nagle się zmienić i wkręcić taki, nie wiem, klimat wsiowy na przykład, typu oni zaczęli, myśmy skończyli i tam gdzieś ze sztachetą byś biegał. I czy byś się dobrze czuł? Czy jesteś na tyle elastyczny? Czy byś cierpiał?
2: Czy jesteś na tyle elastyczny, żeby dostać sztachetem? I przetknąć.
0: Ależ naturalnie. To bez problemu.
1: No proszę.
0: Długo się tym zajmowałem, więc... Wiesz co, bo ja teraz takiego fajnego mindfucka złapałem, bo jak widzę Sony Caritasa, to zaraz go banuję. I się złapałem na tym, że nie jestem u siebie i nie mogę go zbanować.
1: Którego tu mam zbanować? Który to? Który tu fika?
0: Nie, no zostaw go. Ja go banuję za głupiego nika.
1: Nie, to u nas takich standardów nie ma. Ja jestem wyrozumiały. No właśnie Enki tak czasami mówi, że krawiec za grzeczny, bo nie banuje za nika. No, to super anegdotka, Grzechu. Super, fajna, taka wesoła.
2: Taka wesoła. Gdybyś widział kilkuset policjantów, panowie z 300, tak. W 300 rozjebali Persję całą, ci stali i nie obronili biednego, starego sprzedawcę w starym sklepie na wsi przed tym, jak mu wynieśli wszystkie piwa. No, ciekawy obrazek.
1: Widziałem scenę, w której olbrzymi tłum gonił dwie osoby i już nic mnie nie zdziwi. To wyglądało jak na kreskówce po prostu.
3: coś takiego abstrakcyjnego trochę. Więc nic mnie nie zdziwi.
2: Tak, i tą anegdotką krótką chciałem zaznaczyć, że ten anarchokapitalizm jest nam bliższy niż myślimy. Tu się zgodzę z uniwersum Enkiego, które tak jest właśnie apokaliptyczne. Mocno.
3: Uniwersum
2: tak, piątkę sobie przebijam z wami. Hej.
3: Dobra, hej.
2: Się rozłączam, hej.
3: No to co, Enki? Chyba będziemy tak powoli kończyli. Chyba, że ktoś nas czymś zaskoczy, nie? Jakoś tak bardzo.
0: Chyba, że zaskoczy ktoś telefonem ciekawym, bo ludzie muszą sobie przetrawić ich świadomość musi sobie przetrawić pewien szok poznawczy, który im zrobiłem i ty zrobiłeś. I jak to przetrawią, to zareagują, chyba że ktoś jest na siłach teraz. Ja co prawda nie jestem, ale mam opór, bo jutro mam na jakieś kąpielisko jechać o 12, a mam wielką niechęć do tego pomysłu i do Towarzystwa Ludzkiego. I tak bym sobie siedział, ale audycja wysycha jak morze aralskie.
3: Ale mimo wszystko to coś czuję, że będzie hicior po prostu. Taka audycja dzisiejsza. Hicior.
0: Chociaż kurczę, znowu się obwiniam tym, że ten, jakby ci odpędzam donaty, że ludzie się tak czają jak papułasi w dżungli, mają napięte łuki i tak czają się, ale żeby tak wpadł jakiś donate, to nie, donaty, bo są na pięciu.
3: Donaty są bardzo miłe, jestem bardzo dźwięczny i tak dalej, ale ostatnio jestem dopieszczony, więc jak najbardziej tutaj audycja bezdonate'owa, ale za to fajna, taka nietypowa, dzisiaj współprowadzący Enki. Myślę, że naprawdę wielu osobom się to spodoba i będą słuchali z zaparciem. Także ostatnie chwile macie, żeby nas czymś tutaj zaskoczyć. Może zadzwoni ktoś w ogóle zupełnie nowy, kto jeszcze się nie odważył. Taka dzisiaj no, szczególna noc, szczególna audycja, więc mogą się różne dziwy dziać. Zadzwoniła Sylwia po raz pierwszy. Ja w ogóle bardzo lubię, kiedy ktoś dzwoni po raz pierwszy, bo to jest zawsze miłe, takie fajne, krzepiące. No i pamiętajcie właśnie o tych, którzy to radio sponsorują, którzy sprawiają, że ono działa. Są z nami tutaj, komentują też i biorą udział w tym wszystkim, a dodatkowo jeszcze właściwie utrzymują to radyjko na powierzchni. To, że ono jest rzeźkie, owocowe i są audycje co drugi dzień, to ich zasługa w dużej mierze, bo bez tego by mi się nie chciało.
0: Szare szeregi, sorry za trend, szare szeregi, które nawet nie piszą, tylko słuchają. Goście, którzy sobie jadą teraz w ciężarówce w Norwegii albo w Szwecji albo w Portugalii, jadą ciężarówką i cię słuchają. Ludzie, którzy odsłuchują sobie audycji jutro, czyli dzisiaj. I te szare szeregi też zasługują chociażby na to, żeby o nich wspomnieć.
3: Dokładnie. Są też tacy właśnie cisi słuchacze, partyzanci, ukryci, którzy tylko sobie słuchają. Ani nic nie piszą, ani nic nie komentują, tylko po prostu sobie słuchają, ale są z nami. Raz na ruski rok się tam odezwą, ale bardzo dużo kierowców słucha, wiesz? Takich właśnie kierowców ciężarówek. Ostatnio patrzyłem w statystyki. Okazuje się, że w ogóle więcej niż połowa słuchaczy to są słuchacze ze smartfonów, z tabletów. To też ciekawe,
0: tak,
3: nie?
0: Tak. Też mnie to zaskoczyło. U mnie 60-kilka% ze smartfonów jest.
3: O, aż tyle, no to więcej niż u nas, bo u nas 52%. U ciebie już ponad 60%. No to ciekawe. No i też zaskoczyło mnie, że bardzo dużo z Wielkiej Brytanii, znaczy spory odsetek, to są ludzie z Wielkiej Brytanii. Więc taka Polonia trochę tutaj zaczyna grać pierwsze skrzypce.
0: Rozkład normalny. Ja to przerównałem, jak Polacy wyjeżdżali i Wielka Brytania jest na drugim miejscu, później są Stany i pewnie u ciebie też są Stany na drugim miejscu po Wielkiej Brytanii.
3: Chyba tak.
0: Później nie pamiętam, ale takie popularne destynacje do zarabiania, do przeżycia.
3: Promil, już trochę jestem wstawiony. Jakiś tam promil to Irlandia. Siemasz, Claude, dzięki za komentarze, że zły wilk, że chujowe radio, że żenujące, dzięki. No, także jest i Szwajcaria, jest nawet gdzieś tam się pojawiła Bułgaria w ogóle, jakieś takie egzotyczne. Strefy.
0: Tak, bo teraz trochę ludzi pojechało tam do Burgas na Złote Piaski, czy jak to się tam nazywa. Więc mogło tak się zdarzyć się.
3: Kim wy jesteście na czacie? O czym wy gadacie? Czego ten podcast dotyczy? Gadanie o niczym? Jaką tu wiedzę zdobędę? Bo tak słucham i nic z tego nie mam. Pisze Czesio Kondomiarz 6/9.
0: No tak, człowiek chce zaistnieć, tak jak nie wiem, kto to mawiał, bo nie mam pamięci do nazwisk, ale wszystko, co żyje, domaga się uwagi i czułości. Piesek czasem przybiegnie i chce, żeby go poczochrać za uchem. Kotek przyjdzie i chce, żeby go pogłaskać, albo kotek się otrze tobie o nogę. Także no, takie czasie się pojawiają właśnie. To też jest żyjąca istota i należy mu się miłość.
3: Tak, ktoś tam sobie ubierze się w skórzane spodnie, wytnie sobie dziurę na pupie, wysmaruje kremem i tak i nadstawia i pyta: ładne? Proszę mnie nie ignorować, mojej pupy. Też tacy mogą się zjawić. Różni, bardzo różni ludzie tu się pojawiają. A jakich ty masz takich najbardziej jakichś takich odjechanych, egzotycznych słuchaczy u siebie?
0: Oj, teraz nie przypomnę. Ja w ogóle ich podziwiam, że chce im się mnie słuchać. Chce się dzwonić, że robią mi takie miłe prezenty, które są po prostu miłe i nie rozumiem, jak to działa. Ludzkie historie są lepsze od najlepszych hollywoodzkich scenariuszy, dlatego się na tym skupiłem.
3: Mi się to podoba, że taka różnorodność jest w radio. Czekam na... Słuchaj, nawet się u mnie pojawił skinhead raz na czacie, który był taki dumny i mówi: właśnie dlatego nie macie problemu w Polsce z czarnuchami, bo dzięki nam. taki właśnie dumny skinhead się pojawił.
0: Słuchaj, a propos skinheadów, ty masz lepszą pamięć do filmów. Był taki kultowy film, w którym występował skinhead o ksywie Hando. Romper Stromper, czy coś takiego.
3: Romper Stomper, coś takiego. No, też nie pamiętam dokładnie nazwy, ale dobry trop.
0: I znałem skina w latach 90., który dla mnie też trochę tam, powiedzmy, coś tam razem robiliśmy. I się dziwiłem, skąd on ma taką egzotyczną ksywę Hando. I dopiero może rok, dwa lata temu obejrzałem Rompera Strompera i się dziwiłem, dlaczego on z takiego starożytnego filmu ma ksywę Hando. I wtedy sobie uświadomiłem, że od lat 90. minęło ponad 20 lat. Więc on już nie jest 19-latkiem, tylko on już jest 40-kilkulatkiem. Także można się przejechać na matematyce, nawet na prostej matematyce.
3: Załóż czapkę, skinie. Skinie, załóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, uszka się przeziębią. Enki to jest skin.
0: Dokładnie. Dokładnie. Gola się niwea do delikatnej skóry na głowie. Grzesiek
4: był, dwa światy się zebrały. Apokalipsę przewidywały.
3: O, czekaj,
4: co z tego się ostanie, pytacie, jak mówi Kubał, dważ się i zdejm gacie. Aby depresji nie dać się i kolorowo śnić se je 50 zł.
0: Jakiś prosiaczek, bo nie mam włączonego podglądu.
3: No 5 dyszek wpadło, to naprawdę nice. I to od Grzesia, od pizzy. No, biedny, tą pizzę roznosi i takie pieniądze wysyła. No, nic z tego nie ma, z tego radia. I pisze tutaj, dwa światy się zebrały, apokalipsę przewidywały. Co z tego się ostanie, pytacie? Jak mówi Kuba, odważ się i zdejm gacie. Aby depresji nie dać się i kolorowo śnić se. Je. Piękny wiersz, taki trochę biały, taki półbiały, półszary. No, dziękujemy Grzegorzowi. No ale Grzesiu, ty się tam nie wydatkuj, ty musisz sobie domek zbudować mały na wsi w Polsce, a nie tu pieniądze wysyłać na nocne radio.
0: Ale myślę, że do Grzesia już dotarło, że 50 zł to już nie są 3 cegły, tylko to już jest 1,5 cegły. Więc to takie podstępne jest troszeczkę.
3: Wiesz co, już któryś raz się tu ktoś pyta, kiedy będzie eter. Ty coś wiesz o eterze? Eter był
0: tak,
3: u nas gościem.
0: Jesteśmy w kontakcie. Nie, eter przeszedł do podziemia całkowicie.
3: Tak?
0: Całkowicie przeszedł do podziemia i to bez autoryzacji nie będę opowiadał. No, eter ma swoje życie.
3: Ale to odpowiedz chociaż na jedno pytanie. No, no dobra, jak nie będziesz chciał, to nie mów, ale zapytam. Czy eter poczuł się zawiedziony tym, że kiedy potrzebował jakiegoś wsparcia czy pomocy, to się okazało, że z tych tam szurów, lechitów, to nagle tak wszyscy... O, to ktoś mówił, a ja muszę, ziemniaki mam tu na ogniu, muszę iść, a mnie babcia woła. I się okazało, że nie ma nikogo. To o to się tak
0: nie,
3: zawiódł?
0: Nie, właśnie, że nie. Eter to jest człowiek o najbardziej teflonowej skórze, jakiego znam, jakiego kiedykolwiek poznałem. To jest człowiek o skórze, do której się nic nie przykleja. Do tego stopnia, że jak ja mu chciałem wysłać więcej przy tej zbiórce, no to mogę tam sparafrazować, bo dokładnej rozmowy nie pamiętam, ale on mi powiedział, weź się odjebaj, kup sobie konserwy, bo idzie Armagedon.
3: Armagedon, no.
0: W cudzysłowie oczywiście, ale jest chłopak w temacie i kanały, które mają po 200-300 tysięcy subów, robią disy i hejty na Etera, którego już nie ma w sieci. Także to świadczy o wielkości jego dzieła, o wielkości dzieła. Jak dojechał takich właśnie raków jak Zagórski, usmażył raka. Oni do teraz, ich do teraz piecze dupa, tak jak Juicy'ego. I to są kanały, gdzie tam się już przewalają setki tysięcy złotych i setki tysięcy subów. I one do Etera, którego nie ma od pół roku w sieci, dalej mają żal, dalej pochlipują w rękaw.
3: No tak, bo jakieś tam wojny magów to jedno, jak tam na przykład podkradają jasnowidzenia od jasnowidza, albo tam się... Był taki odcinek South Parka, gdzie ezoterycy ze sobą walczyli i tak stali naprzeciwko siebie tacy panowie właśnie łysiejący już i tam piu, piu, piu, piu, walcie mocą, piu, piu. No to tam jedno, no, ale jak ktoś nagle wyciągnie pewne niewygodne sprawy dla całego środowiska i powie ten tutaj ubek, ten agent, ten tutaj współpracował, ten TW, no to tak wszystkim trochę nagle pękła dupa i się rzucili może na tego Etera trochę. I taki się poczuł samotny, taki trochę w tym wszystkim.
0: Nie, właśnie nie. Jest pogodny, jest okej, ma swoje życie i też jest na tyle inteligentny, że w momencie, kiedy zbyt wielu ludziom zalazł za skórę i słusznie ich dojechał, słusznie ich dopadł, a jednocześnie jest za słaby, żeby z nimi walczyć, to się usunął na bok. I jeżeli infosfera, czyli internety przetrwają kryzys, który jest, no to wkrótce się dowiecie, o co chodziło i co jest z Eterem. Także ten. Nie ma tu jakiegoś dramatu.
3: Ja bym stawiał na to, że po prostu służby mają swoich ludzi w tym świadku Alter Ezo dosyć mocno poustawianych. I jestem w stanie uwierzyć, że do Etera tam do mieszkania włazili, źle drzwi domknęli. On to wiedział, tylko się utwierdził, że coś jest na rzeczy. Nadepnął na odcisk takim właśnie ludziom trochę też. No i to wtedy wiadomo, że jesteś trochę ciałem obcym w tym środowisku, w którym tak wielu ma jakieś dziwne konotacje, gdzieś tam się szwendało, nie tam, gdzie trzeba i nagle ktoś mówi, sprawdzam. No nie?
0: I to jeszcze Eter zrobił to w takim no stylu takim komediowym, stańczykowskim, z takim, jak ty to ładnie opisywałeś, z takim uśmieszkiem właśnie ich wszystkich, to całe środowisko powiązane z PRL-em, które teraz przeszło w EZO, tak jak Kunrad z PRL-u przeszedł w dwutlenek węgla, się zamienił, to on to środowisko, temu środowisku ściągnął majty i pokazała się goła komunistyczna dupa ubecka im i się na niego zdenerwowali. No Eter jest na tyle rozsądny, że wiedział, kiedy zaprzestać działalność.
3: No tak. Might Control im zrobił i się obrazili. I
0: co zrobić? No tak jak za PRL-u, że władze się trollowało śmiechem. No i on ich i śmiechem, i ironią, i ludzie nie zauważali tej ironii. Brali go za ezoszura, co było pomyłką i też takim kamuflażem. Też takim kamuflażem z jego strony.
3: Jacek z Australii pisze: stawiam hipotezę badawczą. Służby mają w dupie kanały na YouTube. No nie zgodziłbym się. Jak ktoś ma nagle na przykład 1,5 miliona odsłon na jeden filmik, tak jak pani Ewa Pawela, która wygaduje takie różne dziwne rzeczy, ona jest z tego ugrupowania, co ich tam satelity laserami promieniują tajną bronią służby i tak dalej. No to jest to wpływ spory na społeczeństwo, myślę, więc nie jest to do pogardzenia, jeśli chodzi o wpływy, na pewno. Eter jest żałosny. A czemu tak uważasz, Danusia? Żałosny? Czemu żałosny? Fajny jest. Eter. No, możecie sobie odsłuchać Spelunę z Eterem. Fajna była, ciekawa. No, Eter, jak słuchasz, to wszystkiego tam dobrego i trzymaj się i się nie poddawaj i wracaj, bo tu się ludzie dopytują, gdzie jest Eter. Oczywiście się pojawiły jakieś teorie, że Eter to jest, nie wiem, kto nawet... Ruski wynajęty troll, współpracujący z żydomasonerią i z siódmej gęstości wyjęty reptilianin czy coś. Dzięki Eterowi znalazłem nocne radio, pisze Pior. No proszę, to ciekawe. No tak, no te audycje, gdzie mamy gości zaproszonych, to zwykle mają większą słuchalność trochę, bo przychodzą ludzie z jakiegoś tam uniwersum. Chociaż niektórzy się odbijają, jak był na przykład Sradek z Uniwersum Szkolnej od pana Krzysztofa Kononowicza, to tak chyba wyszło na to, że nie do końca ten content jakoś tam koresponduje z tym contentem. No, nie ma tu takich fajnych zabaw, jak tam komuś samochód gównem wysmarować, czy klamki. No, każdemu jego porno.
0: I jeszcze taki dodatek do Etera, że on też się troszkę przyfrustrował, chociaż po nim w ogóle nie widać frustracji, ale się trochę sfrustrował tym, że to towarzystwo lechickie, ezotowarzystwo, które za nim waliło 30 czy tam 40 tysięcy subów, jest nic nie warte, bo kiedy poprosił, on to na próbę zrobił, to dostał 3 wpłaty od 30 tysięcy ludzi. I to było jakby taka ostateczne sprawdzam. I to też był jego dowcip, wyśmianie tego towarzystwa, które nie czai bazy, nie kuma czaczy i jakby no nie zna drugiego dna rzeczywistości. Eter jest może nawet za trzecim.
3: Tu pozdrawiam serdecznie Kloda z Teorii Chaosu, który w kilku audycjach głosił takie teorie o Eterze, że on jest z wojskowych służb informacyjnych, bo chodzi w moro ubrany i był w wojsku. No to się trzyma kupy. Szacun. No.
0: Kloda, ja próbowałem Kloda słuchać, bo ale dałem radę najdłużej chyba 15 minut. No ja na przykład długi czas chodziłem w austriackiej kurtce wojskowej, aż na tyle się poprzecierała, że nie wypadało. Też lubię tą stylówkę taką wymieszaną, kiedyś bardzo modną, bojówki i tak dalej, ale też no, prawie 50 lat na karku, więc już trochę nie wypada. No a teraz to jeszcze bawi, jest trochę młodszy w twoim wieku, więc... Więc ten, ale dobra, no nie obgadujmy, no chłopak na serio daje radę i czas pokaże, że moc była z nim i prawdopodobnie będzie z nim.
3: Dokładnie, a tymczasem 1/3 słuchaczy tej audycji daje łapkę w dół, czyli uważa, że to jest szkodliwa, opłacona audycja, gdzie sieje się dezinformacje i nudy takie, nic śmiesznego nie było zupełnie, nie wiem o co chodzi w ogóle w tej audycji, z czego tu ludzie, czemu tu ludzie przychodzą, się śmieją, jakiś łysy smutas i pajac, szewc, czy jak mu tam, coś pierdoli, nie będę już tego słuchał, odchodzę. Następna łapka w dół, dziękuję bardzo. No tak, no co począć, no. Nocne radio nie jest zupa pomidorowa, nie musi wszystkim smakować. I Enki też nie musi wszystkim smakować.
0: Ja zrobiłem ci pewnie falę łapek w dół, bo ludzie na dysonans tak reagują, bo to jest szok poznawczy. To jest tak, jak idziesz sobie, nie wiem, ładną ulicą w ładnym mieście i nagle zderzają się dwa samochody i ktoś wypada. I to jest coś, czego nie widzi się na co dzień. I ludzie są
4: Bronek niby taki no dobra, krawiec, a no żeby coś uszyć, to pewnie by nie uszył 5
0: zł. Są w szoku, więc chociaż da łapkę w dół, żeby pokazać, że istnieje i tyle.
3: Właśnie przyszedł donate. Bronek, dzięki za piątaka, napisał: niby taki krawiec, a żeby coś uszyć, to pewnie by nie uszył. A ten Enki, on się podaje za Boga. Megaloman pieprzony myśli, że co, że on wielki Bóg i że będzie tutaj złota szukał. O, już wielki tutaj cwaniak.
0: Ci, którzy mnie od dłużej znają, to wiedzą, że moją reakcją obronną jest wyśmiej wszystko. Moja była grupa na Facebooku się nazywa Sekta. To jest też reakcja obronna. Albo wyparcie, albo wyśmianie. Często jak ktoś zachichocze, to zdradza swój strach.
3: Ale poziom sarkazmu dzisiaj ci tak jakby wrócił. Wraca stary dobry Enki. Ten taki właśnie sarkastyczny, taki lekko bucowaty, ale też przez tą bucowatość coś chcący powiedzieć. To mnie się podobuje, taki właśnie wracaj nam Enki, wracaj nam.
0: No to dzięki właśnie kochanemu do rany przyłóż Kunradowi. Bo Kunrad działa na mnie bardzo, bardzo ten. Wzbudza moją sympatię. To Kunradowi podziękuj.
3: Tutaj pisze, tak, ale moim zdaniem NR zyskało po odejściu Kloda. No wiecie, tak surowo też nie oceniajmy. Myślę, że nocne jazdy były całkiem fajne, co prowadziliśmy z Klodem. Akurat audycje może były fajne. No ale tam ciekawe, co Klod dzisiaj na mój temat powiedział. Ten krawiec obsraniec. Krawiec jebaniec, jak on mnie nazywa, krawiec jebaniec, zły wilk opłacony. Pamiętajcie, nie wpłacajcie na niego. Jak macie, jak się zastanawiacie, czy wpłacić w ogóle, czy na niego, czy dla mnie, to w ogóle nikomu nie wpłacajcie, jak macie na niego wpłacać. Ja przez niego jestem tym, kim
0: nie
3: jestem.
0: Nie dostać, niż żeby krawiec dostał.
3: O właśnie, to.
0: Jeszcze sobie coś uszył z tego, materiału nakupił i nici.
3: Taki pies ogrodnika trochę się w nim obudził. Tak bardzo nie chcę, żeby coś tu wpłynęło, bo to on to traktuje, że to jest finansowanie szkodliwych takich mediów, które, wiesz, dezinformują ludzi z tymi szczepionkami, z tym COVID-em, sieją dezinformację, bo są opłaceni, tam dzwonią trolle. Krawiec z nimi współpracuje, nieraz współpracował i oni mu mówią, co ma mówić i...
0: No ale jak Kloda już faceci w czerni odwiedzili we Włoszech, bo tę audycję akurat dłużej słuchałem, no to już były ostre jazdy. Ja nie znam się aż tak na botanice, na zielarstwie, co trzeba brać, żeby tak lewitować. Ale ten... No, każdy ma swój jakiś tam sposób na życie. Należy mu się szacunek i uwaga. I trzeba czasem podrapać za łóżkiem i tyle.
3: No wiesz, stary, my to się możemy w sumie cieszyć, że nas tak nie dojechali jak jego, bo on to jest naprawdę, wiesz, przez anonków tak dojechany mocno.
0: Ale takich internetowych. Ja mówię o tym, że tam właśnie faceci w czerni wręcz już się nim interesują.
3: Tak, on miał wjazd służb już z kilka razy i tam i rodzinę jego tam prześwietlali i w ogóle mu konto zablokowali w Polsce. Oskarżyli go o różne bezeceństwa w postaci rozsyłania z takiego skamu. Przyszło kiedyś coś do ciebie takiego w stylu, że wiemy, jakie porno oglądasz, mamy tam twoje logi i wszystko ujawnimy do twoich kontaktów, wszystkich wyślemy, co oglądasz, jak nie wyślesz nam ileś tam bitcoinów.
0: Ja zawsze byłem zabezpieczony, ale mam kilku znajomych, którzy to dostali.
3: No ja też tam dostawałem. No i

0: trochę z jednej strony. I nie wiem, czy mi by się w głowie nie poprzestawiało, jakby mnie tak jechali. Więc...
1: Pewnie tak. Stres bardzo niszczy.
0: I to taki stres, że wiesz, że masz jakieś tam rozprawy, nie? Bo on tam jeszcze naobrażał. On ma w sumie jaja, bo on tam... jednak nie kichnę. No i tak czasem mi go szkoda, ale potem jak słyszę, że tam kłamie na nasz temat, to kurde się rozkichałem jak Ator. Po prostu zaraz będę kichał przy mikrofonie, smarkał, kaszlał co pół minuty. A ty wiesz, że mi się wydaje, że Ator umiera?
1: Czemu?
0: No naprawdę, słuchaj. No mam takie informacje. Znaczy, tak mi wyszło z mojego śledztwa, że on umiera. No to jest przykre, ale tak naprawdę chyba jest. Nie wiem, jakiegoś raka ma czy coś. Bo on raz się w audycji prawie, że rozpłakał, wiesz, bo tak mówił, że tam coś po mnie zostanie. Audycję chcę zapewnić byt. Rodzinie przynajmniej. I tak, wiesz, potem się tam... się ogarnął trochę, no tak, wiesz, przykra sprawa trochę.
1: Ator jest za polem mojego zainteresowania, ale no ciekawa informacja, ciekawa.
0: No ciekawa jak ciekawa, no taka przykra trochę i smutna, bo tak się śmiejemy tutaj, że o, grubas to i tak dalej, ale wiesz... No ale co by nie mówić, on robi fajny content jednak, bo tam stara się, zbiera informacje, wiesz, kupa informacji. Ludzie go tak lekceważą trochę i tak traktują jako takiego chłopca do bicia. Ja go tam szanuję. Co prawda się tam przypieprzałem, że tam kicha, że reklam nawstawia tam 24 reklamy na pół godziny słuchania. No ale to może wynika właśnie z tego, że on chce, wiesz, tak w ostatnich dniach trochę jeszcze tam zarobić i tak dalej. To trochę w innym świetle to wszystko przedstawia się.
1: I ja tylko powiem o Atorze, że mam odmienne zdanie. Pięknie się różnimy.
0: Krzysiek, jak słuchasz, trzymaj się, słuchaj, będzie dobrze. Będzie dobrze, no. Rak płuc to jeszcze nie jest wyrok. Chociaż w sumie jest. Każdy z nas umrze, ja mam raka w rodzinie też i w ogóle się dziwię, że ja jeszcze żyję. Mam w rodzinie i sercowców, i rakowskich, a jeszcze żyję. A ciągle codziennie 5 energy drinków, zero ruchu, jakieś śmieci jem.
1: Jest psychę i jest soma. Jeżeli psychę daje radę, to soma to jest tylko dodatek. Także spokojna głowa.
0: To co, panie Enki? Kończymy to przedstawienie chyba, nie? Nikt nas tutaj niczym nie zaskoczył szczególnie.
1: Tak, bo ludzi poszyłem. Niepotrzebnie wyszedłem z roli przy Kunradzie trochę, bo by była ostrzejsza jazda. Większe echo by się rozniosło po internetach, gdyby te...
0: Oj, ta moja.
1: No, samokrytykę złożyłem, więc już mogę się pożegnać. Carissimi auditores. I drogi prowadzący, kochany właściwie nawet, dziękuję za udzielenie głosu i terapię darmową i wam za słuchanie tego.
0: To ja dziękuję. To ja dziękuję. Czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie Enkiego na antenie?
1: Nie wiem. Zdradź mi tajemnicę radiowca, jak zrobić, jak mnie spławić, zrzucić z anteny, właściwie ze Skype'a, żeby nie było słychać, żeby

0: Słuchacze nie słyszeli plum. Jak to zrobić? Czy ja się mam wyłączyć, czy ty mnie musisz zrzucić?
1: Żeby nie było plum. Żeby nie było plusku, kapitanie Hack.
0: Tak.
1: To chyba ja cię muszę zrzucić, żeby nie było plusku. Nie, jak ja zrzucę, to będzie plusk. Tak. Nie, czekaj, jest plusk, jak zrzucam tych, którzy dzwonią i ich nie odbieram, bo są natrętami, czy tam ich ustawiam w kolejce. To słychać plum. Mogę wyciszyć Skype'a na pewno, żeby nie było plum. A czemu tak ci zależy, żeby nie było plum?
0: Już tak wielkie przysługi nie będę prosił. Dobra, no było zajebiście, naprawdę. I mówię wszystkim ładnie dobranoc i prime time dzisiaj, z piątku na sobotę, także no kurczę, rewelacja. Trzymajcie się i ty, krawiec, też.
1: No i ty też tam wracaj do tego. O, coś za głośno jestem. Wracaj do nadawania, bo lud się domaga.
0: Lud. Dobrze. Popatki, hej, hejki. Cześć wam wszystkim.
1: Cześć, hej. Trzymaj się, hej, hej. O, było plum. No dobra, to co, kończymy. No, dzięki, że byliście i co tam się jeszcze mówi? No, dzięki, że byliście, fajnie, że byliście, dobrze, że jesteście i że jesteście, jacy jesteście i tak dalej, no i całe te i... No, idę spać. Mać. Jeszcze całkiem sporo ludzi tutaj siedzi. Aż szkoda kończyć. No ale prawdziwego mężczyznę się poznaje po tym, jak kończy. Nie, nie będzie rekordu. Jeszcze do rekordu dużo brakuje. Jest raptem, ile było, 1,5 godziny, czy tam 2, plus 3,5, to 5. No jeszcze musiałbym drugie tyle siedzieć i jeszcze 3 razy tyle. Rekord to jest 13 godzin. Gdzie? Co? Jak? W ogóle? Co wy tu mi tutaj gadacie w ogóle? Idź już, pisze Pior. No i dobrze pisze. Idź już. No. Nos mi się zapchał. Zaczęło mi cieknąć z nosa, jak Enki poszedł. Won z anteny, pisze Danusia. O! O ty! Pindo jedna. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. No. Jeszcze mam jednego papierosa. I sobie spalę przy was. O, taki będę. O, jaki dobry papierosek. Coś mi się jakieś mole zalęgły. W ogóle jakieś fruwają tutaj. Mole, muszki, owocówki. Co to jest w ogóle?

0: O, już dobrze.
1: O. Czesia tutaj nakłaniają, żeby zadzwonił. Czemu tak go nakłaniacie, żeby dzwonił Czesia akurat? Kolumbijski Katar. Dobra, bo już mi się język plącze, już też trochę... jestem, że tak powiem, w stanie wskazującym, ale ja piję tylko w pracy. No. I tak jak mówił jeden znany prowadzący audycję o rzeczach niewyjaśnionych, że jeden zbankrutuje, drugi się zapije na śmierć. No właśnie, to ja chyba byłem. No dobra, kończymy. Ja już ledwo co widzę na oczy po prostu. Ale fajna audycja, nie? Dzisiaj była z Enkim. Enki to jest jednak Enki. Czuć, że po prostu, że to jest ktoś. No. I proszę mi tu szanować Enkiego. Jak ktoś coś złego powie na Enkiego, o, to wściekłe ataki, do widzenia, banik, żegnamy pana, panią. No, idźcie sobie tam do Kloda na końcówkę. Posłuchać bekania. No. Mam nadzieję, że będą zadowoleni wszyscy. Także sponsorzy i sponsorki nasze kochane, dzięki którym to wszystko tak właśnie, no tak, dzięki wam to właśnie działa i bez was byśmy zginęli. Jeszcze teraz ta pandemia cała, no to szatan działa. Zły czuwa, tak, i no, pamiętajcie o Nocnym Radio. Tak, ja przepraszam, ale właśnie, no, tak, Nocne Radio, nasza wielka rodzina Nocnego Radia. I niech to się roznosi. Mówcie jedni drugim i jak to ja mówię właśnie, aleluja i od tyłu. Przepraszam, aleluja i do przodu, tak. Ja przepraszam. No właśnie, tak. Tutaj złe siły działają, ale przetrwamy. Przetrwamy i pamiętajcie, razem i nie mów jutro. Jak to mawiał nasz wielki rodak, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze radia, tego radia. Szczęść Torze.

pogrzebny zakop i zapomnij. Pogrzebny zakop i zapomnij. Pogrzebny zakop i zapomnij. I odkop mnie za rok, gdy zatęsknisz.

0: Ahoj nocniki, tu Ania z Trójmiasta. Witam was w tę noc pełni krwawej księżyca. No, na razie słucha nas tylko... O, już 12 osób jest, także spokojnie. Przede wszystkim chciałam się was zapytać, co robiliście w ten piękny jesienny weekend? Bo tutaj słyszałam, że cała baza hotelowa była wypełniona. A, myślałam, że krawiec, tak, tak. Nie, nie, dzisiaj niedziela, dzisiaj to jest moja pora. Słuchajcie, no jak zwykle Skype, nocne radio otwarte dla was, także dzwońcie, żeby się tutaj wygadać. Ja dzisiaj jestem bez gościa. Gość będzie prawdopodobnie w tygodniu. Także audycja tematyczna za jakieś 2-3 dni, myślę. To was jeszcze poinformuję, a dzisiaj sobie powiedzmy zrobimy takiego before'o, aftera, no bo w tygodniu to już na to raczej nie będzie czasu. Ale kilka temacików wam podrzucę, oczywiście nie zostawię was tak zupełnie bez pomysłu. No właśnie tutaj jak wracałam dzisiaj ze spaceru, to zobaczyłam ten księżyc wielgaśny w pełni. No mówi się na to krwawa pełnia księżyca, też właśnie księżyc myśliwych. Bo to jest ten czas, kiedy no, polowania są udane, ponieważ zwierzyna już jest taka dorodna, liście spadły, także można ją łatwo wypatrzeć, no i wysłuchać. Też tutaj wyczytałam, że jest to też nazywana ta pełnia pełnią podróży, ponieważ ptaki zaczynają migrować do ciepłych krajów. Też pełnia więdnących, obumierających traw. Także tutaj Van Dust też pisał, że podziwiał dzisiaj na spacerze, aż się wrócił do domu po smartfona, żeby sobie coś nakręcić, bo faktycznie ten księżyc jest niesamowity. Tutaj Windman się pyta, jak się czuje. No ja się czuję super, bo powiem wam, dopieściłam się w ten weekend. No i też chciałam się was zapytać, jak wyście się dopieścili w ten cieplutki jesienny weekend. No ja dopieściłam się koncertowo. Puściłam wam Limbowskiego. Pojechałam sobie z przyjaciółką na koncert do Słupska specjalnie, żeby mojego idola spotkać. I był to bardzo przyjemny, kameralny koncert. W ogóle słuchajcie, okazuje się, że no te klubiki właśnie, które goszczą takich powiedzmy niszowych artystów, się ożywiły trochę, bo pogłoski o 8 czy tam 9 fali COVID-a okazały się mocno przesadzone i właśnie niespodziewanie na początku października dodało się sporo koncertów i właśnie tym sposobem też Limbowski ma swoją taką mini, powiedzmy, trasę w październiku. Polecam wam tego artystę i tak jak się domyślacie, będzie wywiad z Limbowskim już za tydzień. No tutaj właśnie popuszczam wam dzisiaj trochę jego kawałków, bo w trakcie audycji z muzykiem jest tylko właściwie czas na dwie piosenki, na początek i na koniec. Także dzisiaj was tutaj trochę nim pomęczę. No bo nie ukrywam, to jest taki mój number one. Ale obiecuję wam, że to już przedostatni muzyczny wywiad. Jeszcze jedna może artystka tam jest na mojej liście i właściwie jak jeszcze te dwa wywiady zrobię, to już powiem, będę mieć komplet tego, co chciałam tutaj zrealizować w nocnym radiu, jeżeli chodzi o muzyczne sprawy. No bo taka, widzicie, jestem taka samolubna. Robię sobie tutaj, co mi się żywnie podoba. No ale no, też to, co mnie interesuje i co jest dla mnie ważne. No i też nie ukrywam, że liczę, że trochę może poszerzę grono wielbicieli tych artystów. Nawet jak choćby to była jedna osoba, której się spodoba ta twórczość, to będzie dla mnie ważne. No właśnie. Czy wy tak sobie robicie takie wypady do jakiegoś tam innego miasta, żeby sobie jakiś koncert zobaczyć, a może macie swoich takich niszowych artystów, których byście chcieli popromować? ja tu chętnie puszczę coś na nocnym radiu, także dzwońcie i się dzielcie waszymi fascynacjami muzycznymi. No, mam też newsa takiego, że widziałam w ten weekend aż dwie dobre polskie produkcje filmowe. Tak, nie przesłyszeliście się. Byłam na Apokawiksie, która miała premierę właśnie w piątek, czyli pierwszy polski film o zombie. I wiecie co? To jest super film. Także z czystym sumieniem wam polecam. Jak macie ochotę na dobrą rozrywkę, to koniecznie idźcie. No czego tam nie ma, słuchajcie? No są kibole zombie, są harcerki zombie, jest nawet wegańskie zombie, są dobre teksty, fajna muzyka, także naprawdę gorąco polecam. Głównie to jest taka komedia, bardziej niż horror, ale naprawdę udana. Nabijają się z Kaszubów, z aktywistów ekologicznych. No, ciekawą rolę ma tam Matylda Damięcka, bo jak pewnie pamiętacie, w Furiozie to Mateusz Damiński grał takiego kibola i fajnie mu to wyszło. No to teraz słuchajcie, jego siostra Matylda powtórzyła to w Apokawiksie. Też gra taką zwariowaną kibolkę, chłopczycę. Bardzo udana rola. No i w ogóle powiem, że tam aktorsko super. Niewiele tam zgrzytało. Właściwie nic mi nie zgrzytało. Dobrze się bawiłam. Dawno się tyle nie śmiałam na filmie. Także Apokawiksa na propsie. Także się wybierajcie. No ten film to jest grany we wszystkich tam Heliosach. Także kto chce, to na pewno sobie odpowiedni termin i godzinę znajdzie. A druga polska produkcja, która też miała premierę w tym tygodniu, to Wielka Woda na Netflixie. Miniserial 6-odcinkowy o powodzi we Wrocławiu w 1997 roku. Tutaj trochę nawiązuje też do audycji Krawca z piątku, bo też tam rozmawiał trochę z Potrzebą o tym. Także też bardzo udany film. I fajnie się tak cofnąć te 25 lat i zobaczyć, jak ta nasza Polska wtedy wyglądała. No i przede wszystkim, no, to było, no takie wydarzenie dosyć, wiecie, no, takie katastroficzne mocno. I wszystko fajnie tam to pokazali. Też tam dialogowo, scenariuszowo, reżysersko. No dobrze, słuchajcie, ja no przyznam się, no jeden raz sobie ten serial obejrzałam, to takie jest 4,5 godziny oglądania, bo każdy odcinek jest po 45 minut. No i jest tak nakręcony w taki sposób oczywiście, że wiecie, kończy się jeden i już mówicie, nie, no muszę obejrzeć następny. W rolach głównych to tam Tomasz Szuchart, tutaj nasz z Pomorza aktor, wspaniały. I Agnieszka chyba Żulewska, bardzo, bardzo fajny duet. No w ogóle Tomasz Szuchart to jest no, niesamowity aktor, który taką metamorfozę przeżył. No nie tylko ja widzę tutaj podobieństwo między nim a Ronem Swansonem z Parks and Recreation. Tutaj wam pokażę właśnie, jak wygląda Tomasz Szuchart tak, w filmie Wielka Woda. Zresztą on tak już wygląda od kilku lat, w Tulipanie tak samo wyglądał. A jak wygląda Ron Swanson? A Ron Swanson wygląda tak. Podobieństwo moim zdaniem uderzające. No i trochę takiego Rona Swansona gra, bo on tam gra takiego urzędnika właśnie w Urzędzie Miasta Wrocławia, który tam jest, który odpowiada za ten sztab kryzysowy i podejmuje ważne decyzje związane z tą powodzią, czy wysadzić tam wały w Kętach, czy nie wysadzić wałów w Kętach. No bardzo fajnie jest to pokazane. Może ktoś z Was już widział ten serial i chce się podzielić swoimi wrażeniami. Także dzwońcie. Kiedy zaprosisz Sławomira Świeżyńskiego? Matko Święta, nie wiem, kto to jest. Borsuku, musisz mi zadzwonić. O, Borsuk właśnie wsuwa smażonkę spod grzybków. Czyli ktoś tu był na grzybach. Zapraszam do dzwonienia i dzielenia się właśnie swoimi wrażeniami z grzybobrania. Lusak pisze, że spojrzał właśnie i całkiem normalnie ten księżyc wygląda. Nic krwawego nie dostrzegłem. No, może u nas faktycznie jest mało krwawy, ale jest taki żółciutki, bardziej niż zwykle. No i ogromniasty. Lider Bayer Full. Aha. Okej. Okay. No, jeżeli już bym zapraszała, to Sławomira bym zaprosiła. Bo jeżeli chodzi o naszą scenę disco polo, to Sławomir to jest mój faworyt. On ma fajne kawałki. Na przykład Megiera. Nie wiem, czy znacie. To jest dobry kawałek. Chociaż Sławomir twierdzi, że on gra rock polo. To jest inna kategoria, taka chyba trochę lepsza niż disco polo. Hej, Czektul. Jeszcze raz mówię, słuchajcie. Skype Nocne Radio. Dzwońcie, pewnie tak jak ja dziś będziecie mieć problem z zaśnięciem, no bo ja tak właśnie od jakiegoś czasu, jak je spełniam, to ciężko mi idzie zasypianie. Nie wiem, czy to po prostu jest jakoś skorelowane z tym czasem, kiedy zaczęłam słuchać nocnego radia. Jak przestaję się ze złymi wilkami, to może w trakcie pełni ciężej zasnąć. Może tak to działa. Nie wiem, dzwońcie i się dzielcie, jak to jest u Was. Także tak, te dwa filmy, znaczy ten Apokawiksę w kinie i serial Wielka Woda Wam polecam. Tutaj właśnie jest to para głównych bohaterów. No i jeszcze jest ich córka 14-letnia. No właśnie ja wtedy też miałam dokładnie 14 lat, jak się ta tragedia wydarzyła. No i szczerze, jedyne, co pamiętam z tego czasu, to to, że po prostu kupiłam tą kasetę, cegiełkę Moja i Twoja Nadzieja. No, pewnie nasi rodzice jakoś tam wspierali powodzian bardziej niż my, co myśmy tam mogli zrobić. No tutaj właśnie w serialu też jest fajnie pokazane, że co się ma w głowie, jak się ma 14 lat, to tam niewiele jest. No, fajnie było zobaczyć. To wszystko tam jest odtworzone, te samochody stare, takie to wszystko jeszcze trochę paździerzowe. No, tam dużo też takich ról drugoplanowych, bardzo ważnych. Jest to chyba jedna z ostatnich ról Jerzego Treli w tym serialu też. Anna Dymna też po prostu ma taką dosyć no, ciężką, dobrą rolę tam. Wierna Wilczyce Ania. No, tak. Także bardzo Wam polecam, tylko mówię, ostrzegam, bo ciężko się od tego serialu oderwać, także może faktycznie lepiej sobie zostawić go na weekend. No i co w tym serialu takiego przebija? No właśnie to nasze takie Polactwo trochę, nie? Takie, wiecie, takie wszystko na sznurek, na taśmę klejącą, brak tej decyzyjności, zwalanie odpowiedzialności z jednych na drugich. No i taka smutna kontestacja. Tak, smutna kontestacja, że chyba niewiele się od tego czasu zmieniło. Ale z drugiej szok. Szok, słuchajcie, że dało się to wszystko jakoś posprzątać, nie? Bo widzieć ten Kozanów taki zalany, a potem dało się tam mieszkać. Jednak jakoś. Także no, wszystko fajnie tam pokazane. No, dla mnie może takie no, najciekawiej to pokazane było, jak ewakuowali zoo wrocławskie. No i chyba też to, jak właśnie już wiecie, ta woda stoi. A Polacy co robią? A Polacy po prostu świętują tam sobie. Taka fajna scena, jak w trakcie tej powodzi. No po prostu normalnie wesele sobie urządzili w mieszkaniu. No to trudno, no. Jest powódź, ale wesele musi się odbyć. Zresztą co tu robić, jak już się nic nie da zrobić? To trzeba się po prostu zabawić. No i też ciężko się powstrzymać od takiego przeniesienia to na chwilę obecną, kiedy też mamy takie poczucie może, że kiepska sytuacja gospodarcza tak wzbiera, wiecie, ta inflacja rośnie. No i wiemy, że po prostu prędzej czy później ona już nas tak zaleje, że sobie z nią nie poradzimy. I trochę też tak teraz działamy, jak tutaj już nieraz było mówione, że właśnie teraz Polacy mają coś takiego, że trzeba korzystać póki czas. No i nie ukrywam, że też tak trochę teraz działam. Że po prostu, no, co tam mi podejdzie, to po prostu idę, jeżeli chodzi właśnie o jakieś koncerty, czy jakieś imprezy, no bo jest tam z tyłu głowy taka myśl, że o, może za rok o tej porze w ogóle mnie już nie będzie stać na to. No jak ta inflacja nas tutaj ściga, no to nawet po tych cenach biletów też dobrze widać, że na taki koncert, za który półtora roku temu płaciłam 30 zł, teraz płacę 50 zł. No za te, co kosztowało 50, trzeba zapłacić 80, także tak ta inflacja wygląda. Ale dobrze, że w ogóle coś się jeszcze dzieje. Także trzeba korzystać póki czas. A wy, póki jest czas, dzwońcie. No i opowiadajcie o tych grzybach, co uzbieraliście. O tych filmach, które widzieliście w ten weekend. A może gdzieś się wybraliście na jakiś taki weekendzik. Bo naprawdę jest pięknie. Cześć Nightmare, cześć Etam. Etam, noc Skype, nocne radio otwarte. Nie tylko dla ciebie, dla innych też. Dzwońcie. Co jeszcze zrobiłam w ten weekend? No ja oczywiście, wiecie, dzięki temu, że jest taka ładna pogoda, no to mówię, nie, no przy takiej pogodzie to się trzeba kąpać w morzu. Także oczywiście była kąpiel w tym Bałtyku. Chociaż zawsze mam z tyłu głowy, czy to dobry pomysł jest kąpać się w tym Bałtyku, który jest uważany za jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz. Tym bardziej po obejrzeniu Apokawiksy jest taka myśl, że to chyba jest kiepski pomysł, bo wiecie, tam w tej Apokawiksie to jest właśnie tak, że to zombie to powstało właśnie, przyszło z wody, że ci, którzy zanurzyli się w tej skażonej bałtyckiej wodzie, zamieniają się w zombie. I to też się zadziało właśnie w trakcie takiego zjawiska zaćmienie. Znaczy tam w filmie to akurat jest zaćmienie słońca. To się dzieje po zaćmieniu słońca. Skażenie w Bałtyku osiąga taki stopień już, że po prostu każdy, kto wejdzie do tej wody, zamienia się w zombie. Nie kąp się, chyba że się potem umyjesz. No raczej się potem jeszcze myję. A no, polecam wam w ogóle morsowanie. Każdy moment jest dobry. No chyba dobrze się zacząć przyzwyczajać do chłodu, skoro straszą nas, że mają być grzejniki nie tak ciepłe jak zwykle. Także tak. Morsowanie też na propsie. Dajcie w ogóle znać, jak tam słychać ten podkład, jak mnie słychać, czy wszystko jest ok. No, w ten weekend oczywiście to się nawiąże z kolei do audycji Gambolka. Odbyły się też 70. urodziny Putina. Dostał wybuchowy prezent. Wysadzono mu jego ukochany most. I właśnie chciałam się was podpytać, jaki wy byście sprawili prezent Putinowi? No ja oczywiście upiekłabym mu ciasto z wkładką odpowiednią. Ale jakie inne prezenty dla Putina? Tam czytałam, to chyba nie był fake, że prezydent Tadżykistanu takie piramidy mu ułożył. Jedną piramidę z arbuzów, drugą z melonów. Tutaj może wam pokażę, gdzie to mam. Czekajcie. Zaraz tutaj gdzieś wam to pokażę. Jak to wyglądały. To o, coś takiego dostał Putin. No, mówię, ja to bym raczej ciasto mu zapodała. Jakieś takie jednorazowe. Ale jestem ciekawa, co wy byście mu sprezentowali. Na co sobie Putin zasłużył na te 70. urodziny? Teraz jeszcze darmowe bąbelki na Bałtyku włączyli. Tak, tak. Także no nie ucichły dywagacje na temat, kto wysadził Nord Stream, a już mieliśmy wysadzony most. Także atmosfera się zagęszcza. Atmosfera się zagęszcza mocno. Słychać głos bez podkładu. Aha, czyli mam za cicho tutaj tą muzyczkę moją. O, to niedobrze. Znów wkurzony. A czy teraz trochę lepiej? A czy teraz troszkę lepiej? Czy za głośno ten podkład? Co się to jeszcze wydarzyło ciekawego w tym tygodniu? U mnie, bo mogę powiedzieć, że policja mnie szukała. Pewnego dnia dzwoni do mnie mama i mówi: córeczko, nie denerwuj się, ale policja cię szuka. No i wiecie co? Pierwsza myśl moja to na pewno przez to trolerskie radio. No jak nic, kurczę. Wysłuchali tam jakichś, kurczę, rasistowskich tekstów, telefonów. I mówię, teraz będą mnie karać za to. Ale nie. Słuchajcie, to policja tutaj jakby wyszła naprzeciw ludziom oszukanym przez takie SMS-y, które dostawałam. Hej, Dawid. Zapraszam do dzwonienia od razu. Dalej dostaję takie SMS-y z groźbą, że zostanie mi wyłączony prąd, jeśli tam nie uiszczę takiej opłaty. No i oczywiście takie SMS-y są wysyłane masowo. Ja tam na szczęście w nic tam nie klikałam, no ale okazuje się, że ileś tam osób kliknęło. I teraz policja jeździ i sprawdza, kto takie SMS-y faktycznie dostał, mają listę. No i po prostu jakby jeżdżą tylko, by uzyskać potwierdzenie, czy ta i ta osoba dostała takiego SMS-a i mają tam na tej liście kilkaset osób do sprawdzenia. Także takie mają zadanie. No ale dobrze, dobrze. Niech ścigają tych oszustów. No ale oszuści są coraz bardziej perfidni. W tym tygodniu dostałam też telefon z informacją, że ktoś próbuje wziąć na mnie pożyczkę w wysokości 20 tysięcy złotych. I no wtedy to się trochę zestresowałam. O, Etam dzwoni. No, całe szczęście. Hej, Etam. Halo, słyszymy się?
1: O, teraz się słyszymy.
0: O, jesteś. Jak miło cię słyszeć.
1: Powiedz mi, co ty narozrabiałaś, że na ciebie ktoś chciał 20 tysięcy wziąć?
0: No właśnie, nie wiem, nic nie narozrabiałam. Wiesz, no pewnie gdzieś tam wyciekły te moje dane, wiadomo. No i teraz właśnie się chciałam podpytać, bo tam sobie zaczęłam szukać w internecie, co można zrobić, żeby tam nikt na ciebie... To mogła być zwykła podpucha, nie? Bo to jest tak, że oni wtedy chcą jakichś twoich danych. No po prostu chcą wykraść tam twoje kody, piny do konta. No, dowiedziałam się, że jest taka...
1: Phishing tak zwany.
0: Tak. I dowiedziałam się, że jest coś takiego jak bezpieczny PESEL, że możesz, taka baza, gdzie możesz swój PESEL po prostu wprowadzić i wtedy jak ktokolwiek będzie chciał wziąć jakąś pożyczkę na twój PESEL, no to jakby będzie najpierw kontakt nawiązany z tobą, trzeba będzie coś tam odblokować. No i w ogóle chyba stwierdziłam, że poproszę o raport z BIK-u, czy to jest prawda, czy to była zwykła podpucha. No bo trochę się zastrachałam, co nie? A ty jakie porady masz, żeby właśnie nie ulegać?
1: Cieszę się, że ktoś skorzystał z tego pomysłu. Jakieś 3 lata temu dzwoniłem. Aha. Dzwoniłem w tej sprawie, już nie pamiętam, który to był urząd, ale w Warszawie. I mówiłem, że powinni zrobić coś takiego jak bezpieczny PESEL. Właśnie teraz mnie się to przypomniało. Być może ktoś zgłosił wniosek racjonalizatorski i za to wziął kasę, ale czasami jak mam jakiś taki pomysł właśnie, to mówię im, że nie chcę za to kasy, ale tylko to wprowadźcie. To było przy jakiejś tam okazji, gdzie jeszcze moja kobieta coś tam się zaczęła mnie pytać, bo jakieś tam dane, coś tego, jak się zabezpieczyć, to ja jej mówiłem, że może sobie w biurze informacji kredytowej wykupić abonament, on kosztuje tam chyba 100 zł rocznie, ale to niewiele daje w przypadku, kiedy no właśnie coś takiego nie istniało, jak PESEL pod tytułem nie biorę, nie? To tak brzmi trochę jak z narkotykami, nie? Ale to jest bardzo banalny pomysł. I wtedy to właśnie ja wydzwaniałem po kilku urzędach i mówiłem, czemu czegoś takiego nie zrobią, nie? A ponieważ w tych urzędach to się nagrywa, co ja mówię, to więc być może, znaczy pewnie kilka osób miało ten pomysł, ale to fajnie. No, nie będę sobie więc zasługi przypisywał, ale faktem jest, że coś takiego podpowiadałem.
0: No.
1: Nie było wtedy jeszcze, nie?
0: No, to może dzięki tobie, Etam. Nie wiem, to dziękuję, bo na pewno z tego skorzystam.
1: Proszę w imieniu służby.
0: Przemek, to ja piszę, że to było oszustwo, że ktoś chce na ciebie wziąć, bo nikt nie chciał, tylko dzwonił, by wyciągnąć twoje dane. No ja też mam taką nadzieję, że to tylko o to chodziło, ale słuchajcie, najdziwniejsze było to, że to był bot. Nie? Także, no ja się tam szybko rozłączyłam, ale no... Wiadomo, myślę, że większość ludzi, jak słyszy, że to bot, to się od razu po prostu rozłącza, nie? To także takie tacy mega leniwi już ci oszuści, że nawet bota do czegoś, do oszustwa zatrudniają, a nie zwykłych ludzi. Także...
1: No ja mam boty nagrane na poczcie głosowej, bo ja mam w ogóle teraz taką technikę, że jak dzwoni do mnie numer nieznany, to z automatu włącza się nagrywanie tej rozmowy. Czasami też udaje się zidentyfikować ten numer. Jest taka aplikacja, która jest każdy numer oceniany przez posiadacza tej aplikacji i na tej podstawie mniej więcej wiem, znaczy tam to jest w postaci ikonek, czy na czerwono, na żółto albo na zielono się świeci ikonka. No i jeszcze jedna rzecz, że jeżeli ja kliknę sobie, że sobie nie życzę, to automatycznie trafia to pod kontakt, odpowiedni kontakt, który zawsze jest już blokowany. Stąd też te nagrania tych botów. Ja w ogóle mam też nagraną taką informację, bo to człowiek, to nie jest sztuczna inteligencja, to człowiek ma nagrane sentencje przez jakąś panią najczęściej i taką o takim dosyć lektorskim, miłym głosie. I po prostu te sentencje wklikuje sobie w zależności od tego, co my robimy, rozmawiając z tym niby botem, tak? I za każdym razem, jeżeli zostanie przekierowany na tą pocztę przez ten program, to ma odczytaną informację, że zgodnie z artykułem takim i takim nie wyrażam zgody na posiadanie dalszy czas przez państwa mojego numeru telefonu i domagam się zgodnie z artykułem takim i takim jego usunięcia, a inaczej możemy wejść w konflikt o roszczenie prywatne i tyle. Już dzięki temu jest tego coraz mniej. Teraz... Ale nadal się zdarza. A przedwczoraj się zdarzyło i to wcześniej rano.
0: A ile etam dziennie dostajesz telefonów, czy chcesz założyć panele fotowoltaiczne?
1: To znaczy przede wszystkim Podlaskie dzwoni z różnych numerów. Ja już mam nawet mniej więcej sentencję tych numerów opracowaną. Zmienia się tylko końcówka tego numeru, bo oni sobie podpinają pod taką powiedzmy usługę, która zmienia numer telefonu i można się podszyć właściwie pod każdy z tych numerów. No wiesz, no ja mam dużo ofert, nie? Różnych. Być może Być może jest też tak, że jeżeli gdzieś tam kiedyś, tak miałem z telewizorem, który jedynym przedmiotem, który kiedykolwiek brałem na raty, że powymieniali się kontaktem do mnie i po prostu chcieli mi dawać pieniądze, co nie jest rozsądne, bo gdyby mi tak wszyscy kiedyś pójdę i wezmę od wszystkich, którzy dadzą i wyjadę sobie do bezpiecznego państwa i posiadającego możliwości umowy deportacyjnej z Polską. I będę żył jak król, na przykład Wietnam, Nepal, Kambodża, Laos.
0: No ale to jak już jesteśmy przy tematach międzynarodowych, Etam, to co byś prezentował Putinowi na jego 70. urodziny?
1: Myślę, że duży tort z, nie wiem jak on tam, czy ma jakiś związek, czy nie.
0: Z panienką w środku?
1: Tak, wyskoczyła jakaś fajna laska. Także tak, to coś takiego, nie? Coś w tym rodzaju, no wiesz, no co, no ja nie mam z nim żadnego konfliktu, ani Polska nie ma z nim żadnego konfliktu, więc to raczej Rosja ma prawo mieć pretensje o handel bronią, no tutaj jest handel, no jeszcze pół biedy, gdybyśmy handlowali i sprzedawali obu stronom, natomiast my dajemy prawdopodobnie za darmo. No, także tak jak to powiedział na tych taśmach Morawiec, robimy laskę Amerykanom za darmo, tak? Krótko mówiąc.
0: A powiedz mi, jak ty pamiętasz tą powódź sprzed 25 lat we Wrocławiu?
1: Oglądałem w telewizji. Zapamiętało mi się to, że pani, która tam pływała na łódce, jedna z reporterek TVP, chwaliła się, że ma taką miniaturową, cyfrową kamerę. Wtedy to tak mi się szczególnie utkwiło w pamięci. No i pamiętam, że mój kolega z grupy scenowej zrobił wtedy taką pracę na party, nazywała się Pomoc dla powodzian i były łodzie podwodne, które są głęboko pod wodą. Pamiętam, jak tam ratowali to Zoo Wrocławskie, bo tam się już woda dostawała. No tak wiesz, miało to niewątpliwie taki swój urok wenecki, że tak powiem. Przy okazji oczywiście znający dystans do całej dramaturgii tej sytuacji, bo tam niektórym ludziom rzeczywiście pozalewało, no ale jeżeli są takie tereny zalewowe, to się buduje przede wszystkim na głębokich palach i wysoko, tak? No my zatraciliśmy tutaj w Polsce zupełnie rozsądek, bo przecież Polska też jest krajem, w którym w pasie między innymi zachodniopomorskiego są lekkie uskoki tektoniczne. I owszem, raz na jakiś czas występują u nas trzęsienia ziemi. Z tego, co pamiętam, najmocniejsze, jakie było zarejestrowane, to 1723 rok, Kraków, i to było 4,5 stopnia w skali Richtera. Dobrze mówię? Ta skala? Ta skala, tak.
0: Tak,
1: ta skala,
0: tak. Ta skala. No z tego, tam co się... ja tam słyszałam, no to na przykład Kozanów został wybudowany na terenach zalewowych, nie? Czyli to Polacy tam po prostu wybudowali to osiedle, co Niemcy traktowali to miejsce właśnie jako miejsce, gdzie Odra ma wylewała, tak? W trakcie właśnie powodzi. Także tak, no tam jest właśnie fajnie pokazane w tym filmie, że były jakieś opcje jeszcze, żeby Wrocław ocalić. Chodziło o to, żeby wysadzić właśnie wały przeciwpowodziowe we wsi Kęty.
1: No, pamiętam. No, mieli
0: zamiast małe wioski.
1: Tak. Pamiętam tak. To, że coś takiego poszło w mediach, taka informacja, ale ludzie się tam zaczęli burzyć i ten, znaczy wiadomo, jak to jeszcze było chłopstwo z lat 80., to oni by poszli z widłami i pochodniami.
0: Dokładnie, to tam zostało pokazane.
1: No. Dzisiaj pewnie już takiego etosu w narodzie nie ma, ale wtedy jak najbardziej to tam szło ostro, tak? Może nawet by ktoś sforsował jakiś magistrat kombajnem albo czymś takim, no byłoby fajnie, nie? Ciekawie by się działo. Znaczy brakuje u nas czegoś takiego, nie? To, że przypomnę tylko kryzys grecki sprzed kilku lat z wypłatą pieniędzy, gdzie jeden z rolników wziął właśnie taką maszynę, nie wiem, czy to był kombajn, czy jakiś traktor i po prostu rozpieprzył cały budynek oddziału banku swojego, po prostu wjechał w niego i tyle, nie?
0: No właśnie, a propos banków, to tak samo z tą inflacją teraz, nie? Że wiadomo, co by trzeba zrobić, żeby tą inflację po prostu zahamować, no ale wtedy kredytobiorcy po prostu dostaliby tak ostro, że no po prostu nie daliby rady spłacać tych kredytów i potraciliby te swoje mieszkania.
1: Znaczy powiem ci, że pokazał to przed kilkoma dniami nie kto inny jak Aleksander Łukaszenka. On powstrzymał w jeden dzień inflację na Białorusi. Otóż wydał dekret swój. Tutaj jest właśnie dobra rola, że tak powiem, autorytarnych rządów. Wydał dekret, że po prostu nie ma podnoszenia cen i koniec. A jak nie, no to będziemy inaczej rozmawiać, nie? I zatrzymał. To kilka dni temu było wydane. Sprawdźcie sobie na Business Insiderze czy na Money.pl. Łukaszenka zatrzymuje podwyżki cen.
0: O, tutaj no, właśnie...
1: W zeszły tydzień.
0: Krawiec mnie tutaj poprawia, że te Kęty to była fikcyjna wieś. I że tak naprawdę chodziło o łany. No właśnie, no bo to jest film inspirowany tymi wydarzeniami, więc no ja nie sprawdziłam tego. Faktycznie to nie Kęty, tylko łany. No, ale myślę, że ogólnie to pokazuje dobrze tą całą sytuację, jak to tam się rozwijało i takie różne mechanizmy społeczne. Można spokojnie teraz przełożyć na tą sytuację, że po prostu ta inflacja, tak jak ta fala powodziowa, po prostu wszystkich nas zaleje, skoro się z nią niewiele robi.
1: Znaczy,
0: i wszyscy popłyniemy.
1: Obiektywnie robi się coś z tą inflacją, napędza się ją.
0: No tak,
1: w Polsce.
0: Tak. No,
1: i taki jest cel. Taki jest cel. Jak pamiętasz, albo nie pamiętasz, bo ludzie mają krótko pamięć, w dzisiejszych czasach, jakieś pół roku temu jedna z działaczek którejś z większych partii niemieckich powiedziała takie zdanie, wymskło jej się w mediach, ono wtedy nawet u nas poszło w paru mediach, że trzeba Polskę zagłodzić. No i to się robi w tej chwili, także cóż, no. Ale... Taka jest prawda, no. Taka jest prawda. No ja mówię, tutaj już znam ludzi, których mówi się o tych 2000 kWh, tam takich pierdółkach. Natomiast już rachunki, które przyszły za prąd, tylko ja to będę śledził, ja będę dzwonił do tej Federacji Konsumentów. Czekam teraz na swój, bo jeszcze mój, jeszcze troszkę zanim przyjdzie. Z gazem już sprawę mam załatwioną, bo rozmawiałem z PGNiG i wiem skąd się wzięły te wyższe rachunki. Tam się mniej więcej to zgadza i powiedzmy, że to nie jest aż taki duży problem. Natomiast jeżeli u mnie pójdzie 50% prądu góry, gdzie ja na pewno mam mniejsze zużycie w tym roku i to znacznie, no to kurde, tak jak poszło u osób, które już dostały, bo część osiedla dostaje wcześniej, to część osiedla później, no to powiem szczerze, że będę, że tak powiem, się chciał dodzwonić do prezesa Rady Ministrów i mu powiedzieć parę słów. A gwarantuję ci, że 4 rozmowy z nim zmienią jego zachowanie. Ja będę z nim tylko rozmawiał. Obiecuję, że nic więcej nie zrobię.
0: Ale obiecaj, że nagrasz te rozmowy i potem je opublikujesz.
1: Nie, no właśnie nie, bo jak obiecam, to oni będą wiedzieć. Panowie, pozdrawiam tych, którzy słuchają służbowo. No i czytają czata. To w każdym razie nie, po prostu ja z nim 4 minuty rozmowy z Morawieckim, on po prostu będzie nie do poznania w mediach. Po prostu będzie naprawdę premierem Polski się stanie. 4 minuty. Wystarczy. Powiem mu tylko jedną rzecz. I facet zmienia się. Nieważne, jakie są naciski, skąd są te naciski, po prostu. KGBR-u, ty nie wiesz, o co chodzi. Ja wam tego nie powiem oczywiście. Ja to mam zdanie, to jest do rozmowy cztery oczy do mojego służącego, czyli prezesa Rady Ministrów. Także to tylko w ten sposób. Tak.
0: Ja wierzę
1: jeżeli,
0: w
1: etama. Jeżeli się uda, to zadzwonię do sekretaria, to jak nie połączą, to nie połączą. Nie?
0: Wierzę w etama.
1: I na pewno nie będę jechał do Warszawy w tym celu.
0: Jeżeli ktokolwiek może to zrobić, to tylko on. No może jeszcze psycho ewentualnie mógłby to zrobić. Na pewno któryś z was. No dobra, etam, słuchaj, to ja ci dziękuję, bo tutaj rozumiem, że inni chcą dzwonić, skoro...
1: No ja tak nie widzę, żeby się... wyrywali.
0: No, ale myślę, że mam nadzieję, że ich ośmieliłeś albo może ich troszeczkę, wiesz, zdenerwowałeś.
1: Coś powiedzieć o inflacji właśnie, o tej
0: Dawaj.
1: Inflacji chciałem jeszcze powiedzieć. Słuchaj, przede wszystkim jedną rzeczą muszę was zaskoczyć, że nie będzie tak źle, jak sądzicie, jeżeli chodzi o inflację. Teraz będzie inflacja, no ona jest z dostawy na dostawę, nie rok do roku. Rok do roku jest ponad 100%. Natomiast z dostawy na dostawę jest w tej chwili 15-20, zależy jaki produkt. Natomiast ona zacznie w tej chwili wyhamowywać. I to znacznie. Przekonacie się o tym. Może to nie będzie jeszcze za miesiąc, może jeszcze nie za dwa, ani za trzy, ale tak już pod wiosnę zacznie bardzo mocno wyhamowywać, ponieważ w tej chwili jest zahamowany dodruk. Natomiast, czyli jest bardzo duży popyt na pieniądz. Natomiast prawdziwa inflacja zacznie się dopiero na wiosnę. Mhm. A może troszkę później, tak? Bo mówię, no ja tutaj nie strzelę, czy to będzie miesiąc, dwa, trzy, czy pięć, tak? Ale czeka nas wyraźny spadek i będą się tym chwalić, że spadła o 10%. Nieważne, że ona będzie dalej 90%, ale będą się chwalić, że spadła o 10%.
0: No tak.
1: I wtedy dopiero zacznie się prawdziwy problem. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, kiedy zwiększa się podaż pieniądza w sposób nagły. A to nas czeka. To nas czeka, bo będzie w tej chwili po informacji o tym 50% podatku dla przedsiębiorstw od nadmiarowych zysków. No, lekką ręką żeśmy się pozbyli miliona miejsc pracy i potencjalnych inwestorów, jeżeli jeszcze o to chodzi. Ja się nie jestem jakimś zwolennikiem inwestorów zagranicznych, ale tak to mniej więcej będzie, a ci, którzy w Polsce jakieś pomysły mają, to właśnie pakują się teraz właśnie, w tym momencie dużo się pakuje osób do wyjazdu i do opuszczenia, bo Polacy są za mądrzy na to, żeby dać się tak kupić, nie? No chyba, że wejdą do szarej strefy. W ogóle takie hasło Niedzielskiego, cała Polska w czerwonej strefie, to mam takie hasło, cała Polska w szarej strefie. Tak jak kiedyś hasło nie zatrudnij mnie ani na ZUS. Nie? No cóż, no, każda akcja równa się reakcji. Zbliżamy się na krzywej Laffera do 100% dzięki tej inflacji, więc a to było kiedyś moje marzenie, żeby było właśnie podatek 100%.
0: Czyli to twoja wina. Twoje marzenia się spełniają.
1: Nie moja wina, tylko kiedyś nad tym się zastanawiałem bardzo głęboko. Ja pierwszy raz o krzywej Laffera usłyszałem nie na uczelni, co powinno być powiedziane, ale na jednym ze spotkań z takim gościem, który był z uczelni, a to było spotkanie polityczne. Jeszcze w ZTM troszeczkę działałem. I on właśnie pokazywał tą krzywą Laffera. Ja mówię, kurde, dlaczego nam tego na uczelni nie mówi? Ja był właśnie z tej uczelni, gdzie ja się uczyłem, nie? I tak zaobserwowałem jedną rzecz, że jeżeli zbliżamy się do 100%, a taką sytuację mamy w tej chwili w Polsce, oczywiście traktując jako podatek każdą daninę, czyli również na przykład wszystkie ZUS-y, tak, VAT-y i tak dalej, to istnieje taka skrajna, jakby to nazwać po ekonomicznemu, tak żeby to ładnie zabrzmiało i tak mądrze, skrajna skłonność do nierozliczania się z opodatkowania. Jeżeli będziemy mieli moment, w którym nie będzie już ucieczki, czyli nie będzie formy umowy, jaka by zapewniała jakąkolwiek ucieczkę, czyli całość byś musiała przekazywać, co zarobisz klasie urzędniczej, kaście urzędniczej, a kasta urzędnicza będzie wydzielać z tego jakąś daninę, czyli to co mówiłem, socjał żyjący z przydziału, to co nas czeka, to w tym momencie nikt, kto jest przedsiębiorczy i chce robić to, co lubi za pieniądze i z tego żyć, nie będzie płacił podatku. To jest oczywiste. No, przykład tenisistki, która kiedyś, to już było ze 20 lat temu, wróciła ze Szwecji z wygraną i opodatkowali ją 104 czy 105%. Od razu przestała grać dla Szwecji, z tego co pamiętam. Czyli pamiętam, jak ona się nazywa. Nie zawołała Steffi Graf? Nie wiem, nie chcę się
0: teraz... Steffi to dla Niemiec grała.
1: Nie pamiętam. Nie interesuję się specjalnie tenisem, ale słyszałem o tej historii, że ta nagroda po powrocie do kraju, tam jakieś opodatkowanie graniczne, plus jeszcze tamte ich podatki, plus coś tam wyszło 104%, nie? Czyli musiała dopłacić za wygraną, nie?
0: No tak.
1: No, a często tak jest, no bo pamiętaj, że do 3500, a to ja to liczyłem 2 lata temu, nie wiem jak teraz jest, bo teraz mi się już nawet nie chce tych rzeczy liczyć, to student, liczyłem sobie studenta, który się zatrudnia, tak jak ja kiedyś na normalnej firmie, samozatrudnienie pozarolna działalność gospodarcza i zarabia na stronach, no powiedzmy, niektóre strony internetowe, czy jakieś loga robi sobie w trakcie studiów dla firm, wystawia normalne faktury, to dopiero przy 3,5 tysiąca złotych, przy wtedy, jak ja liczyłem, przy wtedy ZUS-ie chyba tam 1100 zł było, dopiero zaczyna zarabiać coś. Czyli do tej kwoty płacił podatek 100% lub większy. bo dopiero przy tym 3,5 tysiąca tam było 0 na 0 wychodził, nie? Także widzisz, to było też ten. Ja

0: możliwe, żeby po prostu ktoś decydował za to, za nas po prostu, ile nam się należy, to czy wam się należy, bo już nie nam się należy. Jeszcze na razie na szczęście są formy umów, o których wspominałem. Trzy rodzaje umów, które są bardzo nisko opodatkowane, przy czym nie można zatrudnić się w pracy, bo jakby praca najemna, czyli taka na etacie, musi być spełnione trzy warunki. Czas, określone miejsce i kierownictwo. Tak? Jeżeli te zachodzą, no to wtedy jakaś kontrola, powiedzmy fizycznie kontrola inspekcji pracy może uznać to za stanowisko etatowe i tego pracodawcę obciążyć, tak? Czyli krótko mówiąc, jakoś tam ukarać. Natomiast są jeszcze formy umowy, może ja nie będę głośno mówił tutaj, bo panowie słuchają służbowo, więc po co mają się wykazywać wnioskami racjonalizatorskimi? No widzisz, jednak kurde, małe środowisko, mała tutaj hermetyczna grupa, a jednak trzeba trzymać język za zębami.
1: Rozmowa kontrolowana.
0: Tak, są trzy formy nadal, które pozwalają na zapłacenie uczciwie, jak to się mówi, jeżeli można haracz nazywać czymś uczciwym. Podatek 9%, jakieś 3% i 0%. Jest taka możliwość. Są trzy formy, już o tym mówiłem zresztą, tylko nie mówiłem, ile to wynosi procent, tak?
1: Tak, ja myślę, że jak ktoś poszczegóły, to spokojnie, tam można cię...
0: W archiwach
1: Nocnego Radia.
0: To gdzieś tam kiedyś na pewno chlapłem już.
1: No, ja już mam tutaj naciski, żeby wietrzyć antenę. Także bardzo ci dziękuję za napoczęcie tutaj.
0: Trzymaj się i dziękujemy panom za ich służbę, bezpiecznej służby.
1: No, dzięki, do usłyszenia, pa, pa. Także to był Etam, a teraz zapraszam albo Unique Orgasm, albo KG Beirut, kto tam ma ochotę, dzwońcie. Opowiadajcie, co robiliście w ten piękny jesienny weekend, albo co dalibyście Putinowi na 70. urodziny. No ja mogę wam powiedzieć, co mój mąż dostał od swojego kolegi z pracy, któremu jakąś tam fuszkę zrobił. Dostał naleweczkę. Truskawkówkę. O, moja ulubiona. No i wczoraj chcieliśmy napocząć tą naleweczkę. Mój mąż sobie to nalał. Spróbował i mówi, nie, ja nie będę tego pił. Sam spirytus. Także on nie zamierzał tego rozcieńczać. Ja to ostatecznie sobie rozcieńczyłam 1-3. Tak, no, w takiej proporcji 1-3. No ale jak to rozcieńczyłam, to już tam truskawki w ogóle nie było czuć, więc jeszcze syropu sobie musiałam dolać. I mówię do mojego męża, ty weź się zapytaj tego kolegi, jak on robi tą nalewkę z truskawek. Czy on bierze 3 truskawki, zasypuje jedną łyżeczką cukru i na to litr spirytusu? Także tak, różni ludzie lubią nalewki o różnej mocy. No, może macie jakieś naleweczki zrobione, bo to już jest czas, żeby je otwierać i próbować. No ja niestety w to lato żadnej naleweczki sobie nie zrobiłam. A także właśnie muszę się posiłkować takimi prezencikami. No ale z tą truskawkówką to będzie ciężko ją zmęczyć. No, za mocno. No truskawkówka to musi być taka, że wiecie, wchodzi jak złoto. No. A nie się człowiek skrzywi. No przede wszystkim musi tam być czuć truskawkę, a nie spirytus sam. Także tak. Już czas naleweczek się zaczął. Co za człowiek na nadmiar spirytusu narzeka. Z takim to bym się dogadał. No właśnie, no to mnie też trochę zdziwiło, no bo spirytus taki dosyć drogi się zrobił ostatnio. To ja bym właśnie raczej podejrzewała, że ludzie takie delikatniejsze te nalewki będą robić. A tu proszę, kolega miał gest, taki ten litr takiej nalewki, 90% spirytusu dostaliśmy. No ale no wiecie, przyjdą te zimne, zimowe wieczory, to na pewno i tą truskawkówkę spirytusową się rozpracuje, także nie będzie z nią problemu. No dzwońcie, bo ja tutaj Na was dzisiaj liczę, na to, że się

trochę wygadacie. Skype, nocne radio. Możecie też donatować. Bardzo chętnie przytulę kilka waszych złotych. No wiecie, tym bardziej, że inflacja zasuwa, to trzeba te pieniądze wydawać. Dolewać do tej inflacji. Ja tutaj przy tej krwawej pełni zapodam wam takie dwa newsy krwawe, na które trafiłam na moim ulubionym portalu informacyjnym, czyli fakt.pl. I wiecie, jak czytam te tragedie, co tu się wydarzają, to przeważnie się zastanawiam pierwsze, to nie może być prawda, to jest jakiś fake, no to ktoś to wymyślił. No, życie nie może być tak aż okrutne. Ale jednak, słuchajcie, natrafiłam na takiego newsa, słuchajcie, strasznego, że we wsi pod Radomiem odbywał się ślub. I w trakcie tego ślubu na oczach tej młodej pary zginął ich 3-letni synek, którego potrącił dziadek, bo wycofywał gdzieś na placu tam tym przykościelnym i nie zauważył tego szkraba małego. No po prostu mówię, nie, no to jest taki horror, że to tylko jakiś po prostu popaprany scenarzysta mógł wymyślić taki scenariusz. No ale niestety takie rzeczy się wydarzają. No nie wiem, jakaś nauka z takiej historii. W ogóle takich przypadków, że te dzieci tam się pałętają. No i wiadomo, takiego trzylatka to w lusterkach ciężko zauważyć. No to faktycznie, te dzieci po prostu trzeba trzymać przy sobie. Nie wiem, niektórzy to nawet takie smycze, jakieś smyczach te dzieci trzymają czasami, żeby im po prostu nie uciekły. Także tak, z dziećmi to po prostu oczy naokoło głowy. Co to mi się pisze? Wczoraj skonsumowałam 6 drinków Negroni. Dzisiaj łeb boli jak cholera. Nie wiem, co to jest za drink. To może to mi się zadzwonisz i porozmawiasz. Jak człowiek rozmawia, to mniej koncentruje się na bólu. Dziecko na łańcuchu. No tak, czasami by się chciało je jakoś unieruchomić, żebyś wiedział na 100%, gdzie one są. No i tutaj jeszcze jeden taki news straszny, ale to już nie z Polski, tylko skąd to jest? To w USA. Pitbule zaatakowały dzieci. Matka broniła maluchy. Tak, dwa pitbule, które były w tym domu od samego początku, no i znały te dzieci, znały tą rodzinę. I stąd, ni zowąd, zaatakowały dwójkę dzieci. Dwulatka i pięciomiesięczną. I pięciomiesięczne dziecko. No i nie ma dzieci. Nie ma dzieci. Także tak. Takie historie krwawe wam tutaj zapodałam. Ania, u nas matki wycofują samochód na driveway'u. Rozjeżdżały swoje pociechy, dlatego chyba zaczęto instalować kamery cofania. Tak słyszałem. Być może stąd to się wzięło. Ale tak, na dzieciaki to trzeba uważać. No, słuchajcie, ja wam puszczę piosenkę, a wy w tym czasie przygotujcie się do dzwonienia. Tutaj Van Dust pisał dzisiaj o tym spacerku, na który się wybiera ze swoim psem. Ja wam tutaj właśnie puszczę jedną bardzo fajną piosenkę Limbowskiego właśnie o spacerach z ukochanym psem. Także chwilka dla was i dla mnie na może przygotowanie sobie czegoś do picia, żeby przepłukać gardełko. I po piosence liczę na to, że ktoś tutaj do mnie zadzwoni. Także miłego słuchania. Słyszę się z wami za kilka minutek.

rodzinnym, lub też darłem się na niego bezsilny. Czasem trafił się zając lub sarna, lub mucha marna. I chociaż nigdy jej nie dogonił,

0: No tak, to chyba było trochę. A propos może tego news o tych pitbullach, ale to było o takim kochanym piesku. No widzicie, sorry za. Tutaj widziałam, że ten przerwało się ta piosenka, bo po prostu wyszłam z pokoju na chwilę. Moje słuchawki straciły łączność i okazuje się, że Spotify wtedy zatrzymał tą piosenkę. No i sorki za ten przydługaśny wstęp tęty. Zapomniałam, że ta piosenka zaczyna się takim intro długim. Tutaj piszecie o tych miejscach parkingowych. No na pewno brakuje miejsc parkingowych na tych starych osiedlach, które budowano w latach 70., 80., kiedy tych samochodów było mało. No to tamten problem jest palący. A na nowych osiedlach wiem, że jest taki przelicznik. Nie pamiętam, czy to jest 1,2 miejsca parkingowego, czy 1,5. Zaraz sobie to można sprawdzić. Ale to i tak nie wystarcza. Tutaj u nas w bloku to już niektórzy mają po 3 samochody. I naprawdę robi się ciężko. Tak, 1,2, dobrze pamiętałam. Czyli musi być co najmniej 120 miejsc na 100 mieszkań. Gdzie ludzie i tak już ta średnia samochodu na mieszkanie jest na pewno wyższa. No na przykład dzisiaj właśnie widziałam, że w naszej klatce pojawiła się taka odręczna notka od jakiegoś z sąsiadów, że proszę, jak się źle zaparkuje, to proszę się nauczyć przeprosić za to, coś w tym stylu, tak? Czyli ktoś tam źle zaparkował, kogoś przyblokował, no i się do tego nie przyznał. I tutaj ktoś tam próbował wymusić jakieś przeprosiny. No i faktycznie już ludzie parkują tak, że niedługo nie będzie jak wjechać na ten nasz parking. No i te wszystkie samochody, które u nas tutaj stoją, tak powiedzmy nadliczbowo, no to na dobrą sprawę, no łamią tutaj te nasze przepisy, bo teoretycznie, kiedy te samochody tak stoją zaparkowane, to nawet straż pożarna tutaj nie ma jak podjechać. No ale co zrobić? Co zrobić? Jak na przykład nagle syn ma 18 lat, robi prawo jazdy i też sobie kupuje samochód, nie? Także z tymi miejscami jest problem. Chyba musimy jakiś taki ostrzejszy temat wymyślić. Ja myślę, że możemy spokojnie kontynuować ten temat sprzed tygodnia. Wiecie, te gry damsko-męskie. To jest dobry temat. To jest temat rzeka. I myślę, że tutaj możemy go spokojnie rozwinąć. Adwokat się właśnie pojawił, jak tylko rzuciłam to hasło. On też lubi ten temat. I tutaj ma pomysł, żeby losowo palić auta. Może niedługo cena benzyny rozwiąże problem. Tylko co, te samochody będą po prostu stały właśnie na tych parkingach, tym bardziej. Tym bardziej. No ale w ten weekend właśnie było pusto na moim parkingu, o dziwo. No właśnie dlatego, że dużo ludzi gdzieś tam się wybrało na ten piękny weekendzik. No a z kolei na miejscówce, gdzie jeżdżę morsować, było dużo kamperów, także dużo ludzi sobie się wybrało też właśnie nad morze, tutaj sobie pobiwakować. No bo naprawdę było wyjątkowo. No i mówię, może się podzielić, co robiliście w ten piękny weekend. Zapraszam. Nie, Etam już dzwonił, to misiu. Myślę, że już Etam, wiesz, z kulturalnym człowiekiem zadzwonił, powiedział i już tutaj nam się nie będzie. No chyba, że nikt nie zadzwoni, no to tym bardziej, Etam, dzwoń, dzwoń. Jak wy nie zadzwonicie, no to takie szachy z pozycjami seksualnymi? Nie, chodziło mi o to, że wiecie, no tutaj można sobie tak to odbierać, że jakiś reset następuje, że nie wiadomo co to będzie. To może byśmy sobie na nowo poukładali, jak to wszystko ma wyglądać między kobietami a mężczyznami. Byłam właśnie też w tym tygodniu, byłam na takim wykładzie. O, to było nowoczesny mężczyzna, coś takiego. pozycja mężczyzny w nowoczesnym świecie, coś takiego. No i generalnie tam pani doktor z Uniwersytetu Gdańskiego, uważajcie, prowadzi jakieś gender studies, tłumaczyła, że właśnie taki równomierny podział tych obowiązków domowych, zaangażowanie mężczyzny właśnie w wychowywanie dzieci, w gotowanie, to właśnie umacnia tą relację, polepsza ją. Oni nawet udowodnili podobno, że ci mężczyźni, którzy dużo gotują, mają lepszy seks. Także tutaj, wiesz, Wudzu, a propos tej przemocy kulinarnej, myślę, że można by taki eksperyment przeprowadzić. Co by się zadziało w łóżku, gdyby na przykład mężczyzna gotował co drugi dzień obiad w domu? No, myślę, że moglibyśmy tutaj się zdeklarować, że się podejmujemy takiego wyzwania, na przykład w 5 osób. I moglibyśmy na przykład po miesiącu jakieś tutaj nasze wyniki tych badań przed wszystkimi uzewnętrznić, żeby po prostu, nie wiem, podważyć, zweryfikować to, co ci doktorzy i inni naukowcy z tych gender studies tutaj nam opowiadają. Także no takie ta pani, czekajcie, właściwie to mogłabym ją odnaleźć. A gdzieś tu miałam nawet takie zdjęcie. Prowadzi badania we współpracy z innymi naukowcami z 62 krajów. No i takie dosyć wiarygodne się wydawały te wyniki. Także myślę, że można by się podjąć i przeprowadzić sobie taki eksperyment w domu. No właśnie, co by nie mówić, najlepsi kucharze to mężczyźni, ale często słyszę nawet takich kucharzy zawodowych, nie, w domu to on nie gotuje, no nie, no bo w domu to mu nikt za to nie zapłaci, no to po co gotować w domu? W domu, no takie darmowe usługi, no to żona serwuje, prawda? No, także gdybym ja to miała urządzać, to żeby taki work-life balance był, to bym zrobiła 5-6-godzinny dzień pracy, coś takiego, żeby realne było właśnie spędzanie też czasu na opiekę nad dziećmi, na zakupy, na gotowanie i żeby właśnie to miało ręce i nogi, to myślę, że te 5-6 godzin w pracy by nam spokojnie wystarczyło. I nie przyjmuję w ogóle takich opowieści, że no, 8 godzin w pracy to musi tak być. No to się nie da inaczej. Nie, nie, jesteśmy za biednym krajem. Musimy tyle pracować. Tym bardziej, że no, umówmy się, mało kto pracuje uczciwie 8 godzin. To proszę dzwonić i mówić, bo nie wierzę, że tak jest. Tak, no we Francji tutaj niewygodny widz pisze, że jest 37,5 godzin tygodniowo. No ale też zakładam, że ci Francuzi też tych 37,5 godzin, to tam w tym też jakiś jeszcze jest lunch, kawa i tak dalej. No, przegląd prasy, przegląd Facebooka. Już to tutaj już też nieraz Etam nawet mówił, tak, że tak czy inni tutaj, że no te 5-6 godzin, no tyle jesteśmy w stanie tam się... O, kto dzwoni? Czekajcie. No, nie, kto mi tu dzwoni? Czemu ja tego nie widzę? Jesus. Sorry za tego... Dzwoniłeś, sorki, słuchaj, ja do ciebie zadzwonię, bo nie wiem, gdzie mi się pokazałeś. O, dobra, to ja do ciebie zadzwonię.
1: No cześć.
0: Miło cię słyszeć. To co, ugotujesz jutro obiad żonie i córeczkom?
1: Nie, nie mam czasu.
0: Nie
1: to
0: masz
1: jest
0: czasu.
1: Właśnie, to jest nie, ale wiesz co, tak zacząłeś tutaj mówić o takich tematach, które w sumie też mnie ostatnio prześladują. Tak. W jakiś tam sposób. Stwierdziłem, że się dołączę trochę do tego całego marudzenia, bo właśnie ten work-life balance, ta długość pracy, ten wiesz, kryzys tożsamości płciowej, można by powiedzieć. No. To wszystko w jakiś sposób też mi ostatnio przez myśli przechodzi. Wiesz co, zacznijmy od kwestii ekonomiczno-gospodarczych.
0: A to nie jest najważniejsze.
1: Właśnie jest.
0: Najważniejsze jest nasze szczęście, żebyśmy byli szczęśliwi. Możemy być trochę biedniejsi, ale żebyśmy byli szczęśliwi.
1: Ja się z tobą całkowicie zgadzam. I też pewnie tu może nie jedną osobę zaskoczę, ale jestem jak najbardziej za skróceniem dnia pracy. Oczywiście dzień pracy nie może, ilość godzin dziennie nie może być, nie jest liczbą losową, tak? Znaczy 8 godzin jest 1/3 doby. Dzięki temu mamy, wiesz, cykl trójzmianowy. Nie możemy pracować 5 godzin, bo to się nie mieści w podziale dobowym.
0: No to niech będzie 6, no.
1: 6, dokładnie. 6 jest moim zdaniem bardzo dobrą liczbą. Przy czym, no niestety, no takie obniżenie czasu pracy będzie się musiało wiązać z dwiema rzeczami. To znaczy, na pewno nie będzie można pozostawić pensji na tym samym poziomie. Automatycznie, pozostawianie pensji na tym samym poziomie automatycznie po prostu spowoduje no, podniesienie cen o tą 1/4. Tak? No, no nie inflacja, bo to nie jest taka inflacja w sensie inflacja, tylko będzie to po prostu wzrost kosztów pracy. Tak? Więc w tej części koszty będzie trzeba przenieść jakby na ceny produktów. Tu nie unikniesz tego. Nie? Więc pozostawienie jakby tej, o tak, bo oczywiście tu Lisa, o najgorsze, miliarderzy będą mieli 1/4 krótsze jachty. No niestety, nie chcecie zmartwić, ale 80% PKB jest wytwarzane przez firmy małe, średnie i jednoosobowe działalności gospodarcze, więc tak, to nie chodzi o długość jachtów miliarderów. Więc musiałoby się to, nie byłoby wyjścia, tak? To znaczy musiałoby się albo podnieść ceny, albo obniżyć pensję, jedno z dwóch.
0: Dobra, słuchaj, no to oczywiste. Załóżmy, że podwyższamy te ceny, już jesteśmy przyzwyczajeni do wzrostu cen, już to ogarnęliśmy, także jeszcze jakaś podwyżka.
1: Znaczy to nie jest tylko to, bo to nie jest tylko kwestia kosztów pracy. No? Trzeba też pamiętać o tym, że jak masz maszyny, które tam są obsługiwane, ma się budynek, ma się sprzęty, to wszystko jakby w tym momencie jest utylizowane przez powiedzmy jedną zmianę, tak? Czy dwie, czy trzy zmiany. Natomiast często gęsto tych sprzętów, tak jak w przypadku linii fabrycznych, to nie jest jeszcze problem, no bo wiesz, robotnik przychodzi, odchodzi, no nie? Ale często gęsto jednak zdecydowana większość firm pracuje tylko na jedną zmianę, nie ma systemu dwuzmianowego. I często gęsto, zwłaszcza na przykład w pracy biurowej, są to systemy, których się nie da wymieniać, sprzęty, których się nie da wymienić. To są sprzęty przypisane jednostkowo, tak? Więc trzeba pamiętać, że to też podniesie po prostu jakby tutaj koszty działalności, no i tu nie będzie wyjścia, żeby to było sprawiedliwe, no to musi to być po prostu będzie to musiało być w jakiś sposób tam się odbić na części gospodarczej. Podniesie to w sposób znaczący, no koszty prowadzenia działalności, więc podniesie to ceny. To jest po prostu nieuniknione, tak? Mhm. Ale w gruncie rzeczy uważam, że stać nas na to, stać na tę gospodarkę, stać na to, żebyśmy płacili więcej za rzeczy, żyli na trochę mniejszym poziomie, ale rzeczywiście ten work-life balance poprawić. Tutaj w pewnym sensie można powiedzieć, że widać pewnego rodzaju światełko w tunelu w tej kwestii, no bo już niektóre firmy robią to same z siebie, prawda? I tam były jakieś eksperymenty przeprowadzone gdzieś tam w Japonii. Przecież trzeba podkreślić, że to były bardzo ograniczone środowiska, bardzo niereprezentatywna próba i bardzo specyficzne zawody, gdzie takie eksperymenty są przeprowadzane. To były zawody zazwyczaj twórcze, no IT, tam gdzie rzeczywiście ten 8-godzinny dzień pracy tak naprawdę nie jest efektywnie wykorzystywany, prawda?
0: No tak, tu jest chyba, taki że gra w piłkarzyki albo w CS-a zalicza się do godzin pracy, to tak. Słuchaj, bo właśnie sobie...
1: Nie tylko. Myśmy ostatnio w biurze wprowadzili taki, wiesz, taki nowy wynalazek, który się nazywa, to jest mój autorski pomysł, nazywa się Coffee in Design, gdzie po prostu grupa, wiesz, team projektowy spotyka się na kawie w nieobowiązującym otoczeniu, czyli nie przy biurkach, nie w sali konferencyjnej, tylko raczej w kantynie, chociaż może być też sala konferencyjna. I wszyscy siadamy, pijemy piwo i zastanawiamy się, jak rozwiązać pewne problemy projektowe o ogólnych tam bardziej ogólnych elementach. Nie musimy się tu posiłkować jakby, wiesz, komputerami, nie potrzebujemy tutaj używać jakichś systemów do wizualizacji. Także takie bardziej twórcze wykorzystanie przerwy w pracy. Nie? No więc to wszystko da się, wiesz.
0: Słuchaj, bo właśnie ostatnio nie ukrywam, że tam nasłuchuję tych redpillowców, no i zastanawiam się właśnie, wiesz, jakby tą rodzinę poukładać, te role kobiety, role mężczyzny w tym wszystkim. No bo to jest bezsprzeczne, tak? Żeby dzieci były normalne, to szczęśliwe, no potrzebują po prostu wychowywać się właśnie pod opieką tych opiekunów, najlepiej dwójki, ale żeby to był jeden przynajmniej opiekun przez tą większą część dzieciństwa, tych, no w okresie nastoletnim to już w ogóle ci rodzice też są potrzebni. No i tak sobie pomyślałam, wiesz, oni nie mówią tego na głos, nie, ale żeby było tak, jak oni chcą, tak, że kobieta jest taka, wiesz, zadowolona z tego, że jest w domu, że się w tym spełnia, to tak sobie pomyślałam, że naprawdę to trzeba by zrobić tak, żeby edukacja dziewczynek kończyła się tak na trzeciej klasie podstawówki. To jest maks, ponieważ, no mówię, kończąc trzecią klasę podstawówki, no to już tam dzieci umieją czytać, pisać, już wiedzą, co to jest 50 deko, 3 kilogramy, tak, więc to jest tyle, co by potrzeba było takiej kobiecie, dziewczynce do robienia zakupów i tam gotowania i sprzątania, więc żeby tak to poukładać, to by trzeba tą edukację tych dziewczynek wtedy kończyć. Bo prawda jest
1: to
0: taka...
1: nie jest do końca prawda, bo znam, mam koleżanki po prostu, które studiowały na podobnym roku co ja, na tym samym kierunku co ja, no, które studiując na uczelni technicznej, więc to były dziewczyny bardzo inteligentne i zdolne, tam poznawały partnerów, którzy byli jeszcze bardziej inteligentni, jeszcze bardziej zdolni. I one nigdy więcej nie pracowały w swoim zawodzie, wiesz. Kończyły studia, ciężkie studia inżynieryjne za pieniądze państwa i one nie przepracowały potem jednego dnia. Także nie jestem pewien, czy to edukacja ma jakikolwiek związek. Jest to kwestia osobistych preferencji.
0: Czy ty sugerujesz, że one tam poszły, żeby znaleźć męża?
1: Nie sądzę, żeby taki był ich zamysł, na pewno, natomiast taki był tego efekt.
0: No dobra, czyli mówisz, że masz takie koleżanki, które studiowały, nie przepracowały w zawodzie żadnego dnia, czyli spełniają się w roli matki, żony i kochanki. To jakbyś, jak sobie myślisz o nich, to co takiego jest w nich, czy w tych związkach, że one po prostu... coś takiego specyficznego, wiesz, co robi po prostu z jednej kobiety zadowoloną w tej roli, a druga po prostu potrzebuje się realizować zawodowo i dla niej ten dom jest niewystarczający. Czy to tak jak mówisz, jest kwestia jakaś tam osobista, ale jakie to są cechy, no, o to tego bym szukała, wiesz, bo tak sobie zastanawiam, może ja po prostu mam jakiś defekt mózgu, nie, coś trzeba poprzestawiać, jakaś operacja, nie, by wystarczyła.
1: Wiesz co, myślę, że to jest kwestia dość sprawa, to dość prosta, tak mi się wydaje. To znaczy są jednostki, niezależnie od płci, które są mniej lub bardziej ugodowe, ambitne i jak się popatrzy na średnią jakby, tak, to zazwyczaj mężczyźni są mniej ugodowi i bardziej ambitni, kobiety są bardziej ugodowe i mniej ambitne, średnio. Natomiast w jednym i w drugiej płci są jednostki, które są mało ambitne i bardzo ugodowe i przeciwnie, tak? Rzecz tym po prostu polega na tym, że kobiet jest takich mniej. Nie wiem, jakie tutaj trzeba mieć cechy, żeby się w tym odnajdywać po prostu lub żeby się w tym nie odnajdywać. Po prostu są ludzie na przykład, którzy, nie wiem, jedni są ludzie, tak jak ja, nie lubią ryzyka, lubią się czuć bezpiecznie, inni lubią ryzykować, wchodzić w jakieś miejsca, wyruszać gdzieś, jakieś dalekie podróże. No ludzie są różni, mają różne potrzeby. Więc to jest kwestia po prostu czysto indywidualna. Dajmy się każdemu realizować tak, jak się chce. Jeśli ktoś chce być jakimś tradwife, proszę bardzo, to jest wybór takiej osoby. Taka osoba powinna mieć możliwość wyboru. Inna sprawa, że w dzisiejszych realiach ekonomicznych takiego wyboru w gruncie rzeczy nie ma. Bo te osoby, o których wspominam, to są żony mężczyzn, którzy odnieśli wyjątkowy sukces zawodowy i zarabiają na tyle dużo pieniędzy, że stać ich na to, żeby po prostu jedna osoba w domu nie pracowała. Wtedy taka kobieta ma rzeczywisty wybór, czy chce być tradwife, czy chce pracować zawodowo. Mam takich znowu w rodzinie, mam też takie osoby, gdzie oboje są bardzo ambitni, oboje są bardzo zapracowani, bardzo mało godowi, oboje są prawnikami, oboje odnoszą w tej dziedzinie wyjątkowe sukcesy. I no, mają bardzo wysoki dzięki temu poziom życia, ale mają oboje taki charakter po prostu. I to jest ich wybór, że oni chcą to robić w ten sposób. Owszem, mają dzieci, ale jakby dużą część opieki nad tymi dziećmi wychowania scedowali na osoby trzecie, którym za to płacą. No, to jest jakby ich wybór. Pewnie w większości osób o mniej lub bardziej tradycyjnych poglądach może takie podejście się nie podobać, ale tak wybrali. Ich droga, ich sprawa. Tak?
0: No właśnie, ale mamy też swoje dzieci, jakieś tam, coś tam sobie roimy, wiesz, jakby to mogła ich przyszłość wyglądać. No i na przykład, tak jak ty, wiesz, posyłasz swoje córki najpierw do prywatnego przedszkola, potem do prywatnej szkoły, czyli takiej lepszej, nie? No i tam też są jakieś chłopcy, oni idą potem do jakiegoś liceum, potem na jakieś studia, właśnie tak jak to mówiłeś, może na jakieś techniczne, tak? Czyli uczą się tyle samo. Są mniej więcej na tym samym poziomie intelektualnym. No chłopcy wiadomo, no trochę wyższym. No i potem wchodzą w jakiś związek.
1: Nie. Na takich studiach są zazwyczaj, a przynajmniej teoretycznie, powinny być o podobnym potencjalne umysłowym.
0: No tak. No chyba, że wchodzą w grę parytety wtedy, nie? Wtedy coś inaczej będzie wyglądało, ale dobra, nie mówimy o takiej sytuacji. No i powiedz mi, załóżmy, że twoja córka ma też pracuje zawodowo, to wtedy jak ty widzisz to podział potem tych obowiązków domowych? Czy to jest spoko, że potem twoja córka tylko gotuje codziennie obiad? Czy jednak to powinno być jakoś zrównoważone?
1: Wiesz co, no to wszystko zależy. Mam takie, to jest bardzo indywidualne. Mam takiego znajomego, to jest mój kolega z pracy, gdzie on jest menedżerem i ciężko pracuje. Ale jego żona jest lekarzem pediatrą i pracuje dwa razy ciężej. No, na kim spoczywa większość obowiązków w domu? Na nim. Ale to wynika z tego, że ona ma taką pracę. To wynika z tego, że takie są potrzeby jej zawodowe.
0: Zakładamy taką sytuację, powiedzmy, no, idealną, tak? Że pracują tyle samo.
1: Znaczy, to też nie ma takiej idealnej sytuacji, bo teraz wyobraź sobie sytuację, że skąd wynika tradycyjny podział ról tych domowych w ostatnich 40-50 lat, może nie, tak odpuśćmy te 10 ostatnich czy 20 ostatnich lat, gdzie te rzeczy się troszeczkę wyrównały. Tutaj oczywiście postęp technologiczny i kapitalizm bardzo dużo dołożył do tego wszystkiego, że kobiety mogą wykonywać bardzo wiele zawodów, które kiedyś nie były dla nich dostępne, tak? Czyli dzisiaj, kiedy sobie jedziesz, siadasz w tramwaj, to zauważysz, że jest ogromna ilość kobiet za sterami tramwajów, tak? Bo już nie trzeba wielkiej siły, żeby ten tramwaj kontrolować. Jest mnóstwo kobiet, które kierują ciężarówkami. Dlaczego? Bo jest wspomaganie kierownicy. Kapitalizm, podstęp technologiczny sprawia, że role kobiety i mężczyzny się powoli zrównują. To jest fantastyczne. Natomiast jakby ten podział właśnie na to, że kobieta, wiesz, gotuje w domu i zajmuje się domem, a mężczyzna wraca po 8 godzinach zmęczony do pracy i siada i pije piwo, to wynikało z tego, że mężczyźni w przeszłości właśnie podejmowali prace, które wymagały po prostu dużej siły fizycznej, dużego wysiłku fizycznego. Do dzisiaj, wiesz, kiedyś, tak jak nawet teraz być może praca górnika jest też nieporównywalnie lżejsza niż była, bo w tym momencie mamy te wielkie kombajny górnicze, które idą im przez ten, wiesz, robią ten urobek. Kiedyś trzeba było pracować z kilofem, kiedyś trzeba było ściąć drzewo siekierą, gdzieś jest piła łańcuchowa, czy są tam piła łańcuchowa, no, są po prostu harwestery, które gdzie ty robisz i tylko ruszasz wajchami. Mogą to robić różnie dobrze już dziewczyny, tak? Cała rzecz polegała na tym, że kiedy facet po 8 godzinach ciężkiej szychty wracał do domu, był tak wypompowany fizycznie, że on już nie miał siły dosłownie robić nic. Dlatego na kobiety, które zazwyczaj podejmowały się lżejszych prac, były nauczycielkami, były księgowymi, były, nie wiem, pracowały w jakichś, wiesz, sklepach, rozumiesz? Wybierały zawody, które nie wymagały tak fizycznej siły. One miały siły na to, żeby to robić. Więc no, ten podział był sprawiedliwy.
0: Dobrze, to było kiedyś, ale teraz on już nie jest sprawiedliwy w momencie...
1: No, to już zależy od sytuacji małżonków.
0: No, to mówimy,
1: jeśli oboje pracują w biurze, oboje pracują po 8 godzin, no to oczywiście, że ten podział powinien być równy. Albo niekoniecznie też równy, powinien taki, którym odpowiada obojgu. Ja na przykład z przyjemnością chciałbym mieć czas na to, żeby po pracy jeszcze mieć możliwość zajęcia się dziećmi i ugotowania obiadu, bo lubię to i sprawia mi to przyjemność, tak? Sprawia mi przyjemność sprzątanie na przykład, tak lubię sprzątać, nie lubię robić tam paru innych rzeczy, tak, którymi na przykład pewnie być może mogła zająć się moja żona, ale tutaj trzeba się dogadać po prostu, to już jest kwestia tego, żeby, nie wiem, jeśli mamy parę, którym jedno lubi sprzątać, drugi lubi gotować, no to tak, no nie ma, po co się zmuszać, jedno niech gotuje w jeden dzień, a drugi sprząta w jeden dzień, a potem na odwrót, nie, niech jedno zawsze gotuje, a drugie zawsze sprząta, bo lepiej tam jest. Fajnie by było po prostu, żeby oczywiście ten wkład w obowiązki domowe był jako tako równy godzinowo. W tym także powinno się oczywiście do tego doliczać czas poświęcony na pracę zawodową, tak? To znaczy, jeżeli, nie wiem, powiedzmy, kobieta pracuje na 3/4 etatu, a facet na pełny etat, no to jednak te 2 godziny różnicy jest, więc te 2 godziny, które ona ma mniej przykładowo w tym przykładzie, ale może być na odwrót, czemu nie, no powinien jednak. Powinna być wykorzystana jednak na to, żeby poprawić sytuację w domu, tak? Mało tego, to powinno być elastyczne i się zmieniać w czasie też, prawda? No bo w momencie, kiedy, nie wiem, rodzi się małe dziecko i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy żona musi, matka musi wstawać często w nocy, coś tam, ona jest obciążona innymi obowiązkami. W tym momencie mężczyzna powinien w miarę możliwości przejąć część obowiązków za nią, po to, żeby ona mogła odpocząć, tak? To powinno być elastyczne, no bo ten czas, który jest potrzebny do tego, żeby dom utrzymać i utrzymać, wspomagać jego domowników, będzie się zmieniał w zależności od wiesz, etapu życiowego, na którym jest małżeństwo też, tak? Nie wiem, czy tutaj jakieś szukanie jakiegoś, wiesz, złotego podziału ciągu Fibonacciego, który pozwoli nam rozpisać te obowiązki, wiesz, w cyklu życia małżeństwa, czy to jest dobry pomysł. I może nie szukajmy takiej recepty złotej.
0: A ja bym jednak szukała. Wiesz co, bo mamy ten roczny urlop, uwielbiam to słowo w tym kontekście, urlop macierzyński.
1: Który... Zmieni się to teraz.
0: Tak? Jakie są plany?
1: Tak, zgodnie z dyrektywą bodajże 3 miesiące, ale to musicie to sprawdzić, bo nie jestem pewien.
0: 3 miesiące dla faceta, tak?
1: Obowiązkowo nieprzykazywalnego urlopu dla ojca.
0: No właśnie, jaka twoja opinia w tej kwestii?
1: Bo no uważam, że to nie jest fajne.
0: Nie fajne, a ja uważam, że to jest bardzo fajne, ponieważ przeważnie kończy się to tak, że kobieta bierze ten roczny urlop macierzyński i powiem ci tak, że po roku czasu, tak, to kiedy to małżeństwo jest też na początkowej fazie, ten układ się tak określa, że to przez ten rok czasu to kobieta robi zakupy, to kobieta gotuje i potem już z tego bardzo ciężko wyjść, ciężko to odkręcić. Rozumiesz? Przez ten czas to już się tak utrwala, że potem, kiedy ona musi wrócić do pracy, kiedy ona już po prostu, wiesz, sobie to wszystko ogarnęła, a ten mąż przez ten rok czasu, no, nie musiał gotować w domu, bo jak to się pięknie mówi, ona siedziała w domu z dzieckiem i gotowała te obiadki, potem ciężko jakoś to na nowo poukładać, żeby to było tak nagle równo z powrotem. A druga rzecz, tak
1: wiesz,
0: jak...
1: Wiesz co, no, nie... Tak, masz tu rację. Częściowo masz rację. Wynika to, że rzeczywiście można na tego typu rutyna wchodzić i trzeba po prostu dołożyć starania, żeby ją odkręcić. Niemniej jednak ja jakby organicznie, kiedy słyszę, że coś jest obowiązkowe, dostaję automatycznie lekkiego...
0: Wysypki.
1: Tak, lekkiej wysypki, dokładnie tak. I dalej uważam, że jeżeli powinno to być tak jak w tym momencie, to małżeństwo powinno ustalić między sobą, czy ten rok będzie do wykorzystania całkowicie przez matkę, czy mężczyzna zechce wybrać jakąś część tego. Mogą to podzielić pół na pół. Całość może wziąć mężczyzna. Nie ma problemu. Przepisy aktualne to umożliwiają i takie elastyczne podejście mi się osobiście podobało. Ten 3 miesiące mi się nie podoba bardzo, bo dlatego, że ludzie z różnych powodów decydują się akurat na taki, a nie inny rozkład. Tak? Jeżeli mężczyzna zarabia lepiej, jeżeli jego kariera zawodowa jest istotna i te 3 miesiące przerwy w tej karierze zawodowej na przykład, no nie wiem, może spowodować, że zawali jakiś projekt, nie dostanie awansu, cokolwiek, tak? No to w tym być może to jednak małżeństwo powinno podjąć tę decyzję. Dlaczego, z jakich powodów decydują się na taki, a nie inny podział tego roku urlopu opiekuńczego, powiedzmy, czego on się tam nie nazywał.
0: Ale czy to się nie łączy właśnie, że dlatego częściej mężczyźni dostają jakieś lepsze stanowiska, ważniejsze projekty?
1: Łączy.
0: No właśnie. Więc
1: to się
0: więc
1: łączy,
0: to powoduje
1: oczywiście,
0: też, że ta sytuacja kobiety na rynku pracy jest zawsze gorsza, tak? No bo ona zawsze może zajść w ciążę, zawsze może pójść na ten roczny urlop macierzyński, więc lepiej jej tego nie dawajmy, no bo to może nas po prostu niemiło zaskoczyć informacją.
1: Znaczy jeszcze wracając, jakby robiąc jeden krok wstecz, to trzeba pamiętać jednak, że rzeczywiście, tak tu słusznie adwokat zauważa, to dziecku na tym początkowym etapie jednak bardziej potrzebna jest matka. Z drugiej strony faktycznie można tutaj też zauważyć, że ten okres przerwy jakby u ojca byłby o tyle dobry, że mógłby wspomóc matkę w tym okresie, czyli to warunek byłby musiał być taki ewentualnie, że on na przykład bierze miesiąc czy 2 miesiące i w tym najcięższym, najtrudniejszym okresie to on pomaga swojej małżonce zamiast być w pracy. To może mogłoby mieć sens, aczkolwiek tak jak mówię, no ja jak tylko dostaję, tak jak powiedziałaś, wysypki, jak tylko słyszę, że coś jest obowiązkowe i nie można podejść do tego elastycznie, swobodnie, to automatycznie się jeżą. No tu problem, jakby to, co powiedziałeś, rzeczywiście istnieje, ale on będzie istniał, to się nie zmieni. Znaczy, dopóki kobiety w ciąży będą miały przywileje, czy kobiety czy kobiety będą miały jakieś przywileje związane z ciążą, czy z macierzyństwem, tak długo to zagrożenie będzie istnieć i będzie realne. No, więc mało tego, on będzie istnieć, nawet jeżeli by te przywileje istnieć nie będą, no to w tym momencie nadal ta obawa pracodawcy, w której on inwestuje czas i środki po to, żeby kogoś wytrenować i wdrożyć w wykonywanie obowiązków, będą dla niego zagrożeniem. Tak? To jest nie do uniknięcia.
0: Jedna rzecz tutaj do czatu się odniosę. Tutaj Bartek Kozioł się pyta, o której godzinie będzie pokazywany księżyc. Słuchaj, księżyc pokazywany jest cały czas. Może u ciebie za dobrze nie widać, bo jest jakieś zachmurzenie, ale kulminacyjny moment tej pełni będzie już niebawem, bo 22...
1: Za 20 minut.
0: Tak, 54. Także nie wiem, na tą 22.54 zrobimy sobie tu przerwę muzyczną, żebyście mogli tam wyjść na balkony czy do ogródka i sobie tego księżyca poszukać w pełni. Tak, tutaj małżeństwo sterowane państwowo, oburza się adwokat, parytety.
1: Słusznie.
0: Na kotlety. No, nie wiem jak tutaj właśnie sama, jak to rozwiązać. Myślę, że no, fajnie by było, jakby wiesz, no wiadomo, że te pierwsze 3-6 miesięcy, nawet powiedziałabym, kiedy po prostu dziecko trzeba karmić piersią. No jest wiadomo, no nie da się tutaj zastąpić, tutaj jakoś wymienić, ale myślę, że już później spokojnie mogą tatusiowie sobie też zrobić przerwę w pracy i się tym dzieciakiem zająć.
1: To nie jest niestety takie proste. To już jakby, to już nawet nie chodzi o to, tylko jeżeli się już głębiej przeanalizuje tak naprawdę i to zresztą w jakiś sposób się potwierdzało by mniej więcej w tym, jak wyglądało to w społeczeństwach zbieracko-łowieckich, czy bardziej prymitywnych społecznościach ludzkich, gdzie jednak przez pierwszych kilka lat głównie dzieckiem zajmuje się matka. I to wynika z wielu rzeczy. To znaczy przede wszystkim dla mężczyzny małe dziecko, takie roczne, dwu, trzy, cztero, może nawet pięcioletnie. Ale
0: to nie jest partner do rozmowy.
1: To nie jest partner do zabawy. To nie jest partner do zabawy albo jest w nim w ograniczonym zakresie. I często jest coś takiego, takie zjawisko, powiedzmy, że właśnie mężczyźni się bawią zupełnie inaczej niż kobiety. Mężczyźni bawią się z dziećmi w sposób intensywny, są to zabawy wyższego ryzyka, jest to podrzucanie, jakieś gry bardziej ruchowe, sportowe, cielesne, łaskotanie, tego typu rzeczy. Podczas kiedy dziecko zaczyna płakać, kiedy dziecko zaczyna potrzebować tych potrzeb jakichś bardziej fizjologicznych, czy ono zaczyna się bać, to ono jednak bardziej potrzebuje matki. Kobiety mają o wiele większą cierpliwość. Mężczyźni są furiatami. No. Ja tracę cierpliwość do swoich dzieci w ciągu 5 minut wycia. Ja po 5 minutach takiego zabiłbym intensywnego, monotonnego wycia mam naprawdę. To nie są żarty. To nie są żarty. No. Nasza córka dzisiaj zrobiła 6-godzinny koncert.
0: No także co ty mówisz?
1: No taki bunt tam kolejnego latka.
0: A, no tak.
1: Naprawdę zero cierpliwości, podczas kiedy ze starszą, z którą mogłem wyjść na spacer, z której mogłem poczytać książki, z której mogliśmy porobić mi jakieś ciekawe rzeczy, spędziłem cały dzień. Tak młodszą miałem ochotę rozszarpać żywcem. Już nawet mojej żonie się skończyła cierpliwość, a ma cierpliwość o wiele bardziej
0: rozwiniętą
1: niż ja, dokładnie. Dlatego z tego to też wynika, więc mężczyźni przejmowali opiekę nad dziećmi w przeszłości w momencie, kiedy dzieci zaczynały być odpowiednio duże, by tych rzeczy się móc uczyć, które mężczyźnie, bo to zazwyczaj też kobiety zawsze pozostawały pod opieką kobiet raczej, ale aczkolwiek nie, no, może nie w ten sposób, ale jakby mniej czasu, ojciec mniej czasu spędzał z córkami niż z synami, tak? Z bardzo wielu różnych powodów, tak? To znaczy skille, które są potrzebne, przekazywał ojciec, głównie jednak synom, aczkolwiek ja córkom też, ale w mniejszym poziomie, tak? Być może, nie wiem, w jakichś społeczeństwach, gdzie te role były bardziej wyrównane, to być może było inaczej. Prawdopodobnie nie podejrzewam, że nierzadką sytuacją mogło być, jeżeli dziewczyna, córka ma potencjał na to, żeby być, woli bawić się z chłopcami w cudzysłowie, tak? Czyli wolała łuk niż zbieranie jagódek, to być może też takie córki były brane i uczone również tego rzemiosła, które było bardziej typowe dla mężczyzn, tego nie wykluczam. Bo to wynikało już jakby bardziej z naturalnych predyspozycji no, fizycznych danej jednostki, niezależnie od płci być może, tak?
0: No,
1: że takie ograniczenia kulturowe weszły z czasem bardziej niż żeby się były naturalnie.
0: Ja cały czas będę się upierać, że musimy tutaj przemyśleć to jeszcze wszystko, jak to poukładać, no bo faktem jest, że coraz później te małżeństwa są zawierane, coraz mniej tych dzieci się rodzi, więc coś tu komuś nie odpowiada.
1: Mam jedną obawę. Ja mam jedną obawę taką, że natury i biologii po prostu nie oszukasz. Jesteśmy inni, jesteśmy stworzeni w inny sposób. Mamy inne cele biologiczne i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Takie jest moje zdanie. I rzeczywiście jakby problemy, o których mówisz, mają miejsce, istnieją. Natomiast one nie wynikają z niczego, o czym tutaj mówisz. To znaczy to nie jest kwestia. To, że nie rodzą się dzieci, nie wynika z tego, że mężczyźni się nie pomagają podczas opieki nad dziećmi, bo to po pierwsze jest nieprawda. Znacznie bardziej i znacznie więcej i częściej i o wiele więcej czasu spędzają na opiekę nad dziećmi niż kiedykolwiek w historii.
0: No tak.
1: O wiele większa jest w tym momencie niż kiedykolwiek w historii nacisk kładzony na zwiększanie szans kobiet, równość kobiet itd., itd. Śmiem twierdzić, że niska dzietność jest właśnie związana z tym, to po pierwsze. To znaczy z tym, że kobiety
0: mają lepsze rozrywki.
1: Mają. Do tego nie chciałem zmierzać, ale myślałem też tutaj o kwestiach zawodowych. To znaczy teraz kobiety po prostu mają wybór, mogą wybierać. kiedyś tego nie miały. No i chwała za to, że mają wybór, tak, świetnie. Ale po prostu ludzie mają rozrywki, to znaczy jest mnóstwo par, mnóstwo małżeństw, które po prostu nie mają dzieci, bo świat dostarcza im ciekawsze rzeczy do robienia niż użeranie się z gówniakami. No tak jest, taka jest prawda. Sorry. No,
0: to może to jest właśnie dobre, może właśnie nie potrzeba nam wcale tych dzieci w takich ilościach jak do tej pory. Przyjadą może jacyś uchodźcy i oni tutaj będą nam, wiesz, pomagać tutaj ciągnąć tą gospodarkę dalej, żebyśmy mieli w ogóle jakieś szanse na emeryturę.
1: Nie wiem, czy tutaj należy myśleć o emeryturze w ten sposób. Może powinniśmy myśleć bardziej poprzez magazynowanie środków na przyszłość, tak? To może to jest kwestia tego, żeby oszczędzać.
0: No wiesz, jak to oszczędzanie, zwłaszcza teraz w dobie tej inflacji.
1: To jest wina państwa.
0: Także to taki jest słaby argument, bo możesz sobie oszczędzać, a potem przyjdzie właśnie taka sytuacja i z twoich oszczędności nic nie zostanie, nie? Więc to nie jest... nie można się tylko tym zabezpieczać, nie?
1: No, dlatego dzieci. Trzeba o tym myśleć, nie? Albo można wierzyć w te efemeryczne emerytury państwowe, jak to powiedział premier Pawlak. On w nie nie wierzy. Sam to jasno wyartykułował, prawda? No nie liczyłbym tutaj akurat na to. Bardziej liczę na automatyzację, robotyzację. Wiesz, podobno mają przyjść roboty i automaty, zabrać nam pracę i ludzie nie będą do niczego potrzebni. No to jeśli nie będą do niczego potrzebni, to jest super, w to mi graj.
0: No i dobrze, i obiady będą gotować i kwestia robienia obiadów też się rozwiąże i okej. Okay. Każdy będzie robił to, co lubi. No, a to co ty robiłeś w ten piękny weekend z tych rzeczy, co lubisz najbardziej?
1: Akurat odwiedziła mnie siostra, więc pospiedzaliśmy dużo tych elementów, które myśmy razem mieli okazję zwiedzić też.
0: Mm-hmm. Byliśmy
1: na kopcu, byliśmy w kamieniowym Liban, dookoła, w całym tym, w tym na terenie obozu Płaszów. No porozmawialiśmy trochę, pojedliśmy, popiliśmy sobie.
0: A co dobrego piliście? Jakąś naleweczkę?
1: Niemiecki importowany napój alkoholowy. Tak zwany likier ziołowy. Bardzo znany.
0: Jägermeister rządził.
1: Mnie tam za reklamę nie płacą, więc nazwy wymieniał nie będę.
0: No właśnie, mi też nie płacą. Może chociaż jednego symbolicznego donate'a by ktoś wpłacił. No litości. Ale wiem, że to jeszcze przed wypłatą to pewnie nie ma szans. I dzisiaj już nikt Jägermeistera nie pije, bo jutro do pracy. Także faktycznie to niedzielne pasmo to jest takie słaby pod tym względem. No dobra, Wudzu, słuchaj, to dzięki za telefon. Będziemy się tu powoli zbierać do oglądania tej pełni. U ciebie dobrze widać księżyc?
1: Wiesz co?
0: Masz widok?
1: Jakoś tak nie podniecam się dzisiaj tym księżycem jakoś specjalnie. Ta pełnia ma być jakoś wyjątkowa bardzo?
0: No wiesz, to tak jak co miesiąc, nie? Ale nie, no wyjątkowo duży jest ten księżyc. Wyjątkowo duży jest, faktycznie. No
1: to duża pełnia, to się zdarza raz na kilka miesięcy. To się nie ma czym podniecać, nie? Najfajniejszym zjawiskiem związanym z księżycem, jaki faktycznie obserwowałem z namaszczeniem pełnym, tak? Udałem się na kopiec właśnie ze sprzętem fotograficznym, ze statywem i tak dalej, i tak dalej. To było zaćmienie księżyca podczas właśnie superpełni. Gdzie księżyc został właśnie przesunięty, wszedł ten cień ziemi całkowicie i zaczął świecić się w taki sposób bardzo czerwony, krwawy. To było, nie wiem, z 8 lat temu, 9, coś takiego może. To było fajne przeżycie. Z ciekawostek to chyba ma być zaćmienie słońca częściowe w tym miesiącu.
0: O proszę, no to będzie.
1: Polecam, jest kilka fajnych kanałów i takich pejów związanych z astrofotografią i ogólnie obserwacją nieba, ciał niebieskich. Polecam zwłaszcza wszystkim płaskoziemcom.
0: Żeby zweryfikować ich wizję. No dobra, to dzięki wielkie za
1: Trzymaj
0: telefon.
1: Się zdrowo.
0: Trzymaj się i do
1: Cześć.
0: Usłyszenia. Pa, pa, hej. Tutaj jeszcze była

swoją propozycję i nie wykluczam, nie wykluczam. Właściwie jako osoba, która nie lubi i nie rozumie tej fascynacji, to może to nawet byłoby ciekawe, jakbym porozmawiała z kimś, kto lubi. A może ktoś z Was lubi i ktoś z Was posłuży mi jako gość w takiej audycji. No niestety, motocykle to mi się kojarzą. No uważam, że to, co się robi na motocyklach, czyli taką szybszą, niebezpieczną jazdę, to się powinno zostawiać, wiecie, na jakieś tam tory wyścigowe. No i nie ukrywam, że no powiedzmy, w bliskim tutaj kręgu były wypadki śmiertelne i po prostu taki uraz duży mam do tego środka transportu. Właściwie to nawet nie jest, jak to nazwać taki motocykl? To jest taka zabawa, tak? Adrenalina. Z tym mi się to kojarzy. No, z ryzykowaniem po prostu swoim życiem na każdym zakręcie. Także nie. Nie, nie. Ja to jestem, wiecie, spacery, samochody. Raczej w granicach tego, co tam przepisy nakazują. Żadnych tutaj szaleństw. Dawid pisze, pojazd do podróżowania duszy. No, takiej szalonej duszy. To pewnie tak. Pewnie tak. No dobra, słuchajcie, wymyślę sobie tutaj jakiś kawałek od mojego Limbowskiego na tą pełnię. Puszczę Wam i po tej kulminacji pełni jeszcze do Was wrócę, a Wy tam wytypujcie, kto będzie dzwonił. Czerwony księżyc to czarownice. Tak, tak, to właśnie akurat dla takich czarownic noc. Będzie after. To jest after, Łukasiuszu, to jest after. Ale jeszcze trochę Was tutaj pomęczę. No dobrze, widziałam tutaj Gosię na czacie, to może taką piosenkę Dziewczyna z Ameryki, specjalnie z dedykacją dla Gosi Wam zapuszcza. To słyszymy się za 3,5 minutki, a Wy wychodźcie na balkon i tam patrzcie na ten księżyc, czy faktycznie jest taki krwawy i imponujący, czy pełnia jak każda inna.

dodaję, że do moich ulubionych zdjęć jesteś jak słodki zapach, gdy już nie ma cukierka.

człowieka i ogrzać go blaskiem świec. A ty wybieraj i módl się albo grzesz. A ty wybieraj i módl się albo grzesz.

0: To jak ty się, Gosia, mówisz, podobało ta piosenka? Że ciekawy kawałek, okej. No powiem wam właśnie tutaj, to Misiu pisze, że bym zwróciła uwagę, że kobieta zostaje matką 9 miesięcy wcześniej niż ojciec dziecka, nosi je i czuje, więc po urodzeniu facet jest trochę do tyłu, stąd bierze się ta większa cierpliwość. Powiem, polecam wam jeszcze raz ten serial Wielka Woda, bo tam jest właśnie też taka ciekawa sytuacja rodzinna, gdzie trochę właśnie te relacje są odwrócone, jeśli chodzi matka, ojciec, dziecko. No, ciekawa jestem waszej opinii, czy to wypadło wiarygodnie. Dla mnie tak. Bardzo nietypowa sytuacja, ale przedstawiona w sposób dość wiarygodny. Przekonało mnie to w miarę. Ja to tak postrzegam, że kobiety tak bardziej zwierzęco
1: na lunetę 10 zł
0: podchodzą do swoich
1: dzieci. Do obserwacji księżyca.
0: O, dziękuję bardzo za zadatek na lunetę. Nie, niewykluczone, że kiedyś i do takich hobby dojdę, żeby obserwować, co tam się dzieje. No, tak jak mówiłam, że kobieta tak, wiecie, tak właśnie czuje to dziecko tak, no bardziej, tak jak tutaj właśnie to Misiu pisze. Ja mówię, no nawet tak trochę w taki sposób zwierzęcy. Takie proste przykłady z życia wzięte, że czujesz dzieckiem, czyli nie wiem, zanim sama zjesz śniadanie, najpierw musisz się upewnić, że dzieci są najedzone. Nie? Już one zaraz będą głodne, a ty już czujesz, że trzeba się zabierać za karmienie, bo one zaraz zaczną się robić niespokojne i to już jest ten czas. Nie musisz patrzeć na żaden zegarek ani nic, tylko po prostu tak, to już trzeba się do tego szykować. No nie wiem, taka prywata to... Pamiętam, raz tam mi się przysnęło i wstałam tam, nie wiem, 10, 11, nie wiem, co tam się działo wieczorem, może właśnie też jakieś oglądanie czy coś. To była jakaś tam sobota czy niedziela i widzę, jak mój mąż sobie robi śniadanie. Dzieci tam w swoich pokojach i się go pytam, a dzieci już jadły? On mówi, nie, jeszcze nie jadły. No ja od razu wtedy piana na twarz. Jak tak można? Najpierw sobie zrobić śniadanie, a nie pomyśleć o dzieciach. No, w głowie mi się to nie mieściło. Tak to właśnie. Myślę, że to dobrze obrazuje. Jak to właśnie kobiety podchodzą do tych dzieci. O, no właśnie. No a w trakcie karmienia piersią to jeszcze bardziej tak to wygląda. Jeszcze ostrzej, że tak powiem. No ale to już inne kwestie, już nie będę... oszczędzę wam drastycznych szczegółów. No dobra, kto dzwoni? Rower elektryczny albo cross elektrycznego, bo można w ciszy po lasach śmigać. W ciszy i po legalu. Motorem męczyłbym się, szukając pretekstów do jeżdżenia. No, nie wiem jak tam u was, ale w naszych pomorskich lasach jest tutaj ciągła taka, no nie wiem, walka, jak to nazwać, właśnie między tymi motorcrossami, które wjeżdżają w las, a innymi użytkownikami lasu. No i to naprawdę przybiera drastyczne formy, bo nieraz było, że takie były sytuacje, że niektórzy ludzie po prostu jakieś linki rozciągają, jakieś tam kładą jakieś kłody. Także nieciekawie to wygląda i naprawdę niebezpieczne sytuacje się z tego rodzą. No nie wiem właśnie, jak byście to rozwiązali, czy zakazać wjazdu tym motocrossowcom do lasu? No nie, to chyba nie o to też chodzi, nie? Zresztą akurat ich z daleka słychać, także można myślę, w odpowiednim momencie się jakby usunąć ze ścieżki. Chociaż nie wiem, z drugiej strony, jak las dla mnie to jest, wiecie, generalnie ostoja tej zwierzyny lesnej, nie? I ją trzeba uszanować i takie hałasowanie. No nie wiem, nie wiem, mam tutaj dylemat, czy to jest dobry pomysł, żeby tak wszyscy mogli wjeżdżać na różnych jednośladach tam do tego lasu. Tutaj adwokat pisze, że nie można jeździć po lasach, jeśli nie ma tam dróg publicznych, łamią prawo. Aha, okej, okay, to nawet nie wiedziałam. A tutaj widzę, Dawid jest jakimś wielbicielem motocykli. To może Dawid, może zrobimy jakąś audycję o motocyklach, czemu nie? To mogłoby być ciekawe. Taki kompletny... no, ktoś zupełnie z tematem niezwiązany i ktoś taki zaangażowany i fan motocykli. No ale motocykle to chyba już jeszcze niedługo trzeba będzie schować. Zrobi się chłodniej, bardziej deszczowo, to chyba te motocykle po prostu pójdą w odstawkę. No dla mnie motocykl bez sensu. No jak takim motocyklem na zakupy pojechać? No nie pojedziesz na zakupy. No nie. Jakoś mi się to nie klei. No słuchajcie. Dzwońcie, bo jak nie, to będę powoli kończyć, bo ja już tutaj tematu dla was za bardzo nie mam. Tutaj moja żona rowerem nawet nie jeździ. No ciebie wygoniłam, Wudzu, bo liczyłam na to, że ktoś jeszcze się tutaj objawi. No na adwokata liczyłam, szczerze powiedziawszy. No adwokat, dzwoń, chodź, pogadamy sobie o tym małżeństwie sterowanym przez państwo. Albo może właśnie jak państwo wypisać z małżeństwa. Może właśnie powinniśmy wrócić do takich koczowniczych relacji. Dzieci z kobietami tam do 7 roku życia, a dopiero potem wkraczają mężczyźni. Dawajcie na antenę. Wudzu, może zadzwonić jeszcze raz. Zapraszam. Jak nikt nic nie ma do dodania. Liczyłam na to, że się tutaj rozdzwonicie trochę. O, jest i Czek tu. Hej!
2: Hej, hej, jak leci?
0: Dobrze, a u ciebie?
2: A też dobrze. Powiem ci, że u mnie tego księżyca czerwonego nie widać. Na niebie jest tylko biała kropka.
0: Biała kropeczka?
2: Tak, no co taka ty? Nie za dużo. No.
0: To może nie, to nie. Kwestia, wiesz, miejsca, gdzie jesteś w Polsce, no bo tutaj możliwe. U nas to po prostu, no, wielgaśny jest ten księżyc.
2: No to nie, Kraków malutki ma aktualnie. Mhm.
0: Słuchaj, wiesz co, bo tak sobie też o tobie, z tobą bym chciała porozmawiać, wiesz, o tych takich damsko-męskich sprawach, bo ty jesteś, wiesz, jeszcze w tym czasie, w tej epoce przed pojawieniem się dzieci, co nie?
2: No dokładnie.
0: No i no, nie oszukujmy się, ten moment się pewnie zbliża, tak czy siak. Że będzie, wiesz, przed dziećmi era i po dzieciach, nie? Jak ty sobie to wyobrażasz? Jak ty siebie w tym widzisz? Też mi się wydaje, że wiesz, trochę się, no trochę, mega jesteśmy kształtowani przez to właśnie, w jakim domu się chowaliśmy, nie? Czy w takim bardziej tradycyjnym, gdzie mama nie pracowała zawodowo, tylko wszystko ogarniała w domu, a tata ciężko pracował tam fizycznie. Czy właśnie już rodzice oboje pracowali i tam się dzielili bardziej tymi obowiązkami. To nas na pewno kształtuje, co nie?
2: No to ja ci powiem, że u mnie w domu to wyglądało tak, że oboje rodziców pracowało i oboje dodatkowo zapierniczali bardzo dużo jeszcze poza tym. Mhm. Bo no jak z racji, że jestem wsiowy chłop, no to tutaj po pracy mama musiała obiadu nagotować, jak było, powiedzmy, te cieplejsze okresy, to trzeba było w pole pojechać, Mhm. Jeszcze jakieś rzeczy obrabiać, tak samo ojciec.
0: I ty to kultywujesz z żoną. Oboje zasuwacie non-stop.
2: Dokładnie tak. Znaczy moja żona aktualnie ma 1,5 etatu w szkole.
0: Tak, słyszeliśmy.
2: No więc więcej w domu... Inaczej, widzę się z nią głównie, żeby powiedzieć jej dobranoc. Mhm. Na dobrą sprawę. Ale ten... Ale ona pracuje tam, bo lubi, tak? Mhm. Nie mamy takiej sytuacji akurat, że... musi pracować. Jakby chciała, to by została w domu, więc tutaj nie ma problemu. Mm-hmm. No a więc czy... po prostu spełnia się zawodowo.
0: A czy już macie to przegadane, co będzie, gdy się bąbelek pojawi?
2: No, wstępnie tak. I raczej po prostu ona będzie siedziała w domu i sobie będzie odpoczywała od dzieci obcych i się zajmie swoimi.
0: Sobie odpocznie wreszcie przy swoim.
2: Dokładnie tak.
0: Wiesz, ale...
2: ja nie mam problemu na przykład, żebym ja był na tak zwanym tacierzyńskim, nie? Mhm. Tylko kwestia jest taka, że
0: po
2: bardziej
0: co?
2: Się
0: po
2: nam
0: co?
2: Opłaca, żebym
0: no
2: ja
0: tak.
2: w pracy siedział.
0: No właśnie, to się to. A powiedz mi, a u ciebie w pracy twoi koledzy korzystają z tego tacierzyńskiego? Jak to wygląda?
2: W mojej, jednej z poprzednich prac był właśnie kolega, który był na tacierzyńskim, który poszedł w trakcie.
0: I co, wytykaliście go palcami potem?
2: Nie, w żadnym wypadku. Mm. No fajny sposób na urlop, tak?
0: No, odpoczął sobie, sprawę, tak?
2: No wiesz, trochę na czym innym się wtedy głowa, czym innym się głowa zajmuje. Mm-hmm. Wiesz, ja mam coś takiego, że ja na przykład lubię sobie siedzieć w domu i odpoczywać, nie wiem, odkurzając, myjąc garę, tego typu rzeczy. Bo wtedy zajmuje się głowa innymi rzeczami niż tym, że trzeba myśleć o tym, jak pracować, tak? O tym, co się w pracy dzieje. No, bo jednak ja, no nie wiem, chyba większość programistów tak ma, że to nie jest tak, że godzina 16 czy tam 15, koniec i fajrant, tylko jednak cały dzień się pracuje.
0: No, tak. Jest taki problem, nie? Że właśnie niby tam gotujesz, sprzątasz, ale myślałam, jesteś gdzie indziej i robisz dużo rzeczy po prostu mechanicznie, no bo wiadomo, to tam nie wymaga za dużo myślenia, tam odkurzanie na przykład, więc możesz sobie myśli zaprzątać czymś innym, ale wiecie, trzeba uważać.
2: Ja no, dzisiaj... adwokat pisze, że mycie garów i odkurzanie jest uwłaczające. No nie wiem, ja sobie kupiłem fajnego Dysona i tym od Dysonem super się odkurza. No, tak powiem, no. Prawie samo się odkurza.
0: Tak, na Dysona to wiadomo. Dyson dobrze ciągnie, to już kiedyś mówiliśmy.
2: Ale tak, można sobie coś uszkodzić.
0: Tak, trzeba uważać. Nie wolno się w tym zapędzić. Nie, to adwokat, to wiesz, z przymrużonym oczkiem, nie? Czyli wiesz, no. Ale dzisiaj na przykład gotowałam obiad, no i myślałam, co ja tutaj, o czym ja dzisiaj to będę z wami rozmawiać. No i została mi już tylko, wiesz, bułeczka do zrobienia, do brokułów. I słuchaj, i tak wrzucam tą bułkę na patelnię, nie? Kurczę, jakaś dziwna ta bułka, nie? Oszukali mnie. Co ona taka? Takie kulki w ogóle? Co to jest, nie? Tak patrzę, słuchaj, zamiast bułki tartej kaszę mannę wrzuciłam na patelnię. Mówię, no nie, spokojnie. Bułka tarta to jest, na tym się akurat trzeba skupić w trakcie gotowania obiadu, bo to i przypalić można, i jak widać nawet z kaszą manną można pomylić. Także trzeba czasami się skoncentrować na tych obowiązkach domowych. Czyli mówisz, macie to obgadane wstępnie.
2: No ale wiesz, życie pokaże.
0: Życie pokaże, co się z tego potem wykluje. A twoja żona, jeżeli się tak mogę zapytać, to z podobnego domu, że tak powiem, wyszła, gdzie oboje rodziców pracowali, czy inaczej to wyglądało?
2: W sumie z podobnego. Mm. No, mama pracowała, ojciec pracował. Mm-hmm. No.
0: No, mi się wydaje, że dużo jest problemów wtedy, kiedy właśnie, wiesz, są osoby z dwóch różnych, nie? Jedna osoba właśnie z domu, gdzie mama, kto się brzydko mówi, siedziała w domu, a druga osoba z takiego domu, gdzie dwie osoby pracowały, nie? To wtedy jest taki taki konflikt, wiesz, tej jakiejś, nie wiem, tradycji, nie wiem jak to nazwać, tego ukształtowania, które ze sobą wynosimy z domu.
2: Ja ci powiem, że tutaj jeszcze wchodzą inne rzeczy też, mają powiedzmy przełożenie na to wszystko. Mm. Bo są na przykład dzieci wychowywane tak, że na przykład najstarsze jest przygotowywane do tego, żeby wiesz, iść na studia, uczyć się i tak dalej, więc ono tak naprawdę nic nie, to dziecko nie robi nic w domu, takiego wiesz, stricte fizycznego, ani wiesz, jakieś mycie garów, ani jakieś tam sprzątanie, tylko reszta rodzeństwa się tym zajmuje, a to jest to dziecko, powiedzmy to najstarsze, które ma się uczyć i powiedzmy ono raczej się wyniesie z domu i pójdzie do tego wielkiego miasta. No. Tylko wydaje mi się, że to już doszliśmy do tego momentu, że raczej większość tych dzieci ucieka tak czy siak do miasta i nie chce zostawać na wsi, bo jednak no, jak się myśli o pracy na wsi, o tej gospodarce, to kto by miał na to czas i siłę? I żeby to jeszcze się kalkulowało.
0: No, no, ale tak mi się, no nie wiem, tak mi się wydaje, że rodzice, jak mają jakiś pomysł na dzieci, to chyba mają raczej teraz częściej, wiesz, taki sam pomysł na wszystkie dzieci, nie? Więc jeżeli chcą na przykład, żeby dzieci szły na studia, to ten pomysł się tyczy wszystkich dzieci, jakie się ma, nie? Że tak chyba się nie różnicuje. No chyba, że już po prostu widać na przykład z czasem, że nie wiem, jedno dziecko, no nie wiem, choćby wracając do tych motocykli, tak? Nie wiem, no uwielbia tam grzebać w tych silnikach. Zresztą no nawet do grzebania w silnikach, no nie wiem. No może komuś po prostu wtedy studia, nie wiem, jakieś mechaniczne nie są do tego potrzebne, tylko wystarczy faktycznie jakieś dobre technikum i studia to nawet może byłoby, nie wiem, marnowanie czasu, nie?
2: No powiem ci, że mój kumpel z gimnazjum i z podstawówki no, zrobił sobie technikum, poszedł, no i powiedzmy zaczął gdzieś tam pracować jako elektryk przy samochodach i powiem ci, że w okolicy mojej wioski, tam ogólnie Tarnobrzega, to lepszego elektryka do samochodów nie ma.
0: No właśnie. To nie jest tak, że trzeba wiadomo iść na studia, żeby tam jakąś karierę robić. Jak ktoś ma po prostu fach w ręku i się naprawdę czymś interesuje, nie? No i taki elektryk dobry, samochodowy, no to jest na miarę złota, nie?
2: No, wiesz, tutaj na przykład ciekawym przykładem też są programiści, wiesz, możesz mieć programistę, który jest samoukiem i tak naprawdę powiedzmy po ogólniaku albo po technikum po prostu zaczął pracować w swojej dziedzinie, a możesz mieć programistę, który będzie siedział na studiach, zrobi sobie doktorat i dopiero później gdzieś tam pójdzie dalej. Tylko tutaj trzeba znaleźć ten złoty środek przy programistach, że w pewnym momencie już się ktoś zaczyna betonować umysłowo na pewnych rzeczach i to, co się na studiach robi, to też nie do końca przekłada się na to, co się w cudzysłowie w biznesie robi, tak?
0: No, ale to niestety się w większości studiów tyczy, nie? Że tam na studiach to teoria, a potem praktyka to jest zupełnie co innego.
2: Dokładnie, i no. Później McDonald's wita wszystkich filologów.
0: Ty tutaj się dobre rady od ojców dla ciebie posypały. A że o wodzu co mówi, że z potomkami czektul, to ci powiem, że jak już jest decyzja, to im szybciej, tym lepiej. No ja tutaj może tak trochę niegrzecznie czektulowi zaimputowałam. No ale no kurczę, no jesteście po ślubie, do 30 no, wiesz, się zbliżacie.
2: Decyzja,
0: no.
2: Decyzja jest, że fajnie by było sobie zrobić tego potomka, tylko tak naprawdę trzeba mieć też świadomość tego, że trzeba mieć na to czas. To zresztą widać po moich audycjach, że czasami potrafię z dupy w środku tygodnia na przykład gdzieś pojechać, bo jest potrzeba, tak?
0: Słuchaj, ale...
2: To tak ciężko też powiedzmy planować takie rzeczy, kiedy nie znasz dnia ani godziny, że musisz nagle z domu wybiec, tak? I cię przez tydzień nie ma.
0: Słuchaj, ja dzisiaj odsłuchiwałam takiej archiwalnej audycji Nocnego Radia o edukacji seksualnej i tam wyszło, że wystarczy tylko 5 minut. Także wiesz, naprawdę dużo czasu nie potrzeba na to.
2: Dokładnie, przygotować się, wiesz, facet z silną ręką, chwila, moment, do strzykawki, później kobietę cyk, strzykawką.
0: No tak, no nie można za długo zwlekać, bo to się potem różnie może skończyć.
2: No wiadomo, no inaczej, im wcześniej tym lepiej, tak? Póki kobieta jeszcze jest młoda i ciało też chce.
0: Ale to nie tylko chodzi o kobietę. Nie wiem, czy już widziałeś ten materiał Mateusza Sochy, ten jego ostatni program stand-upowy?
2: Nie, ja jestem daleki od stand-upów.
0: Jesteś daleki od stand-upu.
2: No i od wszelkich kabaretów.
0: Okej. Co tutaj jeszcze? No tutaj adwokat się pyta ciebie, czy ty byś już nie chciał. No to już ustaliliśmy, żebyś chciał, tylko czasu nie ma. To
2: Dokładnie.
0: słuchaj, nie, no myślę, że możemy się tutaj, wiesz, zgodzić, że możesz tam raz jeden warsztat czy ktula odpuścić
2: No, to
0: i się
2: wiesz,
0: zorganizować.
2: to akurat nie ma znaczenia. No, ale jeszcze co do dzieci. Ja dzisiaj byłem świadkiem, jak babka miała na smyczy dziecko. Wyszedłem sobie akurat z drzwi z psem, patrz, kurwa, co ta babka ma na tej smyczy, patrz,
0: Znaczy,
2: dzieciak przy tym.
0: to się tak brzydko mówi smycz, a to się tak ładnie mówi na to szelki, ale wiesz co, no, na tym etapie, jak to dziecko się uczy chodzić i
2: To
0: naprawdę.
2: było 10-letnie dziecko. Może,
0: No
2: dobra, może
0: co ty
2: 8,
0: mówisz?
2: serio, takie już podrośnięte, takie wiesz, kumate, bawiło się chyba z kotem, czy coś tam przy błocie robiło. Stary, kuźwa, co to się tam podziało?
0: No
2: Gdzie
0: może.
2: jest ten pies? To może kota ma na tej smyczy. No tak idę, tak patrzę kątem oka. No kurwa, no nie.
0: Może przez pomyłkę przypięła smycz dziecku zamiast kotu. No nie wiem, no nie, no to się te smycze czy tam te szelki to się zakłada takim dzieciom, no co się uczą chodzić, nie?
2: No. Tutaj wódzu pisze, że może miało autyzm, no inne zaburzenie. Może, może.
0: Może.
2: Chciałem zdjęcie zrobić tak po kryjomu z przedniej kamery w telefonie, ale jakoś ciężko mi było. Jeszcze ludzie tam szli, nie, stwierdziłem, dobra, pieprzyć tam.
0: No, ja czasami sobie myślę, kurczę, czemu ja sobie tych dzieci nie załatwiłam, tak wiecie, jak miałam te 20 lat, to teraz one byłyby już dorosłe, już miałabym je z głowy zupełnie. Kurczę, no.
2: No, ale wiesz co? To z żoną sobie gadałem jakiś czas temu i to jest tak też, że jak są młode dziewczyny, to się mówi, nie, to no, drzwi muszą być otwarte, bo to jeszcze w ciąży zajdziesz i tak dalej, nie? I nagle po ślubie 180 stopni, no to fajnie, jakby te dzieci już były.
0: No właśnie tutaj jest ta kwestia właśnie dopytywania się przez rodzinę, nie? Albo tych życzeń takich, nie? Ale myślę, że już chyba to tak nie jest w dobrym tonie. Już tak
2: No,
0: jest,
2: słuchaj.
0: pozmieniało się, już tak, no nie wiem, jak u was jest? Życzą wam przy każdej możliwej okazji dzieci albo, nie wiem, jakieś sugestie od mam. No ja bym chciała
2: Nie
0: być
2: no,
0: babcią.
2: i moja mama to już chciałyby mieć w końcu jakieś normalne wnuki.
0: Co to znaczy normalne? Co mają takie pozamałżeńskie? To nie są normalne?
2: Nie, bardziej chodzi o tam, wiesz, inne tam sprawy rodzinne, ale to
0: Aha, dobra, to
2: no.
0: nieważne. Okej. Czyli już jest.
2: Wychowywane po Bożemu.
0: Aha, ale rozumiem, że wy to odbieracie i one tak to
2: Nie, z przymrużeniem
0: manifestują.
2: oka.
0: Ale
2: To z
0: wiesz,
2: przymrużeniem oka.
0: ale ja to na przykład bym odbierała też tak, że one jakby, te mamy, manifestują to, że chciałyby jakoś uczestniczyć, wiesz, w życiu tych wnuków, że możecie wtedy liczyć na to, że one się zaopiekują od czasu do czasu, pomogą, jak to się ładnie
2: Nie, no
0: mówi.
2: wiadomo.
0: No.
2: Wiesz, to jest tak, że na przykład moja teściowa, no sama sobie mieszka, więc no fajnie jest, jak na przykład do niej podjadę, albo ja, albo moja żona czasami, wiesz, posiedzieć z nią, żeby miała do kogoś odezwać. Kiedyś tam kota jej załatwiliśmy, też chyba opowiadałem sytuację z kotem, którego znaleźliśmy tego przybłęda i okazało się, że jest porypany ten kot i go daliśmy dalej, bo nie byliśmy w stanie sobie z nim poradzić. No i wiesz, no fajnie, żeby tak miała kiedy trochę więcej jakiejś takiej, jak to
0: Gdyby
2: się
0: się
2: ładnie
0: czymś
2: mówi.
0: konkretnym mogła zająć, czymś
2: Dokładnie tak.
0: pożytecznym.
2: No, bo ileż można na drutach robić ten sweterki dla siebie i dziecka, w sensie swojego.
0: No, ale z drugiej strony powiem ci, że też rozumiem takie babcie, które się nie chcą wcale zajmować swoimi wnukami, które deklarują otwarcie, że ja już swoje dzieci wychowałam, jak wy chcecie, to sobie radźcie sami. Też mi się nie podoba coś takiego, że wiesz, jest takie oczekiwanie, że jak jesteś babcią, to po prostu no, wypadałoby, żebyś tam raz w miesiącu się tymi dziećmi tam na weekend zaopiekowała, żeby rodzice mogli tam sobie, nie wiem, no, nie wiem, popracować nad następnym bąbelkiem, czy no, żeby sobie wyjść do kina, czy cokolwiek innego. Wiesz, można sobie załatwić jakąś opiekę nad dzieckiem, tak czy siak, tak? Można sobie jakąś opiekunkę wynająć, czy sobie poszukać, nie wiem, nawet wśród znajomych, czy wśród rodzeństwa. Nie zawsze to musi być babcia. Babcia też ma prawo, wiesz, jakieś potem swoje nie wiem, pasje, plany realizować, a nie tylko realizować się, wiesz, w opiece nad wnukami, nie?
2: No wiesz, moja mama to pracoholiczka taka mocarna, więc ona siedząc teraz na emeryturze jeszcze się zastanawia, a może bym poszła sobie dorobić do jakiegoś sklepu, a
0: o
2: może
0: nie,
2: coś tam.
0: O nie, to a musicie jej tego wnuka załatwić.
2: Tak, a jej mówię, no kobito, wymienione biodro, wymienione kolano, to tak. I do sklepu nosić paczki.
0: Nie, nie, to faktycznie. No. Musisz, że tak powiem, musicie zadziałać.
2: Nie. A co do tego jeszcze, że tam ludzie się pytają, a kiedy te dzieci, tak? Mhm. No tak na Szczecinach często jest, nie? A wy kiedy? Mhm. No to jest taki dowcip właśnie, że na pogrzebach wtedy się podchodzi takich osób, no a wy kiedy?
0: To dobre. A wy ile jesteście po ślubie?
2: No 3 lata już nam minęło we wrześniu.
0: No to faktycznie, no to kiedy? No już 3 lata, Jack, to no, wiesz ty co?
2: No właśnie... Że tak powiem, póki co są ciężkie czasy. Mhm. No. Niestety jeszcze chwilę będziemy musieli pewnie poczekać, ale myślę, że to już bliżej niż dalej.
0: Mhm. No.
2: No, a co do tej, jeszcze zmieniając trochę temat, co do tego w serialu, co polecałaś o Wielkiej Wodzie.
0: No, widziałeś?
2: To się wiesz co, żona dzisiaj rano oglądała i ja tak patrzyłem przez ramię trochę.
0: A czemu sama oglądała, nie z tobą?
2: Bo ja sobie posiedziałem trochę dłużej wczoraj wieczorem i wstałem dzisiaj o 9:00, więc ona jak wstała o 6:00, to musiała się czymś zająć. No więc wyszła z psem, tam sobie zaczęła grać jakąś gierkę, no i przy okazji sobie zaczęła później oglądać. No, więc ja też tam później musiałem wyjść znowu z psem, bo tam pies zaczął też teraz trochę szwankować.
0: Czyli ty jesteś taki bardziej nocny Marek, a twoja żona taki ranny ptaszek?
2: Dokładnie tak. Okay. Wiesz, no ona o 5:00 wstaje, żeby do pracy pojechać, więc... No,
0: ciężko jej się przestawić na weekend. Lepiej, żeby tego nie robiła, bo potem ciężko wstać.
2: Dokładnie tak. No, zwłaszcza, że poprzedni tydzień miała taki dosyć mocno, jak to się ładnie mówi... obfity w robotę, bo jeszcze tam ogarniali dla rady rodziców jakieś pikniki, inne pierdoły, więc no tak na dobrą sprawę to jak wstawała rano do pracy, to o 21:00 dopiero do domu wracała.
0: Ale za to ten piątek będzie miała wolny, będzie miała dłuższy weekend, bo będzie dzień nauczyciela.
2: No póki co szykuje się na to, że będzie miała L4.
0: Czemu brać L4, jak jest wolne?
2: No, bo się zaharatała przy okazji przy tych piknikach.
0: No, co ty mówisz?
2: No, dlatego też będzie chciała sobie wypocząć, bo w zeszłym roku miała taką sytuację, że właśnie też tak zapierniczała srogo i przez chyba 2 miesiące cały czas chodziła chora. No, zamiast wypocząć w domu.
0: No to widzę, takie 2 pracoholicy się spiknęli.
2: No, coś w tym jest. Mhm. Ale powiem ci, że jak mówisz, że ja nocny Marek i siedzenie po nocy, no jak miałbym możliwość pracować sobie właśnie na przykład od godziny, nie wiem, 19 do tam odpowiednich do 15, tak? To
0: jak,
2: dla mnie to
0: czekaj, 19 do 15, jak ty to widzisz?
2: Proszę, do 3 w nocy.
0: Aha, no, okej. Okay. Mhm. No, dobra, no. Okej.
2: Okay. To by było chyba dla mnie najlepsze, bo wtedy mi się właśnie najlepiej myśli. No ale niestety, to musiałbym sobie znaleźć...
0: Jakąś pracę na zlecenie.
2: No, albo na zlecenie, albo sobie klienta znaleźć w Stanach, czy gdzieś tam.
0: Mhm. No tak.
2: No, ale to też myślę, że...
0: Wszystko do zrobienia, Dokładnie. No, co tutaj Van Dust pisze... że, ale ten czajnik spaliłem 19 lat temu, jak wstawałem do syna, no jego syn już ma 2 metry wzrostu, no to kawał chłopa.
2: No jak na studiach byłem i przez jeden rok mieszkałem z siostrą w akademiku, w jednym pokoju, to nam się tak zdarzyło, że właśnie na wakacjach siostra była w pracy, wróciła z pracy, zaczęła coś tam, jakąś fasolkę szparagową wrzuciła w garczku, żeby ją obgotować, no i usnęła z twarzą na tym, na klawiaturze. I okazało się, że się garczek zjarał, płyta indukcyjna pękła. Mm-hmm. No we wspólnej kuchni, no i tam różne jaja były.
0: Właśnie, jak jesteśmy przy temacie gotowania, Czektul, jak u ciebie z gotowaniem?
2: Nie, no ja jestem od bycia garów, od brudzenia garów jest żona.
0: Czyli taki podział. No, to tak widzę mniej więcej jak u nas.
2: Dokładnie, ja jestem, jeżeli chodzi o kulinarne rzeczy, to ja jestem antytalentem. Ja potrafię wodę zagotować w czajniku, ja potrafię sobie kanapki zrobić.
0: A może po prostu nie masz praktyki? To z tego wynika.
2: Coś tam kiedyś próbowałem. Ostatnia rzecz, jaką robiłem, to jeszcze jak byłem kawalerem i w akademiku, do akademika sobie żonę zaprosiłem, ówczesną moją dziewczynę, i stwierdziłem, dobra, kupię kurczaka, tam go obrobię, usmażę go jakoś fajnie z ryżem. Dokładnie. I przesoliłem i stwierdziłem, dobra, wystarczy mi już.
0: Nie ma co ściemniać, idziemy do baru.
2: Dokładnie.
0: Czyli co, na studiach nie gotowałeś sobie, chodziłeś na jakąś stołówkę po prostu, tak?
2: Proszę?
0: No bo na studiach jak sobie radziłeś z gotowaniem?
2: No, jeden rok miałem żonę. Miałem siostrę w akademiku. Wcześniej mieszkałem z kumplami i tam mój kumpel też dobrze gotował. To po prostu zrzucaliśmy się i on robił, a ja byłem też gary. Ja ogólnie jestem osobą, która lubi sprzątać, tak? Więc historia o tym moim mieszkaniu pierwszym w Krakowie a la squat, to opowiadam też, że tam wiatr hulał i w zimie było minus 5 stopni. Trzeba było w kurtkach spać, bo były szyby powybijane, a spaliśmy powiedzmy na poddaszu już w kamienicy. Więc w zimie nie było centralnego. No, także tam naprawdę było w zimie było zimno, a w lecie było gorąco. No, więc ja tam starałem się powiedzmy podłogę jakoś zaorać i wymieść to, co tam już się zalęgło w dywanie.
0: Co wiatr przewiał?
2: Dokładnie. Albo co gołębie naniosły, a resztę po prostu tam kumpel jeden robił, tak? Jakieś żarcie. No i całkiem dobrze to wychodziło. No i jeszcze wiadomo, słoiki z domu, te sprawy.
0: I tak się przeturlałeś całe studia.
2: Dokładnie, ale takiego brzucha jak wtedy to ja nigdy nie miałem.
0: No proszę. Mimo tego chłodu tam.
2: No, ale powiem ci, że no rzeczywiście, wtedy to byłem chucherko, teraz to przy moim 105 kilo to dobrze, że ona o mnie dba.
0: Ale to ci gwarantuję, jak się dziecko pojawi, to szybko schudniesz, to ci gwarantuję.
2: No, pewnie tak. No, a jeszcze na koniec będę kończył, to ta muzyka, którą puszczałaś, to bardzo mi się skojarzyło z kwartetem Proforma i Kazikiem.
0: No tak, tak. Trochę... No. Podobne. Faktycznie takie nuty, nie? No chyba ta trąbka tak robi, nie?
2: Też
0: no. Tak dużo, nie?
2: No także jak ktoś nie słyszał jeszcze kwartetu Proforma z Kazikiem, to polecam. Trochę piosenek jest odgrzewanych, tak? Które napisał tata Kazika, a jest trochę innych coverów, na przykład Nicka Cave'a. No i trochę własnych, z tego co kojarzę. No nawet chyba druga płyta ich wspólna nazywa się Tata Kazika kontra Fidora? Hedora?
0: Kontra Hedora, tak.
2: Tak jak śpiewali w 12 groszach.
0: Tak, Kazik też zawsze na propsie. No dobra, słuchajcie, to dzięki za telefonik.
2: Proszę bardzo. Fajna audycja, ja wracam na odsłuch. No i zachęcam innych do dzwonienia.
0: Właśnie, zachęcamy. To trzymaj się, dobrej nocy.
2: No hej, hej.
0: No. Tutaj widziałam, Gumball się pojawił. Fajna audycja, dobrze się słucha. Dziękuję ci. No, fajnie by było, jakbyś zadzwonił. No tradycyjnie, wiesz, dzwoni prawie tylko redakcja. Czyli Etam, który jest takim nieformalnym członkiem redakcji, Jack Tool. Chyba, że jednak adwokat się zdecyduje. Co tutaj adwokat pisał jeszcze? O jakiejś siostrze zakonnej? Nie, się okazało, że to nie była siostra zakonna, tylko taka zwyczajna, rodzona, czektulowa, która mu gotowała. No ładnie się chłopak urządził na tych studiach, bo zawsze myślałam, że studia właśnie to jest taki moment, kiedy jest szansa, że nauczymy się gotować. No tutaj widzicie, czektul, cwanie i z tego wybrnął. Dziś nie zadzwonię. Żałuję, ale szanuję. No dobra, słuchajcie, to ja wam jeszcze puszczę jakiś jeden kawałek Nimbowskiego. A co by wam tutaj... A, lubię Lassie Mango wam puszczę. A wy się jeszcze zastanówcie, kto tam ma ochotę zadzwonić. A jak nie, to będziemy niedługo kończyć, bo tutaj północ się zbliża. No, to jeszcze chwilka na zastanowienie się.

Będziesz jak